0: taka, no, pralka jak takie, taka tradycyjna, czy ona się czymś wyróżnia?
1: No, poniekąd...
0: Troszeczkę bliżej mikrofonu, jakbym mógł cię prosić.
1: Dobra, już. Teraz lepiej?
0: O, teraz lepiej.
1: No, poniekąd wygląda ja tak w sumie normalnie, niczym się nie wyróżnia. Jedynie bęben jest troszeczkę inny, a właściwie drzwiczki, no bo te drzwiczki mają w sobie takie, nie wiem, okienko to nazwać, takie dodatkowe drzwiczki, o właśnie, takie malutkie, no nie wiem, jak to może być, średnica.
0: I te drzwiczki do czego służą?
1: I to służy do tego, że załóżmy, zapomnę czegoś tam, wstawię już pranie, już to się pierze, tak? Ale mi, nie wiem, skarpetka mi leci i gdzieś tam ją znajdę i chcę ją wrzucić do tego prania, no bo już nie będę skarpetki osobno prała gdzieś tam, ten, więc muszę pranie zatrzymać. Otwieram te drzwiczki małe, żeby już nie cały bęben, bo jak tam woda jest, to woda
0: no
1: leci po prostu. Więc otwieram drzwiczki, one są tak na górze bębna i mogę wrzucić, zamykam, daję play, przycisk play pauza, o którym zaraz powiem i bierze się no poniekąd dalej, tylko no niestety wtedy pralka już musi no właśnie dalej jak dalej, ona bierze tak naprawdę od początku, bo ona musi sobie to wszystko zważyć jeszcze raz, bo widzi, że jej doszło
0: tak, bo ta skarpetka to jest no ciężka.
1: No, tak, no. No jest bardzo ciężka i nie wiadomo jaka. No w każdym razie zaczyna się historia od nowa, więc no niby jest to fajna opcja, ale wydłuża.
0: Więc jeżeli nam się
1: wydłuża
0: na samym początku prania przypomni o tej skarpetce, to okej, ale jak tak pod
1: to
0: koniec,
1: spoko,
0: to już lepiej nie.
1: Pod koniec to raczej już można sobie odpuścić, niestety.
0: Ta pralka jest ładowana od przodu czy od góry?
1: Od przodu.
0: Od przodu, okej. No to co z tymi przyciskami? Co my tam mamy?
1: Dobra,
0: to są przyciski wciskane,
1: tak.
0: Takie izostaty.
1: I są i fizyczne, są i te sensory dotykowe.
0: Rozumiem, ale one są, to jest na zasadzie takiej, że każdy przycisk jakby jest dotykowy i fizyczny, czy na przykład część jest dotykowa, część jest fizyczna?
1: Dwa są fizyczne. Raz, dwa, trzy. Siedem jest dotykowych i jest jeszcze pokrętły.
0: I one są w jakiś sposób, te dotykowe przyciski to są pewnie takie kółeczka, tak? Które można sobie spokojnie
1: nie
0: wyczuć, czy nie?
1: Nie. Pięć przycisków jest inaczej. Tuż, no, nad bębnem, tak bym to ujęła, jest taki jakby, jak go nazwać, taki wypukły, nie wiem, pasek, takie coś. I na tym pasku jest pięć przycisków, one są przedzielone takimi rowkami jakby. Tak jakby ktoś, nie wiem, pociął trochę tą pralkę, ale w taki w miarę ładny sposób. I tam jest właśnie pięć tych przycisków. Potem z prawej strony tych przycisków, ale już pionowo, dwa są dotykowe i one są jakby już na wyświetlaczu poniekąd.
0: I można też je jakoś zlokalizować, czy trzeba sobie lepiej oznaczyć?
1: Powiem tak, lepiej jest oznaczyć, ja jeszcze nie oznaczyłam, ale jakoś nie przeszkadza mi to. Zaraz powiem dlaczego. I one też są przedzielone taką... Tu nie jest rowek, tylko tu jest taka podłużna, taka wypukła, no nie wiem, grubsza linia.
0: Takie wybrzuszenie, tak? To poniekąd.
1: Tak, i tylko każdy przycisk, właśnie to jest fajne, ma możliwość opisania ze względu takiego, że to jest jedno obok drugiego, tak? Czyli mogę sobie pod tym grubym paskiem, jak go tam nazwałam, mogę sobie ponaklejać jakieś kółeczka. I z prawej strony też mogę sobie ponaklejać jeszcze, bo z prawej strony też jest jakby taki spadek na ten wyświetlacz, taki delikatny, no to nie jest jakiś, może jakiś, nie, to nie jest jakiś, nie wiem, głęboki spad, tak bym to nazwała, ale można tam sobie nakleić coś. No okay. I wtedy też wiadomo w sumie, że no jest, no nie wiem, jest panel, a dookoła panelu można właściwie, można odróżnić, że to jest panel, a to już, nie wiem, nie, to już jest obudowa.
0: Czy te przyciski łatwo jest omyłkowo wcisnąć i czy potwierdzenie jest jakoś generowane jakimś dźwiękiem albo czymś takim?
1: Potwierdzenie jest przede wszystkim fizyczny przycisk, więc można sobie, nie wiem, klikać nie wiadomo co, ale dopóki się nie naciśnie właśnie tego przycisku fizycznego, o którym jeszcze nie powiedziałam, no to się nic nie zrobi, no tak naprawdę.
0: Do czego są te przyciski?
1: Te dwa fizyczne, jeden u góry jest do włączania i wyłączania pralki, a drugi jest do włączania i wyłączania prania, tudzież zatwierdzania różnych rzeczy z tym związanych. No ale raczej jak już zatwierdzam, no to włączam pranie.
0: Rozumiem.
1: Czyli jak sobie ustawię program i stwierdzę, że wszelkie wirowania, płukania, temperatura mi odpowiada, no to mogę już włączyć play, pauzę.
2: Ja bym jeszcze tylko a propos tego potwierdzenia tego wszystkiego, chciałem tylko powiedzieć, że przyciski rzeczywiście wydają swój dźwięk, więc wiemy, kiedy coś wcisnęliśmy. Mało tego, jeżeli jest taka sytuacja, że przycisk nie wywołuje żadnej funkcji, jest zablokowany w jakiś sposób, bo na przykład, no nie wiem, nie da się czegoś zrobić, na przykład w danym programie, załóżmy, to też jest inny dźwięk i jeżeli dojdziemy do końca, bo to ten interfejs jest zrobiony...
1: No, już pokażę później jak...
2: Tak, ale no tak mówię, jak już jesteśmy przy tych potwierdzeniach, powiedzmy. Że, bo one są takie, że raz wciskam, jest powiedzmy jedna funkcja, druga funkcja, trzecia funkcja, czwarta funkcja i jakby powrót do początku. I wtedy, kiedy jest powrót do początku, też jest inny dźwięk.
1: No także, inny, ale to pokażę później, jak już
2: jakby prostu... to wszystko się da. No, to wiadomo, później przejdziemy.
1: Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Bardzo istotna wbrew pozorom, bo generalnie wiem, że w dotykowych pralkach, znaczy inaczej, w pralkach z dotykowym panelem, o tak, jak nie wiem, już jest pranie włączone i nie daj Boże ktoś to dotknie, to po prostu już coś przestawia, a tu nie, tu po prostu pranie się pierze i mi się coś tam przez przypadek dotknie, no to
0: dobra, nic się nie dzieje,
1: tam zagra tym takim dźwiękiem, który też później pokażę i nic się nie stanie, chyba że wyłączę tym play pauzą, tak. I mogę wtedy zmienić na przykład program, mogę tam poustawiać, ale to tylko wtedy. Dopóki tego nie zrobię, to nie mogę zrobić nic.
0: To możesz opowiedzieć słów kilka o tych przyciskach, czy później jakoś przy okazji demonstracji, czy lepiej teraz?
1: Znaczy mogę powiedzieć, do czego
0: one służą właściwie, bo mamy jeszcze pokrętło, pokrętle, to za chwilę przynajmniej kilka słów, ale teraz na tych przyciskach jeszcze się skupmy.
1: Więc tak, pierwszy od lewej strony sobie zacznę. Najpierw powiem o tym rzędzie składającym się z pięciu przycisków. Więc tak, pierwszy od lewej strony jest temperatura i wtedy jak ustawiamy program, nie wiem, bawełna załóżmy, no pralka ma już ustawione, zaprogramowane, że o, no to jest na, nie wiem, 40 stopni, płukań ma 3, czy tam, nie, już nie pamiętam, wirowania ma 3, o tak. I teraz wirowania ile? Czy 1400 obrotów, czy 1200, czy tam ile? To się wszystko jeszcze można przestawić. No w każdym razie, pierwszy jest temperatura, drugi jest płukanie, trzeci wirowanie, czwarty opcje i tu właśnie są ustawiane te różne aktywna piana, pranie wstępne, tam różne opcje się ustawia. No i piąty jest smart control, czyli włączenie właśnie tej opcji, włączenie Wi-Fi i tej opcji właśnie kontroli przez aplikację.
0: A w jaki sposób zmieniamy opcje tym czwartym przyciskiem? Bo przypuszczam, że opcje to przełączamy sobie konkretne jakby parametry, które możemy zmieniać, ale w jaki sposób je regulujemy?
1: No na przykład aktywna piana naciskam raz, tam chyba pranie wstępne naciskam drugi raz. W sensie to nie działa tak, że ja na przykład naciskam

0: jest ostatnia opcja i przechodzimy na tą zaprogramowaną docelowo, domyślnie, to jest inny dźwięk, który sygnalizuje, że jesteśmy już na początku.
1: To jest dobra rzecz, bo można to zapamiętać sobie.
2: I tu jeszcze mogę dodać tak od siebie, że jeżeli ja tą pralką chcę jakoś tam włączyć, załóżmy pranie, to ja na przykład korzystam raczej z aplikacji, bo mi się tak bardziej podoba. Dorka bardziej pamięta te wszystkie programy i steruje tą pralkę z panelu pralki, także i tak
0: aplikacja
2: się
0: na
2: iOS-a
0: jest niestety średnio zaetykietowana i tam po prostu jak ja mam się w to bawić, to ja już wolę sobie zapamiętać te przyciski, ja już wolę szybciej to zrobić niż z aplikacji.
1: A tak miało być nowocześnie, nie?
0: A tak, tak, właśnie o to chodzi.
1: Okej, okay. No ale do aplikacji przejdziemy za chwilę.
0: Tak. No i jeszcze dwa te przyciski po prawej stronie dotykowe. Na samej górze pierwszy, teraz żebym nie pomyliła, mam tylko dwa, to jest do szybkie płukanie, czy szybkie pranie chyba. Tam się ustawia 15 minut albo pół godziny. A pod spodem jest do opóźniania czasu prania. Czyli na przykład, no nie wiem, wstawię sobie pranie już ze wszystkimi detergentami o 22, no ale chcę, żeby mi wyprała, nie wiem, o 6 rano, tak? No to sobie ten czas przestawiam i tak samo jest. Jak na przykład dotrę już, mogę sobie klikać tam, nie wiem, 24 godziny, tak?
1: Czyli skok jest co godzinę, tak?
0: Skok jest co godzinę i jak już dojdzie do początku, to też jest dźwięk sygnalizujący.
1: Ale to jest na zasadzie nie rozpocznij pranie o godzinie, tylko rozpocznij pranie za x godzin.
2: Tak.
0: Tak. Okay. Nie ustawia się czegoś takiego, że...
2: Tu nie ma zegaru czasu rzeczywistego.
1: Okej, okay, no właśnie, tak. Właśnie to też o to zapytałem, żeby to było jasne. Czyli na przykład jeżeli chcę, żeby pranie mi się włączyło za 5 godzin, to muszę ten przycisk wcisnąć 5 razy.
2: Tak.
0: No tak.
1: Dobrze.
2: Choć tak Bogiem a prawdą, to jest chyba bardziej jakby zakończenie bardziej chyba nawet prania w pewnym sensie za ileś godzin. Osoby jakoś najpierw, bo na przykład...
0: To chyba nie.
2: Mi się wydaje, że
0: jak
2: tak.
0: Jak ostatnio to tak ustawiałam, to nie. Mhm. Tylko... Dobra, potem to powiem, bo już nie wiem.
2: No w każdym razie to jest na pewno opóźnienie startu.
1: Okej.
2: Okay. Mam.
1: Tak, mały techniczny problem, ale...
2: Ale już chyba jest okej. Okay.
1: Ale już jest.
0: No jest.
1: Jest okej. Okay. Czy na coś ważnego trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o... jeszcze zanim to, pokrętło. Jeszcze pokrętło. Czy ono jest, no pewnie jest jakoś istotne, bo wybieramy tu program, tak?
0: No tak, programów jest chyba z 12.
2: A nie 16 nawet.
3: 16.
2: Zepsuło mi się.
1: No niestety, mikrofony nam dziś szwankują, ale miejmy nadzieję, że zaraz.
2: Tak, niestety. O. Ale mam nadzieję?
3: Nie.
2: Nie.
0: No, troszkę.
2: O. Jezu, ja się przesterowało.
1: Się przesterowało. O, już jest, działa.
2: Jest.
0: 16 to chyba jest liczone już z tymi właśnie pół godziny tym szybkim praniem.
2: Może, z czyszczeniem bębna i tak dalej.
0: No to w każdym czyszczenie razie jest pokrętne.
2: No w każdym razie tych parę programów jest.
1: Kilka programów jest i... No nie ma siły, trzeba zapamiętać,
0: tak, akurat pokrętło według mnie nie ma co zaznaczać, dlatego że za każdym uruchomieniem pralki ona się ustawia na bawełnę i koniec, inaczej nie
2: tak,
0: będzie.
2: Tak, to jest pokrętło bez końca i tutaj tak. Po prostu nie ma, że boli tu po prostu.
1: Ale ona jest takie skokowe?
2: Tak, jest skokowe.
0: Tak, i piszczy. Znaczy i wydaje dźwięk jak...
2: powoduje wydanie tak. dźwięku. Niestety w związku z tym, że tam jest prawdopodobnie Linux, jest małe rzędu 0,2 sekundy opóźnienie od jakby naciśnięcia przycisku, od cyknięcia pokrętłem do wydania dźwięku. No niemniej, znaczy jakby o tym trzeba wiedzieć na zasadzie na samym początku, żeby się ktoś nie zdziwił. No ale jest.
1: Ale jest i można na tym jakoś polegać.

0: Zdecydowanie.
1: Teraz moje pytanie co do umieszczania tam jakichś właśnie detergentów, proszku i tak dalej. Na coś warto i trzeba zwracać uwagę przy okazji tej szufladki?
2: Tak się właśnie zastanawiam. Znaczy ona też ma tam podzieloną ma tą szufladkę, jak w sumie w każdej pralce, więc
1: no tak.
2: Raczej...
1: Nie różni się niczym od...
2: Nie. Oni tam co prawda piszą w instrukcji, żeby uważać, żeby do tam jakiejś kreski, której oczywiście nie da się wyczuć, nie przelać płynu do zmiękczania tkanin. No ale to podejrzewam wszędzie tak będą informować, więc no tu raczej nie ma jakoś tam szczególnych.
0: A Dorka, jeszcze mówiłaś, nie wiem czy to teraz potwierdzisz, bo ja dawno tam nie zaglądałem. Ale czy nadal podtrzymujesz to, że bardzo ładnie pralka tą szufladkę myje po wszystkim?
2: O tak, to fakt.
1: A, bo tam jest jakiś mechanizm też czyszczący, tak? Czy po prostu?
2: Właśnie mam wrażenie, że po prostu. Bo jak zagłębiałam się w instrukcję, to nie słyszałam o żadnym mechanizmie czyszczącym. Może coś tam może jest, no ale...
1: Czyli zużywa wszystkie detergenty do zera.
2: Tak, dlatego no ja też raczej mniej więcej wiem, gdzie jest ta strzałka, gdzie jest ta linia i raczej jej nie przekraczam. I może też dlatego, bo... No,
1: może gdybyś przekroczyła, to byłoby mniej przyjemnie.
2: Możliwe, jakbym przekroczyła raz, drugi, piąty, no to już by nie było tak wesoło, bo ona sobie to wszystko waży, ona wszystko tam... Nie wiem... To jest dziwna pralka.
0: No tak, w pewnym sensie jest dziwna. Ale to jest droga pralka i to trochę widać, słychać i czuć. No, może powiem w ten sposób.
1: To co, to może teraz byśmy pokazali, jak ta pralka działa w praktyce, bo zanim przejdziemy do kwestii takich typowo mobilnych, tak, czyli działki Tomka, to może pokażmy, jak to teraz tak zwyczajnie zachowuje się ta pralka.
0: Dobrze, ja mam tutaj, tu sobie kiedyś ustawiłem sobie cykl prania taki standardowy. Nie wszystko tu będzie słychać, co prawda. Niemniej, zaczyna się na pewno, mam nadzieję, że słychać.
2: Tak, ale cicho.
1: No na razie to, momencik, to ja tu wyciszę nasz podkład. Ja nie słyszę tu na razie.
2: Lepiej.
0: Nic?
1: Nie. No. O!
0: A, chwila. Coś u mnie się widocznie... A, jest!
1: Słychać, teraz jest. Teraz już jest.
2: Tylko
1: teraz mikrofon do roty się dam.
0: Tak. Ale już to za chwilę... Jest. Torka? Było.
1: O, Jezu. O, już.
0: Okej. Okay.
1: Co to, co dzieje się teraz?
2: Ale to nie nagrało się, jak on tam waży,
0: to co, ciężko to było nagrać, to było tak ciche. Kurczę, no co mi się z tym dzieje? Nie chcę tutaj używać metod dziwnych.
1: Siłowych.
0: Siłowych, ale to niestety czasem coś pomaga. Chwila.
1: O. O.
0: Teraz?
1: Teraz działa.
2: No, tak.
0: Okay.
1: Teraz działa i miejmy nadzieję,
2: że... Teraz pobiera wodę.
1: Pobiera wodę, tak, okej. Okay.
0: Tak,
2: cały czas.
0: W ogóle tak, cały cykl prania rozpoczyna się od tego, że pralka wykonuje kilka bardzo wolnych obrotów bębnem i wtedy to pranie jest jakoś tam ważone. Pralka sprawdza, ile tego prania jest, dlatego że jeżeli jego jest mało, tego prania, to ona mniej nabierze wody, krócej to wszystko będzie trwało, mniej energii zużyje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się nazywa automatyka wagowa. A teraz już większość tych nowych pralek to ma. No i też właśnie, co na początku zwróciło naszą uwagę, to fakt, że ta pralka nie nabiera tej wody raz a porządnie, tylko tak co chwilę na chwilę sprawdzi, czy tej wody już jest wystarczająca ilość. Tam jest masa, mam wrażenie, jakichś czujników i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko jakoś strasznie inteligentne. No i powoli zaczyna się pranie, ta woda jest teraz podgrzewana.
1: Tylko, tylko Tomku, na chwilę obecną to tego nie słychać u nas, więc nie wiem, czy to tak ma być.
0: Jak, że to nie słychać.
1: No nie słychać. O! Coś jest.
0: Coś jest. Jeszcze w takim razie raz pokażę.
1: Nabiera wodę.
0: Nabiera i za chwilę... O!
1: No i niestety znowu straciliśmy dźwięk.
0: Nie wiem czemu.
1: O,
0: ale
1: jest.
0: Po prostu jest cicho.
2: No i zaraz przejdę.
0: O, jest raz, słychać?
1: Słychać, tak.
0: No właśnie, i ona sobie tak raz pobiera wodę, raz nie pobiera. I teraz ona tą wodę podgrzewa w środku i zaczyna pranie. W ogóle samo pranie jest bardzo ciche.
1: No zresztą tu to słychać, bo nawet i te odgłosy, które teraz prezentujesz, to nie wyglądają jakoś bardzo głośno.
0: Tak, i ona zaraz podgrzewa. Jeżeli przełączę na moment, kiedy już nie będzie to podgrzewane, to chwilę trwa takie podgrzewanie.
2: O.
0: To jest naprawdę cichutka pralka.
1: Tak, bardzo cicha.
0: Przy czym... O. Urządzenie nagrywające leży na pralce. Przepraszam, nie na pralce. Leży na szafce naprzeciwko pralki. Jakiś metr od pralki.
1: Ale to jest rzeczywiście ciche.
0: To jest rzeczywiście ciche urządzenie. Oczywiście, no wiadomo... Jak każdą pralkę trzeba na początku wypoziomować. No i tu już niestety musi być ktoś, kto to zrobi, który ma poziomicę i tak dalej, no to trzeba po prostu zrobić. Więc albo serwisant, znaczy no ktoś, kto, no często sklepy mają takie usługi, że wnieść tą pralkę, wypoziomować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli ona jest dobrze wypoziomowana, u nas na szczęście jest dobrze wypoziomowana, to na niej my w tej chwili kładziemy różne rzeczy na tą pralkę i ona pomimo 1400 obrotów na minutę te rzeczy się nie przesuwają, nie spadają, a tam są czasami i butelki, i jakieś małe urządzenia i się z tym nic nie dzieje.
2: No to może pójść jak wiruje już na sam koniec. Tak długo.
1: Właśnie, czy to też teraz... będzie takie ciche?
0: Znaczy na wirowanie, jak na wirowanie jest cicho, oczywiście wiadomo, no musi być to wirowanie swoje. W ogóle tak, pierwsze pranie jako takie jest potwornie długie. Ta pralka ma strasznie długie cykle prania. Na przykład taki program Bawełna, to jest, jeżeli jest full załadunek, to jest ile? Ponad 3 godziny?
2: 3,5?
0: 3,5.
1: No to długo, to fakt.
2: Bez opcji dodatkowych, no jak ja jej włączę aktywną pianę,
0: I pranie włączę... wstępne, i intensywne, to będzie to trwało ponad 4 godziny.
2: No tak.
0: Niemniej, pralka ponoć przy, nie pamiętam, czy przy połowie, czy przy 3/4 załadunku, zużywa 600 W prądu na cykl, 600 W-godzin na cykl, co jest z tego co wiem dosyć rzeczywiście dobrym wynikiem. No generalnie pralka ma A3 plusy, także no to już jest jakby...
1: Czyli jest dość energooszczędna.
0: Czyli jest rzeczywiście dosyć energooszczędna. No i no wody tam chyba 30 litrów, czy tam jakoś tak, jakoś z tego co wiem nie ma jakichś tam wielkich oszczędności. Oszczędności największe są na energii elektrycznej z tego co czytałem. No i Samsung się chwali wszędzie też silnikiem Digital Inverter, oni mają swoją marketingową nazwę. Chodzi o silnik bezszczotkowy generalnie, na który jest 10 lat gwarancji w ogóle w tej pralce. Znaczy w ogóle w nowych, tych droższych pralkach Samsunga, które mają ten silnik Digital Inverter, to też jest lodówka teraz Samsunga, taki silnik. Oni dają 10 lat gwarancji, ale tylko na silnik. Na inne rzeczy jest normalnie rok bądź dwa. No i tu przewijam. O, moment.
1: No tam gdzieś się coś głośniej zrobiło tak chwilowo, ale...
0: Ale pierwsze, tak, bo tutaj...
1: O.
0: Przewijam. No tak, bo tu jest pompa, tu jest od pompowywanie wody.
2: Ja najpierw... To chyba będzie drugie wirowanie, to jeszcze...
0: Tak. Ale można posłuchać, jak ona
1: się rozpędza.
0: Wirować.
1: Aha.
0: Nie słychać tego brzęczenia pralki,
1: tak.
0: Co?
1: Co jest dość częste. Nie, to jest naprawdę ciche.
0: Ona oczywiście na razie dosyć wolno wiruje. Niemniej...
1: I tak mam wrażenie, tak się czasem trochę jakby zatrzymywała w tym wirowaniu.
0: No tak, no bo na to jest jeszcze sporo wody, więc... No to jest jakiś tam cykl, który trafiłem.
1: O!
0: To już, znaczy się to, już, głośnił,
1: to,
0: bo...
1: to już nie jest tak cicho.
0: Niemniej jak na pralkę to i tak nie jest źle. Dobrze, ja może przewinę na ostatnie wirowanie.
2: No ja powiem, że może zostawić do końca.
3: No to szanowni... No
0: to... Moment, tutaj jest jakieś moje...
1: Twoje nagranie.
0: Aha, okej. Dobra, mam ostatnie wirowanie, ono będzie trwało chyba z 15 minut. No może 13, ale generalnie jest tak, że pierwsze pranie i ostatnie wirowanie jest bardzo długie w tej pralce. No bo wiadomo, chodzi o to, żeby ona najbardziej to wszystko odwirowała. No i rzeczywiście jest, no...
2: No, pranie schnie szybko, bo to jak się to wyciągnie...
1: Jak jest mocno odwirowane, porządnie. Bo to nie jest pralka z jakąś tam opcją suszenia, ona tylko pierze.
0: Nie ma suszarki, zresztą nie chcieliśmy, bo to z tego co wiem jednak no, trochę gniecie to wszystko i to trzeba potem żelazkiem... No,
2: potrafi.
0: Zdecydowanie. No i tu właśnie mamy już, zaczyna się ostatni cykl wirowania, który troszeczkę trwa. Oczywiście to też nie jest tak, że to się zawsze włącza od razu, tylko no najpierw trochę wolniej, potem nieco szybciej, potem jeszcze szybciej. No ale to no, większość pralek teraz tak ma, że to tak wygląda. No i tak jak Darka mówiła, w trakcie prania można nacisnąć dowolny przycisk. Się z tym nic nie dzieje, poza że się przyciskiem play, bo przycisk play to jest przycisk play slash pauza. On po prostu wtedy pauzuje to pranie. To nie, to byśmy może przeszli
1: a czy powoli... Jest, a czy jest, masz gdzieś zarejestrowane, Tomku, dźwięki, jakie wydaje ta pralka na samym początku, kiedy się ją tam
0: może
1: programuje?
0: Może gdzieś zarejestrowane, ale my zaraz i tak myślę, tam pójdziemy sobie z mikrofonem i...
1: Okej. Okay. I będziemy
0: to pokazać.
1: I będziemy w stanie to jakoś zarejestrować.
2: Pokażemy, jak to wiruje i co robi na końcu.
0: Tak, bo na końcu też ma ciekawą rzecz. Taki bonus.
2: No po prostu, jak to usłyszałam, to...
0: Tak, do końca nagrania mam 12 minut 50 sekund.
2: Przewin trochę.
0: Tu już mniej więcej słychać...
1: Tak, że to się rozpędza. Się O, jeszcze przyspieszyło.
2: Właśnie.
1: Tak.
0: Jeszcze, ale to jeszcze nie jest jej full. Przewinę, jest. Bo to naprawdę trochę trwa.
1: Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to ja tylko przypomnę, że tyflopodcast.net, czyli nasz radiowy Skype, jest do waszej dyspozycji. Może ktoś rozważa zakup takiej pralki? O. Jeżeli tak, to zapraszam.
0: I proszę bardzo, to jest chyba...
2: Chyba na maks.
0: To jest chyba 1400 obrotów. Więc i tak jak na 1400 to naprawdę jest nieźle.
1: Jest nieźle,
0: moim zdaniem. Oczywiście no to też jest jakaś tam głośność ustawiona tego nagrania.
1: Oczywiście i tak, że nasze urządzenia pośredniczące z pewnością tu też będą miały coś z tym do zrobienia. Ja może teraz na chwilę zrobię taki eksperyment i wyłączę nasz kompresor. Teraz nam się wszystko przyciszyło.
0: No i nas nie ma też, więc tam jakby przy pracy, więc ja mówię sobie do mikrofonu, pralka sobie gdzieś tam jest. Niemniej naprawdę ta pralka jest rzeczywiście pralką stosunkowo cichą, cicho wirującą.
1: Dobrze, ja włączam z powrotem kompresor i tak to brzmiało. Macie, drodzy słuchacze, jakiś mniej więcej punkt odniesienia.
0: Takiego wirowania jest ładnych parę minut.
2: No, możesz przewinąć.
0: Właśnie przewijał.
1: Tak, wyczujemy, myślę, kiedy będzie zwalniać, bo to też tak chyba zwalnia. O, a, jeszcze trochę
0: przyspieszyło.
2: Nie,
0: to...
2: O kurde.
0: Okej.
2: O Jezu.
1: No, to się jeszcze... To się jeszcze rozpędza, no.
0: Okej, dobra. To jest już, w takim razie sam koniec. Niemniej to jest naprawdę rzeczywiście ciekawa. My nawet raz zaryzykowaliśmy i zaczęliśmy pranie o 1 w nocy. No nikt nie przyszedł, więc...
1: Sąsiedzi się nie skarżyli.
2: Nie.
1: Albo macie tak tolerancyjnych sąsiadów, albo rzeczywiście pralka jest cicha.
0: Tak. No, z wewnątrz pralka jest cicha. No, wiadomo, to przez podłogę się może trochę inaczej przenosić.
1: O, lądujemy.
0: Lądujemy. I teraz do końca programu zostało, no, jakieś 3-4 minuty, ponieważ ona jeszcze przez chwilę będzie tą pracować tą pompą swoją. Nawet jak się pompa wyłączy, to dopiero wtedy jest.
2: Ona tam coś bębnem pomalutku kręci.
0: Tak, ona jeszcze sobie kręci bębnem w jedną powoli, w drugą powoli, żeby się na pewno wszystko tam wykapała, cała ta woda, wszystko. I
1: czekamy. Teraz.
0: I czekamy.
1: No teraz ja w zasadzie ja mam słuchawki na uszach i nie słyszę. No nie, no coś tam słyszę.
2: No teraz ja już też ledwo.
0: Jest coś.
1: Słyszę, ale to jest bardzo niewiele.
2: Uważaj, nie przewijaj to.
0: I to chwilę potrwa.
1: Tak, i to chwilę nam potrwa.
0: Bo musi.
1: Czekamy na...
0: To jest nietypowe, bo... Troszkę przygłaśnie, żeby...
2: Czekamy na bonus. To jest najlepsze.
1: To będzie melodyjka.
0: Z reguły w pralkach już się to wszystko wyłącza i... O!
1: No pięknie. Zwykle to pralki jakiś taki tylko odgłos wydają, takie piszczenie, że tam już...
2: Będzie dźwięk na zakończenie, uwaga. Tak.
0: O, to i taki mechaniczny dźwięk oznacza, że się drzwi odblokowały.
1: Tam na samym początku było też takie pstryknięcie.
2: Było.
1: Nie wiem, tak. Co ono...
0: Nie, przepraszam, na początku chyba on odblokował drzwi, a na końcu też coś chyba odblokował. W każdym razie, no...
2: Nie, no na początku to... To on blokuje wszystko jakby.
0: O, w sensie na początku prania.
1: Tak, ale tak. I nasz podkład dyżurny wrócił do nas. Zaprezentowaliśmy już podstawowe informacje odnośnie bohaterki dzisiejszego programu, czyli pralki firmy Samsung o modelu bardzo, bardzo długim i skomplikowanym, jeżeli chodzi o nazwę. Tomek, spróbujesz powtórzyć?
0: Jak znajdę, to powtórzę. Samsung AdWash, czyli AdWash WW, i teraz to wszystko będzie razem bez ostępu. WW90K6414QW, i to jest wszystko bez ostępu. To jest jeden taki długi wyraz, to znaczy te numerki. To znaczy Samsung odstęp, AdWash odstęp i to WW90K6414QW to już jest jako.
1: Jako konkretny model tego urządzenia. Pralka pierze, mieliście okazję posłuchać, jakie dźwięki z siebie wydaje, no ale teraz przejdziemy do tej części, która myślę, że naszych słuchaczy interesuje bardzo, bo to w końcu takie nowum. Pralka sterowana telefonem, właściwie smartfonem.
0: No tak, to znaczy na razie nową, chociaż coraz więcej rzeczywiście takich różnych smart urządzeń, AGD również, które są sterowane za pomocą właśnie smartfona. Już słyszałem o kuchence, o piekarniku, o ekspresie do kawy, jak również jakieś takie małe różne AGD do domu bardziej chyba niż do kuchni. Nawet gdzieś na Allegro widziałem alkomat z Bluetoothem.
1: No proszę, no inteligentny dom czai się wszędzie.
0: Tak jest i myślę, że tego będzie coraz więcej, więc na razie Samsung i chyba, nie wiem, czy nie Indesit?
2: Tak, Indesit.
0: Chyba Indesit masz jakąś aplikację, ale nieznaną, więc nie wiem jak ta aplikacja jest dostępna. Samsung, no ujdzie w tłoku, może tak, mogłoby być to lepiej dostępne, ale mogłoby być też gorzej. W każdym razie, do działania całej pralki potrzebne są aplikacje, żeby było ciekawiej, dwie.
1: Przynajmniej a czemu aż dwie?
0: Dlatego, że pierwszą aplikacją jest Samsung Smart Home, to jest ogólna aplikacja samsungowa do sterowania ich wszystkimi urządzeniami smart, różnymi, bo oni tam mają jakieś jeszcze klimatyzacje, coś tam jeszcze, jakąś lodówkę. I to jest jakby jedna aplikacja do tego wszystkiego, jakby takie centrum domowe. Ale pralka to Samsung jakby chyba, mam takie wrażenie, że nie wiem, czy pralkę zrobił jako najpierw coś osobnego. W każdym razie potrzebny jest jeszcze Samsung Washer aplikacja, Samsung Washer. Obie aplikacje są darmowe, natomiast tu niestety smutna wiadomość dla osób, które mają zrutowane telefony androidowe. Aplikacja z jakichś nieznanych mi przyczyn na zrutowanych telefonach nie działa. Więc niestety jest z tym problem. Natomiast no, kiedy mamy urządzenie takie standardowe, niezrutowane, no problemu być nie powinno. Testowałem już na dwóch telefonach, na Motorola Moto G2, telefonie domyślnie z Androidem 4.4, ale doszło do 6.0 i teraz mam Samsunga Galaxy S7 z Androidem jeszcze 6, chyba 1.
1: I wszystko działa.
0: I wszystko działa zarówno na Samsungu, jak na Motorola. Coś słyszałem od kogoś, że to niby ma działać tylko na Samsungach, to nieprawda, bo na innych telefonach to również chodzi.
1: Jak z dostępnością samej aplikacji?
0: To znaczy w ogóle może powiem tak. Aplikacja to aplikacja, ale na samym początku, zanim jakby zaczniemy używać pralki z aplikacją,
1: trzeba pewnie jakoś sparować.
0: I najpierw myślałem, że to będzie problem, ponieważ zawsze, znaczy była mowa, że w tej pralce trzeba ustawić Wi-Fi. Bo ta pralka nie jest na Bluetooth, tylko jest na Wi-Fi. To znaczy Bluetooth może gdzieś tam odgrywa jakąś rolę, ale zasadniczo to pralka jest na Wi-Fi. Znaczy działa, trzeba ją podłączyć do naszej sieci Wi-Fi. I szczerze mówiąc, najpierw założyłem sobie tak a priori, że no trzeba będzie osoby widzącej, żeby to wszystko skonfigurować. A okazuje się, że nieprawda. Żadnej osobie widzącej nie potrzeba, żeby pralkę sparować, żeby tą pralkę jakoś skonfigurować. Dlaczego? Dlatego, że ta pralka może działać, znaczy na początku trzeba nacisnąć i przytrzymać 3 sekundy ten przycisk Smart Control, który jest na pralce. Przypomina to z przycisk pierwszy od prawej strony. Trzeba go przytrzymać przez 3 sekundy, wtedy ta pralka najpierw zapiszczy raz. Nie tak? Pralka, pamiętasz jak to jest? Nie, ona nie zapiszczy. Trzeba przytrzymać ją w momencie trzymania.
1: I po prostu policzyć sobie do 3.
0: Dopiero w sekundach ona wyda z siebie taki potrójny pisk na 3 różnych. Taki trudem szybkie. I wtedy pralka jest w trybie takim, no teraz tą pralkę można ustawić. Wchodzimy sobie do aplikacji Smart Home i aplikacja od razu widzi, że jest nowe urządzenie pod tytułem pralka, bo pralka tworzy swój no, punkt dostępu jak punkt dostępu. Jest widoczna jako, no można z nią stworzyć sieć ad hoc chyba, czy jak to tam się nazywa, Wi-Fi Direct w Androidzie w każdym razie. I tak naprawdę całą konfigurację zarówno z Androida, jak i z iOS-a wykonujemy używając telefonu. To znaczy działa to w ten sposób, że musimy wpisać i tu niestety trzeba najpierw stworzyć konto Samsung. Sugeruję tworzenie konta Samsung przy pomocy komputera, dlatego że jest kapcza, która w telefonach nie jest obsługiwana. Na komputerze, o ile dobrze pamiętam, też trzeba użyć jakiegoś, nie wiem, czy Wizuma, czy kapcza Bigon, czy kto tam co ma. Bo o ile pamiętam, nie ma opcji audio. W smartfonach przy tworzeniu konta również jest, o ile pamiętam, CAPTCHA, no ale w telefonie to możemy sobie, bo nic nie zrobimy. W związku z powyższym dobrze to zrobić na komputerze, stworzyć konto samsungowe, o ile pamiętam. I kiedy stworzymy konto samsungowe, trzeba dane tego konta wpisać w aplikacji i potem trzeba wpisać w aplikacji dane dostępowe do naszej sieci Wi-Fi. Przy czym w iPhone'ie, jako że aplikacje iPhone'owe, przynajmniej nie wiem jak inne, ale na pewno aplikacja samsungowa, ale podejrzewam, że jeżeli jest to na Androidzie, na iPhone'ie, to podejrzewam, jest kwestia Apple'a. Aplikacja sama nie potrafi się przełączyć na ten punkt dostępowy pralki. Ona trzeba odsyła nas do ustawień, żebyśmy my się przełączyli na sieć pralki. Tam nawet trzeba, tam jest sieć chyba nawet hasłem jakimś zabezpieczona, tak?
2: Tak, 5 chyba jedynek, 5 dwójek jakoś tak.
0: Coś takiego w każdym razie.
2: To ona chyba podaje, tak.
0: Tak, tam to hasło
2: podaje,
0: jest podane.
2: Hasło trzeba wpisać.
0: I to hasło trzeba wpisać. Jesteśmy w tej chwili potem podłączeni już do pralki. Wtedy trzeba wpisać te wszystkie dane, konto, hasło Samsung, potem hasło i, znaczy no, która to jest sieć nasza domowa i hasło do niej trzeba wpisać, no bo pralka się musi z tą naszą siecią domową potem połączyć. I trwa konfiguracja. Ta konfiguracja trwa pół minuty, minutę, to znaczy konfiguracja, w sensie, że czekaj, tam trwa konfigurowanie pralki. I rzeczywiście chwilę to potrwa, chwilę trzeba poczekać. Kiedyś mi to zajęło 20 sekund, kiedyś mi to zajęło minutę. I żeby było ciekawiej, mimo tego, że powiedzmy mam jeden telefon z tym samym kontem Samsung, drugi telefon z tym samym kontem Samsung, na każdym telefonie tą pralkę osobno trzeba skonfigurować. Nie wiem dlaczego, bo ta pralka przecież jest skonfigurowana.
1: Może no jakieś ustawienia i względy bezpieczeństwa, prywatności, może coś tego typu.
0: Nie wiem. Dla mnie to jest dziwne, bo to moim zdaniem powinno po prostu działać.
1: No tak, skoro logujemy się naszym kontem Samsung, to już powinno to być jasne.
0: Dokładnie. I, i ta pralka powinna być jakoś... No ale nie jest. Więc no trzeba, jeżeli mamy, powiedzmy, jeżeli nas kilka osób w domu, które tą pralkę będą obsługiwały, każda tą pralkę musi skonfigurować i wpisać hasło, Wi-Fi, wszystko musi wpisać, mimo że to już raz było wpisane, to każdy tą pralkę musi skonfigurować osobno, bo tak. To taki na początek, to takie coś na początek. Natomiast jak ta pralka zostanie skonfigurowana, no to ona to raczej pamięta, jak się jakiś prąd wyłączy czy coś, to dalej to jest pamiętane, więc no na szczęście tutaj problemów żadnych raczej nie zauważyłem. No i można tą pralką zacząć sterować smartfonem. Żeby pralkę można było sterować smartfonem, już tak rzeczywiście sterować, trzeba przycisnąć, już tak normalnie krótko, przycisk po włączeniu pralki oczywiście, przycisk Smart Control.
1: Czyli to nie jest tak, że odpalamy pralkę i już możemy sterować.
0: To znaczy tak, to działa w ten sposób, że ładujemy sobie pranie i teraz albo ustawiamy wszystko na programatorze i tam tych wszystkich przyciskach, albo naciskamy przycisk Smart Control i ustawiamy wszystko w aplikacji.
1: Z ciekawości, co jest wygodniejsze?
0: Dla osoby widzącej czy niewidomej?
1: Dla niewidomej.
0: No, znaczy ja powiem tak, to zależy chyba kto się do czego przyzwyczaił. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do zapamiętywania różnych funkcji w urządzeniach, bo i tak ma tych urządzeń ileś i nie stanowi dla niego problemu, że ten przycisk do tego i go trzeba ileś razy nacisnąć, żeby włączyć wirowanie, no to teoretycznie no będzie raczej korzystał z takiego sterowania ręcznego, aczkolwiek nam się kilka razy zdarzyło, że ta pralka nie ustawiała się na pierwszym programie, czyli na bawełnie, tylko na jakimś innym programie. I wtedy rzeczywiście może być problem z takim ustawianiem ręcznym. To się czasem, bo czasem, ale jednak zdarza. Więc no warto mieć to na względzie, więc no z takich względów, no powiedzmy, że bezpieczeństwa, sugeruję przejście na aplikację mimo problemów z tą aplikacją.
1: No właśnie, mówisz o problemach, czyli to nie jest tak, że ta aplikacja jest jakoś super dostępna.
0: No zaraz to pokażemy. Znaczy na Androidzie jest trochę lepiej, na iPhone jest trochę gorzej wbrew pozorom.
1: No w sumie wiesz, Samsung to...
0: No,
1: teoretycznie można by się spodziewać, że będzie idealnie na Androidzie.
0: To znaczy było gorzej i nawet jakoś do niedawna było trochę gorzej. Teraz jakoś była aktualizacja niedawno i jakoś jest lepiej. Natomiast niestety na iPhone'ie to jakoś tak... To
1: się nie poprawiło.
0: No tam jest kilka problemów, ale o tym podejrzewam Dorka, bo Dorka używa iPhone'a, ja używam Androida.
2: No ja tak na deserek te problemy pokażę.
1: Okej. To co?
0: Czyli co, zaczynamy od Androida, tak?
1: No od Androida.
2: Tak, bo ja chcę potem pranie wstawić właśnie.
0: Okej.
2: Tak, a propos. 24.
4: Urządzenie zostało odblokowane.
2: Poczekaj, pralkę
4: strona główna.
0: Dobrze, to tak, to Dorka może pójść... i włącz pralkę, ja tu zaraz... A, jeszcze, to w takim razie, jak Dorka będzie włączała pralkę, to jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, której no, na szczęście nie musieliśmy testować. To znaczy, generalnie aplikacja Samsung Smartwatch służyła tak na początku, chyba tak naprawdę, do... to była trochę taka aplikacja... jakby trochę diagnostyczna, to znaczy pralka potrafiła wyświetlić numer błędu jako kod QR i aplikacją Samsung Smart Washer można było ten numer błędu zeskanować i Samsung pokazać, co to w zasadzie jest za błąd, co się powinno zrobić i tak dalej, i tak dalej. U nas na razie nie było żadnych błędów, więc nie przetestowaliśmy tej opcji.
2: O, właśnie się zalogowała.
0: Tak, bo ta pralka piszczy jakby dwa razy. Najpierw, że włączyła się opcja Smart Control, a potem drugi raz piszczy, że zalogowało się to do sieci.
1: I czyli możesz, Tomku, działać.
0: Mogę działać. O, Smart Home, tak się ta aplikacja przedstawia. I...
4: Smart Home.
0: Oczywiście ta aplikacja na stronie głównej ma...
4: Pralka gotowe na liście.
0: Ma ile rzeczy, ale jakby na dzień dobry mamy pralka gotowe na liście, bo potem są jakieś inne rzeczy, które nas w ogóle nie interesują.
4: Przycisk, usługi, sterowanie rozmową, dodaj urządzenie.
0: I tak dalej, i tak dalej. To są jakieś właśnie takie dziwne różne opcje.
1: No tak, to z pralką nie będziesz rozmawiał.
0: Tak.
4: Smart Home.
0: Więc wszedłem, Samsung, znaczy kliknąłem na pralkę i otworzyła się aplikacja Samsung Washer. Aczkolwiek, gdybym wszedł w aplikację Samsung Washer, ta aplikacja by pokazała zupełnie co innego. To jest, nie wiem, mam wrażenie, że jedna aplikacja, druga uruchamia drugą, tylko nie wiem...
1: Z jakimiś parametrami,
0: żeby ona się tam uruchamiała w trybie jakby sterowania pralką.
2: To nie, w iOSie tak nie ma.
0: Więc tak to wygląda. W ogóle te aplikacje są dosyć spore, zwłaszcza Smart Home. Ona ma tam swoje kilkadziesiąt mega. To nie są malutkie aplikacje. To tak dla tych, którzy mają telefony po 512 mega RAM-u i 4 giga pamięci wbudowanej, z których 3 giga to jest system, to tak raczej ostrożnie z tą aplikacją.
4: Pralka.
0: No dobra, ale mamy pralkę.
4: Bawełna.
0: I teraz na dzień dobry mamy program Bawełna i tu mamy o tym informację. Możemy w to kliknąć i wybrać program.
4: Main, podkreślenie, control, podkreślenie, BTN, podkreślenie, large grafika.
1: A czyli to jest przycisk korespondujący jakby z tą bawełną, tak?
0: Nie.
1: A, jeszcze
0: właśnie
1: coś.
0: Właśnie nie. To jest przycisk, który rozpoczyna pranie.
1: Aha.
2: Nie rozpoczyna.
0: Main, control, BTN, coś tam, czyli główny kontrolny przycisk, czy coś takiego. To jest przycisk, który włącza i wyłącza pralkę.
1: Rozumiem.
0: Jakbym ten nacisnął, to by się zaczęło pranie w programie Bawełna.
1: A możesz wybrać w jakiś sposób inny program?
0: Słucham?
1: Możesz wybrać w jakiś sposób inny program?
0: Można, zaraz tylko tutaj powiem, co tu jest.
1: Dobrze.
0: To tu jest tekst, że gdy wszystko będzie gotowe, nacisnij przycisk start, tylko ten przycisk jest źle zaetykietowany.
4: Temp 40.
0: 40 stopni. Temperatura 40 stopni, można w to kliknąć i zmienić temperaturę.
4: Płukanie 2. Wirowanie 1400. Pozostałe pranie. Był. Ulubione. Smart Control. WL.
0: Smart Control w EU mogę wyłączyć jakby z poziomu też aplikacji Smart Control i przejść na sterowanie, że tak powiem, ręczne.
1: Czyli pozbawiasz się w tym momencie możliwości korzystania ze smartfona?
0: Znaczy w tej chwili, bo potem mogę to z procent włączyć w pralce i już.
1: No tak, tak.
0: Tam jakby pójść. Dobra. Zaczynamy od początku, od bawełny. I teraz klikam w bawełnę. Normalnie jest tak, że tu się powinno pokazać od razu już te wszystkie programy. Te programy się pokazują, ale...
4: Samsung Washer, pralka, bawełna, main pod, gdy wszystko.
0: Muszę to wszystko przejść.
4: 4, 2,
0: no, albo eksplorację.
4: Wirowanie, 1000 pozostał, ulubiony, smart, WM, bawełna, super szybki.
0: O, i dopiero jakby dalej pokazują się te opcje, jakby pod tymi wszystkimi.
1: Czyli to się jakby tak rozwija w pewien sposób.
0: To się tak jakby rozwija. Tylko w taki sposób, że TalkBack jakby nie bardzo nawet wie, że to się rozwija.
4: Pranie super eko, pościel.
0: I tu mamy jakieś tam różne
4: dziecięce
0: programy.
4: Kurtki, dziecięce.
0: Weźmy sobie dziecięce, bo tam są znaczne zmiany. Z tym, że tak, klikam w dziecięce i wiem, że w starej wersji programu, może w nowej tak jest też, zobaczymy.
4: Samsung pralka, dziecięce.
0: A nawet nie. Bo, ale warto gdzieś tam mimo wszystko na to zwrócić uwagę, czy na pewno wybrał się ten program, który chcieliśmy, bo bywały u mnie takie sytuacje, że ja wybrałem jedno, a jakby naciskałem jedno, wybierało się drugie z jakiegoś mi nieznanego powodu i warto to skontrolować. I to jest problem, to jest jakby pierwszy problem, który napotkałem.
4: Mail, gdy wszystko temp 95.
0: No właśnie, tu mamy temperaturę 95. Mogę sobie kliknąć w to 90.
4: Samsung Washer.
0: W to 95.
4: Mail pod gdy temp 90 płukań.
0: Też tu muszę.
4: 95, 60, 40, 30, 20.
1: A i tu ustawiamy sobie,
0: i
1: też to się rozwija.
0: W ogóle, mhm. Tak, i te wszystkie jakby opcje się właśnie rozwijają. Znaczy można do tego dojść eksploracją, kliknąć gdzieś na środek albo dół ekranu i wtedy nam to wszystko będzie. Tak samo jak zrobimy jeszcze
4: półkanie
0: 4, więc klikam na to 4. Ustawiam palec gdzieś tam na środek ekranu.
4: 40.
0: A nie, akurat tu 60, temperatura mi się tutaj włączyła. Czasami 60, się nie klika. Płukanie. Może na płukanie kliknę.
4: 40.
0: No też nie.
1: Chyba musisz kliknąć, zaznaczyć jakąś właśnie tę temperaturę najpierw.
4: 40.
0: Dobra.
4: 30. 60.
0: Dobra, ustawię 60.
2: Dziecięcy.
0: Oj tam.
4: Płukanie. 4.
0: Płukanie.
4: 4.
0: Jest.
4: 3. 2. 1. 2. 3. 4. 5.
0: No nawet mogę 5 ustawić.
4: 5. 4. 3. 2. 1. Brak płukania.
0: Albo brak płukania.
4: 5. 5.
0: 4. Więc mogę ustawić to tam jakoś.
4: Grafika. Dziecięce.
0: No jak to wszystko ustawię? Aha, jeszcze jest coś takiego.
4: 9. 4.
0: Zagadkowa opcja.
4: Pozostałe
0: opcje. I tutaj
4: pozostałe pranie. Wielka litera O.
0: Co to jest? Nie wiem. To jest wielka litera O. To jest jakiś symbol czegoś. Jak w to kliknę.
4: Wielka litera I.
0: To jest wielka litera I. Co to jest? Nie wiem.
4: Wielka litera O.
0: To są jakieś dwa symbole pokazujące coś.
1: Coś się jakby przełączało tutaj.
0: Tak jakby. I teraz potem mamy taką oto informację.
4: Jeśli po zakończeniu prania w pędnie pralki pozostaje niewyjęte pranie, aplikacja mobilna powiadomi Cię o tym w zależności od tego, co zaznaczysz poniżej. Co 30
1: to może
4: min.
1: To...
0: Moment, ja tu mu
4: jeśli po zakończeniu
0: przerwałem,
4: prania w pędnie
0: a tam jeszcze jest
4: pozostaje
0: dalej.
4: Pozostaje niewyjęte pranie, aplikacja mobilna powiadomi Cię o tym w zależności od tego, co zaznaczysz poniżej. Powiadamianie będzie trwało przez maksymalnie 12 godzin i zakończy się z momentem otwarcia drzwi pralki. Bęben może obracać się od czasu do czasu, aby zapobiec zaplątaniu i pognieceniu się prania.
0: Tak, czyli no właśnie takie coś. I teraz ja to mu wybieram, co ile ma nam przypominać, że słuchaj, wyprało się. Słuchaj, wyprało się. Mamy następujące opcje.
4: Co 30 min, co 60 min, co 90 min.
0: I tyle.
4: Co 60.
0: Wybiera sobie na przykład co godzinę.
4: Jeśli po zakończeniu
0: natomiast jest śmieszna rzecz.
4: pozostałe pranie. Wielka litera O.
2: A, u ciebie jeśli też to jest. Zakończeniu...
0: Pozostałe... Klikam i nic z tego nie wynika.
4: Wielka litera O. Co 30, co 60 minut.
0: Także...
1: Czyli co, nie da się wybrać tej częstotliwości przy powiadamiania?
0: Jakoś naciskam i to się jakoś nie wybiera. Tylko ja nacisnąłem za dużo razy start, znaczy wstecz. I mi wyszło to trochę za bardzo. I tutaj też jest jedna rzecz. W momencie, kiedy jakby wyjdę, cofnę się, to wszelkie ustawienia się resetują do domyślnych, czyli bawełna, 40 stopni, dwa płukania, wirowanie 1400 obrotów i tak dalej, i tak dalej. Jest jedna rzecz, która mnie martwi.
4: Strona główna, obszar roboczy.
0: Nie da się z aplikacji, przynajmniej ja nie umiem, ustawić opcji takich dodatkowych. Samsung ma kilka takich różnych swoich, znaczy tak. No pralce jest taki przycisk, który się nazywa opcje. I tam mu wybieramy pranie wstępne, pranie intensywne, tak zwane Eco Bubble, czyli taka inteligentna piana, to Samsung sobie nazwał. Czyli on jeszcze taką dodatkową pianę jakby robi w pralce i to jest domyślnie niestety wyłączone. Można to włączyć i tego nie umiem, bądź się nie da zrobić z aplikacji. Czemu? Nie wiem. Wszystko inne się da, tego się nie da.
1: A czy te programy dodatkowe, o których mówisz, rzeczywiście coś ciekawego dają? Jakoś w praktyce to mieliście okazję sprawdzić?
0: No, znaczy, no, to tak jak w każdej pralce, tak, no, teoretycznie inaczej powinno się prać bawełnę, inaczej jeansy, inaczej tam.
1: Nie no, ale na przykład mówię o tej ekopianie chociażby, tak? Tej...
2: No, ona ponoć ma lepiej doczyszczać plamy.
0: Znaczy, nie robiliśmy jakichś testów takich, które by to pokazały, że to jest jakieś ewidentnie lepsze, gorsze. Ludzie mówią, że to jest fajne.
1: Rozumiem.
0: No i oczywiście, i teraz tak, jeszcze jedna dosyć ważna rzecz. Jeżeli nawet ustawimy sobie pranie przy pomocy zwykłych przycisków, to wchodząc potem do aplikacji, widać, co się tam dzieje, bez względu na to, że mamy wyłączone smart control. Po drugie, w momencie zakończenia pralki, tak czy tak, aplikacja wyśle nam powiadomienie o tym, że zostało pranie zakończone. Nawet jeżeli właśnie włączyliśmy to programatorem.
1: I to, jak rozumiem, działa niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Możemy sobie być na drugim końcu Polski chociażby, ale powiadomienie...
0: No, byle mieliśmy dostęp do internetu.
1: Do internetu, tak.
0: Jeżeli mamy dostęp do internetu, tak, pralka nam to pokaże, sprawdzone, niejednokrotnie, działa. Mało tego, ostatnio na przykład nam się pokazało konieczne czyszczenie bębna. Zaraz jakby po tym powiadomieniu, że koniec pralki, a czy koniec programu. Więc jakby pralka też o tego typu jakichś tam potrzebach swoich też nas informuje. Tak, to standardowe powiadomienie po prostu wysyłane na telefon.
1: Rozumiem. To czy jeżeli chodzi o aplikację androidową, coś jeszcze?
0: No to chyba tyle, no bo no, sprawdzenia błędów jak na razie udało nam się uniknąć. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: No to teraz ja.
1: Okej, to teraz iOS. I Dorota.
4: 21.02.
2: Jezu Chryste.
4: Kontakty. Ekran przełączenia programów. Smart Home. Aktywny.
2: Ja go może trochę ściszę, bo aż głośnik zaraz.
4: Wideostan. Aktywny.
2: Dobra, tyle.
4: Smart Home. Aktywny. Dostępny.
1: Wchodzimy też przez Smart Home.
2: Tak, ale u mnie nie będzie czegoś takiego, że się włączy druga aplikacja.
1: Okej.
2: Okay. Okej, okay, no i teraz...
4: Przycisk. Poza domem. Powróty do domu. Noc. Poranek.
2: Tu są jakieś różne... jak to nazwać?
0: To samo co u mnie też to jest. To są te takie dziwne opcje a propos
2: klimatyzacji. W sumie nie wiem, do czego to służy, szczerze mówiąc, ciężko mi to w ogóle sprawdzić było. Ale...
4: Hacek, pralka, gotowe.
2: No dobra, to klikam w tą pralkę, Aha, ale jeszcze może pokażę, bo tak.
5: Kacelist BTN Play Beta Normal. Przycisk.
1: Jakiś przycisk z dziwną etykietą.
2: Tak. Trochę się go boję włączyć teraz, ponieważ nie chcę włączyć, nie wiem, prania czy coś w tym momencie. No bo...
5: Przesłuki. Sterowanie rozmową. Brak. Dodaj urządzenie. Samsung V. Multon. Przycisk. Multon.
2: Cokolwiek ten przyciskiem jest. Klikałam w niego miliony razy i nic się nie działo.
5: Samsung. Dostęp. Usług. Kacelist. Pralka. Gotowe.
2: No dobra. Klikam w tą pralkę. Ja tu pokażę jeszcze jedną dużą wadę tej aplikacji. Dobra, ja tu dostałam informację, że pralka działa poprawnie. Udało mi się już dostać dzisiaj informację taką, że pralka nie jest połączona.
1: Ale tym razem zadziałała.
2: Niby była gotowa, ale nie jest połączona. Ale jak działa poprawnie, to mi to też aplikacja mówi. Potem już tego nie wyświetla, ale mówi na początku. No dobra. No i teraz jest coś takiego, że jak ja sobie kliknę w tą pralkę na początku, to niestety się nie da wrócić. I to jest problem. Zaraz pokażę, czym ten problem jest naprawdę duży i trzeba wyjść z aplikacji, w ogóle ją zamknąć i otworzyć od nowa. Ale dobra, to za chwilę. Tu mam dość podobnie jak w Androidzie.
5: Wszystko będzie gotowe. Naciśnij przycisk start. Temp. 40 stopni Celsjusza. Błaganie. 2. Wirowanie. 1400. Pozostałe branie. Wyłączone. Ulubione. Smart control. Włączone. Włączone. Smart ulubione. Wyłączone. Pozostałe branie.
2: Pozostałe pranie zrobię na deser, bo właśnie tu jest problem.
5: 1000. Wirowanie.
2: Dobra.
5: Kalka. Kalka. Bawełna.
2: No i teraz sobie kliknę na tą. Baweł. I gdzieś tam
5: dziecięce.
2: Eksploracją sobie.
5: Super szybki.
1: A i tu mamy tak samo. I jak rozumiem, to też się tak rozwinęło w dziwny sposób, tak?
2: Tak, to się rozwinęło na końcu.
5: Kościół. Delikatne. Dziecięce. Krótki głośnik głaszcze. Ciemne kolory. Eco czyszczenie wędna. Błaganie plus wirowanie. Jeansy. Wełna. Syterki. Bawełna. Bawełna.
2: No dobra, to zaznaczmy to bawełnę, żeby nie było. Kliknę w to.
5: 40 stopni Celsjusza. 30 stopni Celsjusza.
2: Proszę bardzo.
5: 40, 60 stopni Celsjusza. 95 stopni Celsjusza. Temp. 95 stopni Celsjusza. 60 stopni. 40 stopni Celsjusza. 30 stopni Celsjusza. 20 stopni Celsjusza. Zimno. Zimno.
2: No i.
5: 20, 30, 40 stopni Celsjusza.
2: No, znaczy, 40 nie
5: stopni
2: było.
5: Celsjusza. Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij przycisk start.
1: Szkoda,
2: że... I ona mi sama powiedziała, gdy wszystko będzie gotowe, no to.
0: Tak, u mnie też to jest. Szkoda, że. Nie ma czegoś takiego, że mówi, która opcja jest w tej chwili zaznaczona.
2: Tak, tylko że tu jakby właśnie jak kliknę w te stopnie, no to...
1: No tak, to widać, ale... która jest
2: ona
1: zaznaczona.
2: Ona mi przeskakuje. Mhm. Jakby... No, no na górze widać.
1: Tak.
0: No na górze. Tak.
2: Faktycznie nie mówi zaznaczone. O Boże, zablokowało się.
5: 21.06.
2: Świetnie, dobra.
5: Smartphone. Obrazek. Gdy szybko ten 40 stopni Celsjusza, płukanie. 2.
2: No i dwa tu płukania. Tak dalej będzie.
5: 2. Temp. 40 stopni Celsjusza.
2: A no właśnie.
5: Płukanie. 2. Wirowanie.
2: A nie, bo to...
5: Płukanie. 2. Wirowanie. 1000 pozostałych ulubień. Smart zone. Włączone. Sprawdź odłączenie przewodu zasilania i stan połączenia sieciowego w urządzeniu.
1: Czyżby... Okay. Coś nie wyszło?
2: Coś jak... Tak jakby.
0: Czasem ta pralka, jak się za długo nie ustawia, to stwierdza chyba, że coś tu tego i się wyłącza.
2: No właśnie, i ona...
5: Przycisk. Pralka gotowa.
2: No i niby jest gotowa.
5: Pralka gotowa.
2: Już nie chcę klikać.
5: Przycisk. Pralka gotowa. Pralka.
2: O, kliknęło się, dobra.
5: Sterowanie urządzenia. Bawełna.
2: Proszę.
5: Obrazek. Temp. 40 stopni płukania. 2.
2: No to ja chciałam...
5: Dwa.
1: No i jesteśmy w punkcie wyjścia.
5: Brak płukania. 1, 2, 3. 2, 3.
2: A na przykład sobie zaznaczę 3.
5: Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij przycisk start.
2: No to teraz na deser wejdę sobie.
5: Te 4 płukania, 3. Pozostałe pranie.
2: To durne, przepraszam, pozostałe pranie.
5: Pozostałe pranie. Co 90 minut.
2: Okej.
5: Okay. Pozostałe pranie. Pozostałe pranie.
2: No właśnie, i teraz nie mogę stąd wyjść. Nie dość, że...
5: Pozostałe pranie. Wilgen O.
2: Tak.
1: I znowu, i mamy to samo, co w Androidzie.
5: Wilgen I.
2: Tak.
5: Wilgen O. Jeśli po zakończeniu prania obecnie pralki pozostaje niewyjęte pranie, aplikacja mobilna powiadomi cię o tym w zależności od tego, co zaznaczysz poniżej. Powiadomienie będzie trwało przez maksymalnie 12 godzin i zakończy się z momentem otwarcia drzwi pralki. Będę musiał obracać się od czasu do czasu, aby zapobiec zaplątaniu i pochwyceniu się prania.
2: No, fantastycznie, tylko...
5: Co 30 minut.
2: Nic z tego nie wynika.
1: A jak wybierzesz którąś z tych wartości, to też nic?
2: Nic się nie dzieje. I teraz...
5: Pozostałe pranie.
2: Żeby było zabawnie...
5: Pozostałe pranie.
2: Nie mogę wrócić. Taki mankamencik.
1: Czyli nie możemy sobie z poziomu iOS-a ustawić informacji o powiadamianiu o zakończeniu prania.
2: Tak, po pierwsze i tak to się nie zaznacza, a po drugie nie można z tego wyjść. No i teraz muszę to zamknąć.
5: Ekran przełączenia programów. Smart Home. Aktywny. Zamykam Smart Home. Video Start. Aktywny.
2: Dobra. Teraz muszę...
0: Znaczy, aplikacja powiadomi, ale nie można tego przypomnienia sobie ustawić.
1: No tak.
5: Urządzenia.
2: Dobra. I chciałem się uruchamia tu.
5: Poza domem. Powrót do domu. Noc. Przy pralka. Gotowe.
2: No dobra.
1: Jest pralka.
2: Jest pralka.
5: Pralka działa poprawnie.
2: A bardzo ci dziękuję za informację zresztą.
5: Wszystko będzie gotowe. Naciśnij przycisk. Obraz. Mind control. Lager. Bawełka.
2: No to jeszcze sobie sprawdzę, zanim ją włączę.
1: Tak, bo zaraz będzie pranie w praktyce.
2: No to uwaga.
5: Gdy wszystko będzie, obrazek. Mind control, lage, PNG. Obrazek. Mind control, lage, PNG. Obrazek.
1: Chwila prawdy.
2: Nic nie słyszę.
0: Ja też. Chyba się, może w obrazek.
2: Najwidoczniej.
5: Obrazek.
0: Coś... Nie chcę zastartować. Choć startował już z iOS-a, żeby nie było.
1: A może jakoś z przytrzymaniem to
2: być
1: trzeba?
2: Może jak ona się rozłączyła czy coś, to...
0: Może tam
1: na
0: to ja ją teraz
1: dole, czy tam się nie pojawiła jakaś informacja.
0: Może za długo tu siedzieliśmy i ją ustawialiśmy i ona jakoś, nie bardzo.
2: No, nawet mi się przestawiła teraz.
1: A no.
5: Wszystko będzie gotowe. Naciśnij przycisk start.
1: No musimy chwilę poczekać. O.
2: O, i teraz ciekawe, czy mi się włączy sterowanie smart.
1: To chwilę poczekajmy. Jak to się okazuje, proszę Państwa, to nie taka prosta rzecz z tymi inteligentnymi urządzeniami.
2: No właśnie, które się, ja które się, wolę z przycisku.
1: Które się same inteligentnie wyłączają.
0: Tak, które się same inteligentnie włączają. To może ja spróbuję z Androida, uratuję honor. Znaczy...
1: To wiesz co, to może już skoro...
2: Czekaj, bo ona się nie zalogowała.
1: Właśnie. A spróbuj może.
0: Albo spróbuję jeszcze raz wyjść i wejść. Że
1: dokładnie.
2: No to w ogóle nie słyszałem, żeby ona się zalogowała.
0: Ja nie wiem, czy ona teraz się szybko nie loguje, ale dobra, no.
5: Ekran wygasz. Smart Home.
2: Dobra.
5: Dostępne czynności.
2: Cicho.
5: Ekran przełączenia programów. Smart Home. Aktywny. Zamykam Smart Home. Video Start. Aktywny. Urządzenia. Nagłówek. Play. Smart Home. Dostępne.
1: I zobaczmy.
5: Poza domem. Powrót do domu. Przy. Kralka. Gotowe.
2: No i dobra.
1: Teoretycznie jest gotowa. Do działania.
5: Kralka działa poprawnie.
2: No.
0: O.
5: Obrazek.
2: Obyś miał rację.
5: Obrazek. Mając kontrolę plagę, PNG. Gdy wszystko będzie ten 40 stopni, 2, wir, 1004, wir, 2, 4, ten, gdy, mając kontrolę plagę, bawełna. Obrazek. Mając kontrolę plagę,
2: co ja klikałem?
5: Mając kontrolę plagę, PNG. Obrazek.
2: To?
0: Albo co drugi obrazek.
2: Czy w to? Obrazek. Chyba w obrazek.
0: Spróbuj.
5: Obrazek.
2: Jest.
1: O. Czyli trzeba kliknąć w obrazek.
2: W obrazek.
1: W obrazek. Zadziałało.
2: I zaraz powinno mi się pokazać. Kurczę, no niestety nie ma

0: co się dzieje, ważenie prania. Dlatego dała czas taki, jaki ogólnie ma.
1: Tak, bo to jest przy pełnym załadunku 4,29. I tak długo.
2: No.
0: Ale tam będzie mało.
2: Więc może ten czas się zmniejszy.
0: No niby, że nie.
3: Szans, zak, 1,43.
2: A, tu jednak się...
1: Pierwsza 43,
2: no.
0: To... Kiedyś mi się to nie pokryło.
1: No tak.
0: Niestety, z tym, ale, co aplikacja mówi.
1: Ale stety, bądź niestety, no raczej należy się spodziewać, że przed drogą urządzimy sąsiadom wielkie wirowanie. Na szczęście prawka jest raczej cicha.
0: Anulować mogę nawet.
1: Tak, można anulować rzeczywiście. Zaraz zobaczę, czy u mnie, jak wejdę sobie do mojej aplikacji.
2: Właśnie o to chciałem zapytać, czy ty w tym momencie możesz sobie
1: z tego,
2: podejrzeć.
1: Co pamiętam, to tak.
0: A faktycznie się zmieniają teraz minuty. To coś się zmieniło w aplikacji, bo kiedyś mi się nie zmieniały. Smart
2: Home. Na lepsze się zmieniło. Smart
0: Home. No, poprawiło.
4: Wyświetlam elementy od jednego... Pralka, 4 godzina 28 minuty pozostałe na liście.
1: Tak, i teraz zamiast pralka po prostu, to mówię, że pralka 4 godziny 28 minut pozostała.
4: Smart Home.
1: No i mogę tu wejść.
4: Smart
1: Washer. Masz washer. Smart.
0: Pralka. No, a zmieni się na 27?
4: Pranie. Main pod pranie.
1: Pranie.
4: Main podkreśl. 4 godzina 28 min. Szac, czas, zak. Pierwsza 43 w nocy.
2: Okej.
4: Okay. Anuluj. Smart Home, naciśnij
1: pod apps.
0: No już. Jest.
2: Zmienia się, tak, aktualizuje się na bieżąco. Jak widać.
0: No dobra, jak się zablokuje, to się zablokuje.
2: No, czyli po prostu to działa. No, trochę mieliśmy tu problemy, ale
1: myślę, że
2: się udało.
1: Nie będziemy nas czekali na audycji 4.
2: Nie.
1: Natomiast taka też charakterystyka, już nie pamiętam, czy to już mówiliśmy wcześniej, w każdym razie to jest bardzo długi, owszem, jakby ten cykl. Natomiast myślę, że ponad połowę tego cyklu to stanowi takie jakby pierwsze pranie. On tylko kręci sobie tak powoli tym bębnem i to pranie tam mu się przerzuca, no tak jak w pralce. I nie ma żadnych wirowań, żadnego pukania, coś. Znaczy czasem sobie wypuści wodę, czasem coś tam dopuści, ale tak naprawdę on zaczyna jakby... Pierwsze wirowanie to jest, nie wiem, godzinę przed końcem cyklu może. On pierwsze 3 godziny przynajmniej, albo ponad 3, to jest jeden taki długi, takie długie coś, taki jeden jakby długi, długie pranie. I on dopiero potem wiruje i potem już trochę tam sobie popierze, płukanie, wirowanie. Znowu trochę płukanie i wirowanie. I oczywiście ostatnie wirowania w każdej pralce jest najszybsze. Na szczęście pralka jest cicha.
0: Więc można spać.
1: I jeżeli jest dobrze ustawiona, znaczy dobrze wypoziomowana. My na tej pralce mamy różne dziwne rzeczy. Znaczy dziwne, no dziwne jak dziwne, jakieś golarki, coś. Czasami
0: i to nie,
1: tam
0: leży szczoteczki
1: do zębów. I nic z tej pralki nie spada nawet przy pełnym załadunku.
2: No to rzeczywiście dobrze wypoziomowana i przede wszystkim nie rzucająca się po łazience.
1: No właśnie o to chodzi, jakby że ona się jakoś mało rzuca. I jest dosyć cicha, no wiadomo, że no wirowanie to wirowanie, swoje tam musi. Ale...
2: Musi być, tak.
1: Ale.
2: Okej, okay, to tak słowem podsumowania, to, że ta pralka jest smart, to jest jej plus, waszym zdaniem, czy nie?
1: No moim na pewno.
0: Nie no, myślę, że tak. No,
1: bo mi się nie chce pamiętać tych wszystkich programów, a jak jest czyszczenie bębna, no to trzeba by było... A który to jest program, a co, a gdzie, a jak, a którym to się ustawia? Mi się tego nie chce nigdy pamiętać. A tak to po prostu mam wszystko w aplikacji i nie muszę tam nic, na której pozycji i tak dalej.
2: Tak, bylebyś wiedział, który przycisk to jest ten smart connect.
1: Dla mnie to jest ok, natomiast no niestety pralka jest droga. Pralka 2,5 tysiąca kosztuje, więc to swoje robi. Natomiast na szczęście ona oprócz tego, że jest smart, no to ma ten silnik, ten bezszczotkowy, więc jest energooszczędna, wodooszczędna, że tak powiem. No więc to jest po prostu pralka dobrej klasy, a przy tym jest jakby smart, więc no to jakby trzeba

0: jakby brać to wszystko pod uwagę, czy to po prostu jest tak w ogóle, jakby no pralka klasy, no, że tak powiem, troszkę premium, choć nie ma suszarki.
1: No i ten fakt, że ta pralka jest smart, to rzeczywiście no coś daje, bo aplikacje są jakie są, ale zarówno na Androidzie, jak i na iOSie, no one są dostępne.
2: Prawie się da ustawić, tak. No, że jest to niedopracowane jeszcze.
0: No tak, no, no są problemy, jak
2: może widać. Też wynikać z tego, że to są stosunkowo nowe, no,
0: ale w ostatecznym rozrachunku
2: więc
0: się dało.
1: Oczywiście. Słuchacze świadkami.
0: Tak.
1: Że się udało. I pralka zapiszczała i się pierze.
2: Zagrała i w ogóle.
1: Tak. I o godzinie 1:40 coś będziecie mogli wyjąć pranie.
0: Tak. Sąsiedzi się ucieszą.
1: No z pewnością. Ale z odgłosów wirowania.
2: Sąsiedzi imprezy robią, to nie będzie.
0: Czego się nie robi dla Tyfloradia?
1: No oczywiście. Oczywiście. Pralka firmy Samsung. Tomku, przypomnisz?
0: WW90 K64 14QW. O, nawet już zapomniałem.
1: Pięknie. Wiesz, co masz w domu.
0: Tak, wiem, co mam w domu.
1: Tak, ta pralka była prezentowana tym razem na antenie Tyfloradia. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Dorota i Tomasz Bileccy prezentowali pralkę, którą można sobie sterować za pomocą smartfona, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. No i ręcznie też ją można sterować, żeby nie było. Też się da.
0: Można, aczkolwiek, no tak jak mówiłem, kilka razy nam się źle program ustawił standardowy i było fajnie, bo nam się ustawił jakiś program, który nie miał wirowania na końcu i trzeba było potem szukać, który to jest program i który to jest program pukania, bo wtedy coś tam jeszcze mieliśmy problem taki w pewnym momencie, że coś tam się ta pralka trochę znaczy może nie tyle pralka, ale tam coś pozmieniało się, hasło chyba wtedy do Wi-Fi, coś. Jakoś trzeba było tą pralkę jeszcze raz połączyć, jeszcze wtedy miałem zrutowany telefon.
2: To czy w ogóle ona chyba jakoś po czyszczeniu bębna lepiej jakoś działa, mam wrażenie.
0: No w każdym razie no musiałem jakoś z kimś w ogóle
2: potrafiła jej się kolejność dźwięków poprzestawiać najpierw.
0: Jakoś w ogóle
2: coś
0: tak.
2: Coś tam zagrała, potem coś,
0: coś
2: innego.
0: Coś tam miała jakieś, coś się,
2: teraz
0: jakieś
2: widzę,
0: problemy.
2: Się ustawiło tak jak trzeba.
0: I miała jakieś problemy i musiałem z kamerką tam przyjść z kimś widzącym po prostu i ustawić mu płukanie i wirowanie, żeby on to odwirował, bo był ewidentnie jakiś problem dziwny.
1: Ale teraz wszystko działa, słuchacze świadkami. Tak. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Dziękujemy.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 20. Dziś w kalendarzu mamy wtorek. To już jest, proszę Państwa, 15 dzień grudnia 2020 roku. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, ale przed tymi świętami jeszcze ten i następny odcinek Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś no, też taki nieco uszczuplony skład, ale za to z dużą ilością interesujących informacji. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabędzki, witajcie. Tomasz Bilecki.
4: Witajcie.
1: I Michał Dziwisz. Witam. Witaj. Bardzo serdecznie. Zaczynamy Tyflo Przegląd. Zaczynamy obszerną dawkę wieści dotyczących osób niewidomych, słabowidzących, zainteresowanych technologią. No i oczywiście tematy pokrewne. A co to za tematy? O czym dziś będziemy mówili? Robercie, słuchamy.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowy WatchOS z oficjalnym wsparciem dla Braille'a. WordPress 5.6 i co nowego w dostępności. LTE testuje rozmowy głosowe. Niekonwencjonalny sposób wdrożenia dostępności w jednym z wirtualnych instrumentów. Są plany rozwijania dostępności w systemie operacyjnym Fuzia. Accessible Christmas, aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. Messenger.com przeszedł redesign. nie każdy się cieszy. Adobe Reader wprowadza Liquid Mode w aplikacji mobilnej i poprawia dostępność PDF-ów sztuczną inteligencją. Dell Mobile Connect. Kolejny sposób na korzystanie z telefonu przy użyciu komputera PC. Google jest tak pewny swojej technologii syntezy, że chce nią zastąpić lektorów audiobooków. W Warszawie otwiera się największy w Europie Środkowo-Wschodniej sklep Xiaomi. Google chce poprawić dokładność GPS-a w dużych miastach za pomocą mapowania 3D. Powiemy, jak działa Allegro Pay. PUE rezygnuje z Flesza, ma zniknąć do końca tego roku. N26, przydatny bank, jeśli potrzebne nam jest konto bankowe w Niemczech.
1: I być może jeszcze jakieś informacje się pojawią. To wszystko zależy oczywiście od tego, co nam przyniosą najbliższe godziny. A najbliższe godziny mogą nam również oczywiście przynieść wasze komentarze, wasze wypowiedzi i wasze uwagi do naszej dzisiejszej audycji, na które z niecierpliwością jak zawsze czekamy. kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli nie korzystacie z Facebooka. Jeżeli natomiast korzystacie, to możecie pisać w komentarzu pod transmisją na żywo, która już właśnie się powinna wam gdzieś tam wyświetlać i jeżeli jej słuchacie, no to już dobrze wiecie, co z nią zrobić. Natomiast możecie też do nas dzwonić. Czekamy na wasze wypowiedzi. Jesteśmy na Zoomie. tyflopodcast.net/Zoom. Piszemy Zoom i można tam się z nami połączyć na kilka sposobów. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, jest aplikacja komputerowa, jest także możliwość podłączenia się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Tyle tego przydługawego wstępu, no ale wszystko trzeba było powiedzieć, no a ja już teraz...
4: Mówiłeś o kontakt Tyflo Podcast, nie?
1: Robercie, na samym początku.
4: Okej.
1: Okay. Kolega się tutaj chyba czymś innym zajął. Dobrze, no to w takim razie tak, zaglądam na nasze, na właśnie kontakt tyflopodcast.net, co my tu mamy. Napisał do nas Kacper. Witam i serdecznie pozdrawiam tyfloprzeglądowiczów. Miłego wieczoru. A dziękujemy bardzo serdecznie. No i jest jeszcze informacja od Mojsiora. Gra Inquisitor Heartbeat jest na zawsze za darmo. Też warto wiedzieć. A jeszcze jedna metoda kontaktu z nami, bo o niej zupełnie zapomniałem, a to jest metoda, myślę, że dosyć istotna. Nasza aplikacja dla systemu Windows, aplikacja do słuchania Tyflo podcastów. Tam również możecie do nas pisać.
4: Ja wiedziałem, że mi coś brakuje.
1: A widzisz, no widzisz.
5: Właśnie, jesteśmy Tyflo przeglądowicze czy Tyflo przeglądacze?
1: My jesteśmy, nie wiem.
5: No właśnie. Bo...
1: No? No to... Tyflo przeglądacze chyba nawet może.
5: No,
6: nigdy albo tyflo przeglądowcy.
1: Też może być.
5: No właśnie, jeszcze nie tyflo przeglądarki.
1: No, dokładnie. To Kasia może być tyflo przeglądarką. Pozdrawiamy Kasię.
5: Przeglądarką.
1: Tak.
5: Okay.
1: Pozdrawiamy. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Zaczynamy od nowego WatchOS-a, który się doczeka oficjalnego wsparcia dla Braille'a. Brzmi interesująco, chociaż ja się zastanawiam, jak to będzie działało. Ale ja się już nie będę musiał zastanawiać, bo Mikołaj uruchamia swój mikrofon i na pewno nam o tym wszystkim teraz powie.
7: Tak, działało to będzie w sposób... bardzo, bardzo prosty, bo nie chodzi tu oczywiście o wpisywanie Braille'a na ekranie, chodzi tu o monitory brajlowskie, które były w becie, które potem z WatchOS-a zniknęły i do niego teraz wróciły i to już wróciły w wersji stabilnej, więc wróciły raczej na stałe. Ludzie gdzieś tam, którzy to testowali, bo ja sam no Apple Watcha nie mam, więc nie przetestowałem, ale ludzie, którzy testowali, mówili, że działa, mówili, że fajne. A tak z że tak powiem, jeszcze wieści okuł Apple'owych, skoro już jesteśmy przy tym temacie. Co jest ciekawe, że ostatnio zaczęły się ukazywać aktualizacje do starszych wersji iOS-a. Bo my tak mówimy, że o, bo iOS 13, czy tam 14, czy która to tam wersja w danej chwili jest i że telefon nie ma tej wersji, to już jest przestarzały i że tego już nie powinno się używać, bo to ma jakieś luki i tak dalej. A tu się okazuje, że nawet do iOS-a 12 i niższych zresztą też zaczynają wychodzić jakieś aktualizacje z poprawkami bezpieczeństwa. To nie są, wiadomo, nowe funkcje i nowych funkcji my nie będziemy mieć, ale to też jest podobno tak, że te telefony są w jakiś sposób aktualizowane, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, jeżeli są to rzeczy naprawdę jakieś krytyczne. że teraz podobno użytkownicy iOS-a bodajże 12 dostali dodatkową aktualizację implementującą im nawet ten mechanizm Exposure Notifications, czyli powiadomienie o narażeniu na koronawirusa.
1: No to akurat dobrze, że dostali, bo to
7: dokładnie.
1: Bo to zwiększa to zasięgi tej aplikacji
7: dokładnie.
1: Też.
7: Dokładnie, to i nawet takie mechanizmów. Rzeczy, jak widać, iOS 12 jeszcze potrafi wspierać. Więc to jest jak dla mnie kolejny argument za mimo wszystko iOS-em, że nawet jeżeli nasz telefon traci oficjalne wsparcie i już nie dostaje oficjalnych, najnowszych wersji systemu iOS, to jeszcze jest po prostu szansa, że przez ileś lat, jeżeli naprawdę coś krytycznego będzie i jakaś wielka luka, względnie taka funkcja właśnie typu powiadomienia o narażeniu, to fakt w terminie późniejszym, bo w terminie późniejszym ale się pojawia.
1: A ja powiem szczerze, że ostatnio nawet miałem okazję zajrzeć do mojego poprzedniego telefonu, do iPhone'a 6S, bo oddałem go rodzicom, wymienili tam sobie baterie i są jego szczęśliwymi użytkownikami dalej. I powiem szczerze, coś tam potrzebowałem zrobić, coś tam potrzebowali mojej pomocy, żeby coś skonfigurować. I powiem szczerze, naprawdę na tej 6S-ce, jak korzystałem z VoiceOvera, nie czułem jakiegoś tam spowolnienia, nie czułem tego, żeby źle mi się pracowało na tym telefonie, który jednak ma już parę lat, on co prawda ma najnowszy system, najnowszego iOS-a, ale kiedyś tak było, że szczególnie te technologie dostępu na starszych wersjach iPhone'ów, to już niestety nie działały najlepiej. Teraz to już nawet tego problemu nie ma, bo działało to całkiem płynnie. To tak jeszcze na marginesie dodam. A teraz przenosimy się z iOS-a do technologii webowych, do WordPressa, który ma trochę nowości i to też nowości chyba w dostępności, prawda Pawle?
5: Tak, wyszedł WordPress 5.6. WordPress 5.6 o nazwie kodowej Simon, na cześć piosenkarki jazzowej Niny Simon. I cóż tam nowego mamy? Mamy przede wszystkim nowy temat, jeden z takich domyślnych tematów, nie wiem czy... Sam pierwszy domyślny, czy jeden z do wyboru, 2021, czyli tak jak nasz rok, który właśnie nadchodzi, który to został dostosowany, zdaniem autorów notki wydawniczej, do wszelkiego rodzaju wymogów dostępności, wręcz nawet do potrójnego A, czyli do tych najmniej wymaganych, do tych najbardziej takich niszowych wytycznych WCAG. Na pewno jeśli chodzi o kontrasty i różne wymagania dla osób słabowidzących, domyślam się, że dla osób niewidomych też, aczkolwiek tutaj wiele, wiele leży w rękach autorów treści i tego, w jaki sposób będą łączyć bloczki. No bo pamiętajmy, że teraz od czasów, gdy zapanował Gutenberg, to w WordPressie tworzymy treści, łącząc ze sobą bloczki. No i pewnie tam w tym procesie można też coś popsuć tak, żeby ta dostępność, że tak powiem, poniosła jakieś straty i były jakieś szkody. Natomiast sam motyw na tyle, na ile może, te wymogi spełnia. Drugą rzeczą jest to, że można dodawać do filmików, które wrzucamy na naszą stronę, napisy, które będą zintegrowane, będą to napisy zamknięte do naszych filmów, które tam publikujemy, czyli osoby niesłyszące będą mogły skorzystać. Czy jest jakieś wsparcie dla screenreaderów w tym wszystkim? Śmiem wątpić, ale może zostaniemy mile zaskoczeni. Trzecia zmiana i ostatnia jest dość ciekawą zmianą, ale też ważną, ponieważ powstał szablon deklaracji dostępności. Bo każda strona, która za dostępną się uważa, powinna posiadać tak zwaną deklarację dostępności, czyli takie stwierdzenie tego, że ta strona spełnia te wymogi, że ta strona została sprawdzona, że spełnia wymogi WCAG, że jest dostosowana, a także informacje, do kogo należy się zgłosić, w razie gdyby ta dostępność jednak zaszwankowała, kto jest naszą osobą do kontaktu w związku z wszystkimi problemami z dostępnością. I na przykład właśnie, odkąd panuje teraz ta ustawa o dostępności unijna, dyrektywa raczej nawet, która od 23 września tego roku powinna już sprawić, że wszystkie strony sektora publicznego dostępne są w krajach członkowskich UE. A jak to jest, to przekonujemy się pewnie sami każdego dnia. To właśnie jednym z wymogów tej dyrektywy jest to, że taka deklaracja powinna się tam znaleźć na takich właśnie stronach, które tą dyrektywą są objęte. No i jako, że wiele osób nie miało też pomysłu, jak taką deklarację zrobić, czy ją w ogóle zrobić, a że to też dodatkowa robota, no to WordPress przychodzi tu z pomocą i oferuje szablony kompatybilne ponoć nawet z większością światowych w tym momencie jurysdykcji, które takiej deklaracji od nas oczekują. Więc nie trzeba już nic wymyślać, sklecać, wystarczy posiłkować się szablonem z WordPressa, co myślę, że wielu twórcom treści i stron internetowych na pewno pomoże. No i co mogę powiedzieć na koniec? I'm feeling good.
1: No i to jeszcze rozśpiewany sposób się Paweł czuje i bardzo dobrze. To teraz będzie taka a propos muzyki, bo napisał do nas Kacper. Panie Tomku, pan się przygotuje do odpowiedzi. No i jak zwykle będę się starał co tyflo przegląd zadawać maksymalnie dwa pytanka dotyczące Reapera i tym podobnych rzeczy. Zainstalowałem sobie wirtualny syntezator Silent 1 się to pisze w każdym razie.
8: Tak, posiada taki syntezator.
1: On do wiele
8: brzmień. Ogólnoelektronicznej, klubowej i tak dalej. No.
1: Tak jest. Posiada on wiele brzmień, które można wybierać z poziomu Reapera presets. Używam domyślnie wirtualnej klawiatury wbudowanej w Reapera, bo nie zrozumiałem za bardzo tego z QWS i lub MIDI. Rozpoczynam nagrywanie. Gram jakąś króciutką melodię i zatrzymuję nagrywanie. Jak odtwarzam ten fragment, który nagrałem, to słyszę to brzmienie, którego użyłem. Jak chcę wyrenderować ten fragment do MIDI, to po wyrenderowaniu i po odtworzeniu nie słyszę tego brzmienia, które wybrałem, tylko klawisze od Microsoft. Czy coś powinienem przestawić w Reaperze? Czy w ogóle nie powinienem używać tej wirtualnej klawiatury? I najmocniej przepraszam za zakłócanie przy tyflo przeglądu, ależ Kasprze, to nie jest zakłócanie, tylko to jest po prostu zadajesz pytania, a my się staramy odpowiedzieć. Panie Tomku, co robić?
8: Tutaj córeczka w ferworze.
1: Ona po prostu chce pomóc, ona tylko niesie pomoc.
8: Tak jest. No więc sytuacja wygląda tak, jeżeli renderujesz to do MIDI, no to MIDI to są tylko nutki, że tak powiem, tylko zdarzenia MIDI. W związku z tym, jeżeli odtworzysz to MIDI przez jakiś program typu Winamp czy co tam, do odtwarzania MIDI, no to on będzie to odtwarzał nie Silentem, tylko Microsoft GS Wavetable, dlatego że to jest, no właśnie MIDI to nie jest zapis dźwięku, tylko zapis nut. Poniekąd, w pewnym sensie. Więc to nigdy nie będzie działało właśnie w taki sposób, jak mówisz, że znaczy nie jak mówisz, jakbyś chciał.
1: To po prostu to do Wave'a trzeba by było wyrenderować, albo do jakiegoś innego audia.
8: Wave'a, czy tam MP3, wszystko jedno, w każdym razie do takiego zwykłego formatu i wtedy to będzie działało.
1: No to teraz kolejne pytanie, tym razem pytanie od naszego słuchacza Bartka. Cześć, zwracam się do Was z prośbą, w jaki sposób można łatwo przekonwertować plik w aplikacji Format Factory. Pozdrawiam. Czy ktoś z Was tę aplikację kojarzy?
5: Tak, ja ją polecałem tydzień temu, może stąd pytanie.
1: No to Pawle, to tłumacz.
5: Więc tak, Bartku, mam nadzieję, że to się tak wszystko zrobiło jak u mnie. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji ona powinna się zarejestrować w menu kontekstowym Windowsa. I teraz jeżeli wybierzesz sobie jakiś plik z eksploratora albo folder i naciśniesz menu kontekstowe, to w tym lepszym przypadku masz od razu w menu kontekstowym opcję konwertowania, po kliknięciu której pojawi ci się drzewko, w którym możesz ustalić wszelkie parametry, a jaki to ma być format, a w jakim bitrate, a jakie próbkowanie i wszystkie inne parametry, jakie ci są potrzebne. No i pod tabulatorem już jest przycisk OK. Natomiast jeżeli tak się nie zrobiło i nie powstały te wpisy w menu kontekstowym, to zawsze jeszcze powinien taki wpis powstać w opcji wyślij do, czyli na pliku kontekstowe wyślij do i w tym podmenu powinien już być format factory. I po wybraniu tej opcji powinien się pojawić analogiczny interfejs. Zdaje się, że po zatwierdzeniu tych opcji jeszcze fajnie jest, bo to okno nie znika wtedy, tylko pokazuje się główne okno format factory, wejść w menu plik i chyba rozpocznij zadania, czy rozpocznij konwersję. Tam jest taka opcja, która sprawia, że nasze pliki zaczynają się konwertować. Zawsze możesz to zrobić tradycyjnie, czyli przez otwarcie po prostu programu, tylko że tam trzeba nawigacją obiektową kliknąć w przycisk ładowania pliku albo folderu. No i wiadomo, to już jest troszkę więcej zabawy dla osób, które mniej korzystają z tej techniki. Dlatego zawsze zalecam z początku przez eksplorator plików do tego podejść. Mam nadzieję, że się uda. Powodzenia. Gdyby coś nie szło, to się jeszcze odzywaj. Coś zaradzimy.
1: No to my dalej trzymamy się tematów dźwiękowych, bo będzie o rozmowach głosowych w Eltenie. O tym Mikołaj.
7: Tak, o tym ja, bo Elten dorobił się w wersji beta. Na razie w wersji beta, ale się dorobił takiej funkcji. No na razie wiadomo, beta jak beta, problemy się jeszcze pojawiają. Nie jest to coś, co działa cudownie, stabilnie zawsze i na audycji to ja bym na tym nie prowadził, ale jak na betę uważam, że działa to naprawdę dobrze.
6: Wysypuje się. Tak, ja też będę rzadko. O tym parę rzeczy powiedzieć.
7: Tak, ja to testowałem, szczerze mówiąc, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. I to się zmienia z dnia na dzień. Mi się udało nawet wczoraj trochę potestować i wczoraj jeszcze było czasami tak, że się zdarzyło temu zawiesić i wysypać. Jeszcze na przykład na jednej z ostatnich bet były problemy, bo Elten ma taką funkcję, że możemy się poruszać po naszej przestrzeni kanałów stereo. My się przesuniemy na przykład na prawo, to jakby cała reszta przesunie nam się na lewo, tak jak w przestrzeni, no w rzeczywistej, faktycznej przestrzeni. Jeżeli my pójdziemy w prawo, to będziemy słyszeć innych po lewej stronie. I w ten sposób możemy mieć na kanale osób ileś i nagle, jeżeli konwersacja rozczłonkuje się na dwie, to sobie możemy odejść na bok, inni sobie mogą odejść na drugi bok. I będziemy sobie my rozmawiać i oni sobie będą rozmawiać i niby się będziemy słyszeć, ale nie będziemy sobie za bardzo przeszkadzać.
1: A czy to jak przechodzimy sobie w lewo i w prawo, to też działa tak do tego stopnia realistycznie, że im dalej jesteśmy na przykład od siebie, to tym ciszej się słyszymy? Czy to tylko tak jest po prostu balans?
8: Tak ma być. Na razie są z tym problemy, natomiast tak ma docelowo być. I też ma to działać przód, tył. Ja tu widzę w ogóle na przykład bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o podcasty. Są na przykład 4 osoby, każdy jest ustawiony troszeczkę gdzie indziej i teraz załóżmy jest prowadzący i podchodzi do kogoś, bo coś tam chce sobie rozmawiać. I ktoś inny, który jest trochę dalej, coś chce powiedzieć i teraz prowadzący sobie decyduje, czy ma podejść do tego drugiego gościa i tego pierwszego troszeczkę w związku z tym wyciszyć, czy zostać tym przy tym pierwszym i to się dzieje auto jakby... Bardzo tak naturalnie, tak, że jakby na przykład gdybyśmy kiedyś hipotetycznie robili Tyflo przegląd na Eltenie, to mogła być nasza sytuacja taka, że Mikołaj sobie mówi i na przykład ja mu się wcinam, ale Mikołaj, na przykład ty Michał jesteś przy Mikołaju, więc mnie to tam coś słychać, że ja coś tam mówię i ty możesz zdecydować, czy podejść do mnie, tym sobie Mikołaj się trochę wyciszy, czy też zostać przy Mikołaju, mnie tam nie ma. Mało tego, można będzie na przykład, wiem, że tam takie są plany, umieszczać źródła dźwięków różnych. To może być muzyka, to może być coś tam jeszcze. I na przykład też ktoś chce zrobić na przykład podcasta z jednym gościem, no to na przykład zaczyna od muzyki. Tę muzykę ścisza, podchodzi do człowieka, wtedy ten człowiek mu się automatycznie przygłaśnia i może jakby robić takie... podcasty dość mocno i fajnie zautomatyzowane, praktycznie bez narzędzi do tego. I to wszystko ma, i to wszystko teoretycznie może być bardzo takie naturalne. W najnowszej na przykład becie wszedł algorytm redukcji szumu, taki mniej więcej taki sam jak na TikToku. I z tego co wiem, on działa. Opóźnienia też są dość małe. Na razie może być problem troszeczkę z ze stabilnością, to znaczy program ma raczej priorytet, żeby to działało szybko niż stabilnie, znaczy żeby to się nie cięło. Jeżeli to się zaczyna ciąć, to się trochę tnie, tak. Rzeczywiście to nie ma takiej zoomowej odporności na wszystko, znaczy na wszystko, no na jakieś tam
1: jeżeli zacięcia. Jeżeli coś zaczyna być nie tak, to po prostu Zoom stara się to niwelować i tyle. No a to też wiadomo, że jeżeli no, będzie działała sieć źle, no to się nic z tym nie zrobi.
8: Dokładnie. Także, ale no jakby mamy kolejne narzędzie, które ma potencjał. Zobaczymy, ile funkcji będzie w to wszystko wdrożone. Natomiast no myślę, że jakby jeżeli będziemy chcieli pogadać z kimś, kto ma konto na Altenie, to będzie to bardzo proste. Przynajmniej w tej chwili jest to już bardzo proste. Po prostu wchodzimy w konkretną rzecz, konferencję, tworzymy kanał, nazywamy go, ewentualnie wybieramy jakieś tam parametry. Kto się do nas dołączy, to po prostu jest na tym kanale. Mają być rozmowy też prywatne teoretycznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Tomku, okazuje się, że dostaliśmy takie w ogóle pytanie. Co to właściwie jest ten Elten? Kacper nas zapytał. To może warto powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą.
8: Elten to jest taka platforma dla niewidomych, portal, która ma jakby zrzeszać osoby niewidome w pewnym sensie. Tam mamy fora, tam mamy możliwość pisania bloga, w dodatku na WordPressie, więc te blogi mogą być też dla osób widzących jakoś tam jakoś znośnie pisane. Znaczy ja się nie znam za bardzo na WordPressie. Wiem, że tam jest ileś wtyczek pododawanych, które coś tam mogą z tym zrobić. Jest ileś jakichś tam tych, jak to się nazywa, schematy? Nie schematy. Szablony. Nie pamiętam.
1: Szablony, motywy.
8: Motywy, o. Jest ileś tam motywów do wyboru, jest tam ileś czegoś. Jest forum i w dodatku każdy może założyć swoje forum. Czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy porozmawiać, nie wiem, z miłośnikami transportu publicznego albo zwierząt futerkowych albo czegoś jeszcze, możemy sobie założyć jakąś własną grupę. Możemy sobie tę grupę ukryć, żeby inni nie mogli tej grupy znaleźć i możemy sobie jeszcze zrobić tak, żeby nie każdy mógł wejść na tę grupę, nawet jeżeli ją widać, czy na przykład na zaproszenie jakąś grupę. I ten mechanizm nawet działa. I to są chyba takie najważniejsze funkcje. No, teoretycznie jest, chociaż ostatnio działa tak sobie odtwarzarka YouTube. Jest teoretycznie, to moim zdaniem trochę wymaga rozbudowy. Na przykład czytnik stron opartych na WordPressie. Jest sporo stron z artykułami, z newsami, z czymś takim, które są oparte na WordPressie. I jeżeli ten WordPress nie jest za bardzo pozmieniany, to Elten jest teoretycznie w stanie zagregować jakoś te treści i można sobie, powiedzmy, czytać w taki bardzo, bardzo przystępny sposób różne strony właśnie na tym oparte. Niestety na razie to jest, mam wrażenie, funkcja, która sobie powstała, bo w sumie Dawid znalazł, czyli autor programu Dawid znalazł wsparcie i w sumie to dodał, bo czemu nie, ale jakoś nie zajął się za bardzo tą sprawą, a moim zdaniem można by było w kilku ruchach zrobić to prościej i fajniej, ale nieważne. W każdym razie no to jest taki kombajn różnych rzeczy, funkcji dla niewidomych. On trochę wyszedł jakby z podobnych założeń co Klango, a teraz chyba autor chce się trochę odciąć od takiego porównania do Klango właśnie. Niemniej trochę jeszcze z filozofii Klango tam zostało. O, tak powiem.
7: Tak, na razie jest to dostępne na Windowsie. Jest to jakoś, ale z bardzo dużym naciskiem na jakość, dostępne w przeglądarce. Inne platformy tak mają być i podejrzewam, że kiedyś będą, ale na razie ich jeszcze nie ma.
1: Dokładnie, więc trzeba po prostu poczekać. No i w każdym razie elten.net.eu, jak dobrze pamiętam adres, elten-net.eu. To przynajmniej na razie jest.
8: Chyba tak.
1: Jest adres.
7: Tam jest wersja stabilna, bo też musimy powiedzieć, że na razie to rozmowy głosowe mamy w betach prywatnych, do których się trzeba, że tak powiem, dostać. Ten, kto sobie na przykład skompiluje kod z GitHuba, ten sobie skompiluje kod z GitHuba, ale generalnie są one w betach prywatnych.
8: Notabene ja sobie na przykład to zrobiłem z ciekawości i okazuje się, że ja nie umiem programować, nie jestem programistą, nie znam kompletnie tych narzędzi do kompilacji. Niemniej jeżeli po prostu robiłem to, co było napisane krok po kroku, to się udało.
1: Tak, no, czyli po prostu wniosek z tego taki, że Dawid napisał dobre readme. i to się chwali. Tymczasem jeszcze mamy jedną wypowiedź a propos rozmów głosowych od Marka. Co do konwersacji głosowych na Eltenie, uważam, że jest to bardzo fajna funkcja. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, a dziękujemy Marku, pozdrawiamy Cię również. Tak, Mikołaj, ja jeszcze coś?
7: Dodam, że teraz mi to tak przyszło do głowy, co ja bym widział zrobione na tej zasadzie właśnie. Konferencje wszelkiego rodzaju. Bo ja byłem na przykład na konwencji NFB zrobionej wirtualnie, gdzie tam po prostu każda budka wystawcy to był osobny meeting na Zoomie. No i okej, można. Ale czy to działa dobrze, to ja bym nie powiedział. I ja uważam, że zdecydowanie lepiej by tu właśnie działała taka forma, gdzie mamy góra, dół, lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo,
1: no,
7: i sobie
1: to
7: chodzimy.
1: To prawda. To by było jak w ogóle fajne.
7: Dokładnie. Wielki korytarz. Na korytarzu sobie możemy pogadać z ludźmi, których spotykamy. Po lewej i prawej stronie korytarza budki. I sobie możemy wchodzić.
1: No to rzeczywiście by było ciekawe. To znaczy ja się zastanawiam, jak na przykład rozwiązać kwestię interakcji, jeżeli do danej budki by, powiedzmy, podchodziło kilka osób w takim przypadku.
7: I jak na prawdziwej konferencji.
1: No tak, kolejeczka.
7: Czekasz w kolejce.
1: Dokładnie.
7: Kolejeczka, dokładnie. Tylko że zgrupowana bardziej kolejeczka niż linia, tak? Bo to wiadomo, że wtedy osoby mogą wnikać w ciebie wirtualnie i lepiej słyszeć, co się dzieje, jak sobie tylko stoją. No ale fakt jest faktem.
1: No, to rzeczywiście mogłoby być interesujące. Kto wie, jak się Elten rozwinie, to może i na nim uświadczymy kiedyś jakieś takie wirtualne konferencje. Czemu by nie?
7: W ogóle, jak już jesteśmy w temacie, bo to taki jakiś lekki gdzieś tam news, który mi się przewinął. Organizacja amerykańska Federacja Niewidomych, NFB, o której myśmy tu już kilka razy mówili, bo właśnie to oni tę wirtualną konwencję w lipcu organizowali, teraz boryka się z tym, z czym borykało się Hollywood i wiele innych amerykańskich grup społecznych i organizacji, czyli z jakimiś kwestiami nadużyć seksualnych. Jedna kobieta po prostu wyszła z historią, jak to jeden z instruktorów robił rzeczy, których żaden instruktor wobec swojej uczennicy robić nie powinien. No i się, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jedna kobieta dała odwagę reszcie kobiet.
1: I się okazało, że to nie był przypadek jednostkowy.
7: Dokładnie, i się troszkę tam posypało. Już takie gdzieś tam do mnie sygnały dochodzą, bo się próbowałem czegoś więcej dowiedzieć, bo to wiadomo, na razie to są po prostu, trzeba mieć źródła i ludzi odpowiednich obserwować, żeby coś więcej wiedzieć. Podobno to też jest tak, że tam większość osób, nawet na wyższych stanowiskach, to wiedziała, co się święci. I teraz po prostu próbuje się podobno tam co niektórych rozliczyć. Więc jak widać i wśród niewidomych, bo to są bardzo często przypadki osoba niewidoma osobie niewidomej, to jak widać i wśród niewidomych zdarzają się takie sytuacje związane z gwałtami i podobnymi przypadkami.
1: No to jest oczywiście przykre i myślę, że to nie będę odosobniony w tej opinii, natomiast no, z drugiej strony, dlaczego wśród niewidomych miałoby być inaczej? To zawsze jest tak, no, że jesteśmy takimi samymi osobami, jak pozostali członkowie społeczeństwa, tyle tylko, że nie widzimy, i tak samo wśród nas znajdują się osoby i dobre, i złe, i takie, które mają też jakieś nieczyste zamiary, to absolutnie no nie jesteśmy, nie mamy żadnego mandatu na to, żeby być kimś lepszym. A tymczasem zaglądamy do wypowiedzi naszych słuchaczy. Marek jeszcze napisał, że ostatnio pojawił się problem ze stroną Grzegorza Złotowicza, gdzie można było sprawdzić emisję programów z audiodeskrypcją. Kiedy wchodzę w przycisk pobierz listę programów z audiodeskrypcją, to po jakimś czasie zamiast listy programów z audiodeskrypcją wyświetla się komunikat, że wyświetlono 0 z 0 programów z audiodeskrypcją. Czy u was też jest tak samo? Czy są jakieś alternatywne źródła do sprawdzania emisji programów z audiodeskrypcją. Ta strona Grzegorza Złotowicza była bardzo fajna i szkoda, że już nie działa, przynajmniej u mnie. Robercie, ty wiem, że bardzo wnikliwie śledzisz programy z audiodeskrypcją. Może coś więcej na ten temat? Zauważyłeś te problemy? O, gdzieś tam Robert chyba uciekł. No dobrze, to może jeszcze wrócimy do tego za chwilę. Teraz będzie o niekonwencjonalnym sposobie na wdrożenie dostępności w jednym z instrumentów wirtualnych i o tym Tomek.
0: Nie pamiętam.
1: Tomku, już jesteś odciszony.
0: Już jestem, tak?
1: Już jesteś.
0: Dobrze, okej. Okay. Tak, bo rzeczywiście jest, znaczy generalnie na szczęście problem dostępności zaczyna być dostrzegany również wśród producentów oprogramowania muzycznego. Nie jest to może jeszcze jakaś straszna rewolucja, niemniej no coraz więcej generalnie rzeczywiście tych firm na to zwraca uwagę. I teraz właśnie jedna z firm, teraz akurat nie pamiętam, jak się ta firma nazywała. Wolałbym nie mówić, żeby nie wprowadzać błąd. W każdym razie wpadła na dość ciekawy pomysł na dostępność swoich produktów. To znaczy, to są instrumenty wirtualne do tak zwanego samplera Kontakt.
1: To nie jest w Tomku przypadkiem Sonokinetics?
0: A tak, to jest rzeczywiście, tak właśnie coś wchodziło mi do nazwy, ale nie byłem pewien, czy to, bo tych Sono to jest dużo. I teraz generalnie te instrumenty do Kontakta są z założenia niedostępne i takie najprawdopodobniej pozostaną pod takim klasycznym względem. Znaczy nie da się zrobić tak, żeby ten interfejs był dostępny. To znaczy nie da się zrobić z perspektywy producentów konkretnych instrumentów wirtualnych. Dlatego, że oni jakby nie mają do tego dostępu, żeby ten interfejs zrobić na innych kontrolkach niż te, które są podane w Kontakcie, one są niedostępne. Natomiast okazuje się, że można zrobić taki, co się nazywa self-voicing, czyli taki sam, taki udźwiękowiony nie głosem syntetycznym, tylko przy pomocy nagrań, lektora. I jeżeli mamy to włączone, a to się da włączyć, ponieważ ten produkt jest kompatybilny z tym NKS, czyli dla użytkowników Complete, to jest generalnie informacja tak naprawdę, to powinien od tego zacząć. I te produkt, i ten instrument konkretny ma coś takiego, że jeżeli kręcę sobie pokrętłem, to mówiona jest wartość parametru, który zmienia. Mówiona jest przez lektora, bo to się rzeczywiście da zrobić w przypadku produktów z Kontaktem. A zrobione jest to dlatego, że generalnie to, jeżeli dotykam pokrętła jakiegoś tam, to syntezator mówi, jaki to jest parametr. Że to jest na przykład czas pogłosu. Ale jaki tam jest konkretny czas pogłosu w tej chwili ustawiony, to ja się nie jestem w stanie tego tak prosto dowiedzieć. I dlatego ta firma zrobiła właśnie taki system, który jakby uzupełnia te informacje z Complete właśnie o takie informacje mówione przez lektora. Oczywiście one są wpuszczane w ten sam kanał dźwiękowy, w który jest wpuszczana muzyka, więc da się to wyłączyć, ponieważ jeżeli bym chciał sobie na przykład któryś z tych parametrów, jak to się mówi, zautomatyzować, czyli zrobić coś takiego, że w trakcie utworu jakiś parametr mi się płynnie zmienia, no to niekoniecznie chciałbym, żeby cały świat się dowiedział, że teraz czas pogłosu wynosi 2,7 sekundy, teraz 2,9 sekundy, teraz 3,4 sekundy, albo jakieś ustawienie filtra to wynosi tyle, a teraz tyle, a teraz tyle. I żeby I trochę niefajnie byłoby to słyszeć w trakcie utworu, który jest na płycie. Dlatego można to włączyć, można to wyłączyć. No i widzący użytkownicy raczej nie byliby z tego powodu zadowoleni, że to co chwila mówi. W każdym razie no jest to jakiś sposób. No, po prostu to jest kolejna firma, która dostrzegła problem osób niewidomych. Firma dość znana jakby w środowisku. Może to nie jest jakby marka rozpoznawana przez absolutnie wszystkich, ale to też nie jest z drugiej strony marka, której nie zna nikt. To jest taka, no sporo osób jakby gdzieś tam tę markę kojarzy, które oczywiście zajmują się tworzeniem muzyki. Gdzieś tam mogli na to, na produkty albo na przykład na tę nazwę gdzieś tam trafić. To taka ciekawostka troszkę.
1: No ale ciekawostka bardzo interesująca i to jest kolejne narzędzie, z którego mogą skorzystać niewidomi muzycy, którzy po prostu chcą coś nowego tworzyć i zawsze kolejne narzędzie, które można w swoim portfolio wykorzystać. I to cieszy, że jest wybór i oby tego wyboru było jak najwięcej. A teraz kolejna kwestia, tym razem system Fuchsia i plany rozwijania dostępności w tym systemie. O tym więcej wie Paweł.
5: Tak, Fuchsia jest to taki system Google, który no, ciężko powiedzieć, do czego on jest używany albo do czego będzie używany, bo to jest system, o którym dużo się gdzieś mówi, czyta się o nim w wiadomościach. Na samej stronie projektu jest napisane, że jest to system dla drobnych czy tam przenośnych urządzeń, który ma zapewnić bezpieczeństwo, ergonomię używania i tak dalej. No i teraz pod tym można rozumieć absolutnie wszystko. Są gdzieś jakieś pogłoski, że to może kiedyś zastąpić Androida, że Google zamiast naprawiać cały czas Androida i gdzieś tam z różnymi jego bolączkami zmagać się poprzez patchowanie i rozwijanie tego samego projektu, chciałby po prostu zacząć od nowa, z kompletnie nowym systemem. Inna wersja jest taka, i to chyba pamiętam, że była wersja bardziej oficjalna, bardziej taka podawana, kiedy system ujrzał światło dzienne, to taka, że to będzie system Google do różnego rodzaju urządzeń mieszczących się w kategorii internet rzeczy, czyli nie smartfony, nie przystawki do telewizora, ale różnego rodzaju automatyka domowa, urządzenia inteligentnego domu i te wszystkie urządzenia, które nie pasują gdzie indziej, czyli jakieś inteligentne, no nie wiem, zestawy Hi-Fi, paletki tenisowe, jakieś tam urządzenia kuchenne i tak dalej. Chociaż prawda jest taka, że z tak płynnym opisem to tak naprawdę będzie można pewnie na tym systemie oprzeć jakikolwiek sprzęt i będzie to działało. Natomiast to, co osobom niewidomym gdzieś tam spędzało pewnie sens powiek, to czy ten system będzie dostępny. No bo jeżeli Google tak poważnie się do niego przymierza i w przyszłości będzie dużo urządzeń na nim bazujących, no to pytanie, czy my z tego skorzystamy? No okazuje się, że plany są. Ostatnio został wypuszczony plan tego, co się ma dziać w najbliższym czasie z systemem. Różne rzeczy tam wyszczególniono, natomiast jest też sekcja, która bezpośrednio mówi o dostępności. No oczywiście z ich strony jest to dużo marketingu, dużo takiego, że dbają, że oni chcą, że jest zaplanowane wprowadzenie specjalnych usług dostępności i tak dalej. Natomiast to napisał o tym autor artykułu w portalu rosyjskim Tiflo.com, które swoją drogą jest całkiem dobrym źródłem inspiracji, często dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o Tiflo Przegląd. Dostrzegł on, że już tak naprawdę Fuchsia, jakby się przyjrzeć tam temu, co w tym systemie już siedzi, ma zaimplementowane usługi dostępności jako takie, to znaczy same podwaliny tego, żeby takie usługi mogły tam być uruchamiane. Obsługę gestów dostępności, czyli to, co mamy w Androidzie, jeśli chodzi o Talkbacka na przykład, i syntezę mowy Google. No więc ewidentnie tam coś się dzieje w tą stronę, żeby czytnik ekranu taki pełnoprawny, czy to będzie Talkback, czy to będzie się nazywało inaczej i działało też inaczej, to się przekonamy, by się tam pojawił. No i myślę, że dobrze, cokolwiek z tym systemem się nie stanie, ważne, żeby dostępność tam była.
1: To się zgadza. Miejmy nadzieję, że będzie i że to się wszystko będzie rozwijało. Robercie, czy ty z nami jesteś?
4: Tak, jestem i słyszałem pytanie.
1: No właśnie.
4: Natomiast z przyczyn ode mnie troszkę niezależnych nie bardzo mogłem podejść.
1: No ale teraz możesz.
4: Mikrofonu,
1: możesz nam ale teraz już powiedzieć.
4: Wiem. Słuchacz się pytał o audiodeskrypcję. Otóż chodzi o to, że winna jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i tam nie wyświetlają się dane programowe, które można pobrać. I dlaczego wyświetla się zero pozycji? Ja powiem, i tutaj ci, którzy są zainteresowani tą sprawą, Proszę dzwonić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja podam infolinię dla abonentów. To jest 522-597-3101. Można tą infolinię znaleźć na stronie krrit.gov.pl, na stronie głównej. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ my dzwonimy, ja i jeszcze Przemek Rogalski, ale oni uważają, że to jest za mało ludzi i że nas można, że tak powiem...
1: Zignorować
4: i że mało ludzi z tego korzysta, więc po co? I dlatego mamy przestój. Po prostu, a ja też no, nie będę z siebie robił jakiegoś kogoś i nie wiem, zmieniał głosów i tak dalej, bo nie wiem, numerów telefonów też nie mam za wiele, mam tylko jeden swój i po prostu stąd mój apel do słuchaczy Tyflo Przeglądu i przekażcie też innym, bo jeżeli się nie da, to po prostu to nam nie ruszy.
1: Bo tu warto wspomnieć o tym i przypomnieć, że program, ta strona Grzegorza Złotowicza, to jest po prostu taka jakby nakładka na to, co oferuje nam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4: Mało tego, jak wejdziemy na stronę główną, to mamy link TV udogodnienia i to nas przenosi na stronę program.krrit.gov.pl i tam jak wybierzemy jakikolwiek kanał, na przykład przypuśćmy TVP1 i chcemy, wybierzemy na przykład rano, to mamy komunikat brak danych. W południe brak danych. W ogóle nam nie wyświetla żadnego programu na tej stronie. Nie mamy w ogóle, po prostu jest jakby strona, a nie ma w ogóle danych, które mają się tam wyświetlać. Nie wiem, kiedyś był taki problem, udało się go naprawić tam w Krajowej Radzie, ale teraz z powrotem się to zdarzyło, tylko teraz jesteśmy ignorowani po prostu już, bo to zaczęło się od tamtego tygodnia, tych pozycji było coraz mniej i myśmy zainterweniowali pierwszy raz, potem zainterweniowaliśmy drugi raz, no ale cały czas jesteśmy zbywani i stąd mój apel, dzwońcie Państwo pod numer właśnie 22 597 3101. Ten numer jest czynny do 15 każdego dnia, od poniedziałku do piątku, od 9 bodajże. I nie wiem, i pytajcie, dopytujcie się i monitujcie. Bo oni myślą, że nikt z tego nie korzysta i że to jest w ogóle do nikomu do niczego niepotrzebne. Bo prawdopodobnie oni patrzą na wejścia na stronę, a nie na zapytania z API. Bo strona Grzegorza pyta po prostu API serwera. I dlatego jest to ładnie tak było to tak ładnie wylistowane, tak? Natomiast sama ta strona w Krajowej Radzie, ta program.krrit.gov.pl jest, powiem szczerze, bardzo mało przyjazna i taka dość oporna. Natomiast no, było API, można było wymyśleć, Grzegorz wymyślił i mnóstwo niewidomych osób z tego korzystało. No tylko coś to krajowe.
1: Tylko jak nie ma czym tej strony Grzegorza nakarmić, no to samo się nic nie zrobi, więc to po prostu...
4: Dokładnie, więc to jest spowodowane właśnie przez nich. Coś, nie wiem, może ktoś im nie dostarcza programu, może ktoś im, nie wiem, pojęcia nie mam. I komunikat był tylko taki ze strony tych pani na infolinii, że no proszę pana, tylko pan dzwoni i jeszcze jeden pan. I czego wy chcecie? No dla dwóch osób to nawet nam się nie chce tutaj jakoś interweniować w tej kwestii. Ale jak więcej ludzi zadzwoni...
1: To może coś się uda.
4: 22 597 3101. Dzwońcie państwo, pomóżcie, a wspólnie może coś zdziałamy, bo my we dwóch nie damy chyba za bardzo rady. Tak mi się jakoś wydaje.
1: W tej sprawie dzwońcie do Krajowej Rady Radiofonii i
4: Telewizji pod infolinię dla abonenta, bo taki tam jest telefon, taki tam jest kontakt.
1: Tak jest. A w innych sprawach dzwońcie do nas na Zoomie tyflopodcast.net/zoom, piszcie na Facebooku, piszcie na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, a propos tego, co do nas piszecie, to na przykład Grzegorz chciałby wiedzieć, kiedy będzie Elten na Androida. Grzegorzu, my sami tego nie wiemy i mam dziwne wrażenie, że również autor Eltena też tego nie wie, bo plany są. Są plany, żeby powstała wersja na Androida, żeby powstała wersja na iOS-a.
0: Znaczy, tak, plany ale są, ale z tego co wiem, no, największy problem to jak zwykle, że tak zacytuję, robić nie ma komu.
1: Owszem.
0: Innymi słowy, no autor no jednak jest studentem informatyki, na studiach informatyki jednak trochę się dzieje, tam chyba jakieś ma jeszcze w ogóle oprócz tego, że tak powiem, jakieś zajęcie i po prostu no nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam, zwłaszcza, że robi to pro publico bono, czyli po prostu i zwyczajnie za darmo. No i niestety, takie projekty, które są robione za darmo, no z reguły stoją gdzieś tam na liście priorytetów, bo po prostu nie ma na to zwyczajnie czasu, a że nie ma ludzi, którzy mogliby pomóc w czymś takim, bo to jednak też wymaga programowania, w dodatku programowania za darmo, no to też no, jest jak jest i to po prostu wynika z materii, że tak powiem, ogólnej.
1: Więc może kiedyś, Grzegorzu, doczekasz się, jeżeli masz znajomych programistów, którzy chcieliby pomóc, no to może jakoś wspólnymi siłami coś by się udało. Wspominałem, że możecie do nas dzwonić, z tej możliwości skorzystała Paulina. Witaj.
9: Dokładnie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Z dwoma takimi, bym powiedziała, potężnymi nowościami.
1: No to słuchamy.
9: Tymi, którym się teraz przypominają, ale może jeszcze coś później wymyślę. No więc tak, pierwsza nowość zadowoli użytkowników Telegrama, ponieważ znalazłam bota, który oferuje dwustronną komunikację Telegram Mail. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy podpiąć sobie adres z domeny etlgr.com, ponieważ to jest strona tego bota, do naszego Telegrama w celu na przykład podpinania do niego list mailingowych, kont, jakichś różnych innych rzeczy, komunikacji sprawnej i tak dalej. Tak, tutaj to się przydaje, ponieważ na przykład możemy wysyłać maile z wiadomościami głosowymi, załącznikami, wideo, zdjęciami i tak dalej. I możemy te maile pisać w wielu wiadomościach, czyli załóżmy w momencie, kiedy zaczyna się pisać wiadomość, to wysyłamy ją dopiero wtedy, kiedy jest komenda, czyli tych wiadomości może być w tym mailu dużo. Jest obsługa Markdowna, aczkolwiek podobno ona nie działa. W sumie zapomniałam tego sprawdzić jakoś tak bardziej.
1: A w jaki sposób, Paulino, zarządza się adresatem, tematem tej wiadomości i tego typu rzeczami? To są też jakieś komendy do tego?
9: Znaczy, procedura jest generalnie taka, że w momencie, tak jeszcze opowiem, jak zaczynamy komunikację z tym botem, dostajemy 9-cyfrowy adres domyślny, ale możemy też komendą nie pamiętam jaka była komenda, ale była jakaś komenda do ustanawiania naszego adresu takiego przyjaźniejszego. Na przykład ja sobie wzięłam paulinuxmapa@etlgr.com i jeżeli nie chcemy jakiegoś maila, to możemy go komendą /release wypuścić. I to się przydaje w momencie, kiedy będziemy chcieli jakiś mail, załóżmy na 10 minut, czyli zakładamy konto na jakimś serwisie lewym, który nam się nie przyda nigdzie później. Wiemy, że będzie od niego dużo spamu, więc zakładamy sobie takiego maila, jakiegokolwiek, abcdfg na 10 minut, potem /release go wypuszczamy i nas nie interesuje. Co do wysyłania wiadomości, komenda /send rozpoczyna procedurę. Bot pyta nas o to, z którego maila chcemy wysłać, ponieważ teraz jest błąd, że nie da się wypuścić maila domyślnego, więc mamy ten nasz i domyślny, załóżmy w moim przypadku, do wyboru. No więc w momencie, kiedy wybierzemy maila, pyta nas o temat, wpisujemy jedną wiadomością i pyta nas, nie o temat, tylko o adresata. I adresata możemy adresatów możemy rozdzielać przecinkiem, czyli możemy wysyłać masowo wiadomości. I pyta nas też o temat. Możemy wysłać wiadomość bez tematu. Tam jest stosowny przycisk Continue Without Subject. No i później wiadomość wysyła się już tak, jak powiedziałam. Kolejna wada tego jest taka, że bot nie działa w grupach. To znaczy w momencie, kiedy wpuścimy go do grupy i chcemy, żeby on nam zareagował na komendę, to poza komendą /start na nic nie chce reagować.

0: Chodzi tu o to, że jeżeli załóżmy znajdziemy sobie fajną piosenkę na YouTubie i chcielibyśmy ją dodać sobie do Spotify'a, no to procedura wygląda tak, że załóżmy bierzemy tytuł tej piosenki, wchodzimy w Spotify'a, szukamy, znajdujemy, sprawdzamy, czy to na pewno ta i dodajemy do playlisty. Natomiast to rozszerzenie do Chroma jest na tyle fajne, że mamy jakby to rozszerzenie, przycisk rozwijane. Tam wchodzimy w to rozszerzenie i od razu po aktywacji przycisku mamy tytuł tej piosenki i wykonawcę, możliwość wyboru playlisty i jeden przycisk do dodania, czyli obsługa jest prosta. No, jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba zautoryzować dostęp tego rozszerzenia do naszego Spotify'a i można spokojnie sobie dodawać utwory do playlisty.
1: No niestety ze Spotify'em to ostatnio jest taki problem, że on się dość mocno zamyka na narzędzia, które chcą robić coś w drugą stronę. To znaczy, jeżeli my chcemy ze Spotify'a coś wynieść, a mieli się wycofać z tego, to dobrze,
2: tak,
1: to dobrze.
2: Taka informacja doszła, że miano jakoby się wycofać z tej zmiany po niezadowoleniu użytkowników.
1: To bardzo dobrze, bo były takie plany, na przykład serwis tunemymusic.com ostrzegał, że już za jakiś czas nie będzie można migrować sobie na przykład playlist między Spotify'em, a na przykład, no nie wiem, Deezerem, YouTube'em czy jakimiś tam innymi serwisami, bo są takie narzędzia, że ładujemy sobie playlistę z jednego i eksportujemy do drugiego i po prostu to na zasadzie wyszukiwania piosenek nam to później się dopasowuje.
0: No i podejrzewam, że właśnie dlatego ta komunikacja jest jednostronna, bo może jeszcze ten autor na przykład nie wiedział, jak sytuacja wygląda i na ten moment zapewnił jednostronną, ale no cóż, jeżeli coś, no to wiadomo, że można się z nim skontaktować.
1: No jasne.
0: Można też poczekać na jakieś ewentualne nowości. Natomiast rzeczywiście skorzystałam, stestowałam, wszystko wygląda ładnie, szybko i funkcjonalnie. To cóż, na ten moment tyle ode mnie.
1: Okay.
0: Pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dzięki, Paulino, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię również. Jeżeli coś będziesz jeszcze miała dla nas, jakieś ciekawe informacje, no to po prostu się odezwij. A tymczasem...
0: Dzięki.
1: A tymczasem ja mam dla was taką informację, która myślę, że może być z jednej strony ciekawa, ale z drugiej dla nas niestety troszeczkę bezużyteczna, co sprawdziłem przed momentem. Jest sobie aplikacja, która się nazywa Accessible Christmas i jest to aplikacja w założeniu całkiem fajna, bo jest to aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. To znaczy, no tam właśnie chyba jest dość dużo tych różnych światełek na okoliczność świąt i pomyśleli sobie twórcy tej aplikacji, że fajnie by było osobom niewidomym te dekoracje opisywać. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie. Aplikacja jest dostępna, z tego co czytałem, na systemy Android oraz iOS. Działa w Madrycie na zasadzie geolokalizacji, to znaczy kiedy zbliżamy się do danego miejsca, to nas informuje o tym, że jest sobie dana dekoracja, jak ona wygląda, co przedstawia i można sobie te światełka tam oglądać i słuchać audiodeskrypcji tej instalacji świetlnej. Wyczytałem też informację, że nawet jeżeli nie jesteśmy w Madrycie, to możemy sobie również po prostu posłuchać tych opisów, po prostu, na zasadzie przeglądając listę i korzystając z tej aplikacji. Niestety wpisałem Accessible Christmas w wyszukiwarkę w App Store'a na kilka różnych sposobów i przynajmniej w Polsce ta aplikacja jest niedostępna. A szkoda, bo może byłoby to coś fajnego i zawsze można by się było z czymś nowym i interesującym zapoznać, ale może jeszcze aplikacja się pojawi, a być może na przykład użytkownicy Androida będą mieli więcej szczęścia i będą mogli sobie z niej spróbować skorzystać. Więc jeżeli interesują was dekoracje świetlne w Madrycie, no to Accessible Christmas. Możecie sobie na tę apkę gdzieś tam zapolować. A tymczasem z światełek przenosimy się do Messengera, który ostatnio lifting przeszedł i tu ponoć może się to nie wszystkim spodobać, ten lifting. O tym więcej Mikołaj.
2: Tak, bo jest nowa strona messenger.com, to znaczy strona o stronę,

0: Oczywiście istniała, tylko wygląd się jej zmienił. I to również dla nas, dla użytkowników, screen readerów, no, zauważymy tę zmianę. Bo czasami no, robi się czegoś redesign, ale tak naprawdę zmienia się, nie wiem, paletę kolorystyczną, ikonki, i dla widzących to jest ogromna nowość, a dla nas tak naprawdę układ pozostaje taki, jaki był. Tutaj nie, tutaj zmienia się wiele. Ja mam wrażenie, że ta strona to została chyba w ogóle przepisana od zera. Bo co? I co się zmienia dla nas? Mamy inną strukturę nagłówków. Bo teoretycznie widzimy tych informacji więcej. Bo pod każdą wiadomością mamy informacje, właściwie przy każdej wiadomości, kto to wysłał i dokładnie o jakiej dacie, bo to jest nagłówek i pod nagłówkiem mamy treść wiadomości. Mamy pod każdą wiadomością przycisk więcej działań. Jak sobie na ten przycisk naciśniemy, to teoretycznie mamy menu i sobie możemy tam odpowiadać, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić, możemy reagować i tego typu akcje wykonywać. No tylko, że to wszystko to jest jakaś wielka tabela, więc ciągle słyszymy komórka, wiersz i jakieś takie informacje o tabeli, których raczej myślę, że wolelibyśmy nie słyszeć. Po drugie, wszystko fajnie, odpowiadanie na wiadomości. Problem w tym, że bardzo ciężko jest to dobrze zrobić, bo bardzo często jest tak, że jeżeli klikniemy na to, ten przycisk zareaguj, to menu nam się otworzy i zamknie. Więc co my musimy zrobić? Musimy przywołać sobie skrótem myszkę do tego przycisku zareaguj. W tym momencie my najeżdżamy na niego myszką, więc pojawia nam się menu. Tam klikamy w odpowiedź. Przechodzimy do pola edycji, ale myszka jest nadal gdzieś na liście wiadomości. Czy jak cokolwiek nam będzie przychodzić, to myszka nam znowu będzie najeżdżać na wiadomości, znowu nam się będzie otwierać menu, zgubi nam się fokus i będziemy w takim niebycie, nie będziemy za bardzo wiedzieć, co się dzieje w ogóle w polu do pisania wiadomości. Więc co musimy zrobić, jeżeli chcemy na przykład odpowiedzieć na wiadomość? Ustawiamy się na przycisku, tam chyba więcej opcji, czy działania to się chyba nazywa. Przywołujemy myszkę, otwiera nam się menu, z trybu przeglądanie najlepiej obsługiwać, klikamy odpowiedź, wylądujemy w polu edycji i w tym momencie znowu przywołujemy myszkę do pola edycji, żeby ona wyszła poza obszar wiadomości, żeby sobie spokojnie siedziała w tym polu edycji, bo tam nic i nikt jej już nie zagrozi i jak będzie cokolwiek gdzieś wyskakiwać, to nie będą nam się otwierać jakieś dziwne menu. Więc tak to mniej więcej działa. Nie jest to za fajnie, skacze ten kursor. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś przy górze listy, to on ma zdecydowanie mniejszą tolerancję na bycie przy górze listy i ładowanie starszych wiadomości. Bo kiedyś to było tak, że my musieliśmy podjechać na naprawdę samą górę, żeby on nam te starsze wiadomości zaczął ładować. A teraz jesteśmy gdzieś mniej więcej przy górze, więc on będzie myślał, że aha, my już dojechaliśmy, więc trzeba nam ładować jeszcze starsze i zaciągać sobie z serwera. A jak nam załaduje te starsze wiadomości, to nam gdzieś już fokus przeskoczy i nagle czytamy wiadomości z 13:18, a po chwili czytamy wiadomości z 7:05 rano, bo nam się coś tutaj załadowało dziwnego. Jakoś to tak działa, niby dostępnie, niby lepiej, niby wszystko da się zrobić, a się nie dało, a tak praktycznie to ja jestem z tego średnio zadowolony. Zwłaszcza przy jakichś większych grupach, cięższych konwersacjach, gdzie się dużo dzieje naraz, to jak dla mnie jakoś ta starsza wersja ma wrażenie, że czasami działała trochę lepiej. No poza tym problemem z brakiem możliwości faktycznie odpowiedzenia na wiadomości. Da się niby jakoś strzałkami poruszać po wiadomościach, ale screen readery tego nie umieją oznajmiać. Więc to jest wszystko takie, no niby działa, ale. W W każdym razie, bo zmian na Facebooku jest jeszcze kilka, bo nie tylko Messenger się zmienił, bo zmieniła się strona mobilna i to na gorsze, bo podejrzewam, że przez ten właśnie redesign, skoro to już jest tak dostępne, to wysyłanie wiadomości na stronie mobilnej postanowiono wyłączyć
1: I
0: i te
1: wyświetla się ten
0: wiadomości
1: wątek, jest pusty.
0: tak w ogóle nie działają. Więc jeżeli ktoś na przykład korzystał, jeżeli ktoś lubił, to nie pozostaje mu nic innego, jak korzystać z Messengera. Względnie, bo tego się dzisiaj dowiedziałem, że podobno, jeżeli ustawimy w Facebooku tak zwane hasło jednorazowe dla aplikacji, to możemy korzystać z Mirandy i ona nie powinna nas blokować. Będę to testował, będę to sprawdzał, zobaczymy.
1: Ja powiem szczerze, ja nadal nie jestem przez Mirandę blokowany, nawet bez tego hasła jednorazowego dla aplikacji. I to już nie jestem blokowany od mniej więcej roku. To już rok będzie, jak wyszła ta nowa wtyczka do Facebooka. I przez ten czas ani razu nie zablokował mnie Face. Więc no, rzeczywiście coś tam zrobiono, ale też skądinąd znam przypadki, że niestety ludzie są blokowani, więc może
0: Ja
1: faktycznie
0: jestem
1: warto sobie, a widzisz,
0: na
1: no to
0: przykład.
1: faktycznie warto sobie ustawić to jednorazowe hasło, bo potem odblokowanie tego konta, no to już jest problematyczne niekiedy. Tymczasem.
2: Ja może jeszcze szybko wywalę, jeśli mogę.
1: Proszę.
2: Sprawdziłem, jeśli chodzi o aplikację do madrycką do światełek.
1: No.
2: Problem polega na tym, że ona jest w całości chyba po hiszpańsku. To też jej nazwa brzmi Navidad Accesible.
1: A widzisz.
2: Pisane Navidad przez V Accesible przez jedno
1: Aha.
2: S. I ona w sklepie Play jest niekompatybilna z moim urządzeniem, więc chyba niedostępna w Polsce.
1: A widzisz, no a ja znalazłem informację, że Accessible Christmas, że tak nazywa
2: Bo
1: się
2: ktoś
1: aplikacja.
2: przetłumaczył
1: No
2: nazwę na
1: tak,
2: angielski na
1: tak.
2: potrzeby
1: I
2: artykułu,
1: to w
2: tak się
1: iluś,
2: obawiam.
1: i to w iluś, i to obawiam się, że to jest niestety no to nasze słynne dziennikarstwo internetowe, które się karmi kopiuj i wklej i niestety później też jesteśmy czasem ofiarami tego, bo ja te informacje widziałem w kilku miejscach, bo na samym początku to chciałem w ogóle znaleźć informacje na temat tego, jak nazywa się ta aplikacja i w pierwszym źródle, do którego dotarłem, to w ogóle nie było nazwy, a później w iluś kolejnych była informacja o tym, że to się nazywa Accessible Christmas. No więc Navidad Accessible warto pamiętać. Jeszcze sobie też sprawdzę, może na iOS-a uda się ją pobrać. Ale to nie teraz, no bo teraz to się muszę zająć chociażby odczytaniem kolejnego komentarza, który napisał do nas Mateusz. Witam wszystkich. Czy da się przesłać plik dźwiękowy, na przykład audiobooka z Windowsa bez użycia iTunesa? Mateuszu, sposobów to podejrzewam, że jest kilka. Jest ta aplikacja, którą ja kiedyś wspominałem, Waltr dwójeczka. Coś tam chyba nawet nowego wychodzi, ale to jest płatne i to rzeczywiście wtedy umieści ci tego audiobooka, czy w ogóle te twoje pliki w odpowiednim katalogu twojego urządzenia, czyli tak jakby to zrobił iTunes. Ale jeżeli nie jest to dla ciebie coś, co musi koniecznie być, to ja bym to zrobił inaczej, mianowicie użył Fubara, bo Fubarem możesz wrzucać sobie muzykę, możesz wrzucać sobie pliki audio przez FTP. Ja z tego korzystam, bardzo sobie chwalę to rozwiązanie, jest ono bardzo wygodne. No tylko jedna rzecz, co wrzucisz w ten sposób, możesz odtwarzać tylko Fubarem, niczym więcej. No więc to jest coś za coś, ale Fubar jest całkiem wygodny, całkiem dostępny, jak się go tam odpowiednio skonfiguruje. Jak to zrobić, odsyłam do audycji, którą wspólnie z Patrykiem Faliszewskim bodajże prowadziliśmy a propos Fubara w systemie iOS, bo to jest aplikacja, która no tak od samego początku to niekoniecznie jest dostępna i mamy problemy z jej obsłużeniem, ale jak się go skonfiguruje odpowiednio, no to już jest wszystko ok.
0: Sposobów jest jeszcze kilka. Mój sposób, na przykład, którego przez sporo czasu używałem, to było postawienie sobie takiego naprawdę prostego serwerka www na komputerze. Był kiedyś nawet taki plik w internecie, to był plik exe. Uruchamialiśmy ten plik exe, wyświetlał nam się nasz adres IP i jeżeli weszliśmy na ten adres IP z dowolnego innego urządzenia, no, w naszej sieci lokalnej podłączonego do tego samego routera, do tej samej sieci, do której podłączony jest nasz komputer, wyświetlała nam się po prostu lista plików w tym samym folderze, w którym mieliśmy ten plik. Czyli jeżeli na przykład wrzuciliśmy sobie ten serwerek do folderu książki i sobie go tam uruchomiliśmy, wchodzimy sobie tam na 192, 168, coś tam, co nam się pokaże, z dowolnego urządzenia, na przykład z iPhone'a, przez normalnie Safari i sobie przeglądamy normalnie nasz folder na dysku komputera. Mamy plik zip, klikamy, pobieramy, klikamy, że załaduj do VoiceDream i pobieramy to z taką prędkością, no, na jaką pozwala nam gdzieś tam sieć Wi-Fi. Więc można też w ten sposób, zwłaszcza jeżeli chcemy coś gdzieś potem wrzucić, przenieść do jakiejś konkretnej aplikacji, do czegoś tego typu.
1: Tak, to jest też fajny sposób, chociaż no w tym przypadku, jeżeli na przykład mamy książkę i ona jest w formie iluś plików, to się trzeba naklikać, bo chyba nie ma możliwości.
0: Trzeba po prostu ją zzipować komputerem, bo przecież możemy, skoro i tak...
1: Tak, VoiceDream czyta zipy.
0: Tak, VoiceDream czyta zipy, absolutnie, VoiceDream czyta zipy.
1: Tak. Co my tu mamy dalej? Mamy pytanie od Kacpra. Czy pan Tomek pamięta, jak się nazywał ten dodatek do NVDA, który umożliwiał jako takie używanie samplera Kontakt? Tomku?
3: To znaczy, to nawet nie jest dodatek. Aha, wiem. Chociaż nie. Do Kontakta chyba tam nie było. Jest strona Accessible... Nie, Access for Music. Access4music.com zdaje się. I tam są skrypty do między innymi do Kontakta. Jest wersja ich darmowa oraz wersja płatna. Kosztuje, zdaje się, 50 euro. To jest jedna rzecz. Jest Sibiak, ale on Kontakta nie obsługuje. Sibiak. Niestety. I Sibiak w ogóle, mam wrażenie, od jakiegoś czasu się nie bardzo rozwija. On po prostu zaczął być teoretycznie kompatybilny z NVIDIA 2019.3. Wtedy, kiedy były z tym różne problemy. Z nim i tak są jakieś problemy. Przynajmniej ja miałem. Natomiast tam jest jakieś rozwiązanie tego problemu, ale w tej chwili w ogóle go nie pamiętam, tego rozwiązania. No i tyle. Także nie ma, o ile mi wiadomo, wtyczki do NVIDIA, która obsługuje Kontakt.
1: Ale za to mamy kolejny temat. Ale zanim ten temat, to jeszcze tu mam wypowiedź naszej słuchaczki Eweliny, która poleca nam kanał medyczny pod mikroskopem. To domyślam się, że jest to kanał na YouTubie. Dziękujemy bardzo, Ewelino, za polecenie, więc jeżeli macie ochotę tam zajrzeć, no to, to zajrzyjcie. Może będzie okazja, żeby dać suba swoją
3: znaczy,
1: drogą.
3: To jest kanał chemiczny. Mhm. On rzeczywiście, ten człowiek gada czasami często o medycynie, natomiast gość jest chemikiem i to jest jakby takie dość mocno chemiczne rzeczywiście podejście do medycyny, do różnych medycyny, do diety, do różnych, do różnych rzeczy.
1: No tak. A propos takich chemicznych, no to też jest jeszcze na przykład taki kanał jak Okiem Chemika. No w ogóle kanały różnych...
3: Tak, to jest dość podobne rzeczywiście do Okiem Chemika. Oczywiście Naukowy Bełkot.
1: Tak, no, oczywiście. Tak. Naukowy Bełkot to jest też... To jest też fajny kanał. A tymczasem jest z nami Paulina, która chyba dla nas coś ma nowego, ciekawego.
4: Tak, ponieważ zapomniałam... Słychać mnie w ogóle?
1: Słychać.
4: Okej. Okay. Zapomniałam, jak to ja, o jeszcze jednym newsie, który miałam do was przynieść. Mianowicie o grze przeglądarkowej, takiej do pogrania ze znajomymi. Jest to gra Frenemies. I chodzi w niej o to, żeby złapać oszusta. Generalnie zasady są takie, że mamy tam graczy i każdy dostaje pytanie. I wszyscy poza jedną osobą dostają takie samo pytanie. Ta jedna osoba dostaje inne, ale dostaje też odpowiedzi osób, które odpowiadały. I musi to zrobić tak, żeby jednocześnie odpowiedzieć na swoje pytanie, ale nie dać się przyłapać na kłamstwie. Gra jest tym fajniejsza, im więcej zbierze się osób. Co prawda testowałam ją na trzech swoich instancjach, bo na ten moment nie miałam nikogo chętnego, ale jest w miarę dostępnie. No inna sprawa, że trzeba się troszkę tabem nawigować, bo w momencie, kiedy na przykład kiedy dołączamy do gry, to nie mamy możliwości spod strzałek nawigacji, bo widzimy to tak, jakby nie było pól edycji ani innych kontrolek, ale pod tabem wszystko jest ok. Z telefonu jest dobrze, przynajmniej z Androida, nie wiem jak z iPhone'a. No i takie przykładowe pytanie, które mi się trafiło, to na uczciwej osobie, ile psów przygarnąłeś w ciągu tego roku, a na oszuście, ile razy przytrafił ci się phishing. Dostępnie jest nawet, dołączanie odbywa się na zasadzie takiej, że najpierw podajemy nick osoby, która stworzyła grę, a później PIN, które wyświetla się osobie tworzącej grę na tej stronie i można zacząć od 3 graczy, a maksymalna ilość to 20 osób.
1: No to już jest z kim pograć, byle się tylko znaleźli.
4: Dokładnie, gra jest po angielsku oczywiście, zapomniałam dodać. Adres to jest freenemies.com, phrenemies.com.
1: Okej, okay, to polecamy. To polecamy. Dziękuję. Dzięki, Paulino, za informację. Trzymaj się. No i jak coś jeszcze będziesz miała, to czekamy na kontakt. Jak ci się coś tam jeszcze przypomni. Co my tu jeszcze mamy? Tak przeglądam te nasze źródła kontaktu. Na razie nie ma nic. No to dobrze, to możemy przejść do Adobe Readera, który to wprowadza różne nowości. Jakie o tym Paweł?
2: Na oficjalnym blogu Adobe ukazał się właśnie artykuł jakieś kilka dni temu na temat funkcji, która nazywa się bardzo ciekawie, bo Liquid Mode, tryb płynny. Jaki był to tryb w Chromie? Destylowany, tak?
1: Tak,
2: z destylacją,
1: tak.
2: Pamiętam. Tak. To samo terytorium mniej więcej, bo Adobe chce stworzyć właśnie odpowiednik takiego trybu czytania, powiedzmy, tylko dla plików PDF. No i w założeniu to ma pomagać osobom, które korzystają z telefonów, smartfonów, tabletów, głównie smartfonów, tam gdzie te ekrany są dużo mniejsze, no żeby ten plik został tak dostosowany, żeby na tym telefonie się go wygodnie czytało. No i między innymi jest dopasowanie do wysokości gdzieś tam ekranu, jakaś próba ułożenia tej zawartości w taki sposób, żeby to wyglądało jak prawdziwe tam nagłówki, tabele i tak dalej. Żeby to się dało przesuwać, żeby to się ładnie renderowało. Między innymi jest też taka opcja dodana jak sekcje. I dokument jest dzielony na pewne sekcje, które można zwijać i rozwijać. Na podstawie czego te sekcje powstają, to nie wiem. Domyślam się, że pewnie nagłówków, ale trzeba by zobaczyć. Co ma też ułatwić osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy powiedzmy poznawczymi, w łatwiejszym przyswajaniu tekstu. Ale dlaczego o tym mówię? No oczywiście też dlatego, ale przede wszystkim dlatego, że ten tryb ma w sobie jeszcze jedną fajną rzecz. A na Adobe poszło, jak wiele innych firm, w sztuczną inteligencję. I tą sztuczną inteligencją postanowili oni zacząć dostosowywać dokumenty PDF takie obrazkowe, właśnie dzięki temu trybowi płynnemu, do screenreaderów. Czyli jeżeli plik jest nieotagowany, albo jeżeli jest chyba, zdaje się, jednym wielkim obrazkiem, to tryb płynny ponoć, jeszcze tego nie miałem okazji przetestować, a funkcja powinna być dostępna już w Adobe Readerze na iOS-a i Androida, dostosowuje ten dokument, wykrywa w nim właśnie jakąś strukturę, nagłówki, tabele, obrazki do screenreaderów, tak by dało się te dokumenty bez problemu czytać. No, Adobe jest z tego bardzo dumne. Oni chcą dużo robić, żeby te dokumenty były dostępne, żeby PDF-y były takim fajnym, interaktywnym w ogóle doświadczeniem, jeżeli chodzi o czytanie dokumentów. No, a my sami dobrze wiemy, jak bardzo tego potrzebujemy, bo po wielokroć dostajemy różne rzeczy w PDF-ie i nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie, jeżeli chodzi o czytanie tego. No, tym większa radość, widząc, że samo Adobe postanowiło zainwestować w taką technologię, by te dokumenty bardziej dostępnymi się stały. Gdyby ktoś miał jakieś doświadczenia z tą funkcją, to dawajcie znać. Ja sobie też za jakiś czas pewnie ją sprawdzę, czy już ją mam, czy jest dostępna w Polsce i w języku polskim. Nie wiem, czy powinien być z tym jakiś problem.
1: I ja to w ogóle pamiętam, że swego czasu już Adobe coś eksperymentowało z OCR-em i kiedyś w którejś wersji Adobe Readera już można było, to się samo jakoś nawet działo, nie wiem czy to dalej jest, czy to tylko tak przez chwilę było, ale były OCR-owane pliki PDF.
2: Więc no OCR może... to super tak. Sprawa, ale przy okazji jeszcze ten...
1: Ale struktura też, struktura, tak, dokładnie, tak. Bo to niestety często jest tak, że dostajemy jakiś dokument, w którym o strukturze to można zapomnieć, a nie ma nic gorszego jak tabelka bez oznaczenia, że jest tabelą.
2: Tak, i bardzo często się tak zdarza nawet, że jak ktoś zrobił sobie tabelę w Excelu, to jest najlepsze, po prostu to jest motyw, który mnie tak rozwala. Jest tabelka zrobiona w Excelu. W Excelu ona wygląda bardzo ładnie, po czym ktoś prosto z Excela ją wyeksportuje do PDF, do PDF-a. I nie wiem, jaki jest trik, co tam trzeba zrobić, bo coś trzeba, ale jak się nic nie zrobi, to cała tabelka się pięknie rozjeżdża i nic już się nie da z niej, znaczy przeczytać się da, ale które kolumny i komórki za jakie dane odpowiadają, to już tam konia z rzędem temu, kto to rozezna i jest w stanie się w tym połapać. Tam jest jakiś trik, żeby to działało, ale nie jest to ponoć takie oczywiste i widziałem już takich tabelek trochę.
3: Oj tak, rzeczywiście tak jest. Niedawno też dostałem takiego PDF-a, na szczęście potem mogłem dostać to w formacie Excelowym, nie w Excelu to rzeczywiście działało, ale PDF wyglądał nieszczególnie.
2: No, Adobe przyznaje, że nie wszystko jeszcze jest rozpoznawalne w takich automatycznie otagowanych dokumentach, na przykład z formularzami jest problem, ale nie poddają się, chcą w przyszłości to poprawiać. No i trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że im się uda.
1: No pewnie, bo to w końcu z korzyścią dla nas będzie, więc trzymamy jak najbardziej. A teraz będzie o Dell Mobile Connect, aplikacji, o której to swego czasu, już kiedyś temu, miesięcy wiele, był nawet Tyflo Podcast. Jeżeli macie ochotę go posłuchać, to zapraszamy serdecznie. To z Kamilem Łukaszewiczem ten podcast robiłem. Dell Mobile Connect, aplikacja, która nam pomoże w korzystaniu z telefonu.
0: Tak, bo żeśmy się tu kiedyś zastanawiali na Tyflu Przeglądzie, że jest aplikacja Twój telefon Windows 10 i fajnie, że jest, tylko że działa z Androidem. No i dlaczego nie z iPhone'em się zastanawialiśmy, czy może jakieś ograniczenia telefonu, czy może iPhone nie pozwoli. Okazuje się, że iPhone jak najbardziej pozwoli i Dell to udowodnił. Jest sobie aplikacja Dell Mobile Connect. Można sobie tę aplikację włączyć, połączyć z iPhone'em przez Bluetooth i mamy w aplikacji tak. Telefon, dzwonienie do kontaktów i do numeru telefonu, który wpisujemy z klawiatury. W HD Voice, żeby nie było, jakość no nie standardowa telefoniczna, tylko trochę wyżej. Mamy odbieranie połączeń, ponoć FaceTime też. Mamy powiadomienia, które niestety są dziwne i czasami się je ciężko czyta, ale jeżeli nie mamy telefonu pod ręką, to można. Mamy wiadomości SMS, które możemy pisać, które możemy odbierać. Mamy... Co jeszcze mamy? Mamy wysyłanie i odbieranie zdjęć i filmów z telefonu. Mamy sterowanie telefonu klawiaturą naszego komputera i jako klawiatura Bluetooth i mamy mirrorowanie ekranu, którego mi się nie udało wywołać jako osoba niewidoma. Bardzo mi się wydaje, że jeżeli miałbym opcję rozpoznawanie obiektów na ekranie, to by mi się udało to wywołać w iPhone'ach bodajże 10S i wyżej. Niestety mam iPhone'a 8, więc tej opcji nie mam. Problem jest przy łączeniu, bo tam musimy spisać z ekranu kod niezbędny do sparowania, a to jest kod, którego na VoiceOver nie przeczyta, bo VoiceOver to nam przeczyta tylko pole tekstowe. Co musimy zrobić, nawet mimo starszego iPhone'a? Jeżeli mamy iPhone'a nowszego, to sobie oczywiście możemy poeksperymentować z rozpoznawaniem ekranu. Jeżeli mamy iPhone'a trochę starszego, też jest na to sposób. Naciskamy kombinację klawiszy Home i włącznik do tego, aby zrobić zrzut ekranu. Po czym no, VoiceOver nam powie zrzut ekranu, stukamy w to dwukrotnie, tam klikamy udostępnij, wybieramy którą z aplikacji typu Envision, Voice Dream Scanner, no coś OCR-owego, co potrafi nam przyjąć zdjęcie i to zdjęcie nam przetworzyć, zOCR-ować. No i w tej aplikacji sobie to OCR-ujemy, spisujemy sobie ten kod, przechodzimy sobie dwa razy home do ekranu przełączania programów, z powrotem na aplikację Della, no i się tak łączymy. Aplikacja dostępna jest tak, że nawigacja obiektowa to nam się w niej czasem przyda, ale mimo wszystko uważam, że warto o tym wiedzieć, fajna rzecz, bo co by nie mówić, rozmowa przez telefon z komputera chociażby to jest coś, co się czasami bardzo przydaje.
1: Oczywiście, że tak. To się czasem naprawdę przydaje, chociażby po to, żeby taką rozmowę w formie jakiegoś podcastu albo czegoś nagrać, bo w przypadku iPhone'ów to wcale nie jest takie proste, żeby taką rozmowę zarejestrować. Ja na przykład, żeby robić to komfortowo, no to musiałem się dozbroić w urządzenie, które swego czasu już tu pokazywałem, czyli Blue Drive'a. To, no to nie jest tanie też urządzenie, to nie jest tani sprzęt, a tu za pomocą aplikacji mielibyśmy też taką możliwość. Tylko ja to się zastanawiam, czy dałoby się tę aplikację zainstalować na komputerze innym niż Dell i skąd w ogóle ją pobrać w takim przypadku?
0: Podobno się da, tak przynajmniej słyszałem. Kwestia tylko, żebyś ty miał w Windowsie odpowiednie usługi w karcie Bluetooth.
1: Rozumiem. Bo to od tego zależy pewnie.
0: Tak, bo ja już widziałem, że moja karta Bluetooth ma te usługi właśnie od rozmowy, inicjowania rozmów, odbierania rozmów. To wszystko idzie po protokole Bluetooth, bo to jest jedna z możliwości Bluetooth i są takie urządzenia, no, najczęściej w samochodach wykorzystywane, które właśnie potrafią takie rzeczy robić. No i to na tej zasadzie dokładnie po prostu działa. Tam musimy oczywiście odpowiednie zgody wyrazić, żeby to urządzenie miało dostęp do wszystkich naszych kontaktów i do wszystkich naszych powiadomień, ale działa, można, da się.
2: A skąd pobrać tę aplikację?
0: Ona jest, albo jej nie ma. U mnie jest.
2: Okej, ale nie na niedzielu.
0: No i to jest właśnie problem, bo podobno się jakoś da, Aha. Ale szczerze mówiąc to jest podobno jakiś sideloading, to jest taka instalacja aplikacji na Windows 10 spoza Windows Store. Musiałbym się szczerze mówiąc zainteresować, bo u mnie ona po prostu jest.
1: Więc jeżeli jesteście posiadaczami komputerów marki Dell, laptopów zwłaszcza, tak przypuszczam, no to możecie się rozejrzeć, czy taką aplikację macie, Dell Mobile Connect. Może się
0: to
1: przydać.
0: Jest kolejny argument, jeden z bardzo wielu, jeżeli chodzi o komputery Della, że czysty system Microsoftu to nie zawsze jest najlepszy pomysł. Bo tutaj ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jednak to, co nam dał producent, i to nam będzie generować o wiele mniej problemów, niż to, co my sobie zainstalujemy, bo my uważamy, że się lepiej znamy na komputerach i zainstalujemy sobie czysty system z Microsoftu. No co by nie mówić, na większości komputerów jest jednak mimo wszystko operacją zalecaną. Tak ja tutaj, przynajmniej na moim sprzęcie, miałem bardzo nieprzyjemne doświadczenia z czystym Windowsem.
1: No to prawda, to Mikołaju opowiadałeś swego czasu, że to nic przyjemnego. Okej, to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tyflowieści. Dziś dość szybko przemknęliśmy przez ten dział, chyba że ktoś jeszcze w tym temacie chciałby coś dodać.
2: To ja może szybko dorzucę, bo też dosłownie przed tyflo przeglądem wpadło mi to przez biuletyn WeWalka w zasadzie w mailu. Powstało wirtualne oczywiście Muzeum Sztuki Dostępnej na Instagramie. No więc jeżeli nie mieliście do tej pory okazji i potrzeby w ogóle korzystać z Instagrama, to może warto się zainteresować, bo ITC Vivel, taka organizacja czy firma w Indiach, która nie wiem, czy się zajmuje bardziej informatyką, czy bardziej właśnie prawami, może nie tyle prawami człowieka, co takim no, propagowaniem aktywności różnych grup społecznych marginalizowanych. Oni na przykład bardzo się angażowali w poszerzanie różnego rodzaju kwalifikacji i umiejętności kobiet w Indiach. Nawiązała właśnie z projektem Alt Museum współpracę i powstała w ten sposób kolekcja sztuki. Jakiej sztuki, to ciężko mi powiedzieć i jak na ile to będzie aktualizowane, jak często, na ile różnorodna będzie oferta. Sztuki, która została zaprezentowana na Instagramie. I teraz jak idziemy na profil The Alt Museum, The Alt Museum, razem pisane na Instagramie, to tam znajdziemy właśnie różne dzieła sztuki, które no wiadomo, dla osób widzących są przedstawione jako zdjęcia. Natomiast dla osób niewidomych został umieszczony opis alternatywny na każdym z tych dzieł sztuki, które są tam opublikowane. No i takie zwiedzanie wirtualne muzeum można sobie przez Instagrama zrobić. Bardzo zachęcają twórcy tego dzieła, żeby się zainteresować. Ruszyło to z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, świętowanego 3 grudnia. No i miejmy nadzieję, że posłuży. Jak się rozejrzycie, oczywiście wszystko po angielsku, to dajcie znać, czy wam się podobało takie doświadczenie.
1: Ja na Instagramie to pamiętam tylko, że założyłem sobie konto. Przeklikałem się przez aplikację i nigdy więcej tam nie zajrzałem.
2: A oni się tak starali ponoć tam, żeby to było dostępne.
1: No ja wiem, że oni się tak starali, ale jakoś serwis, który w większości przemawia do mnie obrazem, ewentualnie jakimiś skąpymi klipami wideo, bo to tam chyba jakieś takie krótkie, nie? Są te materiały wideo.
2: No krótsze niż na YouTubie chyba. Chociaż no. Od takich super krótkich to jest teraz TikTok.
1: A no tak. Ale kiedyś na Instagramie też tam to mogło trwać zaledwie, nie wiem, kilkanaście sekund.
2: Teraz są transmisje na żywo chyba i jakieś relacje. To na tych relacjach to się teraz tam rozgrywa całe życie kuluarowe celebrytów i wszystkich influencerów tak w ogóle, więc no, to już taki drugi YouTube się powoli robi. Jak ktoś chce szybko dostarczyć informacje, wszystkie dramy są teraz na Insta Stories.
1: To znaczy wydaje mi się, że właśnie to przede wszystkim Insta to takie do dostarczania takiej szybkiej informacji i informacji obrazkowej, bo YouTube to jednak... Tam jest więcej treści, mimo wszystko takiej, która niekoniecznie musi być treścią tylko obrazkową, bo może być też jakąś
2: taką
1: słową.
2: Tak, dlatego o tym mówię, bo na Insta też jest ostatnimi czasy dużo jakichś obwieszczeń, ogłoszeń konkretnych właśnie celebrytek, celebrytów, influencerstwa wszelkiego.
0: Wrażenie, że YouTube mimo wszystko to jest bardziej strona z filmami, a Instagram to jest trochę strona w konkretnym celu i z jakimś, powiedzmy, systemem wartości. Że YouTube... Na YouTube jest wszystko. Msze kościelne, filmy o tym, dlaczego Kościół jest zły, wykłady, filmy o tym, jak to ktoś sobie wylał wiadro wody na głowie. Wszystko znajdziemy. A Instagram to jest bardziej, mam wrażenie, że treści... rozrywkowe mimo wszystko, bardziej taka sieć społecznościowa, hej, co tam u mnie, dzisiaj zjadłem dobre śniadanie, zdjęcie śniadania, a nie takie coś, że mamy 3-godzinny film o tym, jak w języku C++ należy i to jest po prostu człowiek stojący sobie przed
1: ekranem. A na YouTubie takie rzeczy mogą być. Swoją drogą zastanawia mnie, jak ktoś może z pełnym przekonaniem powiedzieć, hej, dziś zjadłem dobre śniadanie i zrobić tego zdjęcie i to wrzucać, jak on tego jeszcze nie zjadł. To nie wie, czy
0: no, dobre. No, to swoją drogą. To swoją drogą.
1: Tak, to tak na marginesie. No dobrze, to słuchajcie, to przechodzimy teraz do technikaliów. Tu też mamy kilka tematów, między innymi temat lektorów, dla których nadchodzą ciężkie czasy, bo ich Google będzie atakować.
2: No na razie tylko po angielsku. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Natomiast Google uznało, że i może to jest poniekąd też odpowiedź na to, jaka jest aktualnie sytuacja. To Tomek może będzie w stanie więcej powiedzieć. Nie wiem. Natomiast, że ponoć jedynie te najbardziej, powiedzmy, poczytne czy jakiś tam, jakiś procent, powiedzmy, książek, które w ogóle są wydawane, doczekuje się takiego prawdziwego audiobooka. jak jest jakiś twórca, czy być no twórca, to jest powiedziane, ale autor, autorka, ktoś, kto tworzy książki, kto jest mniej znany, bardziej niezależny, to bardzo często no, nie ma też takich funduszy, żeby pokryć koszty związane z nagraniem, realizacją, produkcją i potem sprzedażą audiobooków. I tutaj Google chciałby na to odpowiedzieć i powstaje taka opcja, inicjatywa jak auto-narrated audiobooks, książki z automatyczną narracją. I tutaj wykorzystane zostaną głosy te WaveNet, to już takie najnowsze głosy Google uzyskiwane za pomocą sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. No po to właśnie, aby różnego rodzaju lektorów, głosy lektorskie, generować tymi sieciami neuronowymi, żeby te książki no, w jakiś interesujący sposób były czytane. Na razie współprace są podejmowane z wydawnictwami w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Co będzie dalej, zobaczymy i jak szybko to się będzie rozwijać. Natomiast no, jest to ciekawe posunięcie i takie odważne bym powiedział, że Google jest już tak pewien, bo no, o tym, że możemy sobie syntezą mowy czytać książki, no to wiemy od dawna. To już nawet jak były syntezy sprzętowe, to pewnie skanowano książki i je czytano. I aplikacji do czytania syntezą również jest wbrud na wszystkie systemy operacyjne. Natomiast coś takiego, gdzie no, tworzy się coś, co się oficjalnie nazywa audiobookiem za pomocą głosu, który oficjalnie nazywa się lektorem, no to Google musi być naprawdę pewne tych swoich głosów i ich jakości.
1: No ciekawe jak to będzie brzmiało i przede wszystkim jak też sami słuchacze się do tego odniosą. Czy dla nich to będzie na tyle fajne w odbiorze, żeby...
2: No tak, znaczy ja słyszałem, mam wrażenie, że te wavenetowe głosy słyszałem już troszeczkę w akcji na Android TV u kogoś ostatnio. One brzmiały trochę lepiej niż te komórkowe głosy. I w becie VoxMate'a, czyli tego programu, o którym tu mówiliśmy, no nie wiem, czy nie jeszcze w czasie pierwszego lockdownu, jakoś kwiecień, koło Wielkanocy. Czyli tego nowego, samoudźwiękowionego systemu na Androida do obsługi różnych serwisów oraz telefonu. No i brzmi to fajnie.
3: A czy w asystencie tam nie ma właśnie tych wavenetowych głosów? Jeżeli wywołujesz coś przez asystenta Google, on ci mówi, że jutro w Warszawie będzie tyle, a tyle stopni.
2: Mi to brzmi dalej jak te głosy, które mam na telefonie, ale może
3: tak,
2: mieć
3: tylko
2: rację.
3: Troszkę jakby lepszej jakości. No, tylko ciekaw jestem.
2: Dalej brzmi dla mnie jak synteza mimo wszystko. W sensie to brzmi dobrze, to brzmi coraz lepiej, ale dalej odróżni się to od głosu ludzkiego. Jeżeli już mówimy o zastępowaniu lektorów, czyli ludzi, którzy no, całe życie spędzają na tym, że po prostu w sposób aktorski czasem wypowiadają
3: właśnie
2: te kwestie, to...
3: Ja mam w ogóle wrażenie, może niesłuszne, że często... Znaczy, to jest w ogóle dość ciekawy mechanizm, bo żaden prawdopodobnie lektor, chyba że dostanie naprawdę ciężkie pieniądze, nie zgodzi się na to, żeby jego sposób czytania został przemieniony przez maszynkę, ponieważ jest to coś, na czym zarabia. I w związku z tym podejrzewam, że do Google'a biorą ludzi, którzy stwierdzą, w sumie ja to jakoś nie czytam, ale no mam jakąś intonację, mam coś, jak mi zapłacą, to w sumie temu nie.
1: Z drugiej
3: I
1: strony,
3: czytają
1: Tomku, czy
3: troszeczkę w taki sposób.
1: Z drugiej strony, Tomku, czy Google'a z ich pieniędzmi nie stać, żeby na przykład, nie wiem, zapłacić, powiedzmy, przecież to nie musi być wielu lektorów, to mogą być, wiesz, to może być dwóch lektorów na kraj, na język i im zapłacić tyle, żeby oni w zasadzie to już się przez, nie wiem, tam kilkanaście
3: być
1: czy
3: może.
1: 10 najbliższych lat nie musieli jeszcze, martwić o nic.
0: Jest jeszcze
3: być
0: druga
3: może.
0: Kwestia. Natomiast, jest jeszcze no. druga kwestia i ja to zawsze przywołuję, że bardzo często może być tak, że ta zgoda nie będzie tak naprawdę konieczna, biorąc pod uwagę, jak tak naprawdę niewiele materiału te nowe technologie bardzo często potrzebują. Bardzo możliwe, że jak się przejrzy dorobek tych wielkich lektorów, to znajdzie się, że w 2003 roku dla jakiejś małej fundacji lektor przeczytał bajki i udostępnił je na licencji Creative Commons, zrób tym co chcesz. I to wystarczy.
3: Być może. No, może tak będzie.
1: I ja tak jeszcze nieśmiało chciałbym przypomnieć i zauważyć, że Google jest właścicielem YouTube'a.
0: A to też prawda.
1: I tu by się bardzo trzeba było wczytać w licencję i w to, co oznacza tak naprawdę publikacja materiału na YouTubie.
0: Na YouTubie, tak. Czyli Google nie ma prawa do użycia tego w jakiś sposób potem. Bo bardzo
5: możliwe. A rzeczywiście na YouTubie jest masa materiału w każdym języku.
0: Dokładnie.
5: Z drugiej strony podejrzewam, że gdyby YouTube zaczął, czy Google zaczął procesować się z lektorami takimi znanymi, to oni by sobie wynajęli jednego, drugiego, piątego prawnika, wynajęliby jeszcze media. Oj, Google, jaki ty jesteś zły i zobaczcie, co oni mogą wam zrobić.
1: To jest też prawda, dlatego ja bardziej się skłaniam ku tej opcji, że przyjedzie powiedzmy do jakiegoś kraju pan z Google'a z walizką pieniędzy i zapłaci jakimś na przykład dwóm lektorom za wyłączność tego głosu na przykład.
0: Jestem ciekaw, czy
5: nie dałoby się nawet zrobić czegoś takiego, że wziąć lektorów, którzy nie żyją. I robimy, proszę bardzo, książkę panem, który od 10 lat no nie jest w stanie niczego nagrać i nigdy nie będzie już w stanie niczego nagrać, bo po prostu go nie ma wśród żywych.
1: Też prawda.
0: To jedno, rodzinie damy coś i niech sobie weźmie, bo tak to nie dostanie nic, a tak to dostanie coś. A druga kwestia, mówiliśmy jeszcze o głosach WaveNet, że one nie są takie doskonałe. Ja podejrzewam, że to, co tu będzie użyte, to mogą być głosy oparte o technologię WaveNet, ale niekoniecznie to, co my teraz znamy jako WaveNet, o czym ja mówię. Weźmy pod uwagę jeden fakt. Jeżeli my robimy audiobooki, to czas przetwarzania tych audiobooków może być tak naprawdę wolny. Tak naprawdę nic się nie stanie, jeżeli powiedzmy godzina audiobooka będzie przerabiana przez ten komputer w godzin 4 czy 5, bo przecież to się rzuci na serwer, to może sobie chodzić 24 godziny na dobę, bo to jest przecież komputer i to się w końcu kiedyś tam zrobi. Więc...
5: A ja ci powiem więcej. Sorry, że ci przerwę, natomiast jest ten cały takotron, czy jak to się tam nazywa, czyli właśnie algorytm oparty na bardzo głębokim uczeniu maszynowym, który polega na tym, że bierze się najlepiej kilka godzin lektora, kilka godzin tekstu, samego tekstu tego autora, no tego samego tekstu po prostu. I teraz tam są jakby dwa takie, jak to nazwać, nie kroki, ale dwa takie procesy, które trzeba wykonać, żeby ten głos, który się pojawi jakby z tego, można było wykorzystać jako syntezator mowy. I my to kiedyś z Tomkiem Kowalikiem spróbowaliśmy uruchomić. Co prawda ten drugi proces nam nie wyszedł. Drugi proces służy temu, pierwszy głos służy temu, żeby w ogóle wygenerować taką syntezę mowy, a drugi głos służy temu, aby ta synteza mowy brzmiała w taki sposób. Bo to tak brzmi z taką drżączką śmieszną. I no, my zrobiliśmy ten pierwszy krok, czyli żeby można było w ogóle zrobić z tego syntezator mowy. My zrobiliśmy to na... Są takie próbki oparte na licencji Creative Commons, gdzie była sobie pani, która czytała, zdaje się, lalkę i ktoś, kto czytał pamiętnik znaleziony w Saragosie. I to są już przygotowane materiały w taki sposób właśnie, jaki oni tam chcą, żeby to było przygotowane, czyli to jest podzielone na zdania jakby. Te zdania są też w tekście napisane. No i my to przerzuciliśmy do maszyny. Maszyna, zanim zrobiła syntezator z człowieka, minęły chyba 3 albo 4 dni. Przy czym, no to też była maszyna, którą od bidy można postawić sobie samemu, znaczy nie od bidy, którą można sobie postawić samemu w domu.
1: Na domowym komputerze.
5: I ona kosztuje no, parę tysięcy złotych, natomiast no parę, no w sensie 10, kilkanaście tysięcy złotych, więc zakładając, że to robi Google, który ma serwery x razy mocniejsze, to zrobienie dla nich takiego syntezatora to może być też raz kwestia dnia. Na przykład, albo nawet nie całego. I to naprawdę wystarczy książka przeczytana przez człowieka i to samo w tekście. I teraz biorąc pod uwagę, że z tego co wiem, większość syntezatorów robi się na zasadzie czytania trochę losowych zdań, na przykład z jakiejś Wikipedii. W 1944 roku stało się coś. Skarpety noszone 3 dni stają się dziwne. I jakby to są zdania, które nie wiadomo jak trochę zinterpretować, nie się po prostu czyta
1: No to tak jak robiliśmy te próbki dla Common Voice, dla Mozilli.
5: Dokładnie tak. Tylko one są jeszcze, często jeszcze są bardziej pozbawione jakiegoś ładunku emocjonalnego. W związku z tym to, co wychodzi w tych syntezatorach, również jest pozbawione żadnego ładunku emocjonalnego. I przez to te syntezatory, podejrzewam, brzmią tak, jak brzmią. Natomiast no my zrobiliśmy właśnie ten syntezator z tej pani. Ona to czytała też, to była amatorka. W związku z tym ona czytała wszystko mniej więcej w taki sposób. To było czytanie bardzo takie suche, zupełnie nieaktorskie i tak dalej. I ten syntezator rzeczywiście zaczął łapać te jej wszystkie różne, no ten jej styl czytania. Ja się trochę zastanawiam, co by było, gdyby wziąć rzeczywiście dobrego lektora, który dobrze przeczytał książkę, wziąć taką całą książkę, która trwa, albo na przykład 10 książek, z których każda trwa kilkanaście godzin, i niech algorytm sobie to przerobi. I bardzo się zastanawiam, czy wtedy byśmy właśnie nie dostali syntezatora, który pewne rzeczy pewnie zinterpretuje może źle. Ale będziemy mieli coś, co będzie w stanie jakoś przeczytać książkę.
1: No to jest rzeczywiście opcja.
5: Tak samo trochę jak z tymi tłumaczeniami maszynowymi, które, dobra, nie są oczywiście jakoś tam super profesjonalne, ale są na tyle dobre, że zdecydowanie można zrozumieć, co autor miał na myśli.
1: To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza. U Tomka trochę głośno, więc na razie odbierzmy może telefon. A do Tomka jeszcze za chwilę przejdziemy, bo przecież ma informację, która czeka w kolejce. A tym razem jest z nami Monika. Witaj, słuchamy. Halo? Halo?
2: Chyba jesteś, Moniko, słyszana w tym momencie.
1: Jesteś słyszalna, tak, bo już cię odciszyłem.
6: Czym jest?
1: No, słuchamy.
6: Trochę inne rzeczy pokazywały i się trochę... Cześć. Ja dzwonię z taką... Chciałam się podzielić taką wieścią, bo jakiś czas wspominałam o tej aktualizacji Wear OS-a na zegarku.
1: No właśnie.
6: 2.23 i praktycznie ona różni, może tam troszkę graficznie na tym różnych, zwłaszcza w ten są napisane te wszystkie wartości. I jeszcze...
1: Oj, wiesz co, nie wiem co u ciebie się dzieje, ale bardzo przerywa i bardzo słabo cię słychać w tym momencie. Coś jest zdecydowanie nie tak. No cóż, technika nas czasem zawodzi, może się za moment uda coś z tym zrobić. W każdym razie może tak. Pytanie, Tomku, czy ty możesz nam teraz o Xiaomi powiedzieć, czy na razie nie? Jak tam? Jesteś w stanie? O, chyba nie. No dobrze. To przejdziemy może dalej do kolejnego tematu, do mianowicie...
5: Halo?
1: No jesteśmy.
5: O, dobra. No. U mnie już się uspokoiło.
1: Okej, okay, no to słuchamy o Xiaomi, o salonie Xiaomi.
5: Tak, Xiaomi jest, podejrzewam, wszystkim znaną firmą, albo przynajmniej prawie wszystkim słuchaczom.
3: I Xiaomi o tym wie. Znaczy nie, że jest znaną firmą wszystkim słuchaczom tego podcastu, tylko w większości Polaków w ogóle i że u nas w Polsce to jest bardzo dużo Xiaomi, bo u nas się przyjął generalnie to, co reklamują Xiaomi, czyli że są firmą tanią, ale dobrą. W związku z czym firma postanowiła u nas zrobić największy sklep w Europie Środkowo-Wschodniej z ich produktami w Warszawie, w centrum handlowym, czy w galerii handlowej Arkadia. I ciekawostką jest to, że to jest taki jedyny w ogóle poza Chinami sklep Xiaomi, który ma troszeczkę przypominać dom, taki trochę inteligentny dom, w którym będzie można sobie pooglądać te rozwiązania Xiaomi, które w takim inteligentnym domu się sprawdzą. Wszystko ma powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych. Jestem ciekaw, ile kosztuje wynajęcie 300 metrów kwadratowych w centrum handlowym Arkadiano, ale to jest zwane, że mam nie tylko mnie to ciekawi i kwoty mogą być ciekawe. W każdym razie to jest taki sklep połączony z taką wystawą sprzętu Xiaomi. Więc jeżeli ktoś jest w Warszawie albo chce przyjechać do Warszawy i interesuje się technologią, zwłaszcza produktami tej firmy, to może sobie tam przyjechać, sprawdzić, co tam jest. I ciekaw jestem, ile sprzętów będziemy mogli my zobaczyć, dotknąć, przetestować i sprawdzić na przykład dostępność tego wszystkiego.
1: To pożyjemy, zobaczymy, ale na tych 300 metrach kwadratowych to podejrzewam, że będzie co oglądać i będzie co testować i rzeczywiście tu mogą być fajne rzeczy. A Xiaomi to jest firma, która sporo różnych rzeczy produkuje, więc i asortyment będą mieć niewąski. A teraz o Google'u i o dokładności GPS-a w usługach tegoż. Oni tu będą coś poprawiać, Pawle, prawda?
2: Tak, i mają dość nietypowy sposób na poprawienie tego, jak nasz GPS będzie dokładny w mapach Google. A mianowicie oni wykryli, że część tych problemów, jakie są, czy część niedokładności, jakie występują w systemie, jakim jest GPS, wynika z tego, że sygnał odbija się albo jest blokowany przez budynki stojące nam na drodze, że w jakiś sposób to utrudnia i stwierdzili, że korzystając z map 3D, miast, które już i tak mają, zidentyfikują, gdzie są właśnie mieszkania i gdzie można zastosować jakąś technikę i gdzie warto, żeby tych odbić uniknąć. I to, co jest ciekawe, to, że oni chcą to już w 300 miastach na świecie wprowadzić, więc tak dość mocno globalnie. I wspomniana jest i Ameryka, i Azja, i Europa, więc tak pół świata zostało wymienione. Ciekawe, czy Polska się też załapie z jakimiś miastami. Natomiast tyle na razie wiadomo, bardziej technicznych jakby wieści nie mam, ale może to być ciekawy postęp, jeśli chodzi o mapy Google.
1: To rzeczywiście. Fajnie by było też, jakby dało się z tego korzystać w innych programach nawigacyjnych. Na to osobiście nie liczę, ale może w końcu się doczekamy też usprawnień w Polsce, w mapach Google dla osób niewidomych.
2: Ten tryb, który jest już dostępny w Stanach i w Japonii, mógłby się wreszcie rozszerzyć, to prawda. Google coś nie lubi kończyć różnych swoich projektów albo bardzo długo czeka z ich rozwinięciem czasem.
1: Pewnie tam, gdzie ma rynek zbytu odpowiedni. Przypuszczam, że nie wiem jak w Japonii, ale w Stanach Zjednoczonych to jest dość spory. W Polsce mogą to oceniać różnie. Chociaż akurat Google, a Polska to nie jest jeszcze najgorzej. To gorzej liczyć na Apple.
2: Tak, właśnie Google się wyrabia, tylko bardziej chyba chodzi mi o dostępność, że tam, patrzcie, klawiatura brajlowska, nie? Wyszła rok temu, na początku tego roku jakoś.
1: I co, jeszcze polskich znaków nie ma?
2: Nie, w ogóle nie widziałem żadnej aktualizacji do... Znaczy była aktualizacja do TalkBacka, ale to była jakby aktualizacja, która przyszła z Androidem 11. Oni teraz się skupili na gestach wielopalczastych i super. Natomiast o tym Braille'u na razie tak cicho, żeby tam coś dalej postąpiło i żeby było więcej języków niż tylko angielski. Lookout, czekaliśmy rok na aktualizację albo i półtora. I dalej nie ma, jest parę nowych języków, polskiego jeszcze nie ma. Gdzie OCR już jakikolwiek polski, inne firmy dawno mają i to działa. Natomiast taki mamy klimat, cytując. No ale zobaczymy teraz jeszcze ten Project Guideline. Oni mają dużo pomysłów, tylko żeby to wszystko przetrwało więcej niż parę, niż miesiąc, dwa prasowego szumu. To by było super.
1: No to oby tak i było. Dobrze, to robimy kolejne podejście. Monika jest z nami ponownie. Czy teraz słyszysz nas, a czy my będziemy słyszeć ciebie?
6: No nie chciałam.
1: No, jesteś już.
6: Jestem. Tak. Jeszcze mi tam po drodze telefon. Nie wiedziałam, co mam odebrać, ale czy...
1: Oj, ale coś ten telefon to ci szwankuje, muszę powiedzieć, bo jest to samo, co było. Spróbuj do nas może po prostu zadzwonić przez telefon.

0: nie da się ciebie zrozumieć, rwiecie. Rwiecie po prostu od czasu do czasu i sporo nam tej...
1: Napiszę wam w komentarzu.
0: Dobra, to napisz w komentarzu. Okej, okay, dobra, to w takim razie tak zróbmy, bo no jest tu jakiś problem, niestety.
1: No, dobra.
0: Dobra, dzięki. Jest tu jakiś problem na łączu. A tymczasem przechodzimy dalej, przechodzimy do Allegro Pay. Tomek przetestował. No tylko czy Tomek z nami jest. Tomku? O, jesteś.
2: O, teraz jesteś. Mam nadzieję. Tak, przetestowałem Allegro Pay, o którym też mówiliśmy tutaj w przeglądzie. I przynajmniej na Androidzie jest to funkcja po pierwsze dostępna, po drugie bardzo dostępna, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Po trzecie bardzo fajnie zrobiona w takim sensie, że no, wygląda na to, że tam te wszystkie informacje, które mają być nam podane, to nam podane są. To znaczy, bo przypomnę tak krótko jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega Allegro Pay. To jest coś w rodzaju, no nie chcę powiedzieć karty kredytowej, ale takiego trochę kredytu, który jest swoją drogą, z tego co wiem, udzielany według wszelkich prawideł, to znaczy jest zasięgana informacja w BIK-u na temat tego, jak my jesteśmy wypłacalni, jest brana pod uwagę historia zakupowa w Allegro, w związku z czym przy rejestracji jakby w Allegro Pay należy podać chociażby swój PESEL. Całość, jak oni mówią, trwa mniej niż minutę i no tak, od momentu, kiedy wcisnąłem, że dalej i teraz prosimy chwilę poczekać, to rzeczywiście to była chwila, momencik. I otrzymuję informację, że tak, super, możesz mieć Allegro Pay, możesz mieć jakiś tam kredyt, dostałem ileś pieniędzy, maksymalnie można dostać 4000 i jeżeli coś kupuję przez Allegro, to mogę wybrać metodę płatności Allegro Pay. Jeżeli wybiorę tę metodę płatności, przychodzi mi, co ciekawe, SMS z kodem weryfikacyjnym, bo może jednak to nie ja, albo nie wiadomo co. Inna rzecz, jeżeli to jest telefon, z którego jakby, który ma ten SMS podpięty, ten numer podpięty, to kod z SMS-a jest kopiowany do schowka i wprowadza się sam, że się tak wyrażę. No bo skoro mam w ręku telefon z Allegro, no to mogę też odebrać SMS-a, więc w sumie to tylko po prostu skraca to wszystko. I teraz te pieniądze, które dostaję, ten kredyt, który mam u Allegro, taki potencjalny, mogę jakby z tego kredytu zapłacić za przedmiot. I teraz pierwszą płatność mogę sobie przesunąć do 50, chyba 8 dni i za to nie będzie żadnych dodatkowych opłat. Po prostu sobie przesuwam pierwszą płatność o 50 parę dni, natomiast no, sprzedawca dostaje już pełną kwotę, pełną zapłatę. I jeżeli no rzeczywiście będą... Aha, i teraz tak. Mogę za to zapłacić albo w 3 ratach, wtedy mam oprocentowanie 0, przynajmniej na razie takie. Zobaczymy, co będzie potem. Bo też w kilku miejscach, gdzie ludzie o tym pisali, no, wystumano takie hipotezy, że to owszem, na razie to jest darmowe, no, ale nie wiadomo, ile czasu Allegro będzie chciało finansować takie rzeczy i potem mogą zacząć naliczać jakieś opłaty. Jakie? Nie wiadomo. W każdym razie, no, na razie jest to pierwsze, jeżeli płacimy w 3 ratach, to jest to za darmo zupełnie, te 3 raty. Jest 5 rat, 10, 20, chyba ileś jeszcze, nie wiem, czy nie 6, czy 8. I tu już się zaczynają pojawiać opłaty. Opłaty rzędu chyba 8% w skali roku. RRSO jest 8%. Jest podane, ile my zapłacimy, jaki będzie koszt kredytu. No wszystko jest teoretycznie podane. Ja akurat to, co kupowałem, to kupowałem w 3 ratach, więc no mam zapłacić teoretycznie nic. Znaczy no tylko tę kwotę, którą bym zapłacił kupując jakby to tak po prostu jednorazowo. Nie bardzo mi się chce to liczyć, ale rzeczywiście no chyba tak jest. W każdym razie no No jest szansa, że

0: Że to jest rzeczywiście tak jak oni mówią. I już. I przynajmniej w przypadku Androida jest to dostępne. A teraz muszę już skończyć, bo...
1: A ja mam takie pytanie. Jaki jest koszt tego, że my to mamy? Że mamy te opcje? Ponieważ każdy bank, jak mamy tak zwaną odnawianą linię kredytową, bo tak ja to zrozumiałem, że to
0: tutaj, tutaj nie ma płatności za to, przynajmniej na razie. Otrzymanie jest za darmo. Przynajmniej...
1: No, tylko na przykład, czy po roku się nie pojawi jakaś opłata, tak jak w bankach, że za odnawianą linię ileś tam trzeba zapłacić, za kartę kredytową też ileś żadnych... trzeba zapłacić i tak dalej. No,
0: na razie żadnych opłat nie ma. Jeżeli to by się zmieniło, to musieliby zmienić regulamin. Na razie w regulaminie jest napisane, o ile mi wiadomo, że żadnych opłat nie ma. Jedyne opłaty, które są, to są za ewentualne raty. Ewentualne raty, jeżeli ich jest więcej niż 3.
1: I teraz, jeżeli płacimy raty, to płacimy... Gdzie my to płacimy? Czy płacimy w Allegro, czy płacimy tam, gdzie jest saldo konta?
0: Znaczy, saldo konta jest w Allegro i tam jest przycisk zapłać ratę.
1: Aha, czyli tam musimy to.
0: Ale no, to jest przez Allegro wszystko dawane, z tego co wiem. Tam nie ma nic powiedzianego o tym, że to jest jakiś pośrednik. Może gdzieś tam coś jest, ale no... To chyba nie jest takie proste pośrednictwo, tak jak w tych...
1: Nie, nie chodzi mi o to, żeby to był pośrednik, tylko chodzi mi o to, że jak wiesz, jak kupujemy jakąś rzecz i płacimy, to gdzie indziej to płacimy? Tam, gdzie jest kup teraz i tam płacimy ten pasek postępu i płacimy. A tutaj właśnie, bo gdzie indziej jakby rozliczamy...
0: To jest osobna jakby rzecz, to Allegro Pay. I tam, ja mam przynajmniej na stronie głównej, w aplikacji, no taki przycisk, że zapłać ratę Allegro Pay czy coś takiego i chyba tam mam jakąś zakładkę gdzieś Allegro Pay i tam mogę to sobie wszystko spłacać. To jest osobne jakby, to jest coś osobnego trochę teraz, Allegro Pay.
1: Aha. Rozumiem.
2: A tymczasem z Allegro...
0: Tak, jeszcze ewentualnie zdradzając troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mówiłem, można się powoli szykować na podcast o kolejnym odkurzaczu bezprzewodowym, o robocie sprzątającym.
2: No to będziemy cierpliwie czekać. A tymczasem z Allegro przenosimy się do ZUS-u. To pozytywne wieści. Tylko że cisza. Na razie? Ale Mikołaju, już tak, już jesteś. I pozytywne wieści z ZUS-u.
3: Tak, bo PUE, portal usług elektronicznych ZUS-u bodajże, poinformował, że zrezygnuje do końca roku z Flasha i wszystkie wnioski będą dostępne w formacie HTML do wypełnienia. No, tak jak były online, tak będą online, tylko po prostu zamiast Flasha będzie użyty HTML. To jest oczywiście dla nas wieść pozytywna, bo jak wiadomo, Flash i osoby niewidome to nie jest najlepsze rozwiązanie. Czasami się da, a czasami nie. Różnie to z tym Flashem bywa. Z tego co wiem, to z tym ZUS-em to raczej gorzej bywało niż lepiej. Ale teraz, jeżeli ktoś ma potrzebę jakiegoś no, bardziej zaawansowanego korzystania z PUE, to od końca roku wszystko ma być w HTML-u, czyli w formie raczej bardziej niż mniej dostępnej.
0: To chyba nie jest tylko dobra informacja dla niewidomych, natomiast w ogóle z tym PUE to mieli ludzie różne problemy, bo te wersje, tam chyba i o Java chodziło, i o coś, no.
2: Tak.
0: Ten Flash jeszcze w tym
2: no,
0: wszystkim.
2: Z Flashem jeżeli... to przecież niejednokrotnie jest tak, że powiedzmy tak. Księgowi mają jakieś komputery, jeden w firmie z Windowsem XP czasami nawet jeszcze.
0: Wiesz co, ale to nawet nie, w pewnym sensie to i by nawet nie było takie złe, dlatego że na przykład kiedyś było coś takiego, nie wiem czy teraz, że ZUS do któregoś z tych serwisów wymagał konkretnej wersji przeglądarki, konkretnej wersji Java i chyba coś jeszcze, niecznie konkretnej rozdzielczości. I tylko na takiej konfiguracji to chodziło, nie można było mieć wersji późniejszej.
2: Zgadza się i właśnie dlatego mówię, że jeszcze do niedawna to były takie sytuacje, że po prostu niektórzy właśnie księgowi to mieli w firmach dedykowane komputery z jakimś starym systemem, skonfigurowane na sztywno, po prostu komputer tylko na użytek ZUS-u albo podobnych instytucji i on był tylko uruchamiany wtedy, kiedy trzeba było coś tam zrobić. Bo na co dzień nikt na tym nie pracował, no bo przestarzały system, przestarzały wszystko, ale ZUS trzeba było tym obsłużyć. Więc no, takie historie gdzieś też słyszałem. A tymczasem może jakąś ciekawą historię usłyszymy od naszego słuchacza, od Roberta, który się podłączył. Witaj, słuchamy.
4: Mam nadzieję, że mnie słychać.
2: No tak, słychać.
4: Dobrze, super. No chyba znowu na trochę, albo na inny temat jakby wbijam się tak trochę, ale chciałbym wam powiedzieć o pierwszych doświadczeniach z iPhone'em i Dual SIM, bo ostatnio zmieniłem kartę jedną na eSIM i dzięki temu mam teraz w iPhone'ie no, kartę polską i czeską. Jestem w Czechach, studiuję jeszcze w Niemczech, w drugim telefonie mam też czeską i niemiecką kartę obecnie.
2: Obywatel świata po prostu z ciebie.
4: No, Europejczyk, jeszcze gdzieś tam no korzenie tak. We Włoszech, jak niektórzy z was wiedzą. No, ale mniejsza o to. Znaczy, o jednej rzeczy już powiedział mi nasz znajomy Waldek prywatnie, ja jeszcze tego nie doświadczyłem, bo na razie jestem w domu i tutaj mamy sieć Wi-Fi i jest Wi-Fi calling, ale ponoć jak się dzwoni z jednej z tych dwóch kart, albo jak się rozmawia za pośrednictwem z jednej z tych dwóch kart, to poza zasięgiem sieci Wi-Fi jakby druga jest wyłączona, w sensie ktoś dzwoni i w tej chwili nie dostaje informacji, że tam użytkownik rozmawia, tylko abonent niedostępny po prostu i że to ponoć chodzi o układ radiowy w iPhone'ie, który jest tylko jeden. No tego jeszcze nie testowałem, ale za to już troszeczkę tutaj się denerwowałem, bo niestety klient wiadomości w iPhone'ie nie jest dopracowany, jeśli chodzi, w sensie nie mam zawsze kontroli nad tym, czy piszę do kogoś z jednej karty, czy z drugiej, a że to jest, jedna karta jest z innego kraju, a druga z innego, no to jest to dość ważne, tak? Oczywiście ja mogę w telefonie ustawić sobie w kontakcie, czy chcę używać tej czy tej karty, ale jak już z kimś wcześniej pisałem i mam tę konwersację zapisaną, to on w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Chyba że druga osoba do mnie napisze na ten drugi numer, to wtedy to się zmieni. Ale jako użytkownik, jedyne co mogę zrobić, usunąć całą historię tej konwersacji i zacząć od nowa. I wtedy dopiero tam ustawiam w okienku samych wiadomości, ustawiam, z której karty chcę pisać z daną osobą. I to jest, uważam, takie trochę niedopracowane. No, widać, że Apple jeszcze do niedawna nie myślał tak bardzo o Dual SIM i uważam, że to jest problem.
5: Bo Google'owa aplikacja wiadomości ma przycisk selektora i
4: tak.
5: Można sobie wybrać nawet w obrębie jednej rozmowy, nieważne jak długo, z kim pisałem, za każdym razem mogę wybrać, z której karty chcę wysłać.
4: Dokładnie, a na przykład na telefonach Huawei był przycisk Send via Card 1, Send via Card 2, czyli tam wyślij za pomocą karty 1, 2. Po prostu dwa osobne przyciski. Więc no tylko takie spostrzeżenie, no.
2: No fajnie, że to jest, ale to taki dual SIM w wydaniu Apple, tak? Czyli jeszcze trochę niedopracowany. Może kiedyś tam jakoś to rozwiążą w kolejnej generacji iPhone'ów.
4: No właśnie. No, także, znaczy główny problem dla mnie to jest jednak ten SMS, bo te SMS-y, a to jest stricte software'owa sprawa, więc to by mogli rozwiązać w jakiejś aktualizacji, no.
2: Owszem, zgadza się.
4: Dobra, to dziękuję, to wszystko, co chciałem wam powiedzieć.
2: Dzięki, Roberto, za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się.
4: Pozdrawiam również.
2: No i zbliżamy się już do końca, słuchajcie, naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, ale zanim jeszcze wam powiemy do usłyszenia, to mamy informację o N26, czy N26, czy jak tam go nazywać. Jakiś ciekawy bank, Pawle, znalazłeś.
5: Czy bank w sumie nie jest nowy, bo na naszym rynku jest już od dłuższego czasu, ale nie miałem wcześniej potrzeby posiadania kolejnej karty, której nie wiem w sumie do czego bym używał. W związku z czym nie wiedziałem w ogóle, czym to się je. Wiedziałem tylko, że to niemiecka usługa, tak jak Revolut był, czy jest brytyjski, tak N26 jest niemieckie i wiem, że w Niemczech to święciło swego czasu jakieś tam triumfy. Potem przyszło do nas. No, ale taka mi się wydarzyła sytuacja, że zapragnąłem mieć nagle tak od czapy konto zarejestrowane w Niemczech, bankowe, z niemieckim IBAN-em. No i pomyślałem, że skoro N26 jest w Niemczech zlokalizowane, to może jak założę sobie konto w N26, to dostanę takie konto. No i się nie pomyliłem, bo rzeczywiście mam teraz konto w euro zarejestrowane w Niemczech z niemieckim IBAN-em. Więc gdyby ktoś potrzebował takiego konta, to się da. Natomiast sam bank nie jest w sumie niczym specjalnym, jeśli chodzi o konkurencyjność względem Revoluta, bo mamy dużo ponarzucane limitów w wersji darmowej. Mamy na przykład 3% pobierane przy doładowaniu konta prowizji. Jeżeli doładowujemy konto, to jest pobierane 3% prowizji. Pierwsze doładowanie jest darmowe. Przy każdym kolejnym, jeżeli doładujemy konto za pomocą tam Google Pay, czy PayPala, czy podpiętej karty, to musimy się liczyć z prowizją. Zdaje się, że darmowe jest w momencie, no raczej jest, kiedy sobie te pieniądze SEPą przelejemy z jednego konta na drugie. Potem znowu jest limit miesięczny. Ile można miesięcznie doładować, jeżeli chcemy doładowywać? No 450 euro, więc zależy. To może być dużo, to może być mało, zależy jakie kto ma potrzeby. No jakieś ograniczenie to jest. Dużo fajnych rzeczy, jakichś limitów jest poznoszonych w wersjach premium, a tych przedziałów premium jest kilka. Oczywiście jest możliwość wysyłania, jest pieniędzy do znajomych z N26 po numerze telefonu, jest możliwość przelewów. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest w ogóle dostępność tej aplikacji. Na Androidzie ona jest taka sobie, nie, że się nie da. To jest używalne i to nawet jest dosyć, powiedziałbym, wygodne. Pomijając to, że przed każdym elementem, przed każdą opcją jest przycisk Quick Actions czy Action Button, jakiś tam przycisk chyba nie zaetykietowany domyślnie, który w sumie robi to samo co dany element. Ale powiedzmy OK, potem są zakładki. Mniej więcej wszystko da się zrobić. Sama rejestracja, no wiadomo, jak to w tego typu banku, wymaga zrobienia zdjęć dowodu z obu stron i naszego selfie. Tutaj trochę więcej szczęścia miał Roberto. Roberto już się rozłączył, ale może potwierdzi, może zaprzeczy, ale chyba raczej potwierdzi. Bo on, będąc właśnie w Niemczech i zakładając N26 z perspektywy osoby, która ma niemiecki numer telefonu, mógł skorzystać z takiego przywileju. Widocznie jest to jakoś uregulowane prawnie, bo też słyszałem o tego typu procedurze przy rejestracji kart SIM u operatorów niemieckich, że mógł skorzystać z wideo weryfikacji. I to jest taki Be My Eyes, gdzie po prostu osoba pracująca w wsparciu technicznym danej usługi, czy firmy, czy tam sieci komórkowej, czy banku, łączy się z nami przez apkę w formie wideo rozmowy. I to ta osoba dokonuje całej weryfikacji, czyli tej osobie pokazujemy dowód, tej osobie pokazujemy siebie, swoją twarz i jest wszystko odhaczone. No ja musiałem prosić tu o pomoc koleżeństwo w pracy i śmiechu było co niemiara, bo podejść było chyba ze 2 albo 3, przy jednym mi się rozładował telefon, przy drugim byliśmy zaskoczeni, ile on chce różnych zdjęć wszystkiego. Robienie selfie w środku biura, polecam ten styl. No i że tak powiem, wtedy konto jest już aktywowane. To, że różne dane najlepiej wpisywać klawiaturą Gboard, a nie brajlowską, typu Soft Braille Keyboard, bo tam coś nie do końca działa, to jest inna sprawa. Natomiast Android Androidem, a strona stroną. I strona, to tam się już ktoś przyłożył. Bo tam mamy komunikaty, loading. Za każdym razem, jak coś ładujemy nowego na stronie. Mamy komunikaty typu, że coś zostało zrobione, potwierdzone chyba nawet. Mamy informację, że któraś strona jest wybrana jako bieżąca. Mamy właściwe nagłówki. Mamy widgety dostępne, takie modale, okna dialogowe z jakimiś tam wyborami dat, na przykład przedziału, jeżeli chcemy sobie przejrzeć przelewy z ostatnich i tam wybieramy tygodnia, miesiąca, to wszystko jest w takim dostępnym oknie dialogowym, które się otwiera, ładnie zamyka według wytycznych. Dokonałem sobie nawet przelewu testowo z N26 na Revoluta. Poszedł. Bardzo dostępny proces. Strona, która w zasadzie apka webowa, która nie jest zawalona niepotrzebnymi rzeczami. Logujemy się, musimy w telefonie potwierdzić tylko, że tego logowania chcemy, albo apką, albo kodem przez SMS. Otwiera nam się strona i mamy dokładnie to, te elementy, które są w aplikacji mobilnej, tylko ułożone w formie strony internetowej. Od góry są te zakładki, które mamy na dole w Androidzie i dalej mamy już różne opcje. Przelej pieniądze, poproś o pieniądze, doładuj konto, coś tam jeszcze zrób. I możemy sobie przejść. Nagłówek mamy poziomu drugiego, gdzie mamy ostatnie operacje. Ostatnie operacje są przedstawione w formie listy, iluś tam elementów. Po wejściu w przelew mamy pola edycji, imię, nazwisko, IBAN, przycisk dalej. Po sprawdzeniu IBANu podaj kwotę, pokrętło. Z pokrętłem wybieramy sobie, ile chcemy euro przelać. Przelej. I przelew potwierdzamy tylko tym aplikacją. I przelew został zrealizowany. No i czego chcieć więcej? Jeżeli ktoś potrzebuje dobrej praktyki, jak wygląda dostępny i prosty w obsłudze bank, to z tego powodu myślę, że N26 mogę polecić.
2: No to rzeczywiście, może komuś się przyda, kto potrzebuje właśnie tego typu banku. A tak a propos dostępności, właściwie niedostępności, cóż mogę rzec? Przed momentem sprawdzałem aktualizację aplikacji, wyszła aktualizacja aplikacji IKO, informacja, że są jakieś nowe rzeczy dotyczące asystenta głosowego. Sęk tylko w tym, że ten asystent głosowy nadal nie jest dostępny dla nas, jako dla użytkowników VoiceOvera, przynajmniej na iOSie. Ja tego tam dalej nie widzę, a było to już zgłaszane, ale jakoś no z tym sobie poradzić niestety Państwo z obsługi aplikacji IKO nie potrafią. Tymczasem a propos takich właśnie dostępnych rzeczy, to mamy wypowiedź od naszego słuchacza Kacpra, którą teraz sobie pozwolę odczytać. W sobotę napisałem do supportu od Epic Game Launcher, że jest niedostępny przy poruszaniu się za pomocą tabulatora i strzałek. Trzeba użyć OCR. Nawet nawigacja obiektowa ekranowa nie działa. Odpisali mi, że bardzo dziękuję za kontakt i przekażą tę cenną informację do ich programu. Programistów czy kogoś podobnego. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No to rzeczywiście zobaczymy, co z tego wyniknie. Życzymy powodzenia, żeby jednak coś z tego wyniknęło. Tu nie widzę już na Facebooku żadnych komentarzy.
5: Nie chcę podbijać, nie chcę gdzieś tam podcinać skrzydeł i łamać nadziei, ale bardzo często tego typu zapytania kończą się na tym,
2: na tym zapewnieniu. Owszem.
5: I dalej nic nie wiemy, co się dzieje, ale owszem, powodzenia.
2: Ale może akurat.
5: Może akurat, chociaż tam byłby pewnie cały Fortnite do dostosowania, ale bo to chyba o Fortnite'a chodzi.
3: Ja szczerze mówiąc nadal będę polecał serwisy typu LinkedIn, poszukać ludzi, którzy pracują nad danym produktem, stanowisko typu frontend developer, czyli osoba zajmująca się interfejsem użytkownika i próbować się odezwać bezpośrednio. Bo to czasami działa.
5: Project leaderzy, bo taki frontend bardzo często niewiele może chyba w tym wszystkim. No może powiadomić swojego przełożonego, że takie jest.
3: Frontend może niewiele móc, ale frontend może ci czasami dać kontakt w firmie do kogoś, kto może. I do
5: też
3: kogoś.
5: Prawda.
3: To nie jest first line support, który wiadomo, że wszystko wrzuci i ja wiem, jak działa support w firmie i support bardzo często działa tak, że to nie jest tak, że oni mają kontakt z deweloperem i oni coś wyślą, tylko to będzie wrzucone jako jakiś issue i tych klientów tam jest ze 2000 i oni wysyłają i zanim taka dostępność dojdzie do tego, do kogo ma dojść, to ona się zagubi w prawda, w I to bardzo często.
2: A jeszcze warto pamiętać, że te wszystkie tak zwane issue trackery, z których się korzysta w pracy nad różnego rodzaju projektami, to mają takie coś, co się nazywa priorytety. I tych priorytetów jest ileś, i to może po prostu ktoś tam z supportu sobie przesunąć na low, czyli na niski priorytet.
3: Dokładnie.
2: I to może nie zostać nigdy odkopane. Ja słuchajcie, ja widziałem nawet takie małe projekciki, gdzie są, powiedzmy, jest jakiś tam Redmine czy inny tego typu system. Sam miałem okazję nad takimi rzeczami pracować i widziałem, jak to jest, jak się zgłasza ileś różnych tematów do poruszenia, a później to tak wszystko tak fajnie spada. Priorytet, low. Kilka rzeczy, które są podejmowane przez deweloperów, są zamykane i prośba o testy i akceptację, a potem znowu się okazuje, że z tego low to tam rzadko kiedy już się podnosi dane zgłoszenie.
3: Dokładnie. I jakby nie było, jak jakiś deweloper czy nawet menedżer na meetingu, na spotkaniu powie: hej, do mnie to taki napisał i on by chciał, kurde, może byśmy zrobili. To też jest zupełnie inne podejście, jak to jest jedno z 1000, 2000, 3000 błędów, które ktoś tam gdzieś tam zgłosi i tak naprawdę nie ma w tym nic niezwykłego, jest mała szansa, że ktoś coś z tym zrobi.
1: No i z issue robi się issue, proszę państwa.
2: Tak, pozdrawiamy tych, którzy haraterów tak oglądają. Jest. Issue. Są von issue.
1: Tak jest.
2: A tymczasem dodzwonił się do nas Piotr. Witaj.
6: Dobry wieczór. Jak mnie słychać?
2: Dobrze, głośno i wyraźnie.
6: No to ja tak spontanicznie postanowiłem pobawić się tym Mobile Connectem od Della, bo no, byłem ciekawy, czy mi się udało. Mam komputer stacjonarny, który nawet nie ma Wi-Fi. Ja mówię, popróbuję. Znalazłem sobie w internecie, jak to zrobić. Musiałem ściągnąć jeden pakiet sterowników. No i potem aplikację. Teoretycznie to się dało zrobić ze sklepu. Mi w sklepie się wyświetlało, że to jest niekompatybilne, ale znalazłem link do pakietu instalacyjnego. Ja to potem może wrzucę w komentarzu. Tam w ustawieniach.
2: Super by było.
6: Tak. W ustawieniach trzeba włączyć w Windowsie 10 tryb deweloperski. Potem to się samo instaluje bez problemu, tylko trzeba kliknąć zainstaluj. Na stronie pisało, że to potem teoretycznie się samo powinno już ze sklepu aktualizować. No i tak, proces parowania musiałem zrobić poprzez właśnie rozpoznawanie ekranu, który mi pomógł przejść przez te wszystkie ekrany proszące o uprawnienia, ale jak już doszłem do tego kodu, no to niestety to mi też tego nie czytało. Nie wiem, czy Miki, ty to przez Voice Dreama robiłeś, czy pytałeś kogoś widzącego?
3: Ja to robiłem przez Voice Dream Scanner, przez uprawnienia nawet przeszedłem bez rozpoznawania ekranu, widzisz. Bo to się dało. Ale Voice Dream Scanner na kodzie. Voice Dream.
6: No ja rozpoznawaniem ekranu tego nie widziałem, tylko przeczytał mi here is your code, proszę bardzo, masz kod, ale potem już nic więcej. Musiałem poprosić osobę widzącą. Ale jak już to zrobiłem, no to wyskoczyło mi jeszcze parę komunikatów, tam prośby o powiadomienia i tak dalej, parowanie, takie podstawowe rzeczy. No i na spontana poprosiłem, żeby ktoś do mnie zadzwonił na FaceTime, bo wszyscy już śpią. Dostałem ten telefon i bez problemu mogłem rozmawiać. Jakość była całkiem fajna. Troszeczkę, rozmówca mówił, że troszeczkę mi było inaczej słychać, było jakoś więcej odszumiania niż zwykle, ale jak najbardziej dało się przez to rozmawiać. Powiadomienia też mi zaczęły jakoś przychodzić. Jedyne, co nie działało, to ta część z udostępnianiem ekranu, bo tam wyświetlił mi się komunikat, że mój komputer nie ma Wi-Fi. Więc może to na laptopie, który ma kartę Wi-Fi, to może by zadziałało. Ja karty Wi-Fi na tym komputerze nie mam, więc to nie zadziałało.
3: Mój problem z rozpoznawaniem ekranu jest jeden. Tam jest komunikat, kliknij w przycisk rozpoznawania ekranu w aplikacji, tej komórkowej aplikacji, żeby to włączyć. A w komórkowej aplikacji ja owszem ten przycisk sobie w VoiceDreamie nawet widzę, jak zrobię screenshot, no tylko że z VoiceOverem to ja sobie nie kliknę.
6: Ja nie mam Wi-Fi, ja to może na laptopie spróbuję, gdzie mam Wi-Fi, to może to zadziała. No na tym komputerze akurat Wi-Fi nie mam, więc no tutaj nie mogę powiedzieć, czy to działa. Wszystkie inne funkcje, no SMS-ów też jeszcze nie testowałem, ale przypuszczam, że no też powinno działać. Jeśli wszystko inne działa, to raczej to też powinno pójść.
2: No to fajna sprawa, czyli mamy takie handoff, tylko że nie potrzebujemy do tego Maca.
6: No właśnie. O, właśnie mi jakoś znowu powiadomienie przyszło, się dźwięk taki fajny odezwał. Szkoda, że to nie idzie przez powiadomienia systemowe. Bo z tego co widzę, to nie wyświetliło się jako powiadomienie Windows 10, to nie wiem, czy to się
3: schowało. Pod tabem pojawia, ale to jest takie... Dziwnie to działa.
6: Dziwnie, masz rację, tam jakoś to najpierw widzę aplikację, potem tam... W ogóle ta aplikacja ma tak, że...
2: Halo? Oj, jesteśmy, Piotrze.
6: Okej, okay. No nie, coś chwilę zerwało chyba. Że tam trzeba czasami tabulatorem nacisnąć 4-5 razy, zanim on coś przeczyta. Tam jakieś są puste miejsca pod tabem, nie wiem jak to inaczej opisać. No ale działa. Fajnie. Nie powiem, nie spodziewałem się. Ale skoro się dozwoniłem, to może jeszcze odniosę się do parę innych rzeczy. Z tym Messengerem też trochę na tym posiedziałem. I tą aplikację teraz, tą stronę właściwie, lepiej obsługiwać faktycznie z tabulatorem. Te wiadomości, jak chodzimy po nich kształkami, jak najbardziej się dają czytać. Tylko jak shift-tabem dojdziesz, cofasz się od pola edycji shift-tabem, w pewnym momencie to czyta różnie. Czasami mówił zareaguj, czasami mówił przekaż dalej, czasami mówił czynności. I jak to usłyszysz, no to idziesz czałką w górę dół. I wtedy bez problemu to się zachowuje jak Unigram, jak WhatsApp Web. Czyta ci odbiorcę, godzinę, treść, czy została przeczytana wiadomość, wszystko fajnie czyta. Potem możesz całką prawo przejść na ten przycisk działań. Jak na nim naciśniesz spację, to menu też działa, tylko ono jest tak dziwnie zrobione. Bo chodzisz po nim lewo-prawo, jak po pasku menu. I tam masz właśnie zareaguj, odpowiedz, tak dalej. Reakcje są pod spodem, więc jak dojdziesz lewo-prawo na zareaguj, jak zejdziesz na dół, no to masz te reakcje i naciśniesz Enter, no to reakcja się zaznaczy. Tak samo działa odpowiedź. Dochodzisz do opcji odpowiedź, naciskasz Enter, wracasz na pole edycji. Tam wtedy nie ma komunikatu, że odpowiadasz, ale jak trybem przeglądania pójdziesz sobie do góry, to tam widać, że odpowiedź się pisze i możesz po prostu sobie pisać. Ale to tak chyba trzeba okiełznać. Bardziej jak taką aplikację tradycyjną niż webową.
3: Aha.
6: Nie wiem, więcej jest chyba tabowania, no ale tak to nawet działa, z tego co widzę.
3: Wiesz co, póki cię jeszcze mamy na linii, bo taki jeden news mi przyszedł teraz, jak to o bankach się mówiło, a ty możesz o tym coś wiedzieć, bo z tego co wiem byłeś, bo o Szwecji do mnie ostatnio news dotarł, a ty gdzieś tam z tego co wiemy kiedyś byłeś. Że podobno w Szwecji funkcjonuje taki system, to się nazywa Bank ID, który polega na tym, że skanuje się kod QR na ekranie jakimkolwiek, aplikacją naszą bankową, wpisuje się hasło, akceptuje się tam, że ta i ta firma dostanie o nas informacje i że tego podobno w wieku 18-75 lat używa 98% populacji.
6: Ja tego bezpośrednio nie korzystałem, aczkolwiek wiem o czym mówisz i to jest faktycznie używane dosłownie wszędzie do tego stopnia, że na przykład żeby jak chcesz otworzyć firmę, no to musisz mieć coś takiego założone. Potem sobie to weryfikujesz. Tam prawie wszystko się tym robi. To jest ich taki dowód.
2: Czyli taki jakby nasz profil zaufany, powiedzmy. Tylko, że tak, lepiej działa. Coś czuję.
6: Lepiej działa, bo tam to dłużej funkcjonuje. I tam to, chyba to nawet prywatna firma stworzyła, ale teraz to wszędzie w rządowych. Bo to też chyba przez bank, tego co pamiętam, otwierało. No, więc jest coś takiego.
3: Tam z tego co wiem, to nawet prywatne firmy to akceptują. Ja to...
6: Wszędzie. No mówię, wszędzie to działa.
3: Ja to akurat czytałem... Słyszałem nawet, jeżeli chodzi o system wejścia po prostu do budynku, do sklepu konkretnie, samoobsługowego sklepu, żeby zweryfikować kto wchodzi, żeby nie wchodziły tam jakieś osoby niepożądane, a że jeżeli ktoś wejdzie i na przykład nakradnie, to że będzie też od razu wiadomo kto, to po prostu na wejściu, na bramce mamy ekran z kodem QR, skanujemy kod QR, jeżeli się zweryfikujemy, to nam się bramka otwiera i przechodzimy.
2: Swoją drogą, słuchajcie, tak a propos profilu zaufanego, to ostatnio czytałem o dosyć ciekawym przypadku. Komuś się dowód osobisty skończył, ważność dowodu osobistego się komuś skończyła. I po tym fakcie, ponoć po roku, tak zapomniał, że mu się ten dowód skończył. Stwierdził, że w sumie to trzeba by było sobie ten dowód zmienić. No i chciał ze względu na obecną pandemiczną sytuację wszystko zrobić elektronicznie za pomocą profilu zaufanego. No i wszystko było fajnie do momentu, aż wysłał wniosek i przyszło jakieś tam pismo związane z tym. I co się okazało? On logował się przez bank do profilu zaufanego. I nagle się okazało, że bank dostał informację o tym, że ten dowód się zmienił i zablokował mu dostęp, przez co on nie mógł zalogować się do profilu zaufanego, bo po prostu no bank go odrzucał.
6: Aha. Ale w topach.
2: No,
6: no to faktycznie.
2: Więc tam
6: sytuacja bez wyjścia.
2: Więc sytuacja była bez wyjścia, musiał tak czy inaczej gdzieś tam się z urzędem kontaktować i coś robić. I tak to u nas w cyfrowym społeczeństwie.
6: Ale ja słyszałem, że teraz i tak się teraz tego nie będzie dało zrobić, bo na dowodach mają być jakieś odciski palca.
2: Tak,
6: albo coś.
2: Mają być, tak, tak, tak. To prawda, to prawda. Teraz to się ma zmienić, więc to rzeczywiście. No ale jeszcze ktoś spróbował, no to mu tak trochę nie wyszło.
6: No ciekawe.
5: To ja tylko potwierdzam to, co Piotrze mówisz, że da się po wiadomościach chodzić z strzałkami. Firefox i NVDA. Taką kombinację testowałem właśnie.
3: A to u mnie na Chromie był na przykład problem?
6: Ja to na Chromie, właściwie na Brave'ie testowałem, ale
3: aha,
6: na najnowszym NVDA i ZSRM tak samo i na tym, i na tym zadziałało.
5: Mnie nawet mówi wiadomości, tabela edytowalne.
6: Tak, tak, tak, tak, dokładnie.
2: A czy wy ostatnio macie właśnie tak a propos przeglądarek na Chromium opartych, ten problem... Bo ja mam i z Chrome'em, i z Brave'em, nie wiem z czego to wynika, że od czasu do czasu po prostu więźni mi gdzieś tab. I to jest na dwóch przeglądarkach z NVDA, najnowszy stabilny NVDA.
6: Ja miałem coś takiego, ja teraz sobie próbuję przypomnieć, gdzie to widziałem. Widziałem to na pewno na zagnieżdżonych ramkach, w dwóch miejscach. A, już pamiętam, jedno to był takie widgety SoundClouda, do odtwarzacza ich zagnieżdżone, że to mi się zgubiło, a drugi to już był poważniejszy problem, no to strona wyślij pieniądze na PayPalu. I faktycznie była jedna część strony, gdzie po prostu NVDA, ani ZSR zresztą, ani jeden, ani drugi nic nie widział. Ja to musiałem zrobić Firefoxem. Tam może jakiś błąd się pojawił.
2: U mnie to nawet wygląda w ten sposób, że ja po prostu muszę w coś kliknąć z nawigacją obiektową, w jakikolwiek element strony i to się nagle odblokowuje. I mam ten sam problem zarówno na Chromie, jak i na Brave'ie.
6: A to ja miałem coś innego, bo tam po prostu tego niektóre te elementy strony były tak jakby czarna dziura, tam nic nie było, a pozostałych miejsca mogłem spokojnie sobie tabem wrócić.
2: Aha, no to też ciekawe.
6: Też jakiś inny błąd, chociaż nie wiem, czy jeszcze występuje, trudno mi powiedzieć, tak? Nie wiem, 2 tygodnie temu tak miałem.
2: Jasne. Dobrze, jeszcze a propos jeszcze
6: aplikacji, tak, jeszcze a propos aplikacji webowych, to ostatnio takie moje odkrycie, że webowy Spotify się stał całkiem przyjemny, nawet bym powiedział, że przyjemniejszy od aplikacji na desktop. To też odkryłem przez przypadek, bo ktoś mi wysłał link do playlisty i to się otworzyło w tym odtwarzaczu webowym. Ja patrzę, a tu nagle właśnie podobna sytuacja jak na Messengerze, że jest ładna tabelka, mogę po niej chodzić czałkami. Naciskam menu kontekstowe, to menu kontekstowe się otwiera
0: tak,
6: normalnie.
0: Jeżeli mam słuchać Spotify na komputerze, to też przez przeglądarkę i też tam działają te skróty do odtwarzania.
6: Ja bym właśnie powiedział, jest bardzo dużo tych skrótów.
0: I tak dalej. Tych skrótów tam jest rzeczywiście troszkę i naprawdę, jeżeli ktoś tutaj się męczy z aplikacją Spotify'ową, to zdecydowanie polecam przejść się na przeglądarkówkę.
6: Jak najbardziej. Tam faktycznie to działa, no mam wrażenie, że lepiej. A mamy też tą opcję Spotify Connect, więc tam mamy jakieś głośniki, którymi chcemy sterować. To też się przez tą stronę da to zrobić. Mamy skróty, żeby dać lajki. Tam w dużo jest tych skrótów. Taka generalnie porada do wszystkich web aplikacji, bo to jest taki nieoficjalny standard, ale jednak większość ludzi to robi. Na jakiejkolwiek jakiejś bardziej skomplikowanej aplikacji warto nacisnąć sobie zawsze znak zapytania i to nam zazwyczaj wyświetli listę klawiszy. To działa na YouTubie, to działa na Facebooku, to działa właśnie tutaj na Spotify'u, to działa na SoundCloudzie, no na większych tych aplikacjach to właściwie wszędzie ten skrót nam powinien wyświetlić listę wszystkiego. Bardzo często takie aplikacje właśnie można obsłużyć tak bardziej jak takie aplikacje klasyczne niż webowe. Skrótów jest dosyć dużo.
3: Szczerze mówiąc, ja się bawiłem tą apką webową i ona fajna jest, ale jak dla mnie to ona ma kilka problemów. Po pierwsze, moim zdaniem, może się mylę, ona jest trochę mniej stabilna niż ten desktop. Że desktop przez to, że jest desktopem i jest na komputerze i jednak trochę więcej chyba może, to on sobie więcej zakeszuje, więcej zabuforuje, wie, że jak my czegoś częściej słuchamy, to on sobie to gdzieś tam zapisze w pamięci. I powiedzmy, jak nam się wyłączy na chwilę internet, bo mamy cudowną kartę sieciową, która czasami lubi, to my tego nawet nie zauważymy. Gdzie na webie to nam się po prostu przerwie odtwarzanie i czasami nie za bardzo będzie chciało się wznowić z powrotem. Druga rzecz, mamy playlistę. I teraz jakoś dla mnie w ogóle nawigacja po tej playliście to nie jest wcale taka oczywista rzecz. Bo nawigujemy po pierwszej kolumnie, to słyszymy przycisk odtwórz i potem dopiero nazwę tytuł utworu. Nawigujemy po drugiej kolumnie, która teoretycznie powinna być artystą, to słyszymy tytuł utworu by ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam, po czym ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam link bodajże. Po czym nagle chcemy na tym kliknąć Enter i nam wchodzi w artystę, bo to jest przecież druga kolumna od artysty. To niby działa, ale nie wiem, dla mnie jest to jakieś takie trochę mało fajne i mało intuicyjne. Chociażby to, że jak sobie zmieniamy głośność, to skaczamy też po playliście, bo nam się skróty nie zatrzymują.
6: Ja tego nie miałem.
3: O, a to ciekawe. To jest kwestia, nie wiem, przeglądarki nie czy wiem. Czegoś? Bo ja autentycznie jestem sobie na playliście, jadę alt góra, alt dół, bo takie są skróty w webie i ewidentnie zmienia mi się głośność, ale skaczę też po playliście, przesuwam się normalnie, jakbym górę dół wciskał. Coś jeszcze takiego było. Szczerze mówiąc, do tej pory z tych wszystkich interfejsów do Spotify'a, jakie ja widziałem, to spodobały mi się dwa. Stary, dobry blind spot, który już niestety nie działa i klient, który nazywał się Spot, który był wbudowany w Muda. I to był dobry interfejs do obsługi Spotify. Bo szczerze mówiąc, wszystkich tych desktopowo-webowych interfejsów to się da, to można, okej, ale no, żeby to było jakieś fajne, piękne i cudowne, to ja bym nie powiedział. Blindspot to był blindspot, bo to działało jak każdy klient Twittera dla niewidomych, bufory.
2: Tak,
3: bufory,
2: i to było naprawdę fajne. To było
6: no
2: fajne.
6: Mnie to ominęło, ja wtedy jeszcze z Spotify nie korzystałem, ale słyszałem o tym.
3: Tak, blindspot był dobry. Mówię, tam miałeś dwa bufory, playback queue chyba, czyli obecnie odtwarzana kolejka i playlists. I miałeś skrót do wyszukiwania. I to tak naprawdę tyle. Wyszukiwanie, otwierało ci bufor, szukałeś po na przykład artystów, Alt-Shift-Enter na artyście, otwierał ci bufor z albumami, Alt-Shift-Enter na albumie, otwierał ci bufor z utworami, Alt-Shift-Enter na utworze, utwór grał. Plus wiadomo, skróty poprzedni, następny, odczytuj utwory, tytuły utworów, jak się zmieniają, nie odczytuj, też fajna opcja. Jakiś tam shuffle, repeat i inne podobne. No, tego typu rzeczy. No, klient Spotify do Muda to już było w ogóle fajna rzecz. Spot Enter wyświetla nam status, co odtwarza, jaka to płyta, który to utwór i ile mu zostało. Spot Search na przykład, coś tam, szukaj artysty, wyświetla nam listę 1, 2, 3, 4 wyników. Spot Play 1, czyli otwórz pierwszy z listy, gra pierwszy z listy. I tyle na temat. Dziękuję. No a te klienty webowe, to tak raz działa, raz nie. Nie wiem. Szczerze mówiąc, jest to Spotify D i tym by się można pobawić, bo to jest coś, co działa jako odbiornik Spotify Connect, uruchamia nam się jakoś w tle. To jest w ogóle projekt open source'owy, z kompilacją tego na razie na Windowsie jest trochę ciężko, ale jakby się udało, to może by też z tym się coś dało jakkolwiek pobawić, żeby to sobie chodziło w tle, a my byśmy czymś mogli tym sterować na przykład.
6: No właśnie, tak jeszcze przy okazji, ja sprawdziłem to z tą głośnością i w sumie jednak miałeś rację, bo mi też faktycznie skacze. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zauważyłem, może robiłem ten skrót, jak byłem na odtwarzaczu. Fakt faktem, że jedna rzecz, która tutaj działa zdecydowanie lepiej niż w aplikacji desktopowej, to jakiekolwiek menu kontekstowe. Ja nie znoszę dodawać piosenek do playlist na desktopie.
4: To się
6: mi ta myszka się gubi. Ja ile razy to dodałem albo do złej listy, albo niechcący wchodziłem w opcję udostępnij zamiast dodaj. Bo to trzeba klikać, to NVIDIA nie zawsze klika tam, gdzie trzeba, no to jest niewesoło, więc albo na komórce, no teraz mogę, widzę tym i to jest całkiem przyjemne.
4: Nie, ja do takiego faktycznego zarządzania, że chcę sobie playlistę zrobić, dodać, usunąć, przesortować coś, to ja absolutnie zgadzam się z tobą w 100%. Co Spotify Web, to Spotify Web. Ale do takiego słuchania codziennego, że puść i niech leci, to ja chyba jednak zostanę przy desktopie.
6: I jeszcze może ostatnią rzecz na koniec, jeszcze tylko zmienię temat i już wam daję spokój na dzisiaj. Arek znowu znalazł fajny chiński program, o którym napisał na forum Audio Games. Ja się ostatnio tym zacząłem bawić. Program nazywa się Guangron 3D. I to jest po prostu, w skrócie powiem, to jest unspoken wersji aplikacji. Więc my mamy binauralne dźwięki na podstawie tego, jaką mamy kontrolkę pod fokusem. Czy pole jest zaznaczone, czy nie zaznaczone. Nawet mamy opcję, żeby nam dawało dźwięki wpisywanych klawiszy przesuwających się pasków postępu, czego
2: I te klawisze to Piotrze, zdaje się, nawet jest tak, bo ja o tym wczoraj rozmawiałem z Arkiem przed audycją, zanim weszliśmy na antenę, że te klawisze są nawet tak fajnie zmapowane, że jak naciskasz klawisze po lewej stronie klawiatury, to one są słyszalne tak jakby bardziej po lewej, a te po prawej są po prawej.
6: I jeszcze tyłu do przodu, bo to jest binauralne, więc klawisze z przodu to są przed tobą, to jest ciekawe. Ale no to jest o tyle fajne, że no nie jest zależne od screen readera. Zresztą ten Unspoken z tymi nowszymi NVDA to tam jakoś średnio działał. No to jest właśnie o tyle fajne, że nawet gdyby nam się screen reader wysypał, co się czasami zdarza, no to ta aplikacja nam jakąś jeszcze informację zwrotną daje. No bo działa osobno.
2: Ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię, jak ktoś z osób, którym pomagam zdalnie, ma wtyczkę Unspoken, bo ja tej wtyczki nie mam, bo nie lubię akurat tego i wtedy to się dzieją cyrki, bo ja chodzę po czymś i nie wiem do końca czym. Nie mam informacji.
6: Wycisza, no tak. O tym nie pomyślałem, faktycznie to jest taki problem.
4: Zastanawia mnie jedna rzecz, jak sobie to rozwiązanie radzi na webie? Bo skoro to nie jest zależne od screen readera, to czy ono do końca wie, na czym my stoimy? I
6: nie.
4: Co to? A, okej.
6: No bo on reaguje na fokus systemowy. Przypuszczam, że to API zaraz tym HTTP może by na coś takiego pozwalało. Z NVIDIA pewnie trzeba by jakąś wtyczkę robić, no ale jeśli... jeśli chodzimy tabulatorem po stronie, jak najbardziej wtedy działa. Ale no jak mamy jakieś nagłówki czy coś, no to już nam nas nie poinformuje. Drugi minus w tym momencie, ta aplikacja nie jest przetłumaczona. No nie jest jakaś trudna, tam są 3 albo 4 pola wyboru, które Arek tam na forum opisał, co one robią. Tam po prostu włącza, wyłącza poszczególne funkcje. Tam też można wybrać kartę, na którą to ma wyjść i ustawić głośność. No ale poza tym to jest mała aplikacja darmowa. Link jest właśnie na forum Audio Games, tej części off topic. To ja może też podrzucę w komentarzu, jak będę pisał o tym darmowa Connect.
4: Tu chyba mam wrażenie, poprawnie, jeżeli się mylę, że to będzie działało trochę lepiej z ZDSR-em niż z NVDA, o tyle, że ZDSR to ma coś takiego jak Language Manager i tam sobie możemy ustawić, czy on ma czytać, że pole wyboru i czy on ma czytać zaznaczone i w jakiej kolejności i jak on to ma czytać.
6: No tam to można wyłączyć faktycznie.
4: Tak, a w NVDA-u co czyta, to czyta i nic z tym nie zrobimy.
6: No tak, ale fakt faktem, że i tak tą informację można pominąć, bo dźwięk jest od razu, tak, więc zanim ta mowa dojdzie tam do tego, no to... I tak wydaje mi się, że aplikacja całkiem fajna, całkiem przydatna. Nie wiem, jak bardzo działa na baterię, bo to też mam od kilku godzin w sumie, ale no podoba mi się całkiem.
2: No to warto, żebyś też, Piotrze, dał jakiś link.
6: Jak najbardziej.
2: Tak, to na pewno słuchacze docenią. Dzięki serdeczne.
6: Proszę bardzo, dobranoc.
2: Do usłyszenia, trzymaj się, a tymczasem mamy jeszcze jeden telefon. Jest z nami tym razem Krzysztof, z którym się już łączymy i miejmy nadzieję, że zaraz się połączymy, bo na razie to tu mamy no audio connected, ale to tak jest, musimy chwilę poczekać i miejmy nadzieję, że za moment się połączymy. Ja przypominam, że słuchacie Tyflo Przeglądu. My już w zasadzie jesteśmy poza wszystkimi informacjami, chociaż ja jeszcze mam taką ciekawostkę. Za chwileczkę wam opowiem, co mi się przydarzyło, jeżeli chodzi o iPhone'a tym razem i o oprogramowanie AdBlock, ale to może za chwileczkę, bo może jeszcze uda nam się tu z Krzysztofem połączyć, który się co prawda naczekał trochę. O, i jesteśmy. Halo?
7: Jestem.
2: Jesteś, Krzysztofie, witamy.
7: Witam was. Naczekałem się, ale myślę, że warto. Ja mam dla was takiego newsa związanego nie z tematyką, ale troszkę filmowo. Jeżeli oczywiście mogę.
2: Słuchamy.
7: Jak najbardziej. Wiesz, z tego co pamiętam swego czasu, dzięki w sumie też i Dorocie Ziental, pamiętasz, Michale, robiliśmy audycję o pasjonatach.
2: Oczywiście, była, że tak. Taką.
7: No więc dzwonię z taką wieścią, jeżeli osoby, które by chciały jeszcze raz obejrzeć serial, no to jest dostępny na telewizji TVP Dokument już od tego grudnia, od 19 grudnia o godzinie 19:40, to jest chyba sobota, dokładnie nie pamiętam jaki to dzień, ale chyba sobota i niedziela będą puszczane po raz kolejny, czyli po raz drugi w sumie, no bo był pierwszy raz na jedynce, teraz będzie na TVP Dokument serial Pasjonaci, więc jeżeli słuchacze chcą obejrzeć, a nie mogli obejrzeć wtedy, co było puszczane w tych niedogodnych porach, to dla niektórych to teraz można to nadrobić. To taki news ode mnie. W sumie jest świeży.
2: Dzięki. I też gdzieś tam wyczytałem, że jak dobre wiatry powieją, to jakaś kontynuacja, jest szansa na jakąś kontynuację.
7: No z tego co wiem, to tak nieoficjalnie, ale jeszcze nie chcę nic zapraszać, bo to już nie może być. Natomiast no fajnie by było, ja bym się cieszył, bo już brakuje tej atmosfery, tej działalności, no ale no niech COVID sobie pójdzie precz i od Tyflo Przeglądu też i od wszystkich.
2: Pewnie, że tak. Dzięki, Krzysztofie, w takim razie za informację i do usłyszenia.
7: Dzięki, serdeczne pozdrowienia dla Kasi Przeglądarki. Mi się tak to spodobało. Słuchajcie.
2: To ciekawe, czy się samej zainteresowanej spodoba. Może za tydzień wyrazi swoją opinię na ten temat.
7: Zobaczymy, czy dostanę burę od niej, czy nie. Ale zobaczymy. Pozdrawiam.
2: Trzymaj
7: w takim
2: się.
7: Razie Kasię też.
2: Pozdrawiamy cię również. Dzięki. Do usłyszenia. Hej. Natomiast słuchajcie, co do mojej jakiejś tam przygody ostatnio z iOS-em, to wyobraźcie sobie moje zdziwienie. Ja już myślałem, że mi się popsuł iPhone. Bo zauważyłem, że znika i pojawia mi się połączenie z internetem. No, to znaczy bez względu na to, czy to było połączenie komórkowe, czy to było połączenie z siecią bezprzewodową. Chwilę jest, potem go nie ma. Speed test na przykład nie działał. Nie mógł wyszukać w ogóle serwera. No i tak sobie siedzę nad tym iPhone'em, patrzę, co tam się dzieje, co jest nie tak. Jakieś ze dwa restarty zaliczył w międzyczasie. Ale coś mnie tknęło i zauważyłem, że na pasku statusu mam jeszcze taki fajny komunikat, który się nazywa sieć VPN włączona. Co się okazało? Jeżeli używaliście i używacie takiego programu jak AdBlock, który właśnie instaluje się jako usługa VPN, to zaktualizujcie go sobie. Właśnie, bo to mi się stało wczoraj, a właśnie dziś w App Store zauważyłem aktualizację do AdBlocka, która to była opisana, że poprawia pewien błąd, który powodował wpadnięcie aplikacji w nieskończoną pętlę. Więc zastanawiam się, co w ogóle wywołało ten błąd, bo z tym błędem spotkałem się dopiero wczoraj. Może, nie wiem, był on zależny od jakiejś daty albo od czegoś. W każdym razie sytuacja była bardzo dziwna i gdybym nie zwrócił uwagę na tego VPN-a, no to naprawdę można by się było zastanawiać, no można by dojść do wniosku, że się po prostu coś tu uszkodziło z jakimś modułem sieciowym w iPhone'ie. Ale nie, wystarczyło usunąć to połączenie VPN i wszystko wróciło do normy, wszystko już po prostu działa tak, jak działać powinno, a teraz no można sobie zaktualizować tego adblocka i cieszyć się ponownie działającą aplikacją. Tyle ode mnie. Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś informacje?
3: Ja mam.
2: A, to słuchamy.
3: Kilka.
2: O, no to słuchamy.
3: Po pierwsze, kilka takich fajnych newsów dla użytkowników urządzeń, które się nazywają Amazon Echo, bo ja jestem i ostatnio odkryłem całkiem fajną i przydatną funkcję. Jeżeli mamy potrzebę zadzwonić do kogoś, to ma numer w tej tak zwanej strefie NANP, czyli kierunkowy plus jeden, Stany Zjednoczone, Kanada i kilka wysp wokół, to za pomocą tego urządzenia jak najbardziej możemy to zrobić. Możemy to zrobić za darmo, ale co ważne i czego żadna inna internetowa usługa nam nie da, możemy to zrobić z naszego własnego numeru telefonu. Bo jeżeli tylko mamy do Amazona podpięty numer telefonu i może być to numer nawet polski, to jeżeli my z takiego urządzenia gdziekolwiek zadzwonimy, to nasz rozmówca będzie widział połączenie przychodzące jako nas, jako nasz zwykły komórkowy numer, mimo że to połączenie z naszą komórką bardzo mało będzie miało wspólnego. Co jest opcją bardzo fajno, jeżeli ktoś na przykład zna nasz numer, ma nas w kontaktach, używamy WhatsAppa, FaceTime'a, czegokolwiek i po prostu chcemy do niego zadzwonić, a wiadomo, że nie chcemy robić tego z naszej zwykłej, standardowej komórki, bo to się może źle skończyć dla naszego portfela. To jeżeli mamy takie urządzenie, to możemy zrobić to w ten sposób. Nie wiem, czy inne kraje, typu na przykład Wielka Brytania, też działa. Podejrzewam, że jeżeli coś będzie działać, to będzie to Wielka Brytania, będzie to Australia. Ale szczerze mówiąc, nie mam nawet za bardzo numeru, na którym bym to mógł sprawdzić. No ale to można by przetestować. Na pewno nie działa Polska. Jeżeli próbujemy w ten sposób zadzwonić na numer Polski, to dostajemy komunikat, że twoje połączenie nie mogło zostać nawiązane. Your call couldn't be completed as dialed. Co jeszcze, to taka trochę mniej fajna informacja, co zrobić, jeżeli takie urządzenie nam się zawiesi, bo mi się na przykład raz to zdarzyło ostatnio i to się zawiesiło tak, no, permanentnie bym powiedział, wyłączenie z prądu, włączenie, nic, nic tam się nie dało zrobić, przyciski reagowały bardzo dziwnie, dźwięki zgłaśniania, ściszania na przykład to były takie bardzo mocnymi przycięciami, że dźwięk typu tit albo tit albo coś tego typu czasami, albo w ogóle go nawet czasami nie było. Kontrolka w ogóle reakcji na polecenie głosowe nie było żadnej. Po wymuszeniu reakcji przyciskiem kontrolka ładowania paliła się w nieskończoność. Przytrzymanie przycisku resetu nie działało. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Pomogło, naprowadziło mnie tak naprawdę to, co Michał ostatnio mówił o swoim Macu. Wyłączenie routera. W tym momencie urządzenie rozłączyło się z siecią i przestało dostawać te dane, które mu się gdzieś tam nie podobały. Zrestartowało je się z wtyczki wyłącz-włącz. Ono nie mogło się do końca włączyć do tego stanu niedziałania, bo nie miało internetu i się z serwerem nie mogło połączyć. I przy takim braku internetu trzeba je było zresetować, przytrzymując przycisk z dużą wyczuwalną kropką przez jakiś dłuższy czas. Po czym po takim resecie dostawaliśmy od razu komunikat, że welcome to Echo i tam, że włącz aplikację i zrób co trzeba. No w tym momencie oczywiście internet musieliśmy włączyć z powrotem, włączyć aplikację, dokończyć. proces setupu, czyli ustawianie naszego urządzenia, łączenie go z kontem i tak naprawdę bardzo małym wysiłkiem większość tego, co my zrobiliśmy wcześniej, wracała na nasze urządzenie, parametry prędkości głosu, to wszystko zostało. Tam trzeba było trochę pododawać i trochę poustawiać, ale bardzo dużo zostało. Co jeszcze mam? Mam jeszcze jeden news, bo dzisiaj tutaj pozdrawiamy słuchaczkę, jeżeli nas słucha. Testowaliśmy rozmowy na Signalu z desktopa, bo ja postanowiłem sobie sprawdzić, jak to działa, bo nie każdy wie. Ja na przykład nie wiedziałem, że Signal na desktopa, na komputery PC pozwala teraz na wykonywanie rozmów. I jakość tych rozmów jest ładna. Powiedziałbym bardzo nawet. Rozmawiałem, druga strona, z którą rozmawiałem, to był Android, więc no ta jakość nie była cudowna i tak naprawdę nie wiem, na co to jest do końca stać, jeżeli by to rozmawiał na przykład desktop z desktopem. Co ja zauważyłem, jakość z Androidem jest fajna. Jak Android przełączył się na głośnik, na tryb głośnomówiący, ta jakość była jeszcze lepsza.

0: i działa super. Jedna uwaga, przez to, że Signal nie stosuje jakiejkolwiek redukcji szumów, więc ta jakość jest fajna, tam jest więcej góry, ale jak już sobie ktoś włączy głośno mówiący, to słyszymy sami siebie i to już nie ma bola, to autentycznie rozumiemy całą wypowiedź, jaką mówimy.
1: A ja nie.
0: A widzisz, to,
1: To
0: a ja
1: widzisz,
0: miałem.
1: musi zależeć
2: To
1: chyba od
2: może kwestia
1: Androida, od profilu.
2: telefonu, profilu, tak.
1: Dokładnie. Bo na
0: A
1: tym
0: po drugiej stronie
1: Pinolu,
0: Xiaomi
1: jakiś
0: Mi A1.
1: Xiaomi, z którym ja rozmawiałem, to tego nie było
0: To
1: absolutnie.
0: nawet Xiaomi
1: Zero.
0: Mi A1 nawet.
1: Więc to jest ciekawe, to jest
2: Co
1: bardzo
2: telefon, to
1: ciekawe.
2: obyczaj, jak
1: Dokładnie,
2: widać.
1: to jest widać Android.
2: Okej, to czy coś jeszcze? Ktoś?
0: Ja może na koniec.
2: Dobrze.
0: Link poleci w komentarzu, aczkolwiek chyba odczekam z tym troszkę, bo na razie wziąłem to z Dropboxa tej osoby, a to się pewnie na GitHubie pojawi. Jakiś czas temu wspominałem o dodatku Z Radio do NVDA, który jest cały po hiszpańsku, ale pozwala na odtwarzanie radia w NVDA. No to teraz powstał siostrzany dodatek Z Podcasts. Podcasty, Tyflo Podcast działa, da się odtwarzać Tyflo Przeglądy, sprawdzałem, jest.
2: I można z użyciem NVDA
0: Tak,
2: zrobić sobie czytnik
0: można.
2: podcastów. Super. Swoją drogą właśnie, ja tego jeszcze nie testowałem, ale ukazała się jakiś czas temu nowa wersja podcastów Google i w końcu dodali możliwość importu kanałów RSS.
0: A rozdziały? Oni zawsze mają rozdziały, czy nie mają
2: Nie,
0: rozdziałów?
2: oni nie mają, zdaje
0: Nie.
2: się, rozdziałów, ale w końcu możesz RSS-a sobie zaimportować, wiesz. Kiedyś
0: A to do
2: podcast
0: tego.
2: To był przede wszystkim RSS, a teraz aplikacje do podcastów kiedyś tam dostają w końcu
0: A
2: możliwość
0: to
2: importu
0: Spotify
2: kanału.
0: się w końcu przełamuje, że będzie można też odtwarzać, nie wiem, czy dobrze rozumiem, lokalne media? To dobrze to ogarniam? Coś takiego czytałem, że chcą się.
1: Nie wiem, ale to kiedyś było. I oni to wycofali, więc trochę bym się zdziwił, gdyby oni z powrotem to.
0: Coś ostatnio czytałem, że chyba chcą. Fajne by to
1: To
0: było.
1: by było
2: Pewnie, taki
1: ciekawe.
2: uniwersalny player do wszystkiego.
0: A Z Podcast swoją drogą ma import OPML-i. Tak, ten widziałem, da się.
2: No to super. To możecie sobie w dom słuchać Tyflo Podcastów. Jak ktoś to zrobi, to dajcie znać, podzielcie się wrażeniami. Bo to może i fajne w sumie. Czemu nie? Pamiętajcie, że też jesteśmy na YouTubie. 154 subskrypcje. Rośnie, rośnie. I dobrze. Kolejne takie miejsce, gdzie nas możecie słuchać. To co? Wszystko chyba.
0: No to wygląda.
2: Na to wygląda. Tak jest. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie się pojawiali. Dzięki za udział w audycji.
0: Do usłyszenia.
2: Do
1: Do
2: usłyszenia.
1: usłyszenia.
2: Ja również dziękuję za
3: Do
2: uwagę.
3: usłyszenia.
2: Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. A że w tym tygodniu mamy 3 audycje, to słyszymy się już jutro.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. A dzisiaj z moimi gośćmi będę rozmawiała o działalności i celach Fundacji Artystycznej Cantito. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj prezes stowarzyszenia Monika Flaga. Witaj, Moniko.
6: Witam serdecznie.
5: Oraz zastępca, tak? Nie pomyliłam niczego. Adrian Wyka, tak? Wiceprezes.
7: Tak, dzień dobry.
5: Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie do podcastu. Jeśli tutaj jeszcze pozwolę sobie nadmienić, jeśli będą Państwo chcieli w trakcie audycji zadać naszym gościom jakieś pytania, tudzież podzielić się jakimiś spostrzeżeniami na temat repertuaru, czy też

0: koncertów w wykonaniu muzyków Fundacji Artystycznej Cantito, to serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Można się kontaktować poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Dobrze, myślę, że w takim razie najwyższa pora, żeby przejść do naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałabym na początek zapytać o takie jakby kwestie organizacyjne. Od kiedy i gdzie działacie? Gdzie można śledzić działalność waszego stowarzyszenia, waszej fundacji, przepraszam, w kontekście stron internetowych, tudzież fanpage'a na Facebooku? Jak to wygląda w takim najbardziej ogólnym zarysie na początek?
1: No to tak, nasza fundacja powstała w 2012 roku. Dokładnie wpis KRS dostaliśmy 19 czerwca. Jak to się stało, że fundacja powstała? Fundacja powstała na bazie tak naprawdę działalności zespołu Cantito i pod tą samą nazwą zostaliśmy jako fundacja. Zespół ten działał od 2007 roku i tak przez 5 lat, aż powstała fundacja. Dlaczego tak się stało? Chcieliśmy nagrać płyty, a właściwie jedną na początek. I pracowaliśmy już nad repertuarem na tą płytę. Płyta zresztą była dostępna. I co się stało? No, okazało się, że tak naprawdę w naszym kraju niełatwo jest wydać płytę. Nie można sobie tak po prostu jako prywatny człowiek wydać płytę jakimś takim normalnym nakładem finansowym. I że o wiele lepszym rozwiązaniem będzie właśnie założenie na przykład takiej fundacji, pod którą płyta zostanie wydana. Tak też się stało.
0: Czyli tutaj jak najbardziej pobudki artystyczne, to, że chcieliście zaproponować, zaprezentować swoją twórczość większemu gronu odbiorców, przesądziły o tym, że zdecydowaliście się na założenie fundacji, tak?
2: Tak, dokładnie. A jeszcze kolejnym takim argumentem za tym było to, że jako zespół chcieliśmy spróbować troszeczkę poszerzyć swoją działalność w takim aspekcie bardziej, żeby spróbować zdobyć na przykład jakieś środki. Wiadomo, że posiadanie zespołu no to są koszty, prawda? Jakieś instrumenty, sprzęt akustyczny, a posiadanie organizacji czy firmy, czy w tym przypadku fundacji, no daje możliwość wnioskowania o różne granty, na przykład o jakichś sponsorów, darczyńców. No i to też było takim powodem właśnie, żeby spróbować zrobić coś więcej.
0: Aha, jasne. Działacie od niespełna 5 lat, tak? Licząc tam od momentu rejestracji. Chciałam was zapytać, wracając do mojego poprzedniego pytania, o te jakby kanały komunikacyjne, kanały informacyjne. Gdzie można śledzić to, gdzie koncertujecie, jak rozwija się wasza twórczość, gdzieś zaznajomić się z waszym muzykowaniem?
2: No to fundacja posiada stronę internetową. To jest taki wymóg, który też jakby prawo na nas nakłada. Tam muszą być wszystkie informacje, ale nasza strona jest pod adresem www.fundacjacantito.pl, tyle że Cantito zawsze jest pisane przez literkę C. No i tam są informacje na temat tego, co się u nas działo. Można się z nami skontaktować, zobaczyć, kto należy do fundacji, podopieczni, z którymi współpracujemy jakoś dłużej, a nie tylko przy okazji poszczególnych projektów, też tam są umieszczani, jeżeli wyrażają na to zgodę. Jest nasz statut, możliwości wspierania fundacji, zarząd opisany jest dokładnie. Także to jest taki główny nasz kanał. Oczywiście w dzisiejszych czasach wiadomo, że social media też tutaj odgrywają dużą rolę, więc tak luźniej jesteśmy na Facebooku również pod adresem facebook.com/fundacjacantito. No i właśnie na Facebooku można znaleźć nasze koncerty, jak się jakieś odbywają, wrzucamy jako wydarzenia, jakieś galerie zdjęciowe, materiały wideo. No chyba tak. Mamy też oczywiście kanał na YouTubie, no jako Fundacja Artystyczna Muzyczna, no to staramy się tam coś umieszczać.
0: Aha, świetnie. A rozumiem, że działacie na co dzień jako fundacja w Krakowie. Mówię na co dzień, poza tymi momentami, kiedy wyjeżdżacie gdzieś tam na koncerty poza Kraków, to generalnie i siedziba wasza, i jakby największa część działalności to jednak w Krakowie, tak?
1: Tak, zgadza się, zgadza się. To jest Kraków, tutaj się spotykamy tak na co dzień, każdego tygodnia, w każdym tygodniu. Także raczej zdecydowanie Kraków.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Chciałabym teraz zapytać o takie wasze statutowe cele, bo tutaj nadmienił Adrian o podopiecznych waszych i też tutaj właśnie o tym, że sami muzykujecie. Jakie są te statutowe cele w waszej fundacji?
1: Znaczy, no takim nadrzędnym naszym celem jest rewalidacja i integracja osób niepełnosprawnych właśnie poprzez sztukę, a zwłaszcza muzykę. No, edukacja, rozwój ogólnie artystyczny tych wszystkich osób, które są naszymi podopiecznymi. To jest taki główny, nadrzędny nasz cel.
2: No i my nie zrobiliśmy, jak większość stowarzyszeń, fundacji, nie mamy tak szeroko opisanego też tutaj działania naszej organizacji, czyli powiedzmy, że są tam jakieś, nie wiem, rzeczy sportowe. My skupiamy się stricte na kulturze, no czyli wiadomo, kultura szeroko pojęta, ale bardziej w tym momencie właśnie artystycznie, muzycznie. To jest to, co czujemy, to, co w jakiś tam sposób rozumiemy i potrafimy robić w miarę dobrze.
1: Znaczy, na pewno nie jest to sztuka jako plastyka. To jest to warto podkreślić, bo spotykamy się też z takimi ludźmi, którzy do nas, z nami się kontaktują i pytają właśnie, czy może to być plastyka. No zdecydowanie nie, dlatego że ani ja, ani nikt z moich pracowników raczej się tym nie zajmuje. No pewnie troszkę z racji problemów raczej wzrokowych, prawda? No, dla nas raczej muzyka jest tutaj takim najważniejszym
0: środkiem wyrazu.
1: Środkiem
0: tak?
1: wyrazu, dokładnie.
0: A chciałam zapytać o takie kwestie, jak to wygląda w praktyce. Czy to jest tak, że ktoś zainteresowany jakimś wspólnym muzykowaniem albo poprawą, rozwojem swoich umiejętności muzycznych może w jakiś sposób do was się zgłosić tak po prostu i gdzieś tam umawiać się na jakieś spotkania z wami, czy raczej sami organizujecie to na przykład w formie jakichś warsztatów? Jak wygląda ta praca z podopiecznymi fundacji?
1: To znaczy oczywiście, że można się do nas zgłaszać, zawsze to o tym mówimy wszędzie, gdzie jesteśmy, że jeśli ktoś ma ochotę, kocha muzykę i chciałby pośpiewać, pograć, to zapraszamy. Mhm. Oczywiście no, wiadomą rzeczą jest, że najłatwiej jest osobom, które mieszkają gdzieś tam w Krakowie czy w okolicach Krakowa. Trochę trudniej już jest tym osobom, które są gdzieś tam zupełnie spoza województwa, no bo to już jest odległość, prawda? Więc tak na co dzień zapraszamy serdecznie, można się do nas zgłosić, jest kontakt, tak jak już Adrian powiedział.
0: Tak.
1: Można zadzwonić, jest mój numer telefonu podany i można się z nami umawiać jak najbardziej.
0: No, i wtedy, tak?
2: Realizujemy też jakieś takie projekty różne większe, jak koncerty. Ostatnio mieliśmy właśnie 22 stycznia taki większy koncert kolęd tutaj w Krakowie i do tego koncertu zaprosiliśmy sporo osób. Właśnie takich, które wiedzieliśmy, że chcą wystąpić, które miały ochotę zaśpiewać czy zagrać. Także są takie organizowane większe wydarzenia, do których chętniej zapraszamy, jeszcze chętniej niż na warsztaty, bo wiadomo, że rozwijać się można, ale nie każdy może na przykład co tydzień przyjeżdżać, żeby no, przebywać, prawda, żeby poćwiczyć czy coś, ale jak są takie cykliczne, powiedzmy raz w roku organizowane, no to myślę, że to łatwiej też wtedy znaleźć troszeczkę czasu, żeby gdzieś tutaj do nas dojechać i z nami pograć.
0: Jasne. Bardzo spodobała mi się idea wasza, choćby przez fakt takiego bezpośredniego kontaktu. To nie jest tak, że powiedzmy ty, Moniko, czy ty, Adrianie, zarządzacie fundacją, a gdzieś osoby, które powiedzmy, nie wiem, zatrudniacie, czy które uczestniczą w projektach, tutaj zajmują się tą stroną artystyczną, tylko wy tutaj w pełni oprócz tej działalności jakby mającej na celu prowadzenie fundacji od strony formalnej, też jakby na co dzień i jak najbardziej żywo uczestniczycie w tej działalności stricte artystycznej.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jesteśmy żywymi działaczami, jakby to można było powiedzieć, i uczestnikami wszystkich koncertów. No ja osobiście kocham to robić i robię to na co dzień, no nie tylko w fundacji, prawda, bo też pracuję też jako muzyk, więc jakby tutaj dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne i pewnie też dlatego założyłam właśnie tą fundację, bo dla mnie muzyka jest najważniejszym, tak jak powiedziałaś, środkiem wyrażania wszystkiego, co czuję, dlatego też ten pomysł, no i właśnie dlatego też tak uczestniczę żywo w tym wszystkim.
0: A mam do Was takie pytanie na początku, jak zaczynaliście Waszą działalność jako fundacja, nie obawialiście się czegoś takiego, że na przykład w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie są zabiegani, skupieni na kwestiach takich jak jakieś tam nowoczesne technologie, bardzo długi wymiar czasu spędzany w pracy, czy też na uczelniach, czy na jakichś zajęciach dodatkowych, że trudno będzie i Wam samym, i tym osobom, które gdzieś tam pod Waszą, no jakby to nazwać, opieką, może z Waszą pomocą muzykują, że trudno będzie znaleźć na to czas i też jakby tak może przez taki, ja wiem, może troszeczkę mniejszy nacisk kładziony na tą wrażliwość na sztukę. Czy mieliście takie momenty, że zastanawialiście się, czy warto, czy będziecie w stanie zachęcić i przybliżyć tą swoją ideę osobom, które miałyby z Wami współpracować?
1: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że dzięki temu, że my przede wszystkim zaczęliśmy już od grupy, która była zorganizowaną grupą muzyczną, która chciała, która miała wielkie chęci do tego, żeby śpiewać, grać, muzykować ze sobą i dla innych, to ja myślę, że my nie mieliśmy takich w ogóle dylematów, bo
0: stwierdziliście, grupa... że wyjdzie, a jeśli nie, to będziecie grać dla siebie, tak?
1: To znaczy, może nie dla siebie, będziemy grać dla ludzi, dlatego że zawsze
0: tak,
1: znajdzie...
0: Tak, rozumiem, tylko chodzi mi o to, że jeśli nawet nie wyjdzie gdzieś tam, powiedzmy, to poza
1: szerzej
0: tego waszego grona, tak.
1: Tak, tak, to będziemy grać my jako my, bo bardzo to kochamy. Natomiast oczywiście to się jak najbardziej udało. Ja w ogóle uważam, że w życiu jest tak, że jeśli ktoś coś kocha, jeśli ktoś się czymś interesuje, to choćby nie wiem, co się stało, ja to mówię na własnym przykładzie, choćbym nie wiem, ile miałam obowiązków, zawsze znajdę czas na muzykę. I myślę, że to nie tylko ja tak uważam, myślę, że tutaj każdy się ze mną zgodzi, że to jest, jeśli się ktoś naprawdę kocha, to zawsze można znaleźć na to czas.
2: A tutaj też warto powiedzieć, tak? Że no, tak jak mówiłaś, w świecie, w którym ten nacisk na kulturę, na sztukę jest taki trochę mniejszy, myślę, że właśnie nasze działania dodają nam, właśnie takie podejście dodaje nam sił do tego, żeby jednak stawiać, bo organizacji, które propagują kulturę, które zachęcają ludzi do tego, żeby właśnie poświęcili swój czas, jakiś tam wolny.
0: I czynnie uczestniczyli,
2: dokładnie,
0: prawda? Nie tylko
2: dokładnie
0: jako bierni odbiorcy. Mhm.
2: Dokładnie, bo to... Co będziemy się oszukiwać? No osoby niewidome czy słabowidzące, dla takich, dla których my głównie działamy, prawda? One w muzyce się jakoś tam bardzo często sprawdzają, realizują. To jest ich jakaś czas pasji, przyjemności. No i też talent posiadają. No myślę, że powinny wychodzić z tego takiego zamkniętego kręgu praca-dom czy szkoła-dom i robić to, na co mają ochotę właśnie w kwestii kultury, muzyki i rozwoju siebie, bo kiedyś może nie być już tego czasu i człowiek obudzi się z takim poczuciem, że muzyka to było coś, co kochałem, a nie miałem na to nigdy czasu.
0: No tak, całe życie przebiegałem i jakoś tak przeleciałem przez palce i nigdy nie było tego czasu na coś, co naprawdę chcielibyśmy robić. Chciałabym teraz porozmawiać przez chwilę o Was w tym kontekście muzycznym. Na początek chciałabym zapytać o taką kwestię. czy każdy z was posiada jakieś wykształcenie muzyczne, czy też część z was to osoby muzykujące amatorsko. Tutaj wspomniałaś, Moniko, że ty też pracujesz jako muzyk. Jak to wygląda w przestrzeni całego zespołu?
1: To znaczy tak, no jeśli chodzi o, no nie wiem, jak to właściwie tutaj rozpatrywać, czy jako kategoria podopiecznych, czy w ogóle jako pracownicy fundacji, to na pewno wśród pracowników osobą, która posiada wykształcenie muzyczne, jestem no chyba tylko ja. Pozostałe osoby to są ludzie, którzy kochają po prostu muzykować i nie mają żadnego wykształcenia muzycznego. I no i jak widać na załączonym obrazku się to sprawdza i jakby to wykształcenie nie ma tutaj takiego bardzo dużego znaczenia. Oczywiście jeśli to rozpatrujemy w takich kategoriach muzykowania po prostu i tak, dawania siebie, swojego talentu innym ludziom. Natomiast no oczywiście, że mając wykształcenie, powiedzmy, można zrobić coś więcej, tak? Czyli na przykład no można, nie wiem, pracować jako muzyk, w fundacji można się wykazać, tak jak ja, prowadząc na przykład warsztaty muzyczne. No czyli tutaj jakby no dla mnie, powiedzmy, to jest jakaś szersza działalność. Natomiast dla wszystkich innych na pewno pracowników, no to jest ewidentnie taka praca amatorska. No a wśród podopiecznych, no to są raczej osoby, które po prostu kochają muzykę. Także jeśli chodzi o wykształcenie, no to myślę, że to w ten sposób. Natomiast no, co do mojego wykształcenia, no to ja mam po prostu studia muzyczne, wychowania muzycznego, mam muzykoterapię skończoną na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. I to jest chyba coś, co kocham najbardziej w życiu.
0: Jasne. To bardzo mnie to cieszy. Tutaj ktoś z Państwa słuchaczy, jeśli będzie miał ochotę jakoś tam skontaktować się i w przyszłości bliższej lub dalszej muzykować wspólnie z naszymi dzisiejszymi gośćmi, już ma przekonanie, że pod okiem profesjonalisty będzie mógł swój muzyczny warsztat doskonalić. A propos warsztatów, chciałabym zapytać Was, jak te warsztaty, które organizujecie, wyglądają? Czy Wy jakoś pomagacie doskonalić umiejętności ludziom, którzy już zaczęli grać na jakichś instrumentach? Czy też pomagacie na przykład podjąć decyzję komuś, kto rozważa grę na konkretnym instrumencie, na jaki mógłby się zdecydować? Czy poprawiacie możliwości wokalne waszych podopiecznych? Na czym skupiacie się w takim zasadniczym obszarze?
2: To może ja tu powiem tak przewrotnie.
0: Tak?
2: Stosunkowo rzadko mamy możliwość kogoś, że tak powiem, wdrażać i rozwijać, bo tak naprawdę mało ludzi się do nas zgłasza ogólnie rzecz biorąc, a osoby, które jakoś tam przyszły i powiedziały, że chciałyby z nami coś zagrać, no to jakiś poziom już miały, prawda? Więc w ostatnim czasie na przykład współpracowaliśmy z takim perkusistą, który skończył szkołę muzyczną i teraz w tym momencie nie miał gdzie grać, nie ma gdzie grać, więc zaprosiliśmy go do nas, no i z nami zagrał koncert. No i to było takie bardzo fajne przeżycie, ale no nie trzeba było nad nim pracować. Tutaj myślę, że Monika może coś więcej powiedzieć na ten temat właśnie rozwijania takich osób, bo myślę, że to nie będzie problemu chyba, myślę.
1: Znaczy, bo to jest tak, rzeczywiście osób się zgłasza mało. Ja nie wiem tak naprawdę, z czego to wynika. Też się nad tym zastanawiam.
0: Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji będzie się zgłaszało więcej.
1: No, ja też mam taką nadzieję i serdecznie zapraszam. Natomiast no nie wiem, czy to jest kwestia rzeczywiście odległości, czy to jest kwestia jeszcze, powiedzmy, tego, że ta fundacja mimo wszystko jest małą fundacją i jakby nie wszyscy o niej słyszeli, chociaż myślę, że poprzez projekty, które realizujemy, zwłaszcza Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej, to jest taki wielki nasz projekt. Myślę, że no już jak już tam gdzieś tam o nas usłyszano w całej Polsce, bo jest to ogólnopolski festiwal. Natomiast no, większość mimo wszystko zgłasza się do nas osób, chociażby po tym festiwalu widać, osób pełnosprawnych, bo to jest festiwal integracyjny, więc tutaj jakby mogą się zgłaszać i pełnosprawni, i niepełnosprawni. Natomiast większość zgłasza się osób pełnosprawnych. No z czego to wynika? Ja mogę powiedzieć, tak wprost zupełnie ludzie nas słuchają i bardzo dobrze i myślę, że to jest, to może pójść dalej i może wreszcie ktoś pomyśli nad tym, że to jest tak, że to tak właśnie wygląda. Mianowicie Do mnie parę osób dzwoniło w tej sprawie niepełnosprawnych i pytało mnie o ten festiwal, ale jak usłyszeli, że ja nie jestem w stanie zapewnić im noclegu i wyżywienia i kosztów podróży zwrócić, to niestety do nas nie przyjechali. No, przepraszam, no mnie to trochę śmieszy, bo ja uważam, że jeśli ktoś, mogę zrozumieć, że oczywiście kogoś nie stać na to, żeby przyjechać do Krakowa, bo powiedzmy, no jest to jakaś odległość i trzeba sobie za to wszystko tam jakoś zapłacić, ale z drugiej strony, no nie wiem, no mnie się wydaje, że jeśli ja wiem o tym dużo, dużo wcześniej i jakoś tam jestem w stanie, kocham tą muzykę, chciałabym pośpiewać, chciałabym się sprawdzić, spróbować w takim konkursie wziąć udział, to wydaje mi się, że no może trzeba zrobić właśnie wszystko, żeby tak się stało. Natomiast no ci ludzie się w dużej mierze nie zgłaszają właśnie. To znaczy zgłasza się parę osób, gdzieś tam się pojawiają, natomiast zdecydowana większość to są ludzie pełnosprawni. Tak to wygląda.
2: Znaczy ja dodam tutaj, bo u nas w Polsce jest taki podział na festiwale osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
0: Tak.
2: My jako zespół braliśmy udział w wielu festiwalach, później jako fundacja też w niektórych, ale właśnie dla osób pełnosprawnych. Dlatego też teraz zakładając ten festiwal, stwierdziliśmy, że będzie to festiwal, do którego mogą się zgłosić osoby pełnosprawne i niepełnosprawne w ramach tak zwanej szerokiej rewalidacji, integracji, ale że nie będziemy tworzyć na przykład kategorii, prawda, osoby niepełnosprawne są rozliczane Jasne. Jakoś inaczej, bo wychodzimy z założenia, że osobom niepełnosprawnym, niewidomym, niepełnosprawnym wystarczy stworzyć dobre warunki do tego, żeby się zaprezentować, a nie trzeba ich grupować, prawda, segregować tak społecznie.
0: Pewnie, zwłaszcza, że wykonywanie muzyki, jeśli to oczywiście nie są jakieś bardzo złożone nuty. Tutaj rozmawiałam kiedyś z panem nauczycielem gry na gitarze, który mówił o trudnościach, jakie mają osoby niewidome z zaznajomieniem się z takimi bardzo skomplikowanymi zapisami nutowymi, ale w momencie, kiedy to są takie rzeczy, powiedzmy, związane, nie wiem, ze śpiewem, z akompaniowaniem sobie na jakimś instrumencie, czymś, co teoretycznie osoba niepełnosprawna robi od dawna, człowiek nie czuje, kiedy rymuje, to jaki podział miałby sens? Tutaj chyba właśnie bardzo dobrze, że nie ma tych grup, no bo przecież czy śpiewanie, czy granie nie jest jakoś tam, powiedzmy, bardzo ograniczane przez niepełnosprawność, czy...
2: Dokładnie. A można powiedzieć jeszcze, że nasz festiwal nie jest jakiś tam wirtuozerski, prawda, że tutaj muszą być nuty zaawansowane, gra na instrumencie, że jakaś, nie wiem, przyjeżdża, powiedzmy, orkiestra filharmonii i ten niewidomy gra z nimi, tylko to jest po prostu festiwal dla pasjonatów i hobbystów, tak? Przyjeżdża ktoś, nie wiem, z własnym aranżem instrumentalnym i do tego śpiewa, bo to kocha. Potrafi grać na gitarze, przyjeżdża z własną gitarą i gra. I tutaj dlatego nie ma takiej segregacji, ale do czego dążę? Dążę do tego, że te festiwale dla osób niepełnosprawnych bardzo często właśnie zamykając się we własnym gronie, automatycznie też pozyskując środki na organizację swoją, są w stanie właśnie jakby zapewnić tutaj wszystkie te zwroty kosztów, tak? Jakichś tam przejazdów, wyżywienia, bo jest to festiwal dla niepełnosprawnych i chętnie takie rzeczy się finansuje. I myślę, że osoby niepełnosprawne są trochę do tego przyzwyczajone. Tak. Właśnie, że tak to wygląda na festiwalach dla niepełnosprawnych, aczkolwiek na festiwalach na przykład dla osób pełnosprawnych, tak jak w których my braliśmy udział, no to właściwie żadne koszty nie są zwracane. My zawsze musieliśmy sobie płacić za przejazdy, zawsze musieliśmy płacić za noclegi. Z wyżywieniem również był problem. Nie mówiąc już o tym, że często było tak, że nawet nie mogliśmy wejść na salę na przykład przesłuchań albo gdzieś musieliśmy stać gdzieś po bokach, bo puszczane były tylko osoby występujące aktualnie i w najbliższym czasie.
0: Jasne. No cóż, no taki mamy, że tak powiem, klimat w kontekście do wszelkiego rodzaju, nie tylko festiwali, ale ogólnie różnego rodzaju projektów, że coś, co samo w sobie jest, powiedzmy, nie wiem, jakimś ukłonem czy możliwością spędzenia w jakiś sympatyczny sposób czasu albo możliwością poprawy swoich umiejętności, czy to muzycznych, czy jakichś innych, musi się wiązać chyba z jakąś dodatkową nobilitacją, żeby osoby niepełnosprawne były zainteresowane udziałem.
1: Dokładnie.
0: I jakby wydaje mi się, że tutaj im w większym mieście fundacja czy jakiś dany projekt jest przeprowadzany czy rozwijany, tym więcej jest właśnie takich sytuacji, o jakich tutaj wspominałaś, Moniko. Dobrze, to wrócę jeszcze na chwileczkę do tych pytań o wasze tam kwestie muzyczne. Chciałabym spytać, na jakich wy instrumentach gracie? Ogólnie zespół Cantito.
2: To może ja zacznę, bo ja gram na zdecydowanie mniejszej ilości.
0: Aha.
2: Ja się uczyłem grać na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej. No powiedzmy, że to prawie to samo, więc jakoś tam potrafię grać. Teraz aktualnie uczę się grać na gitarze basowej. No i to są wszystkie gitarowe rzeczy, które jakoś tam, w których umiejętności nabywam.
0: Jasne.
1: No ja tutaj muszę powiedzieć, że co do tego basisty, to Adrian się bardzo sprawdził po raz pierwszy. Zadebiutował na tym koncercie kolędowym wielkim, który miał miejsce 22 stycznia. Zagrał cały koncert, to znaczy wszystkie kolędy i pastorałki, które ja tam przewidziałam, to Adrian zagrał razem z zespołem, dlatego ja jestem naprawdę pod wrażeniem wielkim, bo ja bym chyba, grając tyle lat na instrumentach, jak zaczynałam, to nigdy nie zdecydowałabym się na zagranie całego koncertu. Jakby mnie ktoś namówił na jeden, dwa kawałki, to bym chyba tam padała na tej scenie ze stresu, a Adrian zdecydował się na zagranie całego koncertu, więc naprawdę ja szczerze mu gratuluję, bo zrobił naprawdę kawał wielki.
0: Ja też gratuluję i w determinacji roboty. Siła, jak tutaj mówicie.
1: No właśnie. Właśnie, dokładnie. Także niech sobie tam dalej się uczy, bo idzie mu naprawdę świetnie. Myślę, że to jest chyba coś, co się udało i fajnie się sprawdziło u Adriana. Także i liczymy na więcej, bo chcielibyśmy właśnie tak sobie pograć. A co do mnie? No nie przesadzajmy, też nie ma tego jakoś nie wiadomo jak dużo. Umiem grać na fortepianie, bo uczyłam się od zawsze. Odkąd pamiętam, to klawisze były dla mnie jakimś takim instrumentem, który ze mną gdzieś tam zawsze występował. Oprócz tego na gitarze zaczęłam się uczyć w szkole średniej. Zupełnie tak uczyłam się sama, to znaczy nikt mnie nie uczył, koleżanki mnie uczyły, może tak. To był drugi instrument. No i tak naprawdę marzeniem moim wielkim od zawsze było nauczenie się grać na flecie poprzecznym. W szkole, jak byłam średniej, to powiedziano mi, że nie mogę grać na flecie poprzecznym. Z powodów zdrowotnych, wzrokowych. Oczywiście okazało się, że to bzdura jest straszna, no ale niestety okazało się dopiero po latach. Ale ja jestem uparty człowiek i dążę do celu i wymyśliłam sobie, że będę na tym flecie poprzecznym grać, zanim umrę. No i tak się też stało, nauczyłam się tam jakieś 10 lat temu. No i gram sobie teraz, może nie jest to, nie jestem wirtuozem na pewno. Natomiast no gram, gdzie potrzebuję, tam sobie zagram. I daje mi to dużo radości.
0: Jasne. To tutaj rzeczywiście można powiedzieć człowiek orkiestra, a pozostali członkowie waszego zespołu, jakie instrumenty jeszcze można usłyszeć w trakcie koncertów? Też grają na jakichś instrumentach, czy też to znaczy, wiesz co, raczej śpiewają?
1: Występuje gitara na pewno jeszcze, oprócz tego, bo nasza Agnieszka gra na pewno na gitarze. A tak poza tym, no to co? No nasi podopieczni na pewno, perkusja, tak jak tuż Adrian wspomniał. Mamy Mateusza, który z nami zagrał pięknie i myślę, że może w przyszłości też się uda, że jeszcze nie raz z nami zagra.
2: Jest z nami Karol, który gra na klawiszach. Jest w szkole muzycznej drugiego stopnia, więc za niedługo pewnie dołączy do grona wykształconych muzyków. Aha. No i mamy też Mietka, który gra z nami na skrzypcach.
0: Świetnie, to rzeczywiście jest w czym wybierać. I strunowe, i klawiszowe, i flet, to rzeczywiście możecie swój repertuar wzbogacać brzmieniowo i aranżacyjnie w dowolnych kombinacjach, tak?
1: Dokładnie.
0: Pozwolicie, że zapytam was teraz o wasz repertuar. Co głównie się składa? Co można usłyszeć, jeśli wybierzemy się na koncert zespołu Cantito?
1: Repertuar. No, myślę, że najbardziej takim repertuarem, który występuje na naszych koncertach, to jest taka popularna muzyka, zwłaszcza polska. W dużej mierze polska. Zdarza się czasem, zdarzają się jakieś pojedyncze piosenki, powiedzmy angielskie. Natomiast zwłaszcza muzyka polska i taka popularna, artystów polskich, znanych, mniej znanych, takich powiedzmy dawnych i tych współczesnych też się zdarza. Myślę, że tak wszystko to, co jest najbardziej chwytliwe i to, co ludzie lubią. Naszymi odbiorcami dość często są ludzie starsi mimo wszystko, ponieważ my śpiewamy dość często w różnych sanatoriach dla ludzi, w związku z tym no, wiadomo, że w takich sanatoriach najczęściej występują jednak ludzie troszkę starsi już. W związku z tym no, jest to taka muzyka właśnie, która na pewno dla nich jest muzyką, którą oni dobrze odbierają i mogą się dobrze poczuć.
0: Dziękuję Ci bardzo. Kolejna kwestia związana z Wami i z muzyką to taka, chciałabym zapytać Was, jakiej muzyki z kolei Wy słuchacie prywatnie? Co stanowi dla Was inspirację? Przy jakiej muzyce najłatwiej jest Wam relaksować się, odpoczywać? Jak tutaj Wasze gusta muzyczne się kształtują?
2: To może ja zacznę. U mnie to jest tak, że staram się słuchać wszystkiego, co jest dostępne. Nie mam czegoś takiego, że jakieś odrzucam, powiedzmy, gatunki muzyczne niebo nie. Staram się słuchać i wybierać różne utwory z różnych gatunków muzycznych, ale takie, które najbardziej lubię, to jest muzyka filmowa, instrumentalna. To jest coś, przy czym czuję się naprawdę dobrze. Jak mam zły humor, to mogę sobie puścić różne utwory muzyki filmowej z różnych filmów i mi się humor poprawia, jak się czuję źle, to działa to w taką stronę, jak czuję się dobrze, no to znowu w drugą stronę. Jakoś mnie to uspokaja, pozwala mi się zamknąć w sobie i pomyśleć. Często też przy właśnie takiej muzyce jakoś tam różne ciekawe pomysły wpadają do głowy, więc to jest coś, co mnie na pewno inspiruje. Z takiego drugiego, może niepokrewnego bardzo z tym gatunkiem muzycznym, no to jest muzyka rockowa. Brzmienie gitar, zwłaszcza rock, taki gothic rock, gdzie jest operowy, trochę taki powiedzmy szlachetniejszy, połączony z ciężkim brzmieniem gitar rockowych, dobrze poprowadzona perkusja, to jest coś, co też na mnie bardzo pozytywnie wpływa, pozwala mi rozładować emocje bardzo często, ale też to mnie inspiruje w jakiś tam sposób mniejszy lub większy.
0: Jasne, dziękuję bardzo. A jak wygląda to u Ciebie, Moniko?
1: No więc ja jestem pod tym względem na pewno bardzo oryginalnym człowiekiem, ponieważ ja zawsze się śmieję, jak o tym opowiadam. Ja jestem muzykoterapeutą i to już powinno powiedzieć wszystko. To znaczy, ja słucham wszystkiego, dlatego że jestem muzykoterapeutą. Zostałam tak nauczona, że muzykoterapeuta to jest taki ktoś, kto jest w stanie zaakceptować każdy rodzaj, każdy gatunek muzyczny. I tak się też stało, że ja rzeczywiście każdy gatunek muzyczny jestem w stanie zaakceptować, każdego jestem w stanie posłuchać i przy żadnym z nich tak naprawdę się nie męczę. To znaczy, no pewnie jak już jest bardzo ciężka, ostra muzyka, taka jakaś heavy metalowa, to gdybym jej słuchała jakoś bardzo długo, to podejrzewam, że byłabym troszkę zmęczona. Natomiast miałam w swojej karierze zawodowej grupę chłopców, takich gimnazjalistów, którzy przychodzili do mnie na muzykoterapię, na zajęcia dwa razy w tygodniu. I ta grupa chłopców, jak została zapytana, jakiej muzyki słucha, i ja usłyszałam odpowiedź heavy metal, no to na początku tak sobie myślę, o mój ty Boże, co to będzie? Natomiast no, okazuje się, że no, tak naprawdę nic się nie stało złego. Oni słuchali praktycznie na każdych zajęciach tej muzyki swojej ulubionej, bo ja mam taką metodę pracy muzykoterapeuty, też może trochę przewrotną, że staram się dobierać muzykę tak, żeby każdy był zadowolony. I dla mnie to jest jakby najważniejsze i nie próbuję na siłę przeforsowywać tego, co uczono mnie na studiach, że trzeba muzykę klasyczną, że trzeba tutaj tak, prawda, jakieś tam specjalne treści stosować. Ja je tam gdzieś przemycam, ale dopiero po jakimś czasie, powiedzmy, pracy. z danym człowiekiem, daną grupą i tak też się tutaj stało. Słuchaliśmy tego heavy metalu, rzeczywiście już jak tak po tej godzinie wychodziłam, to trochę byłam zmęczona, ale okazało się, że dało się słuchać. Oni byli przeszczęśliwi, oni po prostu takie cuda tam robili przy tej muzyce, że ja, dla mnie to było najważniejsze. I w związku z tym, że tak to wygląda właśnie, że jestem tym muzykoterapeutą i bardzo się tym muzykoterapeutą czuję, to ja mam coś takiego, że ja przychodząc do domu, nie mam czegoś takiego, że słucham muzyki swojej ulubionej, ponieważ dla mnie odpoczynkiem jest niesłuchanie muzyki. Ponieważ ja tak dużo słucham tej muzyki z moimi uczniami, pacjentami, uczniami, no bo to zależy, prawda, czy to są uczniowie, czy pacjenci. W każdym razie tak dużo z nimi słucham, że po prostu dla mnie odpoczynkiem jest właśnie taki czas, kiedy ja już muzyki nie słucham. Więc ja tak naprawdę nie słucham muzyki, jeśli nie muszę. I to nie, wcale nie jest złe. Ja się bardzo z tego cieszę, że jest taki czas, kiedy ja mogę po prostu nie słuchać muzyki. Natomiast również uwielbiam ten czas, kiedy mogę jej słuchać z moimi uczniami. Także tak to u mnie wygląda. Jakiej muzyki lubię słuchać tak zupełnie, powiedzmy, kiedy już, no nie wiem.
0: Masz czas na własne.
1: Mam pytanie. Rzeczywiście czas, powiedzmy, i ochotę, co się nie zdarza często. To chyba też muzyka instrumentalna, taka na wysokim poziomie, powiedzmy, muzyka klasyczna. Mam swoich ulubionych, powiedzmy, jakichś tam kompozytorów, których lubię słuchać. Poezja śpiewana bardzo mnie uspokaja. No myślę, że chyba tyle.
0: To rzeczywiście i repertuar zróżnicowany i wasze osobiste preferencje też. Chciałabym zapytać was teraz o działalność Cantito. Na początek może spytam o to, gdzie w najbliższym czasie będzie można was posłuchać, bo był koncert kolędowy. Czy w najbliższej przyszłości też planujecie jakieś wydarzenie artystyczne z waszym udziałem jako zespołu?
1: Jak najbardziej. My się staramy bardzo regularnie w każdym miesiącu koncertować. Mhm. Najczęściej są to koncerty poza Krakowem, bo Kraków jest wielkim miastem i tu ciężko jest koncertować. Tak trzeba powiedzieć. To znaczy, no tutaj jest o wiele trudniej się przebić po prostu. To jest tak wielu artystów, tak wielu wspaniałych ludzi i amatorów i nie tylko, że naprawdę ciężko jest się przebić.
0: I też zawsze coś się dzieje. Więc
1: i zawsze coś się dzieje, dokładnie. Też trudno jest się tutaj tak wbić w taki termin, kiedy rzeczywiście nic by się nie działo, no nie ma takiej możliwości, po prostu zawsze coś się dzieje. Nawet jeśli by się już znalazł taki termin, znalazło miejsce, no też nie jest łatwo znaleźć publiczność. Krakowscy mieszkańcy, znaczy krakowianie, może tak powiem, to są ludzie, którzy mają tego tak dużo, jak powiedzieliśmy przed chwilą, że rzeczywiście mają w czym wybierać i nie jest łatwo do nich rzeczywiście trafić. Także my staramy się koncertować dużo poza Krakowem. Dość często można nas usłyszeć w Busku-Zdroju. To jest takie miejsce, gdzie mamy kilka zaprzyjaźnionych sanatoriów, które bardzo, bardzo chętnie nas tam goszczą. Dosyć dobre warunki mamy tam i lokalowe, i publiczność jest wspaniała zawsze. Frekwencja jest naprawdę ogromna i w najbliższym czasie można tam będzie nas usłyszeć. 18 lutego mamy tam dwa koncerty.
0: Aha, to serdecznie zapraszamy. Gdyby ktoś z Państwa chciał, mam na myśli naszych słuchaczy, na żywo uczestniczyć w koncercie, to już wiemy, że w najbliższym czasie należy wybrać się do Buzka. Tutaj jeszcze chciałam zapytać, bo sami jesteście organizatorem festiwalu. Mówiliście też o tym, że w przeszłości startowaliście w konkursach. Czy dzisiaj też jeszcze zdarza się wam jako zespołowi właśnie brać udział w jakichś konkursach, festiwalach, czy już raczej skupiacie się na roli organizatora bardziej?
1: To znaczy, to jest tak. Jeśli chodzi o festiwale, to w ogóle sytuacja się taka wytworzyła, moim zdaniem, dziwna jak dla mnie, bo jak tak obserwuję to od wielu, wielu lat, to dzieje się coś rzeczywiście dziwnego. Mianowicie festiwali jest coraz mniej. Bardzo dużo dobrych, fajnych festiwali się przestało, już nie są organizowane. Natomiast festiwale, które są organizowane, bo nie można powiedzieć, że ich nie ma, to są festiwale, które dają bardzo duże ograniczenia wiekowe. Tam w takich festiwalach może wziąć udział młodzież, powiedzmy uczniowie szkolni, młodzież i tyle. I z ograniczeniem powiedzmy do 20 któregoś roku życia i kropka. I jakby nie ma możliwości, żebyśmy się tam mogli przebić, prawda, jako my. Dlatego też już w tym momencie bardzo rzadko się zdarza, że bierzemy udział w jakimś festiwalu, na pewno jako grupa. Druga taka przeszkoda to jest chyba to, że nawet jeśli już się taki festiwal trafi, to niekoniecznie w regulaminie jest napisane wyraźnie, że niekoniecznie mogą wziąć w takim festiwalu grupy. Czyli tam pojedynczo, powiedzmy indywidualnie jak najbardziej, natomiast grupy już nie za bardzo. Także to są takie przeszkody, dlatego też już coraz rzadziej bierzemy udział w festiwalach, jeśli już to indywidualnie jak najbardziej.
0: Jasne. To teraz spytam o kwestię wydanych przez was płyt. Wspominałaś o tym, że chcieliście wydać płytę i to też było jakby takim zaczątkiem, zalążkiem powstania waszej fundacji. Chciałabym spytać w takim razie, czy udało się wydać tą płytę, o której myśleliście wtedy i czy jeszcze jakieś inne się pojawiły?
2: Udało nam się ogólnie wydać dwie płyty.
0: Tak.
2: Pracowaliśmy nad płytą autorską, właśnie z grupą Cantito, taką szerszą, gdzie było dużo osób, od roku 2008. Dopiero w 2012 nam się udało złożyć cały materiał, go zarejestrować i w jakiś tam sposób wydać właśnie po powstaniu fundacji. Ale tak przewrotnie w międzyczasie dostaliśmy propozycję nagrania naszych aranżacji kolęd i pastorałek, które robiliśmy na przykład na festiwal w Będzinie. I w 2011 roku zupełnie nieoczekiwanie zarejestrowaliśmy taką drugą płytę z kolędami i pastorałkami.
1: Drugą pierwszą.
2: Tak, taką drugą pierwszą płytę. Zawsze się z tego śmiejemy. Ciekawostką na tej płycie było to, że nie myśleliśmy o tym chyba wcześniej, ale wtedy dostaliśmy również propozycję, żeby nagrać tą płytę z muzykami, takimi prawdziwymi, żywymi. Co nas bardzo zaskoczyło i ucieszyło. I udało się to zrobić, także na swoim koncie mamy dwie płyty, można powiedzieć. Jedna to jest W drodze do Betlejem, gdzie są kolędy pastorałki, 10 kolęd pastorałek w naszych aranżacjach, a druga to jest płyta Rzeki Nadziei, gdzie są utwory, właściwie w większości, jest tam 13 utworów, 11 z tego to są utwory autorskie, do których teksty napisali nasi przyjaciele. Muzykę pisaliśmy wspólnie w tej grupie właśnie wtedy, przez te lata. No i to jest takie coś nasze, co chcieliśmy zrobić. Na tej płycie są też dwa covery z musicalu Metro. Także tak to wygląda.
0: Powiedziałabym jeszcze... I Rzeki Nadziei, tak?
1: Tak, i Rzeki Nadziei. Jeszcze powiedziałabym tutaj, że to, że te płyty są, to już jest za dużo powiedziane. Tych płyt już właściwie nie ma. Zostały sprzedane w nakładach, każdy z nich po 1000 egzemplarzy, trochę rozdane, no bo wiadomo, trzeba było też trochę rozdać, także płyt już w tym momencie nie ma, już się skończyły i myślimy nad kolejną płytą, to jest takie, tak wybiegam już, to jest takie nasze marzenie, chcielibyśmy nagrać płytę, mamy już pomysł na tą płytę. Tym razem byłaby to płyta z coverami absolutnie w całości. Dlatego też no staramy się coś o tym myśleć, ale to nie jest wszystko takie proste. Jak wiadomo, wymaga to dużego nakładu finansowego. Jak nam to wyjdzie, czy się to uda, czy spełnimy nasze marzenie, no czas pokaże.
0: Życzę oczywiście serdecznie, żeby się udało i żeby i środków, i wam, waszej jakby determinacji nie zabrakło w trakcie pracy nad płytą. A chciałam was zapytać o taką kwestię, bo wiadomo, że i prowadzenie fundacji i muzykowanie w kontekście wyjazdów na koncerty, organizowania zajęć dla waszych podopiecznych, tak żeby miało to sens i było dla nich rzeczywiście szansą rozwoju, wymaga z waszej strony zapewne ogromnego osobistego zaangażowania. Chciałabym, żebyście powiedzieli mi, co na przestrzeni powiedzmy tych 5 lat, kiedy działacie jako fundacja i tych 10, kiedy działacie jako zespół, było dla was osobiście źródłem największej satysfakcji, a co stanowi, czy stanowiło największe wyzwanie do tej pory?
1: No to może ja powiem tak. Jako prezes tej fundacji mogę powiedzieć, że dla mnie prezes i też organizator bardzo wielu tych tutaj projektów, mogę powiedzieć, że dla mnie największą satysfakcją jest właśnie radość podopiecznych. Jak widzę, jak oni wszyscy cieszą się z tego, co robią. Jak oni wszyscy przychodzą i dziękują za to co było, co będzie, za to, że będą mogli, że mogli w przeszłości wziąć udział w wszystkich tych projektach, które staramy się realizować. To jest dla mnie największa radość i mogę powiedzieć, że tak na świeżo, po ostatnim koncercie kolędowym, ja patrząc na scenie, na tych wszystkich ludzi, którzy tam występowali, po prostu naprawdę łzy mi się kręciły w oczach, kiedy widziałam, jak oni wszyscy się z tego cieszą. Ja to zrobiłam w formie takiego spektaklu muzycznego, gdzie było połączone słowo z muzyką. Zawsze marzyłam o czymś takim i udało mi się to zrealizować i strasznie się z tego cieszę. Jak ja widziałam, jak to wszystko fajnie zagrało, jak to się wszystko fajnie udało tak spiąć naprawdę, jak ja widziałam, jak ci wszyscy ludzie się cieszą, to było dla mnie naprawdę niesamowite i dało mi takiego kopa na przyszłość, że już myślę o kolejnych 10 następnych różnych rzeczach, bo nie mogę się jakby zatrzymać w tym momencie. Tak mnie to cieszyło. Także naprawdę, to chyba jest największa satysfakcja z tego, jak się widzi, że to, co robię, ma sens, bo inni mają z tego radość, bo inni się mogą rozwijać, mogą cieszyć z tego, co robią. Że nie siedzą w domu, że nie siedzą tylko w szkole, powiedzmy, i to wszystko, tak? Tylko mogą rzeczywiście się rozwijać, mogą zrobić coś dla siebie i to mnie najbardziej cieszy. To jest dla nas, jako dla fundacji w ogóle, największa satysfakcja.
2: Tak, a taka satysfakcja też jest, bo można powiedzieć, że tak jak już wspominaliśmy, nie jesteśmy profesjonalistami i wiadomo, że to nie jest tak, że satysfakcja jest tylko wtedy, kiedy wchodzimy na scenę i wszystko wychodzi idealnie, od nutki do nutki, od kropeczki do kropeczki, wszystko jest czyściutko. Właśnie największą satysfakcję daje to, kiedy ludzie spotykający się na scenie po prostu się razem ze sobą świetnie czują, świetnie bawią, a przy okazji robią naprawdę rzeczy fantastyczne i ludzie chcą tego słuchać. To jest, myślę, coś,
0: co najważniejsze, chyba ludzie dobrze się rozumieją też w tym kontekście muzycznym, tak?
2: Dokładnie. I ludzie, i to daje takiego kopa do życia dalszego i dalszego działania.
1: Poza tym, jak też, no tak mówię, na świeżo, najbardziej właśnie po tym ostatnim koncercie, bo jakby on jest najświeższą taką naszą działalnością. To, że on powstał, znaczy to, że on był, to, że zagraliśmy ten koncert, to jest jakby jedno wielkie, wielka rzecz jedna. Natomiast jak można było obserwować te próby wszystkie, te nasze spotkania, kiedy to powstawało tak po kolei, tak? Klocuszek po klocuszku, że tak powiem. Wszystko naprawdę bardzo powolutku. Trzeba było naprawdę sporo się napracować, Niesamowite to było, jak ja widziałam, jak to powstawało, jak próba po próbie po prostu się dokładały kolejne elementy tej całej układanki i w końcu powstało coś tak pięknego. Także naprawdę i satysfakcja tych ludzi, i radość z tych prób. Jak przychodzili i widać było naprawdę, że oni chcą to robić, to nie było coś takiego, że ktoś przyszedł i no dobra, zagramy sobie, prawda, coś, no dobra, no już skończyliśmy, tak, bo tak się też zdarza, tak się czasem zdarza, że ktoś nie ma ochoty. Ale tutaj po prostu najczęściej właśnie widać tą radość i tą chęć, zaangażowanie tych ludzi. I to dla mnie jest najważniejsze, że z takimi ludźmi udaje mi się pracować. Naprawdę, strasznie się z tego cieszę.
0: No, oczywiście absolutnie to rozumiem. Jeśli angażujemy się w coś i staramy się, żeby tutaj realizować to nasze przedsięwzięcie w jak najlepszy, optymalny dla wszystkich sposób, to jakby świadomość, że gdzieś tam się w tym sprawdziliśmy, na pewno jest źródłem ogromnej satysfakcji. A wyzwanie, czy to jest kwestia, nie wiem, organizowania właśnie całego tego zaplecza formalnego fundacji, czy wyjazdów, czy tutaj organizowanie festiwali, festiwalu, co jest takiego, gdzie powiedzmy, nie wiem, jakoś bardzo się spinacie w sobie i staracie się sprostać czemuś, co traktujecie jako jakieś wyzwanie?
2: To ja powiem najpierw. Mhm. Dla mnie obecnie największym wyzwaniem jest co roku to przeżywam, powiedzmy od połowy lutego aż do końca maja, żeby festiwal, który w czerwcu ma się odbyć, uzyskał dużą liczbę uczestników, żeby można było go przeprowadzić. Zawsze do końca maja drżę, że zgłoszeń nie ma i zawsze pod koniec maja ludzie mnie zaskakują, bo powiedzmy, że w zeszłym roku było tak, że w połowie maja mieliśmy na przykład 5 albo 7 zgłoszeń. Ja już widziałem po prostu czarne wizje, że będziemy musieli tym ludziom powiedzieć, że niestety się to nie odbędzie, bo jest ich za mało i tak dalej, i tak dalej. Jakież moje było wielkie zaskoczenie, kiedy powiedzmy od 25 maja codziennie po kilkanaście zgłoszeń do takiego poziomu, że uczestników koniec końców było ponad 40, więc...
0: O, to całkiem sporo.
2: Faktycznie tak? Dużym wyzwaniem dla mnie jest to, żeby znowu się udało.
0: Na pewno się uda. A chciałam spytać o taką kwestię, czy organizując te festiwale, wy zakładacie jakieś na przykład ramy tematyczne albo ramy co do gatunków wykonywanej muzyki. Czy też jest tutaj dobór tego repertuaru w pełni uzależniony od preferencji wykonawcy?
1: Ale to jest kwestia, pytasz o festiwal, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Aha, festiwal. Znaczy to jest tak, jak sama nazwa wskazuje, Festiwal Piosenki Krakowskiej. W związku z tym wszystko, co związane z piosenką krakowską, a więc krakowscy artyści, czyli wszyscy tacy artyści, którzy tworzą lub tworzyli w Krakowie, tworzyli, to znaczy studiowali, tutaj coś tworzyli, tutaj komponowali.
0: Z Krakowem się kojarzą.
1: Z Krakowem się kojarzący, tak, dokładnie. Mhm. Lub piosenka o treściach krakowskich, tak, czyli piosenka o Krakowie, o Wawelu, o plantach i o wszystkich pięknych rzeczach, które w Krakowie można zobaczyć. O smoku wawelskim też może być, tak? Więc jakby tutaj to jest piosenka krakowska i nie ma żadnych innych ograniczeń. No aczkolwiek jest to jakieś tam, wiadomo, że jest to jakieś ograniczenie, natomiast no powiem tak, repertuar jest tak szeroki, no bo jak wiadomo, artystów krakowskich, którzy tworzyli i tworzą w Krakowie całe mnóstwo i naprawdę jest w czym wybierać, no to trudno tu mówić o ograniczeniu tak naprawdę, jak się widzi, ilu tych artystów jest.
2: Chcieliśmy też, żeby uczestnicy nas zaskakiwali i bardzo często im się to udaje, że zgłaszają artystów, których nigdy nie podejrzewaliśmy o to, że są w jakikolwiek sposób związani z Krakowem.
0: Myślałam, że przyjeżdżają na festiwal i śpiewają piosenkę o mojej Warszawie, że w ten sposób was zaskakują.
1: To też się zdarza. Mieliśmy takich kilka zgłoszeń. To znaczy oni oczywiście nie zostali dopuszczeni do tego drugiego etapu, jakim jest półfinał. Natomiast rzeczywiście wysłali nam zgłoszenie, no nie wiem, jak byk jest napisane, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej, do tego jest jeszcze regulamin, w którym jest to wszystko wyjaśnione, a ludzie przysyłają nam na przykład piosenkę angielską, co jest po prostu bardzo śmieszne i oczywiście w treściach po angielsku nie ma ani słowa o Krakowie. Także to się zdarza oczywiście. Zdarza się, że ktoś wyśle piosenkę artysty warszawskiego, który ewidentnie tworzy w Warszawie i nigdy nie miał związku z Krakowem i absolutnie tego związku znaleźć się nie da.
2: Aczkolwiek zawsze wtedy wysyłamy informacje, to nie jest tak, że my wiemy, że on się nie nadaje i wysyłamy, niestety nie, odrzucamy, tylko wysyłamy informacje, żeby taka osoba uzasadniła nam, dlaczego wybrała tego konkretnego artystę lub tą konkretną piosenkę. Mhm. Jeżeli wykaże nam, że na przykład dany artysta, nie wiem, miał tutaj...
0: Mieszka w Warszawie, ale lubi Kraków, tak?
1: To nie wystarczy.
2: To może trochę za szeroko, ale na przykład, nie wiem, miał tutaj babcię, do której przyjeżdżał często, albo ma tu córkę, albo napisał jakiś utwór, który się kwalifikuje do tego, to...
1: No to... Albo, co się często chyba zdarza w zgłoszeniach, że i to już jakby dopuszczamy w tym momencie, że artysta występował tutaj wielokrotnie, był laureatem na festiwalu tym studenckim krakowskim. Mhm. Więc to też jakby tutaj już zostało dopuszczane parokrotnie, bo rzeczywiście to są artyści, którzy coś tutaj jednak w tym Krakowie robili, tak? No i faktycznie jakoś tam się wiązali z tym Krakowem. No także mówię, no repertuar jest bardzo szeroki i serdecznie zapraszamy.
0: Jasne. I tak to rozmawiając o repertuarze organizowanego przez was festiwalu, dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego podcastu. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za przyjęcie naszego zaproszenia. Życzę wam powodzenia. I to zarówno jeśli chodzi o wasze muzyczne ścieżki i o waszą działalność na rzecz innych osób, które chętnie muzykują, które kochają muzykę podobnie jak wy. Mam nadzieję, że jeśli będą jakieś ciekawe wydarzenia z punktu widzenia waszej fundacji, czy też waszego zespołu, będziemy mogli jeszcze się spotkać, żeby sobie kiedyś na ten temat porozmawiać.
1: Jak najbardziej.
2: A my wykorzystując jeszcze koniec, zapraszamy od 15 lutego na www.fundacjakantito.pl/OFPK, jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej, będzie można wysłać zgłoszenia, także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy, zachęcamy.
3: I słuchajcie, jeszcze takie pytanie na koniec się pojawiło od naszego słuchacza, od Grzegorza. Nikt nie dzwonił, nikt nie pisał, a Grzegorz na sam koniec napisał. Czy zajmujecie się hip-hopem?
2: My osobiście się nie zajmujemy hip-hopem, aczkolwiek jeżeli ktoś nas hip-hopem zaskoczy i zgłosi się do nas, to możemy...
1: My się nim zajmiemy.
0: Tak, jeśli na przykład będzie mógł krakowskich raperów twórczość przedstawić na...
1: To na festiwalu na pewno, Natomiast jeśli ma ochotę porapować w naszej fundacji, to jak najbardziej, tak jak powiedziałam, ja jestem muzykoterapeutą, nie jest obca żadna muzyka, także serdecznie zapraszam.
2: A może na przykład zrobi aranżację jakiejś piosenki krakowskiej w stylu hip-hopowym.
0: Albo mieszanym, hip-hopowym i takim...
1: Ja

0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: A w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Środa, 17 dzień lipca 2024 roku, to jest w kalendarzu, na zegarze 23, 24 już prawie, a zatem startujemy z 241 wydaniem Tyflo Przeglądu. Wakacje to jest taka pora, gdzie jedni się urlopują, innym coś wyskoczy, jeszcze gdzieś coś się wydarzy u innych, jakaś odmienna sytuacja, no więc te nasze składy Tyflo Przeglądowe to będą się różnić z audycji na audycję i dziś tak się akurat złożyło, że wspólnie ze mną te audycje poprowadzą Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
5: Witajcie.
4: Ja nazywam się Michał Dziwisz i dziś we trzech będziemy wam opowiadać o różnych technologicznych wydarzeniach dotyczących przede wszystkim osób niewidomych i słabowidzących. A jakie będą to wydarzenia? O czym dziś w Tyflo Przeglądzie? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w czytniku ekranu Orka. Nie masz Maca, ale chcesz pobawić się systemem? Uruchom go sobie w chmurze. Overcast kończy 10 lat i dostaje dużą aktualizację. Jak z jej dostępnością? Jak wygląda największy ośrodek szkoleniowy w Indiach? Co nowego w oprogramowaniu monitorów brajlowskich? Koleo pozwala na wybór miejsca ze schematu w dostępny sposób. Apple wydało pierwszą publiczną betę swoich nowych systemów. Wrażenia z używania dekodera Soundbox 4K od Polsatu. Dodatek Thunderbird Plus do NVDA ułatwi nawigację po liście wiadomości. Nowa wersja Xiaomi Braille. Start 11 Labs Reader w Polsce opóźniony do października. Założyciel Apple Viz poważnie chory. Co dalej z portalem? Czy duże modele językowe widzą? Są badania na ten temat. Nowości w grach. Kącik retro. Dokumenty Google dostają pełną obsługę Markdown. Audacity kolejnym interfejsem graficznym do Whispera. Radio Shuffle. Wylosuj sobie stację radiową do słuchania. 11 Labs uruchamia narzędzie do odszumiania nagrań. Czym są nagrania mikrofonami przystawkowymi? Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
4: Tyle dróg kontaktu do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie do korzystania z nich. A oczywiście przede wszystkim mamy dla Was pokaźną paczkę różnych informacji i tymi informacjami zaczynamy się z Wami dzielić już od teraz. Na dobry początek trochę o Linuxie, bo czytnik ekranu znany z graficznych dystrybucji Linuxa, czyli Orca, ma dla nas jakieś nowości. Będzie coraz lepiej. O tym więcej, Piotr.
5: Tak, będzie coraz lepiej. O dostępności Linuxa ostatnio jakoś mówiliśmy dosyć dużo, bo wspominaliśmy o całym nowym tak zwanym stosie dostępności, który w tym Linuxie ma się za jakiś czas pojawić. No do tego jeszcze nie doszło, ale nie samymi bebechami systemu człowiek żyje, no bo czytnik ekranu Orca cały czas też rozwija się osobno na bazie tego, co

0: mamy do tej pory. I okazuje się, że jest bardzo fajna strona internetowa, która oczywiście będzie podlinkowana, której możemy sobie sprawdzać, jakie to nowości się pojawiły. I tak Orka wielkimi krokami zbliża się do wersji 47, która na razie jest jeszcze w wersji alfa, ale już w tej wersji alfa całkiem sporo nowości się pojawiło, które dotyczą no, wielu aspektów tej Orki. To są wiadomości aktualne na 4 lipca, więc to są jak najbardziej zmiany nowe i które cały czas dziś będą jeszcze ulepszane. No i co takiego na przykład będziemy mogli zobaczyć. Między innymi jeśli chodzi o obsługę internetu, tutaj mamy kilka nowości. Po pierwsze, wsparcie WebKita w aplikacjach GTK zostało ustandaryzowane używając tych samych skryptów, które są używane w innych przeglądarkach. O co chodzi? No WebKit, ktoś kto korzysta z iOS-a Safari na przykład, czy na iPhone'ie, czy na Macu, może kojarzyć tą nazwę, bo to jest silnik, z którego też Apple korzysta. No to są dwie wersje chyba, ten WebKit, którego ma Apple, a ten WebKit, z którego korzysta Linux i właśnie GTK głównie, no chyba trochę się od siebie jednak różnią. To są forki, natomiast to jest silnik, który gdzieś jest zbudowany w większości graficznych aplikacji w Linuxie, które na przykład nie są Firefoxem, więc nie wiem, klient poczty Evolution na przykład, jeśli jakaś aplikacja wyświetla jakieś internetowe treści, no to prawdopodobnie z tego korzysta, chyba pamiętam, że system pomocy też chyba z tego korzystał. I no to średnio się dało łatwo przeczytać, kiedy ostatnio z tego korzystałem. A teraz dzięki tym zmianom będziemy mogli sobie po prostu włączyć tryb przeglądania i tak jak w Firefoxie czy w Chromie po prostu sobie chodzić strzałkami po wierszach, skakać po nagłówkach, po łączach. To jest napisane, że wszystkie skróty nawigacyjne powinny działać. W trybie fokusa na razie coś tam jeszcze jest do usprawnienia. Tutaj deweloperzy sugerują, żeby włączyć natywne przeglądanie tak zwaną karetką, kursorem w danych aplikacjach. Szczerze nie wiem, jak się to robi. Natomiast tryb przeglądania po prostu powinien działać tak, jak działa w innych przeglądarkach, a te błędy, o których wspominają autorzy Orki, w samym WebKicie też pewnie za jakiś czas poprawione powinny też zostać. Live Regions area powinna być lepiej czytane, czyli to są informacje, które strony internetowe podają do automatycznego przeczytania przez czytniki ekranu. Tutaj mamy jakieś poprawki. Wyświetlanie, pokazywanie długości wierszy w trybie przeglądania powinno bardziej odpowiadać temu, co widzimy na przykład nawigując kursorem po polach edycji, czyli tutaj po prostu te wiersze powinny gdzieś tak samo się układać mniej więcej, jeśli mamy włączony tryb prezentacji tak zwany, że na przykład kilka linków jest na jednej stronie. Mamy poprawki wydajności, Orka nie powinna tak intensywnie sprawdzać stan klawiatury. Poprawiono problemy, że czasami Orka nie wykrywała, który link ma fokus i to jest internet. Mamy też poprawki w LibreOffice, czyli pakiecie biurowym. No tutaj po prostu jest napisane, że mamy kilka poprawek związanych z czytaniem interfejsu aplikacji w tym pakiecie. Następnie mamy Thunderbirda i tutaj też mamy poprawki podczas kasowania wiadomości, tam gdzieś fokus się gubił, teraz to powinno już po prostu działać. I też Thunderbird po prostu powinien być bardziej responsywny, Orka będzie sobie lepiej radzić z, jak to nazwali deweloperzy, spamem wydarzeń, które na aplikację do Orki wysyłała. I ogólne poprawki, no mamy dużo, kod został wyczyszczony, jakieś stare jakieś rzeczy w kodzie, które już nie są używane, zostały pousuwane. Wydajność powinna być generalnie dużo lepsza. Powstała dokumentacja dla deweloperów aplikacji, jak pisać dostępne programy na Linuxa. Poprawki, jak Orka wykrywa fokus. I mamy takie zmiany bardziej deweloperskie. Inaczej jest obliczany etykiety pull edycji na przykład. Kiedy to możliwe, jest używany po prostu atrybut opisu danej kontrolki, a nie tak jak dotychczas, że Orka rozglądała się wokół na przykład pola edycji, szukając jakichś pól tekstowych, jakichś etykiet, które nie zawsze pasowały, a jeśli teraz aplikacja po prostu ma odpowiedni atrybut etykiety wpisany, no to zawsze ten atrybut będzie teraz wykorzystywany. Domyślnie teraz są włączone komunikaty samouczka, bo nowe aplikacje też mogą własne komunikaty dodawać, no i dzięki temu one będą automatycznie czytane dla nowych użytkowników. Coś, co moim zdaniem nie wiem, czy jest do końca dobrym pomysłem, natomiast tutaj na taki krok się zdecydowano. Tryb pomijania klawiszy. Więc no, mamy bardzo skrót, który pozwala nam gdzieś przepuścić następny klawisz do aplikacji. Został zmieniony w taki sposób, że teraz działa jako przełącznik, a nie tak jak dotychczas czy w innych czynnikach ekranu na przykład, że naciskamy ten skrót raz, klawisz jest ignorowany, następny, no a w Worce teraz to wygląda tak, że no, jest po prostu przełącznik, czyli wyłączamy i włączamy sobie skróty klawiszowe tak naprawdę.
1: W sumie fajnie jakby były dwie opcje, to znaczy na przykład, no nie wiem, podwójne no naciśnięcie tego skrótu, albo jakieś zupełnie dwa inne skróty, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że możemy chcieć coś takiego włączyć na stałe, ale wydaje mi się, że częściej jednak potrzebujemy po prostu wykonać jakąś jedną akcję, a później niech ten czytnik ekranu dalej używa i przechwytuje te swoje klawisze.
0: No właśnie, nie wiem, tutaj klawiatura numeryczna na przykład, to pierwsza rzecz, która mi do głowy przychodzi. No w sumie to, myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie faktycznie. Mamy poprawki w wirtualnym klikaniu myszką. Jeśli mamy w tym nowym graficznym środowisku Wayland włączone czytanie myszką, jest poprawione odzyskiwanie aplikacji, gdyby jakiś błąd wystąpił, orka już się po prostu nie powinna wysypywać. Generalnie powinna mówić mniej, kiedy mówiła za dużo. Nie były czytane zmiany zaznaczenia w zwiniętych listach rozwijanych, to już też zostało naprawione. Poprawki czytania, czytanie tabelek w aplikacjach GTK. Poprawki przycisków pokręteł, również poprawki w czytaniu menu. I aplikacji, tutaj takich mamy znów zmiany bardziej deweloperskie, ale na przykład kiedy zaznaczamy większy akapit tekstu, na przykład, no nie wiem, naciskamy Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko, no albo zaznaczamy no, całą na przykład stronę naraz, no to orka teraz nam będzie po prostu mówiła, ile znaków zostało zaznaczone, a nie próbowała wysyłać cały ten tekst do syntezatora, to pewnie często źle się kończyło, no NVIDIA na przykład też tak robi, więc myślę, że tutaj całkiem sensowny pomysł. Czytanie liczby powtórzonych znaków, jeśli sobie tak ustawiliśmy orkę na przykład, żeby nam mówiła, nie wiem, jeśli jest więcej niż na przykład dwa albo trzy jakieś znaki interpunkcyjne, wtedy nam mówi na przykład cztery kropki i tak dalej. No teraz te filtry też nie będą włączały się dla znaków alfanumerycznych, czyli pewnie dla liter, co może się zdarzało. Orka teraz powinna zawsze mówić pusta, jeśli nawigujemy na pustą linię w wielowierszowych polach edycji. I tutaj mamy znów mniejsze poprawki i mamy aktualizacje w różnych tłumaczeniach, między innymi w języku polskim, więc no orka powinna lepiej się do nas odzywać w języku polskim. No i pewnie tego będzie jeszcze więcej, bo tak jak wspominałem, ta wersja jeszcze się finalnie nie pojawiła, na razie to jest wersja alfa. No fajnie, że cały czas gdzieś ta orka się rozwija, no myślę, że jak najbardziej potrzebujemy więcej alternatyw, no i fajnie byłoby, gdyby ten Linux faktycznie stawał się coraz bardziej dostępny.
1: Tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy, które już się zaczynają pojawiać, jak na razie w formie tekstowej. Michał do nas napisał: cześć, wiem, że to nie jest właściwe rozwiązanie braku dystrybucji przez Apple, ale HomePody są na morele.net. Tylko warto poczatować na dobrą cenę ze 2-3 tygodnie, sprawdzając codziennie, bo potrafi skakać 200-300 zł w górę lub w dół. Przepłaca się jakieś 1 lub 2 euro, albo wcale, liczyłem mniej więcej, nawet na bilety lub paliwo do Drezna lub Berlina z Polski nie starczyłoby. Warto też zwrócić uwagę, żeby sprzedawcą był Morele, choć nie wiem, czy to ma znaczenie, ale skoro jest wybór, to lepiej samo Morele niż inny partner ich marketu. Tak, to są ci, od których dane kilka lat temu wyciekły, więc warto mieć adres poczty z puli funkcji ochrony e-mail w iCloud i numer telefonu jakiś zakupowy i niekoniecznie powiązany z kontem bankowym. Zresztą przy każdych zakupach gdziekolwiek tak warto. Cała reszta klasycznie, włącznie z dostawą paczkomatem, tylko uwaga na wagę, żeby to unieść, bo HomePod, szczególnie duży, trochę waży i warto rozważyć oddzielne paczki dla każdej sztuki. Mam informacje o kilku udanych zakupach w tej formie, więc działa i fajnie, że można nawet samodzielnie i bez wyjazdu zagranicznego. Może komuś się to przyda, szczególnie po ostatnich problemach Sonosowych. Zaczęło się od tego, że miałem do czynienia z zamówieniem, w którym sprzedali iPhone'a z niemieckiej dystrybucji. Początkowo byłem zły, ale później bezczelnie sprawdziłem, czy nie mają HomePodów. Mieli, więc mam nadzieję, że nie zrezygnują z tego, bo jest to niewątpliwa pomoc, szczególnie niepełnosprawnym, ze względnie zaufanego źródła i oficjalnego sklepu. Zbyt zaufanego, żeby w paczkach były cegły, a odebrać można na wiele sposobów, łącznie za pobraniem, jeśli ktoś tak woli. PS, pisze niestety nie mogąc słuchać na żywo i nie mogąc samemu przygotować nagrania prezentacji o HomePodach. Może tyle, co powyżej, komuś przyda się z kolejki zaległych tematów do skomentowania. HomePody wybrałem na dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Dzięki Michale za tę obszerną informację. Pozdrawiamy Cię również serdecznie. No a teraz myślę, że możemy przejść do właściwych kolejnych tematów, które mamy. Było przed momentem o Linuxie, to teraz będzie o Macach. O Macach, które można sobie przetestować, nie mając ich fizycznie na biurku.
2: Zdaje się, że tak. Mówię, że zdaje się, bo za chwilkę dojdziemy do drobnych szczegółów, które mogą o wszystkim zaważyć, ale pojawił się taki przeciekawy tutorial w internecie, taki instruktaż, który spisała Julie Moyna. Jest to znana we Francji ekspertka w dziedzinie dostępności cyfrowej. I no, ona wpadła na taki pomysł, że to pod kątem głównie właśnie testerów dostępności został ten instruktaż spisany, że no jeżeli nie mamy Maca, a chcielibyśmy przetestować, jak tam konkretna jakaś strona, którą audytujemy, działa z voiceoverem, no to da się to na okrętkę zrobić. No i na czym polega instruktaż? No okazuje się, że tak jak jeszcze jak Mikołaj Hołysz był z nami współprowadzącym, to opowiadał o jednym takim serwisie, albo nawet i kilku, teraz nie pamiętam, gdzie można było sobie wynająć na godzinki maszynę z Windowsem. Tak, istnieją podobne serwisy do Maców. To bazuje w dużej części na jakimś serwerze, który stoi na iMacu i dostajemy tam swojego użytkownika hasło i się logujemy. No i co my możemy zrobić? No, często zdarza się tak, ja googlowałem temat i tych serwisów jest niby kilka, ale też nie tak wiele. Mam wrażenie, że takie dwa, które najbardziej się gdzieś tam przewijają, to jest Mac in Cloud i Rent a Mac albo Rent Your Mac. Nie mogłem tego na szybko teraz znaleźć. Które oferują właśnie takie Maci w chmurze. No i istnieje taki wariant tej usługi, w którym te Maci są udostępniane nam po protokole VNC. No i tu się zaczyna pewna trudność tego instruktażu, bo no niestety do pierwszego połączenia z Maciem będziemy potrzebowali wzroku. VNC niestety nie umożliwia nam transmisji dźwięku, więc do pierwszego połączenia z naszym wynajętym Maciem będzie nam potrzebna osoba widząca. No i wedle tej instrukcji powinniśmy nawiązać połączenie po VNC przez tam Tiny VNC albo jakikolwiek inny klient tego, innego klienta tego protokołu. Zainstalować, oni tu polecają takie oprogramowanie jak Jump Connect. Ja w życiu z tym nie pracowałem, nie wiem czy to jest jakkolwiek dostępne, ale ponoć zaleta jest taka, że przesyła dźwięk. I tutaj to też nie jest taka do końca prosta operacja, bo tam trzeba na wiele rzeczy na tym zdalnym Macu zezwolić, żeby ten dźwięk się nam ładnie przesyłał. I to jest wszystko w tej instrukcji, ona jest niestety w języku francuskim, ale da się ją spokojnie przetłumaczyć translatorem na język polski. Da się poustawiać te wszystkie dźwiękowe parametry i jakieś zezwolenia, jakieś tam głębsze hooki w system, jakieś tam podpięcia i powiązania. No i kiedy już to zrobimy i skonfigurujemy cały Jump Connect, no to wystarczy już teraz nam się logować z Jump Connecta na Windowsie i dźwięk będzie przesyłany. Ale ja sobie pomyślałem i też jestem ciekaw tak teoretycznie, czy to by zadziałało, gdyby tam po prostu podpiąć RIMA, Remote Incident Managera, który no, działa na Macu i pozwala nam też na transmisję voice-overa na nasz komputer zdalny, z tego co rozumiem. No tylko tu nam już wchodzą konkretne koszty, bo będziemy płacić za Maca w chmurze i będziemy płacić za RIMA. Także trzeba sobie rozważyć, która opcja jest lepsza i czy w ogóle to jest opcja dla nas. Ja patrzyłem na cennik tego Mac in Cloud, no i niestety tam na przykład opcja z tym, że działa w VNC, zaczyna się dopiero od $50 miesięcznie. No więc, kurczę. No może jakby ktoś chciał przez miesiąc się pobawić Maciem i stwierdzić, czy to jest coś, albo złożyć się z kimś, no to by była może jakaś opcja. Wszystkie tańsze pakiety zakładają połączenie przez RDP, a tu nie wiem, jak to działa, RDP między Windowsem a Maciem, czy w ogóle to
0: nawet
2: działa.
0: Nawet nie wiedziałem, że tak się da.
2: No ja też właśnie nie wiem, nie wiedziałem co i nie mam pojęcia, czy dźwięk w takiej konfiguracji w ogóle jakoś działa, albo czy da się tam mimo wszystko na przykład zainstalować jakiś program, który będzie przepuszczał dźwięk, czy oni się jakoś zabezpieczyli i nie będą tego honorować. Nie mam pojęcia. Na pewno nie mamy w takich tańszych konfiguracjach dostępu do roota, więc tu jest pytanie, czyli tych praw administracyjnych, więc pytanie, czy one nie byłyby niezbędne do tego, żeby takiego RIMA zainstalować i wszystkich uprawnień mu udzielić.
0: No właśnie, największy problem...
1: Właśnie jest... tu będzie chyba problem w ogóle z tymi uprawnieniami, które trzeba w tym specjalnym trybie, prawda, Piotrze?
0: Tak, właśnie do tego chciałem dotrzeć, bo RIM wymaga rozszerzenia jądra do obsługi klawiatury, przynajmniej tak to tłumaczą autorzy. I tam, no właśnie, nie dość, że trzeba zezwolić na urozmaianie ekranu, na dźwięk, czyli pewnie to samo, co z tym Jump Connectem, więc tutaj tak. Też będzie trzeba się przeklikać, ale oprócz tego właśnie jeszcze trzeba zrobić to. Wirtualne maszyny wspierać to wspierają. Lokalnie robiłem takie rzeczy, na przykład na potrzeby podcastu o hijacku. Czy my jesteśmy w stanie taki wirtualny system wprowadzić w ten stan sami? Nie wiem. Pytanie ze sobą punktów, czy na przykład dałoby się namówić support tej firmy, żeby nam coś takiego zrobili?
2: No tak, to jest ciekawa sprawa. Pewnie trzeba by napisać i sprawdzić. No natomiast nie wiem też, z jakiego serwisu korzystała Julie, więc nie wiem, gdzie jest ten Jump Connect i za ile zadziałał. To jest też dobre pytanie. No na pewno tam jest jeszcze mnóstwo informacji o tym, jak skonfigurować voiceovera, żeby dodać no, francuski, w naszym wypadku polski głos, układ klawiatury, bo to wszystko oczywiście rusza tam domyślnie po angielsku. Także no, temat jest ciekawy. Zarzucam go tak wam, bo może ktoś rozważał jakieś zabawy Maciem, a niekoniecznie chce od razu inwestować w całą maszynę. Jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe rezultaty z tą metodą, to dajcie nam znać, bo chętnie usłyszymy, od kogo bierzecie te Maci w chmurze i na ile ciężka rzeczywiście jest taka podstawowa konfiguracja tego, żeby to wszystko ze sobą współgrało i chciało działać.
1: A fakt faktem, jeżeli udałoby się to ogarnąć przez RIMA, to opóźnienia mogłyby być naprawdę niskie i to rzeczywiście miałoby szansę, żeby działać fajnie. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli ktoś jest Maciem zainteresowany i chciałby sobie to tak potestować, a może właśnie nawet i też pracuje po prostu w działce dostępnościowej i byłoby to dla niego przydatne zawodowo, to również myślę, że warto zgłębić temat. Tymczasem mamy telefon. Magda jest z nami po drugiej stronie. Witaj.
3: Tak, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja tak w ogóle też chciałabym troszkę nawiązać do firmy Apple, a mianowicie temat, może tak, czy słyszeliście Państwo o innej ciekawej aplikacji, która się nazywa Local Sense, która pojawiła się na blogu bodajże pani Agaty, czy Agi Juraszek, to się nazywa...
1: Jabłuszkowy się nazywa świat.
3: Tak, ona też trochę traktuje o tym, ja nie miałam możliwości zapoznania się dokładnie z tą aplikacją, ale ona z kolei mówi o tym, nie wiem, czy to już było wcześniej powiedziane, że można przesyłać dane, co też wielu na pewno słuchaczom Tyfloradia na pewno ułatwiłoby życie, można przesyłać lokalnie pliki.
1: Ja tą aplikacją kiedyś się bawiłem, to było już jakiś czas temu, ale rzeczywiście ta informacja z jabłuszkowego świata to mnie też jakoś motywuje do tego, żeby do tej aplikacji wrócić, bo jak bawiłem się nią, no to już kilka, jak nie kilkanaście ładnych miesięcy temu, to ona mnie jakoś specjalnie w ogóle nie zachęciła do tego, żeby ją zgłębiać, bo ona dość słabo była dostępna. Ale całkiem możliwe, że ktoś tam po prostu przysiadł nad tym, albo zupełnym przypadkiem jakoś ta dostępność się poprawiła i działa to najzwyczajniej w świecie lepiej.
3: Bo mnie temat jakoś tak zainteresował i zastanawiam się, czy nie wrzucić, albo czy ty, Michał, nie wrzuciłbyś, czy ty nie wrzuciłbyś po prostu linku do tego posta na blogu.
1: Jasne.
3: Pod audycją.
1: Nie ma najmniejszego problemu.
3: A jeszcze mam takie jedno pytanie, dość proste. Ono też dotyczy Apple'a, gdyż przez długi czas byłam bardzo wielką przeciwniczką Face ID. Wydaje mi się, że wiele osób wie o tym, ale stwierdziłam, że w pewnym momencie przeproszę się z tą częścią ustrojstwa, jako że mam i telefon firmy Apple, i zegarek firmy Apple, i komputer firmy Apple, i wszystko firmy Apple niemalże. No i tak sobie przynajmniej teoretycznie słyszałam, że można odblokowywać telefon zegarkiem, a u mnie niestety to nie działa. Nie wiem, bo widzę, że tutaj na antenie są osoby bardzo kompetentne w dziedzinie sprzętu Apple, więc po prostu chciałam zapytać, jakie wy macie doświadczenia. Korzystam z iPhone'a 13 mini i korzystam z zegarka SE2 celular.
0: Musiałbym jeszcze sprawdzić, jak to wyglądało. Na pewno taka możliwość się pojawiła. Ona konkretnie się pojawiła w czasie pandemii, tak? No bo wtedy wszyscy mieliśmy maseczki, no i przez to Face ID po prostu nie działało, więc Apple miało taki... To się gdzieś włączało chyba w ustawieniach Face ID. To chyba cały czas jest, to nie zostało chyba usunięte, tylko mówię, teraz nie pamiętam, chyba to się w ustawieniach Face ID włączało.
3: Tak, to było w kodzie, odblokuj zegarkiem, czy jakoś tak, bo to było Face ID i iCode, czy coś takiego. Tak.
1: Tylko, że tam chyba, Magdo, diabeł tkwi w szczegółach, mianowicie w tym komunikacie, że to działa tylko wtedy, kiedy na twarzy masz maseczkę.
0: Właśnie miałam powiedzieć, tak, z tego co pamiętam, to tak wygląda, że po prostu system wykrywa, że jest nasza twarz, owszem, ale on jej nie może wczytać i wtedy automatycznie sprawdza, czy mamy akurat zegarek i wtedy ewentualnie ten telefon jest odblokowywany. Nie wiem, akurat tego nie sprawdzałem, to przy okazji mogę powiedzieć, że to też działa w drugą stronę i to akurat robię dosyć często. Jeśli nie chce nam się wpisywać kodu do naszego zegarka za każdym razem, jak go zakładamy, no to wystarczy, że weźmiemy do ręki telefon i go odblokujemy i to generalnie powinno spowodować, że nam zegarek się automatycznie też odblokuje. Ale w drugą stronę, no właśnie, z tego co kojarzę, to wygląda właśnie tak, jak mówił Michał, że system wykrywał, że nie może naszej twarzy zczytać i dopiero wtedy ewentualnie zegarek był wykorzystywany do odblokowania telefonu. To jest pewnie kwestia bezpieczeństwa, tak, żeby nie daj Boże, ktoś tam powiedzmy wziął telefon z ręki, próbował się oddalić, ale jeszcze zdalnie na przykład próbował go odblokować przez zegarek.
3: No tak. No i jeszcze tak nawiązując do poprzedostatniego tyfloprzeglądu, muszę powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że ta nasza petycja cieszy się ogromną popularnością i muszę powiedzieć, że byłam bardzo w to zaangażowana i jestem dalej, bo nawet rok temu, czy jakoś tak, nie wiem, półtora roku temu zastanawiałam się, jak to ugryźć, nie wiem, czy osoby, które, nie wiem, czy niektóre osoby, Michał, chyba z tobą na ten temat rozmawiałam, że trochę nie wiedziałam, jak się do tego tematu zabrać, żeby ta Siri była po polsku. I teraz muszę powiedzieć, że mamy 16 tysięcy osób, które podpisały się pod tą petycją.
1: Czyli rzeczywiście, ja wiem, że... bo miało być 10 tysięcy, więc jest szansa na to, że no, ta petycja rzeczywiście zostanie jakoś profesjonalnie zredagowana, złożona do UOKiK-a i ja podejrzewam, że przynajmniej Apple będzie się musiało jakoś oficjalnie do tego odnieść. Jakie to rzeczywiście odniesie skutki, no to już jest zupełnie inna sprawa, natomiast przynajmniej ktoś tam się z zarządu albo wysoko postawionych pracowników Apple'a będzie musiał nad tym problemem zgłaszanym przez Polaków pochylić.
3: Bo są osoby też sceptycznie nastawione, mówiące, o to Apple to korporacja, nic to nie da, ale no, ja wierzę,
1: bo to, no bo to jest korporacja, tak. Ale przynajmniej no, zawsze można spróbować, tak? Od takiego
3: ja
1: podpisu
3: tak
1: nikt nie zbiednieje, a rzeczywiście możemy właśnie, coś, możemy coś tak. tym zyskać. Tym bardziej, że tak jeszcze w kontekście dostępności, to ja sobie też zresztą nagrywając dziś do ciebie wiadomość gdzieś tam zaległą, to uświadomiłem sobie też, że tak naprawdę to i z tego dostępnościowego punktu widzenia my też jesteśmy gdzieś tam poszkodowani, chociażby przez działające znacznie gorzej w polskiej wersji iOS-a rozpoznawanie ekranu.
3: Nie wiem, nie tak. testowałam tego.
0: No
3: ale
0: bo w systemie
3: właśnie...
0: cały czas nie mamy polskiego rozpoznawania OCR. No i przez to rozpoznawanie ekranu też nam nie czyta wielu, na przykład etykiet przycisków.
3: No i to jest właściwie przykre, chociaż ta petycja jest ogólnodostępna, bo ona bardziej, ona była pisana przez osoby widzące, więc nikt tam za bardzo może nie znać, autor mógł nie znać takich szczegółów, ale też dotyczy nas w takim sensie, że na pewno wielu osobom niewidomym, nie tylko Siri w języku polskim by pomogła, ale jest też nawigacja aplowska. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale jest dokładniejsza nawigacja, może ktoś, że tak powiem, mi podpowie. Jest coś takiego, jest aplikacja, jest aplowska nawigacja, która działa oczywiście w innych językach, ale nie w naszym. No i ja właśnie, tak jak mówiłam, wszędzie rozsyłam tę petycję i było mi bardzo przykro, że mnie odrzuciła administracja grupy Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, no bo jednak zahacza się, zazębia się to o petycję, podczas gdy dzień temu została wpuszczona w ich grupę inna petycja dotycząca roku dostępności, więc tutaj też widzę pewną niekonsekwencję, chociaż no wiadomo, ja nie moderuję tą grupą, ale no nie ukrywam, że jestem trochę zawiedziona, bo to...
1: No tam jakby argumentacja była taka, tak, że to dotyczy tych jakby funkcji dla wszystkich użytkowników, nie dotyczy bezpośrednio tak. osób niewidomych, więc no ciężko, ja też, ciężko z taką argumentacją dyskutować, natomiast właśnie ja tak. odnosząc się gdzieś do tego, to tak sobie pomyślałem, że przecież no fakt, że to nie zostało wyszczególnione w tej petycji, może fajnie by było w ogóle gdzieś, kiedy będzie redagowane już to pismo ostateczne do Apple'a, to podnieść ten temat chociażby tego rozpoznawania ekranu. No bo skoro już się na coś tam skarżymy, to może i przy okazji ten kamyczek warto by dorzucić.
3: Tak, byłoby miło. Będę na pewno badać tę sprawę i poproszę cię, Michał, żebyś mi dokładnie wypisał. Będę się starała jakoś znaleźć autora petycji, do niego napisać, może mi się...
2: Ja tylko mam nadzieję, że ta Siri, gdyby nawet już weszła po polsku, będzie działać lepiej niż obecnie nawet po angielsku, bo to, co ja ostatnio obserwuję w mediach społecznościowych typu Mastodon, gdzie jest dużo osób niewidomych anglojęzycznych, to jest wątek skarg i narzekań na to, jak ta Siri nie działa. I że nawet jak to już nawet nie jest kwestia tego triku, że trzeba poczekać sekundę od aktywacji, bo ludzie nawet piszą do Siri. I najbardziej podstawowe polecenia gdzieś się rozpadają. Ktoś prosi o otwarcie aplikacji, wysyłany jest SMS, ktoś prosi o godzinę, otwierane są ustawienia i coś z tą Siri, nawet w tym języku angielskim, który jest pierwszym jej językiem, dzieje się naprawdę, naprawdę niedobrego.
3: To znaczy ja, jeżeli mogę powiedzieć, ja korzystam z Siri w zakresie podstawowym. Dlaczego w podstawowym? Dlatego, że nie mogę korzystać w sposób bardziej zaawansowany, bo jednak kiepsko sobie radzi z diakrytykami. Ale ja na przykład nie widzę takiego, nie wiem jakie wy macie doświadczenia, ale ja na przykład nie widzę takich problemów, jak na przykład proszę ją o otwarcie czegoś, czy o podanie statusu baterii, czy godziny, no to ja na przykład nie widzę, żeby ona robiła jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem.
2: U mnie dzwonienie działa. To jest jedyne, z czego ja korzystam, że call. I tylko ja też piszę, bo ja znowu mam takie zboczenie troszeczkę z czasów Androida, że miałem ekran główny, launcher imitujący terminal linuxowy i klawiaturą brajlowską wpisywałem komendy, po prostu zadzwoń gdzieś tam, napisz SMS-a gdzieś tam, więc trochę się do tego przyzwyczaiłem i do Siri mojej piszę, po prostu tak sobie wybrałem i rzeczywiście jak chcę gdzieś dzwonić, to to dzwonienie istotnie działa, no i komenda co to za piosenka też działa, więc to są dwie rzeczy chyba, z których korzystam.
3: Aha. Ja akurat do rozpoznawania piosenki używam aplikacji Shazam, jakoś tak też ja z kolei tak wolę. Natomiast bardziej do Siri bardziej mówię niż piszę, aczkolwiek czasami śmieszne sytuacje wychodzą, jak ona przekręca nazwy polskich kontaktów, ale jakby liczę się z tym. Jak już wiem, jak ona mniej więcej to wypowie, no to tak staram się to tak jakby zangielszczyć. Tak, więc zobaczymy jak to wszystko przebiegnie z tą petycją. Ja jestem mimo wszystko pełna nadziei, może nie pełna, ale kiełkuje we mnie jakaś nadzieja. I a co do zegarka, no to zobaczymy jak to założę maseczkę, sprawdzę. No i zobaczymy, jak to, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki Magdo za telefon.
3: I do usłyszenia kiedyś.
1: Do usłyszenia. Jeszcze to nie koniec waszych wypowiedzi, bo teraz będzie wypowiedź tekstowa z kolei autorstwa naszego słuchacza Łukasza. Łukasz napisał do nas na YouTubie. Cześć, na Blindshellu działa serwis bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Działa też logowanie do stron urzędowych przy pomocy profilu zaufanego. Pozdrawiam. Dzięki Łukaszu za te informacje. Myślę, że dla niektórych użytkowników będzie ona istotna, no zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z Blindshella i być może zastanawiają się nad wyborem banku. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, informacji jubileuszowej. Otóż Overcast kończy 10 lat. I co z tej okazji, Piotrze?
0: No co z tej okazji? No, pan Marco Arment, czyli główny, jedyny nawet można powiedzieć, programista, który nad tą aplikacją pracuje, no postanowił po prostu odświeżyć. A przez odświeżyć rozumiemy napisać od zera, jedyne co zostało to fundamenty, czyli mianowicie silnik odtwarzania audio, tak, który jest odpowiedzialny za te funkcje, za które Overcasta cenimy, takie rzeczy jak usuwanie automatycznie ciszy, przyspieszanie, wyrównywanie głośności, to są gdzieś takie, wydaje mi się, sztandarowe funkcje Overcasta. No i jeśli ktoś Overcasta nie zna, to jest aplikacja, o której mówimy dosyć często, nawet w tych przeglądach niedawno wspominaliśmy o nim przy okazji rozmowy o rozdziałach w podcastach na przykład. Aplikacja jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę oferuje praktycznie wszystkie swoje funkcje zupełnie za darmo i no naprawdę ma wszystko, czego można by oczekiwać od takiej aplikacji. Mamy powiadomienia, no mamy właśnie te wszystkie dodatkowe funkcje, które pozwalają nam podcasty przyspieszać sobie, wycinać jakieś dłuższe przerwy w wypowiedziach, co też się bardzo często przydaje. No oczywiście możemy subskrybować wszystkie podcasty, chyba opowiemy, jak wspominałem. Mamy oczywiście wsparcie dla rozdziałów, co no, w Tyfloprzeglądzie na przykład jak najbardziej może się nam przydać. Jest bardzo rozbudowane wsparcie dla skrótów, więc jakby ktoś chciał sobie na przykład własne komendy do Siri stworzyć, żeby otworzyła nam konkretny podcast, przeskoczyła do konkretnego rozdziału, no to nie muszą też być polecenia Siri, bo równie dobrze możemy sobie na przykład taką rutynę poranną ustawić, która by nam na przykład najpierw przeczytała pogodę, a potem włączyła ulubiony podcast z wiadomościami na przykład. No pomysłów jest wiele i Overcast na to wszystko pozwala. Jeśli chodzi o tą nową wersję, no to ona została napisana głównie w tym nowym systemie SwiftUI do pisania aplikacji, który Apple ostatnio promuje. To jest cały czas głównie aplikacja na iPhone'a i iPada, cały czas darmowa, natomiast oczywiście cały czas też na Macu działa. Interfejs został troszeczkę przebudowany, natomiast idea jest taka, że osoby, które tą aplikację znają, nie powinni zauważyć różnicy. Jak jest z dostępnością tej aplikacji? Zanim, myślę, do tego przejdziemy, to warto powiedzieć o tym, co powiedział sam autor, bo przy okazji postu na blogu, w którym mówi o tej nowej wersji, pojawił się też odcinek podcastu Accidental Tech Podcast, który on akurat prowadzi też. I w tym podcaście również rozmawiali o tej nowej wersji Overcasta i między innymi wspomniał o dostępności, że no to jest coś, na co zawsze zwracał uwagę i nadal zwraca uwagę. Starał się, żeby ta aplikacja była jak najbardziej dostępna, ale jak sam powiedział, no ma kilku gdzieś niewidomych testerów na TestFlight'cie, natomiast dla niego zawsze takim najlepszym sposobem na sprawdzenie dostępności aplikacji to po prostu ją wypuścić, a jeśli ktoś coś znajdzie, jakiś błąd w użytkownicy VoiceOvera, żeby po prostu do niego napisać. Więc tak zrobił, ta aplikacja się pojawiła i co mogę o niej powiedzieć? No, dostępna jak najbardziej cały czas jest, natomiast jest kilka rzeczy, które na ten moment troszeczkę działają gorzej niż kiedyś, natomiast wiem, że wiele z tych rzeczy będzie stopniowo naprawiane. Już Jonathan Mosen napisał na przykład, że na tym slajdzie pojawiła się wersja beta, która większość z tych rzeczy rozwiązuje, więc pewnie to jest kwestia dni, może tygodni, kiedy ta aktualizacja pojawi się dla wszystkich. Ale jeśli ktoś sobie wszystko zaktualizował, otworzycie tego Overcasta, no to nie przestraszcie się, cały czas wszystkie wasze podcasty będą na swoim miejscu. Natomiast nie będziecie na przykład słyszeć, ile mamy nieodsłuchanych odcinków w danym podcaście. Tego po prostu nie wiem, czy to wizualnie też już nie jest wyświetlane. Natomiast VoiceOver nam tego nie przeczyta. Mamy też rozbudowane wsparcie playlist, no bo możemy w tej aplikacji tworzyć sobie playlisty i teraz te playlisty są bardziej zaawansowane, możemy sobie w różne reguły w tych playlistach tworzyć, więc moglibyśmy na przykład sobie stworzyć playlistę, która nam wyświetla tylko najnowsze odcinki z, powiedzmy, tylko dwóch podcastów, więc na przykład moglibyśmy sobie zrobić playlistę, której są odcinki tylko Tyflo podcastu i na przykład, nie wiem, Living Blindfully, jakich podcastów technologicznych mówiących o tematach związanych z osobami niewidomymi. Na przykład mieć inną playlistę na inne podcasty, które mówią gdzieś o innych rzeczach. No, pomysłów na to jest dużo, te playlisty też mamy teraz na ekranie głównym, więc możemy sobie je przypinać, jeśli ktoś z tego chce korzystać intensywnie, no to można to zrobić w ten sposób. Kiedy wejdziemy sobie do jakiegoś podcastu, no to tutaj też zauważymy drugą różnicę. Tutaj też to jest większość rzeczy, które naprawione zostaną niebawem, natomiast na samej liście odcinków nie są już na przykład czytane opisy. One wcześniej były częścią podpowiedzi na każdym odcinku, więc jeśli mieliśmy podpowiedzi w VoiceOverze włączone, no to nam aplikacja te opisy generalnie czytała. Teraz na ten moment tego niestety nie robi. I obok każdego odcinka będziemy też mieć przyciski info, więc jak będziemy sobie palcem przesuwać palcem w prawo, no to jeden odcinek tutaj będzie stanowił tak naprawdę dwa elementy, sam podcast i przycisk info. Wcześniej mieliśmy na pokrętle też dużo czynności, tam było odtwórz, dodaj do kolejki, no tych czynności było kilka. No teraz mamy czynność jedną, mianowicie usuń. I to też ma być poprawione. Te wszystkie inne opcje, o których mówiłem, właśnie są między innymi pod tym przyciskiem info, jak zresztą i opis danego odcinka, on też po prostu tam jest schowany. Jeśli stukniemy na sam odcinek, to no wcześniej to powodowało, że wyskakiwało menu, tam mogliśmy kliknąć otwórz, to się nam automatycznie zaczęło odtwarzać, a teraz to wygląda tak, że kiedy naciśniemy na jakiś tytuł odcinka, no to w pierwszej chwili może nam się wydawać, że nic się nie dzieje. No to nieprawda. Obok odcinka pod spodem wyświetla się takie malutkie poziome menu z takimi trzema, po czterema przyciskami od lewej do prawej. VoiceOver po prostu nas nie informuje, że to się pojawiło, fokus nie jest w to miejsce przenoszony, więc no, po prostu musimy o tym wiedzieć, pewnie to też będzie poprawione, przypuszczam, że w przyszłej wersji no to te przyciski pewnie będą pod czynnościami, ale pewnie też jak stukniemy w dany odcinek, to po prostu to menu będzie jakoś nam oznajmione, pewnie fokus na nie przejdzie. Ale dobra, jeśli już o tym wiemy, klikamy odtwórz, no i co teraz? Jeśli mamy Overcasta skonfigurowanego tak, że nam te odcinki automatycznie pobierał, bo można było tak zrobić wcześniej, no to po prostu ten odcinek nam się zacznie odtwarzać. Natomiast jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do strumieniowania naszych podcastów, ja na przykład tak lubię po prostu, bo no, słucham ich w różnych miejscach, a też z reguły słucham podcastów, które są dosyć długie, które mają rozdziały, więc no jak gdzieś słucham tak, że zaczynam odtwarzać jakiś odcinek sobie, często w miejscach, gdzie internet no, nie jest tak dobry jak w domu i później rozdziałami przechodzę do fragmentów, które mnie interesują, na przykład żeby dla was informacje jakieś zebrać. No to i mam Overcasta, miałem Overcasta skonfigurowanego tak, że odcinki nie pobierały się, tylko miały być strumieniowane. No to wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, kiedy nacisnąłem odtwórz, nie czytając posta na tym blogu, o którym mówiłem, i wyświetlił mi się ekran odtwarzania, praktycznie pusty, tylko z jednym komunikatem: trwa pobieranie. No i sobie to wisiało minutę, bo akurat wtedy byłem w miejscu, gdzie ten internet był gorszy. No ale kiedy już to się pobrało, to ten odcinek zaczął się odtwarzać. O co chodzi? No niestety wszystko generalnie do tej nowej wersji zostało przeniesione. Oprócz jednej rzeczy, która nie wróci i to już mamy oficjalnie potwierdzone, a to jest mianowicie właśnie strumieniowanie, czy właściwie odtwarzanie odcinków w momencie, kiedy one są w tle pobierane. Dzieje się tak głównie z powodu dużych sieci podcastowych, które dynamicznie wstrzykują do audycji reklamy na podstawie gdzieś naszego adresu IP, no też są profilowane na różne sposoby i to powodowało to, że właśnie to strumieniowanie się psuło, na przykład ktoś sobie coś próbował przewijać, no to często gdzieś te rozdziały się rozjeżdżały, no były z tym niestety różne błędy i no po prostu pobieranie, strumieniowanie zostało z aplikacji usunięte. Marko tłumaczy, że no generalnie w przypadku większości osób no dzisiaj internet jest na tyle szybki, że to nie powinno dać tam górę kilka sekund do odtwarzania. Ja bym się zastanowił osobiście, mi akurat tego trochę brakuje, ale jeśli i tak zawsze korzystaliście właśnie z tej aplikacji w taki sposób, że pobieraliście sobie te podcasty, tak korzystaliście z tego właśnie bardziej offline, no to tutaj no, za dużo wam się nie zmieni, ewentualnie po prostu będziecie musieli tą chwilę poczekać, kiedy odcinek już nam się odtwarzać zacznie, a kiedy już się zacznie, no to generalnie wszystko jest mniej więcej na swoim miejscu, natomiast na ekranie odtwarzania też zmieniła się jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy to jakoś zostanie kiedyś uproszczone dla nas i to jest też coś, co mnie troszeczkę irytuje, a mianowicie jeśli chodzi o rozdziały, w poprzedniej wersji to wyglądało tak, że na głównym ekranie odtwarzania mieliśmy informację, jaki rozdział akurat odsłuchujemy i to chyba nawet cały czas zostało, ale mieliśmy też dwa przyciski, lista rozdziałów i następny rozdział, więc mogliśmy sobie w bardzo łatwy sposób przejść do następnego rozdziału. Teraz tego po prostu nie ma. Mamy cały czas przyciski, które możemy sobie skonfigurować, o ile sekund mają nam ten podcast przewijać, ale jeśli chcemy się do listy rozdziałów dostać, no to musimy się trochę naszukać, bo musimy najpierw nacisnąć na przycisk informacje, które też na ekranie odtwarzania jest, ale nam się wyświetlą no, na przykład właśnie informacje, opis odcinka i tam będzie kolejny przycisk, na którym będzie napisane, ile dany odcinek ma rozdziałów, czyli na przykład będzie pisało, nie wiem, 10 chapters na przykład. I dopiero jak na to naciśniemy, no to wyświetli nam się lista rozdziałów w danym odcinku. Nie wiem, czemu to zostało tak zaszyte za dwoma ekranami, jak, nie wiem, moim zdaniem to jest jedna z rzeczy, które najczęściej robię w aplikacji z podcastami. Może to zostanie akurat zmienione, no myślę, że to jest jakaś kwestia do przedyskutowania. Może dla osób niewidomych jakieś pokrętło, na przykład niestandardowe, no bo przecież VoiceOver pozwala na takie rzeczy, w sumie to może być ciekawy pomysł. Będzie trzeba zasugerować. Natomiast jeśli zaktualizujecie sobie Overcasta, no i będziecie rozdziałów szukać, one cały czas tam są, tylko trzeba się do nich przeklikać w odpowiedni sposób, no i one wtedy będą. Także tak wygląda ta aplikacja na ten moment. Zobaczymy, jak te aktualizacje będą jej dostępność poprawiać. No, mi osobiście tego strumieniowania trochę brakuje. Słyszałem też głosy, no dużo osób jest zadowolonych. Jest kilka osób, które na przykład mają iPhony z mniejszą pojemnością. Oczywiście możemy sobie aplikację skonfigurować tak, żeby te odcinki były kasowane, kiedy je odsłuchamy do końca. Marko obiecuje, że też będzie więcej opcji z zarządzaniem pamięci w jakiś sposób. No natomiast to na pewno dziś będzie wymagało od nas zmian przyzwyczajeń. Mimo to, biorąc pod uwagę, że ta aplikacja jest no, generalnie w większości funkcji darmowa i tutaj są obiecywane jakieś dalsze nowości, zobaczymy jakie to nowości będą, to jest cały czas świetna aplikacja. Nie powiem, no będzie trzeba się faktycznie do niej przyzwyczaić. Chociaż mnie zainspirowało to, żeby w końcu popróbować różne alternatywy, jeśli mogę jeszcze na koniec coś dodać. I tak na przykład ściągnąłem sobie jeszcze Pocket Casta i Castro, bo to są też aplikacje, które oferują też te funkcje przyspieszania i usuwania ciszy, zwłaszcza, bo na przykład Downcast, z którego korzystałem wcześniej, nie ma tej funkcji usuwania ciszy jeszcze dodatkowej. I no, jeśli chodzi o Pocket Casta, to jest też aplikacja darmowa, co ciekawe wieloplatformowa, więc to przemawia na jej korzyść, bo na przykład możemy sobie rozpocząć odsłuchiwanie jakiegoś odcinka na iPhone'ie, na przykład skończyć albo na Sonosie, albo na komputerze z systemem Windows czy Mac. No to tam napotkałem takie dwa irytujące błędy dostępności, mianowicie wyszukiwałem sobie na przykład właśnie Tyflo Podcast, bo w tej nowej wersji Overcasta nie ma nawet eksportu OPML, to wróci, dlatego jeszcze nie zostało zaimplementowane. Ale wyniki wyszukiwania po podcaście były niezaetykietowane, więc musiałem na ślepo, że tak powiem, znaleźć odpowiedni podcast i go zasubskrybować. Chociaż nie udało mi się otworzyć listę odcinków, zanim kliknąłem subskrybuj. To też jakoś mi nie chciało działać. A na samym ekranie odtwarzania ekran efektów też był jakoś słabo dostępny, bo te wszystkie przyciski były, przynajmniej dla VoiceOvera, malutkie, więc ciężko mi było, nie udało mi się wszystkich tych przycisków znaleźć, na przykład, żeby odpowiednio sobie prędkość ustawić, a co bardziej istotne, gestami lewo-prawo jakoś nie byłem w stanie chodzić po tych przyciskach, więc to był większy problem. Dlatego jeszcze spróbowałem Castro. Castro, które były moment, że było prawdopodobne, że aplikacja zniknie. Na szczęście znalazła nowych właścicieli, jej stan się ustabilizował, zostały zaktualizowane serwery, już nie ma problemów z powiadomieniami, z przychodzeniem nowych odcinków. Aplikacja o tyle ciekawa dla tych, którzy nie korzystali, że korzysta z takiego systemu skrzynki odbiorczej, że wszystkie nowe odcinki nam przychodzą do takiej skrzynki i my z poziomu tej skrzynki po prostu możemy sobie odcinki tak jakby odhaczać, odtwarzać. Jeśli jakiś odcinek nas nie interesuje, to po prostu możemy go z tej skrzynki wyrzucić i on wtedy trafia do osobnej zakładki biblioteka, gdzie możemy sobie chronologicznie każdy subskrybowany podcast przeglądać. Natomiast to mi nawet się spodobało. Tutaj też mamy te wszystkie funkcje efektów, nawet mamy tych efektów w sumie więcej, bo tutaj jeszcze możemy sobie ten podcast sumować do mono, jakby ktoś tego potrzebował. Na przykład kogoś, jakieś efekty stereo w jakimś podcaście denerwują, to można sobie to wyłączyć. Tutaj mamy tą nawigację po rozdziałach bardzo podobnie jak w Overcastie, nawet w Overcastie. Nawet o tyle lepszą, że możemy sobie wejść do tej listy rozdziałów i na przykład i podznaczyć te, które nas nie interesują, tak? Na przykład ktoś chciałby sobie przesłuchać archiwum Tyflo Przeglądu, bo jakiś temat go nie interesuje, no to może sobie rozpocząć odtwarzanie nowego odcinka, oczywiście cały czas tutaj strumieniowanie jest, wejść do listy rozdziałów, odznaczyć te wszystkie rozdziały, które go nie interesują i po prostu mieć taki spersonalizowany Tyflo Przegląd na przykład i tylko te odcinki, które nas interesują, zostaną odtworzone. Jeden minus tej aplikacji jest taki, że no tutaj musimy trochę za to zapłacić. Większość funkcji, między innymi właśnie to wyłączanie poszczególnych rozdziałów, usunięcie reklam, tam mamy parę promowanych podcastów, na przykład wyświetlanych na ekranie odtwarzania czy na liście odcinków, czy dodatkowe efekty. Na przykład oprócz prędkość mamy za darmo, ale na przykład usuwanie ciszy już nie, no to musimy sobie do Castro wykupić abonament, który kosztuje 20 zł miesięcznie lub bodajże 130 rocznie, teraz no chyba coś koło tego, na pewno 20 zł miesięcznie to kosztuje. Czy wykupię go? Nie wiem. Na razie testuję okres próbny, ale nawet muszę przyznać, że ta sytuacja przynajmniej spowodowała, że zacząłem w końcu testować alternatywy i nie powiem, że też Castrol mi przypadł do gustu, ale Overcast cały czas, myślę, można spokojnie powiedzieć, jest dobrą aplikacją, nawet jeśli tam coś minimalnie noga się potknęła, jeśli chodzi o dostępność, to raczej zostanie naprawione.
2: Ja co do Pocket Casta mogę tylko dodać, że to wyszukiwanie podcastów, które u ciebie jest niedostępne, u mnie, no na pewno u nas obu to wygląda tak samo, natomiast kiedyś to było dużo lepiej zrobione, były po prostu podcasty i to był nagłówek, potem odcinki, to był też nagłówek. Teraz to jest trochę pomieszane, bo teraz oni chcieli zrobić takie jakby kafelki, że oni prezentują te 5 najpopularniejszych podcastów pod nasze kryteria wyszukiwania. I to wygląda teraz tak, że mamy podcast, nagłówek, przycisk show all i 5 przycisków niezaetykietowanych z konkretnymi podcastami. I te przyciski istotnie są niezaetykietowane, potem tam dalej jest episode, nagłówek i są odcinki, ale jak klikniemy w show all, to tam już te wyniki są, tylko one są oczywiście, bo muszą być przecież, rozdzielone w ten sposób, że jest tytuł podcastu, wydawca, to jest drugi element, jak się przesunie w prawo i potem jakieś ocenianie tego w gwiazdkach. Więc przesuwanie się między jednym a drugim podcastem troszkę zajmuje i też trzeba to wyeksplorować palcem, bo jak się idzie po kolei, to się wpadnie w jakiś blok sponsorowany i z tego bloku sponsorowanego wyjść to też jest...
0: Ja pewnie na to wpadłem, bo nie wiedziałem, że tak trzeba.
2: Tak, więc to było kiedyś lepiej rozwiązane.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon, kontaktujecie się z nami. Co cieszy, Michał jest po drugiej stronie. Witaj.
4: Halo, witam serdecznie, witam wszystkich obecnych w studiu.
1: Z czym do nas dzwonisz, Michale?
4: Dzwonię z ciekawostką historyczną, jeżeli by kogoś interesowało, a wiem, że zainteresowanie jest, mianowicie chodzi o portal IPN-u, który jest dla nas bardzo, bardzo dostępny, czyli www.opowiedziane.ipn.gov.pl. I to jest strona, gdzie są relacje naocznych świadków historii. Tam mamy coś takiego jak kategorie i tam mamy Druga wojna światowa, konspiracja, Holokaust na przykład. I możemy sobie wybrać jakąkolwiek kategorię, czyli na przykład Powstanie Warszawskie. I mamy wyszczególnionych ludzi, którzy się tam wypowiadają. Klikamy sobie na któregoś powstańca i literką F, jak od pola formularza, szukamy przycisku Play Video, dajemy Enter i bez najmniejszego problemu, bo chodzi o to, że to są wideo, czyli tam tylko widać danego człowieka, który się wypowiada.
1: No tak, to nie są filmy, to są po prostu bardziej takie występy wideo, tak? Że nie ma tam potrzeby nawet specjalnej audiodeskrypcji, bo jest po prostu narracja tylko danej postaci.
4: Dokładnie tak. Jest człowiek zadający pytanie i osoba opowiadająca.
1: Mhm.
4: Także myślę, że ten adres można podlinkować potem do gdy audycja się ukaże, czyli Michale, to
1: wrzuć mi, Michale, najlepiej jakąś po prostu przypominajkę, żeby mi to nie umknęło. To jak najbardziej mogę to zrobić.
4: Super, a wiem, że zainteresowanie sprawami historycznymi jest, także mówię coś nowego, znaczy portal nie jest nowy, ale po prostu mogło gdzieś umknąć. Ja też jak dzwoniłem, nie zdążyłem przekazać. No on jest, on funkcjonuje od 2019 roku. Się rozbudowywuje o nowe relacje, także jest w czym przebierać. A druga ciekawostka, znaczy druga informacja to jest, wyszło nowe oprogramowanie do nawigacji Stellar Trek. I dodali aktualizację danych satelitarnych.
1: Czyli co, więcej punktów?
4: Więcej punktów, tak. I więcej, jakby to rzec, to co jest nieraz na mapie, czego nie było, no to, znaczy co na przykład jest naniesione, a na przykład tego nie ma, no to jakby to rzec, jest aktualizacja satelit, czyli jakby to rzec, te co po niektóre rzeczy, których nie ma, no to po prostu znikają już.
1: Jasne, więc jest po prostu porządek.
4: Niektóre budynki, tak. Mhm. Jest porządek, dokładnie.
1: Jak rozumiem, miałeś okazję to przetestować. Faktycznie też i dla Polski te aktualizacje są.
4: Oczywiście. Tam jesteśmy nie pozostawiani bez wyjątku.
1: Super.
4: Także z takimi to nowościami dzisiaj przychodzę. I jeszcze jedna rzecz. Ja to, Michale, też tobie wrzucę. Jest takie urządzenie, to się nazywa elektryczny obcinacz do paznokci. Powiem, że ja na przykład maszynkę polecam ze szczerego serca, dlatego że ona ma kształt takiego prostopadłościanu i możemy sobie spokojnie za pomocą tej maszynki poobcinać paznokcie.
1: A jakie ma zalety nad taką obcinaczką ręczną, z ciekawości? Bo

0: No, jakby to rzec, ona jest odpowiedzialna za te nasze obcinanie paznokci, ale przede wszystkim ma polerkę, która nam je opiłowywuje, a zaleta jest taka, że przede wszystkim bezpieczeństwo, dlatego że za pomocą tej maszynki nie skaleczymy się w ogóle. Za pomocą obcinaczek niestety możemy się skaleczyć.
1: Okej. No to fajnie, fajnie, Michale, że mówisz rzeczywiście. Jaka cena tego urządzenia, tak?
0: 150 zł.
1: Okej.
0: I to można kupić normalnie w internecie, nawet na Allegro. To się po prostu nazywa elektryczny obcinacz do paznokci.
1: Super. No to dzięki za polecenie w takim razie.
0: Także bardzo chętnie mówię, polecę. To w takim razie ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się, Michale, i wzajemnie.
2: Pozdrawiamy.
1: Dzięki za
2: Do
1: telefon.
0: Również was pozdrawiam. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A to nie koniec waszych wypowiedzi, bo jeszcze w kolejce czeka kilka wiadomości od naszego słuchacza Sylwestra.
3: No to ja się nie dziwię, jeżeli Polaków tam nie ma, nie pracuje w Apple'u, w tej firmie, nikt nie pracuje z Polski, a szczególnie niepełnosprawni, szczególnie osoby niewidome. Jeżeli tam nie pracują, to niestety nic nie będzie z tego. Nie będzie żadnych dla Polski, czy Siri, czy innych tych programów, czy OCR-ów. No bo jak tam Polacy nie pracują, to niestety nie będzie, a Ukraińcy zatrudnili się tam w Apple'u. Bo Ukraińcy sobie załatwili Siri i OCR i to wszystkie te aplikacje w Apple'u. I oni mają, a my nie, bo nasi nie pracują tam.
4: Wyślij przycisk poza listą.
3: A jeżeli w amerykańskiej centralnej i Apple'u centralnym też Polacy, jeśli tam nie pracują, to jak będą dla Polski aplikacje? Skąd będą, jeżeli tam w Stanach Zjednoczonych nie pracują?
1: Ja zastanawiam się, skąd nasz słuchacz ma informację, że Polacy nie pracują w Apple'u, bo ja na przykład nie mam informacji, że nie pracują, ani też, że pracują, ale podejrzewam, że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych to nie jest akurat wielki problem, żeby osoby z polskimi korzeniami pracowały w takiej firmie jak Apple.
2: Tak, no to jest bardziej, wydaje mi się, złożony problem pewnie kwestii popularności danych usług. Tak? No nie powiem, że pewnie, bo OCR, umówmy się, nie jest tylko używany przez czytniki ekranu, przez osoby niewidome. Tak na przykład taką sztandarową funkcją, do której OCR jest wykorzystywany, jest tak zwana funkcja Live Text, która przydaje się osobom widzącym. To jest coś, co powiedzmy pozwala osobie widzącej, powiedzmy, skierować aparat na, nie wiem, jakieś na przykład ogłoszenie, widzą ulotkę, gdzie jest numer telefonu i system w czasie rzeczywistym wykonuje OCR, żeby na przykład ten numer telefonu znaleźć, tak żeby osoba mogła sobie stuknąć w niego i po prostu gdzieś zadzwonić. Czy po prostu palcem zaznaczać tekst, jakby, no, dosłownie kopiować tekst ze zdjęcia, tak? To się dzieje w tle, że osoba nawet nie wie, że tam jest jakiś OCR, coś wykorzystywane, natomiast to to tak działa. No dlaczego ukraiński był szybciej gdzieś, no pewnie kwestia konfliktu miała tutaj tak, żeby był
5: ja
2: takie osoby
5: miały. Ja chciałbym tylko zdementować, no? Nie ma Siri po ukraińsku.
2: A właśnie, to też. No live text
5: jest
2: akurat...
5: Jest po rosyjsku, nie po ukraińsku.
2: No ale po ukraińsku na przykład jest live text właśnie, więc tam pewnie była taka kwestia, żeby łatwiej było jakieś informacje może kopiować, ale na przykład inne usługi w Polsce jak najbardziej cały czas są. Jakieś bardziej zaawansowane mapy były u nas tutaj, wiem, że samochody Apple'a jeździły dosłownie, było ich logo na tych samochodach, więc tam jakieś zdjęcia były robione, ale na przykład aplikacja tłumacza jak najbardziej jest dostępna w Polsce, a Apple, jeśli chodzi akurat właśnie czy o OCR, czy o tłumacza, tworzy swoje własne modele. Oni akurat tych usług nie wypożyczają od innych firm. Więc to jest pewnie też...
5: W ogóle nie jest też przypadkiem tak, że po prostu jest oddział Apple'a w Polsce?
1: Nie.
5: W sensie teraz jest to autentycznie zagubione.
1: Nie, były jakieś ogłoszenia o pracę, coś Apple chciało stworzyć, szukało ludzi też na stanowiska, jak

0: jakieś chyba nawet takie menedżerskie, kierownicze w Polsce. Natomiast no rzeczywiście Apple jako taki nie ma swojego oddziału u nas. No. Tu jest też
1: ciekawości
0: problem.
1: Ciekawości sobie wpisałem.
2: Pracować nad lokalizacją chociażby przecież na Polski.
1: Ja na przykład, ja sobie właśnie teraz ciekawości wpisałem i tutaj Google mi wyrzuciło taką informację. Polski oddział Apple przeniósł się do centrum Warszawy. Centrala Apple w Polsce mieści się obecnie na ulicy Chmielnej 19.
0: Więc o, tylko, najbardziej... tylko ciekawe, co tam się dzieje tak naprawdę w tym
1: tego nie
0: oddziale.
1: Wiem.
0: Bo to,
1: ale jakiś oddział jest.
0: No to jest pytanie. Zobaczymy, co będzie dalej, natomiast no, myślę, że to zdecydowanie nie jest kwestia tego, kto jakiej narodowości pracuje w danej firmie, bo gdyby tak było, to myślę, że zdecydowanie więcej różnych języków byłoby bardziej dopieszczonych przez Apple. To są twarde decyzje biznesowe i się po prostu cyferki w Excelu muszą zgadzać. Tak, czy w numbersach, przepraszam.
1: Tak, pewnie kwestia właśnie biznesu, przekierowanie odpowiednich zasobów, bo tak wspominaliśmy, no muszą być modele odpowiednio wytrenowane, więc pewnie jacyś eksperci językowi muszą być do tego zatrudnieni, zwłaszcza jeśli chodzi o Siri. No, także właśnie.
0: Dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Piotr jest z nami tym razem. Witaj.
3: Witajcie. Piotr z tej strony, Piotr Żołądek. Słuchajcie, ja przychodzę z takimi dwiema sprawami. Jedna to jest a propos Androida, bo no już jakiś czas temu nie jestem w Androidzie, a poproszono mnie o pomoc z czytnikiem komentarzy. Jest ostatnio taki problem, znaczy nie wiem, czy z czytnikiem, czy z aplikacją Facebook, ponieważ komentarze do jakichś postów na Facebooku są czytane jako spacja. Czy wiecie, co mogło się wydarzyć? Czy to jakaś aktualizacja Facebooka, czy...
0: No akurat trafiłeś tak, że my tu wszyscy z iPhone'ów, więc...
3: Ale wiem, że coś tam Paweł może kojarzy, jak tu, czy już
2: no,
3: nie.
2: No, aktualnie nie mam Facebooka na żadnym Androidzie skonfigurowanego, ale okay, to... nie zdziwiłbym się.
3: Ewentualnie dostawiam pytanie, może ktoś ze słuchaczy odpowie, ewentualnie od sobie przesłucham. Natomiast druga rzecz, ewentualnie napiszę gdzieś jeszcze na jakimś forum. Natomiast druga rzecz a propos Glidensa, bo ostatnio dużo było o Glidensie w tamtej audycji, to chciałem powiedzieć, bo dość mocno przewertowałem ich stronę bo też wyglądu, no i znalazłem troszeczkę jednak wyższe ceny, nie wiem, chyba, że to się zmieniło, bo znalazłem cenę, oni chcą tu jakoś za 1500, tak przynajmniej tak, taką informację znalazłem na ich
0: stronie. To znaczy, Piotrze, bo to jest tak, być może już teraz te ceny się podniosły, ja to sprawdzałem przed samą audycją w zeszłym tygodniu i tam była informacja, te ceny wziąłem stamtąd, ale dlatego być może one się różnią, bo ty być może dotarłeś do tych cen takich ostatecznych. To, o czym ja mówiłem, to były ceny w tym tak zwanym preorderze. I tam oni rzeczywiście...
3: A, że tam $100 płacasz, tak było coś takiego, preorder.
0: I tam rzeczywiście te ceny były niższe chyba o jakieś 20-30%, bo oni... od razu stwierdzili, że później to te ceny na pewno podskoczą. Więc być może mówisz o tym.
3: I tamtych
0: cen jest ileś, tak w ogóle. Aha. Wszystko to też jest uzależnione tak naprawdę, ile wraz z tym urządzeniem wykupujemy sobie miesięcy tej subskrypcji. Tak.
3: Ja nawet do tego niestety nie dotarłem, natomiast dotarłem do bardzo szczegółowego opisu urządzenia, łącznie z wymiarami. Znaczy takimi, no to według tego, co zdążyłem widzieć, się ma jakiś czerwony zderzak, dwa koła około 7,5 cala czy 7,2 cala, no więc to jest jakieś kilkanaście centymetrów mniej więcej, dwa koła takie obok siebie i tutaj też chyba Sławek obawiał się, jak to będzie z widocznością, natomiast do tego uchwytu od tego zderzaka i całej tej konstrukcji czerwono tam srebrno-czarnej idzie długi kijek, tak jakby laska biała i dopiero jakby na szczycie tej laski mamy jakiś taki trójkątny uchwyt, który pod spodem ma kamerę, ma tam jakieś pola, nie wiem, być może dotykowe, być może przyciski, ma też mikrofon.
0: Chyba pola, tak jakby... te pola to chyba nawet będą jakieś pola wibracyjne takie, wiesz, że on z lewej i z prawej strony może ci zasygnalizować coś wibracją.
3: Aha, że coś ewentualnie jest, czy coś
0: że takiego. Że na przykład teraz powinien skręcić.
3: No i głośnik, tak. I głośnik ma być w tym trójkącie. Natomiast cały rzeczywiście no biały teleskop, znaczy nie wiem, czy to się będzie składało, ale chyba tak. I nie wiem, czy nie przeliczyłem sobie tego. 8 funtów chyba to ma ważyć. To nie wiem, jak tak przynajmniej znalazłem taką informację a propos wagi funt. Waga w funtach podana. I jeśli chodzi o pokonywanie przeszkód typu schody, to czytałem, że trzeba będzie go podnosić. Natomiast z krawężników i na krawężnik powinien wjeżdżać. Natomiast takie jak schody są, powiedzmy długie schody, tak, w dół z peronu idziemy, to na takich schodach ponoć trzeba będzie go podnosić. Czyli rozumiem pewnie też, że i do pociągu, do autobusu, no tak się domyślam.
0: No tak, trzeba będzie to sobie po prostu wnieść.
3: Okej, okay. No to z mojej strony w sumie tyle, jak gdzieś ktoś będzie wiedział coś o tym komentarzu, co to się tam wydarzyło, to będę czekał, czy słuchał też później po audycji. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Dzięki Piotrze za telefon, pozdrawiamy cię również.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No dobrze, tyle waszych wypowiedzi przynajmniej na ten moment, więc może przejdźmy do kolejnych tematów, a teraz zrobimy sobie wycieczkę zagraniczną, wycieczkę konkretnie do Indii.
2: Zgadza się, tutaj jakiś mój krótki problem techniczny, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Jesteś, tak, wszystko w porządku.
2: Owszem, zrobimy taką wycieczkę. I to dzięki youtuberowi tamtejszemu, bo tenże youtuber Blindy Phoenix, my się już z nim spotkaliśmy, Pranav na przykład demonstrował portfel mówiący, do którego wkładało się banknoty indyjskich rupii i były one jakoś tam rozpoznawane, ze szczególnym naciskiem na jakoś tam. No a tym razem wybrał się do Mitra Jyoti. Mitra Jyoti jest największym centrum szkoleniowym, ośrodkiem szkoleniowym szkolącym osoby z dysfunkcją wzroku w Indiach. Mieści się on w mieście Bangalore i powstał on 34 lata temu, w roku 1990. I jest to takie miejsce, do którego niewidome młode osoby, które, jeżeli dobrze zrozumiałem, ukończyły konkretny etap edukacji, gdzieś chyba odpowiednik naszego liceum, może troszeczkę wcześniej, jadą, żeby się doszkolić w różnych umiejętnościach, które mogą im potem pomóc w znalezieniu pracy, w studiowaniu, w funkcjonowaniu samodzielnym, w niezależności i tak dalej. No i są tam różne kursy. Pani, która oprowadzała Pranava po budynku, mówiła o 6 kursach. Na pewno jest tam kurs umiejętności cyfrowych. Digital Literacy. I jest to no, kurs, gdzie po prostu osoby niewidome uczą się, jak korzystać z różnych sprzętów elektronicznych, z różnych pomocy, z różnych technologii wspomagających. No, na wyposażeniu labu tak zwanego jest dużo komputerów oczywiście, są jakieś inteligentne laski, dużo produkcji w ogóle indyjskiej. W Indiach w ogóle dużo powstaje też takich technologii wspomagających, o których my na co dzień no nie słyszymy, bo one poza Indie jakoś nie wychodzą. Jakieś odtwarzacze Daisy, jakieś brajlowskie zegarki, jakieś takie gry, puzzle brajlowskie i tak dalej. Więc tam osoby niewidome uczą się, jak tego typu technologie wykorzystywać efektywnie. Jest też taki program typowo skrojony pod pracę, czyli jest poradnictwo zawodowe, nawet pomoc w tym, jak korzystać, jak prowadzić sieć kontaktów w serwisie LinkedIn, więc bardzo fajnie, że oprócz tych tradycyjnych form takich jak napisać CV, jak napisać list motywacyjny, jak zaprezentować się na rozmowie o pracy. No mega ważne rzeczy, ale też trzeba pójść troszkę z duchem czasu i troszkę zahaczyć o te nowoczesne formy poszukiwania pracy, takie właśnie jak LinkedIn, takie jak obsługa pracy zdalnej, różnego rodzaju spotkań online typu Zoom, Teams i tak dalej. Mam nadzieję, że tego wszystkiego tam uczą. Są też programy przygotowywawcze do różnego rodzaju studiów i tutaj pochyla się nad indywidualnymi zdolnościami konkretnych uczestników takich programów i to właśnie, jak ta osoba jest bardziej uzdolniona muzycznie, to próbuje się zintegrować do jakiejś publicznej szkoły, publicznej pobliskiej szkoły muzycznej. Jak ktoś chce na studia, to się próbuje tą osobę przygotować, jak miałaby sobie radzić na studiach, czy licencjackich, czy magisterskich, czy nawet doktoranckich. I tutaj właśnie wymieniony był też program dedykowany specjalnie młodym kobietom z odległych wiosek, w rejonie, które no w swoim otoczeniu naturalnym nie mają takiej możliwości, żeby wykształcić w sobie te konieczne umiejętności, a taki ośrodek właśnie im w tym pomaga. Są też kursy języka angielskiego. Język angielski w Indiach jest bardzo potrzebny i koniecznym środkiem komunikacji, bo obok Hindi jest praktycznie jedynym uniwersalnym językiem. Indie mają oficjalnie 26 języków, z tego co pamiętam. W każdym rejonie mówi się czymś zgoła innym, no więc ten angielski jest takim pomostem. No i też są zajęcia takie typowo z dobrostanu psychicznego, fizycznego, jakieś zajęcia fitness, gimnastyka i tak dalej. Kursy trwają różnie, mogą trwać 10 tygodni, mogą trwać 24 tygodnie. No i się przyjeżdża na taki kurs i się w nim bierze udział. Ja sobie to wyobrażam jakoś tak, że powiedzmy kończę szkołę, rozważam pójście na studia, no i zamiast pójść na te studia od razu i jakoś tam przykładowo nie jestem aż tak oblatany w różnych technologiach, czy w jakiejś tam powiedzmy orientacji w przestrzeni, bo tego typu zajęcia też tam są, gotowanie, no takie czynności życia codziennego. Potrzebowałbym pomocy, żeby funkcjonować w tym środowisku akademickim, w akademiku, na studiach i tak dalej. Więc zamiast od razu iść na studia, idę na taki kurs, jaki jest mi potrzebny i dopiero po tym kursie rozważam studia. To jest taki model troszeczkę amerykański, bo w Stanach również są takie ośrodki szkoleniowe, na przykład w stanie Louisiana jest taki jeden. One chyba też należą do którejś z tych instytucji, to jest chyba NFB. Czy ACB, chyba NFB ma takie właśnie ośrodki szkoleniowe. No i tam też są różne intensywne kursy, niektóre są bardziej kompleksowe, niektóre się pochylają nad jakimś konkretnym zagadnieniem i po prostu osoba niewidoma przyjeżdża tam na czas dłuższy i ma bardzo intensywne zajęcia. Oprócz bycia instytucją szkoleniową, Mitra Jyoti jest także drukarnią brajlowską i na zamówienie drukuje różne książki, podręczniki, czasopisma, które na przykład trafiają potem do szkół publicznych, gdzie uczą się osoby z dysfunkcją wzroku, no również w tym rejonie Bangalore. Nawet rzekomo drukują oni podręczniki w Braille'u dla nauczycieli z dysfunkcją wzroku, którzy uczą widzących uczniów w szkołach publicznych, więc to też jest super, że no, w takich ilościach jest możliwe drukowanie tej literatury. Drukarnie tam pracują cały czas, ponoć takie woluminy i tomiszcza się tam przewijają, że oni musieli zbudować czy zagospodarować specjalne pomieszczenie, żeby to wszystko gdzieś tam pomieścić, co oni drukują, więc są to jakieś w ogóle kosmiczne nakłady. Nagrywają również pewne rzeczy w Daisy, mają własne studio nagrań. Większość tego wszystkiego, z tego co zrozumiałem, obsługują właśnie też osoby z dysfunkcją wzroku, więc jest to jednocześnie też zatrudnienie. I wszystko zasilane jest przez generatory prądu. Przypuszczam, że może być tam problem z dostawami regularnie prądu przez elektrownię, więc centrum, ośrodek doładowuje się przez 6 solarów słonecznych, baterii słonecznych i są dwa generatory, żeby było ciekawiej. Osobny generator jest dla samych drukarek brajlowskich, a osobny generator dla całej reszty budynku. Więc no widać, jak to drukowanie Braille'a i to, żeby te drukarki działały cały czas, jest gdzieś tam dla nich ważne. Te solary są im też potrzebne po to, żeby podgrzewać sobie ciepłą wodę, żeby cały czas była ciepła woda. Z tego, co opowiadała pani oprowadzająca Pranafa, to tam nawet ludzie już wstają, żeby się okąpać o 4:30 lub 5 rano. Ja nie wiem, czy tak wcześnie się zaczynają tam zajęcia, czy to wynika jakoś z tej konstrukcji systemu podziału wody, więc tam albo ładuje się w dni takie bardziej letnie baterię słoneczną przez słońce, albo jak jest pora deszczowa, pora monsunów lub zima, to tam jest pompa ciepła, która o godzinie 3 w nocy się włącza i podgrzewa wodę tak, żeby jak woda spadnie poniżej konkretnej temperatury, była na bieżąco dogrzewana. Nie mogę uwierzyć w rozmiar tego obiektu, bo padła wartość 20 tysięcy stóp kwadratowych. Ja wpisałem to w Google, wyszło mi 120 kilometrów kwadratowych. To jest jakiś niebotyczny rozmiar. No, nie wydaje mi się, żeby. No, ale kto wie, może ja się machnąłem, może źle usłyszałem. Muszę przyznać, że to nagranie nie było najlepszej jakości, bo tam pan sobie nie do końca poradził chyba z, po pierwsze, sensownym rozmieszczeniem mikrofonów, tak żeby było słychać i jego, i panią, z którą prowadził wywiad. No i też troszkę pan jeszcze musi popracować nad zgraniem głośności rozmowy i głośności muzyki. W jednej sypialni, to znowu mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, mieszka 17 osób na łóżkach piętrowych, więc naprawdę duże ilości osób zgromadzone na, no nie wiem jak małym, ale na jakimś mniejszym obszarze. No więc jest to specyficzne na pewno. No i tam te osoby funkcjonują, uczą się, mają jakiś taras, gdzie się mogą bawić, gdzie mogą też pranie sobie rozwiesić. I ponoć też tam jest problem na razie, tam jest chyba jakiś uszkodzony płot, więc się trochę boją, że ludzie mogą powypadać za balustradę. I w ogóle są jakieś wyznaczone czasy, kiedy dziewczyny mogą iść rozwiesić pranie, kiedy chłopcy mogą iść rozwiesić pranie. Po 10 jest, zdaje się, cisza nocna. No ale wiele osób, jak to bywa w ośrodkach, kto tego tematu nie zna, i tak sobie jakieś tam aktywności po cichu uskutecznia na jakichś sprzętach elektronicznych, czy tam jakieś rozmowy i tak dalej. Tak przynajmniej chłopcy, z którymi był prowadzony wywiad, opowiadali. No więc taka ciekawa instytucja. No i życzymy im powodzenia, oby się rozwijali. No i ciekawe, jak taki model właśnie takiego pomostu między nauką w szkole tradycyjnej, a dalszym stopniem tej nauki, przerwany właśnie taką przerwany takim szkoleniem, które uzupełnia nasze gdzieś umiejętności o te konieczne z perspektywy naszej niepełnosprawności, by się przyjął w innych krajach, bo no Stany, jak widać, sobie z tym radzą, Indie również. Nie wiem, czy inne kraje również mają tego typu ośrodki, pewnie niektóre tak.
0: No i pozostaje mieć nadzieję, że do takiego ośrodka mają rzeczywiście dostęp wszyscy potrzebujący, bo w Indiach, no mimo że ten system kastowy został oficjalnie zniesiony bodaj w 1947 roku, no to gdzieś tam czytałem kiedyś, że nadal to bardzo jeszcze pokutuje i różnego rodzaju są, nawet nie wprost, ale obostrzenia dla części mieszkańców.
2: To na pewno, a inna sprawa jest też taka, że Indie są gigantycznym krajem i to, że to jest w jednym mieście Bangalore, no to pytanie, czy, okej, największy ośrodek w całym kraju, czy każdego stać na to, żeby pojechać gdzieś daleko na taki kurs?
0: No właśnie.
2: I czy to rzeczywiście jakby obsługuje tylko te najbliższe rejony, i mówili tam o oddalonych gdzieś wioskach jakichś od ludziach, czy to też tylko w okolicach Bangalore, czy też to się rozszerza, no nie wiem, na cały kraj, a może na jakieś więcej tych tak zwanych stanów czy regionów Indii, i kto rzeczywiście ma do tego, tak jak mówisz, dostęp.
0: Może kiedyś będzie okazja, żeby jeszcze zgłębić temat. Kto wie, kto wie. A teraz będziemy zgłębiać temat nowości w monitorach brajlowskich. Na ten temat więcej wie Piotr.
1: Dokładnie. No pewnie związane jest to z tym, że sezon konferencyjny mamy cały czas jak w najlepsze, no bo było Side City, ale teraz oczywiście mamy konferencje w Stanach, między innymi zarówno konferencje NFB, jak i ACB się zakończyły, więc pewnie za jakiś czas znów będziemy mieli nowinki, tylko tym razem nie z Side City, a z tych konferencji. No ale przy okazji też producenci sprzętu tyfloinformatycznego zaczęli chwalić się informacjami, co tam pododawali do swoich urządzeń, też jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania między innymi. I tak zarówno firma Humanware, jak i Selvas Healthcare właściwie, a nie Hims, tak możemy być przyzwyczajeni, oni teraz ostatnio raczej przechodzą na tą nazwę, czyli producent monitora Braille Emotion, który dopiero co wyszedł, a już też doczekał się aktualizacji oprogramowania. No ale właśnie oprócz niego wszystkie monitory od Humanware'a, czyli to jest Mantis, to są nowe Brillianty 20 i 40 oraz Chameleon. Akurat Chameleona w Polsce nie ma, ale pozostałe jak najbardziej są, więc myślę, że warto pochylić się nad tematem, co dokładnie w tych różnych monitorach się pozmieniało. Będą linki do obu producentów, akurat tutaj oba pliki są w formacie Worda, który, co ciekawe, nie udało mi się na przykład otworzyć na iPhone'ie, musimy to robić na komputerze. Może to być Mac albo PC, ale no, lepiej to robić w pakiecie takim komputerowym. No to co, zaczniemy od Humanware'a może. I co tutaj się nam pozmieniało. Największe zmiany, jeśli chodzi o oprogramowanie Humanware'a, dotyczą edytora plików brajlowskich. Mianowicie możemy sobie formatować pliki BRF, żeby je sobie przygotować na przykład później do wydrukowania. O co chodzi? No między, chodzi o to, że po prostu będziemy mogli zobaczyć przed wydrukiem, jak jeśli wystawimy odpowiednią liczbę znaków na wiersz i wierszy na stronę, no to będziemy w stanie na monitorze nawet podczas edycji tego pliku zobaczyć, jak to będzie wyglądało, gdybyśmy później ten plik sobie wydrukowali na kartce brajlowskiej. Mamy, co za tym idzie, no możemy sobie to zastosować właśnie długość wiersza. Możemy sobie zmienić układ strony i mamy tryb podglądu, który no po prostu powoduje, że monitor będzie nam wyświetlał w miarę tak, jak to będzie wyglądało na kartce papieru. Ponadto została dodana nowy skrót, polecenie gdzie jestem, które po prostu poda nam pozycję naszego kursora w danym dokumencie właśnie względem tej wydrukowanej brajlowskiej strony. Więc możemy sobie w ten sposób to dostosować. Na monitorach, na monitorze Brilliant BI40X klawisze poleceń są teraz personalizowane. Robimy to z menu. W menu ustawień użytkownika została dodana nowa sekcja, konfiguracja klawiszy polecenia. Kiedy wejdziemy sobie do tego menu, wybieramy z listy klawisz polecenia, który chcemy zmienić, naciskamy Enter i potem naciskamy polecenie, które chcemy do tego klawisza przepisać. I też na tym brajancie BX i na Camelonie, akurat Camelona w Polsce nie ma, więc no po prostu tutaj na tym brajancie BX biblioteki DAISY mają teraz wsparcie dla dynamicznych menu, czyli biblioteki mogą sobie dostosować, jak mają być dostępne w danej bibliotece książki prezentowane, no to menu po prostu może, no może być zastosowane właśnie przez bibliotekę i teraz to będzie po prostu takie menu będą też wyświetlane właśnie w dynamiczny sposób na tych monitorach. I mamy jeszcze dodane wsparcie dla dokumentów ODT i myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Pliki ODT to są dokumenty otwarto źródłowych pakietów biurowych, na przykład LibreOffice takie pliki generuje. Właśnie LibreOffice i Apache OpenOffice. Te pliki mogą też na przykład być otwarte no, w Microsoft Office, on też jest w stanie pliki ODT otwierać. No i teraz też właśnie monitory od Humanware, możemy je otworzyć zarówno w edytorze tekstu, jak i w aplikacji Victor Reader, żeby je po prostu przeczytać. Cały czas niestety nie ma plików EPUB, a to moim zdaniem by się przydało, no ale przynajmniej jeśli ktoś nie chce z Worda korzystać, a chciałby jakieś sformatowane dokumenty tworzyć, no to można w ten sposób. I inne poprawki. Automatyczne wyłączanie urządzenia powinno już działać, jeśli mieliśmy włączone automatyczne przewijanie i ono dotarło do końca książki. I została dodana globalna lista wszystkich skrótów klawiszowych, do której możemy dotrzeć naciskając spację z literką H lub na Mantisie Alt Shift i H lub po prostu F1 na Mantisie, jeśli no bo Mantis ma pełną klawiaturę. To jest Humanware, ale mamy też aktualizację dla monitora Braille eMotion. Tutaj mam wrażenie, że my w Polsce po części już tą aktualizację dostaliśmy, ale chyba nie wszystkie funkcje z tej aktualizacji gdzieś słuchając podcastu, który Robert Hecek niedawno zrobił w Tyflo podcaście, natomiast wydaje mi się, że kilka nowości mimo to się tutaj z tym monitorem też zostały dodane. Między innymi, jeśli chodzi o opcję, klawisz środkowy, to jest ten przycisk, który jest między punktem pierwszym i czwartym, naciśnięty po prostu tak o, powoduje, że zmieniamy język wejścia, a właściwie stopień wejścia, czyli czy piszemy Braille'em komputerowym, czy skrótami, możemy sobie jednym przyciskiem to w każdej chwili zmienić. Zostały dodane ustawienia klawisze kursora. Klawisze kursora to są te duże klawisze na przodzie urządzenia, które gdzieś są porównywane do tych klawiszy takich kciukowych na monitorach Humanware, takich dużych klawiszy, którymi możemy przewijać tekst. Na Braille Motion takie dwa klawisze też zostały dodane, to jest też ciekawe, więc mamy tutaj zarówno takie te dwa standardowe, HIMS-owe, takie przyciski przewijania z każdej strony po dwa, no i plus właśnie te dwa przyciski kursora, które na początku działały bardziej tak jak chyba Tab i Shift Tab, natomiast oczywiście w czytnikach ekranu możemy je sobie dostosować, ale teraz też na urządzeniu możemy w ustawieniach Braille'a zdecydować, żeby te przyciski kursora po prostu też działały do przewijania monitora. Jeśli sobie to włączymy, no to one mogą wykonywać wszystkie te same funkcje, co takie mniejsze przyciski przewijania na końcach monitora. Więc możemy sobie na przykład czy ustawić, żeby przewijały po linii, po linijce brajlowskiej, po akapitach i tak dalej, i tak dalej. Dla Braille'a UEB, czyli takiego standardowego Braille'a angielskiego, zostały dodane tablice nauczania. Te tablice są utworzone na podstawie poziomów uczenia tego Braille'a angielskiego. Dokładnie nie wiem, jak ten system wygląda. Natomiast jeśli ktoś by właśnie uczył się w taki sposób, to można sobie też takie tablice teraz ustawić. Został też dodany Braille w języku tajskim. W opcjach głosu skrót do pola wyboru głosu został zmieniony na literkę M. N, przepraszam, N jak nazwa. Oraz skrót klawiszowy do też w opcjach głosów do opcji użyj drugiego głosu został zmieniony na literkę U. I w opcjach ogólnych lista języków, bo można do zmiany interfejsu całego urządzenia wyświetla nam teraz tylko języki, do których zostało zlokalizowane oprogramowanie Braille i Motion, a nie wszystkich języków, które obsługuje Android, jak było do tej pory. Więc wcześniej dało się gdzieś ustawić język, który przez oprogramowanie wspierany nie był i pewnie wtedy się po angielsku różne rzeczy wyświetlały, tak przypuszczam. A teraz po prostu będziemy widzieli tylko te języki, na które urządzenie faktycznie zostało przetłumaczone. Ogólne zmiany. Mamy zmianę, jak blokujemy klawiaturę na urządzeniu. Kiedy trzymamy kombinację blokady klawiatury przez 3 sekundy, słyszymy dźwięk. Jeśli trzymamy, tak, zamiast komunikatu po prostu słyszymy dźwięk. Gdybyśmy przetrzymali tą kombinację przez dłużej niż 5 sekund, no to urządzenie uznaje wtedy, że ta kombinacja została naciśnięta przez przypadek i po prostu nic się nie dzieje. W sekcji My Emotion został dodany katalog Bookshare, bo teraz urządzenie właśnie też wspiera pobieranie z Bookshare'a. W menadżerze plików została dodana opcja otwórz za pomocą, która pozwala nam otwierać pliki tekstowe z niestandardowymi rozszerzeniami w aplikacji notatnika. A propos notatnika, no to mamy tutaj też zmianę w notatniku. Maksymalna wartość, którą możemy sobie ustawić, liczba wierszy na braille'owskiej stronie teraz maksymalnie może być ustawiona na 50. Czytnik dokumentów ma nowy skrót klawiszowy, teraz jest to F1 i R. Łączność. Skrót klawiszowy do ustawień Bluetootha został zmieniony na naciśnięcie klawisza środkowego, klawisza Enter, czyli punktu 8 oraz literki B. Skrót do przełączania, włączania lub wyłączania przesyłania dźwięku, no bo przypominam, Braille Motion też może nam działać jako karta dźwiękowa, na przykład z telefonem, no i wtedy słyszymy dźwięk z naszego iPhone'a, z głośników czy ze słuchawek, które mamy do linijki podłączone. Skrót do tego to jest teraz też przycisk środkowy, punkt 8 i literka A. Schowek terminala, czyli takie pole edycji, które możemy wywołać, żeby sobie w jakąś większą porcję tekstu napisać, która później zostanie przez Bluetooth wysłana do urządzenia. No teraz to pole edycji jest polem wielowierszowym, więc możemy sobie nowe linie do niego wstawić. I klawisze kursora, czyli te dwa duże przyciski, o których wspominałem, też właśnie w trybie terminala emulują przyciski przewijania, więc po prostu czytniki ekranu powinny nam tekst przewijać. Odtwarzacz Daisy dostał nowy skrót do nawigacji po zakładkach. Jest to klawisz Enter oraz punkty 3-6. Odtwarzacz multimediów wyświetla nam teraz artystę albumu w okienku wyświetlania tagów. Została też dodana sekcja Online Daisy, skrót do tego to jest F1 i Z, więc no tutaj pewnie za jakiś czas polski DZDN się pojawi i będziemy mogli sobie audiobooki na to urządzenie ściągać. Został dodany tu bardziej pewnie w Stanach Bookshare i tutaj skrót do tego to jest F1 i K. I zostało dodane menu do pobierania dodatkowych usług regionalnych i innych usług bibliotekowych. Na razie tam w tym miejscu jest tylko dodana Biblia, Sense Bible, ale producent obiecuje, że co jakiś czas tam będą się po prostu też inne jakieś usługi pojawiać. Następnie Bluetooth. Zostało usunięte okienko dialogowe opcji Bluetooth, bo po prostu no, wszystkie opcje w nim były na tym urządzeniu niewykorzystywane. I tak samo w kopii zapasowej, którą możemy utworzyć, nie będzie zapisywany w menadżer Bluetooth, bo po prostu tam teraz nie ma opcji, które mają być, które mogłyby być odzyskane. I w konfiguracji internetu została dodana opcja do ręcznego wprowadzenia adresu IP, kiedy dodajemy nową sieć Wi-Fi. No także jak widać, producenci nie śpią, zarówno tutaj Humanware, jak i Selvas cały czas pracują nad swoimi urządzeniami. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało nadal, no i zobaczymy za jakiś czas, jakie jeszcze funkcje pojawią się w tych monitorach, które, no trzeba przyznać, zaczynają potrafić coraz więcej, a nie tylko, no właśnie, być monitorami brajlowskimi.
0: Miejmy nadzieję, że słucha nas teraz cały czas Piotr, który do nas dzwonił jakiś czas temu, bo w sprawie Facebooka na Androidzie mam komentarz od naszego słuchacza Grzegorza. Cześć Wam. Jeśli chodzi o Facebooka na Androidzie, to jest problem aplikacji, gdyż na TalkBacku jest podobny problem z komentarzami. Wygląda tak, jakby komentarze były jakąś grafiką, wtedy TalkBack automatycznie OCR-em rozpoznaje, oczywiście z błędami. Dzięki Grzegorzu za te informacje. Miejmy nadzieję, że dla Piotra okażą się pomocne. A teraz przechodzimy do tematu aplikacji Koleo. Wakacje w pełni, więc być może będziecie potrzebowali gdzieś pojechać pociągiem, a akurat aplikacja Koleo jest o tyle fajna, że nawet możecie zlecić im nadanie bagażu i nie będziecie musieli go dźwigać, a na wakacje no to czasem z niejedną walizką może być potrzeba, żeby wyruszyć. No i oprócz tego, co zostało już jakiś czas temu dodane, no to użytkownicy niewidomi też mają powody do radości, bo nowa funkcja właśnie specjalnie dla nich dostosowana pojawiła się w Koleo.
2: Zgadza się. I to jest coś, co długo, na co długo czekaliśmy, żeby w ogóle gdziekolwiek się pojawiło, bo PKP Intercity wybieranie miejsc ze schematu graficznego miało już dawno, czy to na stronie internetowej, czy też w aplikacji. Koleo też niedawno się tego doczekało, ale teraz po raz pierwszy to my możemy za pomocą VoiceOvera również wybrać sobie miejsce z takiego pewnie uproszczonego w jakiś sposób, zrobionego pod nas, tekstowego, ale również schematu. Więc nie jest to już wpisywanie konkretnego numeru miejsca lub wybranie jakiegokolwiek miejsca, na przykład przy oknie, wybranie miejsca obok konkretnego miejsca. Teraz my możemy się rozejrzeć po wagonach konkretnych, jakie to miejsca jeszcze są wolne i które z tych miejsc możemy sobie wziąć. I może, żeby nie być gołosłownym, ja zademonstruję, jak to działa, bo przynajmniej się postaram, bo testy na żywo różnie nam już w tym podcaście wychodziły. 21:40, Messenger, 3 minuty temu. Dobrze. Mam iPhone'a i wyszukałem właśnie połączenia w Koleo z Krakowa do Wrocławia na jutro od godziny 15:30. No więc mamy tu pociąg.
4: 16, 17, bezpośrednie, IC, 19, 21, 3 godziny i 4 minuty.
2: No i mamy taki Intercity.
4: przycisk wróć, Kraków, udostępnij, Kraków, głów, naciśnij, pasażerowie, zaznaczony, dodaj pasażera, przyć.
2: Tu są, tu się wybiera pasażerów, więc jestem tu wpisany ja.
4: Cena połączeń, dalej, wyszukaj, dalej, przyć.
2: I wybieramy sobie dalej.
4: Kraków, głów, Wrocław, głów, czwartek, wybierz ofertę, zaznaczony, dostępny, Kraków, głów, dostępne miejsca, nagłówek, Kraków, głów, Wrocław, główny, klasa 1, brak preferencji miejsca, wybierz swoje miejsce za darmo, przycisk.
2: No i właśnie, możemy tu wejść. Jedności.
4: Pobieram dostępne miejsca. Pobieram dostępne miejsca. Wielokropek.
2: Ten komunikat się nam pojawia. Miejmy nadzieję, że Koleo tym razem dopisze i je pobierze jak należy, bo już dziś miałem z tym problem.
4: Pobieram dostępne miejsca. Pobieram dostępne miejsca.
2: No więc czasami trzeba niestety chwilkę poczekać, a niestety jak to się nie powiedzie, to i wybrać nawet inny pociąg. Możliwe, że tu jest jakieś niespięcie danych.
4: Pobieram dostępne miejsca. Pobieram dostępne
2: miejsca. Niespięcie danych lub po prostu na ten pociąg już nie ma.
0: Całkiem możliwe, bo jak ja to dziś testowałem, to naprawdę dopiero za którymś razem mi się w ogóle to udało. Jakoś bardzo wolno działa ten system rezerwacji.
4: 43 środek.
2: O,
0: o jest.
2: Mamy jednak, mam.
4: Wskazane miejsce, przycisk, miejsce sąsiadujące, przycisk, wagon 11, na kółek.
2: I my mamy wybraną opcję, żeby był schemat, wybrana ona jest konkretnie tutaj.
4: Miejsce zaznaczone, schemat, przycisk, 1 z 4.
2: Mamy tutaj te opcje, które były też wcześniej, czyli...
4: Preferencje, przycisk, 2 z 4.
2: Możemy wybrać sobie, czy chcemy właśnie przy oknie, czy przy korytarzu, czy jakieś jeszcze inne.
4: Wskazane miejsce, przycisk.
2: Możemy, tu możemy wpisać konkretny numer.
4: Miejsce sąsiadujące, przycisk.
2: Albo miejsce sąsiadujące z innym o konkretnym numerze. To było zawsze. Nowością jest to, co teraz usłyszymy, czyli...
4: Wagon 11, nagłówek.
2: Każdy wagon jest nagłówkiem. I co my pod tym miejscem, pod tym nagłówkiem danego wagonu znajdziemy? Ano miejsca.
4: 33 środek. 43 środek. 84 środek. Kierunek jazdy. Wyszukaj połączenie. Przycisk. Pasek kart.
2: No i właśnie. I to jest to, co tutaj nam zostało pokazane. Ten kierunek jazdy niestety nie wiadomo, do czego się odwołuje. I tylko te trzy miejsca wolne znalazł nam w tym konkretnym pociągu. Natomiast na ogół on pokazuje nam jeszcze dodatkowe informacje, na przykład oczywiście oprócz tego, że środek to może być jeszcze korytarz albo okno. Oraz czy to miejsce na przykład jest dla podróżnych z rowerem, czy jest dla podróżnych na wózku, czy jest dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością i różne takie dodatkowe informacje o tym, o takiej charakterystyce tego miejsca. No więc można, i oczywiście tych wagonów jest wtedy tutaj odpowiednio więcej. Może mi się to uda jeszcze zasymulować innym, na innym pociągu, żeby za dużo waszego czasu nie zajmować.
4: Kraków, głów, Wrocław, głów, dalej, dodaj pasażera, przycisk, dodaj pasażera, przycisk, pociąg, 17, 16, bezpośrednie, i C, przycisk, wróć, przycisk, Kraków, naciśnij pasek, do C, dalej, wyż, pasek, wyż, dalej, przycisk, Kraków, głów, pusta lista, brak, brak miejsc siedzących w jeden klasie, brak, wyszukaj połączenie.
0: O, wakacje w pełni.
2: Chyba trzeba było szukać na za tydzień tych, tych miejsc.
0: Nie, no mi się w końcu tak, mi się w końcu tak właśnie udało to zrobić, bo
4: niewidomy, niezdolny, pociąg 16,
0: 7, w innym przypadku to 50, absolutnie.
4: Przycisk, wróć, przycisk, cena połączenia.
2: To trzech razy sztuka.
4: Dalej, okay. Wyż, pasek, wyż, dalej, przyć, Kraków, główny, pusta lista. Dostęp razem, wygasz, pobieram do zaznaczony, przejazd tam, do, razem, pobieram dostępne miejsca, wielokropek.
0: Tak, on pobiera. Czasem pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu czasu oczekiwania. To,
2: to jest, mam wrażenie, ogólny problem.
0: O, jest.
2: PKP.
4: Kraków, główek, klasek, brak preferencji, do, brak preferencji, pobieram dostępne miejsce, przycisk wróć.
0: A, bo on jeszcze raz będzie pobierał, ale pobrał.
4: Miejsc wskazanych, miejsc, wagon 11, na główek.
2: I mamy.
4: 13 środek, 14 środek, 23 środek, 24 środek, 31 korytarz.
2: O.
4: 32 korytarz.
2: Jakaś odmiana.
4: 44 środek. 63 środek. 64 środek. 71 korytarz. 73 środek. 74 środek. 81 korytarz. 89, 9. Kierunek. Kierunek jazdy. Wyszukaj połączenie.
2: No i to jest chyba wszystko, co znajdziemy. Czyli tak by były miejsca tylko w jednym wagonie. No ale przynajmniej dowiedzieliśmy się o jakimś środku, jakimś korytarzu. Także tak to wygląda. No ty, Michale, miałeś do tej funkcji pewne zastrzeżenia, prawda?
0: Tak. Przede wszystkim ta funkcja działa bardzo wybiórczo, bo wyobraź sobie, że teoretycznie jest napisane w informacjach przy aktualizacji, że ona będzie działała od razu, kiedy wykryje voiceovera. Okazuje się, że przynajmniej u mnie ona tak nie zadziałała. Ja, kiedy nie miałem włączonej jej na sztywno w ustawieniach dostępności w aplikacji Koleo, to w ogóle nie byłem w stanie wybrać miejsca ze schematu. nawet no, w jakikolwiek sposób. Miałem dostępne tylko te pozostałe opcje. Być może coś jeszcze tam po prostu musi zostać dopięte i być może jeszcze coś trzeba zrobić, żeby to u wszystkich działało zawsze, ale jeżeli nie macie tej opcji wyboru ze schematu, jeżeli coś wam nie chce działać, to przejdźcie się do ustawień i tam są ustawienia dostępności i ta opcja dotycząca schematu to jest de facto jedyna opcja, którą można sobie tam przestawiać i warto sobie to po prostu zaznaczyć, żeby na sztywno było, żeby zawsze z tego dostępnego schematu pozwalał na wybór. I to jest rzecz jedna, natomiast rzecz druga, moim zdaniem nieco bardziej problematyczna, w momencie, kiedy wybieramy miejsca dla kilku osób. Ja nadal na tym schemacie nie czuję się na tyle pewnie, żeby wiedzieć zawsze i z pewnością stwierdzić, czy ja wybieram, aby rzeczywiście miejsca usytuowane obok siebie. Bo niestety ta numeracja wagonów, a właściwie miejsc w wagonach, w pociągach, no to też rządzi się jakimiś pewnymi swoimi prawami. Ja kiedyś nawet o tym czytałem, jakiś artykuł. Niewiele z niego już pamiętam. Pamiętam jedynie, że to była dla mnie naprawdę jakaś taka zagadka, jak w ogóle te miejsca się numeruje, bo nie było to wcale tak bardzo oczywiste. Natomiast patrząc na ten schemat, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że pojawiają się tu tylko miejsca, które są dostępne. Ja na przykład z miłą chęcią przywitałbym, może nie włączony domyślnie taki tryb, no bo też bez przesady, to trochę by nam zaburzało nawigację po tym schemacie, ale fajnie byłoby mieć taki schemat, który możemy sobie przeglądać na przykład eksploracją i on nam się po prostu wtedy na telefonie rzeczywiście wyświetla tak, jak te miejsca są ułożone i możemy sobie sprawdzać, które miejsca są zajęte, które miejsca są wolne, na zasadzie nie przemieszczając się palcem, tym flikiem w lewo, w prawo, tylko po prostu czyniąc to eksploracją. Tak jak mówię, miło by było, żeby jeszcze taki tryb się pojawił. Ale i tak, no już fajnie, że w ogóle możemy coś zrobić, że możemy tu coś wybrać, bo no wcześniej działało to zdecydowanie gorzej. Ten schemat dla nas praktycznie był niedostępny. Więc jakby jeszcze się coś tu dało poprawić? No, Koleo akurat przejmuje się kwestiami dostępności i faktycznie jak im się zgłasza różnego rodzaju propozycje, to oni prędzej czy później je realizują i to jest naprawdę wygodna aplikacja. Wygodna w użyciu i bardzo, bardzo się cieszę, że jest i dobrze, że twórcy o to dbają. Natomiast skoro już mowa o biletach, to taka ciekawostka, zwłaszcza teraz, to może być dosyć istotne, dla nas, jeżeli gdzieś tam wybieramy się w podróż. No i tak, warto, myślę, że jeżeli planujecie podróż, to warto sobie znacznie wcześniej te bilety kupić, o ile tylko oczywiście macie taką możliwość, ale czasem bywa tak, że pociąg ma powiedzmy w aplikacji danej do rezerwacji biletów już zajęte miejsca, na przykład wszystkie, jeżeli chodzi o miejscówki, ale na dworcu może się okazać, że jeszcze jakieś miejsca będą wolne. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale miałem do czynienia z takim przypadkiem niedawno, że okazało się, że na dworcu po prostu w kasie biletowej można było jeszcze sobie wykupić bilety z miejscówką, gdy tymczasem aplikacja Koleo pokazywała, że już nie ma takiej opcji. Nie sprawdzałem w innych wtedy, szczerze mówiąc. Ale
2: właśnie ja słyszałem, że gdzieś są takie sytuacje, że Koleo nie ma miejsca, a PKP tradycyjne właśnie je ma, ale też nie wiem, od czego to zależy.
0: Być może to chodzi też o to, że te systemy nie rozmawiają ze sobą w czasie rzeczywistym. Być może to się aktualizują te informacje w jakichś wiązkach i gdzieś tam zawsze PKP czy Intercity na przykład rezerwuje sobie jakiś zapas tych miejscówek dla siebie, żeby za pomocą ich systemów dało się zawsze, albo prawie zawsze coś tam jednak kupić, a Koleo jako no, ich de facto klient który ma pewnie jakieś preferencyjne warunki dotyczące zakupu tych biletów, no to rządzi się trochę innymi prawami. No ale taka ciekawostka, więc może też dla kogoś będzie ona przydatna. W każdym razie rzeczywiście jest Koleo z tym schematem. Ciekawe, czy na Androidzie już się pojawił. Możecie dać znać. No.
2: Trzeba by zobaczyć ostatni changelog na, w sklepie Play, co jest napisane. Mhm. To mogę się tym za chwilkę zająć, ale jeżeli wy macie jakieś obserwacje, to się podzielcie z nami.
0: Może już praktyczne doświadczenia też, to też koniecznie dajcie znać. A tymczasem przechodzimy do kolejnych informacji. Będzie o Apple'u, konkretnie o pierwszych publicznych betach nowych systemów tejże firmy.
1: Tak jest, bo w zeszłym tygodniu pojawiła się w ogóle trzecia beta deweloperska, o czym no akurat nie wspominaliśmy, ale przy okazji też nadrobimy zaległości. Natomiast przy okazji tego, tak jak firma sama zapowiadała, że w lipcu miały się pojawić też bety publiczne, no i co, mamy lipiec i bety publiczne faktycznie się pojawiły. To dla wszystkich systemów nowych, czyli to jest iOS 18, macOS 15, Sequoia, WatchOS 11, tvOS, chyba też 18, bo mają taką samą wersję jak iOS. I no, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można się na te testy zapisać. Czym różni się publiczna beta od bety deweloperskiej? No generalnie te różnice się teraz tak naprawdę zaczynają ścierać, bo kiedy ten program startował na początku, no to jeszcze było tak, że deweloperzy do bety deweloperskiej mieli dostęp tylko deweloperzy, którzy mieli wykupione to członkostwo w programie deweloperskim Apple, a te bety publiczne też pojawiały się z dosyć dużym opóźnieniem. Tam chyba nawet było opóźnienie na początku jednej wersji do tyłu. Później to było opóźnienie chyba tygodnia, a teraz generalnie gdzieś jest to opóźnienie dwóch dni, tak średnio, czasami to opóźnienie się wydłuża. Bo generalnie to wygląda tak, że najpierw jakaś nowa wersja pojawia się w becie deweloperskiej, czyli powiedzmy następna to będzie beta czwarta. I jeśli nie pojawią się jakieś krytyczne błędy, że na przykład coś się komuś, że jakieś urządzenia się nie włączają po aktualizacji, no jakieś bardzo poważne błędy, no to za te dwa dni ta sama wersja identyczna ląduje też w kanale bety publicznej. Cały czas myślę, warto przypomnieć, mimo wszystko to są bety, rzeczy mogą się nam zepsuć, warto je instalować na drugim urządzeniu, bo gdyby coś faktycznie się nam stało, gdybyśmy, nie wiem, stracili mowę albo jakaś aplikacja, na której polegamy, no, się nie otworzy, coś stanie się niedostępne, no to faktycznie możemy jakieś problemy mieć, ale jeśli chcecie sobie tego iOS-a potestować, bo was ciekawią nowości, które mają się w nim pojawić. No na przykład zmiany w prowadzeniu Braille'a, to chyba jest taka największa nowość dla nas. No, ale też nie chcecie mieć tych wersji najbardziej deweloperskich, chcecie mieć te kilka dni, żeby w razie czego ktoś was ostrzegł, że tam coś się popsuło, no to można się tym programem publicznej bety zainteresować. Rejestrujemy się dosyć łatwo na urządzeniu, które chcemy zapisać, czy to jest iPhone, czy Mac. Wchodzimy sobie na stronę beta.apple.com. Tam zapisujemy najpierw nasze konto Apple ID do programu publicznego beta, a następnie możemy też zapisać nasze urządzenie z tej samej strony. Kiedy to zrobimy, przechodzimy sobie do ustawień, później do sekcji ogólne, później do uaktualnień i tam pojawi nam się nowy przycisk uaktualnienia beta. Kiedy sobie w niego wciśniemy, wyświetli nam się lista wszystkich dostępnych kanałów aktualizacji, czyli domyślnie tam po prostu będziemy mieli zaznaczoną opcję wyłączone, że nasze urządzenie nie jest na aktualizacji jak beta. No a pod spodem pewnie zobaczymy na przykład iOS 18 Public Beta. I wystarczy na to nacisnąć, wycofać się z tego i wtedy nam system tą aktualizację pobierze. Jeszcze raz ostrzegam, warto to zrobić na jakimś innym urządzeniu. Warto, a właściwie nawet wydaje mi się, że należy przed tą aktualizacją zrobić kopię zapasową. Najlepiej do komputera przez kabel, bo wtedy nam się wszystkie dane skopiują. Jeśli to nie jest możliwe, no to zawsze jest opcja chmury. Zrobić sobie kopię zapasową do iCloud, natomiast najbezpieczniej zawsze właśnie sobie zrobić taką pełną kopię zapasową do komputera, czy to jest Mac, czy PC z tą aplikacją iTunes, czy właściwie urządzenia teraz na Windowsie 10. I I wtedy ta, w razie czego, gdyby coś się stało, to możemy sobie nasze urządzenie z tej kopii zapasowej odtworzyć. A jeśli chodzi o tą betę, no generalnie, jeśli chodzi o zmiany, tych zmian jest coraz mniej, dlatego że ten system pomału gdzieś zaczyna się stabilizować, krysztalizują się kwestie, jakie funkcje się zaczną pojawiać. Jeśli chodzi o nas, o osoby niewidome, no co mogę powiedzieć? No, błędy cały czas, które ludzie wynajdują, są poprawiane. Tak na przykład personalizacja ekranu blokady, tam wiem, że z Maćkiem chyba tutaj podczas audycji rozmawialiśmy, że tam nam coś nie działało. To już zostało naprawione. Na Macu na przykład czytanie powiadomień nie działało, to też zostało naprawione. Jakieś błędy jeszcze się znajdują. Jeśli chodzi o nowości, które zostały dodane, no to w końcu możemy sobie wejść do ekranu korektora, bo teraz w iOSie 18 niestety na Macu cały czas tego nie ma. Każdy głos ma swój własny korektor i to naprawdę taki dosyć zaawansowany, bo mamy chyba, to jest chyba pięciopasmowy korektor z tego co pamiętam, no i domyślnie po prostu możemy sobie te pasma regulować, ale na dodatek mamy też przycisk zaawansowany, gdzie możemy sobie te pasma dostosować, więc jeśli ktoś ma jakąś wadę słuchu na przykład, która powoduje, że nie słyszy bardzo konkretnych wysokich częstotliwości, to można sobie to pasmo wysokie na przykład dostosować tą środkową częstotliwość, na której to pasmo ma się skupiać, no i nawet jego szerokość. Więc jak
0: czyli z tego korektora pasmowego to nam się tak naprawdę parametryczny zaczyna robić.
1: W sumie tak. Tak, no mamy te pięć pasem, ale każde z nich możemy sobie dostosować. To tak naprawdę właśnie, jak ktoś widział korektor w jakimkolwiek edytorze audio, czy to w Reaperze, czy w jakiejś innej aplikacji, no to tutaj mamy naprawdę dosyć szeroki zakres. Łyżka dziegciu w tym wszystkim jest taka, że niestety ten korektor cały czas nie działa tak, jak powinien. No on działa. Ale jeśli jest włączone, to nam mowa się przycina za każdym razem, więc tak naprawdę urządzenia się nieraz z tym korektorem włączonym korzystać, więc miejmy nadzieję, że z betą czwartą to już zostanie naprawione. Cały czas nie mamy jeszcze innych nowości, które Apple zapowiadało. Mówię tutaj o rzeczach takich jak na przykład nawet nagrywanie połączeń. To cały czas po prostu, no to ma się pojawić, ale jeszcze się nie pojawiło. Wiadomo, cały czas nie mamy funkcji związanych z AI, one też, tak wspominaliśmy, no w Europie się mogą jeszcze na początku nie pojawić, ale nawet w Stanach ich cały czas po prostu nie ma. Więc zobaczymy, czy może w becie czwartej te nowości też dojdą, no ale pomału gdzieś te systemy się stabilizują. Jeszcze jedna taka ciekawa nowość się pojawiła, którą myślę, że mogę szybko pokazać, bo to nam nie powinno zająć dużo czasu. I to jest coś, co myślę może właśnie ucieszyć wiele osób, które właśnie lubi korzystać z wprowadzenia Braille'a i na przykład pisać do Siri zamiast rozmawiać. No bo Apple wspominało, i to jeszcze w czasie konferencji WWDC, że osoby widzące też będą miały możliwość sobie to dostosować, bo wcześniej to było tak, że mieliśmy tą opcję pisz do Siri, którą mogliśmy włączyć w ustawieniach dostępności i problem polega na tym, że jeśli sobie tą opcję włączyliśmy, no to nie możemy sobie już Siri wywoływać na głos przyciskiem, bo jeśli ta opcja jest włączona i trzymamy ten przycisk boczny, no to nam po prostu Siri od razu wyświetlało się pole tekstowe, żeby do Siri pisać. Teraz ta opcja cały czas tam jest, natomiast nie musi być włączona, ale bo też osoby widzące, okazuje się, chcą czasami do Siri napisać zamiast z nią porozmawiać, więc Apple wyszło nam naprzeciw i ja mam teraz to wyłączone, cały czas mogę ze Siri rozmawiać. Hello.
5: Hi Piotr. How can I help?
1: No właśnie, czyli cały czas Siri mi odpowiada na polecenia głosowe, ale poza tym, jeśli ja położę palec na dole ekranu i zacznę wykonywać ten gest, jakbym chciał przejść, nie wiem, do ekranu przełączenia programów, czy na ekran początkowy, wiecie o co chodzi, to jest ten gest, co kładę palec na dole i przesuwam się do góry, no to słyszymy pierwszy dźwięk to na ekran główny, idę jeszcze raz do góry. Mamy ekran przełączenia programów, ale mogę pójść jeszcze wyżej. I tutaj mówi, pójść palec, żeby wejść do wpisywania Siri. O, i wyświetliła mi się klawiatura i mógłbym teraz sobie do Siri coś napisać. Może znów napiszę cześć. I jeśli z tego korzystamy, to też Siri nam się nie odezwie. No właśnie, tutaj nam się na dole ekranu takie pływające okienko wyświetla, gdzie te odpowiedzi mają, gdzie nam te odpowiedzi się będą wyświetlały. Więc to można wywołać bardzo szybko, tak naprawdę. O. I w ten sposób możemy jednym gestem z dowolnego miejsca na urządzeniu sobie wejść do wpisywania do Siri i na przykład wtedy włączyć sobie wprowadzenie Braille'a i po cichu jakieś pytanie zadać i to będzie dla nas po prostu wykonany. No, zobaczymy, co jeszcze będzie. No, gdzieś te systemy zbliżają się pomału do wersji finalnych. Natomiast jak nigdy, zwłaszcza mam wrażenie w tym roku, dużo funkcji, które zostały obiecane i tutaj nawet nie mówię o tych standardowych właśnie AI, jeszcze do końca do systemu się nie pojawiło, więc no zobaczymy, co przyniosą nam czwarte pety. A jeszcze raz dla zainteresowanych, można teraz je też sobie pobrać w

0: Sojuszy, którzy będą za darmo zasuwać robotę, którą powinni wykonać ich inżynierowie od kontroli jakości. No i moja opinia jest bardziej taka, że no nie wiem, czy to wiele zmieni i w co Apple zasadniczo gra, bo pewne błędy były już zgłaszane tradycyjnymi drogami feedbacku przez wiele lat, przez tradycyjne kanały, przez infolinię dostępności, przez maila dostępnościowego, przez aplikację Opinia. Mają w swoim zespole dostępności panią Sarę Herlinger, która chyba wywodzi się gdzieś tam z ACB, więc jakiś kontakt z osobami niewidomymi na pewno ma. Z tego co wiem, nawet pracują niewidomi programiści przy VoiceOverze i różnych innych rozwiązaniach. Więc kurczę, co oni teraz kombinują, że chcą teraz nagle powoływać jeszcze jakąś dodatkową grupę z jakimiś ludźmi wziętymi skądkolwiek i co to tak naprawdę zmieni? No myślę, że czas pokaże, ale pomyślałem, że się tym z wami podzielę.
1: Taka moja też refleksja z obserwacji różnych rzeczy, nie tylko dotyczących Apple, ale tak ogólnie kwestii dostępności, to niestety poprawieniu jakiegoś błędu dostępnościowego, jeżeli wchodzimy gdzieś tam w szczegóły, to się potem często okazuje, że ten błąd powoduje jakieś konkretne funkcje albo rozwiązania, które zostały wdrożone kiedyś tam i dotyczą jakiejś innej funkcji, na której podmianę nie zgadza się na przykład jakiś inny zespół, który niestety ma więcej do powiedzenia w danej korporacji. I to też czasem niestety takie jakieś sytuacje zakulisowe i wewnętrzne, a nie zawsze po prostu jakaś chęć dostępnościowców może mieć przełożenie na to, że coś jest bądź też nie jest naprawiane. To taka moja jeszcze refleksja. A tymczasem odbieramy telefon, jest z nami Maciek.
2: Cześć, witajcie, dobry wieczór.
1: Witaj.
2: Tak się odniosę na początku może do tej kwestii ostatniej właśnie, aktualnej, czyli jakoby zrzeszania grupy testerskiej stricte odnośnie dostępności. W sumie, no właśnie, dobre pytanie, na ile oni zaczynają dopiero albo będą zaczynać dopiero zrzeszać, a na ile oni już to w sumie gdzieś tam robią, no bo właśnie, swego czasu też jakby mi maila wysłali zaproszenie generalnie na Groups.io do jakby tam swojego, znaczy niby osobny, dedykowany program ala deweloperski, niby w teorii z naciskiem na dostępność, niby coś tam jest i niby, że ja mam do tego dostęp. Natomiast na właśnie Groups.io jest też ten jakby ten program, taki jakby swego rodzaju forum w sumie, gdzie tam generalnie można i wątki tworzyć i się wymieniać różnymi rzeczami, czyli de facto już o tych błędach dostępności można niby dyskutować. No więc w sumie to jest wszystko ciekawe, co oni tam rozgrywają. Natomiast jeśli chodzi o właśnie wywieranie nacisków i tak dalej, nie? Jeśli chodzi o to, że tam inny zespół ma do powiedzenia różne inne rzeczy, jedne rzeczy da się przeforsować, inne nie, no to właśnie tym bardziej te feedbacki w sumie, no nie, mimo że wiadomo, czasami albo często jest zniechęcenie, no bo jak powiedzmy dany błąd nie jest naprawiany przez lata, a mimo że się go tam, requestów się wysyła 1500 i nic, ale w sumie chyba mimo wszystko nadal to robić, bo jak dane wzmianki będą co chwila się pojawiały, powiedzmy od coraz większej ilości osób, nie, tak zwany zmasowany atak czy nacisk, no to w końcu to de facto kiedyś przejdzie, nie, więc tak naprawdę myślę, że tak czy inaczej warto, nie wiem, może to naiwne, może nie, ale w sumie gdzieś tam się mimo wszystko i tak staram to robić, nie. No. Co do właśnie jeszcze wypowiedzi Sylwestra, to tak się troszkę ubawiłem po pachy, bo bo przecież po pierwsze nasi Apple Advisorzy, czy jak tam się nazywają, ci z od supportu techniczni, przecież oni tam muszą pracować, więc de facto w Korgów się w Irlandii Polacy pracują, dzielnie nam tutaj służąc, to jest jedno. No a drugie, przecież przy tych różnych logistycznych, w tych różnych logistycznych działach odpowiadających za dostawę i tak dalej, jeśli chodzi o zamówienia, o przyjmowanie zamówień, też przecież pracują Polacy. Kiedyś była taka jedna sytuacja w takim jednym podcaście, już nie pamiętam, jak się nazywało, kompo.

0: sok z jabłka, coś tam, był swego czasu taki podcast. I tam gość opowiadał, to znaczy jeden z prowadzących podcastu twórców opowiadał o tym, że Apple Watcha sobie tam chciał zamówić. No i tam wszystko, rozmowa się odbywała po angielsku. No ale kiedy doszło do przeliterowywania nazwisk, do literowania nazwiska, nagle się pan po drugiej stronie po polsku, o, Rychlewski, cześć, coś tam, tego, i zaczęli po polsku sobie rozmawiać normalnie już. No więc to gdzieś tam dowodzi, już w ogóle pomijając to, że Steve Wozniak jest...
1: Właśnie, no, Maćku, o tym miałem wspomnieć, że te nazwisko korzenie. Współzałożyciela Apple jakoś tak polsko brzmi.
0: I jakoś podejrzanie, no, kreseczkę urwało przy Zecie, no ale to tak już... Prawda, amerykanizacja pewnie tam postąpiła, ale sam mówi, no, że jemu Polska też jest bliska sercu, coś tam parę razy tutaj był i tak dalej, więc no wiadomo, to Apple nie zmieni, bo tak jak mówimy tutaj też kwestie biznesowe, to jakie udziały mam na danym rynku firma, no i numbersy muszą się zgadzać, no ale no właśnie, Polacy tam pracują, tylko kwestia jest właśnie tej sprzedaży, tu u nas to jest jedno, no i też zaangażowania, też nacisków. W sumie spoko, że ta petycja powstała. Ja tam w sumie jestem gdzieś poniekąd neutralny, może być, znaczy inaczej, ani nie neguję, ani nie jestem jakoś bardzo pozytywnie nastawiony. Jak chcą działać, niech działają. W sumie pozwólmy im to robić. No i okej, nie? No. Jeśli chodzi o właśnie, o Koleo, żeście wspominali, natomiast do aplikacji MagWhisper został dzisiaj chyba ta wersja wyszła, dodany moduł stricte dyktowania, bo poniekąd wcześniej można to było robić. Tam z menu, gdzieś tam w pasku zagnieżdżonego z tego menu statusu można sobie tam było jakoś tam ogarniać, ale tylko w jednym tym polu tekstowym stricte MagWhispera można sobie było tekst podyktować poniekąd i wynik tej transkrypcji pojawiał się nam stricte w tym polu. A teraz pan Jordi Brown postanowił sobie to rozszerzyć. No i teraz można sobie już dyktować w każdym polu tekstowym na macOSie.
2: To się automatycznie wpisuje?
0: Tak, to znaczy, wiesz co, ustawiasz sobie globalny skrót, jaki tam chcesz. I ten, no i go naciskasz w tym polu, to tam się dyktuje, rozpozna, znaczy ty tam mówisz sobie, mówisz. No i w zależności od modelu, jaki tam sobie wybierzesz, czy to jest large, czy medium, czy small, czy inny, no to też sobie gdzieś tam swoje chwilkę potrwa, wiadomo, ale wynik finalny jest, powiedzmy, w jakiejś wiadomości iMessage, powiedzmy w TextEdicie, czy gdzie tam sobie zapragniesz. No i to generalnie działa. No wada, może poniekąd wada jedyna jest tego taka, że ten program, jeśli się chce go używać, tego rozwiązania, tego dyktowania, musi być otwarty. Tak czy inaczej, nie da się, żeby on sobie gdzieś tam to w tle działało, tam z jakiegoś paska i żeby to było wywoływane od tak po prostu tym skrótem, ale jak już ten program mamy otwarty, model dany po aktualizacji, bo też sobie trzeba model po aktualizacji na nowo gdzieś tam załadować, ale działa, testowałem, działa, mało tego, jeżeli sobie podepniemy klucz API od tego, od OpenAI, to możemy mu też prompty różne właśnie pisać, jeśli chodzi o to dyktowanie. Inne tam jeszcze podpowiedzi. Coś tam, tego akurat nie testowałem, ale tam możemy sobie też jakoś to poniekąd personalizować, więc w sumie, no, ciekawie się rozwój apki zapowiada. Szkoda, że na iOS jest stagnacja. Trochę bardzo w sumie, bo aktualizacji póki co nie ma. Wyszła sobie tylko jedna wersja i sobie to stoi. No, ale widać, że fajnie, bo to doszło. Ale jeśli chodzi o iOS-a i o Voice Dreama, w sumie nie wiem, na ilu to użytkowników ucieszy, ilu nie, natomiast jakby sobie ktoś chciał angielskie teksty czytać, no to już pojawiło się ponoć, nie testowałem, ale ponoć w change logu jest wsparcie dla personal voice'a, dla głosu osobistego, indywidualnego, jak na polski przetłumaczyli, więc ktoś lubi, ktoś chce, to można. Tak. I chyba na koniec, inaczej. Jeszcze wam może opowiem o takim interesującym bugu, który mi się przytrafił, bo ogólnie wersje działają stabilnie. iOS-a, macOS-a w sumie i tak dalej, te 18. Całkiem fajnie. No poza tym, że to wykrywanie języków mnie strasznie wkurza, które się przełącza ten w narzędziu VoiceOver, to pole wyboru odnośnie wykrywania języków i to dalej sobie działa jak chce. I miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione jednak w tej czwartej becie, bo to jest dosyć uciążliwe. Natomiast bug w iOS-ie, można by rzec krytyczny, który jak ktoś nie zachowa zimnej krwi i łba na karku, to może uceglić nasz telefon trochę poniekąd dostępnościowo, bo opcja, która została wprowadzona właśnie w tegorocznych systemach, mianowicie skróty głosowe. No i co? Do drugiej bety to działało tak, że no jak telefon, jak, czy przy konfiguracji, czy przy włączaniu tej funkcji nam się ładnie przełączało na głośnik do rozmów, no okej, okay. Jak się zadzwoniło gdziekolwiek i przełączyło na tryb głośno mówiący, można sobie to było, że tak powiem, z powrotem przekierować po rozłączeniu, ale no teraz niestety pojawił się błąd taki, że po włączeniu tej funkcji, słuchajcie, telefon do nas totalnie przestaje gadać. Nic zupełnie nie ma. Jakbyście, że tak powiem, załączyli kurtynę dźwiękową, plus to, że nie ma w ogóle haptyki voiceovera. Niby voiceover działa, niby jest, natomiast haptyki nie ma w ogóle i nie ma w ogóle tej, nie ma w ogóle dźwięku. Gdy się próbuje, i działa tylko Siri. Działa tylko Siri, ale to jeszcze nic, że tak powiem, na mnie nie pomaga. Dopiero po wymuszonym restarcie iPhone'a, jak się go zrestartuje, wpisze się kod na czuja dosłownie z wejścia ekranu Braille'a, bo dobrze teraz można. Włączeniu Siri na chwilę i jej wyłączeniu cały dźwięk nam dopiero wraca, więc takie rozwiązanie troszkę niezbyt oczywiste, natomiast no mnie się udało przez to ocalić telefon bez, prawda, angażowania osoby widzącej jakiejkolwiek, natomiast no właśnie, ostrożnie z tymi betami też, nie?
1: No tak, to prawda.
0: I z tym, co testujemy. I tak na koniec, dosłownie na koniec, żeby nie było, że będę 40 minut i no właśnie. A propos udostępniania ekranu po FaceTime'ie, bo oczywiście no, możemy, jest... właśnie, odnośnie rozmów po FaceTime'ie to jeszcze jedna rzecz. Nie działa w tej trzeciej becie teraz w ogóle tryb izolacji. Nie możemy sobie przełączać teraz tych trybów izolacji na iOS-ie. Na Macu możemy, na iOS-ie nie. Jak do drugiej bety można było, znaczy nie były oznajmiane stany przełączników, który tryb jest wybrany, tak można było sobie to ogarnąć. No teraz niestety nie. Nie ma w ogóle w centrum sterowania opcji. Aczkolwiek dostosowanie już centrum sterowania i tak jak mówiłeś Piotrek i dostosowanie ekranu blokady już teraz działa bajecznie i responsywnie, więc fajnie. Natomiast udostępnianie ekranu po FaceTime'ie, tak ostatnio sobie testowałem z jednym kolegą. I sytuacja ma się następująco. Dlaczego tak naprawdę tego voiceovera nie słychać? I dlaczego tego dźwięku nie słychać? Przecież my udostępniamy ekran, nie? A tu się okazuje, że trzeba najpierw wszystkie aplikacje, dosłownie wszystkie aplikacje pozamykać. Wszystko, co tam mamy. Tylko okienko z FaceTime'em niechaj pozostaje aktywne. I dopiero się wtedy pojawia komunikat, udostępnij cały ekran, retina, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jeżeli my to damy, to wtedy dźwięk jest elegancko już nam udostępniany i dopiero możemy sobie śmiało aplikację otwierać. Także no, gdyby się kto zastanawiał, dlaczego, co tam się dzieje, to no to tak jest. To zresztą przechodziło swoje różne ewolucje i rewolucje poniekąd, bo to tam jeszcze się ukrywało pod F2. Jeśli chodzi o te okna dialogowe, te takie wyskakujące, no tam, i systemowe okno dialogowe, o właśnie. No właśnie, to tam gdzieś się ukrywało. Teraz znowu przeszło taką metamorfozę znowu, że trzeba sobie najpierw wszystkie aplikacje pozamykać, żeby móc ekran udostępniać. Także takie to są ciekawostki. I co do WP Pilota, to rzeczywiście będzie ostatnia rzecz. Na Apple TV wyszła sobie aplikacja, nie było jej, teraz jest. No i w sumie poniekąd też skłoniło do zakupu Apple TV, no i w sumie mam. Bo no okej, okay, Netflixy, bo okej, okay, powiedzmy Polsat, Box Go i tak dalej, ale te powiedzmy kanały naziemne, czy tam no powiedzmy naziemne. W sumie też by się przydały, nie? W Kanal Plusie okej, okay, Kanal Plus online niby tam jest coś, ale tak niby sporo, niby nie, więc tego WP Pilota jeszcze jako dopełnienie chciałem mieć. No i jak się dowiedziałem, że aplikacja WP Pilot rzeczywiście jest na Apple TV, no to sobie też właśnie Apple TV kupiłem, żeby było śmiesznie, bardziej teraz korzystam z Kanal Plusa, bo tam są ogłaszane nazwy kanałów przy programie telewizyjnym. No ale cóż, no, aplikacja jest, w razie co można testować. No i...
1: Ale no jak i... rozumiem, audiodeskrypcji nie ma na programach nadal w WP Pilocie.
0: Nie, to możemy sobie w sumie pomarzyć o tym nadal niestety. Ja tak się zastanawiam, czy w sumie coś by nie można było przeforsować u Kanal Plusa tam w tej aplikacji, bo oni tam, skoro się proszą o feedbacki i o opinie, jak sobie tam teraz odnowiłem zaś znowu członkostwo, subskrypcję.
2: Tam no kiedyś audiodeskrypcja była.
1: No właśnie, ale ja w ogóle mam wrażenie, że się ostatnio, jeżeli chodzi o Kanal Plusa, przynajmniej o te ich materiały produkcji własnej, to się coś popsuło, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję. I to chyba albo im ze statystyk wyszło, że mało osób to ogląda, bo już któryś kolejny materiał produkcji Kanal Plus widziałem ostatnio, że nie miał audiodeskrypcji. Więc tak trochę szkoda, bo oni naprawdę dobrze się trzymali z tymi. Praktycznie wszystko, co produkowali, mówię o tych, zwłaszcza tych serialach, ich premium, no to z audiodeskrypcją było, a teraz się to tak jakoś popsuło.
0: Ja chyba około roku temu próbowałem tam szukać, żeby tak sobie coś tak oglądnąć, bo jak jeszcze tam miałem, opłacałem sobie chwilkę, też niedługo, no to właśnie jakoś tak, żeby coś znaleźć, tak nie wiem, ciężko z tym miałem w sumie, więc nie wiem. Natomiast w ogóle te platformy, ja mam wrażenie, że tak, jeśli chodzi o tę audiodeskrypcję. No Amazon Prime to też tak w sumie, no angielskie chyba, tam są te audiodeskrypcje. Tam
1: oj, Maćku, trochę. Netflix z Eleven Labsem to teraz po prostu trzaska tych audiodeskrypcji, mam wrażenie,
0: Netflix,
1: coraz więcej.
0: Tak, no tak, tylko są kwiatki typu ustęp zamiast coś tam w tym albo zamarzało, że coś tam zamarzało.
1: No nie, no
0: wiesz, to będzie.
1: Tak, no oczywiście. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że tam chyba te kody czasowe, w których ta audiodeskrypcja może być wprowadzona, są produkowane jakby z tej oryginalnej ścieżki. Bo jak mamy lektora w danym materiale i audiodeskrypcję, to nierzadko bywa, że jedno na drugie się tak minimalnie, ale jednak troszkę nakłada.
0: Ale też jest takie, jakieś takie, ja zauważyłem, chamskie złagodzenie dźwięku.
1: Tak.
0: Audio-ducking, nie? Wtedy.
1: Tak. Ostatnio oglądałem w ten sposób Gliniarza z Beverly Hills. No to tam się zresztą dość dużo działo, jakieś pościgi, te samochody ryczały, więc...
0: A ten dźwięk się...
1: Tak.
0: No, bawił w najlepsze, nie?
1: Mało przyjemne to doświadczenie było.
0: No, a tak a propos właśnie tego ustępu, to tam było, że jakiś bohater coś tam, że ktoś tam nie mógł otworzyć ust, a wiemy, że jeżeli jest ust i kropka, to jest ustęp, więc nie mógł otworzyć ustęp, nie? No, także tak wyszło śmiesznie.
1: Okej. Okay. No.
0: I tym ustępem chyba zejdę z anteny.
1: Dobrze, Maćku. Dzięki za telefon w takim razie.
0: Dzięki wielkie, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. To teraz jeszcze może zajrzyjmy do komentarzy. Skoro tak jesteśmy w temacie Apple'a, to mamy tu komentarz od naszego słuchacza Andrzeja. Witam, Tyflo Przeglądowiczów. Piszę do was, ponieważ nurtuje mnie pewne zagadnienie. Otóż sprawa wygląda tak, że gdy ja dzwonię do jednej koleżanki za pomocą FaceTime'a, to bez problemu mogę się dodzwonić. Zaś gdy ona próbuje do mnie zadzwonić, to nie dość, że takiego połączenia nie mogę odebrać, gdyż nie jest ono w żaden sposób sygnalizowane, to nawet gdy potem przeglądam spis połączeń, okazuje się, że nie ma śladu, iż takie połączenie w ogóle miało miejsce. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić? Pozdrawiam i kłaniam się, Andrzej. To jest ciekawa rzecz. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to być może, że kiedy ty dzwonisz, to masz ustawione przy FaceTime'ie na przykład, no nie wiem, twój adres mailowy, a nie numer telefonu?
2: Tak, to też mój pierwszy pomysł właśnie, żeby sobie w ustawieniach FaceTime zweryfikować. Tam jest taki nagłówek, że można do ciebie dodzwonić się przez FaceTime przez i tam mamy tak jakby pola wyboru, będzie nasz adres e-mail, będzie nasz numer telefonu i po prostu no, musisz się upewnić, że oba te pola tak jakby są zaznaczone i wtedy ten FaceTime jest zarejestrowany na serwerach Apple. No można ewentualnie spróbować odznaczyć ten numer telefonu i zaznaczyć ponownie, może to spowoduje, że to się jeszcze raz aktywuje. Więc to jedno. A druga rzecz, może problem jest gdzieś na przykład z tym, jak twoja koleżanka ma twój numer zapisany w kontaktach. Może Apple gubi się, bo na przykład ma zapisany twój numer w kontaktach bez numeru kierunkowego. Nie wiem, czy FaceTime jest na tyle mądry, że sobie sam dopisze ten numer kierunkowy. No więc warto
1: zazwyczaj
2: ewentualnie...
1: tak, ale różnie
2: ale
1: to może
2: no
1: być.
2: Warto ręcznie to plus 48 na początku dopisać. Może być to.
1: Więc tyle mamy pomysłów. Andrzeju, daj znać z ciekawości, czy któryś z nich rozwiązał twój problem. A teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do drobnych newsów. Piotrze?
2: Tak jest. Co mamy w drobnych newsach? No mamy kilka tematów. Zaczynając od nawiązania do audycji sprzed kilku tygodni, w której to informowałem was o tym, że po tym jak Polsat Box, czy właściwie cyfrowy Polsat mówił, że nigdy nie wypuszczą dekoderów opartych o Androida, bo podoba im się ich autorski system oparty na Linuxa, ostatecznie skończyło się na tym, że dekoder oparty o Androida wypuścili, co dla nas jak najbardziej może być dobrą wiadomością. Był to dekoder Soundbox 4K, czytałem wam jego parametry. No i wtedy rzuciłem pytanie w eter, czy ktoś może testował, jak jest z jego dostępnością. No i okazuje się, że temat was zainteresował i napisał do mnie Dawid, bardzo ci dziękuję z góry. Właściwie napisał to grupy niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem na Facebooku, bo nabył sobie taki dekoder. I zwrócił mi właśnie uwagę, że taki post zamieścił. I co można w skrócie powiedzieć? No można powiedzieć tyle, że jak najbardziej dostępny jest. Działa przełączanie programów, są te programy czytane. No przez to, że to jest Android TV, jeśli korzystamy z aplikacji na Android TV, które są dostępne, no to one na tym dekoderze dostępne też będą. Dekoder ma wyszukiwanie głosowe i to wyszukiwanie głosowe też dostępne jest, więc tutaj przypuszczam, że też jakieś wszystkie wbudowane funkcje, jakieś programowanie, na przykład nagrywania, no to dostępne też powinno być, więc no myślę, że jeśli ktoś ma telewizję satelitarną, czy nawet IPTV z Polsatu i szuka dostępnego dekodera, bo no, i te poprzednie dekodery dostępne nie były, to jak najbardziej może być dobra opcja. Jest niestety jedno, ale ja byłem tutaj gotowy zwalić winę na Polsat, ale to chyba jest wina Google'a właściwie z tego, co się próbowałem doszukać. Mianowicie, niestety, ten czytnik ekranu tego TalkBacka musi nam... Bardzo przepraszam, musi nam włączyć osoba widząca. Bo Android TV owszem ma skrót dostępności, możemy sobie taki skrót włączyć, to jest przytrzymanie przycisku wróć oraz strzałki chyba w dół na pilocie przez kilka sekund i tak można sobie skonfigurować, jakie usługi dostępności to ma włączać, domyślnie nawet to jest TalkBack, jeśli ten skrót włączymy. No ale właśnie, w oficjalnej nawet dokumentacji wsparcia Android TV Google samo pisze, że do włączenia TalkBacka potrzebujemy pomocy osoby widzącej i kiedy tego TalkBacka mamy włączonego, to ten skrót dostępności możemy sobie uaktywnić, natomiast rozumiem przez to też, że właśnie na ekranie konfiguracji wstępnej ten skrót dostępności też po prostu nie działa, a to jest duża luka niestety. No ale jeśli mamy osobę widzącą gdzieś, no ewentualnie może jakby nam ktoś tą telewizję instalował, może poprosić po prostu serwisanta, póki jest w tym miejscu, żeby nam tego TalkBacka włączył, no ewentualnie właśnie poprosić osobę widzącą, kiedy już to zrobimy, no to jak najbardziej ten dekoder dostępny dla nas powinien być. Także jak ktoś się zastanawiał, ma akurat telewizję od tego dostawcy, no to myślę, że spokojnie można się tematem interesować. Następnie coś dla użytkowników Thunderbirda i konkretnie czytnika NVDA, bo oto zaktualizował się dodatek, który usprawnia jego wsparcie, mianowicie jest to dodatek Thunderbird Plus G5, który no właśnie jest dodatkiem, który usprawnia nam działanie właśnie tej najnowszej wersji Thunderbirda, która gdzieś tam znacząco podmieniała to, jak działa interfejs. I co w tym dodatku zostało dodane? No taka główna nowość jest taka, że dodatek dostał nowy skrót klawiszowy, który może przenieść nam fokus na liście wiadomości w wybrane przez nas miejsce. Jakie to może być miejsce, to jest coś, co możemy zdecydować sami. Kiedy sobie ściągniemy tą najnowszą wersję i ta wersja jest, jest wersją beta, ja tutaj może szybko podejrzę, czy ten dodatek jest w sklepie z dodatkami. Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze szybko tutaj to zweryfikujemy. Jak mi się załaduje lista? Tak. Tak, jak najbardziej. Jest ta wersja G5. Tak, jest w sklepie z dodatkami, więc można sobie po prostu ze sklepu ten dodatek wyszukać. Menu skrót z menu z dodatkowymi funkcjami tego dodatku został przeniesiony, bo wcześniej naciskaliśmy klawisz akcent, tutaj pisze autor klawisz nad tabem, czyli w polskim układzie to jest po prostu klawisz akcentu. No teraz to menu wywołujemy skrótem Ctrl akcent, dlatego że sam akcent będzie nam wykonywał właśnie tą nową funkcję, którą my sobie dostosowujemy sami. A ja co możemy zrobić? W głównym oknie Thunderbirda naciskamy Shift i akcent i z menu wybieramy opcję fokusa i startu. I tam możemy zdecydować, co się stanie, kiedy naciśniemy klawisz akcent. Domyślnie nie stanie się nic, ale możemy zdecydować, żeby dodatek przeniósł nam fokus na ostatnią wiadomość na liście, pierwszą wiadomość, pierwszą nieprzeczytaną wiadomość lub drzewo z folderami. Także jeśli chcemy szybko na przykład właśnie znaleźć pierwszą nieprzeczytaną wiadomość lub powrócić do drzewka z folderami, no to możemy sobie to zrobić i możemy też zdecydować, żeby to ustawienie było zapamiętane przy uruchomieniu Thunderbirda. Więc jeśli nie chcemy za każdym razem wybierać, co ma klawisz akcent robić, no to możemy to zrobić. No i wtedy z dowolnego miejsca w głównym oknie Thunderbirda naciskając klawisz akcent, fokus zostanie przeniesiony w wybrane przez nas miejsce. Ponadto na liście folderów możemy też po prostu nacisnąć spację i wykonać to dokładnie ten sam skrót, więc na przykład możemy sobie wybrać jakiś katalog, powiedzmy jakieś listy dyskusyjne i gdybyśmy na przykład ustawili sobie, że ma nas przenieść do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości, no to jak naciśniemy spację, no to dodatek nas automatycznie właśnie przeniesie na listę wiadomości i ustawi się na pierwszej wiadomości, która została nieprzeczytana. Także wydaje mi się jak najbardziej przydatna opcja. Tutaj autor prosi o informację zwrotną, czy to ludziom działa, więc jeśli korzystacie z tego klienta poczty, który wydaje mi się jest dosyć popularny, no to warto sobie ten dodatek ściągnąć, przetestować i ewentualnie odezwać się do autora, jeśli wam wszystko działa, albo wręcz odwrotnie, gdyby jakieś błędy się pojawiły. Następnie mamy aktualizację programu, o którym też jakiś czas temu wspominałem, mianowicie jest to aplikacja Saw My Braille. Co to jest za program? To jest darmowy program, którym możemy sobie drukować różne rzeczy w Braille, nawet tłumaczyć na Braille'a. Więc to jest trochę coś, co działa podobnie do na przykład WinBraille'a czy do płatnego Duxbury, z tym, że ta aplikacja jest zupełnie darmowa, bazuje na tablicach LibLewisa, ale też ma bardzo rozbudowane wsparcie dla drukowania i czytania zresztą matematyki, bo tutaj mamy wsparcie dla Mathcata, co za tym idzie, na przykład możemy w LaTeXu pisać czy importować równania z Worda, oraz rozbudowane wsparcie dla nut brajlowskich, więc możemy sobie importować muzykę. Wcześniej to była muzyka w formacie Music XML, ale teraz właśnie w tej najnowszej wersji to zostało rozbudowane. No tych zmian jest dużo, więc ja tutaj postaram się powiedzieć o najważniejszych. No LibLewis się zaktualizował, dzięki czemu mamy dużo nowych języków, między innymi serbskiego w cyrylicy, dla hebrajskiego w jidysz, no i tutaj te nowe języki, które też w NVDA się niedawno pojawiły. Mamy też poprawki dla tablic holenderskiej i węgierskiej. Mathcat się zaktualizował, dzięki czemu też równania mogą nam być czytane po włosku i po szwedzku. Oraz jest teraz wspierane kilka nowych kodów Braille'a matematycznego, m.in. ASCII Math, latek i szwedzki zapis równań matematycznych w Braille'u. Mamy tutaj poprawki responsywności, czytnik ekranu nam będą czytały, jeśli mamy włączone sprawdzanie pisowni podczas pisania, jeśli napiszemy jakieś słowo źle. Ale jeśli chodzi o muzykę, no to tutaj są takie tutaj zmian w ogóle jest 27, jeśli chodzi o muzykę, więc może nie będę czytał wszystkich, jeśli ktoś chce, to może sobie podejrzeć, natomiast takie najważniejsze, po pierwsze został dodany tryb podglądu muzyki, z dowolnego miejsca możemy nacisnąć Shift F5 i wtedy sobie możemy strzałkami chodzić po pięciu linii i po prostu zarówno odczytywać, jak i odsłuchiwać te nuty, które mamy załadowane. Mamy tutaj nawet wideo samouczkiem, jeśli ktoś by chciał sobie nauczyć się, jak ta funkcja działa. A ponadto, jeśli mamy na komputerze też zainstalowaną aplikację MuseScore, a MuseScore to jest darmowy program do tworzenia nut, no to aplikacja nie jest, jest w stanie importować nie tylko pliki Music XML, ale też na przykład pliki MIDI, właśnie projektu MuseScore, no właśnie używając tej aplikacji jako konwertera, więc na przykład jeśli sobie klikniemy na jakiś plik MIDI na komputerze, no to automatycznie zostanie on skonwertowany do XML-a i sczytany do aplikacji, no i co za tym idzie, później możemy sobie go odsłuchać, przejrzeć, wydrukować nuty w Braille'u, gdybyśmy tego potrzebowali, także no bardzo wydaje mi się przydatna opcja i tutaj mamy no, dużo też mniejszych poprawek, jeśli chodzi o pracę z nutami w tej aplikacji. Następnie aplikacje mobilne, mianowicie Eleven Labs Reader, czyli aplikacja, która nam ma pozwolić na czytanie książek głosami Eleven Labs na ten moment na iPhone'ie, ale też za jakiś czas na Androidzie. Aplikacja jakiś czas była w App Store ustawiona jako przedsprzedaż, chyba do lipca, bo to był zeszły tydzień, teraz nie pamiętam, który to był lipiec, to był zeszły tydzień mniej więcej. I można było sobie włączyć powiadomienie, kiedy ta aplikacja miała być dostępna. No i było obiecywane, że właśnie z tym czasem pewnie miały pojawić się modele wielojęzyczne, bo na ten moment aplikacja jest ograniczona do wyłącznie języka angielskiego. No i słuchajcie, dostałem w ten dzień powiadomienie właśnie od Apple'a, że aplikacja jest dostępna, więc się ucieszyłem, otworzyłem sobie App Store'a, a tu jest niespodzianka, bo App Store kompletnie nie wiedział, co się dzieje, dlatego że miałem dostępny przycisk otwórz, ale też informację, że aplikacja ma się jednak pojawić dopiero w październiku.
1: A to czyli... ja, Piotrze, akurat zdążyłem pobrać tę aplikację. Zdążyłem
2: a to
1: ją...
2: ja też.
1: Dałeś radę ją jednak zainstalować.
2: Właśnie miałem to powiedzieć. Przez to, że włączyłem sobie to powiadomienie, to iOS mi tą aplikację w tle ściągnął. I ja mam cały czas ten przycisk otwórz w App Store, który nie działa, ale aplikacja jest na telefonie i mogę ją otworzyć. Właśnie
1: tak, tak.
2: Powiedzieć.
1: Jak twoje wrażenia z ciekawości? Bo moje, no spodziewałem się jednak, że trochę będzie lepiej, ale jeżeli ktoś liczy, że to będzie taki voice dream, jeżeli chodzi o możliwości albo przynajmniej coś podobnego, to srodze się rozczaruje. Oczywiście polskich głosów to na razie nie ma, są tylko głosy angielskie, przynajmniej z tego, co gdzieś tam zaobserwowałem, ale no dostępność samej aplikacji, nieopisane przyciski, jakieś w ogóle brak zdefiniowania tych różnych elementów jako przyciski, bardzo słabo to wygląda.
2: Tak, z tym co ciekawe, w pierwszych wersjach było lepiej, tam to później coś się popsuło, więc to też ciekawe, jak do tego doszło, no ale niestety chyba się nie dowiemy. Miejmy nadzieję, że w październiku, kiedy już to, miejmy nadzieję, faktycznie się pojawi i to wsparciem, ze wsparciem dla języka polskiego, no to już z tym będzie lepiej. Natomiast właśnie, jak ktoś sobie to zdążył pobrać, no to ma, możecie testować, na razie jest to wszystko dostępne za darmo, a co będzie w październiku, czy jeszcze przez to, że to się opóźniło, też jakiś okres darmowy będzie, no pożyjemy, zobaczymy. Na ten moment sytuacja, przynajmniej na iOSie, wygląda właśnie w ten sposób. I na koniec taka smutna informacja związana z portalem Applebee's, na którym pojawiła się informacja, że pan David Goodwin, czyli założyciel i zarazem też główny administrator i osoba, która była odpowiedzialna też za kierunek rozwoju portalu Applebee's, został zabrany do szpitala, gdzie spędził dłuższy czas na intensywnej terapii, otarł się o śmierć. Udało się na szczęście jego stan ustabilizować, natomiast no, był ciężko chory, no gdzieś cały czas jest w szpitalu i dochodzi do siebie. Miejmy nadzieję, że do zdrowia wróci. Natomiast właśnie poprosił pozostałych moderatorów portalu, żeby właśnie taką wiadomość dla ludzi napisać. Przez to, że właśnie on był no, po pierwsze odpowiedzialny za zarządzanie tą stroną zarówno od strony technicznej, co też no, jest bardzo ważne, wiadomo, utrzymywanie zwłaszcza tak dużej strony no, zajmuje trochę czasu i jest dosyć skomplikowane, jak i rozwojowej. On właśnie decydował, w jaką stronę ten portal pójdzie. No na ten moment nie wiadomo dokładnie, co będzie się dalej działo z tą stroną. Ona oczywiście cały czas będzie i moderatorzy tutaj pozostali mówią, że będą w miarę możliwości starać się odpowiadać na pytania ludzi i no pomału będzie to wszystko no, funkcjonowało tak jak do tej pory. Proszą o zrozumienie, niektóre rzeczy mogą zająć mniej, trochę więcej czasu. Zobaczymy, czy zostaną zatrudnione jakieś dodatkowe osoby, które pomogą właśnie w administracji serwerów zwłaszcza, no i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z podejmowaniem decyzji, jeśli chodzi o przyszłość tego portalu. Oczywiście też myślę, że najważniejszą rzeczą, którą możemy powiedzieć w tym momencie, że to no, życzymy panu Davidowi jak najszybszego powrotu do zdrowia, no i tego, żeby jeśli faktycznie może nie będzie już w stanie tak pracować tak dużo na tą stroną, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, bo myślę, że na pewno w społeczności znajdą się osoby, które będą chętne pomóc, nawet już na Macedonii widziałem nawet takie komentarze osób, które dziś mają doświadczenie z administracją, że byłyby skore dziś pomóc, jeśli będzie to potrzebne, że znajdą się faktycznie osoby, które pomogą utrzymać tą stronę, która no, przez 15 lat, a już tyle ma Applebee's, zdążyła zgromadzić no, bardzo dużo przydatnych informacji i bardzo dużą społeczność, która cały czas mimo wszystko rośnie. Także no właśnie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tak. I miejmy nadzieję, że...
3: To może, żeby nie kończyć taką smutną nutę, to ja dogram się jeszcze z drobnym newsem, który znalazłem w sumie w ostatniej chwili, a znalazłem go na Eltenie. I tam użytkownik Cinkciarz wrzucił informację o pewnej ciekawej klawiaturze na Androida, klawiaturze Futo, która to klawiatura pozwala na dyktowanie za pomocą Whispera. I to autentycznie działa, z opisu wynika tak, że pobieramy model Whispera na nasz smartfon i offline możemy prowadzić dyktowanie za pomocą Whispera. No, z wszystkimi tego zaletami. Ponoć dobrze sobie radzi z interpunkcją, dobrze sobie to radzi z różnymi neologizmami. Także no, mamy dyktowanie Whisperem. Trochę dłużej to ponoć działa przy dłuższych wypowiedziach, zanim on sobie to przetworzy, no bo wiadomo, to tylko smartfon. Natomiast no, było to polecane. Ponoć też można zainstalować rozpoznawanie głosu, czyli dyktowanie, jako usługę dyktowania, czyli teoretycznie powinno się dać, aczkolwiek Cinkciarzowi się to jeszcze nie udało, podpiąć dyktowanie to Whisperowe z Futo do jakiejkolwiek innej klawiatury, na przykład Advanced Braille Keyboard. Może wymaga to jeszcze jakiegoś pogrzebania w systemie, natomiast no wygląda na to, że dyktowanie Whisperem na Androidzie jest możliwe.
1: No okej, to w takim razie jeszcze a propos tych klawiatur, to powiem, że też widziałem tego newsa i szukałem czegoś na iOS-a. I na iOS-a nie jest tak wesoło, bo mimo tego, że jest kilka podobnych narzędzi, tak jak tutaj Futo, ale niestety to wszystko jest płatne. I to płatne wcale nie tak znowu mało, bo to zwykle działa na tej zasadzie, że my te nasze głosowe wypowiedzi wysyłamy do OpenAI zazwyczaj i to się wszystko whisperuje po stronie chmury. Więc no, ja mam nadzieję, że też i w kwestii Whispera coś na iOSie się poprawi, że tu zacznie to rzeczywiście działać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć jakieś narzędzie na okrętkę, tak, do dyktowania czegoś głosowo w lepszej jakości, z lepszym rozpoznawaniem, to zawsze sobie może radzić po prostu wprowadzając tekst głosowo do czata GPT, do aplikacji chat GPT, bo tam też jest gdzieś Whisper i to chyba właśnie Whisper po stronie chata GPT, po stronie OpenAI, który z racji tego, że mamy go w aplikacji, to mamy go za darmo, więc taki trochę cebula deal, że tak powiem. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Mianowicie, ostatnio, to już nawet przed audycją poprzednią, zetknąłem się z takim artykułem mówiącym o tym, że tak naprawdę duże modele językowe, które też wspierają się no, teoretycznie wizją, bo tak to ich twórcy mówią, że te modele językowe, one nie tylko są w stanie odbierać tekst, ale też słyszą i widzą. No i zresztą my z tego bardzo intensywnie korzystamy, chociażby w przypadku aplikacji Be My Eyes z modelu opracowanego przez OpenAI, no ale że te modele językowe no tak naprawdę to nie do końca widzą i tu tytuł tego artykułu mówi wprost: modele językowe są ślepe, duże modele językowe są ślepe. No i rzeczywiście badacze z dwóch uczelni, Auburn University i University of Alberta, podjęli się testów na tych modelach językowych, na czterech modelach językowych, na GPT 4o, na Gemini od Google'a i na dwóch modelach od Clouda. Czy właściwie od Anthropica. No i testowali na tych modelach takie bardzo podstawowe rzeczy. Ja teraz nie będę oczywiście wymieniał tych wszystkich informacji, co tam było testowane. Będzie link do artykułu, który będziecie sobie mogli przeczytać, będziecie mogli sobie przeanalizować wyniki, ale tak pokrótce mówiąc, jakie to były różnego rodzaju testy, którym podano te modele językowe. A no na przykład kazano im policzyć, ile razy na danym rysunku przecięły się linie. Kazano im policzyć i udzielić informacji, ile mamy na przykład kół, które się ze sobą stykają, które na siebie nachodzą, które są rozłączne, albo na przykład jakie litery zostały w danym wyrazie podkreślone. I jeżeli chodzi o te wyrazy, to tu bardzo ciekawie postąpiono w trakcie tego testu, bo były wyrazy wzięte ze słownika, a na przykład był jakiś wyraz totalnie stanowiący zlepek liter, w którym też podkreślono jakąś tam literkę w odpowiedni sposób, żeby no, zmylić trochę te modele. No i okazuje się, że tak naprawdę to GPT to wcale aż tak dobrze sobie nie radzi. Rzeczywiście, jeżeli mowa o tych halucynacjach, to dość dużo się temu modelowi zdarza fantazjować, a te rzeczy, te modele, które są autorstwa Anthropica, no to radzą sobie bardzo często najlepiej, bo to jest sonet i sonet 3, sonet 3 i sonet 3,5. Te dwa konkretnie modele były również testowane. I one może nie we wszystkich tych wynikach, ale mają naprawdę całkiem niezłe wyniki, jeżeli chodzi o tę analizę tych różnych materiałów graficznych. Więc tu rzeczywiście no, mamy coś ciekawego i mamy takie ciekawe spojrzenie na to. Też dziś jeszcze, kiedy szukałem jakichś informacji na ten temat, no to oczywiście znalazłem sporo takiej polemiki, jeżeli chodzi o ten artykuł, o te badania. Tam zarzucano błędy metodologiczne autorów, forum też stwierdzano, że to, że takie rzeczy, które są proste dla użytkownika widzącego, a nie są zrealizowane przez modele językowe, no to nie mogą do końca świadczyć o tym, że te modele tak naprawdę nic nie widzą. No ale ja myślę, że my jako niewidomi użytkownicy tych modeli, zwłaszcza GPT, no to możemy śmiało stwierdzić, że rzeczywiście zdarza im się i to bardzo często halucynować i o ile to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i bardzo fajnie jest sobie posłuchać takiego opisu otoczenia, tego, co tam się dzieje na przykład, że ten model nam wszystko bardzo ładnie opowie, opisze, przedstawi, ale no, jeżeli mamy sytuację, w której jest coś naprawdę istotnego, jeżeli to jest zwłaszcza jakiś tekst, to naprawdę na tych modelach nie ma co polegać i jak się okazuje, też nie do końca można polegać na nich, jeżeli chodzi o analizę także grafiki. Na przykład jednym z tych zadań było coś, na co my tak naprawdę trochę liczymy, mam takie wrażenie, przy okazji tych dużych modeli językowych, czyli kwestia jakichś różnych tras i połączeń między konkretnymi stacjami wyznaczonymi na mapie. I te modele też sobie nie do końca z tym radziły. A to, no to myślę, że jest coś, na co użytkownicy niewidomi jakoś tam mieliby chęć, żeby na przykład wczytać do takiego modelu jakąś tam powiedzmy mapkę czy jakiś plan i żeby ten model nam go dobrze opisał. Albo na przykład, żeby opisał nam to, co dokładnie widzi, kiedy zrobimy mu zdjęcie tego, co przed nami, no i żeby nam faktycznie jakieś konkretne informacje na temat warunków, które są przed nami, żebyśmy mogli się bezpiecznie po danym terenie poruszać, dostarczył. No a tu okazuje się, że i w tym mogą być problemy. No, ale miejmy nadzieję, że to rzeczywiście zostanie jakoś tam rozbudowywane. Te modele językowe, no cały czas nad nimi się pracuje. Tu już coraz więcej firm nad tym ma zamiar się pochylać, więc pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście ktoś w końcu wymyśli, bo cały czas gdzieś tam na GitHubie na przykład się pojawiają jakieś pomysły, jak wyeliminować albo ograniczyć halucynacje z dużych modeli językowych. No to pozostaje mieć nadzieję, że ktoś w końcu trafi, że komuś się w końcu uda i z tych modeli naprawdę będziemy mogli bezpiecznie i niezawodnie korzystać. A teraz, zanim przejdziemy do kolejnych wiadomości od nas, to wiadomość głosowa od Maćka.
4: Cześć, ponownie to ja, Maciek. Się kłaniam nisko i sugestię mam drobną. Odnośnie tam poprzedniego bądź jeszcze odcinka wstecz. Odnośnie tego, gdzie tam powiedzmy była sugestia, że tamte tyflo przeglądy pojawiają się z opóźnieniem takim i tak dalej. A słuchajcie, no to skoro tak, no to dlaczego by sobie na przykład nie zasubskrybować kanału tyflo podcastu, choćby nawet. Trzeba się jak z Facebooka i tam sobie te transmisje oglądnąć. Właśnie problem z YouTube'em poniekąd jest taki, że to tylko można odpalić jakby z powiadomienia. W sekcji powiadomienia. Tą transmisję powiedzmy już minioną. No i właśnie, to jest bardziej powiedzmy dla użytkowników premium chyba jeszcze łatwiejsze. Bo tam ten ekran nie trzeba go blokować i tak dalej, jeśli mówimy o apce na iOS-a i tak dalej. Nie można zablokować ekranu, gdy się nie jest użytkownikiem premium, a jeśli się ma premium, to jak najbardziej można, prawda? Więc jest o tyle łatwiej. No i co? I sobie w ten sposób gdzieś tam nadrabiać te tyfle podcasty. Swoją drogą, Michale, byłaby taka opcja na przykład, żeby te transmisje, które de facto się odbywają, żeby one jakoś potem lądowały tam, wiesz, w sekcji na żywo i wtedy takie też jeszcze nieobrobione, wiesz, z muzyczkami i tak dalej odcinki, żeby je tam zamieszczać. W sumie, żeby on tam lądował w tych transmisjach na żywo i wtedy, wiesz, można by to było jakoś fajnie ogarnąć, nie? Co sądzisz? I czy generalnie to się da tak zrobić w ten sposób?
1: Ja kiedyś próbowałem to w ten sposób robić i tam problem był o tyle, że kiedy rozpoczynałem następną transmisję, to dziwne rzeczy się działy z tą transmisją poprzednią. Tam się na przykład zdarzało, że coś się doklejało do tej poprzedniej transmisji, więc tak naprawdę musiałbym za każdym razem jeszcze też na YouTubie tworzyć zupełnie nową transmisję, obawiam się. Ale jeszcze sprawdzę to.
2: Ja tylko jeszcze podpowiem jedną rzecz. Nie tylko z powodu mnie można tą transmisję otworzyć. Jeśli ją włączymy w czasie jej trwania, nawet później tego YouTube'a zamkniemy, to ona cały czas będzie dla nas dostępna w historii naszej. Nawet jeśli ona na kanale nie jest widoczna, no to możemy sobie przejść na zakładkę Ty, tutaj na aplikacji mobilnej, akurat to jest na tej ostatniej zakładce, tam mamy historię i tam z tamtego miejsca też możemy sobie ją otworzyć. Tylko no musielibyśmy ją puścić w czasie trwania transmisji. Bo później wiadomo, już po prostu jej nie znajdziemy.
1: No to też warto o tym wiedzieć, więc jeżeli ktoś ma ochotę być na bieżąco z tyfloprzeglądami, no to też polecamy to rozwiązanie. Teraz następne tematy. No i Piotrze, dobrze, że mikrofon sobie włączyłeś, to go jeszcze nie wyłączaj, bo następne dwa twoje i zamykamy tyflo aktualności, ale potem jeszcze będą technikalia, także jak to się ładnie po polsku mawia, stay tuned. A zaczynamy od gier.
2: Zaczynamy od gier. No nie będzie jakoś dużo informacji związanych z grami, natomiast kilka wydaje mi się ciekawych rzeczy się pojawiło. Na przykład pojawiła się nowa gra, nowe RPG. Konkretnie to jest takie, tak no, dosłownie można powiedzieć, takie RPG w stylu z chińskim. Jeśli ktoś już grał w gry tego typu, no to mamy właśnie taki kolejne. Ostatnio dużo takich gier się pojawiło. I ta najnowsza pozycja nazywa się Dragon Moon. Na razie jest dostępna wyłącznie w darmowej wersji demo, bo za jakiś czas się wersja pełna pojawić, natomiast to się jeszcze nie stało. I jeśli ktoś chce sobie w to pograć, no to tutaj taka kluczowa informacja, jak to zresztą jest z innymi chińskimi grami RPG, no musimy mieć tłumacza, a dodatkowo akurat w przypadku tej gry też musimy posilić się local emulatorem, czyli taką aplikacją, w której uruchamiamy program, konfigurując go tak, że wydaje mu się, że jest uruchomiony na chińskim Windowsie. W przeciwnym wypadku będą problemy z kodowaniem i zamiast odpowiednich znaków po chińsku będą nam się wyświetlały krzaczki, ale nie takie jak powinny być, więc nawet nam tłumacz wtedy nie pomoże. Też kiedy tą grę sobie rozpakowujemy, no to warto, archiwum do nas przychodzi z folderem też nazwanym po chińsku, kiedy ją będziemy sobie rozpakowywać, warto po prostu no rozpakować ją do folderu bez chińskich znaków, na przykład po prostu Dragon Moon, sobie gdzieś taki katalog stworzyć i można sobie grać. Gra wspiera zarówno głosy SAPI, jak i na przykład obsługuje NVDA, więc stąd już do tłumaczy droga prosta. Pewnie ZSR też jest obsługiwany i on też ma wbudowane funkcje tłumaczące, więc no jeśli o to chodzi, to nie powinno być z tym problemu. A jeśli chodzi o samą grę, no to fabuła jest taka, że ludziom udało się przełamać barierę pomiędzy prawdziwym światem a wirtualną rzeczywistością i tam różne rzeczy z tym związane zaczęły się odbywać. Ja jeszcze przyznaję się, nie zdążyłem tej gry przetestować, natomiast z tego co widzę, osoby na forum Mario Games, które sobie tą grę pobrały, to są, chwalą sobie. Jeśli ktoś właśnie lubi takie chińskie RPG, no to tutaj mamy kolejną pozycję, która wydaje mi się, że jak najbardziej może was zaciekawić. A następnie trochę porozmawiamy sobie o aktualizacjach i o konkursach, bo słuchajcie, mamy konkursach przy okazji. Mianowicie konkurs związany z Hearthstone'em, bo już jakiś czas temu wspominałem, że szykuje się kolejne duże rozszerzenie do Hearthstone'a, związane zresztą z wakacjami, klimat wakacyjny, bo rozszerzenie nazywa się Tarapaty na Tropikach. Więc no tutaj mamy rozszerzenie, ma miejsce w takim właśnie kurorcie wakacyjnym, do którego różni bohaterowie nie tylko przybywają, żeby odpocząć, no wiadomo, jak to w takich światach często bywa, no z tym odpoczynkiem będzie różnie. Natomiast jeśli chodzi o samo rozszerzenie, no to będzie miało 160 nowych kart. W tym na przykład pojawiło się nowe słowo, klucz turysta. Jeśli sobie takiego turystę do talii dodamy, no to on nam pozwoli dobierać karty z innych klas. Czyli na przykład jeśli gramy magiem, a sobie dobierzemy jakiegoś turystę, wojownika, no to będziemy mogli sobie dobierać karty wojownika tylko z tego właśnie najnowszego rozszerzenia, mimo to, że wojownikiem tak naprawdę nie jesteśmy, więc to pewnie będzie pozwalało na bardzo ciekawe kombinacje tworzenia nowych talii, więc jeśli ktoś lubi grać w tradycyjnego Hearthstone'a, to jest na co czekać. Do 22 lipca można jeszcze sobie kupować zestawy z tym rozszerzeniem, na przykład taki standardowy zestaw, który kosztuje 50 euro, czyli no około 200 zł, tam 215 powiedzmy plus minus, co się będzie zmieniało, który nam da jedną kartę legendarną gwarantowaną oraz 60 paczek, które możemy sobie otworzyć. Później te paczki, wiadomo, będzie można kupować ze złota, które zdobywamy w czasie gry, oraz za pieniądze, natomiast wiadomo, wtedy te ceny pójdą do góry, więc jeśli no, gramy dosyć dużo, no to warto się zastanowić nad zakupem takiego zestawu, zanim ten nowy pakiet 23 lipca oficjalnie ruszy, albo możemy wziąć udział w konkursie, bo firma Blizzard postanowiła zrobić ukłon w stronę niewidomych graczy i zwróciła się do głównego programisty, który pracuje nad modem Hearthstone Access w tym momencie. Ja tutaj też nie wiem, czy to nie jest też ukłon w stronę tego, co kiedyś Brandon Cole robił, bo Blizzard oczywiście z nim też współpracował i na jego transmisjach często były właśnie takie paczki rozdawane niewidomym graczom, więc może tutaj, żeby gdzieś ta tradycja była kontynuowana. Zwrócili się teraz po prostu do deweloperów moda Hearthstone Access i są cztery takie standardowe zestawy właśnie, które zawierają 60 paczek rozdawane. Konkurs trwa do piątku, więc jeśli słuchacie nas teraz na żywo, to możecie się zapisać. No, jeśli słuchacie nas z archiwów, no to już prawdopodobnie będzie po konkursie. No, natomiast jeśli słuchacie nas teraz, żeby w konkursie wziąć udział, wystarczy dołączyć do oficjalnego serwera Hearthstone Access na Discordzie, link do którego znajdziecie na stronie hearthstoneaccess.com. Tam jest link Join our Discord, chyba, no, mniej więcej jak wpiszecie Discord w wyszukiwarce czy ekranu, to znajdzie wam ten link. Kiedy już do tego serwera dołączymy, jednym z kanałów, który tam znajdziemy, jest kanał Giveaway i tam po prostu wystarczy napisać jakąkolwiek wiadomość. Cześć, jestem zainteresowany. No, co by tam nie napisać, po prostu coś napisać. Najlepiej po angielsku, bo generalnie ten język na tym serwerze obowiązuje. No i to wszystko, będziecie do konkursu wpisani. Losowanie odbędzie się w piątek o godzinie 10 czasu polskiego, więc będzie na ewentualnie czas, jeśli byście tego zestawu nie wygrali, żeby jeszcze sobie ewentualnie dokupić go sami, jeśli jesteście tym zainteresowani. Także no myślę, że warto wziąć udział, no konkurs jest darmowy. Pojawiła się dzisiaj już aktualizacja, która grę do tego nowego zestawu przygotowuje. Mod Hearthstone Access też już został zaktualizowany. Została też zaktualizowana wersja z wsparciem dla ustawek w duetach. Cały czas to są dwie osobne wersje. No jeśli chodzi o te ustawki w duetach, to możemy też podglądać, co jeśli nasz kolega z drużyny może wybrać jakąś opcję spośród trzech z jakiegoś powodu, na przykład jeśli sobie coś potroił i wybiera, no to my teraz możemy podejrzeć, jakie on ma opcje. To było coś, co osoby widzące mogły robić wcześniej, my nie, ale teraz to też już zostało zaktualizowane i też jesteśmy w stanie sobie to sprawdzać, więc myślę, że jak najbardziej zmiana na plus. Następnie Forza i tutaj tradycyjnie mamy kolejną dużą aktualizację, aktualizacja 10.0, w której to w której to została dodana kolejna seria wyścigów, tym razem wielkie rywalizacje, czyli tutaj, nie wiem, rywalizacje typu Ford kontra Ferrari i tak dalej. Mamy wyścigi, których motywem głównym właśnie są takie największe rywalizacje w historii motoryzacji i na tym inspirowane te wyścigi są. Jak zwykle będziemy dostawać też różne samochody za ukończenie tych wyścigów. I została dodana jeszcze jedna ciekawa opcja. No, na razie to jest opcja dla osób widzących. Ciekawe, czy my też coś takiego za jakiś czas dostaniemy. Mam nadzieję, że tak, bo bym się bardzo ucieszył. A mianowicie osoby widzące dostały radar kolizyjny, który pozwala im po prostu zobaczyć, jeśli jakiś samochód jest bezpośrednio przed czy za nimi, czy na przykład nawet z boku, w miejscu, gdzie kogoś może nie widać, na przykład ktoś korzysta z kamery z kokpitu, że obraz jest przed przednią szybę, no ale ktoś podjeżdża go z tyłu i no, ktoś akurat nie rozgląda się na lusterka, to gdzieś w centralnym polu widzenia gdzieś taki radar się pojawia, który oszczeka, że zaraz może ktoś w tą osobę po prostu wjechać. No my też takich komunikatów dźwiękowych, które by nam pomogły uniknąć kolizji, nie mamy. Mamy opcję, żeby kolizję wyłączyć, jak wspominałem w podcaście, ale mam nadzieję, że za jakiś czas też jakieś dźwięki dostaniemy, które by nam mówiły po prostu, czy

0: Fantastyczna gra karciana na platformę mobilne, zarówno iOS-a i Androida. Jeśli podobało wam się Slay the Spire na przykład, no to Doncaster wam się też spodoba. To chyba gdzieś z ostatnich kilku miesięcy gra mobilna, w której poświęciłem najwięcej czasu, między innymi dlatego, że EA deweloperzy cały czas dbają o dostępność, pojawiły się kolejne poprawki, tam mowa w niektórych miejscach się była ucinana za szybko, to już zostało poprawione, ale przy okazji zostało zrobione coś jeszcze, o co bardzo dużo osób prosiło, a mianowicie wszystkie portrety postaci, którymi możemy na przykład grać, bo między innymi w grze możemy dodatkowe portrety sobie odblokowywać naszego awatara. No one wcześniej po prostu były czytane jako portret, nie wiedzieliśmy, jak te postacie wyglądają, a teraz doczekały się bardzo takich szczegółowych, barwnych opisów alternatywnych. Także myślę, że ja już ma bardzo taki fajny schemat, klimat, dzięki świetnej muzyce i fabule, no to jeszcze dodatkowo teraz jesteśmy w stanie usłyszeć, jak wyglądają różne postacie, z którymi możemy grać. Także fajnie, że cały czas tutaj deweloperzy o tą dostępność dbają. Warto sobie tą grę zaktualizować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: To zdecydowanie nie wszystko, natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi od naszych słuchaczy, bo w kolejce mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: No witam serdecznie, z tej strony Bartek, mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać.
1: Tak, słychać cię dobrze.
2: No to z tego powodu bardzo się cieszę, bo muszę was dość zaskoczyć. Dzwonię niestety ze starej Nokii, bo mój iPhone niestety jest w naprawie.
1: Cóż się stało tym razem?
2: Tak, mam powiedzieć tak szczerze, to przestał działać klawisz do ściszania, czyli ściszanie było niemożliwe tylko z poziomu centrum sterowania. Ale to można powiedzieć, że tak po cichu wam powiem, że troszeczkę może trochę mojej winy w tym było, ale miejmy nadzieję, że serwisanci tego nie słyszeli. I w ogóle a propos, jeżeli chodzi o Apple, bo dzwonię do was z pytaniem a propos aplikacji Color i tego, co mówiliście, ale to zaraz do tego przejdę. Jeżeli chodzi o Apple, czy wy może orientujecie się, czy jest możliwość w ogóle wypożyczenia takiego sprzętu? Bo ja u siebie w Bydgoszczy nawet dzwoniłem do iDreama, byłem w kilku punktach, czy taką usługę oferują i ja w ogóle z takim czymś się, że tak powiem, nie spotkałem, nie mieli takiej możliwości, mówili, że nie świadczą takich usług. Czy wy w ogóle znacie takie miejsca w ogóle w Polsce?
1: Ale chodzi ci o wypożyczenie po prostu sprzętu zastępczego, czy bardziej chodzi
2: ci... Wiesz... Chodzi o sprzęt zastępczy, żeby po prostu, tak jak w moim przypadku oddałem na gwarancję, no i niestety prywatnego zastępczego jakiegoś nie mam, tak, żeby jakoś pobrać ten sprzęt, oczywiście odpłatnie, to nie masz tutaj nic, że tak powiem, do gadania, ale czy w ogóle jest taka możliwość?
1: Bo jakby usługa wypożyczenia telefonu na zasadzie takiej, że po prostu uiszczasz jakąś tam stałą miesięczną opłatę za niego, to jest coś, co ileś firm w Polsce oferuje. Teraz nie podam jakichś konkretnych nazw, natomiast nie jest to rzecz nowa, ale no, raczej nie o to pytasz. Ja myślę, że można by było spróbować skontaktować się bezpośrednio z Apple'em i być może, jeżeli ta naprawa byłaby procesowana bezpośrednio przez Apple'a, nawet w ramach
2: tutaj
1: ich...
2: Właśnie, Michale, tutaj niestety gwarancja obejmuje teraz, na którą oddałem sprzęt, jest gwarancja Raycoin, więc już nie przez Apple'a, tylko przez sprzedawcę, u którego nabywałem sprzęt.
1: No to w takim przypadku... To Bartku, w takim przypadku obawiam się, że niestety nie. Być może, bo gdzieś coś nawet ostatnio czytałem po prostu na stronie Apple'a, że coś takiego, przynajmniej z jakichś tam informacji, które pojawiają się na ich stronie, to wnioskuję, że oferują. Natomiast sam nigdy z tego nie korzystałem. Być może, gdyby cała ta naprawa, cały ten proces był procesowany przez nich, to może dałoby się to zrobić. Natomiast no, jeżeli to jest operator, tak jak mówisz, no to jedyną opcją byłoby, no nie wiem, wypożyczenie po prostu jakiegoś urządzenia

0: z innej firmy. Pytanie, czy w ogóle ktoś na przykład no, na miesiąc, czy komuś opłacałoby się podpisywać z tobą umowę? Ja się obawiam, że to są raczej umowy, które podpisuje się na dłuższy okres czasu. W takich przypadkach.
1: No jest bardzo możliwe, że jutro już jakiś sprzęt zastępczy się znajdzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, chociaż powiem wam, że wczoraj dostałem zastępczego iPhone'a, to był iPhone 4S, z tym, że no był problem z konfiguracją, bo okazało się, że prawdopodobnie nie był wyczyszczony, bo po odpaleniu wołał kod, który był napisany prawdopodobnie ręcznie na kartonie i po wpisaniu tego kodu po prostu telefon się blokował i był komunikat, osoba widząca mi to przeczytała, że spróbuj za 5 minut, za drugim razem spróbuj za 15 minut, a za trzecim razem spróbuj za godzinę. No to jak już pojawił się ten komunikat spróbuj za godzinę, to powiedziałem nie, ja sobie już odpuszczam, więc prawdopodobnie podejrzewam, że ten sprzęt wyczyszczony nie
0: był.
1: No i ten raz, że kod był zły, a dwa, że prawdopodobnie nawet, mówię, on posiadał pewnie już skonfigurowane konto Apple ID, więc...
0: Tak, ale Bartku, no to iPhone 4S to w ogóle nie byłoby przecież nawet opcji, żebyś sobie przywrócił na niego backup.
1: Tak, backup to wiem, bo przy ostatniej gwarancji udało mi się zdobyć iPhone'a SE pierwszej generacji, też była ta sama sytuacja, więc musiałem postawić czyste konto Apple ID i wtedy najważniejsze aplikacje po prostu pobierać na nowo.
0: A no więc właśnie.
1: No, ale miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy dzień będzie dla mnie szczęśliwszy, i bo powiedzmy, że już mam dogadane, że sprzęt prawdopodobnie będzie załatwiony. Ale dobrze, jak mówię, tutaj dzwonię w sprawie tej aplikacji Koleo i o czym dzisiaj mówiliście, o tym, że można sobie wybierać te miejsca. Ja słuchałem tego momentu, kiedy Pawle to prezentowałeś i moje pytanie jest takie, czy wchodziłeś w te opcje kierunek jazdy, czy to w ogóle, że tak powiem, do tego można się dostać i nam jakoś to pokazuje?
2: Nie, to jest chyba tylko takie SEO, nie da się w to dwa razy kliknąć, z tego co widzę. Z tego co testowałem tak pobieżnie.
1: To można tak wstępnie powiedzieć, tak naprawdę to nawet nie mamy możliwości my jako niewidomi wyboru tego kierunku jazdy.
0: Na to by wyglądało na chwilę obecną.
2: No tak.
1: Bo właśnie ta informacja mnie troszeczkę zaintrygowała, że coś takiego jest, tylko pytanie, czemu ma to służyć?
0: No bo na schemacie, tak naprawdę ten kierunek jazdy zawsze mamy, ale
1: no tak,
0: no to jest,
1: ale dla nas
0: informacja
1: to
0: graficzna.
1: Nie, jest.
0: Nie,
1: no
0: nie, nie. To nie jest dla nas dostępne, więc tu obawiam się, że no na razie jeszcze tego nie dopilnowano. No inna sprawa, że dla nas, jako dla niewidomych, to też nie ma to znaczenia, ale właśnie...
1: To są osoby, które nie mogą tyłem jeździć chociażby właśnie i dla nich to znaczenie ma ogromne.
0: Ale w przypadku osób niewidomych też?
1: Znaczy się, no zdarzają się osoby, nawet może i kilka z nich, no, które po prostu, powiem wprost, nie lubią jeździć tyłem. Ja, dla mnie to większego znaczenia nie ma, chociaż wiadomo, że przodem zawsze się lepiej jeździ, ale ja to akurat jestem neutralny, ale są osoby, które znacznie wolą tylko i wyłącznie przodem.
0: Ja wiem, że dla osób widzących ma to znaczenie i to jest też ta kwestia, o której wspominałem, że okej, dla nas, jeżeli jedziemy sami, to nie ma problemu, tak? Ale no, tu jeszcze jest parę takich mankamentów, które są jednak, jeżeli wybieramy bilet dla siebie i dla kogoś jeszcze.
1: Okej, to może jeszcze zostanie naprawione, ale jeszcze tylko dopytam, jeżeli już zaznaczymy to miejsce, to on nam z tego okna wyjdzie, czy musimy jeszcze jakimś przyciskiem zatwierdzić?
0: Tam zdaje się jest przycisk zapisz.
1: I to pewnie jest gdzieś na samej górze, tak? Rozumiem.
2: Jest zachowaj u dołu po prawej.
1: A, czyli to gdzieś będzie przed kartami, tak? Jak mamy te... Czy wyszukaj połączenie, tam ten przycisk jest i tam chyba pewnie będzie gdzieś właśnie zatwierdź, zapisz.
2: Tak, tak. Właśnie teraz patrzę i ten kierunek jazdy się tylko zaznacza, odznacza. Tu nie da się nic.
1: A pod spodem nic nie ma? Bo tam, jak prezentowałeś, było coś chyba pustego, tak? I może właśnie...
2: To też się tylko zaznacza. Coś...
1: Aha, czyli nic się nie rozwija jakby.
2: Nie. No nie wygląda na to.
1: Aha. No możliwe, że to też może, to jest dopiero pierwsza aktualizacja, może będę to jakoś udoskonalać. No dobrze.
0: Chyba, że jeszcze taka mi przyszła myśl teraz, bo nie próbowałem zaznaczać tego kierunku jazdy, a może gdy mamy zaznaczony ten kierunek jazdy, to nam się pokazują inne miejsca niż gdy on jest odznaczony.
1: No właśnie, no, na to próbuję pytanie się przekonać, nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: No właśnie,
2: znać.
0: Okay.
1: Ja właśnie jutro, jak tego iPhone'a dostanę i skonfiguruję wszystko, sam chętnie się z tym zapoznam i może na przyszły tydzień coś tutaj wam spróbuję, że tak powiem, nagrać. Bo ty, Pawle, tylko wybrałeś najbliższe takie połączenie, dlatego pewnie był tylko jeden nagłówek, jeżeli chodzi o wagony. Jakbyś na przykład...
0: Nie,
1: na przykład,
0: Bartku, to jest jakieś... kwestia dostępności. Te pociągi są po prostu bardzo, ale to bardzo pozajmowane.
1: Znaczy się tak, ale bo Paweł wybrał datę jutrzejszą, więc to akurat jest oczywiste, że prawie 100% miejsc będzie zajętych. Jeżeli by na przykład wybrał datę za miesiąc, no to tych wagonów na pewno byłoby więcej, tak?
0: No tak, tak, to się zgadza.
1: No właśnie, tutaj do tego jakby uderzał. No dobrze, to ja słucham dalej i miejmy nadzieję, że za tydzień już będziemy się lepiej słyszeć wtedy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Dzięki, Bartku, za telefon. Pozdrawiamy cię i dobrej nocy życzymy. To teraz, skoro już mamy naszych słuchaczy na antenie, to posłuchajmy, co do powiedzenia ma Michał.
3: Michał Kasperczak, dobry wieczór. Kilka słów o nowej, a może już nie aż tak nowej wersji wtyczki do NVDA Radio Center, która jest takim lokalnym z poziomu NVDA odtwarzaczem stacji radiowych. Być może to gdzieś w drobnych newsach było na temat tego, co nowa wersja wtyczki wniosła, ale wydaje mi się, że nie. A że dzisiaj to odkryłem, to dzielę się informacjami. Teraz wtyczka, prócz odtwarzania stacji radiowych, pozwala na ich nagrywanie, to znaczy na nagrywanie jednej stacji radiowej i równolegle możliwość słuchania przełączania się na inną stację radiową. Z tym, że działa to dziwnie, ja nie potrafię w pełni wiarygodnie odnieść się i powiedzieć, na ile to działa, bo testowałem to jakieś 2 godziny temu kilka razy i nie byłem zadowolony. To znaczy, wybrałem jakąś stację radiową i włączyłem nagrywanie, przełączyłem się na inną stację i miałem potem problem zarówno z poziomu tej innej stacji, jak i po powrocie do stacji, na której nagrywałem, żeby zatrzymać to nagrywanie. To znaczy, kiedy zatrzymywałem, to on pytał, jakby po zatrzymaniu dopiero pyta o nazwę pliku. Wybrałem tą nazwę pliku. Wcześniej w ustawieniach wtyczki trzeba określić folder, gdzie on to zapisuje. No i nic, żadne pliki mi się nie zapisały, tak? Nie wiem, co jest grane. Trudno mi powiedzieć, będę testował dalej, ale coś jest jakby nie tak. Ewidentnie. I też w ogóle ta wtyczka moim zdaniem ma pewne problemy z przełączaniem. Jak szybko się przełącza stacje radiowe, to ona się lubi zawiesić szybko. No tak, szybko, raz i nie ma odtwarzania. I ona, znaczy ona nie jest stabilna. Fakt, że jeżeli jakąś jedną stację wybierzemy, potem ją zatrzymamy, wyciszymy albo zrobimy właśnie pauzę, to bez problemu ona się odtwarza. I to, jeżeli na tym nam zależy, no to właściwie na takie szybkie odtwarzanie czego chcieć więcej. Jak się ma sprawa nagrywania na teraz, nie wiem. Sprawdzę to, będę jeszcze analizował. Też od razu uczulam, że nie ma skrótu klawiszowego globalnego do nagrywania. O ile jest Alt NVDAR, to jest takie główne okno wtyczki, Alt NVDAM to jest jak mute, wyciszanie, strzałki góra-dół, głośniej, ciszej, lewo-prawo, następna poprzednia stacja, wszystko z Alt NVDA. Alt NVDA, informacja o stacji radiowej. I w zasadzie to jest tyle. Nie ma niestety klawisza, a sprawdzałem w zdarzeniach wejścia i nie można dla tej wtyczki, nie ma przewidzianego klawisza do włączenia, zastopowania i pauzowania nagrywania. A powiem szczerze, szkoda. W ogóle dziwny ten skrót Alt Shift R, to R to mogłoby być recording, A tutaj właśnie, aha, no R jak radio, Radio Center, dobra. No powiedzmy, że może to być. No także tyle wrażeń. Ogólnie pomysł mi się podoba i to takie radiowe, kilka fajnych rzeczy, tak, bo nie dość, że no wcześniej nam działało może nie tak do końca stabilnie, bo to QT, to Tap-in Radio. Mieliśmy teraz, czy mamy właściwie cały czas to ten program Station, ten mini program świetny, odkrycie dla mnie, prawie że aplikacja roku. No to teraz jeszcze nam dochodzi wtyczka do NVDA, która tak no działa właśnie chyba różnie, ale dobrze, że jest, tak czy inaczej. I wierzę, że będzie się rozwijała, bo od tych kilku tygodni już ileś wersji, podwersji się pojawiło tej wtyczki. No nic, to z mojej strony wszystko. Pozdrawiam.
0: Dzięki, Michale, za tę wiadomość. No i cóż, mamy jeszcze wiadomości od Maćka.
4: To znów ja. Postaram się teraz dwie rzeczy skumulować w jednej wiadomości. Pierwsza rzecz do ciebie, Magdo, jeśli chodzi o ten o zegarek odblokowywania iPhone'a za pomocą zegarka. iPhone'a oczywiście Face ID. Ja napisałem na dostępnym Apple'u, że no działa o tyle obłędnie, na tyle obłędnie funkcja, prawda, że nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast raz byłem w stanie zweryfikować, a i owszem. Tylko kwestia też chodzi, jest o to, jest taka, ażeby sobie, tą funkcję, ten konkretny zegarek włączyć, jak będzie długo w toku, wyłączyć i jeszcze raz włączyć i tak próbować do skutku. No, ponieważ to czasem gdzieś tam lubi zawieść. No i nie do końca tam się synchronizować. Natomiast jeżeli to już się uda, ten kolejny przełącznik, ten konkretny przełącznik przy konkretnym Apple Watchu będzie włączony i nie będzie tam żadnego wtoku i tak dalej, to znaczy, że już powinno działać i nie trzeba do tego maseczki używać, chociaż być może jest wskazane, nie wiem na ile pomaga włączenie opcji odblokowywania z maseczką stricte w ustawieniach Face ID, niemniej jednak no ja to mam w sumie włączone. Tak, no, żeby po prostu nieraz w zimie się chodzi w jakichś kominiarkach czy coś, no to gdzieś tam pomaga. Natomiast stricte zakładanie maseczki no, na twarz nie jest wymagane. Mnie się dzisiaj na ten przykład udało właśnie w ten sposób odblokować przy pomocy zegarka. Tam raz nie mógłbym tej twarzy rozpoznać, co się niesamowicie rzadko zdarza, ale jednak w każdym razie ładnie mi to w tym momencie zegarek sprostał temu zadaniu. Wczoraj, gdy to tam próbowałem testować i to się nie do końca włączyło, no to było niepowodzenie. Niestety Watch tutaj nie śmiał nawet zareagować, więc coś było na rzeczy, ale włączyć kilka razy te funkcje powinno być, mam nadzieję, powinno pomóc. No, u mnie się sprawdziło, więc miejmy nadzieję, że i u ciebie się sprawdzi. Jeśli natomiast chodzi o oddział Apple w Polsce, który poniekąd jest, a i owszem, natomiast nie do końca wiem, znaczy inaczej, jedną z rzeczy, o której wiem, co robi, to szkoli serwisantów, że to powiedzmy tam też szkolenia online, to szkolenia online i to są swoją drogą, gdzieś tam materiały, instruktorzy. Ale też się między innymi pojawiają, jest też możliwość szkoleń stacjonarnych i tam, żeby się serwisanci z poszczególnymi sprzętami na żywo gdzieś tam zapoznawali, zwłaszcza jak są jakieś premiery i tak dalej, no to autoryzowane serwisy, zwłaszcza ci cieszący się większym uznaniem, no żeby mogli sobie po prostu tam w tej siedzibie posprawdzać to wszystko, nauczyć się też obsługi tych sprzętów. Poniekąd jeśli chodzi o certyfikację swoją jako techników, czy to o awans, czy to o aktualizację wiedzy stricte o rozwój, no to też tam tego można dokonywać, więc no to jest jeden z aspektów działalności takowego oddziału Apple w Polsce. I chyba tyle. Tak, na razie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o te wypożyczania iPhone'ów jako sprzętu zastępczego, czy w ogóle innych urządzeń Apple, to taki troszkę moim zdaniem temat śliski, nie do końca zbadany rzeczywiście. Bo ja się spotkałem, że niby z iSpot coś takiego oferuje, natomiast, że tam na stronie mają, że niby można, jakiś cennik jest, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o iMac, bo niby też oferują, ale w jednym z podcastów wybrzmiało to poniekąd tak, jakby to było dla klientów biznesowych, więc ja nie wiem, czy ta usługa w ogóle stricte wypożyczania sprzętów Apple na czas naprawy sprzętów zastępczych, czy to nie odnosi się stricte do po prostu do segmentu biznesu, bo no, z drugiej strony wiecie, no, firmy i tak dalej, które gdzieś tam potrzebują mieć non-stop sprzęt, gdzie jeden nawali, potrzebują mieć drugi i tak dalej, no i za opłatą jest im wypożyczany, to by miało, powiedzmy, jakiś sens i logikę. Znaczy ja nie twierdzę, żeby nie było, że dla użytkowników indywidualnych nie ma to żadnego sensu, natomiast no, obawiam się, że dla tych firm po prostu dla sektoru biznesowego może to być oferowane, natomiast dla nas, zwykłych użytkowniczków, niestety już troszeczkę może być z tym gorzej. Trzeba by było zgłębić temat, zadzwonić sobie właśnie czy do iSpotu, czy do iMadu i tam się też ich zapytać, czy oni aby nie oferują takich usług dla klientów indywidualnych i właśnie Bartku, jakbyś potwierdził, czy dla klientów biznesowych stricte też, czy nie. W sumie jak miałem potrzebę skorzystania z czegoś takiego, to w sumie tego nie zrobiłem, że teraz nie mam potrzeby, no to też tego jakby nie wypraktykuję ogólnie, ale no ty tutaj jesteś też głównie zainteresowany w tym momencie w sprawie, więc no w sumie fajnie jakbyś zgłębił temat i się tym podzielił i co, jakie odpowiedzi od serwisów uzyskałeś pod tym, jeśli chodzi o ten temat. iDream mówisz, że jest jak jest, natomiast jeszcze iSpot właśnie, iMat, który niby to powinien mieć, no a jak to wygląda, to tak jak mówię, nie wiem.
0: Przycisk. Dzięki Maćku za te wiadomości. A teraz, zanim zamkniemy nasz kącik Tyflo Aktualności, to jeszcze taki podkącik, że tak powiem, bo będzie kącik retro.
5: Tak, bo znalazłem takich kilka informacji, które wydaje mi się są bardzo ciekawe, bo tutaj co jakiś czas zgłębiamy takie tematy nostalgiczne, albo nawet może nie tyle nostalgiczne w tym przypadku, bo tutaj w ogóle mówimy chyba bardziej o historii sprzętu, czy obsługi sprzętu przez osoby niewidome na przykład. No i tutaj takie trzy, wydaje mi się, ciekawe wiadomości udało mi się znaleźć. Po pierwsze, dowiedziałem się o kolejnym magazynie, który mówił o sprzęcie, czy właściwie o komputerach, jak używa się komputerów jako osoby niewidome. Co ciekawe, ten magazyn, to gdzieś kolejny magazyn, który był dostarczany na kasetach. No mieliśmy na przykład Playback magazyn w Stanach, no to akurat stricte z komputerami związane nie było. Natomiast okazuje się, że w Wielkiej Brytanii, bo w latach 80. często użytkownicy komputerów włączyli się w takie grupy, tak zwane grupy użytkowników. I tak między innymi w Anglii była grupa niewidomych i niedowidzących użytkowników komputerów. Głównie tutaj były na przykład chyba komputery BBC, BBC Micro, bo na nie wtedy gdzieś powstała też firma Dolphin i wypuścili swoje pierwsze czytniki ekranu i sprzętowe syntezatory. No i taki magazyn właśnie tej grupy powstawał. Magazyn nazywał się Computer Talk i działał bardzo długo, bo od roku 85 do roku 89 prowadził go jego pierwszy założyciel i później od roku 89 został przejęty przez dwie kolejne osoby, które go prowadziły aż do roku 2009, więc to już kawał historii. Nie mamy wszystkich tych zapisów, natomiast autor portalu oneswitch.org czy .co.uk, a nawet jeszcze inaczej oneswitch.org.uk, oczywiście będzie link do konkretnej strony, gdzie znajdziemy ten artykuł. Udało mu się znaleźć zapisy całkiem sporego kawałka tego magazynu. Znajdziemy tam wydania z roku 89, kończąc na wydaniach w roku 94. Też prosi o to, jeśli ktoś ma jakieś starsze lub nowsze, żeby się z nim skontaktować, żeby to jeszcze uzupełnić. Natomiast mimo wszystko to, co mamy, jest jak najbardziej fascynujące. Mamy na stronie m.in. taką sekcję notes z notatkami, w której możemy sobie poczytać, co w takich wydaniach się znajdziemy, w tych, które mamy dostępne. I tak na przykład w pierwszych wydaniach z czasów, kiedy jeszcze te komputery BBC Micro były gdzieś używane, no to możemy znaleźć na przykład recenzję, kiedy pomału pojawiała się pierwsza wersja syntezatora Apollo, właśnie głównie na początku przystosowana pod te komputery. Pojawiła się na przykład recenzja notatnika Braille'owskiego Eureka A4, o której jakiś czas temu Paweł wspominał. Notatnika, który między innymi zasłynął tym, że miał bardzo rozbudowany program do komponowania muzyki, i Stevie Wonder na przykład z Eureki korzystał. Taka ciekawostka. Mamy w późniejszym magazynie, tutaj wracamy znów do Eureki, mamy demonstrację, jak jeden z właśnie użytkowników tego notatnika przez modem łączył się z usługą oferowaną przez BT, czyli British Telecom, głównego operatora w tamtych czasach, do odbierania poczty elektronicznej i nie tylko. Tam też są inne usługi, to było demonstrowane. Jest demonstrowane, na przykład to już jest rok 91, początek roku 91, program, zmodyfikowana wersja programu rozpoznawania mowy, która też działa z czynnikami ekranu pod DOS-a. No słuchajcie, jeśli narzekacie teraz, jak wyglądało dyktowanie, to wyobraźcie sobie, że na DOS-ie to wyglądało tak, że dyktowaliśmy po słowie. No to i mniej więcej z takimi opóźnieniami. To zajmowało dużo więcej czasu, natomiast faktycznie jeśli były osoby, które tego potrzebowały, no to takie rozwiązania istniały, to nawet dało je się zintegrować z przynajmniej jednym czytnikiem ekranu pod DOS-em. I to też jest demonstrowane na tej kasecie, także jeśli interesuje Was rozwój technologii technologii dostępnej dla nas, no to pewnie kolejna rzecz, w której można spędzić godziny po prostu słuchając jak to było kiedyś. Także gorąco polecam sobie wejść i posłuchać. A gdybyście chcieli coś przetestować sami, no na razie jeszcze nie można, ale za jakiś czas taka możliwość się pojawi. Mianowicie emulator MAME, o którym pewnie słyszeliście, zwłaszcza jeśli interesują Was gry, konkretnie automaty, bo to była aplikacja, która jego głównym założeniem jest emulowanie wszystkich możliwych automatów do gier na ziemi, natomiast ona też rozwijała się do emulowania nie tylko automatów, ale też różnych komputerów i zresztą urządzeń, bo tam na przykład to jest jedyny emulator, który na przykład emuluje komputer Apple II z syntezatorem Echo, więc tutaj wczesna historia mówiących komputerów w Stanach Zjednoczonych, to też powstały pakiety, które nam pozwalają to emulować, też różne gry kieszonkowe, inne maszyny są emulowane łącznie z PC-tami i różnymi peryferiami do tych PC-tów. Takim peryferiem, jednym z ciekawszych, jest na przykład syntezator mowy DeckTalk. DeckTalka możecie znać teraz bardziej z wersji programowych, które gdzieś do dziś krążą z różnymi czytnikami ekranu. Natomiast on miał swoje początki jako sprzęt po prostu. Na początku takie duże urządzenie, które gdzieś podłączało się do jakiegoś innego komputera przez porty szeregowe, czy na przykład do linii telefonicznych, żeby komuś przez telefon odczytywał wiadomości, pogodę, czy tam co było akurat potrzebne. Natomiast z czasem ten DeckTalk się zmniejszał, aż do momentu, kiedy był też dostępny w wersji na karcie, którą można było sobie do takiego standardowego peceta włożyć i na przykład skonfigurować z czytnikiem ekranu pod DOS-em, i tak wiele osób w Stanach Zjednoczonych właśnie z komputerów korzystało, używając tego sprzętowego DeckTalka. Od jakiegoś czasu MAME potrafi go emulować, natomiast ta emulacja, no można powiedzieć, że praktycznie nie działała, bo ta mowa co chwila trzeszczała, piszczała, była zniekształcona, nie dało się z tego korzystać. Tematem zainteresował się niejaki Jake Gross, którego możecie kojarzyć, bo to osoba, która no, jest bardzo zainteresowana technologiami retro i udało mu się wiele rzeczy przywrócić do życia. No, napisał wiele na przykład dodatków NVDA, które uruchamiają jakieś stare syntezatory i nie tylko. Prowadzi takie repozytorium wiedzy z tym związane, między innymi właśnie z DeckTalkiem zwłaszcza. No i znalazł ten problem w kodzie, który powodował, że ta mowa tak trzeszczała i go naprawił. I jego poprawki zresztą już zostały wcielone do przynajmniej kodu źródłowego Mame'a. Będzie też link zresztą w komentarzu do klipu na YouTubie, gdzie możemy usłyszeć, jak taki komputer, taki PC startuje, łącznie z nawet symulowanymi dyskami, dźwiękami stacji dysków, co też w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. No ale słychać, że normalnie uruchamia się program demonstracyjny i ten DeckTalk się do nas odzywa. I kiedy pojawi się następna wersja Mame'a, to ten DeckTalk już nam powinien w niej działać bardzo fajnie i Jake już obiecał, że postara się stworzyć taki pakiet, który pozwoli nam uruchomić sobie taką maszynę, na której będzie zainstalowany jakiś DOS, czytnik ekranu i będzie można sobie po prostu z tego pokorzystać, jakieś gry, inne aplikacje uruchomić, zobaczyć, czego ludzie korzystali w Stanach. No w Polsce oczywiście też DOS był popularny, tylko na innym sprzęcie akurat, na karcie Kovacs tak zwanej na przykład był używany. No a w Stanach właśnie były takie syntezatory i będziemy niedługo mieli możliwość zobaczyć, jak to wszystko, jak to kiedyś działało. I jeszcze a propos emulacji różnych rzeczy, wracamy do tematu, na co Apple ostatnio zaczęło pozwalać na iPhone'ach, bo oto no, zostały do sklepu, do App Store'a i nie tylko dopuszczone emulatory. Sony pojawiły się w przypadku programów, które symulują komputery, bo oto twórcy programu UTM, którego możecie pamiętać, no bo on już jakiś czas na Macu jest i na iOSie zresztą też, natomiast on na początku działał gdzieś z iOS-ami po tak zwanym jailbreaku, więc aplikacje, które gdzieś były instalowane przez użytkowników, no to program, który pozwala nam generalnie odpalać wirtualne maszyny różnych systemów operacyjnych, od właśnie DOS-a czy starych Windowsów po nawet Windowsa 10 czy 11, co zresztą na Macu można zrobić bez problemu. Na Macu ta aplikacja stanowi konkurencję dla Parallelsa czy VMware'a. No, nie integruje się tak systemem, ale no, można spokojnie takie rzeczy też uruchamiać. Natomiast Apple na początku nie chciało dopuścić tego. Uznawało, że no, okej, to jest emulator, macie rację, ale za nowy sprzęt, czego nikt do końca nie rozumiał. Natomiast ostatecznie postanowili zmienić zdanie i UTM, przynajmniej takiej wersji okrojonej, wersji SE, na App Store się pojawił. O co mi chodzi, kiedy mówię okrojonej? Po prostu te symulowane komputery nie działają tak szybko, jakby mogły. Jest to związane z zabezpieczeniami. Na Macu ta aplikacja ma bezpośredni dostęp do procesora i może go w pełni wykorzystać, żeby symulować te sprzęty, używając wszystkich dostępnych rdzeni. Używając tak zwanej technologii JIT na przykład, czy hiperwizorów, gdzie wirtualna maszyna ma właśnie bezpośredni dostęp do procesora. No, na iOSie z powodu bezpieczeństwa nawet po tych zmianach aplikacje do tego dostępu nie mają. Co za tym idzie, ta emulacja jest wolniejsza. O ile no w Windowsa 10 albo 11 na pewno na iPhone nie uruchomimy. Natomiast starsze wersje systemu Windows, na przykład Windows XP chyba nawet się udało uruchomić też i to nawet chyba działało. Starsze wersje, nie wiem, 9.8 już działały na pewno. Także jakby ktoś chciał sobie, sama aplikacja jest jak najbardziej dla nas dostępna, więc jakby ktoś chciał sobie takiego Windowsa postawić, jakiś czytnik ekranu, nie wiem, podpiąć klawiaturę i jakieś gry audio odpalić, myślę, że jak najbardziej powinno się to dać zrobić, może faktycznie nawet Windows XP też powinien na tym się uruchomić. No, aplikacja darmowa. No, potrzebujemy trochę miejsca na telefonie, bo sama aplikacja ma 2 giga plus, wiadomo, jeszcze obraz dysku i tak dalej, więc no trochę miejsca musimy sobie na to zwolnić. Natomiast jakby ktoś chciał pobawić się w uruchamianie Windowsa na swoim iPhone'ie, przynajmniej starszego Windowsa, będzie link do App Store'a UTM SE, tak się ta aplikacja nazywa. Można sobie ściągnąć i testować.
0: No to za moment przechodzimy w takim razie do tyflo aktualności, nie, do technikaliów, a z tyflo aktualności do tych technikaliów będziemy przechodzić. Zanim jednak to wiadomości od kolejnego naszego słuchacza, Sylwestra.
6: Mam pytanie, czy obecnego Bartosza, który dzwonił, Czy on nie ma zapasowego iPhone'a przypadkiem w domu? Czy ktoś jego członków rodziny nie ma iPhone'a? Bo ciągle jakiś on ma problem z tym iPhone'em. Trzeba myśleć o zapasowym sprzęcie iPhone'owskim czy Apple'owskim, bo innej drogi nie ma. A czy będziecie prowadzić kiedyś podcasty na temat retro, takie starsze rzeczy?
0: I to chyba wszystkie wiadomości od Sylwestra. Natomiast to nie wszystkie wasze komentarze, bo mamy jeszcze kilka komentarzy od naszego słuchacza na YouTubie, który się podpisuje jako Terlol i pisze do nas tak. Na Windows można pisać też głosowo, wystarczy, że oznaczymy pole tekstowe tam, gdzie chcemy pisać i wciśniemy literkę H plus Windows. Wtedy mówimy do mikrofonu i nam to zapisuje. A to prawda, na Windowsie 11 to działa. Rzeczywiście można z tego korzystać. Kolejny komentarz. Jak chcemy już zakończyć pisanie głosowe, wystarczy, że wciśniemy klawisz Ctrl. Następna wypowiedź. Pozdrawiam was serdecznie z okolic upalnego Opola. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do korzystania z basenów. Ja mam fajnie, bo przed domem. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. No to na takie upały to pozazdrościć tylko. I co tu jeszcze nam Terlol pisze? Ano pisze nam, że korzysta na Windows ze sztucznej inteligencji, czyli z Binga na komputerze stacjonarnym. Na Windows to fajnie działa, jak na smartfonie iPhone. I coś jeszcze? Nie, to jest wszystko. To w takim razie może przejdziemy sobie teraz tak troszeczkę nietypowo, niezgodnie z kolejnością, która w tych naszych notatkach. Teraz Pawle, ciebie do głosu dopuścimy. Audacity. Audacity, co nowego?
2: Czy to jest nowe? Nie jestem do końca pewien. Mam wrażenie, że nie poruszyliśmy tego aspektu, to Tomek Bilecki chyba wspominał, przy pierwszym wspomnieniu o sztucznej inteligencji i wtyczce z tąże do Audacity. No bo Audacity się rozwija w różne ciekawe strony, odkąd ma nowych właścicieli, grupę Muse chyba. I między innymi też jakaś tu została nawiązana współpraca z Intelem, i ich Open Vino, chyba tak się to czyta, no chyba nie Open Vino, czyli ich modele językowe, ich no, nawet nie tyle modele, co po prostu interfejsy do interakcji z tymi modelami, gdzieś tam zostały wprowadzone w formie wtyczki, więc mówiliśmy, że jest usuwanie szumów sztuczną inteligencją, jest odseparowywanie wokalu i ścieżki instrumentalnej sztuczną inteligencją, jest nawet jakieś podstawowe tworzenie muzyki. Ale jakoś w tym wszystkim mam wrażenie umknęło nam, że jest też Whisper. I istotnie, instalując tą wtyczkę OpenVINO, możemy sobie wybrać, jakie modele Whispera chcemy zainstalować. Mamy do wyboru Bass, mamy Small, Medium, mamy też Large i Large w wersję trzecią. Więc możemy sobie w czasie instalacji powybierać, co my to wszystko chcemy. No i teoretycznie, bo u mnie to jakoś działać nie chce, a wykonałem, mam wrażenie, wszystkie kroki tak jak trzeba i wszystkie wymagania sprzętowe spełniam. W menu analizuj powinna się pojawić opcja transkrypcji. No i możemy poddać dowolny plik tej transkrypcji. Jako parametry analizy wybieramy sobie, czy chcemy transkrypcję, czy transkrypcję z tłumaczeniem na angielski. Możemy też wybrać sobie, jaki język jest źródłowy. No i ruszamy do działania. Po ukończonej transkrypcji możemy wynik takiejże zapisać sobie jako znaczniki, jako tak zwane markery Audacity, jako te, poetykietowane klipy. Więc niestety dostaniemy je tylko chyba w wersji z znacznikami czasu. No ale jest to kolejny interfejs graficzny do Whispera, gdybyśmy tam czegoś na Windowsa akurat szukali. No jest bas, chyba o jakimś jeszcze jednym słyszałem, ale go nie testowałem. Jak ktoś umie i lubi, to jest też oczywiście wiersz poleceń, zawsze stary, dobry. No a jak ktoś już jest przyzwyczajony do Audacity, to można też z poziomu Audacity.
0: No to teraz kolejny temat, tym razem temat związany z dokumentami Google. Dokumenty Google mają już od pewnego czasu wsparcie dla Markdowna, dla tego systemu znaczników, ale to wsparcie jeszcze się powiększyło.
5: Dokładnie, powiększyło się tak dosyć znacząco, bo jak to wyglądało wcześniej, to wsparcie to było bardziej, tak mam wrażenie, takie ułatwienie dla ludzi, którzy no, znają składnie Markdowna i piszą w tym edytorze dokumentów Google na przykład. No bo na przykład mogliśmy, nie wiem, napisać dwa znaki hash, spacja i jakiś nagłówek i po naciśnięciu Entera po prostu automatycznie to, co napisaliśmy, by się przekształciło w nagłówek poziomu drugiego. Natomiast, no chyba, że ktoś mnie tutaj poprawi, nie dało się na przykład wkleić większego jakiegoś akapitu napisanego właśnie w Markdownie i zrobić tak, żeby to się zostało przekształcone, czy zresztą w drugą stronę. Nie dało się otworzyć dokumentu Google na przykład i go w Markdownie zapisać. To było w roku 2022, to wsparcie, o którym wspominaliśmy, więc już jakiś czas temu to zostało dodane. Natomiast ludzie prosili, żeby to miało więcej funkcji, no i Google postanowiło się do tych próśb przychylić. I jakie opcje zostały nam dodane? Są cztery tak naprawdę nowości. Konwertowanie Markdown do dokumentów Google przy wklejeniu. No, czyli właśnie to, co wspominałem. Gdybyśmy sobie z jakiegoś innego pliku, który napisaliśmy w innym edytorze, na przykład mieli formatowanie Markdown, kiedy je automatycznie wkleimy, no to ono się zamieni na odpowiednie formatowanie dokumenta Google. Czyli nagłówki, listy, linki nam się automatycznie potworzą tak, jak powinny. I możemy pójść w drugą stronę. Możemy skopiować zawartość dokumentów Google jako Markdown. I to jest, myślę, coś, co też ucieszy wiele osób. No, dokumenty Google nie wszyscy je lubią, zwłaszcza to mówię o użytkownikach niewidomych, na przykład zwłaszcza na Macu, gdzie to działa trochę gorzej. No i jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś innego edytora tekstu, no to możemy sobie zaznaczyć taki dokument, wybrać odpowiednią opcję z menu, żeby zostało ono to nam skopiowane jako Markdown, wkleić sobie do jakiegoś edytora, z którym lubimy pracować, dokonać zmian, no i z powrotem wrócić i wkleić je w odpowiednie miejsce.
0: Z dokumentami Google, to jeszcze tak a propos tej dostępności, to niestety też są problemy, jeżeli chodzi o polskich użytkowników i to akurat polskich użytkowników Windowsa, bo się trochę tych skrótów dedykowanych właśnie przede wszystkim dostępności gryzie z polskimi diakrytykami na klawiaturze programisty.
5: A no tak. To też prawda i to też może być jakieś rozwiązanie na to. Jeśli chcemy na przykład sobie coś przeczytać po nagłówkach, no to można sobie to przekonwertować się po prostu i przeczytać w jakimś innym edytorze na przykład. Ale nie tylko na schowku możemy pracować, bo możemy też wyeksportować dowolny dokument do pliku Markdown. To będzie w menu plik, wchodzimy do menu plik i w podmenu pobierz. Tam zawsze mamy właśnie różne formaty dostępne, DOC, ODT, PDF i tak dalej. No i tam też po prostu pojawi się Markdown. I vice versa, możemy sobie pliki Markdown z menu plik lub po prostu z dysku Google, jeśli klikniemy na plik MD i otworzy nam się w dokumentach Google, no to automatycznie to formatowanie zostanie przekonwertowane na no właśnie formatowanie dokumentów Google i możemy sobie z tym plikiem dalej pracować. No, myślę, że zdecydowanie zmiany na plus z wielu powodów, zwłaszcza dla nas, no, trzeba przyznać, że chyba z reguły łatwiej nam się właśnie pracuje na takiej właśnie składni Markdown, łatwiej się robi formatowanie. Jest gdzieś więcej dostępnych aplikacji na różne systemy operacyjne. No jeśli musimy na przykład właśnie pracować z osobami widzącymi, które no może niekoniecznie chcą w takiej składni pracować, no to możemy w ten sposób sobie takie dokumenty przygotować, wkleić w odpowiednie miejsce. No i nam się pracowało na nich lepiej, a osoby widzące też od razu mają lepsze formatowanie. Także zdecydowanie zmiany na plus. Google mówi, że one pomału po prostu będą pojawiać się u wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy ktoś ma po prostu darmowe osobiste konto Google, czy korzysta z tych usług workspace firmowych, to po prostu powinno się w dokumentach wam pokazać.
0: A teraz radiowa ciekawostka ode mnie. Ja lubię takie minimalistyczne rozwiązania i to jest zdecydowanie coś bardzo minimalistycznego i bardzo fajnego dla tych wszystkich, którzy lubią słuchać stacji radiowych, ale którzy lubią słuchać nowych stacji radiowych, których nie znają. No a jak najlepiej poznać jakieś nowe radio, sobie je po prostu wylosować. I właśnie do tego służy strona, której adres to radioshuffle.com, radio-schuffle.com. I działanie tej strony jest niezwykle proste, bo po prostu sobie na nią wchodzimy. Ja teraz właśnie to robię i zaraz zobaczymy, czy od razu nam tu coś zadziała. Na razie nam akurat nic nie gra, ale jak nacisnę przycisk shuffle, to proszę bardzo, już nam coś gra. Gra nam jakaś stacja radiowa i oprócz tego, że nam gra, to mamy też jeszcze opis. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Zastanawiam się, skąd są te opisy. Mam wrażenie, bo one są takie dosyć podobne do siebie, więc mam wrażenie, że te opisy tak. To sztuczna inteligencja.
2: Dokładnie. To jest też moja sugestia. Generowała. Ja podejrzewam, że to tak, Radio Browser plus GPT.
0: Dokładnie. I mamy tu akurat stację z Armenii, że ta stacja właśnie z Armenii się skupia na muzyce chrześcijańskiej i treściach chrześcijańskich. Więc tak to sobie brzmi. Jak nam się podoba, to słuchamy. A jak nam się nie podoba, to klikamy sobie znowu przycisk shuffle. I czekamy. I to nie zawsze działa, bo czasem po prostu jakiś strumień jest nieaktywny, ale w takim przypadku się nie poddajemy, tylko znowu sobie klikamy w shuffle. No i mamy coś zupełnie innego, tym razem radio z Argentyny, z Castelar, Provincia de Buenos Aires i tak dalej. I tu mamy też informację, co to jest za stacja radiowa. Jeżeli jakieś radio nas zainteresuje, to możemy sobie nacisnąć, i to jest niestety opisane jako element klikalny, więc no szkoda, że nie jest to przycisk. Po prostu mamy nad tą stacją coś, co się nazywa favorite. Naciskamy sobie to favorite i powinno nam się już w tym momencie do ulubionych dodać. To czasem się dodaje, czasem nie. Ale tu widzę, że nam się dodało. Zresztą zaraz to sprawdzimy. Wylosuję sobie na przykład jakąś następną stację. Niech nam się tu coś wylosuje. Znowu się nie chce wylosować, ale to się nie poddajemy, tylko szuflujemy dalej. O, jak pech, to pech. Teraz akurat się nic nie chce wylosować. O, się wylosowało. Aha! No to akurat w sam raz coś na upały, bo stacja ze Stanów Zjednoczonych grająca muzykę świąteczną. Ale teraz powiedzmy, podoba mi się ta stacja z Buenos Aires, którą dodałem sobie do ulubionych, więc zobaczymy, czy jestem w stanie do niej wrócić. Ja jestem w stanie do niej wrócić. I co ważne, te stacje, które są ulubione, które zapisujemy jako ulubione, to zapisywane są w naszej przeglądarce. Prawdopodobnie jako jakieś ciasteczka, więc z jednej strony jest szansa, że ich nie stracimy tak szybko, ale z drugiej strony, jeżeli używamy jakichś cleanerów albo na przykład mamy w jakiś nietypowy sposób ustawioną przeglądarkę, żeby usuwała ciasteczka co jakiś czas, no to można się liczyć, że z tak zgromadzoną bazą stacji radiowych przyjdzie nam się kiedyś pożegnać, więc może lepiej to, jeżeli spodoba nam się jakaś stacja, no, poszukać informacji o niej, wyciągnąć skądś adres internetowy i dodać sobie do jakiegoś bardziej stałego miejsca, z którego na pewno nam ta stacja nie wyparuje. Ale stronka bardzo fajna. Trochę czasu spędziłem klikając przycisk shuffle. To wam powiem. radio-schuffle.com.
2: Ja też przypomnę, że no to trochę tyflo przeglądów temu było, ale stworzyłem skrót do Apple skrótów, który robił też podobną rzecz. Fakt, nie można zapisywać do ulubionych i nie jest to takie intuicyjne jak klikanie shuffle, shuffle, shuffle, Ale można sobie na przykład przypisać do polecenia w Siri albo do gestów VoiceOver i też całkiem fajnie się to sprawdza. Także fajnie, że nie tylko ja mam takie myśli, że takie coś może być fajne i ta sama motywacja też widzę, by mi przyświeca, tak. Bo też się chcę wyrwać trochę z tych algorytmów serwisów streamingowych, także...
0: Tak, bo fajnie. Autor właśnie o tym pisze, że wracał do domu, na przykład po szkole kiedyś i strasznie go denerwowało, że każda stacja radiowa gra to samo. A przecież jest internet, więc czemu sobie nie posłuchać jakiegoś radia z innego zakątka świata, gdzie można naprawdę coś nowego, nietypowego, ciekawego poznać. To prawda, ja też tak lubię, lubię sobie gdzieś tam tym palcem po radiowej mapie poprzesuwać i coś interesującego znaleźć, więc polecamy.
2: Ciekawe, ktoś kiedyś trafi na Tyflo Radio.
0: No właśnie, no, może. Mm-hmm. Jeżeli jesteście właśnie stamtąd, na przykład z Radio Shuffle, to dajcie znać. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, to następny temat w takim razie. Eleven Labs. Eleven Labs to już nie tylko narzędzie do tworzenia bardzo realistycznych, syntetycznych głosów, ale też i ostatnimi czasy narzędzie do generowania efektów dźwiękowych tam się pojawiło, a ostatnimi czasy to dodali odszumiarkę.
5: Tak, jakby efektów dźwiękowych było za dużo w jakimś nagraniu, no to zaoferowali nam kolejną nowość, która pozwoli nam właśnie na odszumianie różnych nagrań. To narzędzie ma być konkurencją dla, no pewnie głównym konkurentem tutaj będzie Adobe Podcast, czyli też tutaj ta podobna usługa właśnie od firmy Adobe. Też usługa, która tutaj działa w sieci, możemy albo nagrać coś z mikrofonu, albo załadować plik audio i go po prostu przetworzyć. Ja przyznaję się, że dowiedziałem się o tym niedawno, więc jeszcze nie zdążyłem tego przetestować na własnych próbkach, a myślę, że na pewno będzie warto to zrobić, no zobaczyć faktycznie jak naprawdę dobra jest ta usługa. No generalnie to, co oferuje Eleven, jest zawsze na wysokim poziomie. No pytanie, czy to będzie faktycznie też tak dobre. Natomiast mogę pokazać wam, jak to działa, przynajmniej używając próbki, którą nam zaoferował właściwie nawet producent. Mamy tutaj demonstrację i myślę, że sobie szybko tą demonstrację odtworzymy. Najpierw puszczę klip bez odtwarzania. Tutaj chyba jest jakaś mucharka uruchomiona. No zresztą sami usłyszycie, że jest głośno.
7: Need to remove background noise from your video? Use our new voice isolator model for crystal clear audio every time.
0: No i no rzeczywiście robi to wrażenie. Natomiast...
5: Jest taki trochę zniekształcony ten głos, nie?
0: Jest trochę zniekształcony i jedna rzecz, Tomek Bilecki to testował, z tego co wiem bardziej, więc może w następnej audycji jeszcze coś do tego doda. Na przykład Adobe w tym swoim narzędziu ma taką niefajną cechę, mianowicie nie jest zbyt kompatybilny z innymi językami niż angielski, a na pewno ma problem z polskim. Mianowicie Adobe w tym swoim narzędziu, przynajmniej na niektórych głosach, lubi troszeczkę dodać coś takiego, jakby takiej angielskiej, tej angielskiego sposobu wymowy. Jakbyśmy, nie wiem, pojechali sobie do Stanów na 10 lat i mówili po polsku potem. Więc jest to coś, czego ponoć właśnie to od Eleven Labsa nie ma, więc no rzeczywiście fajnie. Fajnie, że to działa tutaj lepiej i że nie ma z tym kłopotów. Natomiast o ile Adobe, jeżeli ktoś korzysta z tego ich całego pakietu, no to oferuje to w ramach tego właśnie pakietu i za darmo też oferuje chyba pół godziny, czy godziny nawet, ale nie, chyba pół godziny, na domyślnym ustawieniu, to tu Eleven Labs to sobie kasuje za każdą minutę.
5: Tak, i właśnie miałem powiedzieć, mam nadzieję, że to faktycznie jest no, tak dobre, to będzie trzeba to przetestować, bo kasują to niemało, bo to kosztuje 1000 znaków za minutę. Także jak ktoś sobie nawet wykupił ten najlepszy plan dla twórców, ten za $20, powiedzmy, którym dostajemy 100 000 znaków, no to dostajemy niecałe półtora godziny tak naprawdę. To nie jest jakoś dużo, jeśli ktoś no, dużo potrzebuje odszumiać.
0: Dobrze, że my nie szumimy. Tak. Bo byśmy się nie wypłacili po prostu.
5: No właśnie. Natomiast no, jest kolejne narzędzie, można każdy już sobie to przetestować. Oczywiście za darmo dostajemy 10 tysięcy znaków miesięcznie po założeniu konta. Więc jeśli chcecie macie jakieś nagrania, które chcecie sobie na próbę odszumić, przetestować, no to jak najbardziej można.
0: I teraz przechodzimy do ostatniego tematu. I to tak się dosyć fajnie złożyło, bo z jednej strony zwykle, kiedy przekraczamy 4 godziny, to mamy dla was niespodziankę dźwiękową, a dziś tak czy inaczej będziemy dla was mieli niespodziankę dźwiękową, a to za sprawą ostatniego tematu z naszych radiowych notatek, mianowicie tematu dotyczącego mikrofonów przyssawkowych.
2: Tak, mikrofony przyssawkowe, bądź po angielsku pickup coil, czyli taki specjalny rodzaj mikrofonu, który tam, gdzie zbiera dźwięk, ma taką przyssawkę. Przysysa się ją do powierzchni dowolnego sprzętu elektronicznego i ten mikrofon wyłapuje fale elektromagnetyczne emitowane przez ten sprzęt. To w praktyce oznacza, że zgrywany jest dźwięk, który ten sprzęt wydaje w takiej jakości mniej więcej jakby, no nie wiem, bezpośrednio z tego głośnika po prostu coś zgrać, czyli no nie jest, ewidentnie słychać, że to nie jest głośniczek nagrywany sobie mikrofonem zwykłym z telefonu, czy tam nawet jakimś studyjnym, ale w pokoju, tylko po prostu ten dźwięk jest odsysany w pewnym sensie z tego głośnika bezpośrednio, plus jakieś tam też śmieci się okazują, jakieś fale elektromagnetyczne, jakieś pyrczenie, coś tam, coś tam. No i temat wypłynął w ramach grupy telegramowej Jest Telefon, Jest Zabawa, gdzie siedzimy sobie taką grupką osób zainteresowanych właśnie telefonią i taką telefonią też trochę retro, właśnie jakieś zbieranie dzwonków, zbieranie komunikatów, porównywanie infolinii. No mega wkręceni jesteśmy tam ogólnie w temat telefonów w różnych aspektach. No i tam dwóch uczestników sobie kupiło takie mikrofony z Amazonu w Stanach i posłali kilka próbek i aktualnie tym nagrywają różne ciekawe rzeczy. W związku z tym mamy mały przegląd nagrań, które zostały takimi mikrofonami poczynione. I czy, Michale, pokusiłbyś się o ich prezentację?
0: Ależ prawda? Oczywiście.
2: Masz do emisji, prawda?
0: Tak, mam to wszystko już przygotowane, mam te materiały, więc teraz sobie posłuchamy. Na dobry początek posłuchamy sobie dysku twardego iPoda.

to by pomyślał, że to aż tak bardzo hałasuje. Okej, następny materiał to będzie dźwięk laptopa. Po prostu laptopa, jak komputer przenośny potrafi hałasować, kiedy do niego się taki mikrofon przyda.

0: Jak słychać, to naprawdę brzmi ładnie. No i na zakończenie tego zestawu dźwięków posłuchajmy jeszcze iPhone'a z kolei, do którego ten mikrofon został przyssany, i poczty głosowej. Fragment po prostu telefonu na pocztę głosową.
1: Ustawienia i opcje poczty głosowej. Naciśnij 3. Pomoc. Naciśnij 0.
2: 5. 5. 2. 5. 8. 0.
1: Pomoc dla poczty głosowej. Wybierz temat z opcji, które za chwilę usłyszysz. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij gwiazdkę. Aby dowiedzieć się, jak nagrać osobiste powitanie, naciśnij 1. Aby dowiedzieć się, jak zmienić swój PIN, naciśnij 2. Aby dowiedzieć się, jak odsłuchiwać, zapisywać i
0: A tu jeszcze koniec, to też bardzo ciekawie zabrzmiał, czyli to, co tak naprawdę wysyła w świat nasz telefon, kiedy ekran jest odblokowany.
3: No tak.
0: Więc rzeczywiście bardzo ciekawie brzmiące rzeczy.
3: Tak.
0: Dziękujemy Miłoszowi za te nagrania, tak, bo to właśnie Miłosz Nowicki je przygotował. Bardzo ci dziękujemy za to, że je nam udostępniłeś. No i cóż, i to jeżeli chodzi o notatki, to by było tyle. Pytanie, czy jeszcze coś przyszło?
3: Nie. Znaczy, ja może bym...

0: 21 okno, 23 korytarz.
1: No i tak to wygląda i żeby nie było, to po nagłówkach sobie poskaczę.
0: Wagon 14, wagon 15, wagon 16, wagon 17, znaleziono nagłówków.
1: No i na przykład tu bym miał...
0: 13 korytarz, 14 korytarz. 8, 2, 3, 6, 7, 8, kierunek 87 korytarz, miejsce dla podróżnego z rowerem. 86 okno, miejsce dla podróżnego z rowerem.
1: No i mam tutaj...
0: Kierunek jazdy, zaznaczone. Kierunek jazdy, zaznaczone. Kierunek jazdy.
1: No ale dalej.
0: 87 korytarz, miejsce dla podróżnego z rowerem.
1: No nie widzę, żeby były jakieś inne miejsca dostępne. Także chyba tak to działa na ten moment w tym Koleo.
2: Okej, okay, no to warto wiedzieć. No i zobaczymy, no to jest, słuchajcie, pierwsza wersja tego schematu, więc podejrzewam, że za jakiś czas może być jeszcze lepiej. Natomiast no, jeszcze mamy telefon, jeszcze Maciek do nas się dodzwonił. Witaj, Maćku.
3: No ja nieustraszony w związku jeszcze, że tak powiem, z głosówką, którą sobie pozwoliłem poczynić. Natomiast właśnie, jak się na szczęście się zdążyłem dzwonić, to sobie mam do was pytanie jeszcze. Poniekąd ciekaw jestem, jeśli chodzi o Face ID w iPhone'ach i punkt uwagi generalnie. Znaczy inaczej, punkt uwagi to jest jedna rzecz, ale zanim to, to jak sobie skanujecie twarze tym Face ID, to jaki jest mniej więcej czas reakcji? Powiedzmy, idzie wam to od razu tak błyskawicznie?
2: Maćku, właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy temat, z którym ja ostatnio, muszę powiedzieć, mam problem.
3: Okay.
2: Ja myślałem, że to jest kwestia po prostu tego, że powoli przyszedł czas na wymianę mojej baterii w telefonie, bo mam tam 91%. No niby jeszcze dużo, ale...
3: A nie wołał serwis?
2: Nie, nie wołał serwis. Nie, o serwis on będzie wołać przy 80%.
3: A niekoniecznie.
2: Nie?
3: Nie, w ogóle przypadek był śmieszny. Mojej mamie swego czasu przy 93 wołał o serwis. Chłopy w iMadzie się za głowę złapali, o co w ogóle chodzi. Ale wymienili te baterie i wyłączał się. Objawy, symptomy wszystkie były właśnie wskazujące na obniżoną kondycję baterii. Włącznie z tym, że wołał o serwis. Tak?
2: A no widzisz, ale ja ostatnio zauważyłem, że przy niektórych operacjach ten Face ID mi rzeczywiście zwolnił. Ale to nie jest tylko to, bo też na przykład aktualizacje jakoś mi się wolniej zaczęły pobierać. Z App Store'a, zwłaszcza jeżeli jest ich dużo, to się wlecze. Ten telefon się potrafi trochę zgrzać bardziej niż kiedyś miał to w zwyczaju, więc myślałem, że to jest wszystko jakby spowodowane tym, no, że ta bateria już jednak nie jest pierwszej młodości, a nie ma jeszcze 2 lat. Więc no niestety, tak to...
3: Może z tym, a może ten wskaźnik szaleć na przykład i nie pokazywać też prawdy, a jednak... Coś tam być na rzeczy.
2: No właśnie. Więc i tak od pewnego czasu zauważam, że ten Face ID reaguje wolniej.
3: Okej. Okay. Mimo, że... A wcześniej normalnie jest
2: tak,
3: po prostu.
2: Tak,
3: aha. Nie, bo ja jakby bardziej piję do tego, że no właśnie, u mnie też ten Face ID działa obłędnie, działa bardzo szybko, działa fajnie i ten... No i trochę się, że tak powiem, a ja lubię wyzwania i gdzieś tam jak ten, jednak iOS to rozpieszcza człowieka w sumie. No i tak się troszeczkę, że tak powiem, tym znudziłem, że on tak działa niezawodnie, tak fajnie w ogóle. Że stwierdziłem, a niech stracę, chociaż kiedyś mi to nie działało jak trzeba. Ale włączyłem sobie ten punkt uwagi, znaczy kiedy sobie włączyłem wymagaj punktu uwagi, czyli właśnie tego, żeby, prawda, no, wymóg patrzenia na ekran podczas odblokowania, żeby oczy były widoczne. No i kiedyś mi to nie działało, ja się z tym strasznie męczyłem i mi to nie działało, a żeby nie było, no ja nie widzę zupełnie nic i żadnym resztkowcem nie jestem i tak dalej. Ja ale sobie postanowiłem jakieś 2 tygodnie temu, a spróbuję sobie jeszcze raz, a co w sumie, prawda, wakacje po studiach i wszystko, nudzi się człowiekowi, można poeksperymentować. Jakieś było moje zdziwienie, jak się okazało, że w zasadzie odblokowuję tego iPhone'a mając po prostu wyłącznie otwarte oczy, ale tak od strzała, po prostu on się odblokowuje od tak, nie?
2: No proszę.
3: To nie jest koniecznie tak, że na ten ekran trzeba stricte... Może ja na niego nieświadomie patrzę, nie wiem. Ale kwestia jest taka, że jak te kamerki, te sensory wykryją, że się ma oczy po prostu otwarte, bo przy zamkniętych, przy półzamkniętych... Czasami nawet przy półzamkniętych skubany zadziała, więc to też jest ciekawe. Natomiast przy takich przymrużonych, nie? Natomiast odblokowuje, Nieraz, wiadomo, przy jakimś tam nasłonecznieniu większym, czy jak jest zbyt ciemno, to zdarzy się, że ta reakcja jest wolniejsza niż powiedzmy przy wyłączonym

0: przy wyłączonym tym punkcie uwagi, czyli braku potrzeby patrzenia na ekran, ale mimo wszystko działa to całkiem fajnie. Wszelkie operacje jakby uwierzytelniające, czy to Apple Payem, płacenie, czy to, nie wiem, otwieranie aplikacji, wypełnianie haseł i tak dalej, tam gdzie używane jest Face ID, a w ogóle mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej rygorystyczne i bardziej jeszcze dokładne niż jak stricte odblokowujemy telefon, w sumie, że jest większe niepowodzenie rozpoznania twarzy właśnie przy uwierzytelnianiu się innego rodzaju poza odblokowaniem ekranu, niż jak się stricte ekran blokowuje. A tutaj normalnie też mi działa to bardzo fajnie, więc w sumie...
1: Wiesz co? Może coś w tym być, bo właśnie miałem, zapytałeś o szybkość tego reagowania. No przy odblokowaniu generalnie to mi to działa szybko i chyba nawet to punkt uwagi też mam włączone, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, natomiast... No tak, teraz mi nie chce się odblokować, spoko. Jak pół sekundy niecałe, no to jest demo na żywo. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o uwierzytelnianie czegokolwiek innego, czy to jest Apple Pay, czy to jest właśnie, nie wiem, logowanie do bankowości na przykład, mam wrażenie, że to działa wolniej i mam wrażenie, że czasami muszę to ponawiać dwa, trzy razy.
0: Wolniej, bo jest to gdzieś tam, spróbuj ponownie komunikację, nie? Więc restrykcje być może większe. Natomiast no właśnie z tym punktem uwagi fajnie to działa. Na całe szczęście, znaczy dobrze, że voiceover jak się konfiguruje z voiceoverem, to ten punkt uwagi się automatycznie wyłącza, no bo jeżeli ktoś nie jest w stanie oczu otworzyć, no to prawda, ale jeżeli jest i ma już to wytrenowane, że przy punkcie uwagi wyłączonym domyślnie z voiceoverem tak sobie od strzału odblokowuje telefon, to ja w sumie zachęcam, żeby sobie to włączyć, choćby nawet w warunkach domowych przetestować i jak będzie działało dobrze, to w sumie, żeby sobie to zostawić włączone, no bo co by nie mówić. Znaczy wiadomo, jak mamy ten punkt uwagi wyłączony, jakoś tam to bezpieczeństwo jest obniżane. Może nieznacznie w sumie, może jakoś bardzo na tym nie cierpimy, ale jednak. A w sumie co nam stoi na przeszkodzie sobie to włączyć, podnieść tym samym poziom jeszcze bezpieczeństwa tej autentykacji twarzą, a jeszcze w ogóle z włączoną ochroną przed kradzieżą, swoją drogą też w opcjach Face ID i kodu, no chyba, że mamy Touch ID, no to tam też to działa, ale my tu o Face ID, więc w sumie czemu nie, prawda, jeżeli to już mamy fajnie opanowane i tak dalej, więc bo to tak troszeczkę mam wrażenie, że troszeczkę taki gdzieś tam się zrobił z tego utarty, może nie stereotyp, może nie mit, no coś pomiędzy, że jeżeli jesteśmy całkowicie niewidomymi osobami, nieresztkowcami, że jeżeli tak na ten ekran stricte nie potrafimy popatrzeć, no to że ten punkt uwagi nam się nie sprawdzi. A właśnie, no kurczę, mi się sprawdza i jestem też bardzo z tego zadowolony. Dlatego też bardzo zachęcam. Wiadomo, no jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, przyjmuje jakiś czas krople, bo no nie wiem, coś i prawda to, o czym musi zamknąć i nie da rady otworzyć, no to wtedy na ten czas raczej sobie to wyłączyć, no bo żeby komplikacji nie mieć, ale tak normalnie, w normalnych warunkach w sumie, czemu nie? Taka przedrobna zachęta na koniec.
2: No pewnie, wypróbować zawsze warto, zawsze można wrócić.
0: Dokładnie. Zawsze można wrócić. Najlepsze jest to, że jak się włączy, to tylko taka lekka haptyka jest, a jak się wyłączy, to jeszcze tam nam powie, że no tutaj już bezpieczeństwo tam będzie obniżone, prawda, że tam voiceover, znaczy, że wtedy nie jest wymóg patrzenia na ekran i tak dalej, a nie przejmować się tym, po prostu jakby używać tego jak nam wygodnie, niemniej no można tego użyć, spróbować sobie sprawdzić, nie? Jak to będzie działo. No. Także w sumie tyle ode mnie dzisiaj, chyba jeden z rekordowych tam odcinków. Nie?
2: I tego dotyczyła, jak rozumiem, Maćku, ta twoja głosówka, tak? Którą nam no, wysłałeś.
0: No, zasadniczo tak.
2: Okej,
0: okay.
2: Dobra.
0: No, tak, no. Już nie ma potrzeby dublować, emitować.
2: Jasne. No. Dobra, no to dzięki w takim razie za telefon i cóż, dobrej nocy.
0: No, dzięki wzajemnie.
2: Hej. No i tym samym będziemy kończyć nasze dzisiejsze kolejne wydanie Tyflo-Przeglądu. Tyflo-Przegląd numer 241. Kolejny Tyflo-Przegląd za tydzień na antenie Tyflo-Radia, a na dziś dziękujemy wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo-Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: No to mam nadzieję, że już możemy wystartować bez kolejnych problemów technicznych. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Radio to ostatnio bardzo intensywnie działająca część Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i słabowidzących, bowiem staramy się, jak tylko się da i ile się tylko da, audycji prowadzić specjalnie dla Was na żywo. Kiedyś spotykałem się z takimi głosami, że audycje prowadzone na żywo nawet są lepsze do słuchania później, no a oprócz tego również no, ta opcja interakcji z nami tu w studio jest również, myślę, że dosyć cenna. Można do nas dzwonić w każdej z takich audycji, można się o coś zapytać. Jeżeli tylko wiemy, to oczywiście staramy się odpowiedzieć. Dziś będzie o nawigacji. Dziś będziemy rozmawiać na temat dwóch rozwiązań ułatwiających nawigację pieszą osób niewidomych. Oczywiście słabowidzący także z tego mogą skorzystać, a jakże, bo w końcu technologia GPS jest w służbie wszystkich i kierowców nawet, a nawet i powiedziałbym, że przede wszystkim, a przy okazji niewidomi zaadaptowali ją do swoich potrzeb. Dziś rozmawiać będziemy o dwóch urządzeniach, o urządzeniu, które nazywa się Tracker Breeze i o urządzeniu, które nazywa się Navi Eye. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, który przez ostatnich kilka tygodni miał możliwość testowania tych urządzeń. Wspólnie ze mną jest Adam Ostrowski, witam Cię bardzo serdecznie, Adamie.
4: Dobry wieczór dla Ciebie, Michale, i dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że poniedziałek 13 to tylko jakiś przesąd, który zupełnie nie będzie miał już dzisiaj żadnej nic do roboty, o, tak to ujmę. Dobry wieczór jeszcze raz i zapraszamy.
2: Miejmy nadzieję, bo zaczęliśmy z małym opóźnieniem, to dlatego, że mieliśmy problemy techniczne na łączach, no ale wygląda na to, że się uspokoiło, więc teraz odpukuję i miejmy nadzieję, że będzie wszystko już w porządku. Zatem Adamie, testowałeś te dwa urządzenia, nasi słuchacze już wiedzą, że to są urządzenia do nawigacji, ale zanim rozpoczniemy tę naszą dzisiejszą rozmowę, zanim opowiesz o tych urządzeniach, zaprezentujesz w jakimś tam skrócie ich możliwości, to pytanie mam do Ciebie takie. Ty korzystasz także z telefonów komórkowych, wiadomo, telefony komórkowe na różne systemy posiadają różnego rodzaju programy do nawigacji, na Symbiana mamy Lodestone, na iOS-a mamy kilka innych rozwiązań. Powiedz mi, czy dla Ciebie jest wygodniejsze, pewniejsze posiadanie takiego osobnego pudełeczka, które jest urządzeniem nawigacyjnym tylko i wyłącznie, jest do tego przeznaczone? Czy to dla Ciebie jest zbędny balast i w zupełności wystarcza Ci nawigacja w Twoim telefonie komórkowym?
4: To nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nawigacja w telefonie ma tą zaletę, że telefon zawsze mamy przy sobie i niezależnie czy wychodząc z domu planowaliśmy korzystać z usług nawigacji, czy też nie, możemy ją w każdej chwili uruchomić. Zewnętrzne urządzenie no jest dodatkowym bagażem, dodatkowym sprzętem, który gdzieś trzeba wrzucić czy do kieszeni, czy do torby, do plecaka. W związku z tym no nie zawsze mamy je pod ręką. Zaletą takiego rozwiązania jest, myślę, sprawność obsługi. To, że można, powiedzmy, nie zaburzając toku nawigacji, zadzwonić, odebrać połączenie, napisać SMS-a. Nawigacja może sobie gdzieś tam pracować w tle, a my możemy z telefonu korzystać. A rzecz na pewno bardzo istotna w przypadku jakichś dalszych podróży czy wycieczek w nieznane, chodzi przede wszystkim o prąd. Nawigacja i usługi nawigacyjne w telefonach, na przykład w iPhone'ie, skraca bardzo znacznie czas pracy baterii. Przy użyciu nawigacji można właściwie w pełni naładowanego iPhone'a doprowadzić do pełnego rozładowania w ciągu 3-4 godzin. Natomiast urządzenia zewnętrzne potrafią na jednym ładowaniu pracować około 12-16 godzin ciągłej pracy nawigacji. W związku z tym i nie zabierają nam możliwości porozumienia się ze światem przy pomocy telefonu. Także pod tym kątem na pewno zewnętrzne urządzenia sprawują się lepiej. Jeśli chodzi o takie ogólne działanie, tu myślę, że trzeba by było dokładniej prześledzić jakość tej nawigacji telefonicznej w stosunku do jakości prowadzenia przez Navi-A czy trackera. Myślę, że są to na dzień dzisiejszy dość zbieżne parametry, ale tak czy inaczej chyba jednak z korzyścią dla tych urządzeń zewnętrznych, dedykowanych, przeznaczonych do nawigacji, jeśli chodzi o szybkość łapania fiksa, o czułość tych odbiorników, jednak te w telefonie mają raczej moim zdaniem troszkę gorsze parametry i słabszą jakość pozycjonowania.
2: No bo nie da się ukryć, że funkcja GPS to jest jedna z wielu funkcji takiego telefonu komórkowego, a tu mamy dedykowane urządzenie, skrzyneczkę niewielką, która robi tylko to. Tylko jest przeznaczona do jednego konkretnego zadania, żeby jak tylko się da najprecyzyjniej doprowadzić nas do celu. I takie dwie skrzyneczki są obok ciebie dziś. Miałeś okazję zaznajomić się z nimi, ale zaznajomienie nie byłoby możliwe bez uprzejmości dwóch dystrybutorów tych urządzeń. Teraz myślę, warto powiedzieć, kto co nam dostarczył. Tak.
4: Urządzenia zostały wypożyczone do testów przez polskich dystrybutorów obu urządzeń. W przypadku trackera Breeze jest to firma Harpo. Producentem tego urządzenia jest kanadyjska firma Humanware. Na terenie Polski dystrybuuje to poznańska firma Harpo i właśnie bardzo dziękujemy za udostępnienie na kilka tygodni urządzenia testowego. Natomiast Navi-A, znany do niedawna pod nazwą Navigator. Producentem tego urządzenia jest firma Migraf, natomiast aktualnym dystrybutorem, od którego urządzenie do testów otrzymaliśmy, za co również dziękujemy, jest firma Altix. Od kilku tygodni biegam sobie, chodzę, spaceruję, jeżdżę, mając te dwa urządzenia zawsze przy sobie. Myślę, że zdążyłem je poznać w dużym stopniu, aczkolwiek chyba żeby tak całkowicie, z całą pewnością móc powiedzieć, że wiem o nich wszystko, musiałbym przemierzyć całą Polskę wzdłuż i wszerz i zajęłoby to dużo więcej czasu. Aczkolwiek wrażenia z korzystania z tych urządzeń w obu przypadkach są dość pozytywne. Urządzenia, jakkolwiek służą do tego samego, wyglądają, no może podobnie, to za dużo powiedziane, ale są podobnej wielkości, nie mają jakiegoś tam, nie mają między sobą takich radykalnych różnic, ale jednak działają. Zasada ich działania jest dość odmienna i o tym, myślę, dziś dosyć dużo uda się opowiedzieć.
2: To może zanim wejdziemy w szczegóły i zanim zaczniesz opisywać pierwsze z urządzeń, bo tak sobie rozmawiając poza anteną przed audycją, przygotowując się dziś do niej, doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tych urządzeń bezpośrednio ze sobą zderzać, bo jeszcze szczególnie przy prowadzeniu audycji na żywo, to mogłoby po prostu nie wyjść. Natomiast doszliśmy do wniosku, że postarasz się, Adamie, opisać te dwa urządzenia jedno po drugim. Najpierw będzie to Tracker, później będzie to Navi Eye, ale zanim jeszcze, to może pokrótce powiedz o tej różnicy, bo ona jest dosyć istotna. Tak jak wspomniałeś, zarówno jedno, jak i drugie urządzenie służy do tego samego, ale obsługuje te funkcje w diametralnie inny sposób. Czym to się różni?
4: Różnica przede wszystkim polega na tym, że Tracker Breeze posługuje się mapami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Urządzenie na swojej karcie pamięci posiada fizycznie dane kartograficzne z wyrysowanymi drogami, skrzyżowaniami, rondami, duktami pieszymi i nakłada nasz ślad GPS na istniejące drogi. Zatem umożliwia wyszukanie interesującego nas adresu, potrafi wyrysować naszą maszrutę i poprowadzić nas po istniejących drogach do celu. Natomiast Navi Eye posiada bazę, bardzo dużą, ogromną wręcz bazę punktów adresowych, punktów POI, czyli punktów użyteczności publicznej różnorakich, jednak prowadzi nas na zasadzie azymutu, aby, czyli do punktu, który sobie wyznaczymy, podaje nam namiar, odległość i jakby kierunek w linii prostej. Możemy oczywiście tworzyć sobie trasy, możemy układać te punkty pośrednie, wtedy będziemy prowadzeni po tych punktach jeden po drugim, ale cały czas będzie to prowadzenie na azymut. Będziemy wiedzieć, w jakiej odległości jesteśmy od danego punktu, czy to docelowego, czy pośredniego. Będziemy wiedzieć mniej więcej, w jakim kierunku, czy to po wskazaniach odnoszących się jakby do tarczy zegara, że powiedzmy dany, że cel mamy 1354 metry na godzinie drugiej, tak? Względnie w stosunku do kierunków geograficznych. Natomiast tak naprawdę my musimy wiedzieć, którędy chcemy iść, jak tam dotrzeć. Urządzenie pomaga nam tylko zlokalizować te miejsca gdzieś w przestrzeni i powiedzieć nam, jak daleko i w którym kierunku powinniśmy podążać. To jest taka zasadnicza i podstawowa różnica między tymi urządzeniami.
2: Zatem już wiemy, na czym stoimy i jakie są różnice między sprzętami, które w dzisiejszej audycji opisywać będzie Adam. Ja w międzyczasie uruchomiłem naszego radiowego Skype'a. To jest Skype o loginie tyflopodcast.net. Przypominam, piszemy go tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, to ja bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam także do korzystania z naszego numeru telefonu. To jest numer z krakowskiej strefy numeracyjnej 123 834 835. Zapraszam serdecznie. Natomiast tu jedna taka uwaga, proszę się nie niecierpliwić, jeżeli ktoś poza anteną będzie musiał poczekać chwileczkę, bo dziś Adam będzie prezentował te urządzenia, w związku z czym pytania będą się pojawiały w momencie, kiedy jeden wątek będzie nam wygasał, żeby Adamowi nie wchodzić w słowo. Bo myślę, że później w momencie odsłuchiwania tego, jeżeli ktoś chciałby coś wynieść z takiej prezentacji, to również będzie to z większą korzyścią, żeby jednak to wszystko miało ręce i nogi i układało się w sensowną całość. A zatem, Adamie, może na dobry początek powiedz naszym słuchaczom, jak właściwie Tracker, bo od Trackera Breeze zaczniemy, jak to urządzenie wygląda, jak byś mógł je opisać?
4: Ja tylko jeszcze jedno zdanie, jakby kończące różnicę w prowadzeniu dodam, ponieważ no, większość z naszych słuchaczy prawdopodobnie zna, miała do czynienia z programami do nawigacji na telefony komórkowe z Symbianem. Myślę tutaj o programie Lodestone i programie, który już nie istnieje, ale kiedyś był w dość sporej ilości sprzedany, więc spora grupa miała z nim do czynienia. Myślę o programie Wide Finder. Tracker Breeze działa na podobnej zasadzie właśnie jak Wayfinder, natomiast Navi podobnie jak Lodestone, jeśli chodzi o sposób prowadzenia. Natomiast przechodząc do prezentacji trackera, tracker dostarczany jest razem z takim całkiem sprytnie pomyślanym etui chroniącym urządzenie, umożliwiającym przypięcie go do paska, umożliwiającym przypięcie smyczy na nadgarstek względnie pasek na ramię. Mamy również ładowarkę sieciową. Mamy w pudełku kabel USB do połączenia z komputerem, dokumentację, płytę z oprogramowaniem oraz taki przypinany na klipsa głośniczek. Nie ma w zestawie słuchawek i producent nie zaleca stosowania słuchawek, tak żeby nie odcinać się od dźwięków otoczenia, co mogłoby zaburzyć nasze bezpieczeństwo. Głośniczek ten jest dość wygodnym, sprytnym pomysłem. Można go sobie przypiąć, czy to do kołnierza, koszuli, kurtki, gdzieś do kaptura, tak żeby był blisko ucha, żeby dźwięki płynące z głośnika, komunikaty generowane przez trackera były dobrze przez nas słyszalne, ale żeby nie blokowały nam właśnie dostępu innych dźwięków otoczenia do naszych uszu. No i żeby z drugiej strony komunikaty nie były aż tak głośne, żeby otoczenie całe wiedziało, że coś tam nam podpowiada, tak? Tracker jest, można powiedzieć, oparty na bryle prostopadłościanu, ale dosyć mocno pozaokrąglany. Zwłaszcza górna część trackera, górna krawędź jest mocno zaokrąglona. Tylna ściana w większości jest zajęta przez baterię. Bateria jest dedykowana, ale jest wypinana, co też jest pewnego rodzaju zaletą tego urządzenia, że można sobie do niego dokupić dodatkową baterię. Można mieć w zapasie po prostu drugą baterię. W razie potrzeby wyjmujemy z urządzenia baterię rozładowaną, zakładamy zapasową, naładowaną i możemy iść dalej.
2: Ale bateria, jak rozumiem, dostępna jest tylko i wyłącznie u dystrybutora. To nie jest jakaś
4: Jest to bateria, nie jest to bateria uniwersalna, jest to bateria zintegrowana z tyłem obudowy, także musi być dedykowana, ona ściśle jakby zamyka urządzenie od tyłu, podobnie jak powiedzmy w urządzeniu w odtwarzaczu BoxSense, na mniej więcej podobnej zasadzie jak kiedyś dawniej w telefonach komórkowych i w Nokiach i w Siemensach, że jakby tylna część obudowy stanowi baterię i musi być ona dedykowana, kupiona specjalnie do tego urządzenia. Teraz tak, na samej górze, na szczycie urządzenia, na tej takiej okrągłej, zaokrąglonej krawędzi, znajduje się w centralnym miejscu gniazdo mini jack do podłączenia słuchawek względnie tego zewnętrznego głośniczka. Na prawej ściance, idąc od góry, w tak mniej więcej jakieś 2-3 cm od góry urządzenia znajduje się przesuwany włącznik. Dobrze wyczuwalny, tak dosyć ciężko pracujący, przesunięcie go w górę uruchamia trackera, przesunięcie w dół wyłącza go. Są oczywiście komunikaty dźwiękowe, które jeszcze to sygnalizują. Poniżej włącznika jest też dobrze wyczuwalny, lekko schowany w takim zagłębieniu okrągły przycisk resetu. No w zasadzie nie można go nacisnąć tak zupełnie przypadkowo, on jest tak skonstruowany, że trzeba tak trochę nawet postarać się, żeby udało się go wcisnąć. Natomiast można zrobić to bez użycia żadnych dodatkowych narzędzi, bez żadnych szpilek, spinaczy, można zrobić to palcem. Jeżeli urządzenie się zawiesi, naciskamy i chwilkę przytrzymujemy ten przycisk, i urządzenie nam się restartuje.
2: Czyli jak rozumiem, ten reset nie powoduje kasowania żadnych danych, to jest po prostu tak jak w komputerach kiedyś było, jeszcze w niektórych stacjonarnych jest, aczkolwiek się ostatnio spotykam, że w coraz większej ilości komputerów brak tego przycisku. Nie wiem, czy producenci tak zakładają, że się nie zawieszają, czy jak. W każdym razie to nie jest...
4: W tej chwili
2: to...
4: w komputerach resetuje się go po prostu włącznikiem.
2: Przytrzymaniem tak,
4: włącznika.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie. Natomiast tu nie ma czegoś takiego, że po wciśnięciu tego resetu tracimy jakiekolwiek dane, jakieś punkty albo podobne rzeczy. Nic się z tym nie dzieje, to jest po prostu drastyczny, aż skuteczny sposób na zawieszone urządzenie, tak?
4: I tak i nie. To znaczy, nic, co zostało w urządzeniu zapisane, nam po resecie nie ginie. Jakby restartowany jest system operacyjny, na bazie którego urządzenie działa. Windows Mobile. Odświeżana jest, odnawiana pozycja GPS, czyli urządzenie po raz ponownie musi zlokalizować naszą pozycję na świecie. Natomiast żadne punkty, trasy, które wcześniej zostały już z powodzeniem zapisane, nam oczywiście nie giną. Jedyne, co tracimy, to po resecie niedostępna jest funkcja powrotu do miejsca po śladzie, czyli jakby gubi się zapis śladu, który tutaj w trackerze zawsze jest dostępny od chwili uruchomienia go do momentu, kiedy chcielibyśmy wrócić w to samo miejsce. Jeżeli nie wyłączymy albo nie zresetujemy urządzenia, będzie on potrafił nas poprowadzić po śladzie, którym przeszliśmy z powrotem do punktu startu. I po resecie oczywiście ta funkcja nie będzie dostępna. No i ewentualnie gdyby zawiesił się w trakcie zapisywania trasy, co również jest tutaj możliwe, wtedy również ta trasa nie zostanie zapisana. Nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że całkowicie zostanie utracona. Nawet ten fragment, który do resetu przebyliśmy, zostanie utracony i trzeba będzie ewentualnie nagrywać go od nowa. A o sposobach nagrywania tras będę opowiadał troszeczkę później. Natomiast żadne inne dane, które wcześniej z powodzeniem zostały zapisane, nic tutaj nam się nie gubi.
2: Więc co dalej?
4: Idziemy dalej. W dolnej części prawej ścianki, na samym dole, mamy taką gumową zaślepkę, gumową uszczelkę, oznaczoną taką wypukłą kropką. Trzeba ją podważyć lekko paznokciem, otworzyć i pod spodem znajduje się gniazdo ładowarki. Gniazdo ładowarki nie jest to gniazdo USB, nie można trackera ładować poprzez gniazdo USB z komputera. Musi być wykorzystana specjalna, dedykowana ładowarka z odpowiednią, pasującą końcówką. Ta gumowa uszczelka zabezpiecza gniazdo ładowarki, gniazdo ładowania przed ewentualnym dostępem wody, jeżeli będziemy chodzić podczas deszczu. Jakby zmniejsza prawdopodobieństwo przedostania się wody do wewnątrz urządzenia i zrobienia jakiegoś niepożądanego zwarcia czy innych szkód. Na dolnej ściance poza uchwytem, otworami umożliwiającymi przypięcie smyczy, nie mamy żadnych innych elementów. I teraz lewa ścianka. Znowu zacznę od góry. Tak mniej więcej około 2-3 cm od szczytu urządzenia na lewej ściance, jakby po przeciwległej stronie od włącznika, znajduje się potencjometr głośności. Jest to standardowy, manualny, obrotowy potencjometr. Takie ząbkowane kółeczko, którego jakby 1/3 obwodu mamy pod palcem. Ono jest, tak jak mówię, posiada takie ząbki, które ułatwiają regulację, nastawienie odpowiedniej głośności, i tutaj na bieżąco możemy sobie w każdej chwili sięgnąć, podgłośnić bądź ściszyć komunikaty. Co istotne, nawet przy maksymalnym przekręceniu potencjometru w dół, czyli do maksymalnej pozycji, do oporu potencjometrem, nie wyciszymy w 100%. Komunikaty będą słyszalne bardzo cicho, ale zawsze będą słyszalne, co zapobiega kłopotom, że włączamy urządzenie, ono do nas w ogóle nic nie mówi, i zanim się zorientujemy, że trzeba je po prostu zwyczajnie podgłośnić, można wpaść w jakąś tam konsternację. Idąc w dół, znowu na samym dole, tuż przy dolnej krawędzi urządzenia, znowu po przeciwległej stronie względem gniazda ładowarki, znajduje się również za gumową taką osłoną, tym razem trochę większą. Jeżeli podważymy ją paznokciem, odchylimy nieco do boku, pojawia nam się gniazdo karty pamięci, na której znajdują się mapy i wszystkie nasze zgromadzone punkty, oraz gniazdo USB służące do podłączenia komputera.
2: Czy ta karta to jest taki podstawowy bank pamięci, czy to jest tak, że tam znajdują się rzeczy, które my wgrywamy, a jeszcze coś, jakieś podstawowe mapy urządzenie ma w sobie?
4: Nie, urządzenie w sobie, na wewnętrznej pamięci, ma tylko system operacyjny, jak mi się wydaje, na pewno. Natomiast cały bank danych dotyczących nawigacji, czyli wszystkie mapy, wszystkie punkty, czy dostarczone przez producenta, czy też gromadzone przez nas, to wszystko znajduje się na karcie pamięci. Urządzenie bez karty pamięci zakomunikuje po prostu, że brak karty pamięci, więc właściwie żadne czynności związane z nawigacją nie będą możliwe.
2: A jaka to jest karta pamięci, którą dostajemy w zestawie? Pamiętasz może pojemność?
4: Standardowa karta typu SD o pojemności bodaj 2 GB, o ile mnie pamięć nie myli, aktualnie wolnej przestrzeni na tej karcie było, zdaje się, 1,3 GB, więc jakby mapa dla terenu Polski, ponieważ do tego akurat egzemplarza wgrana jest tylko jedna mapa, mogą być finalnie w jednym urządzeniu, na jednej karcie mogą znajdować się 4 mapy. Mapa Polski w takim układzie zajmuje około 600 MB.
2: Okej, okay. Czy coś jeszcze o wyglądzie? Bo jeszcze zdaje się, że zacząłeś mówić, a ja ci przerwałem o kolejnym złączu.
4: Nie, tak jak wspomniałem, tutaj tylko pod tą lewą zaślepką jest schowana karta SD i gniazdo USB służące do komunikacji urządzenia z komputerem, przy pomocy którego możemy korzystać, właśnie aktualizować sobie mapy, archiwizować swoje punkty i przeglądać zawartość naszej karty pamięci.
2: Czyli jak rozumiem, o wyglądzie prawie wszystko, tak? Jeszcze coś nam zostało.
4: No wygląd właściwie boków tak, natomiast pozostał nam front panel, czyli właściwie najważniejsze.
2: To jeszcze zanim przejdziesz do omówienia front panelu, czyli tego panelu przedniego, o którym zapewne no troszeczkę powiesz, to ja jeszcze powiem, że można do nas dzwonić, drodzy państwo, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, bo no jeszcze nie było audycji na temat Trekera, więc może ktoś ma jakieś pytania, chociaż podejrzewam, że większość naszych słuchaczy będzie tego słuchała gdzieś tam później, pobierając tę audycję. To oczywiście dla tych słuchaczy informacja, że jest system komentarzy, można zostawiać swoje pytania w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć w miarę naszych możliwości. A teraz, jeżeli ktoś słucha nas na żywo, jeżeli ktoś słucha nas w poniedziałek 13 maja 2013 roku, dużo trzynastek swoją drogą, to może dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. A teraz już, Adamie, oddaję ci ponownie głos. Co tam mamy z przodu Trekera?
4: A propos trzynastek, tylko powiem, że ja nie wierzę w przesądy, bo to przynosi strasznego pecha, tak?
2: Okej.
4: Front panel Trekera. Może nie wspomniałem o takich standardowych danych, jeśli chodzi o wielkości, czyli waga urządzenia razem z baterią to jest około 200 gramów. Wysokość 12,9 cm. Grubość tego urządzenia to jest bez futerału 2,9 cm. Natomiast szerokość to jest równe 60 mm, równe 6 cm.
2: To Adamie, teraz przekładając te wszystkie liczby na bardziej zrozumiałe wartości takie orientacyjne dla naszych słuchaczy być może, bo to jest tak, że niektórzy mają oczywiście taką wyobraźnię, że jak im się powie, to ma tyle, na tyle, na tyle, na tyle, to oni sobie już to wyobrażają. Do czego byś to przyrównał wielkościowo?
4: Do czego bym to przyrównał wielkościowo? Z takich rzeczy, które taki no, starszy telefon komórkowy względnie taka w miarę standardowa słuchawka, jak ktoś na przykład słuchawka telefoniczna telefonu stacjonarnego Siemens Gigaset, taka była i właściwie jest nadal seria telefonów, one również są górą zaokrąglone, to jest mniej więcej taka wielkość urządzenia. No, telefony komórkowe.
2: Czyli taki pilot od telewizora nawet można by powiedzieć też, tak?
4: No coś w tym...
2: Taki może nie z tych bardzo dużych, ale troszeczkę mniejszy. Mhm. Mamy pytanie od Mateusza. Mateusz zadał pytanie, czy w Altixie można Trekera kupić, a jeżeli tak, to za ile? No Mateuszu, Trekera dystrybuuje Harpo. Ja podejrzewam, że Altix oczywiście, jeżeli jakiś z klientów złoży zapotrzebowanie, to rzecz jasna, bo to nie jest tak, że nie mają tego. Niemniej jednak oficjalnym dystrybutorem jest Harpo. Adamie, czy pamiętasz, jaka jest cena tego urządzenia?
4: Na dzień dzisiejszy Treker Breeze kosztuje 3849 zł, jeśli mnie pamięć nie myli, a raczej jest to, raczej powinna być to aktualna cena.
2: Więc dobrze, to może przejdźmy teraz do tego panelu przedniego.
4: Panel przedni. Znajduje się na nim 9 przycisków, 9 klawiszy i właściwie przy pomocy tych 9 klawiszy odbywa się cała komunikacja, no nie licząc resetu potencjometru głośności i włącznika. Przyciski są różnych kształtów, różnej wielkości, ale tak czy inaczej komunikacja, jakby układ tych przycisków jest oparty na jakby porównaniu tych klawiszy do układu klawiatury telefonicznej. Czyli przyciski znajdujące się w górnej części są 3, od lewej do prawej 1, 2, 3. W środkowej części przedniego panelu mamy 3 kolejne przyciski 4, 5, 6 i w dolnej części ułożone w kształt koła również 3 przyciski. Ten z lewej to jest 7, ten troszeczkę jakby w górnej części tego koła to jest 8 i po prawej stronie to jest 9. I posługiwanie się podczas pisania adresów czy wprowadzania danych odbywa się właśnie jakby przyrównując układ tych klawiszy do standardowego układu klawiszy telefonicznych. Sam wygląd trackera, jak wspomniałem wcześniej, w górnej części jest on zaokrąglony. Przedni panel ma takie jakby wypukłe, płaskie koło w górnej części. Wewnątrz tego koła wbudowany jest centralnie dosyć duży, tak myślę około 3 cm średnicy, 2,5 do 3 cm średnicy, wypukły, zdaje się w pomarańczowym kolorze, na dodatek przycisk. I to jest główny przycisk określany jako klawisz gdzie jestem. Służy on do sprawdzania naszej aktualnej pozycji, jak również do wchodzenia w funkcję wyszukiwania punktów POI, tak zwanych punktów użyteczności znajdujących się w naszej okolicy. Po lewej stronie tego okrągłego przycisku, na tym takim wypukłym, okrągłym elemencie przedniego panelu, znajduje się przycisk o kształcie taki troszeczkę udziwniony prostokąt, rzekłbym, niezupełnie prostokątny,
2: To znaczy on jest taki niezupełnie prostokątny, bo jest ścięty, czy jest taki kopnięty jakby?
4: To znaczy on właściwie bardziej jak trapez.
2: Coś takiego.
4: Ponieważ on jakby z zewnętrznej, on jest wpisany w tą taką wypukłą, okrągłą część obudowy. W związku z tym zewnętrzna krawędź jest leciutko zaokrąglona, wewnętrzna również, natomiast boczne są jakby ułożone lekko pod kątem, także jest to taka figura geometryczna zbliżona do prostokątna, aczkolwiek z takimi zaokrągleniami, w związku z tym trudno jest mi określić bardziej precyzyjnie ten kształt. W każdym razie przycisk jest bardzo dobrze wyczuwalny, ponieważ posiada na zewnętrznej krawędzi taką wypukłą, dobrze wyczuwalną kreseczkę. Jest to przycisk informacje. Przy pomocy tego przycisku wchodzi się do menu, który podaje, i w tym menu znajduje się trochę więcej informacji o naszym położeniu, prędkości i tak dalej, co za moment będę próbował zaprezentować. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku wchodzi nam do menu ustawień całego urządzenia. Po prawej stronie tego okręgu, z prawej strony, przycisk wyglądający identycznie, tylko jakby lustrzane odbicie tego przycisku informacje. Jest to przycisk powtórz. Przyciśnięcie krótkie tego klawisza powtarza ostatnio wypowiedziany komunikat. Gdybyśmy w trakcie poruszania się nie usłyszeli, nie zrozumieli dokładnie tego, co tracker chciał nam przekazać, krótkie naciśnięcie tego przycisku wywołuje ponownie ostatnio wypowiedziany komunikat. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku uruchamia funkcję nauki klawiatury, czyli możemy naciskać do woli przyciski, a tracker będzie informował, do czego one służą. Poniżej, mniej więcej po środku przedniego panelu trackera, znajdują się kolejne trzy przyciski. Lewy w kształcie trójkąta, takiego grotu strzałki skierowanego w lewo. I w większości przypadków jest to klawisz, który wykonuje funkcję przemieszczania się w lewo po różnego rodzaju zasobach. Po środku znajduje się mały, okrągły, taki dosyć mocno wystający z obudowy przycisk. To jest przycisk OK, przycisk, którym zatwierdzamy wszelkiego rodzaju czynności na trackerze. I po prawej stronie trójkątny z takim lekkim wgłębieniem jakby od wewnętrznej strony trójkątny przycisk skierowany w prawo, szczytem trójkąta skierowany w prawo, czyli jakby grot strzałki skierowany w prawo, czyli strzałka, przycisk kierunkowy wykonujący funkcję poruszania się w prawo. Poniżej znajduje się takie okrągłe zagłębienie w panelu przednim i w to okrągłe, myślę, że około 4 centymetrowej średnicy zagłębienie, wpisane są trzy przyciski. W górnej części tego okrągłego zagłębienia znajduje się owalny przycisk z kropką, z wypukłą kropką na środku. Jest to przycisk, który służy do nagrywania informacji o punktach własnych oraz uruchamia on zapisywanie ewentualnych tras, dróg. Poniżej, jakby w dolnej części tego okrągłego zagłębienia, dwa przyciski w kształcie ćwiartek koła. Lewa ćwiartka to jest przycisk Eksploruj. Jego krótkie naciśnięcie wychodzi jakby z funkcji, z której aktualnie korzystamy, o stopień wyżej, do poziomu eksploracji otoczenia. Dłuższe naciśnięcie tego przycisku uruchamia nam funkcję drogi powrotnej z miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, do miejsca, z którego wyruszyliśmy, czyli do miejsca, w którym uruchomiliśmy Breeze i rozpoczęliśmy wędrówkę. Prawa ćwiartka tego koła to przycisk, klawisz służący do uruchamiania prowadzenia albo krótkie naciśnięcie uruchamiania po prowadzenia po zapisanej drodze, a dłuższe naciśnięcie przechodzi do możliwości, do menu wyboru zapisanych punktów docelowych, jeżeli chcielibyśmy, aby tracker zaprowadził nas do któregoś z punktów, które sobie zapisaliśmy. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o klawisze, ich wygląd, rozmieszczenie i tak dalej, i tak dalej.
2: No to teraz aż chciałoby się zapytać i ja zapytam, a jak to działa w praktyce?
4: A jak to działa w praktyce? Spróbujemy spowodować, żeby nasz tracker się do nas odezwał. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
5: Kierunek północny zachód. Blisko ulica Heleny Radlińskiej 10.
4: Tak właśnie mówi tracker. Jest to znany wszystkim głos syntezatora mowy RealSpeak Agata. Tutaj uwaga z mojej strony taka, że jakby prędkość tego, prędkość mowy tego syntezatora.
5: Na ulicy Heleny Radlińskiej.
4: Dla mnie na przykład jest zbyt
5: wolna. Trzy skrzyżowane drogi, ulica Heleny Radlińskiej, skrzyżowanie, ulica Mokra.
4: Wypowiedzi syntezatora powoduje, że urządzenie, syntezator zaczyna się dławić. Gubi sylaby, zaczyna mówić niewyraźnie, także przyspieszenie komunikatów niestety powoduje znaczny spadek jakości generowanej mowy. Prawdopodobnie chodzi o jakby wydolność samego systemu, procesora, który tutaj w urządzeniu został zastosowany, i generowanie szybszej mowy sprawia już mu trudność, kłopot.
5: Wejście na otwartą przestrzeń.
4: Te komunikaty, które
5: Oleśnica, / Oleśnica.
4: Słyszane. Są to komunikaty, które są generowane jakby samoczynnie przez trackera w tej chwili. Ja go trzymam w ręku, jestem w pomieszczeniu, on ma złapał
5: opuszczanie
4: tak zwanego
5: otwartej
4: fixa,
5: przestrzeni.
4: Czyli ma łączność
5: na
4: z satelitami,
5: Heleny Radlińskiej.
4: Jakość tego sygnału jest dość słaba.
5: Wejście
4: na
5: otwartą przestrzeń.
4: Jak to zwykle w budynkach.
5: Oleśnica, / Oleśnica.
4: Zachowuje się tak, jakbyśmy kręcili się w kółko. Tutaj ta funkcja Static Navigation daje o sobie znać i dlatego on wciąż powtarza komunikaty, że znajdujemy się w różnych pozycjach, mimo to, że znajdujemy się cały czas w tym samym miejscu. Po wyjściu na otwartą przestrzeń, kiedy sygnał systemu GPS jest lepszy i zwłaszcza wtedy, jak znajdujemy się w ruchu, te komunikaty już są dużo bardziej precyzyjne. Tutaj uwaga techniczna, zastosowany odbiornik w trackerze to znany z odbiorników na przykład bardzo często
5: opuszczanie otwartej przestrzeni
4: niewidomych odbiorników
5: na ulicę Mokra.
4: Nokia LD3W
6: furtka przed moim domem,
4: czyli SIRSTAR 3. I spróbujemy może teraz uruchomić funkcję
5: opis klawiszy.
4: Opis klawiszy.
5: Włączony.
4: I naciskam klawisz
5: informacja.
4: 1.
5: Naciśnij przytrzymaj ustawienia. Wprowadź adres. Pierwszy.
4: To był komunikat.
2: Tak szczerze mówiąc, bardzo enigmatycznie jest ta pomoc zrobiona.
4: Teraz naciskam przycisk, gdzie jestem, czyli ten taki duży, okrągły w centralnej, górnej części urządzenia.
5: Gdzie jestem? Naciśnij przytrzymaj punkty orientacyjne w okolicy. Wprowadź adres A, B, C, drugi.
4: Czyli ogólnie rzecz biorąc, naciśnięcie krótkie to jest funkcja gdzie jestem, czyli opowiedzenie o miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. Naciśnij przytrzymaj, czyli dłuższe przyciśnięcie tego klawisza powoduje wejście w funkcję wyszukiwania punktów użyteczności publicznej, która znajduje się w naszej bezpośredniej okolicy. A podczas wprowadzania adresów przy pomocy tego przycisku wprowadzamy litery A, B, C i cyfrę 2. Naciskam przycisk.
5: Powtórz. Naciśnij przytrzymaj przełącznik opisujący klawisz. Wprowadź adres D, E, F, trzeci.
4: Teraz.
5: Lewa strzałka. Naciśnij przytrzymaj. Wprowadź adres G, H, I, czwarty. Potwierdź wybór. Powrót na aktualne pozycje na trasie. Naciśnij przytrzymaj. Wprowadź adres J, K, L, piąty.
4: I tak dalej, i tak dalej. Tak jest skonstruowana ta pomoc, która jakby umożliwia sobie odświeżenie pamięci, co wykonuje dany przycisk, względnie nowy użytkownik trackera może w ten sposób zapoznać się z topografią i przypisaniem funkcji do poszczególnych przycisków.
2: Przy okazji zapytam jak z pomocą nieco bardziej, myślę, rozwiniętą i rozbudowaną, czyli jakimś podręcznikiem, instrukcją obsługi lub czymś w tym rodzaju.
5: Na ulicę Mokra.
4: Na dostarczonej płycie CD znajduje się oprogramowanie Tracker Map Manager, które umożliwia umożliwia właśnie komunikację trackera z komputerem, aktualizację map, archiwizację naszych danych.
6: Furtka przed moim domem.
4: Oprócz tego na płycie znajduje się instrukcja obsługi właśnie Tracker Map Managera i tu niestety instrukcja obsługi tego oprogramowania jest wyłącznie w języku angielskim. Nie ma tłumaczenia polskiego, aczkolwiek program jest... Sam program jest w języku polskim, składa się z czterech zakładek i właściwie kilku pól edycji i przycisków. Jest tak prosty, że właściwie jakiejś specjalnej instrukcji nie wymaga, aczkolwiek no, miło byłoby, gdyby jednak tutaj instrukcja do tego oprogramowania również była przetłumaczona na nasz język. Natomiast podręcznik użytkownika jest dostępny w dwóch formatach. Format DOTS, czyli popularnego programu Microsoft Word i w wersji HTML. I tutaj trzeba przyznać, że instrukcja napisana jest bardzo zwięźle, prosto, bardzo łatwo się po niej poruszać. Jest podzielona na logiczne rozdziały i dość fajnie opisana sama funkcjonalność urządzenia. Moim zdaniem urządzenie jest bardzo, bardzo proste w sensie obsługi. Nie, nie, nie.

0: tarczy zegara. Mniej więcej na godzinie 11 znajduje się mikrofon trackera, który umożliwia nagrywanie opisów słownych naszych punktów, które sobie zapamiętujemy w urządzeniu. Jest kilka takich otworków, pod których znajduje się mikrofon. Natomiast po prawej stronie bardziej, czyli w tak mniej więcej na godzinie 13, czy na godzinie 1, 2, znajduje się siateczka, pod którą jest
1: trzy skrzyżowane drogi, trackera, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Lipowa po twojej prawej.
0: Słychać komunikaty, jeśli nie są podłączone słuchawki, czy ten głośniczek zewnętrzny. I to jest w tym momencie już jakby pełna informacja o zawartości i topografii urządzenia. Jak wspomniałem na początku, dostarczany jest w skórzanym etui.
1: Trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera po twojej prawej.
0: Całe plecy urządzenia. Na plecach tego etui znajduje się taka wsuwka umożliwiająca założenie trackera za pasek spodni, czy przypięcie go do paska plecaka, torby, czegokolwiek. W dolnej części pleców znajduje się taki plastikowy
2: furtka przed moim uchwyt
0: do przypięcia paska na ramię, względnie można tutaj też przywiązać smycz. Wszystkie boczne elementy są, jest do nich dostęp. Etui posiada wycięte otwory na przycisk, na klawisz uruchamiający urządzenie, na potencjometr regulacji głośności, przycisk reset. Zasłonięta jest etui, boczna jakby krawędź etui zasłania gniazdo karty pamięci i gniazda USB, ale też można się, nie zdejmując etui, można się do tego dostać, odsuwając lekko tak tutaj z tej strony rozciągliwą, gumową ściankę etui. Również mamy dostęp nieograniczony do gniazda ładowarki. Natomiast przednia część jest zasłaniana taką jakby klapką opuszczaną od góry, na dole zapinaną na rzep, czyli przednia ta zasłona przedniego panelu w górnej części etui jest przymocowana, przyszyta na stałe, natomiast w dolnej części zawija się na spód trackera i tam jest rzep, który umożliwia zapięcie tego etui na stałe. Jest to tak skonstruowane, że nawet z zapiętym tym przednim panelem do przycisku, do tego głównego przycisku, gdzie jestem, do potencjometru głośności, bez problemu można się dostać, można korzystać z urządzenia, a zapobiega ono przed jakimiś tam zabrudzeniami, czy przy niewielkim deszczu zamoczeniem sprzętu.
3: Wygląda na to, że mamy telefon, więc spróbujmy odebrać. Jest z nami Mateusz. Witamy cię, Mateuszu. Halo? Halo? No, Mateusz chyba jednak niestety... O, jest Mateusz z nami. Witaj, Mateuszu. Słyszymy się?
0: Dobry wieczór.
3: Halo? Mateuszu,
4: halo?
3: No słyszymy cię. Masz halo? Jakieś pytanie, zdaje
0: witaj,
3: się,
0: Mateuszu,
3: tak?
0: Mateuszu, dobry wieczór.
3: No chyba Mateusz ma jednak Mokra jakiś problem z internetem, bo zresztą ja widzę, że go tak łączy i rozłącza z nami, więc no niestety zdarza się i tak. Przykro nam bardzo, Mateuszu. W takim razie, jeżeli masz jakieś pytanie, to proponuję, żebyś po prostu do nas napisał. A ty, Adamie, może zademonstruj teraz naszym słuchaczom to, co będziesz w stanie zademonstrować, no bo w tym momencie no ciężko by było, żebyś wybrał się na jakąś przechadzkę z trackerem.
0: Spróbujemy.
1: Kierunek północny, wschód. Blisko ulica Mokra pierwszy. Następne skrzyżowanie za 26 metrów. Trzy drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera po twojej prawej.
2: Furtka przed moim domem.
0: To jest komunikat, który wygenerowany został.
2: Furtka przed moim domem.
0: Po naciśnięciu przycisku, gdzie jestem. Teraz nacisnę krótko przycisk informacja.
1: Info, trzy elementy. Eksploruj.
0: Teraz z kolei

0: I strzałką w prawo przejdę na kolejny na poszczególne elementy, które są dostępne właśnie w tej rozszerzonej informacji.
1: Następne skrzyżowanie za 76 metrów, 3 drogi. Następne skrzyżowanie za 80.
0: Czekałem jeszcze raz.
1: Info. 3 elementy.
0: I teraz naciskam GPS, strzałkę w prawo.
1: Słaba średnia bateria, szybkość 3,4 km na godzinę.
0: To jest pierwsza informacja, czyli słaby
2: furtka GPS. Przed moim domem.
0: Prędkość 3,4 km na godzinę. Nie wiedziałem, że mogę siedzieć z prędkością 3,4 km na godzinę.
1: Następne skrzyżowanie za 4 metrów, 3 drogi,
0: tutaj
1: ulica Kazimierza
0: Przerwy-Tetmajera,
1: skrzyżowanie ulica Mokra.
0: Jeżeli przez
2: furtka przed moim domem.
0: Teoretycznie 30 sekund nie
2: furtka przed moim domem.
0: Nie naciśniemy jakiegoś klawisza, nie wejdziemy dalej, to on wychodzi z powrotem do tego, do poziomu eksploracji otoczenia. Podobnie często jest, gdy pojawi się jakiś komunikat generowany przez trackera, również z tych informacji jesteśmy wypychani, jeśli można użyć takiego sformułowania.
1: Info, 3 elementy.
0: Przejdę znowu.
1: GPS, słaba bateria pełna.
0: To już słyszeliśmy.
1: Oleśnica, odległość do przejścia 8,7 km, czas przejścia 1 godzina 19 minut 10 sekund. Tempo przemieszczania się 6,6 km na godzinę.
3: Przyspieszyłeś,
1: wysokość
3: Adamie.
1: 174,0 metrów.
0: To są dane krokomierza. On tutaj pokazuje, ile dzisiaj tracker ze mną przeszedł, z jaką średnią prędkością maszerowaliśmy i tak dalej, i tak dalej.
1: Eksploruj.
0: Znowu info.
1: 3E. GP. Oleśnica. Odległość. Eksploruj.
0: I to już są wszystkie informacje, które są w tej informacji tak w tym momencie, jeżeli siedzimy sobie wygodnie.
1: Eksploruj.
0: Podczas trasy on jeszcze tutaj informuje, czy jesteśmy na trasie, jak długo jeszcze będziemy podróżować. To jest na przykład podczas jazdy autobusem czy pociągiem. Możemy w ten sposób sprawdzić, jeżeli mamy ustawiony punkt docelowy, do którego zmierzamy. Na podstawie prędkości, z jaką się poruszamy, tracker poinformuje o tym mniej więcej, za ile dotrzemy do punktu docelowego, czy jesteśmy na trasie, czy poza trasą, ile przebyliśmy już drogi i tak dalej, i tak dalej. No i również informacje właśnie o stanie akumulatora i o jakości sygnału GPS.
3: Mamy jeszcze pytanie jedno od Mateusza. Mateusz zdecydował się do nas napisać. Czy tracker działa z każdymi mapami? Mateusz o to pyta. Na przykład z mapami z programu Automapa.
0: Nie, to znaczy według tych informacji, które posiadam, a nie są one tak do końca potwierdzone, ponieważ nie jest to wprost napisane w dokumentacji, tracker korzysta z map dostarczanych przez firmę Navteku. Jest to dostawca bardzo renomowany i bardzo szeroko stosowany w różnego rodzaju nawigacjach, również właśnie Automapa.
1: Opuszczanie otwartej przestrzeni.
0: Dane
1: na ulicę Mokra.
0: Jednak tutaj jakby można korzystać wyłącznie z map skompilowanych przez firmę Humanware i tylko wtedy, kiedy firma Humanware udostępnia jakieś aktualizacje, są one dostępne do pobrania ze strony Humanware i przy pomocy programu Tracker Map Manager można je w trackerze zainstalować. Natomiast z innych map, innych dostawców, innych firm nieprzygotowanych dla trackera, z tego co mi wiadomo, tak normalnie, oficjalnie użyć nie można. Trzeba korzystać z tych dedykowanych dostępnych map właśnie produkowanych przez Humanware.
3: Ty, Adamie, trackera miałeś krótko, ale czy za twojej używalności tego urządzenia jakaś aktualizacja się pojawiła, czy to są raczej takie rzadsze cykle wydawnicze?
0: Z tego, co udało mi się sprawdzić,
1: trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Lipowa po twojej prawej.
0: które są zainstalowane w tym urządzeniu.
1: Trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Kazimierza Przerwy Tetmajera po twojej prawej.
0: Miesiąca, czy maj,
2: furtka
0: czy
2: przed moim domem.
0: Miesiąc. W każdym razie wygląda na to, że ostatnia Mokra. Aktualizacja danych mapowych.
1: Trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie,
0: roku,
1: ulica Heleny Radlińskiej po twojej prawej.
0: Połowy. Jakość tych map. Tu musiałbym, żeby bardziej obiektywnie to ocenić,
1: skrzyżowane drogi.
3: Ja proponuję Panie, żeby może troszeczkę ściszyć trackera, bo on po prostu lewej. Nam w tym momencie dosyć głośno.
0: Tak,
3: głośno
0: on
3: mówi.
0: On musi nam tutaj
3: musi się nagadać.
0: Cały czas komunikaty. Tak. No, musi się wykazać aktywnością. Mapy w mojej okolicy i z tego, co zauważyłem w okolicach takich głównych szlaków komunikacyjnych, głównych dróg, są dość precyzyjne. I u siebie w mieście, czy we Wrocławiu nie znalazłem jakichś znaczących błędów. Gorzej jest z punktami POI. Tutaj te dane są czasem dla takich instytucji jak jakieś restauracje, banki, gdzie dosyć często tutaj siedziby jakichś pomniejszych restauracji, często się zmieniają. Tutaj te dane bardzo często są nieaktualne i albo czegoś tutaj w ogóle nie ma, albo jest podawana nam informacja o restauracji, która już dawno nie istnieje. Ale powiedzmy bankomaty, różnego rodzaju instytucje publiczne, szkoły, szpitale, przychodnie, jest tego dosyć sporo i w dużym stopniu może być to przydatne. Niestety, żeby rzeczywiście było to adekwatne do rzeczywistości, te mapy musiałyby być aktualizowane tak średnio raz na kwartał, a niestety nie są. Trudno jest mi powiedzieć, jak często i czy w ogóle te mapy w przyszłości dla Polski będą miały jakieś znaczące zmiany i aktualizacje. Natomiast tak jak wspomniałem, dla tych rejonów, po których ja tutaj sobie z trackerem się poruszałem, prowadzenie było przyzwoite, nie zauważyłem znaczących błędów. Gorzej, gdy wyruszyłem w kierunku z Oleśnicy w kierunku Kluczborka. Tam już te dane były dużo bardziej skąpo. Dużo mniej informacji tracker podawał. Natomiast w miejscowościach zawsze się to poprawia. Gorzej jest, powiedzmy, jakieś wioski, jakieś ulice takie powiatowe czy gminne, tu czasami bywa z tym różnie.
3: A miałeś okazję skonfrontować trackera z jakimiś innymi mapami dostępnymi dla ciebie, chociażby czy w aplikacjach dostępnych, na przykład w telefonie komórkowym?
0: Miałem taki zamiar, żeby uruchomić sobie jednocześnie i próbować chodzić, korzystając zarówno z trackera, jak i z mapami w iPhone'ie, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie udało mi się to zrobić. Planowałem to zrobić w ostatni weekend, gdzie niestety pogoda raczej nie zachęcała do tego, żeby biegać z jakąkolwiek elektroniką.
3: Szczególnie nie swoją.
0: No dokładnie, także nie zrobiłem tego. Natomiast chciałem taki test przeprowadzić i mam nadzieję, że zanim odeślę trackera z powrotem do jego dystrybutora, spróbuję skonfrontować. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, dla mojej okolicy raczej wszystkie mapy są dość precyzyjne. Tutaj jakieś rejony bardziej odsunięte od głównych tras tam tych błędów może zdarzyć się dużo, dużo więcej. Mogą nie być podawane nazwy ulic, tych punktów użyteczności jest wtedy na mapie, naniesionych znacznie mniej. Ale tak szukając na chybił trafił różnych danych adresowych w trackerze, dość łatwo udaje mi się znaleźć różnego rodzaju adresy w całej Polsce. W związku z tym sądzę, że jednak te dane nie są bardzo złe. Nie mogę powiedzieć, że są świetne, natomiast jest ich sporo i jeżeli na przykład nie znajdzie nam konkretnie numeru posesji przy jakiejś ulicy, która nas interesuje, zaproponuje numery gdzieś tam w pobliżu, jakiś zakres numerów i dosyć łatwo je odnajduje, co myślę za chwilę spróbuję również pokazać, jak to się robi i jak to się odbywa.
3: No właśnie, co możesz jeszcze na Adamie pokazać z takich praktycznych zastosowań, jeżeli chodzi o trackera?
0: Pokażę wam teraz podgłośnie go troszeczkę, żeby było dobrze go
1: wejście
0: słychać.
1: Na otwartą przestrzeń.
0: Pokażę, jak wygląda
1: Oleśnica / Oleśnica.
0: Drogę od mojego domu do takiego osiedlowego tutaj sklepu. I tą drogę po zapisaniu można sobie odtworzyć, można jakby zaprezentować, w jaki sposób tracker
1: opuszczanie otwartej
0: przestrzeni generuje te komunikaty i jak nas prowadzi. Wejdę sobie
1: wybór drogi.
0: Wybory dróg.
1: Jeden trasa.
2: Trasa do sklepu.
0: Zatwierdzam.
1: Naciśnij potwierdź, jeśli chcesz być prowadzony do przodu. Naciśnij przytrzymaj, jeśli chcesz być prowadzony w odwrotnym kierunku.
0: Czyli możemy tutaj po zapisanej trasie pójść albo od jej początku do końca, albo od końca do początku, czyli przeprowadzić drogę powrotną.
1: Aktywowana trasa.
2: Dobra. Trasa do sklepu.
0: Teraz
1: podgląd wewnątrz.
0: Przytrzymuję klawisz prawej
1: strzałki. Za 43 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Lipowa po twojej prawej.
0: Czyli pierwsze,
1: idź prosto na ulicę Mokra.
0: Pierwsze skrzyżowanie. Informacja, w jakiej odległości od początku trasy i że mamy na tym skrzyżowaniu, mamy iść prosto. Naciskam prawą
1: strzałkę. Za 56 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Arkadiusza Bożka po twojej lewej. Idź prosto na ulicę Mokra.
0: Czyli mam iść dalej prosto na kolejnym skrzyżowaniu.
1: Za 25 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Sokola po twojej prawej. Skręć w prawo na ulicę Sokola.
0: Czyli mam skręcić w ulicę Sokolą.
1: Za 211 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Sokola, skrzyżowanie ulica Ignacego Solarza. Skręć w prawo na ulicę Ignacego Solarza. Za 55 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Ignacego Solarza, skrzyżowanie ulica Lipowa po twojej prawej. Idź prosto na ulicę Ignacego Solarza. Za 87 metrów. Trzy skrzyżowane drogi. Ulica Ignacego Solarza, skrzyżowanie ulica Wiejska. Skręć w prawo na ulica Wiejska. Za 26 metrów. Cel.
0: I dotarliśmy do celu. W taki sposób...
1: Trasa aktywna. Naciśnij potwierdzenie, aby deaktywacja trasy.
0: Teraz trasę deaktywowałem. W taki sposób tracker prowadzi nas z punktu po wyznaczonej, nagranej wcześniej trasie. Dodam, że ogólnie urządzenie zaprojektowane jest w taki sposób, aby jeżeli zadamy mu zadanie wyliczenia dla nas trasy z punktu, w którym się znajdujemy,
1: na ulicę Mokra,
0: do jakiegoś docelowego punktu adresowego, który wybierzemy, tracker wyliczy nam trasę najkrótszą dla ruchu pieszego, natomiast w przypadku, gdy wybierzemy poruszanie się samochodem, obliczona trasa będzie trasą najszybszą.
3: Czyli jak rozumiem, tracker również może służyć jako nawigacja samochodowa, tak?
0: Tak, może służyć jako nawigacja samochodowa. On jakby samoczynnie wykrywa, czy poruszamy się pieszo, czy jesteśmy w pojeździe. Na podstawie prędkości no, oblicza sobie, że statystycznie prawdopodobnie nie jesteśmy Magiciem Johnsonem, w związku z tym nie jesteśmy w stanie poruszać się z prędkością powyżej jakiejś tam określonej. I gdy wykryje, że poruszamy się z wyższą prędkością, uzna, że znajdujemy się w samochodzie, wtedy ilość komunikatów, która automatycznie będzie generowana, jest nieco mniejsza, jest uboższa. Jesteśmy, o ile nie zmienimy tego w ustawieniach, jesteśmy informowani o skrzyżowaniach, o ulicach, które mijamy, ewentualnie o punktach użyteczności, które mijamy, ale nie są już generowane szczegółowe dane o skrzyżowaniach, tak jak tutaj było słychać: ulica po prawej, po lewej, trzy skrzyżowane drogi, dwie skrzyżowane drogi. Jest tylko informacja o skrzyżowaniu i ewentualnie nazwa ulicy, którą się poruszamy albo w którą będziemy skręcać. Tracker nie posiada żadnego wyświetlacza, w związku z tym jakby nie jest przydatny dla kierowcy w sensie takiego podglądu drogi, co jest niezwykle ważne przy nawigacji samochodowej. Natomiast dla nas, jako dla użytkowników, względnie takie komunikaty generowane słownie dla kierowcy, który prowadzi samochód, może być również przydatny. Można również zadać mu, jakby wybierając punkt docelowy, tracker pyta nas, czy ma nas prowadzić jak pieszego, czy chcemy, aby prowadził nas jak osobę zmotoryzowaną, i wtedy również ilość i rodzaj tych komunikatów.
1: Trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Lipowa po twojej prawej.
0: Teraz
1: wejście na otwartą przestrzeń.
0: Punkty
1: Olesnica, backslash Olesnica.
0: Punkty adresowe, które do tej pory wprowadziłem i których na razie nie usunąłem. Naciskam i przytrzymuję przycisk 9, czyli ten na samym dole po prawej stronie, prawa ćwiartka tego dolnego koła. Naciskam, przytrzymuję.
1: Wybierz punkt orientacyjny jako cel.
0: Wybierz punkt orientacyjny
1: 11
0: jako,
1: punkt
0: jako
1: orientacyjny.
0: Idę wprowadź strzałką adres. W lewo i mam pozycję wprowadź adres. Za chwilę do tego wrócę.
2: Przejście dla pieszych, Mokra Wiejska.
0: Odtwarza mi, kolejne naciśnięcie odtworzyło komunikat z własnego punktu.
2: Wejście do szkoły numer 8.
0: Nagranego. Teraz kolejny.
2: Wejście do sklepu na Wiejskiej. Słup na chodniku.
0: Tutaj przeszkoda, którą trzeba...
2: Furtka mieć. Przed moim domem.
0: Furtka przed moim domem.
1: Ulica Wrocławska 25.
0: Teraz już punkty,
1: ulica
0: które
1: Ludwikowska 13.
0: Wprowadzałem wpisując adres z klawiatury. Nie,
1: ulica Wiejska
0: punktu.
1: 43. Osiedle Tysiąclecia 9. Ulica Wrocławska, ulica Mokra.
3: Jak
1: ulica
3: rozumiem,
1: Ogrodowa, ulica Długa.
3: Bardziej się opłaca i szybciej
1: wprowadź adres.
3: Nagrywając te punkty, tak? Bo tam to trzeba wpisać tak, jakbyśmy
0: znaczy
3: pisali SMS.
0: To znaczy różnica mniej więcej polega na tym, że punkty te nagrywane to są punkty, w których aktualnie się znajdujemy, tak? Czyli jesteśmy w miejscu, które chcemy zarchiwizować, które chcemy zapamiętać, niezależnie od tego, i tutaj też za chwilę dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz, naciśnięciem jednego przycisku nagrywamy nazwę dla tego
1: Exploruj.
0: Punktu i on automatycznie do tej listy jest dopisywany i już, już go mamy.
1: Opuszczanie otwartej przestrzeni.
0: I w razie, gdybyśmy w przyszłości chcieli do tego punktu iść, względnie kiedy będziemy w jego pobliżu, usłyszymy komunikat o jego istnieniu. Natomiast dosyć ważną tutaj funkcją dotyczącą właśnie gromadzenia i korzystania z tych punktów jest to, że w ustawieniach trackera dotyczących punktów możemy zadecydować, czy dany punkt ma być traktowany jako możliwy punkt docelowy,
1: czy też nie. Drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie,
0: ważne,
1: ulica Kazimierza Przerytet Majera po twojej prawej.
0: Liście. Więc po jakimś tam dłuższym czasie korzystania z trackera mogłoby się okazać, że tych punktów różnych, różnorakich mamy bardzo dużo. Z tego co wiem, nie ma tutaj ograniczeń ilościowych. W związku z tym poruszanie się po liście tych punktów, żeby wybrać ten, do którego chcemy iść, mogłoby trwać bardzo długo. Dzięki czemu możemy, dzięki odpowiedniej funkcji w menu, możemy zadecydować, czy dany punkt ma być punktem docelowym, czyli czy ma być widoczny na liście punktów właśnie funkcji idź do wybranego punktu, czy też ma być tylko i wyłącznie punktem informacyjnym, o którego istnieniu mamy dowiadywać się tylko wtedy, kiedy z użyciem trackera znajdujemy się w jego pobliżu.
3: A czy możemy to później zmieniać?
0: Tak. W każdej chwili można, ja to też przed moim domem postaram się pokazać, jak to się robi. Nawet za chwilę do tego wejdziemy. Tylko już wyszliśmy z tej funkcji wyszukiwania punktów.
1: Wybierz punkt orientacyjny jako cel.
0: Przytrzymałem klawisz 9.
1: 11 punkt. Ulica Wrocławska.
0: Wychodzę
1: ulica
0: sobie
1: Ogrodowa. Wprowadź adres.
2: Przejście dla pieszych. Zejście do szkoły numer 8. Wejście do sklepu. Słup na chodniku.
0: I teraz słup na chodniku. No raczej nie mam zamiaru biec, iść do słupa, tak? Czyli nie będzie to mój punkt docelowy. Naciskam OK.
1: Naciśnij potwierdzenie, aby rozpocząć instrukcję. 1. Naciśnij przytrzymaj, jeśli jesteś w samochodzie. Ostrzeżenie na kierowanie.
2: Wejście do sklepu. Słup na chodniku.
0: Jeszcze raz.
1: Naciśnij potwierdzenie, aby rozpocząć instrukcję. 1. Naciśnij przytrzymaj, jeśli jesteś
0: w prowadzeniu.
2: Wejście do sklepu. Słup na chodniku.
1: Ustawienia punktu orientacyjnego. 3 elementy.
0: Nacisnąłem
1: przemianuj punkt
0: info.
1: Orientacyjny.
0: I teraz mamy przemianuj punkt orientacyjny. Ta funkcja umożliwia zmianę nazwy, czyli mógłbym zmienić nagranie, nagrać je jeszcze raz, nie zmieniając danych współrzędnych tego punktu. Czyli na przykład nagrałem komunikat w jakimś dużym hałasie, może być on trudno zrozumiały, w związku z tym w ciszy w domu można zmienić nazwę dla tego punktu, nagrać ją jeszcze raz.
1: Odznaczono jako możliwy cel.
0: I teraz mamy opcję odznaczania jako możliwy cel. Te komunikaty są troszeczkę tak spolszczane jak przez Google Translator niektóre. I teraz jeżeli nacisnę przycisk OK.
1: Naciśnij potwierdzenie, aby odznaczyć ten punkt orientacyjny jako możliwy cel.
2: Słup.
1: Powiodło się, ten punkt orientacyjny nie jest dłużej możliwym celem. Eksploruj.
0: I teraz ten punkt i już wyszliśmy do głównego menu eksploracji. Co nam dała ta operacja? Ten punkt od tej chwili nie będzie już widoczny na liście punktów docelowych, natomiast nadal jest zapamiętany i jest na karcie pamięci jako punkt. Można go znaleźć w ustawieniach punktów, zmienić mu właśnie te wszystkie przypisania. Natomiast nie będzie już widoczny na tej liście punktów
1: trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Lipowa po twojej prawej.
0: Podobnie można robić z tymi punktami.
1: Wejście na otwartą przestrzeń.
0: Których adresy
1: Oleśnica, / Oleśnica.
0: I może zaprezentuję teraz tą funkcję. Ponownie klawisz 9.
1: Wybierz punkt orientacyjny jako cel.
0: Wciśnięty i przytrzymany.
1: 10 punkt.
0: Strzałka
1: wprowadź
0: w lewo.
1: Adres.
0: Wprowadź adres. Potwierdzam.
1: Wybierz województwo.
0: Wybieramy
1: 16 województwa.
0: Mamy 16 województw.
1: Dolnośląskie.
0: Domyślnie
1: Poland.
0: Jest ustawione to województwo, w którym ostatnio nawigowaliśmy. I potwierdzam, że chcę.
1: Wprowadź nazwę miejscowości.
0: Nazwa
1: Oleśnica.
0: Miejscowości. I teraz mamy wprowadzoną Oleśnicę. Ja z braku czasu, może żeby nie przedłużać, potwierdzę, że chcemy zrobić to dla Oleśnicy. Potwierdzam przyciskiem OK.
1: Wprowadź nazwę ulicy.
0: I nazwa ulicy. I powiedzmy, jaką by tu... Wpiszemy ulicę Słowackiego. Technika wpisywania polega na tym, że naciskamy przycisk odpowiadający...
1: Q.
0: Literze i trzymamy go do usłyszenia litery, która ma zostać wprowadzona. W chwili, kiedy słyszymy tą literę, puszczamy przycisk. Naciskam środkowy, czyli piątkę.
1: L, 5, EU.
0: Puszczam przycisk. EU zostało wprowadzone. Naciskam przycisk jakby 6, czyli strzałkę w prawo. Przytrzymuję.
1: M, N, O.
0: Puściłem, wpisało się O. Teraz W, czyli dziewiątka.
1: W.
0: Puszczam. W zostało wprowadzone. Klawisz, gdzie jestem, czyli ten główny. Naciskam, przytrzymuję.
1: A.
0: Puszczam. Wprowadziło się A. Słowackiego, czyli teraz C. Znowu naciskam przycisk, gdzie jestem.
1: A. B. C.
0: Puszczam. Wprowadziło się C. K, czyli piątka.
1: J.
0: Klawisz OK.
1: K.
0: K. I, czyli strzałka w lewo.
1: G.
0: Przytrzymuję.
1: H. I.
0: Puszczam. Klawisz powtórz.
1: D. E.
0: Znowu klawisz strzałki w lewo.
1: G.
0: Puszczam. Naciskam przycisk.
1: M. N. O.
0: Mamy i naciskam przycisk OK. Z tym, że teraz krótko, żeby zatwierdzić wpisaną nazwę ulicy.
1: 1 ulica. Ulica Juliusza Słowackiego.
0: Okej, i teraz potwierdzam, że chodzi mi właśnie o tą ulicę, bo gdyby tych ulic Słowackiego było w Oleśnicy więcej, a może być tak, że jest tam Juliusza Słowackiego, Słowackiego i tak dalej, i tak dalej, wtedy pojawiłaby się informacja, że znaleziono kilka ulic i strzałkami trzeba byłoby wybrać tę, o którą nam dokładnie chodzi. Potwierdzam.
1: Wprowadź numer.
0: Wprowadzam numer. Powiedzmy, wpiszemy sobie Słowackiego 12, czyli naciskam przycisk info i przytrzymuję go.
1: 1.
0: Mamy jedynkę. Naciskam przycisk, gdzie jestem i przytrzymuję.
1: A, B, C, 2.
0: Puszczam i mamy 12. Naciskam przycisk środkowy, czyli OK.
1: 12. Użyteczne miejsce, ulica Juliusza Słowackiego 12 utworzone. Naciśnij potwierdzenie, aby rozpocząć instrukcję. 1. Naciśnij przytrzymaj, jeśli jesteś w samochodzie. Ostrzeżenie, nakierowanie instrukcji na punkt orientacyjny może spowodować poprowadzenie cię przez nieznane drogi.
0: I teraz naciskam potwierdzenie krótko, bo jest, że jesteśmy na piechotkę.
1: Prowadzenie pieszego do... Ulica Juliusza Słowackiego 12. Proszę kierować się na północny wschód poprzez ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Kazimierza Przerwy Tetmajera po twojej prawej. 3 skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie ulica Kazimierza Przerwy Tetmajera po twojej prawej. I za 26 metrów idź prosto na ulicę Mokra.
0: I mam informację, że mam iść prosto ulicą Mokrą.
1: Za 44 metrów. Idź prosto na ulicę Mokra.
0: Kolejne naciśnięcie strzałki w prawo.
1: Za 77 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska. Za 146 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska.
0: O, nacisnąłem za szybko przycisk. Wrócę strzałką w lewo do poprzedniego punktu.
1: Za 77 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska. Za 44 metrów. Idź prosto na ulicę Mokra. Za 77 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska.
0: No, za pierwszym razem chciało otworzyć, teraz już nie chcę. Tutaj przy rogu był zapisany mój nagrany punkt o przejściu dla pieszych. I
1: za
0: ten komunikat
1: 146
0: oznaczał,
1: metrów.
0: Że właśnie za
1: idź
0: chwilę,
1: prosto na ulicę Wiejska.
0: Gdybym nie nacisnął strzałki w prawo. Furtka przed moim domem. O,
1: za 207 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska.
0: Czyli on cały czas jakby widzi, że jestem w tym samym miejscu i dlatego ten komunikat się pojawił.
1: Za 99 metrów.
0: Idź
1: prosto na ulicę Wiejska.
0: Przeglądam.
1: Za 168 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska.
0: On cały czas
1: za 51 metrów. Idź prosto na ulicę Wiejska.
3: On tak naprawdę chyba po prostu dlatego, że ten sygnał pływa.
1: Idź prosto na ulica Wiejska.
0: Tak, bo on, i on jakby, się gubi. Ja naciskam strzałki, żeby wywołać kolejny komunikat jakby kolejnego punktu, który znajduje się na drodze. Natomiast w międzyczasie on co jakiś czas podaje komunikaty o aktualnym położeniu i stąd te pojawiające się informacje o tym, że jestem przy wejściu do mojego domu, tak?
3: Tymczasem już się trochę dalej przemieściłeś.
0: Wirtualnie
3: oczywiście.
1: Za 6 metrów
0: przeglądam sobie trasę, po której miałbym za chwilę iść. O co chodzi? Ponieważ jak słychać, cały czas podaję, że mam iść prosto ulicą Wiejską. Można by było przypuszczać, że to bez sensu, tak? Że powinien w ogóle nie opowiadać mi jakiś tam bajek. No skoro idę ulicą Wiejską i idę prosto, to powinien milczeć. Chodzi o to, że on przy każdym możliwym rozwidleniu, przy każdym skrzyżowaniu, przez które będziemy przechodzić, automatycznie generuje komunikat, czy mamy skręcać, czy mamy iść prosto. Ponieważ takich możliwości odbicia od tej trasy, odbicia od ulicy Wiejskiej jest dość sporo, to
1: ostrzeżenie.
0: On...
1: Idziesz na skrzyżowanie, którego nie ma na trasie.
0: No, tego nie rozumiem, że idę na skrzyżowanie, którego
1: za 44
0: nie ma
1: metrów.
0: Na trasie.
1: Idź prosto.
3: Może
1: na
3: po prostu
1: mokra.
3: GPS uznał, że gdzieś indziej chcesz przejść. Że
1: się... Za 77 metrów.
0: Tak.
1: Idź prosto na ulicę Wiejską.
0: To jest jakby błąd związany z tym, że ja sobie siedzę wygodnie w fotelu, a próbuję go zmusić do tego, żeby on mi opowiadał o spacerze, tak? Stąd takie komunikaty może nieco mylące, ale w każdym razie tak możemy przy użyciu strzałek.
2: Furtka przed moim domem.
0: Przy użyciu strzałek możemy sobie przeglądać całą tą trasę i co ważne, ten punkt, który wprowadziliśmy z klawiatury, wprowadziliśmy adres, od razu automatycznie staje się punktem docelowym, ląduje na liście naszych punktów docelowych, także już gdybym chciał po raz kolejny iść na Słowackiego 12, z obojętnie jakiego miejsca w mieście czy poza niego, wystarczy, że wejdę na listę
1: Mokra.
0: Zapisanych miejsc, wybiorę ten punkt, potwierdzę i system poprowadzi mnie do tego punktu. Problemem jest dla trekera to, że on niespecjalnie zgadza się na zmiany trasy, czyli na przykład treker wymyśli sobie, że z ulicy Mokrej na ulicę 3 Maja mamy koniecznie iść ulicą Chopina, a my nie lubimy chodzić ulicą Chopina, tylko wolimy pójść skrzyżowanie dalej i skręcić w ulicę Słowackiego na przykład i też dojdziemy do ulicy 3 Maja, która jest... jakby prostopadła, a właściwie nie prostopadła, tylko równoległa do tej. Nie da się w prosty sposób zmusić trekera, żeby jednak prowadził nas przez Słowackiego. Jeżeli nie skręcimy w Chopina, tylko pójdziemy sobie dalej, będzie namawiał nas na powrót na trasę, będzie nas informował, że jesteśmy poza trasą. Moim zdaniem dość późno pojawi się ten komunikat z pytaniem, czy będziemy wracać jednak na trasę, czy ma wyliczyć tą trasę na nowo. Tutaj myślę, że reakcja
1: wejście na otwartą
0: być
1: przestrzeń.
0: troszkę
1: Olesnica, /Olesnica.
0: Innym sposobem na to, żeby prowadził nas taką drogą, jaką my lubimy chodzić, albo z użyciem jakichś skrótów, które nie są ujęte na mapach, jest zapisanie sobie trasy. Czyli wychodzimy z punktu A, idąc do punktu B, naciskamy ten górny przycisk w kole, taki owalny z kropeczką na środku, naciskamy i przytrzymujemy go chwilę. Pojawia się komunikat, że rozpoczynamy nagrywanie trasy, nagrywamy nazwę tej trasy, a potem rozpoczynamy wędrówkę i idąc ale koniecznie wyłącznie idąc podczas jazdy samochodem, ta funkcja zapisywania trasy nie działa. A jeżeli w trakcie zapisywania trasy wsiądziemy do samochodu i zwiększymy naszą prędkość, zapisywanie trasy zostanie przerwane. Idziemy taką drogą, jaka nam pasuje, jaką lubimy, z użyciem swoich własnych skrótów. Możemy krótkimi naciśnięciami wywoływać funkcję zapisywania poszczególnych punktów na trasie i one będą nagrywane, będą
1: opuszczanie
0: zapisywane.
1: Opuszczanie otwartej przestrzeni.
0: I kiedy już dojdziemy do celu,
1: na ulicę mokra,
0: kończymy nagrywanie trasy przyciśnięciem, długim przyciśnięciem tego samego klawisza. Trasa zostaje zapisana w pamięci, można po niej wracać, chodzić wielokrotnie i wtedy, jeżeli wybierzemy trasę i prowadzenie po tej naszej zapisanej trasie, tracker będzie prowadził nas zgodnie z jej zapisem, zgodnie z tym, jak lubimy chodzić. Kolejną funkcją, która jest dość ważna, to taka, mianowicie, że tracker od chwili włączenia cały czas śledzi nasz ruch. Jeżeli tylko ma połączenie z satelitami, jeżeli tylko ma możliwość lokalizowania naszej pozycji, cały czas zapisuje maszrutę, po której się poruszamy. I w dowolnej chwili można użyć funkcji powrotu do punktu wyjścia. To jest funkcja, która może być szczególnie przydatna, kiedy na przykład
2: przed moim domem
0: chcemy pospacerować po lesie albo pospacerować po jakimś większym parku, czy po jakimś terenie, który no, nie jest w jakikolwiek sposób ujęty na mapie, nie ma rozrysowanych i zawartych na mapach jakichś jego alejek. Możemy uruchomić trackera, upewnić się, że on ma łączność z satelitami, że jest w stanie nas kontrolować. Możemy iść w dowolnym kierunku. Oczywiście możemy naciskać dowolne klawisze, możemy trackerem się posługiwać, sprawdzać nasze położenie geograficzne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w dowolnym momencie, pod warunkiem, że A. nie zresetujemy trackera, B. nie wyłączymy trackera, C. nie utracimy na długo tak zwanego fixa, czyli łączności z satelitami. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk eksploracji, czyli
2: furtkę przed moim domem,
0: ćwiartkę tego koła znajdującego się w dole przedniego panelu.
1: Prowadzenie do punktu orientacyjnego, naciśnij potwierdzenie, aby zatrzymać prowadzenie i rozpocząć drogę powrotną.
0: Potwierdzam.
1: Prowadzenie do punktu orientacyjnego, naciśnij potwierdzenie, aby zatrzymać prowadzenie i rozpocząć drogę powrotną. Deaktywacja trasy. Aktywowana droga powrotna. Brak możliwości drogi powrotnej.
0: No, widzi, że jesteśmy jakby nie w miejscu, w którym teoretycznie powinniśmy się znajdować, tylko jesteśmy na początku. I komunikat brak możliwości drogi powrotnej, tak? Bo jakby uruchomienie tej
2: furtka przed moim domem
0: możliwe jest tylko wtedy, kiedy znajdujemy się rzeczywiście na końcu trasy albo w miejscu innym niż to, do którego mamy być prowadzeni. Także no, siedząc tutaj nie bardzo jestem w stanie zademonstrować, jak ta funkcja fizycznie pracuje, jak ona wygląda.
3: Ja myślę, może Adamie, że powoli byśmy musieli przechodzić do drugiego urządzenia, bo o nim także wypadałoby coś powiedzieć,
0: tylko,
3: ale właśnie
0: króciutko.
3: Pokażę jeszcze króciutko
0: zawartość menu ustawień. Ono jest dość skromne, dość proste, więc na chwilkę nacisnę przycisk
1: ustawienia.
0: 1.
1: 7 elementów, punkty orientacyjne.
0: Wszedłem teraz do ustawień. Pierwsza pozycja to są punkty orientacyjne, czyli tutaj możemy po wejściu zarządzać punktami, zmieniać ich przypisania, nazwy i tak dalej.
1: Trasy.
0: trasy. Tutaj w taki sam sposób możemy zarządzać trasami zawartymi, nagranymi przez nas w pamięci trackera.
1: Oznajmianie.
0: Tutaj decydujemy o tym, w jaki sposób tracker ma nas informować, czy ma nas informować o punktach interesujących w okolicy automatycznie, czy tylko na żądanie, czy skrzyżowania mają mieć komunikaty pełne, skrócone i tak dalej.
1: Głos.
0: Tutaj możemy regulować jego szybkością i wybierać ewentualne języki komunikatów.
1: Jednostka odległości.
0: Jednostki odległości. Tutaj ustawiamy, czy mamy być prowadzeni w metrach, w stopach i tak dalej.
1: Obris.
0: Tutaj są informacje o numerze seryjnym i innych.
1: Reset ustawień domyślnych.
0: Reset ustawień domyślnych. Tutaj możemy wrócić do ustawień fabrycznych urządzenia.
1: Reset krokomierza.
0: Reset krokomierza to jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, ile na przykład jak wybieramy się gdzieś i jaką odległość przeszliśmy, ile z jaką szybkością i tak dalej. Tutaj możemy zresetować dotychczasowe zapisy.
1: Reset pozycji GPS.
0: I reset pozycji GPS. To się szczególnie przydaje w sytuacjach, kiedy dłuższy czas nie możemy złapać fiksa, albo kiedy na przykład wyłączyliśmy Breeze, wsiadając do pociągu na przykład w Oleśnicy, wysiadamy w pociągu, z pociągu dajmy na to w Katowicach i wtedy uruchamiamy Breeze, wtedy start, on jakby gubi się, myśląc, że my nadal jesteśmy w Oleśnicy i zanim on znajdzie naszą faktyczną pozycję, mija dość dużo czasu, wtedy resetując pozycję GPS można przyspieszyć start, przyspieszyć jego komunikację z satelitami.
1: Punkty orientacyjne.
0: I z powrotem jesteśmy w punktach orientacyjnych, czyli zrobiliśmy kółeczko, jeśli chodzi o zawartość ustawień. To są wszystkie ustawienia, jakie w trackerze można stosować.
1: Eksploruj.
0: Wychodzę do funkcji eksploruj. Tylko drobna uwaga, coś co mi się szalenie w nim nie podoba, to że jakakolwiek funkcja po zatwierdzeniu powoduje natychmiastowe wyjście do eksploracji, czyli do tego głównego można określić ekranu urządzenia.
1: Trzy skrzyżowane drogi, ulica Mokra, skrzyżowanie, ulica Kazimierza, przerwy Tetmajera po twojej prawej.
0: Poszczególnych elementów, na przykład chcemy skasować jakieś punkty, chcemy skasować ich więcej. Musimy to robić pojedynczo i to o zgrozo niestety w taki sposób, że wchodzimy w ustawienia, wchodzimy w zarządzanie punktami, wybieramy punkt, wchodzimy w jego ustawienia, wybieramy funkcję kasuj, potwierdzamy skasowanie i po komunikacie, że punkt został skasowany, lądujemy, wychodzimy całkowicie z menu i z powrotem musimy tą ścieżkę do kolejnego punktu i tak w kółeczko. Jeżeli mamy do usunięcia czy do wykonania jakiejś operacji kilkanaście, na przykład po jakiejś dłuższej trasie, to jest to szalenie denerwujące, no bo zajmuje to niestety dość dużo czasu. I to jest właściwie wszystko, co należałoby o tym urządzeniu, myślę, w tym momencie powiedzieć. Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące trackera, zapraszam czy teraz do kontaktu, czy w przyszłości do kontaktu ze mną, czy bezpośrednio z dystrybutorem tego urządzenia.
3: To ja jeszcze przypomnę od razu może nasz namiar kontaktowy. Obecnie, jeżeli ktoś słucha nas na żywo, 123 834 835. Jeżeli chodzi o telefon, to jest właśnie nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Może jeszcze, Adamie, na koniec przypomnijmy raz cenę tego urządzenia, bo to myślę, że naszych słuchaczy też może zainteresować.
0: Niestety urządzenie kosztuje 3849 zł, można powiedzieć 3850 zł. Nie jest to suma mała czy adekwatna do możliwości tego, chyba nie da się w prosty sposób określić. Z całą pewnością nie jest to mała kwota, ale jeżeli ktoś porusza się, jeżeli ktoś potrzebuje takiego urządzenia, myślę, że tracker może być takim, używając eufemizmu, przyjacielem w podróży i rzeczywiście może być przydatny. Myślę, że z powodzeniem pełni swoją rolę. Jeśli producent będzie uaktualniał te dane mapowe dla Polski, ja mam nadzieję, że będzie tak się działo, chociaż różne sygnały dochodzą, że słyszałem od kilku osób, że te dane nie bardzo będą aktualizowane, ale no, trudno mi powiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda. O to myślę, trzeba też dopytywać dystrybutora. Myślę również, że aktualizacja ma też sporo zależy od zainteresowania samym produktem. Jeżeli produkt będzie w Polsce użytkowany, będzie się sprzedawał, wtedy łatwiej nakłonić producenta do tego, żeby inwestował w nowe mapy.
3: No dobrze, zatem przejdźmy może teraz do kolejnego urządzenia.
0: Zakończyłbym opowieść o trackerze. Kolejne urządzenie służące do tego samego, czyli do poruszania się w terenie, do nawigacji satelitarnej i wyprodukowane z myślą o osobach niewidomych. Tym razem rodzimy produkt opracowany przez firmę Migraf, nieżyjącego już niestety Stanisława Kwaśniewskiego. Aktualnie kontynuowana produkcja i rozwój tego urządzenia kontynuowana jest przez syna pana Stanisława, czyli Michała Kwaśniewskiego. Aktualnym dystrybutorem, handlowym dystrybutorem tego urządzenia jest firma Altix. I tu jeszcze raz podziękowania za wypożyczenie, za udostępnienie sprzętu do testów. Jak wspomniałem wcześniej, NaviEye wcześniej występował pod nazwą Navigator. Cały czas powstawał z myślą i przy współpracy osób niewidomych, z takich bardziej znanych osób, które od samego początku, o ile mi wiadomo, uczestniczyły w tworzeniu, w projektowaniu interfejsu tego urządzenia, w wymyślaniu sposobu komunikacji urządzenia z otoczeniem, z użytkownikiem. Był na przykład Rafał Harłampowicz. I jak widać, urządzenie produkowane od wielu już lat cały czas się rozwija, cały czas się zmienia. Z takich nieoficjalnych jeszcze informacji również wiem, że szykowana jest nowa wersja urządzenia z dosyć dużymi unowocześnieniami. Natomiast no, dopóki nie pojawią się w sposób oficjalny, nie można zbyt wiele o nich powiedzieć. Mam nadzieję, że jak tylko te plany zaczną wychodzić na światło dzienne, zostaniemy o nich poinformowani, a dzięki temu również i wszyscy nasi słuchacze. NaviEye potrafi prowadzić nas na tak zwany azymut. Tak jak wspomniałem na samym początku audycji, działanie tego urządzenia jest bardzo podobne do programu Lodestone, którego bardzo wielu niewidomych użytkowników zna i na pewno posiada w swoich telefonach komórkowych z systemem Symbian. Jak to urządzenie wygląda? NaviEye jest bardzo prostą konstrukcją, właściwie prosty prostopadłościan, bryła bez jakichś większych zaokrągleń, uwypukleń, po prostu prostokąt o bardzo regularnych ścianach. Wielkość tego urządzenia to 11 cm wysokości, 6,2 cm szerokości i 2,2 cm grubości.
3: I znowu zapytam, do czego byś to przyrównał?
0: To powiedzmy starszy telefon, taka Nokia 6700 na przykład, czy z tego co pamiętam, to był taki podobny jakby kształt prostokątny, na przykład Elektor, tak? Urządzenie do odtwarzania książek cyfrowych.
3: Może również zapytam jeszcze bardzo... w ten sposób, Adamie. Te urządzenia są mniej więcej zbliżone do siebie wielkości. Pomijam te zaokrąglenia i takie jakby wyprofilowanie tych urządzeń, ale one wielkościowo są podobne chyba, tak?
0: Dość podobne. Tracker jest węższy o 2 mm, czyli właściwie... no bardzo nieznaczna różnica. Dość znacznie Navi-Eye jest dość znacznie węższy, bo jest węższy o 7 mm, czyli no jest to już odczuwalna w ręku różnica. I tracker jest o no, około
3: zaraz, bo powiedziałeś,
0: wyższy.
3: Adamie, że tracker jest węższy o 2 mm, a Navi-Eye jest węższy o 7. To...
0: Znaczy, mówię grubość.
3: Grubość, okej, okej.
0: Czyli właściwie powinienem powiedzieć, że cieńszy, tak?
3: Cieńszy, tak.
0: Natomiast jeśli chodzi o wysokość, to sama obudowa Navi-Eye jest o około, sam jakby porównując obudowy, 2 cm niższy jest Navi-Eye od trackera, natomiast Navi-Eye w prawym górnym rogu posiada wystającą taką owalną obudowę anteny tego urządzenia. I w tym, jakby biorąc pod uwagę rozmiar z anteną, mam wrażenie, że są prawie równe. Natomiast, no tak jak mówię, to ten element, ta antena jest tylko takim niewielkim elementem z prawej, w prawym górnym rogu, więc samo urządzenie jest jednak powierzchniowo mniejsze od trackera. Natomiast tracker jest pozaokrąglany, ma takie dość fikuśne, nieregularne kształty, więc troszkę inaczej leży w dłoni. Natomiast Navi-Eye jest takim po prostu prostopadłościanem o bardzo regularnych, płaskich krawędziach. Właściwie poza takimi dwoma lekkimi zaokrągleniami górnej i dolnej krawędzi przedniego panelu, które w pewnym sensie chroni przyciski przed przypadkowym naciśnięciem, kiedy włożymy urządzenie do kieszeni, to jakby te lekko wypukłe krawędzie górna i dolna odsuwają trochę materiał czy kurtki, czy spodni od klawiatury urządzenia. Poza tymi nieznacznymi zaokrągleniami sprzęt jest niemalże idealnie prostokątny. Co tu możemy wyodrębnić? Tylna ściana to tylko i wyłącznie otworki śrub łączących przód i tył obudowy i naklejka informacyjna z danymi o danym egzemplarzu, który posiadamy.
3: To jest naklejka w Braille'u czy w czarnym druku?
0: Nie, to jest naklejka czarnodrukowa, nie ma tutaj żadnych informacji Braille'owskich. Z tego co wiem, to w przypadku Navi A można na życzenie zamówić sobie w Braille'u skróty klawiszowe tego urządzenia. Nie ma ich w standardowym wyposażeniu, w standardowym pakiecie. Przynajmniej do mnie taka książeczka ze skrótami brajlowskimi nie dotarła. I w instrukcji jest informacja o tym, że na życzenie taką instrukcję w Braille'u z wyszczególnieniem skrótów klawiszowych można otrzymać. Na tylnej ścianie, tak mniej więcej jeżeli tylną ścianę podzielilibyśmy na dwie połowy, to w górnej części tylnej ścianki znajduje się perforacja, pod którą jest głośnik nawigatora Navi A. Czyli jeżeli nie używamy słuchawek, nie używamy innego odbiornika, urządzenie mówi jakby nie w naszym kierunku, tylko w przeciwnym, co powoduje, że gdzieś tam w hałasie raz można zasłonić sobie ręką, jeżeli chcemy, żeby te komunikaty nie były słyszane przez innych, a z drugiej strony czasem powoduje to, jeżeli nie chcemy regulować głośności, to czasem powoduje

0: przedniej, od przedniego panelu na lewej ściance znajduje się maluteńki otworek, pod którym jest mikrofon, dzięki któremu możliwe jest nagrywanie informacji o zapisywanych punktach. Dolna ścianka jest wolna od jakichkolwiek elementów. Na prawej ściance, tak mniej więcej w, no może nie precyzyjnie w połowie, ale tak mniej więcej na środku prawej ścianki, bliżej również panelu przedniego, znajduje się szczelina w gniazda kart SD. Na tej karcie znajdują się fabrycznie dostarczane przez producenta punkty teleadresowe, punkty POI.
1: I jaka jest pojemność tej karty, pamiętasz?
0: Wydaje mi się, że to też jest 2-gigowa karta, ale tu nie potrafię, szczerze ci powiem, że nie pamiętam. Jeśli sprawdzałem, to nie pamiętam, jaka jest pojemność, ale wydaje mi się, że jest to 2-gigowa, że jest to 2-gigowa karta SD. I urządzenie w tej wersji nie posiada już, z tego co wiem, starsze modele posiadały jeszcze pamięć wewnętrzną i korzystanie również z kart zewnętrznych. Natomiast model 4S nawigatora i również Navi A, który jest jakby tym samym urządzeniem, tylko po zmianie, po rebrandingu nazwy, korzysta już tylko i wyłącznie z danych zapisanych na karcie i również wszystkie dane zapisuje na karcie SD. Karta nie wystaje w żaden sposób, nawet dość trudno się ją wyciąga z tego gniazda. Trzeba użyć paznokcia, żeby tą kartę wypiąć z gniazda. Nie ma, myślę, żadnych obaw, żeby ta karta jakoś przypadkowo nam z urządzenia wypadła, wysunęła się samoczynnie, siedzi w gnieździe precyzyjnie. I tak jak wspomniałem, bez problemu można wyczuć palcem gniazdo, tej szczelinę gniazda karty, ale sama karta znajduje się tak z milimetr głębiej, więc no, nic nam z urządzenia w żaden sposób nie wystaje. I górna ścianka, zacznę od lewej, gniazdo mini jack do podłączenia słuchawki. Po środku górnej ścianki, tak mniej więcej, znajduje się gniazdo mini USB służące do komunikacji z komputerem oraz po prawej stronie, bliżej prawej krawędzi, na górnej ścianie znajduje się taki owalny element osłaniający antenę urządzenia. Tak mniej więcej po lewej stronie, idąc od gniazda słuchawkowego do przedniego lewego rogu górnej ścianki, można wyczuć palcem, co no, stanowi pewien problem, bo otworek jest naprawdę mini i na dodatek znajduje się w pobliżu łączeń obudowy, takich tutaj załamań tej obudowy, więc za pierwszym razem, kiedy musiałem zresetować urządzenie, miałem trochę trudności ze znalezieniem tego miejsca. W tym miejscu znajduje się otworek, maluteńki otworek, pod którym jest przycisk resetu. Trzeba wsunąć w ten otworek jakąś szpileczkę, czy spinacz, czy no, jakiś bardzo cienki przedmiot, wyczuć znajdujący się taki mikroprzycisk i delikatnie go nacisnąć i przytrzymać, po czym urządzenie zrestartuje się i zacznie z powrotem się z nami porozumiewać. I to jest właściwie wszystko, wszystkie elementy, które znajdują się dookoła urządzenia.
1: I jak rozumiem, Adamie, również tak jak w przypadku Tracker Breeze, ten przycisk reset to powoduje tylko zresetowanie urządzenia, tam nic nie tracimy.
0: Tak, pod warunkiem znowu, że,
1: no chyba, że nie czegoś
0: jesteśmy
1: nie
0: w trakcie zapisywania. Mhm. Tak, jeżeli jakaś,

0: czy trasa, czy, znaczy, czy ślad nasz, czy cokolwiek nie zostało fizycznie zapisane, wtedy no, tracimy ostatnio używane dane. Natomiast żadnych punktów, które już istnieją, które są z powodzeniem zapisane, nic nam tutaj nie ginie. Ważna informacja, nawigator posiada wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania o pojemności 1800 mAh, ale jest on niewyjmowalny. Żeby wyjąć, wymienić ten akumulator, konieczne jest rozebranie urządzenia, a zatem w czasie trwania gwarancji może samodzielna próba dostania się do akumulatora oczywiście powoduje utratę tej gwarancji. Po okresie gwarancyjnym producent również zaleca, aby serwisować sprzęt u producenta, lepiej urządzenia samodzielnie nie otwierać, ale z kolei nawigator, czy właściwie Navi Eye, ładowanie tego urządzenia odbywa się poprzez port USB, a zatem myślę, że nie powinno być większego problemu z ładowaniem, z użyciem tak zwanych powerbanków, czyli zewnętrznych takich przenośnych źródeł energii. Są w sprzedaży, można dokupić sobie takie baterie zewnętrzne, które można zabierać ze sobą, które można w domu naładować i potem będąc w podróży właśnie doładowywać w razie potrzeby takie urządzenia jak Navi Eye, telefon komórkowy, czy jakiekolwiek inne urządzenie, które może być ładowane poprzez port USB.
1: No i co? I teraz przyjdzie przejść do przedniego panelu już, tak?
0: Tak, przedni panel to jest właściwie w dwóch trzecich klawiatura. Klawiatura jest płaska. Można powiedzieć, że jest to standardowa klawiatura telefoniczna. W układzie takim standardowym telefonicznym, tyle tylko, że tych przycisków jest troszeczkę więcej niż zwykle na panelu numerycznym klawiatury telefonicznej. Przycisków jest 16. Pierwszy przycisk, który znajduje się najbliżej lewego górnego rogu urządzenia, jest to przycisk okrągły, ma taką, każdy przycisk w Navi Eye ma taką ramkę okalającą przycisk, która jest troszeczkę wypukła względem przycisku i względem panelu przedniego, dzięki czemu ułatwia to lokalizowanie tych przycisków i właściwie tylko i wyłącznie w taki sposób są one oznaczane. Przycisk ten pierwszy od góry jest okrągły. Pozostałe przyciski poza klawiszem cyfry 5 są kwadratowe, czyli mamy na panelu przednim dwa okrągłe przyciski, pozostałe mają kształt kwadratu. I ułożone są w rzędach po trzy klawisze. Cztery rzędy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przepraszam, pięć rzędów po trzy klawisze i na górze jeden samodzielny przycisk. Ten przycisk samodzielny to jest w nomenklaturze Navi Eye przycisk A. Jest to przycisk funkcyjny, którym uruchamiamy i wyłączamy urządzenie oraz umożliwia on również poruszanie się po menu, po zasobach urządzenia, co za moment będę próbował zademonstrować. Poniżej, pierwszy rząd, idąc od góry, pierwszy rząd klawiszy, tym razem już klawiszy o kształcie kwadratów. Pierwszy od lewej, czyli znajdujący się bezpośrednio pod przyciskiem A, to jest przycisk B, potem kierując się w lewo, w prawo, przepraszam, czyli środkowy w pierwszym rzędzie, to jest przycisk C i pierwszy od prawej, czyli ostatni przycisk w tym rzędzie, to przycisk D. Kolejny rząd to odpowiednio od lewej 1, 2, 3, kolejny rząd 4, okrągły 5 i po prawej stronie 6, potem 7, 8, 9, gwiazdka 0, hasz, krzyżyk, kratka, płotek, różnie w nomenklaturze telefonicznej różne potoczne nazwy tego przycisku są spotykane. I na bazie tej klawiatury odbywa się całe sterowanie urządzeniem o nazwie Navi AI. Nie wspomniałem chyba o tym, co otrzymujemy w pudełku, a mianowicie poza samym urządzeniem znajduje się tam przewód USB do połączenia urządzenia z komputerem, ładowarka sieciowa umożliwiająca doładowywanie akumulatora i jest to ładowarka z gniazdem USB, czyli aby naładować urządzenie korzystamy z dołączonego kabla przewodu USB i ładowarki w formie wtyczki sieciowej z gniazdem USB i znajduje się również w pudełku taka słuchawka nakładana na ucho. Dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ nie jest to ta słuchawka, to jest właściwie taki głośniczek z uchwytem na małżowinę uszną. Ona ma taki specjalnie wyprofilowany uchwyt, który zakłada się na ucho i głośniczek, który po prawidłowym założeniu znajduje się tuż przy naszym uchu, ale ani nie wchodzi do wewnątrz ucha, ani nie zasłania go całkowicie, dzięki czemu wszystkie dźwięki otoczenia są znakomicie słyszalne, a komunikaty Navi AI docierają do nas bez żadnego problemu. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, dość wygodnie. Nie wiem jak po kilku godzinach maszerowania z taką słuchawką na uchu, ale wydaje mi się, że nawet po dłuższym maszerowaniu nie powinno być z tym większego problemu. No i właściwie na tym można... jest jeszcze instrukcja obsługi w formie papierowej i płyta z oprogramowaniem. Na płycie z oprogramowaniem znajdują się również dokumenty instrukcji obsługi. Jest tam podcast Janusza Rutkiewicza, który również można znaleźć na stronie www.tyflopodcast.net. Jest dokumentacja w formacie tekstowym, w formacie RTF i w formacie DOC. I są to instrukcje zarówno instalacji i obsługi oprogramowania, instrukcja obsługi samego urządzenia, instrukcja obsługi punktów adresowych dołączanych do nawigatora, jak i oprogramowanie do komunikacji urządzenia z komputerem, do archiwizowania swoich punktów, do tworzenia tras przy pomocy komputera z użyciem własnych punktów i sterownik, który umożliwia komunikację, symulowanie portu szeregowego na porcie USB po to, żeby Navi AI mógł z oprogramowaniem komputerowym się porozumieć. I to jest właściwie wszystko. Teraz myślę...
1: No właśnie, czas pokazać, co to potrafi w praktyce. Jak, znowu będziemy spacerować siedząc, no ale tak jak wspomniałeś, Adamie, Janusz Rutkiewicz nagrał podcast o nawigatorze 4S, jak dobrze pamiętam, tak się to urządzenie nazywało wcześniej. Tak. Natomiast...
0: I można powiedzieć...
1: to się chyba niczym nie różni praktycznie poza zmianą nazwy, tak?
0: Tak, tak, tak. Powiedziałem to już wcześniej, że poza rebrandingiem nazwy jest to właśnie Navi-A, to jest nawigator 4S. Wydaje mi się, że nastąpiły drobne modyfikacje w przypisań funkcji klawiszy, ale tutaj za to jakby nie położę głowy za tą informację. Raczej w bardzo dużym stopniu jest to, jeśli chodzi o wygląd, kształt, rozmieszczenie klawiszy, nomenklaturę tych klawiszy, jest to dokładnie to samo, co Navigator 4S. Z tego, co wiem, nowsza wersja, kolejna wersja ma wnieść jakieś bardziej znaczące zmiany. W stosunku do jeszcze starszych wersji Navigatora są jakieś tam większe różnice, bo tam kiedyś te klawisze A, B, C, D były określane jako F1, F2, F3, F4, z tego, co pamiętam. Teraz zarówno w Navigatorze 4S, jak i w Navi-A są to klawisze A, B, C, D. Tak to się przedstawia. Może powiem jeszcze tylko o technicznej stronie urządzenia. Odbiornik GPS to jest szwajcarski produkt o nazwie Ublox 6. Bardzo dobry, bardzo czuły odbiornik. Antena helikalna zastosowana w nawigatorze, to wszystko sprawia, że rzeczywiście szybkość działania tego systemu jest rzeczywiście znakomita. Porównując tutaj, jakby wtrącając jeszcze, odnosząc go do trackera, rzeczywiście Navi-A startuje i pokazuje nam naszą pozycję dużo szybciej i dużo sprawniej. Mam wrażenie, że to kręcenie się w kółko również w przypadku Navi-A, o ile występuje, to jest dużo mniej odczuwalne. No i co ważne, odbiornik Ublox 6 jest przystosowany do odbioru sygnałów poprawek systemu EGNOS, czyli takiego systemu wzmacniającego sygnał satelit na terenie Europy. Dotyczy to systemu budowanego aktualnie, systemu Galileo, czyli systemu nawigacji budowanego przez kraje europejskie. Ten odbiornik również jest przystosowany do współpracy z tym systemem, czyli w momencie, kiedy Galileo zostanie wdrożony, kiedy zacznie być możliwe korzystanie z tego systemu, Navi-A powinien nam taką możliwość udostępniać. Tak to mniej więcej przedstawia się od strony technicznej. Sprawdźmy, czy...
2: Pozycja ustalona. Pozycjonowanie słabe.
0: Czy... chyba...
1: Może delikatnie ścisz, Adamie, dźwięk, bo w porównaniu do ciebie jest, no, troszkę głośno.
0: Spróbuję sobie wyregulować, żebym ja go dobrze słyszał. Jeszcze raz sprawdzimy.
2: Pozycja ustalona. Pozycjonowanie słabe.
1: Myślę, że teraz jest okej. Okay.
0: Czy... Okej.
2: GPS pozycja 2.
3: Wejście do domu.
2: Odległość 24 metry.
0: No akurat ta odległość jest z całą pewnością całkiem dużo, dużo mniejsza, ale no, ze względu na to, że znajduje się w pomieszczeniu, precyzja, zresztą był wcześniej komunikat informujący o tym, że pozycjonowanie jest słabe, jak to zwykle w pomieszczeniach. Jak to mniej więcej się przedstawia? Jak wspomniałem wcześniej, Navi-A potrafi nas prowadzić na tak zwany azymut, czyli punkty czy to wprowadzane przez nas, czy otrzymane od innych użytkowników tego rodzaju sprzętu, czy też wyszukane z bazy adresów w urządzeniu, to wszystko daje nam możliwość poruszania się w kierunku danego punktu, jednak nie jest to, tak jak w przypadku trackera, pełna trasa, a tylko informacja o kierunku i mniej więcej miejscu, w którym punkt docelowy się znajduje. Spróbujemy.
2: Lokalizacja na mapie. Miejsce.
4: Krzyżowanie. Mokra. Przerwy. Tetmajera. Oleśnica.
2: Odległość 39 metrów.
0: Jak było słychać, nawijaj podał mi po wciśnięciu klawisza 9, podał mi najbliższy punkt od miejsca, w którym aktualnie się znajduję. Najbliższy punkt, który znalazł na swojej mapie adresów, jest to skrzyżowanie, które rzeczywiście znajduje się tuż obok mojego domu. Te głosy, które słychać, sam NaviA mówi głosem Jacka.
2: GPS pozycja 2.
0: Iwona Software.
2: Odległość 19
0: natomiast
2: metrów.
0: Te komunikaty już o konkretnych adresach są generowane przez syntezator Gregor.
2: Lokalizacja na mapie. Miejsce.
4: Krzyżowanie. Mokra. Przerwy. Tetmajera. Oleśnica.
2: Odległość 34 metry.
0: Kolejne naciśnięcie tego przycisku.
2: Lokalizacja na mapie druga. Miejsce.
4: Krzyżowanie. Mokra. Lipowa. Oleśnica.
2: Odległość 50 metrów. Lokalizacja na mapie trzecia. Miejsce.
4: Skrzyżowanie. Mokra. Radlińskie. Oleśnica.
2: Odległość 73 metry.
0: I tutaj od razu jakby pokazałem sposób prezentacji tych informacji. Ten syntezator, który czyta informacje szczegółowe o punktach adresowych, to syntezator Gregor opracowany przez, myślę, znanego wam wszystkim Grzegorza Złotowicza. Zasadą działania NaviA jest, że pokazuje on trzy najbliżej nas znajdujące się punkty. Jeśli chodzi o korzystanie z tych map danych adresowych dostarczanych przez producenta, nie mamy możliwości przeglądania tej mapy jakby w pełni. Nie można tego robić ani na komputerze, ani bezpośrednio w urządzeniu. W tym sensie, że on pokazuje nam tylko te trzy punkty, które znalazł najbliżej naszej aktualnej pozycji. W momencie, gdybym wyszedł w tej chwili na zewnątrz i poruszałbym się w jakimkolwiek kierunku, punkty, o których będę informowany po wciśnięciu przycisku 9, będą się zmieniać w zależności od tego, które trzy punkty z mapy będą znajdowały się najbliżej mnie. I każde kolejne naciśnięcie to jest punkt najbliższy, trochę dalszy, dalszy i z powrotem kolejne naciśnięcie. Wracamy do opisania punktu najbliższego naszemu aktualnemu położeniu. Klawiszem z cyfrą 7 możemy sprawdzać punkty nasze własne, czyli punkty zapisane przez nas, które znajdują się w najbliższej okolicy.
2: Lokalizacja. Miejsce docelowe 2.
3: 20 do domu.
2: Odległość 22 metry.
0: I tutaj słychać mój głos, czyli nagranie przypisane do tego punktu 2. tych punktów też opisanych może być.
2: Lokalizacja. Miejsce docelowe 2.
3: Wejście do domu.
2: Lokalizacja druga. Miejsce docelowe 3.
3: Słup na chodniku.
2: Odległość.
0: Tutaj też
2: 50
0: pod siódemką mamy dostęp do trzech naszych własnych punktów zlokalizowanych w kolejności od najbliżej względem znajdującego się najbliżej względem naszego położenia do najdalej odległego od naszej
2: GPS pozycja 2.
3: Wejście do domu.
0: No i znowu samoczynnie
2: odległość 19
0: samoczynnie
2: metrów.
0: Pojawiła się informacja o położeniu, czyli jakby zmienił się sygnał GPS, zmieniła się jakby urządzenie wykryło nasze teoretyczną zmianę położenia, w związku z tym wygenerowało kolejny komunikat.
1: Ja, Adamie, zapytam od razu a propos tych komunikatów słownych. Czy kiedy masz założoną na ucho tę słuchawkę od Navi Eye, to czy one są również tak słabo zrozumiałe? Bo tak sobie porównując to, co słyszę teraz, a to, co słyszałem z mikrofonu wbudowanego w trackera, no to ten słup na chodniku to już był bardzo słabo zrozumiały na przykład.
0: To znaczy tutaj w tej wersji urządzenia nie ma możliwości regulacji czułości mikrofonu i jakość rzeczywiście nie jest najlepsza. Najlepiej jest, kiedy mówimy bezpośrednio do tego mikrofonu, tak? Czyli regulacją jakości i głośności tych komunikatów można regulować nimi wyłącznie przesuwając bądź oddalając otwór, pod którym znajduje się mikrofon od ust. Powinno się do niego mówić powiedzmy z odległości 10-15 cm jeszcze w hałasie ulicznym, zwłaszcza w hałasie ulicznym. Być może, że mówiłem do mikrofonu z większej odległości, nie pamiętam tego, ale rzeczywiście jakość i czułość tego mikrofonu no, nie jest, moim zdaniem powinna być troszeczkę lepsza. Komunikaty maksymalnie mogą mieć długość 3 sekund, czyli nagranie po 3 sekundach tak czy inaczej jest resetowane, wyłączane, nagrywane są tylko pierwsze trzy sekundy. No i jak było słychać z takim szumem, zobaczymy może.
2: Lokalizacja. Miejsce docelowe 2.
3: Wejście do domu.
0: Wejście do domu.
2: Lokalizacja druga. Miejsce docelowe 3.
3: Słup na chodniku.
2: Lokalizacja trzecia. Miejsce docelowe 5.
3: Wejście do szkoły numer 8.
2: Odległość 137 metrów. GPS pozycja 2.
3: Wejście do domu.
2: Odległość 21 metrów.
0: No tak to mniej więcej. Jest trochę szumów, jest trochę tła takiego zarówno podczas odtwarzania syntezy, jak i podczas odtwarzania dźwięków tych nagranych. W głośniku brzmi to jakby wydaje mi się, że głośnik jest tak brakuje mi słowa, tak wysterowany, tak dobrane są parametry.
1: Jest tak zaprojektowany.
0: Odtwarzania, tak, żeby te komunikaty były słyszane jak najlepiej. Być może teraz, kiedy urządzenie jest wpięte w mikser, te komunikaty brzmią mniej zrozumiale. Natomiast z głośnika no, nie ma rewelacji, ale też nie ma tragedii, tak bym to określił. Na pewno jakość tych nagranych komunikatów jest gorsza niż w trackerze, to bez dwóch zdań. I jest na pewno gorszej jakości niż sama synteza, którą słyszymy. Tak to mniej więcej wygląda. Klawisze funkcyjne, czyli te A, B, C i D, służą do uruchamiania i wyłączania urządzenia. To klawisz A i jego dłuższe przytrzymania. Tam są, jeżeli uruchamiamy urządzenie trzeba nacisnąć i przytrzymać ten przycisk dość długo. Najpierw pojawia się chyba trzy takie piśnięcia i potem pojawia się komunikat, że urządzenie zostało uruchomione i funkcja konfigurowalna, można to wyłączyć, ale standardowo po wyjęciu z pudełka, po włączeniu urządzenie od razu odtwarza taki krótki przewodnik po najważniejszych funkcjach klawiszy. Także to nowemu użytkownikowi może być przydatne, kiedy już przyzwyczaimy się do rozkładu klawiszy i zapamiętamy ich funkcje, tą opcję właśnie opowiadania o funkcjach klawiszy po starcie można dezaktywować, można ją wyłączyć. Po uruchomieniu już na VI przycisk A i B służą przede wszystkim do poruszania się po pozycjach listy menu, czy po pozycjach zestawów punktów i zasobach urządzenia. Klawisze C i D służą do wywoływania pod menu. Ja może spróbuję zaprezentować, upewnię się tylko, czy jestem na głównym. Tak, jestem na głównym ekranie. Naciskam krótko klawisz A.
2: Opcje 4.
0: Pierwsza pozycja w opcjach to jest głośność systemu i tutaj klawiszami gwiazdki bądź zerem możemy przewijać, możemy ustawiać parametr głośności od 0 do 10. Teraz akurat słychać było, że była to 4. O, już wyszliśmy z opcji. Urządzenie uznało, że zbyt długo nie przechodzimy dalej. Naciskam krótko. Mamy znowu 4. Kolejne naciśnięcie przycisku A.
2: Literowanie opisów aktywne.
0: Literowanie opisów aktywne. Tutaj możemy gwiazdką.
2: Literowanie opisów nieaktywne. Literowanie opisów aktywne.
0: Kręcimy się w kółko. Kolejne naciśnięcie gwiazdki przechodzą, jakby przełączają nam daną opcję.
2: Namiary geograficzne nieaktywne.
0: Namiary geograficzne. Tutaj czy ma nam podawać namiary w stopniach, minutach względem kierunków geograficznych.
2: Stopnie, minuty, ułamek.
0: Tutaj sposób, jak dane mają być prezentowane. Tutaj też naciśnięciami gwiazdki możemy modyfikować, w jakiej kolejności i jak te dane mają być pokazywane.
2: Wybrano mapę 3.
4: Mapa regionów Polska. Aktualizacje.
0: Tutaj mamy...
2: Wybrano mapę 0.
0: Tutaj mapa 0 to są jakby punkty używane, punkty użytkownika, punkty te, które, po których można się poruszać. Taka jakby podstawowy zestaw używany
2: opcje
0: w danej
2: koniec
0: chwili. No i już wyszliśmy
2: opcje
0: z opcji.
2: 4. Literowanie opisów aktywne. Stopnie, minuty, ułamek. Wybrano mapę 0. Wybrano mapę 1.
0: Nacisnąłem gwiazdkę, mamy mapa 1, to są punkty POI.
2: Wybrano mapę 2.
4: Mapa własna.
0: Mapa własna, czyli mapa punktów własnych. W tym przypadku nie będą, poruszając się, nie będziemy informowani o innych punktach, tylko o punktach własnych.
2: Wybrano mapę 3.
4: Mapa regionów Polska. Aktualizacji.
0: Czyli mapa punktów adresowych, skrzyżowań z całej Polski wgrana przez producenta tutaj do urządzenia. Kiedyś były to jeszcze, można było dodatkowo dokupować jakieś precyzyjne punkty adresowe, dane teleadresowe.
2: Opcje, koniec.
0: Za dodatkową opłatą można było kupić kartę pamięci z dodatkowymi punktami dla wybranej okolicy, dla miejscowości najbliżej położonych naszego miejsca zamieszkania, plus dodatkowe karty, jeszcze zasoby dla innych rejonów, którymi ewentualnie moglibyśmy być zainteresowani. Od jakiegoś czasu ta opcja nie jest już możliwa. Ta mapa regionów, mapa Polski składa się z bardzo dużej ilości punktów zgromadzonych właśnie z internetu, takich jak Lodestone'a, punkty z, właśnie z baz Lodestone'a i tym podobnych.
2: Opcje 4. Filtrowanie opisów aktywne. Wybrano mapę 3.
4: Mapa.
2: Opcje prowadzenia, odległość, kierunek.
0: Opcje prowadzenia, odległość, kierunek. Tutaj opcje możemy zmienić na tylko kierunek.
2: Opcje prowadzenia, odległość.
0: Odległość.
2: Opcje prowadzenia, odległość, kierunek.
0: I odległość, kierunek. Taką pozostawiamy. Cały czas
2: namiary najbliższe aktywne.
0: Poruszam się klawiszem A, mogę się cofnąć do poprzedniej pozycji menu klawiszem B, natomiast gwiazdką przełączam się po poszczególnych nastawieniach danej pozycji menu.
2: Rozmiar 20 metrów.
0: Rozmiar 20 metrów oznacza, że będziemy informowani o punktach, które znajdują się 20 metrów od nas.
2: 4.
0: I już jesteśmy z powrotem w menu głośności. Teraz mogę rozwinąć menu naciskając klawisz C.
2: Pomoc aktywna.
0: I tutaj to, co wspominałem wcześniej.
2: Pomoc nieaktywna. Pomoc
0: ta
2: aktywna.
0: Pomoc po starcie, czy ma być aktywna,
2: pomoc nieaktywna.
0: Czy nieaktywna.
2: Pomoc
0: aktywna. Zmieniam to oczywiście gwiazdką.
2: Po starcie, głośnik aktywny.
0: I teraz po starcie głośnik aktywny. Tutaj możemy zadecydować, czy po restarcie urządzenia głośnik ma nam się automatycznie włączyć, czy nie.
2: Głośnik nieaktywny.
0: Tutaj akurat, ponieważ jestem podłączony do miksera, głośnik mam wyłączony.
2: Potwierdź ustawienia fabryczne.
0: Potwierdzenie ustawień fabrycznych.
2: Strefa czasowa 21:37.
0: 21:37 to jest nasz aktualny czas.
2: Czas letni automatyczny.
0: Czas letni automatyczny, czyli że urządzenie samoczynnie będzie wykrywało, że pora zmienić czas na letni bądź zimowy.
2: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Tutaj możemy.
2: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: Czyli możemy zmieniać język komunikatów pomiędzy polskim, angielskim.
1: No akurat
0: i
1: ten komunikat
0: niemieckim.
1: Jest bardzo
2: pomoc
1: intuicyjny.
2: Aktywna. Postarcie. Głośnik aktywny. Pomoc aktywna. 1, 2, 3. Pomoc aktywna.
0: Teraz
2: 4. 4.
0: Nie, i w klawiszem D możemy tylko sprawdzić, jaką opcję aktualnie mamy ustawioną, czyli powiedzmy wrócę do...
2: Pomoc aktywna.
0: Pomoc
2: postarcie.
0: Aktywna.
2: Głośnik nieaktywny. Potwierdź ustawienia fabryczne. Strefa czasowa. Czas letni automatyczny. 1, 2, 3, 4. 4.
0: Nie, czyli klawisz D pokazuje nam tylko główne menu, że mamy ustawioną głośność na 4. Wydawało mi się, że można tutaj podglądać, jakby jakie aktualnie ustawione jest ustawienie każdej pozycji menu, ale no, cały czas podaje mi tylko czwóreczkę, czyli aktualnie ustawioną głośność. Nie nacisnąłem żadnego klawisza przez kilka sekund. Nawigator Navi wyszedł nam z menu na główny ekran. Wycofywanie się, anulowanie jakichś kroków, czy wycofywanie się do poprzedniego menu, do poprzedniego ekranu, realizowane jest po wciśnięciu klawisza hash, krzyżyk, czy jak kto woli, no w każdym razie klawisza zlokalizowanego po prawej stronie zera, bądź pod klawiszem z cyfrą 9. Tak wygląda działanie, chodzenie po menu i to jest właściwie całe menu ustawień tego urządzenia. Komunikaty są zwięzłe, acz mam wrażenie czasami aż za zwięzłe, jeśli...
1: Jak chociażby ten komunikat 1, 2, 3.
0: Tak, jeśli nie sprawdzimy do czego, o co chodzi, to no właściwie ten 1, 2, 3 za pierwszym razem kompletnie nie wiedziałem do czego, co pod nim się kryje, nacisnąłem sobie gwiazdkę i dopiero załapałem, skoro powiedział mi 1, 2, 3, domyśliłem się, że chodzi o zmianę języka. Natomiast no, pozostałe zgodnie z sugestiami użytkowników, bo tutaj producent zapewnia, że właściwie wszystko, co tyczy się tego urządzenia, jest konsultowane z jego użytkownikami i wszelkie sugestie są uwzględniane. W związku z tym jakby kształt menu i komunikaty, które są wypowiadane, również zostały jakby zatwierdzone i zaakceptowane przez większą część dotychczasowych posiadaczy i użytkowników nawigatora.
2: Odległość 19
0: metrów. Cały czas siedząc krążymy sobie. Teraz klawiatura główna. Klawiatura cyfrowa od 1 do 9 plus 0 i gwiazdka oraz hash służą, działają właściwie tak jak standardowa klawiatura telefoniczna, mogą służyć do wprowadzania liter i cyfr w miejscach, gdzie jest to wymagane i oczekiwane. Na głównym ekranie klawiszem 1.
2: Pozycja ustalona. Pozycjonowanie dobre.
0: No, klawiszem 1 możemy sprawdzić, czy mamy aktualnie złapanego fiksa, czy mamy ustaloną pozycję względem satelit, czy jesteśmy odpowiednio namierzani i czy pozycjonowanie jest słabe, dobre, czy nie ma go w ogóle, czy też jest bardzo dobre, tak? Takie komunikaty mogą się pojawić. Klawiszem z cyfrą, klawiszem 3.
2: 21:41.
0: 21:41 to jest sprawdzenie aktualnego naszego czasu. Klawisz z cyfrą 7 służy do sprawdzania
2: GPS, pozycja,
0: poruszania się po punktach naszych własnych, czyli
2: odległość,
0: tych punktach stworzonych przez nas, które są najbliżej położone względem naszej aktualnej pozycji. To już wcześniej pokazywałem. Natomiast 9 możemy poruszać się po punktach z tej mapy punktów danych adresowych. I tutaj również zasada, możliwość obejrzenia 3 najbliżej nam położonych aktualnie punktów i każdy z tych punktów może stać się natychmiast punktem docelowym, czyli możemy być do tego punktu prowadzeni. Klawisz gwiazdki służy do zatwierdzania, służy podczas drogi do uruchamiania, nagrywania, zapisywania punktów. Czyli jeżeli jesteśmy w ruchu, naciśnięcie gwiazdki wywoła komunikat, czy nagrać punkt, potwierdź. Kolejne naciśnięcie spowoduje uruchomienie zapisu. Możemy wtedy wypowiedzieć nazwę dla tego punktu. Punkt zostanie automatycznie zapisany i potem będzie można albo do niego nawigować, albo będzie on nam oznajmiany podczas poruszania się, kiedy znajdziemy się w pobliżu, w odległości ustalonej w menu. Klawisz krzyżyk, hash służy nam do wychodzenia, anulowania czynności, wychodzenia o krok wstecz. Natomiast klawisze
2: 2,
0: 4, 5, 6, 8 to stanowią taki krzyż klawiszy, jakby klawiszy joysticka do poruszania się po punktach. 4 i 6 porusza, jakby umożliwia poruszanie się po liście naszych punktów w danym zestawie. Za chwilę jeszcze powiem, o co chodzi z zestawami. Klawisz 2 i klawisz 8 podczas prowadzenia, podczas poruszania się informują o punkcie następnym albo poprzednim względem naszego położenia, po którym, który znajduje się albo przed nami w kierunku, w którym idziemy, albo który ostatnio minęliśmy. Natomiast klawisz 5 służy do zatwierdzania i sprawdzania informacji dotyczących punktu, do którego, który aktualnie mamy ustawiony jako cel. Czyli jeżeli wybierzemy, naciskając klawisz 9, wybierzemy sobie
2: lokalizacja na mapie, miejsce,
4: skrzyżowanie, mokra, przerwy, Tetmajera.
2: Lokalizacja na mapie, druga, miejsce,
4: skrzyżowanie, mokra, Lipowa, Oleśnica.
0: Chcemy iść na skrzyżowanie
2: odległość
0: mokra,
2: 81 Lipowa. Metrów.
0: Naciskam teraz klawisz 5,
2: miejsce,
4: skrzyżowanie, mokra, Lipowa, Oleśnica.
2: Teraz odległość 69 metrów.
0: Informacja, w jakiej odległości się znajdujemy. Nie powiedział, w jakim kierunku, to znaczy, że chyba nie mam w tej chwili, zgubił fiksa.
2: Co? 17 sekund.
0: Kolejne naciśnięcie cyfry 5 od chwili, kiedy punkt został ustawiony jako cel, powoduje ustawienie interwału czasowego od 5
2: odległość
0: sekund
2: 57
0: do 30 sekund. Co ile będziemy automatycznie informowani o odległości i kierunku względem naszego punktu. Czyli teraz, jeżeli szedłbym w kierunku tego punktu,
2: odległość 50
0: co 17
2: metrów.
0: Sekund automatycznie nawigator będzie generował komunikaty o tym, że znajduje się w odległości takiej i takiej na godzinę taką i taką względem punktu docelowego. Jeżeli go minę,
2: odległość 40 metrów.
0: Również
2: Libia, pozycja 2.
3: Wejście do domu.
0: Teraz powiedział
2: odległość 16 metrów.
0: Teraz powiedział o tym, że najbliżej mam wejście do domu. Tak to mniej więcej wygląda. Anulujemy prowadzenie do tego punktu. Klawisz 0 to jest kompas. On nam podaje,
2: brak danych o kierunku.
0: On nam podaje względem północy kierunek naszego ruchu, kierunek do punktu. To też jest też można, podobnie jak w przypadku klawisza 5, można sobie drugim naciśnięciem
2: 19 sekund
0: ustalić interwał czasowy, co ile automatycznie, bez naciskania jakiegokolwiek klawisza, w sposób automatyczny będziemy informowani o kierunku naszej marszruty. Tak to mniej więcej się przedstawia. Natomiast niestety działa to tylko wtedy, kiedy Navi wykryje jakikolwiek ruch. Nie działa to w momencie, kiedy nie zadziała, to nie da się tego dokładnie pokazać w sytuacji, kiedy siedzę, nie poruszam się. Tak to mniej więcej wygląda. Klawiszami 4 i 6 mogę poruszać
2: miejsce
0: się
2: po docelowe 4.
3: Sklep przywieźli.
2: Miejsce docelowe 3.
0: Własnych w danym klep zestawie.
2: Miejsce docelowe 2.
3: Wejście do domu.
0: To było wszystko, jakby naciskając cyfrę 4. Teraz naciskam 6.
2: Miejsce docelowe 3.
3: Wchód na chodniku.
2: Odległość 72 metry. Miejsce docelowe 4.
3: Sklep przywieźli.
2: Odległość 231 metrów. Miejsce docelowe 5.
3: Wejście do szkoły numer 8.
2: Odległość 164 metry.
0: I to są wszystko odległości podawane w linii prostej, czyli nie uwzględniają one poruszania się po ulicy, tylko jakby ta szkoła numer 8 znajduje się w prostej linii ode mnie w odległości tam 168 metrów, o ile dobrze zapamiętałem ten komunikat. Z tym, że nie uwzględnia tego, że żeby dostać się właśnie przemierzając tylko 168 metrów, musiałbym przeskoczyć przez raz, dwa, trzy, cztery albo pięć płotów po drodze, przebiegając przez posesję kilku sąsiadów. I no tak mniej więcej wygląda prowadzenie przez NAVIA. Tych zestawów punktów może być, jakby zaprogramowanych jest 19, czyli użytkownik ma możliwość zbierania tych własnych punktów w 19 zestawach. Każdy z tych zestawów ma 255 miejsc. Czyli można sobie osobno zbierać punkty dla różnych miejscowości, osobno zbierać punkty, kategoryzując je na jakieś, nie wiem, punkty dotyczące służby zdrowia, punkty dotyczące sklepów, punkty dotyczące, nie wiem, placówek kulturalnych, przystanków, i możemy jakby tworzyć sobie bazy punktów własnych.
2: Odległość 25 metrów.
0: I tworzyć taki podział na te zbiory. Oddzielne zbiory, które ułatwiają ewentualne potem poruszanie się
2: odległość po nich. 17
0: Można
2: metrów.
0: Też wyszukiwać je po numerze. Każdy punkt w danym zbiorze ma swój numer od 1 do 255 i możliwe jest również szybkie poruszanie się nie tylko klawiszami 4-6, ale można również wpisywać numer tego.
2: Miejsce docelowe 5. Odległość 133 metry. Miejsce docelowe 4.
3: Sklep przewieźki.
2: Pozycja ustalona. Pozycjonowanie dobre.
0: Można również poruszać się, wpisując jakby nazwy tych punktów, znaczy numery tych punktów z klawiatury. Tak to mniej więcej wygląda. Można również, na przykład, korzystając z bazy adresowej, można znaleźć sobie punkt, do którego chcemy iść. Naciskam w tym celu klawisz C.
2: Miejsce, zestaw, miejsce, 4. Opcja miejsc, szukaj wolnego.
0: Nacisnąłem gwiazdkę i wszedłem w ten sposób w funkcję opcje miejsc. I teraz przy pomocy klawiszy A i B mogę poruszać się po liście opcji dostępnych dla tej czynności.
2: Nowe miejsce w zestawie 0.
0: Nowe miejsce w zestawie 0, czyli możemy przy pomocy tego tej opcji można dodać do zestawu 0, czyli do zestawu podstawowego można dodać jakiś punkt znaleziony.
2: Lokalizacja adresu.
0: Adresowych. Lokalizacja adresu. To chciałem pokazać. Naciskam gwiazdkę.
2: Podaj nazwę miasta.
0: I teraz podajemy nazwę miasta, w którym chcemy znaleźć jakiś punkt docelowy.
2: Podaj nazwę ulicy.
0: Wpisuje się identycznie jak w telefonie komórkowym, czyli pojedyncze naciśnięcia klawiszy generują, powiedzmy, na klawiszu 6. Jedno naciśnięcie to litera M, dwa naciśnięcia N, trzy naciśnięcia O i tak dalej. Po wpisaniu trzech liter
2: lokalizacja adresu.
0: Znalazł mi Oleśnicę. No niestety za długo się zastanawiałem i już mi z tej funkcji wyszedł. Potwierdzam. Jeszcze raz.
2: Podaj nazwę miasta.
0: Podaj nazwę miasta. Znowu.
2: Podaj nazwę ulicy.
0: Teraz nazwa ulicy. Wpiszemy sobie ulicę Słowackiego.

0: Brak ulicy. Lokalizacja adresu. Lokalizacja adresu.
1: No popełniłem błąd.
0: Podaj nazwę miasta.
2: No to jest urok prowadzenia audycji na żywo. Tu się nic nie wytnie.

0: Podaj numer domu.
1: Okej, okay, już sam mi tam dokończył.
2: 1, 1.
1: I teraz zatwierdzam gwiazdką.
0: Miejsce.
2: Oleśnica, Słowacki Lewo, 11.
0: Odległość 1363 metry. Lokalizacja adresu.
1: I teraz mam ten punkt, jakby domyślnie po znalezieniu tego adresu staje się, jakby jest wpisywany do tej bazy zero, która czyli mogę iść do tego punktu. W tym celu muszę nacisnąć
0: H
1: do wyjścia na główny ekran i teraz pod piątką.
0: Pozycja nieokreślona.
1: O. Niestety zrobił mi psikusa i zgubił, w tym momencie zgubił fiksa, w związku z tym prowadzenie...
0: Co 10 sekund, pozycja nieokreślona.
1: Pozycja nieokreślona, czyli nie mogę, jakby nie mam zasięgu GPS, w związku z tym nie mogę pokazać, że teraz ten punkt, ta Słowackiego 11, została odnaleziona i mógł mnie teraz rozpocząć, nakierowywać na tenże punkt. Tutaj znowu ważna uwaga, że te 1362 metry...
3: To jest też w linii prostej,
1: to
3: tak?
1: Jest, tak, odległość dokładnie w linii prostej... Nie, bez uwzględnienia konkretnych dróg, po których mam się poruszać, ani punktów pośrednich. Oczywiście o punktach pośrednich, jeżeli takowe na trasie będą, o skrzyżowaniach, o różnych punktach własnych, które byłyby w czasie pod drogi, byłbym informowany. Natomiast to ja muszę wiedzieć, jak mam iść do tego punktu. Navi jedynie może mi mówić, że punkt mam 1000 metrów na godzinę pierwszą, 1000 metrów na godzinę trzecią. Natomiast to ja muszę sobie marszrutę ustalać sam, aby do tego punktu dotrzeć. Jest możliwe utworzenie tak zwanych tras, ale tylko i wyłącznie z punktów własnych, czyli jeżeli przeszedłbym całą trasę z mojego domu na ulicę Słowackiego i zaznaczałbym sobie poszczególne istotne dla tej trasy miejsca jako kolejne punkty, czyli przejścia dla pieszych, skrzyżowania, jakieś tam ważne miejsca na trasie, potem usiadłbym albo z urządzeniem, albo podpinając je do komputera i przy pomocy tego oprogramowania dostarczanego razem z urządzeniem na komputerze zebrałbym te ważne dla danej trasy punkty, ustawił je w kolejności, pozaznaczał w kolejności i zbudował z nich trasę, wówczas można by było załadować daną trasę do urządzenia i wtedy prowadzenie również byłoby na azymut, ale już po poszczególnych punktach. Czyli wychodząc z domu uzyskałbym informację o tym, że punkt, powiedzmy pierwszy, skrzyżowanie ulicy Mokrej z Wiejską, znajduje się 190 metrów na godzinie 10. Co oznacza, że wychodząc z domu powinienem się kierować w lewą stronę i przejść około 190 metrów. Kiedy doszedłbym do tego punktu, zacząłbym być prowadzony na kolejny punkt znajdujący się na trasie ustalonej przeze mnie i tak mógłbym trafić do konkretnego miejsca docelowego, czyli ulicę Słowackiego 11. Co jest istotne przy wyszukiwaniu tych punktów z bazy adresowej? Jak wspomniałem, tej bazy nie da się wyodrębnić, nie da się jej przeglądać punkt po punkcie, chodzić po tych danych. Jedynie trzy najbliżej nas znajdujące się punkty są dostępne pod klawiszem 9. Nie da się ich również wydobyć na komputer. Natomiast można w taki sposób, jak pokazałem przed chwilą, wyszukiwać te punkty, aczkolwiek trzeba dokładnie wpisywać tak, jak one są nazwane w tej bazie. Jakakolwiek pomyłka, literówka wyklucza znalezienie tego punktu. Poza tym, na przykład, mimo że urządzenie pokazuje mi skrzyżowanie ulicy Mokrej z ulicą tam Tettmajera, czyli skrzyżowanie tuż obok mojego domu, to wyszukanie z bazy adresów ulicy Mokrej jest niemożliwe, ponieważ nie znajduje się na tej mapie punktów żaden konkretny adres znajdujący się na ulicy Mokrej. Próba znalezienia ulicy Mokrej spowoduje wygenerowanie komunikatu brak ulicy w mieście. Czyli tak jakby moje miasto nie posiadało ulicy Mokrej. Jest to oczywiście błędna informacja, a znaczy w przypadku Navi Eye tyle, że dla ulicy Mokrej w moim mieście nie znajduje się na jego obecnej mapie punktów żaden konkretny

0: wyszukanie czegokolwiek i dotarcie przy pomocy Navi AI tylko przy wykorzystaniu wyszukiwania punktów odlewowych będzie nierealne.
1: Jakieś chochliki zaczynają nam się dziać na łączach. Ja się zastanawiam, czy to jest jakiś znak, że już powinniśmy kończyć, czy co?
2: Pozycja nieokreślona.
1: Ale tak się rzeczywiście dzieje. No, dziś kolejna audycja z tych dłuższych.
0: Mamy 22:02, także już chyba zaplanowany czas.
1: Przekroczyliśmy o jakieś 50%, tak szczerze mówiąc, ale...
0: Nikt nie dzwoni, wszyscy śpią.
1: Wszyscy się zasłuchali, bo i tak z tego, co obserwuję na statystykach, to coraz więcej zasłuchanych. Natomiast Adamie, tak już podsumowując, bo myślę, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę posłuchać jeszcze o nawigatorze więcej szczegółowo, to także jeszcze odsyłamy do tej audycji Janusza Rutkiewicza. Tam Janusz także opisał to urządzenie.
0: Podcast, tak, o nawigatorze bardzo szczegółowo go opisuje, dlatego rzeczywiście myślę, że jakichś tam większych informacji nie ma sensu tutaj dublować. Samo urządzenie, jakby podsumowując opis Navi AI, samo urządzenie jest rzeczywiście technicznie bardzo dobre. Start, precyzja wskazań, te wszystkie rzeczy działają tutaj, no może nie bez zarzutu, bo dzisiaj na przykład z samego rana zdarzyła się sytuacja, w której dotarłem do pracy szybciej niż nawigator złapał fiksa, ale no do tej jakby w dotychczasowej historii działania tego urządzenia u mnie podczas testów była to pierwsza taka sytuacja, że miał jakiś problem ze złapaniem namiarów. Mam wrażenie, że zbyt skomplikowana jest jakby obsługa tego urządzenia. Zbyt skomplikowane jest poruszanie się po zasobach i nie do końca precyzyjnie opisane właśnie te wszystkie niuanse dotyczące sposobu prowadzenia namiarów tych punktów, ich wyszukiwanie i tak dalej. Trzeba rzeczywiście poświęcić temu urządzeniu sporo czasu, żeby się do niego przyzwyczaić, żeby się nauczyć jego obsługi. Stąd myślę, większość użytkowników, tak jak z paroma osobami zdarzyło mi się rozmawiać, stąd większość użytkowników korzysta tylko z tych najbardziej oczywistych i podstawowych funkcji, natomiast reszta schodzi zdecydowanie na plan dalszy albo kompletnie nie jest używana. Tak jak wspomniałem, producent jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie, różne informacje i unowocześnienia będą w niedalekiej przyszłości. Ma pojawić się jakaś nowsza, doskonalsza wersja tego urządzenia, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ten sprzęt będzie się rozwijał. Jest tego wart, jest wart uwagi i jak wielu użytkowników Lodestone'a było w naszym kraju, tak wszyscy ci, którzy z Lodestone'a korzystali z nawigatora również, z Navi AI również powinni być zadowoleni, bo sposób jego działania, filozofia jego działania jest dość zbliżona. I to właściwie tyle na temat tych urządzeń ode mnie.
1: To ja tak mam takie jedno zdanie podsumowania, a ty mi powiesz, Adamie, czy się z tym zgodzisz, czy nie. Bo ja muszę powiedzieć, że ja korzystam, jeżeli chodzi o nawigację, to raczej z aplikacji na telefony komórkowe, ale z tego, co dziś tak posłuchałem, tego, o czym mówiłeś, to mam takie wrażenie. Tracker Breeze może technologicznie nie jest tak dobry jak Navi Eye, natomiast jest tam ktoś zdecydowanie większą uwagę przyłożył do ergonomii pracy, do

0: interfejsu użytkownika, a Navi Eye, no to jest po prostu coś, czasem mówi się o takich urządzeniach, że to jest coś ewidentnie od początku do końca zaprojektowane przez inżyniera, czyli że to ma działać, a jak to działa dla użytkownika, to już jest niekiedy mniej istotne, jak komuś będzie zależało, to się i tak nauczy.
1: Myślę, że jest w tym dużo racji.
2: Odległość
1: 13 metrów. Gdyby połączyć jakby funkcjonalność tych dwóch urządzeń, warstwę sprzętową Navi Eye z mapami plus takim prostym, intuicyjnym interfejsem, wyszłoby na pewno urządzenie znakomite. Aczkolwiek na pewno tracker z całą pewnością jest uboższy o szereg funkcji, o te właśnie grupowania na przykład punktów. Tam one wszystkie wrzucane są do jednego wora, więc z czasem może ich nagromadzić się ogromnie dużo. Tracker na przykład nie informuje nas, jak już mamy dany punkt zapisany, nie informuje nas o miejscowości, podaje tylko nazwę ulicy i miasto, czyli jeżeli zapisałem sobie punkt Wiejska 17 w Warszawie i również zapisałem punkt Wiejska 17 w Oleśnicy, to te dwa punkty na liście punktów będą określone jako Wiejska 17 i na dobrą sprawę mogą być zapisane obok siebie. To może być troszeczkę czasem mylące. Natomiast rzeczywiście w przypadku Navi Eye na początku przede wszystkim, kiedy zaczynałem wgryzać się w to urządzenie, miałem wrażenie, że żeby opanować to urządzenie, trzeba najpierw skończyć wyższe studia o kierunku Navi Eye i użytkownik. Z czasem oczywiście czytając dokumentację, trochę gdzieś tam klnąc pod nosem, to urządzenie opanowałem w sposób chyba nadal podstawowy, maksymalnie taki średni, niższy. Natomiast właściwie tracker nie stanowi dla mnie żadnego problemu, a jego opanowanie w takim podstawowym stopniu zajęło mi 15-20, góra 30 minut. Także tu są to bardzo ciekawe urządzenia, które na pewno każdemu z nas mogą być szalenie przydatne. Obydwa są w dość podobnej cenie, bo tutaj skoro mówiliśmy o cenie trackera, która
0: wynosi 3850,
1: to warto wspomnieć o nawigatorze, o Navi Eye, który kosztuje na dzień dzisiejszy 3750 zł, czyli cena również jest stosunkowo zbliżona. Jeśli producent Navi Eye w przyszłości, rozwijając, projektując nowe wersje tego urządzenia, znajdzie sposób na to, żeby zaimplementować takie fizyczne, rzeczywiste dane mapowe, umożliwiające właśnie prowadzenie pod wskazany adres i no, uprości troszeczkę samą konstrukcję i sposób komunikacji między urządzeniem a użytkownikiem, to myślę, że dla terenu Polski mógłby być absolutnie, kompletnie bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o taki, o tą grupę sprzętu. Bo jednak tak myślę, że urządzenia projektowane gdzieś tam w Kanadzie z danymi mapowymi, no, uaktualnianymi rzadziej, częściej. Myślę, że tutaj te dane, no, może być z tym różnie w przyszłości, tak?
0: A zatem oczywiście wybór jak zawsze pozostawiamy naszym słuchaczom, nic nie sugerujemy.
1: To jest najlepsze w tym wszystkim,
0: że jest wybór,
1: że zawsze można sobie coś dla siebie wybrać i wybrać, mam nadzieję, dobrze.
0: Oczywiście, dziękujemy bardzo serdecznie raz jeszcze firmom, które dostarczyły urządzenia. Przypomnijmy, Tracker Breeze dostarczyła firma Harpo, Navi Eye dostarczyła firma Altix, a ja ze swojej strony dziękuję również tobie, Adamie, za poświęcony czas na rozgryzienie tych dwóch urządzeń i za to, że się podzieliłeś z nami tą wiedzą.
1: Ja bardzo dziękuję za otwarty mikrofon. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali razem z nami tutaj. Mam nadzieję, że chociaż część z tych informacji przekazanych dziś będzie komuś w przyszłości przydatna i ułatwi wybór i samo korzystanie z tych rozwiązań. Mam nadzieję, że jeśli w przyszłości te urządzenia będą rozwijane, będą ich jakieś nowsze odsłony, również dzięki uprzejmości ich dystrybutorów będziemy mogli o tym wszystkich szybko poinformować.
0: Oj tak, Adamie, ty dziś rzeczywiście miałeś otwarty mikrofon cały czas, ja swój miałem przeważnie zamknięty, ale to dobrze. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejne audycje Tyfloradia. Tobie raz jeszcze dziękuję. Przypominam, że spotykamy się jeszcze dwukrotnie w tym tygodniu. W czwartek po godzinie 19 wspólnie z Jackiem Zadrożnym, Dominikiem Paszkiewiczem i Adamem Pietrasiewiczem porozmawiamy o tym, co działo się 9 maja w Warszawie, czyli o imprezie, wydarzeniu, jak zwał, tak zwał, Accessibility Camp, więc będzie o dostępności, a w piątek będziemy czytać. Wspólnie z Jackiem Zadrożnym poczytamy sobie za pomocą aplikacji Kindle, czyli czytniku książek elektronicznych w wersji programowej na iPhone'a, na urządzenia z systemem iOS. A zatem dziękujemy dziś naszym słuchaczom za uwagę. Kolejne Tyflo Radio na żywo po godzinie 19 w czwartek. Dziękuję raz jeszcze, Adamie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: A dzisiejszą audycję zrealizował, no bo nie powiem przecież, że poprowadził, Michał Dziwisz. Kłaniam się i do usłyszenia w czwartek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl, gdzie słuchać nas możecie jak zawsze 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Dziś w kalendarzu mamy kolejny poniedziałek, no a jest to już 15 dzień października. W dzisiejszym Tyflo podcaście na antenie Radia N, bo to zwykle tak jest, że w poniedziałkowy wieczór po godzinie 19 spotykamy się i rozmawiamy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, bo właśnie tego dotyczy Tyflo Podcast, czyli pierwszy polski podcast dla niewidomych. Zapraszam przy okazji do odwiedzenia naszej strony www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Zachęcam do odwiedzenia strony i do posłuchania audycji, jakie tam dla was mamy, bo tych audycji jest już naprawdę, naprawdę sporo i na bardzo, ale to bardzo różne tematy. A w dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiać będziemy o e-bookach, albo e-bookach, jak kto woli, albo po prostu tak bardziej z Polska, o książkach elektronicznych, o ich dostępności i tym wszystkim, co wiąże się właśnie z literaturą elektroniczną. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, czyli Magdę Szyszkę i Michała Kasperczaka. Witajcie.
1: Witam, dzień dobry.
2: Witam.
0: Na dobry początek, Magdo, pytanie do ciebie, bo o tym mówiliśmy no tak mniej więcej rok temu, kiedy opisywałaś swoje urządzenie, czyli Perla, urządzenie, dzięki któremu jesteś w stanie skanować w dosyć szybki sposób materiały drukowane, przekształcać je na formę tekstową, dostępną dla ciebie. Różnie to było z tym urządzeniem wtedy. Tych wszystkich, którzy są zainteresowani, odsyłamy do tego właśnie Tyflo Podcastu w Radiu N mniej więcej sprzed roku, a pytanie, czy coś się zmieniło w tej materii, czy jest lepiej?
2: Jeżeli ja dobrze pamiętam, to ta audycja, znaczy jakieś kilka dni po tej audycji wyszła nowsza wersja tego Open Booka. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo już w tej chwili nie jestem do końca pewna, co dokładnie było w tej audycji. Natomiast zdaje się, że właśnie wyszła nowa wersja dosłownie 2 czy 3 dni później. I w tej nowszej wersji no, trochę rzeczy zostało poprawionych, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o tą jakość rozpoznawania, dokładność rozpoznawania. Także nawet jeżeli są jakieś kartki, no jakieś trochę czy pognieciane, czy mniej czytelne, to rozpoznają się zdecydowanie lepiej. Natomiast ja nie zaczęłam mimo wszystko korzystać z tego programu do skanowania książek, bo jednak to nie jest moim zdaniem najlepsza metoda do skanowania książek. Zawsze, no jak do tej pory przynajmniej zawsze, ta jakość ze skanera, kiedy tę książkę można przycisnąć porządnie do szyby, jest jednak lepsza niż takiej fotografowanej, kiedy musimy jakoś te kartki trzymać, żeby książka się nie zamykała. Kiedy no, różnie jest właśnie z fotografowaniem tych marginesów, tych grzbietów książek. Także do tego celu ja nadal tego rozwiązania nie używam. Używam do skanowania takich dokumentów różnych, z których korzystam w pracy. Najczęściej takich po prostu kartek A4, mniej czy bardziej wyraźnie zadrukowanych, czasami są jakieś ksera. I generalnie do tego to rozwiązanie mi się ładnie sprawdza, szybko to wszystko działa i jest no, bardzo fajne. Jest.
1: Szybko działa, a liczba błędów, literówek dużo jest, czy to są jakieś, to jest znikome zjawisko?
2: W tej chwili, jeżeli chodzi o takie właśnie dokumenty, z jakimi ja na co dzień pracuję, to jest bardzo mało literówek. Jeżeli są, to w takich miejscach, które są naprawdę jakieś niewyraźne, gdzie no osoba widząca też musi jakoś porządnie się przyjrzeć, żeby coś tam odczytać. Także jakość jest zdecydowanie lepsza. Tylko mówię, no ciągle to nie jest rozwiązanie do książek, ale też ja już powoli przestaję poszukiwać rozwiązania do skanowania książek z uwagi na to, że coraz rzadziej pojawia się taka konieczność, żeby je skanować po prostu.
1: No bo wbrew temu, co firmy, które oferują i dystrybutorzy i firmy, które produkują te urządzenia, bo właściwie w tej chwili każda duża światowa tyflofirma ma urządzenie lektorskie podobnego typu, tylko jedne bardziej jest urządzeniem osobnym, drugie innym, musi z komputerem, musi do pracy mieć komputer, jeszcze inne to bardziej powiększalniki z funkcją odczytywania oraz rozpoznawania. No i mi się wydaje, że te urządzenia, owszem, ich ogromnym plusem jest szybkość działania i mobilność, bez wątpienia, ale to nie są rozwiązania, które są najbardziej dokładnymi. I poniekąd potwierdził to w komentarzu do jednego z podcastów u nas opublikowanego na Tyflo Podcaście, na stronie Tyflo Podcast.
0: Paweł Loba.
1: Tak, Paweł Loba. Jan Zrutkiewicz nagrał audycję o urządzeniu lektorskim.
0: Oj, i Michała który... właśnie w tym momencie troszeczkę nam przędzieło, więc powiem, że to było urządzenie Clear Reader.
1: Tak. Nie wiem, dlaczego mnie przycięło. Kabel działa, więc no...
0: Widocznie tym po prostu razem... twój dostawca tak. internetu robi nam psikusy.
1: Tym razem nie Wi-Fi. Jednak dostawca internetu chyba coś nie jest do końca stabilny, mimo że to telewizja, kabel, no nic. I mówiliśmy o Clear Readerze i Janusz opublikował na ten temat podcast, no i Paweł Loba niejako potwierdził, że testował dosyć intensywnie, a Paweł pracuje, zajmuje się testowaniem, opiniowaniem takich tyfloinformatycznych różnego rodzaju. Rynek kanadyjski jest jednym z... Cały rynek amerykański jest bardzo przodujący w tej, jeżeli chodzi o te technologie informatyczne dla niewidomych. No i on mówi, że owszem, działa to może i sprawnie, może i szybko, ale z dokładnością to ma i szczególnie dla osoby całkowicie niewidomej, która nie widzi światła, która nie wie, jak to światło, czy ręką zasłania jakiś tekst, czy nie. No jest to problem i poniekąd ja to mogę potwierdzić. Trochę tym Clear Readerem się bawiłem i rzeczywiście, czasami to działa pięknie, że aż naprawdę no, rewelacja, rozpoznaje szybko i bez żadnych błędów, a za chwilę tę samą stronę rozpoznaje o jakieś 20, a nawet 30% gorzej.
0: Tak. Czyli nie ma takiej powtarzalności tego urządzenia,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: właśnie
0: o wyniki.
1: Nie ma, chyba, że potrzebne by było może jakieś szkolenie, że na przykład nie mogę ręką machać tak, nie mogę układać tak, nie mogę, nie wiem, może...
0: No wiesz, zasadniczo, Michale, wydaje mi się, że w trakcie skanowania i pracy urządzenia to w ogóle się ręką nie powinno machać.
1: Tak, no tak, no, ale czasem, oczywiście, że tak, no ale różnie to bywa. No, czasem coś się przy skanowaniu, kiedy przyciskamy książkę, to wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inna sprawa.
2: Różnie to bywa, też nie wiemy, kiedy zasłaniamy, nie wiem, światło,
1: no
2: albo przytrzymując gdzieś tam troszeczkę te kartki, żeby to się nie zamykało, też możemy gdzieś tam coś przysłonić.
1: Pochylimy się albo staniemy gdzieś jakoś pod kątem, coś inaczej, bo nam tak pasuje na przykład, ukucniemy, nie wiem, no wymyślam zupełnie teraz, ale no to są takie sytuacje, gdzie także ja... nie neguję tego typu urządzeń tak generalnie, natomiast byłbym bardzo ostrożny i tak no, w określonych przypadkach oczywiście, kiedy ktoś potrzebuje do czegoś takiego rozwiązania, no to tak. Natomiast no, cena jest bardzo wysoka i myślę, że jakość nieadekwatna do tej wysokiej ceny jednak.
0: Swego czasu, kiedy książki elektroniczne to były przede wszystkim domeną osób niewidomych i były to zazwyczaj pliki tekstowe, mówiło się o tym, że wydawcy bardzo niechętnie wchodzą w ten rynek z jednego prostego względu, mianowicie kwestie prawne. Nie było to wszystko uregulowane, wydawcy bali się po prostu piractwa na masową skalę, tego, że ktoś kupi jednego e-booka, no i wszystko później wypłynie do sieci i wszyscy będą to ściągać za darmo. Magdo, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o stan prawny takich e-booków, takich książek elektronicznych na chwilę obecną? To są tak samo chronione dzieła prawem autorskim jak wszystko inne, prawda?
2: Jak najbardziej. To są chronione utwory. Tak naprawdę nie było jakichś konkretnych, takich istotnych zmian w prawie autorskim w zakresie e-booków. Myślę, że po prostu... była kwestia interpretacji tych przepisów i pewnego takiego przekonania się, że one obowiązują tak samo do e-booków. Oczywiście problem jest jeden. Problem jest taki, że no, książkę taką papierową, wiadomo, że jeżeli ktoś kupi, to nawet jak pożyczy ją znajomym i ona pójdzie gdzieś w obieg, no to mimo wszystko raczej to nie jest jakiś szeroki krąg. Rzeczywiście w wypadku e-booków te możliwości takie czysto techniczne są po prostu dużo większe, żeby to rozpowszechnić na dużą skalę, więc konieczne tutaj były jakieś zabezpieczenia, żeby temu zapobiec, żeby w razie czego ewentualnie można było dojść do tego, kto takie rzeczy rozpowszechnia. Natomiast oczywiście generalnie rozpowszechnianie e-booków, których licencja na to nie pozwala, bo to jeszcze są oczywiście takie książki, do których prawa autorskie już wygasły, na przykład wtedy nie ma żadnego problemu. Natomiast te, do których prawa autorskie wciąż są, te, które wychodzą w tej chwili, tych książek absolutnie nie wolno rozpowszechniać, poza tak zwanym dozwolonym użytkiem. Ja o tym już kiedyś mówiłam przy jakiejś poprzedniej audycji, że istnieje coś takiego jak dozwolony użytek, czyli jeżeli kupimy takiego e-booka, to oczywiście możemy go dać, nie wiem, mamie, siostrze, bratu, przyjacielowi, jakiemuś bliskiemu, generalnie osobom właśnie takim najbliższym, ewentualnie z kręgu towarzyskiego, ale takiego najbliższego. Takiego wymogu nie spełnia już na pewno wrzucenie takiej książki gdzieś na jakąś listę.
0: Magda, ja tak przewrotnie zapytam z tą bliskością i z tym dozwolonym użytkiem, bo teraz właśnie mi tak wpadło do głowy coś takiego. Jeżeli na przykład dajemy, powiedzmy, taką książkę osobie bliskiej, czyli dajmy na to bratu, czy ten brat ma też prawo dać taką książkę osobie sobie bliskiej, czy to już nie?
2: To znaczy, no to już byłaby kwestia interpretacji. Myślę, że raczej lepiej tego nie interpretować zbyt rozszerzająco.
0: Bo by się nagle okazało, że wszyscy są krewnymi znajomymi królika.
2: No właśnie, bo do jakiegoś stopnia właśnie, więc powiedzmy, jeżeli to jest, no oczywiście, jeżeli to jest, dajmy na to tak, że ja daję swojemu bratu, on to daje swojej żonie, no to ona jest dla mnie również bliską osobą, spowinowaconą, więc to się wszystko tutaj jakby trzyma. No a gdyby już to było jakieś dalsze, myślę, że jednak trzeba to maksymalnie ostrożnie interpretować, bo zawsze może być jeszcze tak, że interpretacja tego się z czasem jakoś tam zmieni, więc lepiej być tym ostrożnym. No i co ważne, no lepiej dawać książki tego typu, książki elektroniczne osobom, którym ufamy po prostu, z tego prostego względu, żeby ta osoba nie puściła gdzieś tego w obieg, nie rozpowszechniła. No bo w tej chwili istnieją możliwości bardzo często, żeby dojść do tego, kto tą książkę naprawdę kupił i kto to gdzieś puścił w obieg. Później wykazywanie tego, kto tak naprawdę to zrobił, no może się okazać trudne,
0: więc
2: lepiej po prostu, jeżeli się już dzielimy książkami, to lepiej się nimi dzielić z osobami, do których mamy zaufanie. No jest oczywiście również ten użytek na potrzeby osób niepełnosprawnych, więc jeżeli gdzieś tam niewidomi się między sobą wymienią książkami, to również jest to wszystko w porządku. Natomiast, tak jak zaczęłam mówić, no tych wszystkich kryteriów nie spełnia z całą pewnością takie wymienianie się książkami na jakąś szerszą skalę. Jeżeli istnieje lista jakaś dyskusyjna, która ma kilkaset osób, no to nie powiemy, że to są jakieś najbliższe kręgi towarzyskie, a i nie mamy nigdy stuprocentowej pewności zazwyczaj, że tam są osoby niewidome same, prawda? To by trzeba weryfikować na podstawie chyba orzeczeń o niepełnosprawności, bo nie wyobrażam sobie tego inaczej, żeby mieć pewność co do tego. Także lepiej w takim wypadku po prostu zachowywać tutaj jednak pewną ostrożność. Istnieje możliwość dzielenia się tym, rozpowszechniania, ale ostrożnie.
0: Ale oczywiście są w internecie miejsca, z których na przykład osoby niewidome oczywiście mogą pobierać książki, i to nie tylko takie książki, które gdzieś tam wygasły do nich prawa autorskie, ale po przekazaniu odpowiednich dokumentów i zaświadczeniu o tym, że to są osoby rzeczywiście niewidome, mogą się zalogować do takiego serwisu, no i sobie książki bezpłatnie pobierać, prawda?
1: Tak, no jest kilka takich miejsc. Jeżeli chodzi o literaturę naukową, to wciąż rozwija się W ogóle tak, jeżeli chodzi o literaturę naukową, to jej udostępnianie i adaptowanie na potrzeby osób niewidomych, słabowidzących rozpoczął już kilkanaście lat temu Uniwersytet Warszawski i jego słynna biblioteka CNIN, tak zwany. I ta biblioteka, no kiedyś ona miała serwer FTP, potem ten serwer FTP się zamienił już tylko w stronę internetową, serwer www. Od kilku lat już nie ma CNIN-u, jest akademicka biblioteka cyfrowa www.abcuf.uw.edu.pl i tam nie wiem do końca, jaki jest regulamin przystąpienia do tej biblioteki. Ona pierwotnie była dla osób studiujących albo robiących jakąś karierę naukową, czyli dla doktorantów, jakichś pracowników naukowych. Nie wiem, jak jest teraz, natomiast jest to, jak Michał mówiłeś, potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności. Nie wiem, czy jeszcze jakieś dokumenty i można do tej biblioteki się zapisać. No ona, ponieważ jest to komórka uniwersytecka, gromadziła przynajmniej kiedyś głównie literaturę naukową. Nie wiem, czy teraz coś się zmieniło, jeżeli o nią chodzi. Drugim takim miejscem, bo mówimy, rozumiem, o książki audio, nie będziemy wchodzić teraz, jak to jest z książkami audio, o tym kiedyś już mówiliśmy, o tym, że biblioteka centralna dla niewidomych te książki udostępnia, o serwisie Audioteka też dzisiaj nie będziemy mówić. Natomiast od pewnego czasu już istnieje, od 5 lat, serwis BC Online, Biblioteki Centralnej dla Niewidomych, serwis online, z którego możemy pobierać oczywiście książki audio, to już jakby nic nowego, bo wiadomo, że biblioteka w Warszawie na ulicy Konwiktorskiej udostępniania tych książek audio słynie od lat wielu, ale od też kilku, chyba roku, dwóch lat, teraz dokładnie nie pamiętam, istnieje coś takiego jak skanowisko, miejsce, z którego możemy pobierać, osoby niewidome i słabowidzące mogą pobierać książki elektroniczne, po uprzednim oczywiście zapisaniu do biblioteki i zalogowaniu do serwisu. I w tej chwili książek elektronicznych dostępnych w BC Online jest około 23 tysiące.
0: No czyli całkiem sporo, jest co czytać, jest co czytać. A jakie są w ogóle możliwości tego serwisu? Bawiłeś się, Michale? Korzystasz
1: Z tego
0: ze skanowiska?
1: Tak, regularnie. Tak, ja nie korzystam ze wszystkich funkcji, natomiast serwis jest bardzo, z jednej strony jest bardzo prosty, ale jakby tak prosty w formie, ale technicznie ma sporo możliwości. Możemy według różnych kryteriów sortować książki, według nowości, ileś tam wyświetleń na stronie. Pojawił się teraz, tego jeszcze nie testowałem, tylko czytałem w jakimś newsletterze, pojawił się czytnik online, czytnik książek, czyli możliwość czytania książki przez stronę internetową. Taką też dosyć ciekawą funkcją systemu jest losowy fragment książki, który jest wyświetlany przez możliwość komentarzy i rekomendacji punktowych, czyli tak trochę jak takie funkcje trochę społecznościowe, jakie pojawiają się w księgarniach, czy to normalnych, czy w księgarniach internetowych. Książki są spakowane i w formacie TXT, co ma swoje plusy i minusy. Format TXT, o czym sobie później powiemy. Z jednej strony ten plain text najbardziej uniwersalny, najbardziej powszechny, odtwarzalny wszędzie i dostępny dla wszystkich. Być może też to to ma być może rozwiać pewne obawy niektórych może wydawców, którzy taka książka w pliku czysto tekstowym jest mniej atrakcyjna w jakimś sensie dla osób widzących, no bo to owszem jest dostęp do tekstu, ale do tekstu niejednokrotnie niesformatowanego albo źle sformatowanego, źle połamanego i trudno stwierdzić, jak taki plik tekstowy zwykły na czytniku albo na ekranie komputera.
0: No i też pamiętajmy, że nieodzowną częścią wielu książek jest grafika, a w plikach tekstowych tej grafiki w ogóle nie ma i w takich serwisach, które zajmują się dostarczaniem literatury dla osób niewidomych, po prostu tę grafikę się najzwyczajniej w świecie pomija. To nawet nie jest tak, że ona jest gdzieś tam dołączona, bo po prostu niewidomemu ta grafika absolutnie do niczego się nie przyda.
1: No prawda jest taka, że jeżeli chodzi, to jest też taki temat trochę do tej audycji, która by miała miejsce tydzień temu, to by też kiedyś o tym można z kimś głębiej porozmawiać. Myślę, wydaje mi się, że poza UW, poza Kulem i właśnie być może poza tym Wrocławiem, który, tak mówię z Kultami, przepraszam, który adaptuje te książki informatyczne, nikt nie zajmuje się u nas adaptacją książek. Adaptacja to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo żmudna, kosztowna i czasochłonna. A taka adaptacja nawet beletrystyki też przydać, gdybyśmy mieli jakieś obrazki opisane, gdybyśmy chociażby mieli strony, takie same strony książki, takie same strony w pliku, jak strony w książce drukowanej. Ale to jest w ogóle problem, bo książki elektroniczne mają to do siebie, że tutaj jest wiele niezgodności zależnie od formatu, to jest też różnie.
0: Ale no i powiedzmy sobie szczerze, większość zbiorów tego skanowiska, skoro już jesteśmy przy tym serwisie, to jest po prostu coś, co nie zostało przetworzone przez jakichś profesjonalnych adaptatorów, tylko po prostu przez samych niewidomych, którzy zeskanowali jakąś daną pozycję, no i postanowili, że chcą się tą pozycją podzielić z całą resztą, bo można coś takiego zrobić i można udostępniać swoje zeskanowane książki skanowisku. No i Magdo, teraz pytanie do ciebie, jak najbardziej z prawem jest to zgodne?
2: Jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Zresztą wiem, że byłoby to w ogóle bardzo ryzykowne, gdyby taki pomysł się narodził i gdyby on nie był skonsultowany pod kątem prawnym. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem, po prostu dlatego, że są to osoby, które mają dostęp do tego serwisu, są zweryfikowane. Jest pewność, że to są faktycznie osoby niewidome. Wiadomo, że ten dostęp do książek dla osób niewidomych jest utrudniony. Jak najbardziej spełnia to wszystkie tutaj wymogi z prawa autorskiego.
1: Każda osoba ma indywidualne konto, swój login i hasło. Określony limit też jest książek, to jest tak. Chyba 15 MB. Teraz nie pamiętam, ile
2: chyba 15.
1: Jest tak, 15 na te teksty ze skanowiska. No i tak naprawdę nie można sobie tak tego prosto... Znaczy wiadomo, że gdzieś tam wszystko jakby można, ale zakłada się jednak zrozumienie i
2: zakłada się pewną uczciwość z naszej strony też. Tak samo jest zresztą z audiobookami w bibliotece, bo w tych audiobookach tam znajdują się książki, które są bezpośrednio, nie są nagrywane, znaczy nie tylko są nagrywane specjalnie dla nas, ale takie komercyjne audiobooki.
1: Tak, bywają też.
2: I zdarzają się książki, które mają na początku to słynne ostrzeżenie, prawda, że kopiowanie, publiczne wykonywanie i inne rzeczy są zabronione. Ale to bynajmniej nie oznacza, że tutaj jest łamane prawo w tym wypadku, bo tak naprawdę wydawca nie ma w tym momencie możliwości nikomu zabronić tego użytku, który wynika bezpośrednio z ustawy o prawie autorskim.
0: Więc to cieszy, że są takie źródła. Czy coś jeszcze, Michale, a propos skanowiska, warto by było powiedzieć o jakichś szczególnych możliwościach tego serwisu?
1: Nie, myślę, że nie. No warto na pewno, kto nie ma jeszcze w ogóle konta, kto chociaż trochę czyta, a nie ma jeszcze z jakichś powodów konta w BC Online, bo na przykład sobie z jakichś takich różnych półśrodkami z jakichś pobierał sobie książki. Myślę, że warto się do biblioteki zapisać, bo różnie o tej instytucji się mówi, ale naprawdę serwis BC Online, cały ten udostępniany zarówno audio, jak i skanów, na tyle, co się orientuje na świecie, czegoś podobnego właściwie nie ma. Serwis ma 5 lat. Z tego, co wiem, tworzy go tak naprawdę kilka osób. Biblioteka BC ciągle boryka się z jakimiś tam mniejszymi, większymi problemami, jeżeli chodzi o finanse, o dotacje, a naprawdę serwis, mimo pewnych ograniczeń, jeżeli chodzi o przepustowość, jak to, że nie wszystkim odpowiada jakość książek audio, że to jest tylko 32 kbps, co sprawia, że często się tego kiepsko słucha, że może są to właśnie pliki tekstowe tylko, a chcielibyśmy jakieś inne, to naprawdę serwis ten nie ma sobie równych i warto z niego korzystać.
0: Ja tak sobie myślę, że może ten niski bitrate, te 32 kilobitów na sekundę, to może też jest taki środek, który miałby zniechęcać przed kopiowaniem tak, i dystrybucją tego szerzej.
1: Wcześniej to jeszcze oczywiście były kwestie jakby też pewnie serwerów, internetowe kwestie przepustowości gdzieś tam łącz, ale tak, to kopiowanie i to wy są to też pamiętajmy, że książki audio są w formacie, znaczy są w formacie czytak, to jest w ogóle format super zabezpieczony, ale są też, są znaczna większość książek jest w formacie również DAISY, czyli w formacie otwartym, ale w formacie, który jednak dla osoby nieobeznanej, no też stanowi jakieś utrudnienie, jeżeli chodzi o wyciąganie zawartości takiej książki.
0: Oczywiście, natomiast powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim osoby niewidome to są ludzie jakoś tam powiedzmy wrażliwi nieco bardziej na jakość tego audio, no... Mnie na przykład tak troszeczkę odstrasza ta jakość, te 32 kilobitów. No ale no, jeżeli ktoś chce bardzo posłuchać, no to okej, okay, no to się da. I jest tej literatury naprawdę sporo. Oczywiście również jest limit transferu, prawda? Większy zdecydowanie, bo to są pliki MP3, ale jest.
1: Czasami są okazje specjalne, takie jak właśnie październik, jak rocznica serwisu, albo dni bibliotek, dni książki też w maju, gdzie jest dwóch się robią 3 gigabajty. No, dużo i niedużo, ale jak to ogólnie to nie jest, wydaje się niedużo, ale też to nie jest bardzo mało, zważywszy, że to jest 132 kbps, bo jakieś 500 mega to jest tak 30-35 godzin książki, czyli jedna duża powieść.
0: No to rzeczywiście to...
1: Jakieś tam bracia Karamazow czy mm-hmm. Lalka, coś takie 500-600 stron, to tak będzie 30-35 godzin nagrania.
0: Czy jeszcze warto by wymienić jakieś takie specjalistyczne serwisy typowo dla osób niewidomych z dostępem do literatury?
1: Nie, bo oczywiście wiadomo, że to jest, że uniwersytety, te komórki biury osób niepełnosprawnych przy różnych uniwersytetach też jakoś tam adaptują książki, ale to są bardziej adaptacje takie lokalne na potrzeby określonych studentów. Przy czym z tego, co mi wiadomo, właśnie trwały prace, żeby te materiały adaptowane były przekazywane do ABC, do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej i tam ta literatura naukowa jest udostępniana, no a pozostałe książki to jest głównie BC online.
0: Książki, a taka prasa to jeszcze mamy e-kiosk, jeżeli kogoś tak. Prasa interesuje.
1: I to jest bardzo projekt Polskiego Stowarzyszenia de facto. Nie wiem, czy wy macie tam konta, może subskrybujecie?
0: Ja szczerze mówiąc...
2: Ja mam, tak.
0: Ja miałem mieć, ale jakoś nigdy nie wysłałem tych dokumentów, które chcieli, tak dokładnie,
2: oświadczenia. A ja odczekałam, aż zostało to zrobione w taki sposób, że jeżeli ma się konto w bibliotece, trzeba wysyłać im orzeczenia dodatkowego i skorzystałam, wtedy sobie założyłam konto, kiedy coś takiego zostało zrobione, także to też warto... wspomnieć o tym, że taka możliwość jest.
1: W korzystaniu z e-kiosku? Mailem czytasz prasę? Czy mailem?
2: Mailem, tak. No, tak, mailem wygodne. Do mnie przychodzą, ja inaczej pewnie bym w ogóle zapomniała tam zaglądać. Mm-hmm. Natomiast mailem mi ta prasa przychodzi, gdzieś się to tam powoli rozwija, jest tych tytułów coraz więcej, jest trochę takich
1: dużo
2: ciekawych.
1: Dużo jest takich bardzo niszowych. Oni sobie jakoś tak założyli, że chcą po prostu bardzo różne, że magazyny, bo generalnie stowarzyszenie zajmuje się udostępnianiem prasy dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i to prasy bardzo różnej, z różnych dziedzin, bo mamy tam tygodniowe przeglądy prasy lokalnej, mamy podstawowe tygodniki opinii, czyli Politykę, Wprost, Newsweek, To jest, aha, no też mamy przekrój i przewodnik katolicki. Mamy dużo miesięczników, od podróżniczych, takich jak Podróże, jeszcze jeden, którego nazwy nie pamiętam. Mamy Fokus, mamy i miesięczniki dla dzieci, dla młodzieży, dla kobiet, jakieś wędkarskie coś nawet było.
0: Jakieś swoją drogą ciekawe, ilu jest niewidomych wędkarzy.
2: No tak.
1: Także jest chyba z kilkadziesiąt i mówię, bardzo różnych, każdy znajdzie coś dla siebie i można je czytać, ich zawartość na stronie internetowej, takiej uproszczonej. Można właśnie sobie zażyczyć, nawet można, jeżeli ktoś nie ma internetu, może sobie zażyczyć, nie wiem do końca czym to jest robione, chyba syntezą, dostarczenie do domu płyt audio z nagraniem w MP3, no ale bardzo przyjemną funkcją jest wysyłka na adres z poczty elektronicznej. Wówczas dostajemy plik HTML, w jednym pliku czasopismo, określony numer, bardzo ładnie podzielony nagłówkami, wszystkie artykuły, polityka nawet jest, ma taką swoistą, coś jak audiodeskrypcja, czyli opis, to trochę, no to inna rzecz, kiedyś była dyskusja, na ile to jest dobre, na ile nie, opis artykułów, opis obrazków, opis zdjęć, które zawiera dany numer, to taka też ciekawostka. No także ja myślę, że w obliczu tego, że format EPUB i prasa elektroniczna jest coraz bardziej dostępna, bo jeszcze niedawno mieliśmy jakieś takie inne kioski, to znaczy takie serwisy i e-gazety, które pozwalały czytać prasę w formacie Zinio, takim graficznym formacie, który tylko w specjalnej aplikacji jest dostępny na komputery i ten format jest zupełnie dla nas w żaden sposób niedostępny, ale potem dzięki właśnie ekspansji czytników wszelkiego rodzaju i te praca w formatach elektronicznych również jest jakoś tam dostępna, coraz bardziej. Ja na przykład sobie kupiłem prenumeratę Tygodnika Powszechnego zupełnie normalnie na wolnym rynku właśnie w formacie EPUB w serwisie internetowym Nexto i co tydzień do mnie przychodzi mailem Tygodnik, który normalnie w wersji, na stronie jest tydzień później, w wersji drukowanej kosztuje 6 zł, a jak dzięki rocznej prenumeracie właściwie płacę jakieś 2-2,5 zł.
0: Tak, ale myślę, Michale, że o takiej ogólnodostępnej literaturze elektronicznej to sobie porozmawiamy za moment, bo to są zarówno i książki, jak i czasopisma, bo coraz więcej tego i to bardzo cieszy, że to już nie jest taki przywilej, że korzystamy z tego prawa do wolnego użytku, ale że po prostu jeżeli chcemy, to możemy równie
1: kupić.
0: Tak, kupić i nie bawić się gdzieś tam z tym skanerem. Magda, ty wspominałaś jeszcze poza anteną, że bardzo to odczułaś ostatnio, prawda? Że coraz więcej tych książek elektronicznych jest dostępnych dla ciebie.
2: Zdecydowanie. W ogóle powiem tak, jak rozmawialiśmy o między innymi właśnie o skanowaniu gdzieś tam około roku temu, ja w życiu nie podejrzewałam, że dokona się w kwestii e-booków taki niesamowity skok. Bo oczywiście wtedy już te e-booki gdzieś tam były, natomiast albo nie były dostępne, albo były jakoś tam pozabezpieczane, albo były po prostu drogie. Ja mimo wszystko ciągle gdzieś tam mam takie przekonanie, że jeżeli za e-booka mam zapłacić tyle samo, co za książkę papierową, to wolę tą książkę papierową mieć na półce, nawet jeśli mam ją zeskanować. Chyba, żeby była już jakaś naprawdę olbrzymia albo w jakimś niewygodnym formacie. Natomiast dokonał się nieprawdopodobny skok w tej kwestii. Pojawiły się dostępne e-booki. Pojawiło się mnóstwo księgarni, Znaczy księgarni jest sporo, ja korzystam z kilku, ale z takich, które no, mają dużą i coraz większą tą ofertę, właściwie ona się stale powiększa, ofertę książek, a mało tego jest całe mnóstwo różnych promocji dziennych, tygodniowych, różnych, gdzie naprawdę książki można kupować w bardzo atrakcyjnych cenach, czasami po 10-15 zł, a zdarzało mi się już kupować i książki po 5 zł. Nie wspominając jeszcze ewentualnie o darmowych, bo takie też się zdarzają. No i ja właśnie zupełnie niedawno sobie uświadomiłam, że mój skaner po prostu ostatnimi czasy odpoczywa i się kurzy. Zdarza mi się coś tam zeskanować, ale ja jako taki zdecydowany mól książkowy, jako osoba, która po prostu bez książki nie zaśnie, skanowałam bardzo dużo, no też choćby z uwagi na to, że prowadzę blog, na którym recenzuję książki.
0: To pochwal się adresem przy okazji. Czytam.
2: Adres mojego bloga to jest www.mojabiblioteczka.blogs.pl. Ewentualnie można wpisać w Google'ach na przykład Magdalena Szyszka, moja biblioteczka i ten blog tam się pojawi. No i w związku z tym sporo czytam, sporo musiałam skanować tych książek. W tej chwili skanuję bardzo mało i właśnie no nie tak dawno sobie uświadomiłam, że po prostu mnóstwo czasu mi przez to przybyło. Mnóstwo czasu na robienie innych ciekawszych rzeczy niż skanowanie, które nie jest jakąś szczególną przyjemnością. Natomiast bardzo dużą część weekendów, czy jakichś wolnych dni, czy wolnych popołudni zajmowało mi po prostu skanowanie. Nie wspominając już o atrakcjach towarzyszących, czyli później o bólu gdzieś tam barków, pleców i tak dalej. Jak się poprzewracało te kartki i poprzekładało ileś razy taką na przykład 500-stronicową cegłę albo jeszcze większą, to naprawdę można to było odczuć. Ja przynajmniej odczuwałam dość mocno.
1: Oczywiście.
2: Także jest to niesamowite dla mnie, że w tej chwili zdecydowanie mniej korzystam ze skanera, mam więcej czasu, mam książki, które po prostu mogę otworzyć, przeczytać, nie muszę ich poprawiać, bo ja mam taką manierę, że jednak poprawiam te książki, żeby ewentualnie móc tam komuś innemu niewidomemu je dać albo przesłać do jakiegoś serwisu, właśnie tak jak chociażby skanowisko, staram się, żeby one były idealne w zasadzie. Tutaj nie ma takich kwestii, takich problemów, można je sobie czytać na komputerze, na różnych urządzeniach, także no, jest to naprawdę moim zdaniem ogromny postęp. Ja się z tego bardzo cieszę i cieszę się, że poszło to w takim kierunku, bo był taki moment, kiedy trochę, myślę, że sporo osób niewidomych czytających trochę się czuła podłamana. My z Michałem też zresztą o tym rozmawialiśmy swojego czasu, że pojawiły się e-booki, zaczęły być popularne, tylko bardzo dużej części były dla nas niedostępne. No i zrobiło się coś absurdalnego, bo zawsze nam się wydawało, że e-booki będą właśnie dla nas, a tu się okazało, że właśnie nie są.
0: Że
2: dla
0: nie
2: nas.
0: Są, dokładnie, no bo tyle się przecież mówiło, że kiedy będzie już ta literatura elektroniczna, to wszystko będzie prostsze, będzie to dostępne. Okazało się, że nawet i coś, co z pozoru wydawałoby się, że dostępne być powinno, no jeżeli ktoś się uprze, to może zrobić niedostępnym.
1: Ale ogromny, to jest taka dygresja, ogromny problem, też znowu na inną audycję, na inny temat, ale jest ogromny problem z dostępnością na przykład tego, co robią te wszystkie biblioteki cyfrowe w różnych miastach, czyli digitalizacji do formatu déjà vu, do DJV, czyli do takich plików jakby graficznych, ale to jest temat na osobę różnych dokumentów i starodruków jakiejś tam prasy, która też teoretycznie zdigitalizowana, ale no digitalizacja niekoniecznie oznacza dostępność, ale to jest
0: dokładnie,
1: temat
0: zazwyczaj, kiedy ja swego czasu nawet czytałem takie wytyczne dotyczące digitalizacji na jakiejś stronie chyba Biblioteki Narodowej czy gdzie indziej, to tam przede wszystkim było wspomniane o tym, jaka ma być rozdzielczość skanera i do jakich formatów.
1: Tak,
0: jak to ma wyglądać. Dokładnie. I gdzieś tam na końcu, że ewentualnie można dodać warstwę tekstową za pomocą programu OCR. No, szkoda tylko, że to gdzieś tam zostało dopisane małym druczkiem na końcu. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę przerwy, chyba że jeszcze o jakimś takim wyspecjalizowanym serwisie chcielibyście powiedzieć, bo zanim przejdziemy do takiego mainstreamu, że się tak wyrażę.
1: Myślę, że zrobimy sobie przerwę.
0: Dobrze. Ja w międzyczasie uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu. Jeżeli chcecie, możecie do nas dzwonić, może chcecie o coś zapytać, a może po prostu chcecie zabrać głos w dyskusji dotyczącej dzisiejszego naszego tematu, czyli książek elektronicznych. To jest Tyflo Podcast w Radiu N. Wracamy już za chwilę.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
0: Elektroniczna cywilizacja, tak śpiewał kapitan Nemo na antenie Radia N. Cały czas słuchacie Tyflo Podcastu w Radiu N. Rzecz jasna. Dziś wspólnie z Magdą Szyszką i z Michałem Kasperczakiem rozmawiamy, no właśnie, może niekoniecznie o elektronicznej cywilizacji, ale na pewno o elemencie dotyczącym tejże cywilizacji w formie elektronicznej, czyli o elektronicznych książkach. Nasze wejście poprzednie tak trochę pesymistycznie zakończyliśmy, że wydawało się, że w momencie wejścia e-booków na podstrzechy, że się tak wyrażę, to będzie raj na ziemi dla niewidomych, tak właściwie. No bo wszystko będzie dostępne, będzie sobie można czytać. W końcu, no, pierwszymi użytkownikami książek elektronicznych to byli właśnie niewidomi, no tylko, że były to pliki tekstowe. A okazało się, że no wcale tak różowo nie było, bo wydawcy zaczęli się zabezpieczać. A zabezpieczając się, wylewali przy okazji dziecko z kąpielą, bo zabezpieczali się także przed częścią swoich użytkowników, częścią czytelników i chętnych na te książki, czyli właśnie przed użytkownikami technologii wspomagających, czyli właśnie osobami niewidomymi. Jak to było z tymi zabezpieczeniami? Pierwsze to chyba DRM, prawda?
1: Tak, Adobe DRM i pliki, zabezpieczone pliki PDF, to były pierwsze tak na masową skalę e-booki, które się u nas pojawiły w Polsce. I te książki, żeby można było je czytać, należało do tego celu użyć programu, który się nazywa Adobe Digital Editions. I przez długi czas ten program był zupełnie niedostępny dla wszystkich czytników ekranu, czyli właściwie książek zabezpieczonych ADE nie mogliśmy za pomocą tego programu ADE czytać. Na szczęście to się zaczęło zmieniać i to dwojako. Z jednej strony dlatego, że Adobe Digital Editions zaczęło stawać się dostępny, a z drugiej strony dlatego, że wydawnictwa stopniowo z DRM zaczęły rezygnować. I teraz rozwinę te dwie sprawy. Chyba jesienią zeszłego roku się ukazała jakaś tam wersja preview 1.7 albo 1.8 właśnie programu Adobe Digital Editions, który już był jakoś tam dostępny dla screenreaderów. Mówię, jakoś tam dosyć często się zawieszał. Nie działał może tak bardzo stabilnie, ale z JOS-em, z NVDA działał bez problemu. Z voice-overem ponoć nie najgorzej też nie. Znaczy bez problemu, poza tym, o czym przed chwilką powiedziałem. Do Windowsa później też się pojawił stosowny skrypt, po którego do instalowaniu można było z Adobe Digital pracować. No więc coś się zmieniło, tym sposobem można było zapoznać się i czytać, co prawda nie czytać strona po stronie, no ale zawsze pliki właśnie zabezpieczone w ten sposób. Wcześniej trzeba było utworzyć sobie taki identyfikator Adobe ID, autoryzować komputer w programie Adobe Digital Editions i potem już pracować. Kiedy już jesteśmy przy Adobe Digital, pojawiła się niedawno wersja 2.0, która wnosi kolejne ulepszenia. Na pewno się szybciej uruchamia książkę, działa znacznie bardziej stabilnie. Z JOS-em możliwe jest nawet czytanie ciągłe, czego wcześniej nie było. Z NVDA to nie za bardzo działa. Z Windowsem dalej jest potrzebny skrypt. Z voice-overem program również działa, a do tego pojawiła się możliwości lepszej wizualizacji, wysokiego wsparcia dla wysokiego kontrastu i jeszcze innych i dla Unicodu, dla różnych innych języków, takich jak chiński, japoński czy koreański. Czyli jakby temat Adobe Digital mamy zamknięty, tych książek jest już coraz mniej, ale jeszcze są i w tej chwili no nie jest to już wielki, wielki problem. Lepiej, żeby oczywiście nie było tych zabezpieczeń, no ale czasem jeszcze są. A druga rzecz to jest to, że wydawnictwa zaczęły rezygnować bardzo masowo i bardzo szybko z tych zabezpieczeń. Jeszcze rok temu w jesienią, listopad, grudzień, takie duże polskie wydawnictwa jak Wydawnictwo Literackie, Znak, Wydawnictwo Czarne, Świat Książki czy inne korzystały z tych zabezpieczeń w najlepsze. Kilka miesięcy później to właściwie tak się stało. Ten pierwszy kwartał 2012 format zabezpieczenia przeszły właściwie do historii i wydawnictwa zaczęły udostępniać książki z jednej strony w formacie EPUB, a z drugiej strony w formacie MOBI, takim formacie akceptowanym przez czytniki Kindle Amazonu.
0: A macie jakąś koncepcję, dlaczego te wydawnictwa tak odwróciły się od tych zabezpieczeń? No, czyżby zmasowane protesty czytelników?
1: Tak, znaczy zmasowane, może nie tyle protesty, takie, chociaż pewnie też takie były w formie konkretnych żądań, które się pojawiały na wszelkich portalach, forach internetowych, czy tam w jakichś mailach wysyłanych do redaktorów wydawnictw. Pewnie to jakoś tam też, ale po prostu wydawnictwa sobie wszyscy jakoś to przekalkulowali, że opłacalne, że te zabezpieczenia są na tyle dojmujące, na tyle przeszkadzające wiernym czytelnikom, że dla wygody, a nie dla chęci skopiowania tej książki gdzie indziej, ludzie te zabezpieczenia po prostu zdejmują. A poza tym to Adobe Digital sprawiało, że książkę można... Adobe sprawiało, że książkę można było czytać w zasadzie na komputerze, a na tabletach z iOS-em czy z Androidem było to bardzo utrudnione. Nie wiem, czy w ogóle możliwe.
2: Chyba... I tak samo na niektórych czytnikach. To był właśnie problem, że bardzo spopularyzowały się czytniki e-booków. I tak naprawdę myślę, że to spowodowało popularyzację samych e-booków, bo jeszcze kilka lat temu wydawało się, że e-booki nigdy się nie rozpowszechnią, bo kto będzie czytał z ekranu.
1: Ewentualnie literatura naukowa, żeby tam sobie coś wyszukiwać, tak. Jakieś bazy, to może tak. Natomiast tak, właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze
2: te technologie się zmieniły zdecydowanie, jeżeli chodzi właśnie o ekrany, ta technologia tego tak zwanego e-papieru, kiedy ten ekran czytnika podobno wygląda jakoś tam podobnie do papieru, nie męczy tak oczu jak ekran i dużo ludzi, naprawdę dużo ludzi, nawet takich zdeklarowanych...
1: Nie świeci, tylko odbija się.
2: Tak.
1: Było coś tak.
2: Jakoś tak. Nawet takich zdeklarowanych wielbicieli książek tradycyjnych zaczęło się powoli przestawiać na te czytniki. Wiem skądinąd, że zwłaszcza w większych miastach jest to w tej chwili bardzo powszechne, że w tramwajach, w autobusach, w Warszawie w metrze ludzie po prostu siedzą sobie z tymi czytnikami i czytają książki. I to z całą pewnością spopularyzowało te e-booki, ale właśnie był taki problem, że te czytniki były, one są różne, są różne firmy, które je produkują i one nie wszystkie obsługiwały, czy wiele z nich nie obsługiwało w ogóle tych zabezpieczeń, więc tak naprawdę no mijało się, kupowanie takich książek mijało się zupełnie z celem.
1: Tak, bo jakby takim potentatem, tak powiedzmy jak się mówi, że Apple jest potentatem, jeżeli chodzi o iPady, o tablety, to jest iPad, tak takim potentatem, takim powiedzmy wzorem czytnika, synonimem takim czytnika jest Kindle firmy Amazon. Amazon to taka firma, taka amerykańska firma, która w wielu krajach jeszcze ciągle w Polsce nie ma swoją księgarnię i papierową, i muzyczną, i internetową. Generalnie oferuje cały content, właściwie całą zawartość

0: kilkujęzyczny, nie ma języka polskiego,
1: polskiego bo
0: polskiego nie ma i póki Amazon do nas nie wejdzie, to go po prostu nie będzie, tak jak kiedyś było z Apple'em. Ale co gorsza, ten TTS działa tylko z książkami, z którymi działać może, czyli jakby wydawca może opublikować książkę zabezpieczoną przed kopiowaniem i również przed odczytywaniem taką syntezą, co gorsza. Czyli niestety, nawet w jakichś tyflo podcastach amerykańskich, jakiś, właśnie czytałem na kiedyś, nie, to akurat był brytyjski jakiś blog, wypowiedź, akurat to był artykuł jakiegoś prawnika, nawet może adwokata, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzieś tam z Anglii albo ze Stanów, no i właśnie, który sobie kupił i chciał testować właśnie Kindle'a, no i do jego literatury się, i kupił coś sobie w Amazonie, ale niestety plików nie mógł przeczytać, tych, które chciał, jakiś prawniczych, no bo wydawca sobie postanowił je zabezpieczyć przed kopiowaniem i przed odczytywaniem również.
1: No właśnie, Magda, jak z literaturą prawniczą w wersji elektronicznej? Ty pewnie większość korzystasz z oprogramowania Lex, ale jakieś książki z twojej dziedziny, zainteresowań i pracy są dostępne już tak masowo w e-bookach?
2: Są jak najbardziej. W ogóle w tej chwili te systemy informacji prawnej, no ja korzystam z Lexa, ale są również inne systemy informacji prawnej i one najczęściej zawierają takie moduły czy jakieś tam wersje, które zawierają właśnie monografię czy literaturę, czy tam różnie się to nazywa, także ja w Lexie mam dostęp na przykład nie tylko do komentarzy czy tam orzecznictwa, ale również do całych takich książek wydawanych przez dane wydawnictwo, które w tym wypadku Wolters Kluwer, który wydaje Lexa. Konkurencyjne firmy mają również swoje takie bazy, ale również w księgarniach takich prawniczych, stricte prawniczych, czy takich jak księgarnia naukowa, dajmy na to, gdzie tam również jest dużo literatury prawniczej, jak najbardziej są dostępne wersje zarówno papierowe, jak i elektroniczne. Zdarzają się takie promocje, że jest po prostu jakaś tam jedna cena za wersję taką i taką. Ja jakoś głównie bazuję na tym, co mam w Lexie, ewentualnie na tym, co gdzieś tam kiedyś mi się udało zeskanować, czy skądś pozyskać.
0: A orientujesz się, czy dalej mają DRM-y te naukowe, bo to są jednak takie specjalistyczne pozycje, one mają DRM-y?
2: Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek głowy nie dam, że w ogóle, ale raczej wydaje mi się, że nie ma tam DRM-ów. Raczej w tej chwili również tam te znaki wodne dominują, no bo to też nie jest tak, że te książki w tej chwili nie są zabezpieczone, prawda? One są zabezpieczone tylko tym tak zwanym znakiem wodnym.
1: Więc mamy tak, powiedzieliśmy o DRM-ie, czyli o formacie zabezpieczeń, o sposobie zabezpieczeń, co do obchodzenia, którego to nawet niektóre wydawnictwa radziły, jak to zrobić, prawda? Bo chyba to...
2: Albo księgarnie.
0: Księgarnie.
2: Tak.
0: Tak, no i tu się mówię, i ta popularność Kindle'a sprawiła, że i w ogóle czytników, też tabletów, które coraz więcej osób, ja wiem, że tablet to nie jest to samo co czytnik i niektórzy bardzo nie lubią, jak to się miesza, bo czytanie podobnież na czytniku to jest zupełnie inna bajka niż czytanie na tablecie, który jednak świeci. Natomiast niektórzy okazjonalnie też jednak sobie książki na tabletach czytają, no i oni wtedy nie mogli z tych zabezpieczeń korzystać, co było ogromnym problemem. I zauważyły to wydawnictwa oraz księgarnie i zaczęły dosyć szybko z tych na szczęście zabezpieczeń rezygnować. Już teraz ta oferta jest ujednolicona, ale przez pierwszą powiedzmy połowę, jeszcze do niedawna było tak, że trzeba było bardzo uważać, bo na przykład w jednej księgarni książka kosztowała 40 zł i miała DRM, a w innej kosztowała 30 zł, a była bez DRM-u. Z kolei inna książka na odwrót, by się wydawało, że jakaś tam jest tańsza księgarnia, która ma bez DRM, ale z kolei ta tańsza księgarnia inną książkę innego wydawnictwa mogła mieć tańszą z DRM-em, a droższą bez DRM-u. Trzeba było na to uważać, bo oferta była bardzo... Z jednej strony pomijam to, że niektóre księgarnie, o czym potem sobie powiemy, mają określone wydawnictwa na wyłączność, to też asortyment tych księgarni, jeżeli chodzi o dostępne formaty, był bardzo, bardzo był różny, co z miesiąca na miesiąc ulega na szczęście ujednoliceniu i już nie jest tak źle, jak było. I pierwszym takim

0: wydawnictwem, które przełamało ten impas, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, była księgarnia eBook Point, księgarnia Helion, informatyczna, elektroniczna księgarnia znanego z książek informatycznych wydawnictwa Helion. Ona na początku listopada zeszłego roku wystartowała i zaoferowała książki od razu w trzech formatach. W formacie PDF, głównie pewnie na komputer, w formacie EPUB na rozmaite czytniki, też oczywiście na komputer, i w formacie właśnie MOBI. To jest taki charakterystyczny format dla czytnika, dla czytników Kindle. No i dla nas ten format EPUB okazał się najbardziej przyjazny, bo możemy sobie różnymi programami, o czym też za czas jakiś powiemy, książki odczytywać. I księgarnia eBook Point, no to jest też taka bardziej specjalistyczna księgarnia, choć teraz już mają coraz więcej takich popularno-naukowych poradników i też mają audiobooki komercyjnie dostępne, takie jak, tak mniej więcej podobną zawartość jak część audioteki. Natomiast oni, to jest księgarnia, jak powiedzieliśmy, odnoga Helion, czyli księgarnia informatyczna, oferująca książki informatyczne. Siłą rzeczy one są droższe, no bo to są specjalistyczne często pozycje, więc kosztować 40-50 zł, a to są często jakieś biblie języków programowania, jakieś leksykony, tablice, literatura specjalistyczna. Swoją drogą kiedyś musimy sprawdzić dostępność.
1: Jak z dostępnością tego?
0: Też,
1: dokładnie.
0: Nie wiem, bo może to jest jakieś wybawienie też dla... Skoro są to normalne pliki EPUB, MOBI i PDF, to czy po jakiejś konwersji, czy po jakimś nawet rozłożeniu tych plików, no to kwestia właśnie czytelności, czy gdzieś tam coś czegoś nie zaburza, szczególnie tabele, kod programów i tak dalej, bo być może to jest wybawienie, no bo tak jak mówiliście tydzień temu w audycji, skanowanie, adaptacja książek elektronicznych, matematycznych, informatycznych dla osób niewidomych, no to jest ogromna praca.
1: Dokładnie, i tam no skaner niewiele pomaga, bo po prostu oczywiście w kodzie źródłowym programu, no to jest istotne, czy tam jest myślnik, czy tam jest podkreśnik, czy tam jest średnik, czy tam jest kropka. Ale taką jeszcze ciekawostkę wam powiem, słuchajcie, bo tak wspominałeś, Michale, o Kindlu. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio został zaprezentowany czytnik książek elektronicznych, no podejrzewam, że niedostępny. No nie, to wiesz co, to nawet czy na baterię, czy nie na baterię, to tam mniejsza z tym.
0: Taki niemiecki.
1: Ale słuchajcie, ceny. 10 euro. Tyle ma kosztować właśnie ten czytnik. Ma się nazywać TXTR Beagle, jak dobrze odcyfrowuję nazwę tego urządzenia. Będzie można za pomocą Bluetootha załadować do niego bodajże około 5 książek.
0: Kilka książek i właściwie nic więcej.
1: 3 przyciski nawigacyjne i będzie można sobie z tego korzystać. No ale za 10 euro. Okej.
2: To już można powiedzieć, że książki, takie e-booki faktycznie trafią pod strzechy już naprawdę, tak? To w zasadzie
1: ten czytnik będzie tańszy od niejednej książki takiego, pewnie.
0: Tak, tylko ciągle nie wiadomo, kiedy on, bo on, jakieś takie już prototypy były podobno pokazywane 2 lata temu, gdzieś czytałem, i teraz też ciągle nie wiadomo, bo on ciągle to nie jest, jeszcze nie ma daty wypuszczania go na rynek. Ciągle to jest jakiś chyba tylko prototyp, więc
1: może
0: zobaczymy.
1: Jeszcze pracują, żeby był jeszcze tańszy.
0: No też musimy powiedzieć, jak już tak mówimy sobie, skaczemy trochę, to trzeba powiedzieć o tym, że w Polsce jest taki czytnik, Colporter SA wydał taką aplikację na Androida i na iOS-a, i czytnik i księgarnię Eclicto to się pisze. Oni długo książki z DRM-ami mieli, nie wiem, jak chyba teraz już nie. Zawartość księgarni, myślę, że typowa dla większości. Ceny kiedyś były drogie, więc ja nigdy się tą księgarnią za bardzo nie interesowałem. Podobno oni kiedyś, o tym czytałem w Helpie, w biuletynie firmy Altix, że jakiś był prezentowany jakiś prototyp czytnika właśnie Eclicto z jakimś udźwiękowieniem niby. Ja próbowałem zdobyć więcej informacji na ten temat, nie udało mi się niestety. Więc nie wiem, czy to coś nigdy nie ujrzało, tak naprawdę nie weszło do produkcji. Czy
1: może tegoroczna Recha for the Blind in Poland nas zaskoczy.
0: Na Recha oni byli, znaczy oni, przedstawiciele
1: Eclicto
0: SA, Eclicto na Recha 2 lata temu byli. Ja rozmawiałem z jakąś tam panią, mieli czytniki i w ogóle. Tam była też i firma Iwona Software, więc może oni z nimi jakoś tam się próbowali, nie wiem, czy dogadać, ale no, uzyskałem tylko tyle, że właściwie coś tam jest planowane. Na razie nic mi niestety nie mogą powiedzieć. Niemniej przekażą te uwagi dalej. No i w zasadzie na tym się skończyło. Także no, nie, chyba nic, no bo gdyby to było sprzedawane, to po prostu byśmy o tym słyszeli. To by chcieli pozyskać, chcieli zdobyć rynek, więc to by była, więc myślę, że nic się tutaj nie zmieniło. No też Kindle, ale to też temat trochę oboczny. Dużo ludzi używa z jeszcze innych powodów, że on ma Wi-Fi, że ma prostą przeglądarkę, internet 3G w wielu krajach, że można e-mailem przypisanym do urządzenia
1: popraw
0: wysyłać
1: mnie, jeżeli się mylę, Michale, ale u nas też ten internet 3G jest darmowy w ogóle z tym urządzeniem.
2: Podobno tak.
0: Tak.
1: No to też jest jakiś taki wabik.
2: Tylko niestety nie dla nas.
1: No nie dla nas, nie dla nas.
2: No z uwagi na to, że ta synteza jest tam raczej czymś w rodzaju takiego gadżetu.
1: Dokładnie, a i z powiększeniem to też tam jest chyba nie bardzo, bo tam można powiększać tylko jakby całość, a nie można powiększać tekstu. Ja szczerze mówiąc na powiększaniu się nie znam, więc teraz mogę bredzić.
0: Chyba dla osób ja wiem, że kiedyś, ale to też może coś się zmieniło. Kiedyś Mikołaj Rutnicki próbował testować dla nas Onyxa. Onyx to jest z kolei polski czytnik, taki no, główny w Polsce konkurent Kindla, który tym jakby różni się od Kindla, że jest taki bardziej powiedzmy Windowsowy, że ma jakieś tam oparty jest na Linuxie, ma slot na karty SD, ma właśnie, też TTS-a ma polską Iwonę jako taki TTS, to taka ciekawostka, ale TTS tylko taki czytający tekst, a nie udźwiękawiający w żaden sposób czytnik. No i on tam odtwarza więcej formatów, bo jakieś Wordy, których Kindle nie odtwarza, jakieś właśnie EPUBy i wszelkiego rodzaju inne formaty. No i Mikołaj chciał go tak niby pod kątem osób słabowidzących testować, no ale okazało się, że no, że miał duże problemy, że bardzo było to na tyle męczące i na tyle małe było to napisy te literki w menu, jakoś tak, nie wiem, czy tam kwestia też może kontrastu, czy jakiejś takiej widoczności, że mówił, że miał ogromne, duże problemy tak naprawdę i nawet nic o tym czytniku nie napisaliśmy, no bo nie było co, odesłaliśmy z powrotem. Także chyba za dużo się tutaj nie zmieniło.
1: I jeszcze co do czytników, coś można by wymienić z takich sprzętowych rzeczy? Coś wam przychodzi do głowy?
0: No to, że dla osób, no że chociaż to jest tak trochę jak kiedyś z iTunesem, że no to jest taka może rzecz programowa, że chociaż Amazon w Polsce nie ma, no to wielu ludzi, szczególnie anglojęzycznych, gdzieś tam ma konta, używa tego Amazonu i bo też Kindle to jest nie tylko czytnik, ale to jest też aplikacja na PC-ta, znaczy na podsystem Windows, na komputery Apple pod Mac OS X, również na urządzenia mobilne, na Androida, na BlackBerry, iPhone'a i tak dalej. I to wszystko, co robimy w czytniku, się synchronizuje wzajemnie, więc to jest też taka ciekawa rzecz. No myślę, że pewnie dla osób zupełnie nieanglojęzycznych, no to Kindle nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja sobie tak dzisiaj trochę się przygotowując czytałem o w ogóle o możliwościach Kindle'a i w ogóle też, żeby sobie uzmysłowić, jak ten ekosystem, jak ta społeczność ludzi czytających książki za pomocą e-papieru i tego najpopularniejszego czytnika działa. I wydaje mi się, że chociaż to wszystko jest takie opisane i mocno gdzieś tam coraz bardziej przystępne, to jednak to do końca nie jest dla osób chyba takich nieanglojęzycznych i nieobeznanych z nowinkami technicznymi.
1: Bo tak naprawdę w księgarni Amazona polskiej literatury nie ma w ogóle, czy jest jej niewiele?
0: Znaczy tam były jakieś takie sztuczki czasami opisywane na blogach, że ktoś tam opublikował książkę jako w innym języku, czy jakoś tak, i jak jeżeli Amazon to wykrył, to kiedyś wykosił wszystkie polskie książki. Były takie numery. Raczej jakiś self-publishing, że ktoś takich normalnych wydawnictw nie ma. Chyba, że takie jakiś hobbysta, jakiś pisarz po prostu opublikował sobie tę książkę sam jakoś tak, bo takie możliwości są. Amazon ma różne możliwości takie, których u nas po prostu nie ma. No i Manyhandla też jest po angielsku, więc jak ktoś nie zna angielskiego, to rzeczywiście może to stanowić dla kogoś jakiś tam, powiedzmy, kłopot. Ale jak ktoś na przykład, mówimy teraz o osobach widzących oczywiście, jak ktoś jest dwujęzyczny, czy albo ktoś po prostu dla kogo angielski zupełnie nie stanowi problemu, czy jeszcze w dodatku czyta i po angielsku, i po polsku, to myślę, że Kindle to jest jedyne w tej chwili jakieś takie sensowne rozwiązanie. Podobno
2: no, żeby było śmieszniej, to żeby było śmieszniej, to oni mają, zdaje się, taką aplikację na komputery, która jest niby zrobiona pod kątem niewidomych, tylko że ja nie wiem, bo ostatnio tego nie sprawdzałam, ale jak kiedyś próbowałam to pobrać, to mi taki ładny komunikacik wyskoczył, że nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, tak, ani Kanadzie, więc
1: Dokładnie. Dokładnie. Ja miałem to samo swego czasu, bo też kiedyś o tym czytałem.
0: Ale to jest jakiś, co to jest? To jakiś Kindle, coś Accessibility?
1: To znaczy, nie, to jest ten
2: tak, jest jakaś.
1: A to nie jest ten software'owy czytnik po prostu?
2: Tak, ale ten software'owy czytnik normalny taki można sobie pobrać, natomiast on ma wersję jakąś taką specjalną.
1: A, tak,
2: ja nie pamiętam w tej chwili, jak ona jest oznaczona. Z tym, że ona działa w taki sposób, że nie będziemy sobie czytali swoim gadaczem, tylko właśnie jakąś budowaną syntezą, no i na ich zasadach.
0: Aha, kolejny open book jakiś taki tego typu.
2: Tak to wygląda, także nie miałam okazji, słuchałam kiedyś jakiegoś podcastu na ten temat, jak to wygląda, więc na tej podstawie sobie wyrobiłam jakiś pogląd, natomiast sama nie mogłam tego niestety sprawdzić, bo nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych ani w Kanadzie.
1: No ja pamiętam, że na Blind Cool Techu tak swego czasu, no to dosyć ludzie byli na samym początku tak zafascynowani tymi Kindlami właśnie, Kindlem. I kilka było nawet takich podcastów, tak, bo podejrzewam, że ludzie kupili to z nadzieją, że jednak coś się uda z tego zrobić. No ale później w tych podcastach okazywało się, że tak naprawdę dla osoby niewidomej, no to po prostu no, bezużyteczne jest to urządzenie.
2: A niektóre osoby zdaje się, że jakoś tam z tego korzystają, ale no ale tak naprawdę to jeszcze daleko do tego. Też chyba się jakoś za wiele tam nie robi, no więcej ostatnimi czasy, żeby to faktycznie było jakoś dostępne.
1: To teraz może jeszcze wróćmy do wydawnictw i księgarni internetowych, bo
0: tak, do księgarni,
1: bo tego jest troszeczkę, prawda?
0: Tak,
1: w Polsce
0: tak,
1: również.
0: Tak, oczywiście, że w Polsce również. Ja myślę, że no teraz nie będę już chronologicznie omawiać, co się kiedy stało. W każdym razie przez te kilka miesięcy formaty zostały, książki zostały odbezpieczone, księgarnie zaczęły konkurować z zawartością, cenami, jakoś tam i wszelakimi promocjami. Tak jak chyba już mówiliśmy tutaj, że wiele z tych księgarni ma promocje dzienne, tygodniowe, okolicznościowe, na różne możliwe okazje, także warto się porejestrować, pozakładać sobie konta w księgarniach, porejestrować się do newsletterów, jeżeli ktoś ma Facebooka to, albo Twittera, to do profili bardziej na Facebooku myślę. I jeszcze jest taki blog, jest taki blog o Kindlu i w ogóle o książkach elektronicznych. Najlepsza chyba w tej chwili strona w internecie, z której się bardzo wiele nazywa Świat Czytników, www.światczytnikow.com. Znakomity serwis, też są tam informacje o promocjach różnych księgarni zbiorcze, jest porównywarka cen e-booków, to bardzo ciekawa rzecz z wielu polskich księgarni, także no, to lekturę tego bloga bardzo polecam.
2: A ja i można sobie, przepraszam, że przerwę, można sobie zasubskrybować również takie informacje o promocjach dziennych. Ja to z własnego doświadczenia mówię, że mnie się to bardzo przydaje, bo ja po prostu no, nie miałabym na tyle czasu, nawet na tyle pewnie by mi się nie przypomniało codziennie, żeby tam zajrzeć. Natomiast to mi wpada bezpośrednio do skrzynki, więc no, wiem, że raczej nie przegapię jakiejś ciekawej promocji dzięki temu.
0: Tak, to jest wszystko. Jest i RSS, i w formie maila, w formie mailingu, newslettera też chyba jest taka możliwość. A jeżeli chodzi o księgarnię, no to tak, to o e-bookpoincie powiedzieliśmy, że to głównie księgarnia informatyczna i warto jeszcze wspomnieć, że oni ciągle coś tam nowego rozwijają. Z takich ostatnich nowości wprowadzili chmurę, czyli taką osobistą przestrzeń przypisaną każdemu kontu, każdemu użytkownikowi. Na razie to jest 1 giga i tam możemy wrzucić podobnież cokolwiek. czyli inne EPUBy, inne książki kupione po prostu gdzieś indziej. To jest bardzo dobry pomysł na zrobienie gdzieś kolejnej kopii zapasowej naszych zbiorów. Chyba to się też może zintegrować nawet jakoś z Dropboxem, ale tylko w jedną stronę na razie z wysyłką na Dropbox. W ogóle tak księgarnia, jak i inne, o czym też powiemy, mają możliwość po zakupie wysyłki na wysyłki od razu książki kliknięciem na Dropbox, no i oczywiście na Kindle, jeżeli mamy podłączonego, no i ściągnięcia książki. Możemy też płacić usługą YetiPay, to są takie płatności wirtualne, zasilamy konto jakimiś pieniędzmi i potem podajemy login, znaczy logujemy się, login, hasło i numer swój, tak trochę jak kartą kredytową, i w ten sposób płacimy. Jest też taka możliwość. Osobiście jakoś trochę mi się źle korzysta z tego serwisu, niby wszystko jest dostępne, ale jakoś tak, nie wiem, nie do końca mi się to jakoś korzysta z tego dobrze. Też taka ciekawa, znaczy jakoś tak dosyć długo trwa generowanie tego znaku wodnego, jak mamy pliki do pobrania, to trzeba czekać kilka minut, chyba że ona się może nie odświeża, dlatego mi się tak wydaje, aż wygeneruje znak wodny.
1: Przy okazji zapytam, co dla nas jako dla niewidomych oznacza w praktyce ten znak wodny, bo to jest, jak rozumiem, taki następca DRM-u, mniej uciążliwy od swojego pierwowzoru, tak?
0: Tak, to zależy, gdzie otworzymy książkę, bo znak wodny to są jakieś takie po prostu dziwne zbitki cyferek, znaczków i liter, które co czas jakieś się pojawiają. Jeżeli otworzymy książkę w, nie wiem jak jest na iOS-ie, w iBooksie, bo tego nie używam, ale jeżeli otworzymy książkę wtyczką, to też potem powiemy sobie, czy możemy w ogóle takie EPUBy czytać, ale jeżeli otworzymy sobie programem Firefox książkę wtyczką EPUB Reader, no to gdzieś tam może zobaczymy, albo nie zobaczymy ten znak wodny, ale w niczym nam to nie przeszkadza. Jeżeli otworzymy Balabolką, to jest taki program do otwierania wielu plików, tworzenia syntezowanych audiobooków, to tam ten znak wodny u góry gdzieś w pliku tekstowym z reguły będzie i wtedy właściwie trzeba się go pozbyć, chcąc sobie taką syntezowaną książkę na własny

0: no to trzeba ten znak wodny usunąć. Nie jest to generalnie nic, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby to jakoś było bardzo uciążliwe.
1: To ma tylko, no myślę, tą cechę, że właśnie jest to niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie, że na podstawie tego znaku wodnego najprawdopodobniej można dojść, kto tą książkę zakupił, no bo taki jest sens generalnie tego, więc w tym momencie, jeżeli ktoś puści w obieg taką książkę i nie wiem, dają tam komuś, kto ją wystawi, prawda, gdzieś tam do jakiegoś szerszego obiegu, no to może się zdarzyć, że ktoś nam do drzwi zapuka i może być nieprzyjemnie. Więc te książki no, nie są zabezpieczone w tej chwili w taki sposób, żeby rozpowszechnianie nie było czysto technicznie możliwe. No niemniej trzeba pamiętać, że to zabezpieczenie jest
2: i po prostu wiadomo, od kogo dana książka wyszła, tak, bo w systemie tak. Można to sobie na pewno, dystrybutor może sobie sprawdzić, że ta książka była sygnowana znakiem wodnym należącym do tego, a nie innego konta. No i wtedy już wszystko wiadomo, tak.
0: Bo
2: kto
0: plus

0: książkę w sieci.
1: O tym jeszcze nie mówiliśmy, ale plus e-księgarni jest jeszcze taki, że te książki, bo tak się mówi, że my je pobieramy, owszem, my je pobieramy, ale te książki, one po pobraniu, one zostają na tej wirtualnej półce, czyli tak naprawdę dokładnie można odtworzyć nie tylko historię zamówienia, w sensie historii transakcji na naszym koncie, co kupiliśmy i tak dalej, ale te książki można ponownie właściwie z wszystkich księgarni pobrać po prostu z półki.
0: Jeżeli na przykład padnie nam twardy dysk w komputerze, przeinstalujemy system i zapomnimy zabezpieczyć swoich plików, no to wtedy bezproblemowo możemy się zalogować na taką księgarnię, na konto takiej księgarni i pobrać sobie wszystkie do tej pory zakupione książki elektroniczne. No fajna sprawa. To rzeczywiście, to jest bardzo przydatne.
1: Kolejna ciekawa księgarnia, o której sobie warto by powiedzieć, to jest... co pierwsze, Publio czy Wobling?
2: Ja ostatnio lubię Publio.
1: Ale Publio to są... lubię, tak? Publio bardzo lubię. Publio, księgarnia, która w maju wystartowała, 8 maja, księgarnia Agory.
2: Zupełnie świeża w sumie.
1: Tak, świeża. Na wyłączność ma Agorę, czyli tylko jakby książki wydawnictwa Agora, czy wszelakie takie dołączane do Gazety Wyborczej, jeżeli już się w wersjach elektronicznych pojawiły, kupimy tam. Natomiast oferta poza tym jest zbliżona do tych wszystkich innych księgarni. Są i audiobooki, i e-booki. W formatach wiadomo jakich, czyli tutaj nie będziemy się powtarzać. Jest również integracja z Dropboxem. Jest ciekawostek, co? Interfejs bardzo, chyba się ze mną zgodzisz, bardzo przyjemny, bo taki nieprzebajerowany, mało grafiki, kursor nigdzie nie skacze na stronie.
2: W zasadzie nie mam do czego się przyczepić chyba osobiście, jeśli chodzi o Publio. Dlatego właśnie bardzo lubię z niego korzystać. Ładnie się wszystko ładuje, nic się tam nie dzieje, nic nie skacze.
1: Dobre też promocje, książek. Dobre ceny też, ładne promocje, tak. Takie kilkunastodniowe, nie jakieś jednodniowe często, tak. Że można naprawdę trafione generalnie.
2: Ostatnio też zaczyna się tam pojawiać prasa, na razie pojawił się ten, to jest chyba kwartalnik książki magazyn do czytania. To jest coś, na co ja bardzo czekałam, jako mól książkowy, żeby to się pojawiło. I Wysokie Obcasy bodajże jeszcze
1: ekstra,
2: się pojawiły
1: ekstra,
2: teraz.
1: Wysokie Obcasy ekstra tylko, chyba, czy te tygodniowe. Bo są Wysokie Obcasy tygodniowe, tak, w soboty i są Wysokie Obcasy ekstra, takie kwarta osobne jakby wydawnictwo.
2: Wiesz co, powiem ci, że nie wiem. Nie wiem.
1: Ekstra.
2: Wiem, że to jest generalnie dosyć niedawna rzecz.
1: Pasowałoby, że to jest ekstra, bo to by korespondowało, że też kwartalnik, tak jak te książki, tak zrobili
2: być
1: z Obcasami.
2: Może.
1: Natomiast
2: być
1: fajnie,
2: może.
1: Jakby
2: w każdym
1: też
2: razie
1: puścili normalną po prostu, to
2: no,
1: było ciekawe.
2: Myślę, że to gdzieś tam w takim kierunku prędzej czy później pójdzie.
1: Tak, bo jeszcze o prasie... Przepraszam.
0: Bo o prasie też myślę, że sobie powiemy, ale to za chwileczkę. To teraz...
1: A dobrze, to o tej prasie to powiem później w takim razie, bo coś jeszcze odnośnie Kindle i prasy chciałem dodać, że tam jest osobny trochę model subskrypcji, ale to później o tym powiem, jak powiemy sobie o prasie, dobrze.
0: No dobrze, więc mamy Publio, coś jeszcze o tym serwisie?
1: Tak, mamy Publio. Aplikacji mobilnej póki co nie ma, ale to też o aplikacjach sobie powiemy jeszcze myślę na końcu. Czyli Publio mamy niejako omówione. Wobling też projekt ciekawy, projekt z Krakowa. Początkowo w tych środowiskach epubowych nielubiany, bo oni w ogóle wystartowali tak trochę od innej strony, bo zaoferowali aplikację na iPada, czyli nie na e-papier, tylko na tablet internetowy i poszli w taki trochę, zresztą dalej w tym trochę trwają, to taka ich cecha wyróżniająca, w taki content multimedialny, bo też oferują książki, no dla nas niedostępne, ale książki multimedialne do nauki języków. Lingo, książki z dodatkowym kontentem multimedialnym, jak książka, jedna z książek wydawnictwa Otwarte, które wydali, bo to jest taka odnoga wydawnictwa Otwarte i grupy wydawniczej Znak. Oni z kolei na wyłączność mają książki właśnie wydawnictwa Znak we wszystkich możliwych opcjach, czyli Znak, Litera Nowa i wydawnictwo Otwarte. I oni przez długi czas, może tak, jeżeli chodzi o półkę użytkownika, to charakteryzują się takimi funkcjami społecznościowymi, czyli że można napisać, co się czyta, co by się chciało przeczytać, jakoś można komentować te książki, wystawiać jakieś recenzje, tak mocno rozwinęli te funkcje społecznościowe.
0: Z ciekawości na przykład przy dużej ilości książek są te recenzje? Dorównuje to chociaż troszeczkę takim wyspecjalizowanym serwisom tego typu jak na przykład Biblionetka?
1: Chyba nie.
2: Daleko jeszcze. Do tego to jeszcze daleko, aczkolwiek widać, że coraz więcej gdzieś tam.
1: Tak.
2: Bo na przykład też można sobie zobaczyć, że ile użytkowników ma daną książkę na półce, gdzieś tam u siebie i tak dalej. Potem też można gdzieś tam widzieć, że,
1: no, tak, że ludzie coraz więcej rzeczy się Facebookowi. Oni wręcz czytają. Mają taki regulamin, że konto, że jakby, że każdy użytkownik powinien mieć jedno konto, takie trochę jak imię, nazwisko najlepiej. Tak jakby, że oni tak trochę tak jakby w ten sposób, znaczy tam nie jest tak napisane wprost, że imię, nazwisko, ale tak można to zrozumieć, że tak trochę ma działać, że jeden użytkownik, jedno konto. No i mają oczywiście aplikacje mobilne, możliwość kupowania książek też z poziomu właśnie iPada, jak również jako jedyni na świecie po kilku, bo długo mieli książki niestety w DRM-ach, dopiero od tygodnia zeszłego z DRM-ów zeszli, natomiast w marcu wcześniej uruchomili, i to było bez DRM-u, księgarnię mobi osobną i z poziomu Kindle, czyli z poziomu czytnika można kupować książki. To też taka, nikt tego nie ma jakby poza Amazonem. To jest taka ciekawa sprawa. I Woblink, no ceny mają niezłe też, bardzo dobre myślę czasami. Promocje bardzo ciekawe. Newsletter sporo zupełnie niedostępny z jakąś grafiką. No i tam niestety jest problem taki, którego nie wiem, nie umiem do końca opisać. Problem z pobieraniem tych książek trochę.
2: Znaczy z tego co wiem, to tam się powinno normalnie, chyba trzeba myszką gdzieś tam najechać na okładkę chyba książki, czy jakoś tak to tam było opisane. Mnie to też trochę zajęło, zanim doszłam, w jaki sposób to zrobić z JOS-em. Natomiast da się to zrobić, ale faktycznie...
1: Nie zawsze za pierwszym razem.
2: Nie zawsze.
1: Tak, trzeba wejść, najechać na grafika, tam okładka, książka, tytuł i nacisnąć Ctrl w JOS-ie przynajmniej, bo z NVDA też mi się udawało, ale tam jakiś miałem problem. Ctrl, Insert, Enter nacisnąć, takie, jak ta funkcja się nazywa w tej chwili, nie pamiętam, co ona...
2: Ja właśnie też zapomniałam. W każdym razie wtedy się rozwija tam rzeczywiście się pokazują, rozwija się, pokazują się te opcje.
0: To jest ta, symulacja akcji przy kliknięciu, jak coś dobrze takiego, pamiętam.
2: Coś.
0: On klik.
1: Tak, i wtedy, tylko że to też po kilku sekundach chyba znika, potem czasami, no i generalnie nie jest to za ciekawa sprawa. I coś tam ostatnio mówiłaś, z koszykiem zepsuli, tak? Podobno.
2: To znaczy, w ogóle było w Woblinku tak, że bardzo długo nie było w ogóle koszyka.
1: Pojedyncze książki można było kupić.
2: Pojedyncze książki. Na przykład mnie to osobiście doprowadzało do pasji, bo ja sobie chciałam kupić kilka książek od razu, a nie za każdą osobno płacić. Logować się tam gdzieś do banku, robić ten przelew i z powrotem, prawda? No, koszyk się niedawno pojawił. Ja nie wiem, dlaczego oni wcześniej tego nie zrobili. Natomiast jakoś... No, muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach nie kupowałam tam nic, ale jakoś tak dziwnie trochę to funkcjonowało, to znaczy ja sobie coś dodawałam do koszyka, nigdzie mi się nie pokazało, że to się dodało. Potem jak na przykład wyszłam z tej strony i na nią z powrotem weszłam, to...
1: U góry jest napisane, że w koszyku coś tam, tylko że to jakby jakoś...
2: Zero, cały czas miałam zero.
1: Aha, a później, ja nie.
2: Tak. A później jak wyszłam z tej strony i na nią za jakiś czas weszłam, to nagle patrzę, że te wszystkie pozycje, które ja klikałam, to mam w koszyku, tak jakby się to po prostu jakoś nie odświeżało. Nie wiem, może to tylko u mnie był taki problem, no ja tego jakoś bardzo nie zgłębiałam.
1: Niektóre przyciski graficzne, tam jakieś card buy, coś tam nie do końca te wszystkie przyciski
2: tak,
1: działały.
2: Tak, nie są.
1: Miałem kiedyś problem z polem kombi, chciałem kupić tymi płatnościami Yeti Pay, a mnie przekierowywał na płatności PL, czy to na ten serwis, nie, jakiś tam inny e-card, nie pamiętam, z którego on korzysta z tych multi płatności bankowych, ale na ten inny mnie przekierowywał, ale ostatnio by się pojawił nie pole kombi, tylko radio button i nagle się okazało, że Yeti Pay zadziałał, jak kupowałem, co to ostatnio było? Aha, Małgorzata Szejner. To jeszcze nie udało mi się wśród żywych duchów, nie udało mi się tego ściągnąć jeszcze niestety. Więc właśnie miałem problem z tym Ctrl Insert Enter, coś było. Woblink, on jest mocno oblegany i oni czasami, zresztą nawet o tym czasami piszą na Facebooku, mają problem czasami z serwerami. Może mi tak właśnie było, że niby książka jest, a jakby nie było pobierz w ogóle.
0: A który to może serwis, może wy pamiętacie, tak się nadział na jedną z polskich firm,
1: no oni,
0: oni się nadzieli na chmurę.
2: Serwery wszystko, im padły.
1: Tak. Wszystko im zniknęło i potem robili, ale marketing mają fajne promocje potem robili, że póki tego nie naprawią, to odświeżają, odnawiają wszystkie tam kopie, repozytoria i książki do tego czasu za darmo. Potem zrobili na powitanie jakby w nowej odsłony, po upadku tych wszystkich serwerów, zrobili przez tydzień jakąś promocję, chyba o 70% taniej jest to książek. Teraz zrobili koszyk, no to też wymyślili, że koszyk koszykiem, no to robimy promocję z woblinkiem na ryby, a teraz
2: najpierw na grzyby, tak.
1: A teraz na ryby i na grzyby był Samsung Galaxy tablet do wygrania, a na ryby będzie Kindle, kto najwięcej tam przedtem grzybów, a wielkie grzybobranie z woblinkiem, o. Czyli takie umieją jakby złe jakieś tam sprawy marketingowo, PR-owo przeobrazić w coś bardzo dobrego. Przy czym nie przesadzając z tym, nie jest to jakieś takie pretensjonalne, jakoś tak lubię ten serwis.
2: No to było fenomenalne w ogóle wtedy, kiedy im te serwery padły, bo oni właśnie udostępniali co jakiś tam czas ileś tam książek za darmo. Ja pamiętam, że ja sama siedziałam jak tylko mogłam przy komputerze i sprawdzałam co chwilę, czy się coś tam pojawiło. Kilka tych książek, no chyba z kilkanaście ich nazbierałam. No i to jest taki fajny przykład tego, jak coś, co można by uznać za jakąś porażkę, za w ogóle jakąś tragedię, można przekuć w sukces, bo mnóstwo ludzi tam czatowało na ten
0: Woblink. I to były, jak rozumiem, jakieś takie książki rzeczywiście nowe, nie na przykład, Adam Mickiewicz, dzieła wybrane.
2: Nie, nic takiego.
1: Nie żadne książki z wolnych lektur, czy tam z wolnych licencji. Książki
2: to były
1: normalne.
2: Zupełnie normalne książki. Jedno, czego w Woblinku nie lubię, to newsletter.
1: Tak, grafika i trzeba po prostu nacisnąć Enter, otworzyć stronę. Aha, i też kiedyś nie było, bardzo było trudno, ale teraz się pojawił, po prostu na stronie głównej jest link promocji, bo kiedyś tego też nie było.
2: Nie było.
1: I było, i tylko ja dzięki właśnie dzięki serwisowi Świat Czytników się dowiadywałem, jakie są tam nowe promocje, bo oni też, Świat Czytników też długo nie śledził Woblinka, dopóki w marcu tej księgarni na Kindle nie uruchomili i w ogóle tego formatu Mobi. No bo tam oczywiście
2: aplikacji
1: też...
2: na iPhone'a chyba dalej nie ma promocji, albo ich nie czyta, nie wiem, czy tam nie ma w ogóle tego linku, czy on nie jest czytany, ale chyba go też nie ma.
1: Ale no i taką cechą Woblinka, no to mówiłem, jest ta multimedialność, te dodatkowe, tak orzeł biały, no dla nas to nie jest jakieś, bo to jest orzeł biały, czerwona gwiazda Davisa, książka, wersja multimedialna jest po prostu z dodatkowymi mapami, z jakimiś animacjami, z jakimiś filmami, ale to wszystko działa głównie, może z tego iPada działa i pewnie i działa z komputera, z aplikacji na PC, która jest, wydaje się, że na chwilkę, że jest dostępna, ale nie jest dostępna tak naprawdę. Nic tam nie zrobimy właściwie.
0: Chociaż dostępny wydaje się interfejs, ale treść właściwa książki pewnie nie jest dostępna.
1: Bo on coś tam niby zaczyna czytać, ale za chwilę już tego nie czyta, a menu w ogóle nie ma i trudno właściwie stwierdzić, co tam jest.
0: Rozumiem. Jeszcze jakieś internetowe księgarnie, o których warto powiedzieć?
1: No tak, Nexto i Virtualo. No to tak krótko, dość podobne księgarnie, bo mają wszystko to, co pozostałe. Na co, która z nich ma wyłączność, to do końca nie wiem. Virtualo, taka empikowa taka księgarnia, też Virtualo jako pierwsze z kolei zaoferowało na masową skalę w Polsce Mobi. I to Virtualo tak trochę ruszyło ten rynek właśnie rezygnacji z DRM, bo na początku tego roku te 300 książek w Mobi nagle z tym wyskoczyli, to była taka nowość. Virtualo niestety chyba najgorsza strona internetowa, jeżeli chodzi o dostępność, bo...
2: Zdecydowanie. Ja właśnie nie lubię Virtualo pod tym względem, że po prostu nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda wszystko wizualnie, ale ja mam wrażenie, że mi ten kursor się cały czas przemieszcza. Ja go gdzieś ustawiam, klikam, już mi wchodzi w coś innego.
1: A mi ciągle czyta facebook.
2: To też, tak.
0: Po prostu, to Michale, też, to znak, ale... że musisz wejść na Facebooka.
1: Nie, to jest tak, nie, to jest tak, że on jakby każdą książkę pozwala jakimś takim klikiem
0: udostępnić informacje o niej, na oczywiście nie samą książkę, ale link do niej.
1: Tak, ale z poziomu listy książek każdą książkę. I to jest coś strasznego, bo ta lista to jest tak, że jest nagłówek, sortuj od tam, porządkuj, coś tam i jest cała lista i tabem idziemy i tylko kursor co chwilę skacze i facebo button. Mówię takimi takimi
2: językiem. I co chwila ten kursor ląduje gdzie indziej w ogóle.
0: To ja bym wam radził popróbować na przykład Adblocka i Firefoxa. Może coś pomoże. Jak ja, bo akurat powiem tak, taka mała dygresja. Jak dziś musiałem otworzyć jakąś stronę w Internet Explorerze, bo się zeźliłem na Firefoxa, bo mi coś tam się przywiesił, a w Firefoxie mam oczywiście Adblocka, no to jak wszedłem na tę samą stronę w Internet Explorerze, to byłem po prostu w szoku głębokim, ile tam rzeczy jeszcze dodatkowo się pojawiło i to takich, których wcale bym nie chciał.
1: Aha.
0: No, także może to będzie jakaś metoda.
1: No i tam jest taka jeszcze osobliwość w ogóle tego konta, to się nazywa moja biblioteka i ono ma takie coś do siebie, że no bo normalnie przynajmniej screen readery nam tak wyświetlają informacje z reguły, że jest tam koszyk i poniżej jakby idziemy z tam powiedzmy z czałką w dół, ale generalnie idziemy w dół i tam jest, że tam nazwa, cena, coś tam. A tutaj jest tak, że mamy wirtualo tam książkę, a ten przycisk, a cena książki na przykład i przycisk do jej zakupu jest powyżej tytułu. Czyli jakby bliżej początku, strona główna i tak dalej.
2: Tak.
0: A to może mylić.
1: A to może mylić, bo to jakby, no jak nie chce się, a czasami wiadomo działa się rutynowo, się całej strony od góry do dołu nie czyta, to się można zdziwić. I tam jeszcze ten przycisk do kupowania to jest tylko taki button po prostu i trzeba wiedzieć, że nad tytułem tam na końcu któregoś bloku tekstu, no teraz musiałbym to otwierać, tego szukać, żeby sensu, jest po prostu jakiś nieopisany button, czyli przycisk, którego kliknięcie powoduje przejście do płatności, o, w ten sposób. Aha, no i też z Yeti Payem możemy kupować, no i normalnymi płatnościami. Też są jakieś promocje dnia, niby w newsletterze, który raz przychodzi mi, a raz nie przychodzi.
2: Mnie tak samo.
1: Raz coś napiszą, raz coś nie napiszą. Generalnie oferta, oni chyba w ogóle najwięcej mają PDF-ów, bo oni jeszcze jakąś wypożyczalnię mają, do końca nie wiem jak to działa, to chyba nie jest dostępne w ogóle, to na stronie.
2: To nie jest dostępne, tak. To nie jest dostępne, to jakoś działa w taki sposób, że te książki są już w ogóle tanie, ale chyba na jakiś czas się to wykupuje, czy coś
1: tak,
2: takiego.
1: Tak, strony nawet chyba, bo oni w ogóle dużo takich usług, takiego tworzenia e-contentu, produkcji tych wirtualnych, dużo książek produkuje i oni, wydaje mi się, że mają sporo DRM-ów jeszcze, ale też takich innych DRM-ów, których gdzie indziej nie ma jakieś takie naukowe pozycje. Kiedyś szukałem, tylko że to wyszukiwanie jest tak koszmarne tam, że po prostu, że chyba prościej coś znaleźć przez tą porównywarkę na blogu świadczytników. To myślę, że tam jest łatwiej znaleźć coś ewentualnie w wirtualo. Jeszcze ta porównywarka ma taką piękną cechę, że wpierw wyszukuje książki bez DRM-u, a dopiero jeżeli nie ma bez DRM-u, to pokazuje DRM-y jakby. Więc to jest
0: i to jest gdzieś tam zaznaczone, że jest DRM wtedy, tak?
1: To wszystko jest opisane, DRM, tam bez DRM, nazwa, cena i księgarnia i od razu link chyba do książki. Nie wiem, czy nawet linku do księgarni od razu nie ma. Do książki danej.
2: No chyba tak.
1: Chyba nawet tak jakoś jest.
2: Chyba tak.
1: Także to jest wirtualo. Księgarnia Legimi, to tak krótko o nich, oni na stronie głównej z tego czasu pisali, jak te DRM, jak się pozbyć tych DRM-ów. Z ciekawostek, ich oferta teraz się bardzo pokrywa z wirtualo, bo od nich mają zasoby. Mają aplikacje na wszystkie możliwe systemy, chyba poza Symbianem, czyli Windows, znaczy BlackBerry chyba też nie, czyli Windows Mobile, Windows Phone nawet mają, Android i iOS, jakieś tam czytanie w chmurze, czyli że możemy Iwoną w chmurze czytać syntezą książkę. Jakby on się synchronizuje z aplikacją Legimi też na PC, na komputery, jeżeli czytamy książkę. Natomiast to wszystko nie jest niestety dla nas dostępne. w żaden sposób. No i serwis Legimi, jego taką ciekawą cechą jest promocje, myślę, że też bywają ciekawe, ale ogólnie ceny mają droższe niż gdzie indziej. Z tego przynajmniej to, co ja interesowało mnie, zawsze było znacznie droższe. I niestety oni, nawet nie wiem, czy oni mają w Mobi też, jak to wygląda, mają coś takiego jak subskrypcja prasy i blogów. Czyli blogi internetowe przetwarzane są na format takim trochę jakbyśmy jakimś Instapaper czy jakąś inną wtyczką taką Firefoxową, to po prostu do takiego tylko, takiej read-only zrobili tylko coś do czytania. I to chyba jest ciekawe w EPUBie, subskrypcja takich blogów, no ale tego nigdy nie robiłem, a też nie były blogi, które tam były, aż tak mnie nie interesowały, więc trudno mi powiedzieć, jak to w praktyce działa, natomiast brzmi to kusząco. No tyle Legimi, nic o nim więcej powiedzieć nie mogę. Inexto, ostatnia księgarnia, to serwis, tak, ten serwis, mogę o nim powiedzieć więcej, bo z niego korzystam, ceny ma czasami droższe, promocje dnia, co tydzień w pół do pierwszej w nocy przychodzi mail z książką, promocją dnia. Książki, moim zdaniem, głównie jakieś sensacja i fantastyka, to mnie akurat średnio interesuje. W dużej i niektórzy nawet znawcy tematu mówią, że tam pisali na stronach, że to takie niekoniecznie fajne książki, ale zdarzało mi się coś też z tych promocji kupić, jakieś audiobooki albo inne e-booki o 30-40% tańsze. Też bardzo dużo różnych książek i elektronicznych i audio, możliwość prenumeraty prasy niektórych tytułów, jak również po zalogowaniu też trzy formaty w jednej cenie. Co tam jeszcze mają? Aha, możliwość płaci jednym kliknięciem, to niestety do końca nie działa nam, bo przyciski, nie wiemy czym, który jest na potwierdzenie zapłacenia, a który anuluje i to jest problem. Natomiast o tyle dobrze, że on z jakimiś tam zabezpieczeniami SSL-owym, jakimś systemem współpracuje i jak raz wprowadzimy kartę kredytową, znaczy kartę płatniczą, to on tę kartę pamięta i potem jak zrobimy do koszyka i zapłać kartą, to po prostu wszystko mamy już wypełnione i tylko potwierdzamy i maile momentalnie, publikacja do pobrania przychodzi. Bo normalnie chyba serwisy nie oferują zapamiętania karty przypisanej do konta płatniczej, jak to jest.
2: No, raczej nie.
1: Podaje się, wszystkie trzeba podać, czyli datę, numer, CV i tak dalej. Aha, no to jest taki właśnie, bo on tam się z jakimś, którymś z tych serwisów takich pośredniczących łączy. Kartę mamy już od razu, dane karty płatniczej mamy zapamiętane, czyli jest to i tak szybsze trochę w ten sposób płacenie niż wypełnianie formularza bankowego, gdzie czasami możemy się pomylić na jakimś tam polu i tak dalej. Czyli to jest serwis Nexto. Też jakieś ma aplikacje mobilne, jakiś Nexto Reader na Androida, coś tam jeszcze. Dostępny serwis raczej. Może nie jakoś bardzo, ale ogólnie dostępny. I ogólnie raczej też, może nie tak przyjemny jak Publio, ale też dostępny. No i potem są inne księgarnie, o których się nie wypowiem, bo nic nie wiem, jakieś RW, coś, teraz, przepraszam, zapomniałem adresu, i właśnie złotemyśli.pl, ale z tych księgarni, RW2011, tak, ale z tych księgarni nie korzystałem, także chyba to tyle, jeżeli chodzi o to, skąd możemy, aha, jeszcze jedna księgarnia, bo zapomnę, przepraszam, gandalf.com.pl, czyli normalna papierowa księgarnia, która jednakże ma w swojej ofercie również książki elektroniczne. Pomijam, że serwis bardzo uciążliwy, średnio dostępny, bo czasami nie ma linków, trzeba po prostu na jakimś słowie koszyk nacisnąć Enter i wtedy do koszyka wchodzimy, ale chociaż nam to tego nie przeczyta jako link. Nawet czasem jako almost over nie przeczyta. Natomiast te książki są tańsze o około 20% niż gdzie indziej. Nie wiem, czy to wynika z tego, że oni jakoś tak masowo kupują i mają jakieś takie dobre ceny, czy też z tego, że oni oferują osobno format Mobi, osobno format EPUB, czyli no dzięki temu może taka książka elektroniczna również jest tańsza. No ale na szczęście w porównywarce jest właśnie Gandalf też, w porównywarce na świecie czytników, dzięki czemu często jako pierwsza księgarnia cenowo korzystna właśnie wychodzi nam gandalf.com.pl. Ofertę mają książek, nie wiem jaką, myślę, że taką średnią, czyli te wydawnictwa, które są wszędzie, pewnie są w Gandalfie po prostu.
2: Zresztą chyba w ogóle coraz więcej tych księgarni takich internetowych, ale które do tej pory miały książki papierowe, zaczynają właśnie wprowadzać e-booki. Ja tutaj jakichś konkretnych w tej chwili też
1: no chociaż
2: nie wiem, czy w Merlinie
1: no,
2: nie ma.
1: Empik, Merlin też, ale wydawnictwo literackie na swojej stronie, która jest bardzo niedostępna, się tam zmienili jakiś czas temu stronę i teraz jest bardzo źle niestety, tam nic nie umiem znaleźć. Zresztą na znaku też coś porobili brzydkiego, że ja się nie orientuję za bardzo, co się tam dzieje, nic nie wiem już teraz. Znaczy jest to niby dostępne, ale to jest ogarnąć teraz to już nie jest takie proste jak kiedyś. I oni, ale ceny tych e-booków na wydawnictwo literackie nie były wcale niestety tańsze niż od cen w innych księgarniach, no to w związku z czym nie było się aż tak z czego cieszyć.
0: Czyli mamy już załatwioną kwestię źródeł. Zanim przejdziemy do tego, czym czytać, to przypomnę namiary kontaktowe do nas 223988027, wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest również do waszej dyspozycji, możecie dzwonić, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, to prosimy bardzo, a może ktoś chciałby się podzielić własnymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o literaturę elektroniczną, o jej dostępność, bo okazuje się, że już teraz obecnie bardzo, bardzo często jest tak, że możemy sobie po prostu jakąś książkę kupić w księgarni internetowej, no i możemy ją sobie przeczytać bez tej konieczności żmudnego skanowania. Myślę, że zarówno ty, Magdo, jak i ty, Michale, możecie powiedzieć coś na ten temat, że skanowanie to nie jest taki prosty proces, prawda?
2: Ani przyjemny.
0: Dokładnie. Dokładnie. Więc teraz może przejdźmy do tego, czym czytać, bo wiemy już, że czytać możemy, ale pytanie czym?
1: Możemy książki czytać na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, albo zarówno tych dedykowanych osobom niewidomym, jak i na takich urządzeniach powszechnego użytku, uniwersalnie zaprojektowanych, jak właśnie iPhone czy iPad. I na komputerze najprościej myślę, że tak, no, możemy posłużyć się, jeżeli używamy Firefoxa, to instalujemy wtyczkę, która się nazywa EPUB Reader. EPUB piszemy EPUB by na końcu, w tym wypadku bez myślnika bodajże. I wtyczka, ja z niej, ja tej wtyczki używam, ale nie, jakoś nie czuję się bardzo kompetentny, żeby wgryzać się w szczegóły. Będzie na pewno u nas na portalu tyfloświat.pl artykuł na ten temat, bo mamy właściwie w drugim zagadnieniu, czyli o konwersji programem Kalibre gotowy, więc pewnie za kilka miesięcy teksty się może nieco wcześniej pojawią i tam będzie wszystko szczegółowo wyjaśnione. Wiem, że wtyczka ma możliwość powiększania tekstu, ma możliwość jakiejś zakładki, zapisania też plików, jego kopii. To menu się jej wtyczki się tak jakby jako osobna taka ramka po prostu w przeglądarce, jakby coś takiego. I czasami ta wtyczka otwiera tak jakby książkę jak osobną stronę internetową, często ze spisem treści i z linkami do poszczególnych rozdziałów, co JOS nie zawsze teatro czyta lepiej. I zauważyłem, że jak w nowej, jak menu kontekstowe literka J byśmy dali na linku, czyli otworzyli w nowej karcie, to często po kilku kliknięciach, nie wiem, czy to może wersja darmowa ma jakieś ograniczenia, zauważyłem, że są jakieś problemy z polskimi literkami, których nie ma, kiedy naciśniemy na pojedynczej stronie Enter i przeczytamy po prostu dany rozdział. Nie wiem, czy też to zauważyłaś takie jakieś problemy.
0: Ja kiedyś zauważyłem, kiedy się raz bawiłem z wtyczką do EPUBa, to właśnie mnie to jakoś zniechęciło, bo otworzyłem sobie jakąś książkę i okazało się, że polskie litery mi się nie wyświetlają. Dokładnie.
2: Coś takiego jest rzeczywiście.
1: Bo to właśnie ci kindlowcy też piszą, że Mobi jest dlatego lepsze od EPUBa, że nie ma problemu z polskimi znakami, a w EPUBach czasem są.
0: Czyli pytanie mamy. Jakieś... Pytanie mamy od Magdy. Magda się pyta mianowicie, co z e-bookami, gdybyśmy chcieli je czytać na tych naszych specjalistycznych urządzeniach lektorskich, takich chociażby jak BookSense. Tu akurat właśnie Magda podała przykład
2: pytanie.
0: BookSense'a. Da się czy się nie da?
2: Dobre pytanie. Pliki w formacie EPUB da się czytać na pewno na BookSense, pod warunkiem, że nie mają tego zabezpieczenia DRM, o którym mówiliśmy, bo tutaj właśnie był problem, to nie było obsługiwane, natomiast takie znakiem wodnym na BookSense da się czytać spokojnie. Co do innych urządzeń, to ja już się nie orientuję, że ja jestem użytkowniczką BookSense'a właśnie.
1: Mówię. Przy czym problem jeszcze jest taki, że te EPUBy, one są czytane tak trochę jakbyśmy programem Balabolka w komputerze otworzyli plik EPUB, czyli one są odczytane jak TXT, jednym ciągiem, bez podziału na rozdziały. W tym BookSense jakby nie jest tak pięknie, że on otworzy tego EPUBa jak HTML-a, i tak powiedzmy jak Daisy i mamy jakiś taki spis treści, jakąś taką nawigację po nagłówkach niestety.
2: No tak.
1: Tak dobrze nie jest, nie wiem dlaczego.
0: Może kwestia firmware'u, może kiedyś się uaktualni.
2: Dlatego ja osobiście, mimo że mam BookSense'a, to EPUBy wolę czytać z iPhone'a, jeżeli nie z komputera, ale no opcja jest.
1: I tam EPUBy są widziane jakby jako Daisy, czyli w tym module Daisy, jak sobie przełączymy, to tam pliki EPUB są widoczne, ale niestety źle czyta polskie literki. Nie wiem dlaczego. Plextalk ma mieć obsługę EPUBów, ale to jest planowane dopiero. Victor Reader Stream w wersji tego, bo tam jest taka wersja płatna jakaś taka, znaczy tego oprogramowania Coś tam kosztuje 200 zł czy ileś i ona DOCX-y i właśnie chyba EPUBy też otwiera. No i to są, jakie są jeszcze urządzenia? Podobnież te wszystkie Hinsy, notatniki, Braille Sensy też EPUBy otwierają podobno.
0: No Michale, zapomniałeś tak o naszej polskiej myśli technicznej, czy tak?
1: No to Polska, zaraz. Pacmate'y to nie wiem, to tam chyba jakiś trzeba software zainstalować osobny. No a czy tak? Nie, no z tego co przeczytałem. Chyba, że jest planowana jakaś aktualizacja oprogramowania, o której nie mam pojęcia, ale nie, czy tak? Czy tak generalnie odtwarzał pliki TXT i no i pliki dźwiękowe, a nie tam żadne te jakieś zaawansowane technologie typu EPUB. Nie.
0: O elektorze to już chyba słuch zaginął.
1: No elektor, chyba to urządzenie, wydaje mi się, że ono już nie istnieje, podobno, znaczy ktoś napisał, mam nadzieję, że nie wprowadzam nikogo z Państwa w błąd, ale ktoś na liście napisał, że ono już chyba nie jest wspierane w ogóle. Jeżeli mówię nieprawdę, to przepraszam bardzo, ale tak słyszałem.
0: Okej, okay, czyli, także... czyli w zasadzie no mamy wszystkie urządzenia.
1: Ja mam do Magdy pytanie w takim razie, bo widziałaś kiedyś EPUB DRM, znaczy zabezpieczony EPUB, ale nie PDF, tylko właśnie EPUB? Miałaś kiedyś do czynienia?
2: Tak, z Woblinka takie właśnie pobierałam EPUB.
1: Ale to były Adobe w sumie, to były PDF-y de facto.
2: Czyli... Nie, EPUBy. To były na pewno EPUBy.
1: Co kiedyś tak walczyliśmy z konwersją.
2: Tak, dokładnie, które próbowaliśmy jakoś skonwertować. To były właśnie EPUBy i z tym był problem, bo
1: bo niestety niewidomy musiał niestety tego EPUBa złamać. Bo one czasami w Adobe nie zawsze chciały tam chodzić tak jak trzeba.
2: Żeby to sobie wrzucić na jakieś inne urządzenie, no to już w ogóle.
1: Ale na szczęście to już mamy ten problem. Bo w ogóle o tym też nie mówiliśmy, to jest bardziej skomplikowana sprawa z tym pobieraniem jakby książki, bo on w momencie pobierania on jakby sprawdza jakoś tą naszą autoryzację. To nie jest tak, że możemy kogoś poprosić, kto na przykład ma Adobe ID, żeby nam jakby na swoje konto pobrał książkę, którą ja kupiłem.
0: Czyli po prostu każda osoba musi pobrać samodzielnie.
1: Jakby dopiero, że pobiera taki z Woblinka, kiedyś tak było przynajmniej, taki jakby skrót do książki, taki skrót.
2: To miało jakieś takie rozszerzenie AC, coś tam, AC, jakoś.
1: Taki jednokilobajtowy plik jakiś taki, który dopiero po otwarciu jakby Adobe Digital tą książkę dociąga sobie jakby chyba z serwera po prostu.
2: Tak, to
1: i
2: tak.
1: I jakby synchronizuje, że to jest autoryzowane tylko na to moje jedno konto. To taka dygresja. Także to jest, to są komputery. No i ten program Balabolka, czyli taki program umożliwiający czytanie tekstów i konwersję ich za pomocą syntezatora mowy. On też nam otwiera książkę jako plik tekstowy, chociaż podobno zaawansowane możliwości, też z linii komend. Ja nie znam szczegółów, podobno możliwości jego są większe programu Balabolka, niż można by sądzić. Nie czuję się tutaj kompetentny, będzie to opisane u nas za czas jakiś. Więc tyle na razie mogę powiedzieć.
0: Więc to mamy komputer, mamy, powiedzmy sobie, że
1: no i też oczywiście, niektóre urządzenia
0: kogoś... nasze specjalistyczne, coś z komputera jeszcze, Michale, czy już przejdziemy do mobilnych urządzeń?
1: Tylko gdyby się komuś chciało, no to może sobie po

0: wcześniej wspominanym już programem Adobe Digital Editions jak najbardziej można sobie otwierać.
1: Ale to chyba jest niewygodne, bo mam wtedy ten znak wodny, przynajmniej te, który ja ostatnio otwierałem, to na ekranie mi wyświetlało plik zabezpieczony znakiem wodnym ZX coś tam pełno cyferek, czyli ten znak wodny był widoczny i to już taka trochę żadna przyjemność. Wiesz co, no,
0: mnie to raz się tam gdzieś na górze wyświetliło chyba, a później już nie, jak sobie tam czytałam tym... czytaniem ciągłym, to później już nie przypominam sobie, żebym tam miała.
1: Nie, no chyba oczywiście nie.
0: Może to od książki Adobe, też zależy, Boże, nie wiem.
1: Oczywiście, ten Adobe w ogóle o tyle jest ciekawy, bo on ma takie różne funkcje, jakieś tam zakładki, sortowanie książek.
0: Tak, jakieś półki chyba sobie tam można tworzyć.
1: W ogóle ma takie opcje w tej nowej wersji, które u nas są niedostępne, ale to trochę się wiąże z DRM-em, ale jakby z innym rodzajem autoryzacji. Możliwość wypożyczania książek z jakichś bibliotek po prostu.
2: Więc to już mamy.
1: Więc
2: mamy
1: to jest
2: te...
1: gdzieś tam, tak.
2: To teraz co? To teraz myślę, że słów kilka o urządzeniach mobilnych. Zapytam najpierw, bo no jeszcze wiadomo, że... niewidomi korzystają z Symbiana, teraz jest moda tak na iOS-y i na Androidy, ale coś można by było polecić na Symbiana? Coś ktoś z was wie na ten temat? Jakieś takie aplikacje do lektury?
1: Nie znam się, jest jakiś program, ale to on chyba jest do audiobooków, tylko jakaś Shaza, ale to chyba tylko do audio było.
0: Chyba do audiobooków.
1: Tylko do audio,
0: tak.
1: Więc nie wiem, wątpię.
0: Ja niczego nie znalazłam za bardzo, ale też za bardzo nie szukałam z racji tego, że mam iPhone'a, więc ten Symbian już gdzieś tam odchodzi sobie.
2: Jak rozumiem, to, żeby jakieś wydawnictwa miały swoje aplikacje mobilne na Symbiana, to też już raczej nierealne.
1: Nie, a gdyby nawet było realne, to podejrzewam, że na 90% by to były aplikacje takie w tym QT albo w czymś takim pisane bardziej na te nowe Symbiany dotykowe, więc raczej one by nie były dostępne z Toxami, czy z Toxem, czy z Mobile Speakiem, ale nie, na Symbiana już nic w tej chwili nie ma.
2: No więc
1: dedykowanego.
2: No więc teraz pozostaje nam przejść do dwóch dostępnych systemów, czyli do iOS-a i do Androida.
1: Ja się o Androidzie nie będę wypowiadać, bo jeszcze nie mam wystarczającej wiedzy. Wiem, że są mobilne aplikacje dedykowane, i Virtualo, i Nexto Reader, i jakieś inne takie czytniki bardziej po prostu EPUB-ów, ale jak z ich dostępnością, one jakoś tam działają, natomiast czy osoba niewidoma stuprocentowo może jakby wszystko samemu zrobić? Nie wiem, tego nie testowałem. A o iPhone'ie to ja nie używam, także poproszę o...
2: Także o iPhone'ie opowie
0: no,
2: coś Magda.
0: O iPhone'ie ja mogę powiedzieć. Na iPhone'a jest trochę aplikacji, bardzo różnych do odczytywania właśnie e-booków. Taką chyba najpopularniejszą aplikacją jest iBooks, który wiele osób niewidomych, którego wiele osób niewidomych używa. On ma to do siebie, że ma właśnie możliwości wstawiania zakładek, możemy sobie ze spisu treści wybrać rozdział, możemy sobie uruchomić takie czytanie ciągłe, czyli po prostu czytać bez przesuwania gdzieś tam tej zawartości. Jakieś tam chyba są również opcje dotyczące powiększenia czy czcionek, czy kolorów, ale na ten temat to już się nie będę wypowiadała, bo to zupełnie nie jest moja dziedzina. No w zasadzie podejrzewam, że pewnie sporo by można powiedzieć o tym programie. Ja jestem takim zwykłym użytkownikiem, który bierze książkę i ją po prostu czyta. Ja niczego jakiegoś tam szczególnego w tym programie nie szukam. Dla mnie jest on w porządku, chociaż widzę taki problem, że u niektórych osób, nie wiem dlaczego, na niektórych urządzeniach nie zawsze zostaje zapamiętywana na przykład pozycja, w której się skończyło. Wiem, że ktoś gdzieś miał taki problem i ja ostatnio też z czymś takim się spotkałam. Wcześniej jakoś to działało, później mi przestało. Ja ostatnio coraz częściej korzystam z takiego programu, który się nazywa Blio. Nie jestem pewna, w jaki sposób to się czyta fachowo. Tak się w każdym razie pisze.
1: To jest ta księgarnia cała.
0: Tak.
1: To jest ciekawa sprawa.
0: To jest cała księgarnia, natomiast to jest
1: taka
0: też program,
1: tyflo,
0: który...
1: W sensie, że...
0: Tak. I można właśnie wczytywać w niego

0: normalnie takie puby, które sobie tam skądś skopiujemy. I mnie się on jakoś bardziej podoba od iBooksa, chociaż powiem szczerze, że ciężko jest mi to jakoś konkretnie uzasadnić. Jakoś mi to wszystko lepiej działa, zapamiętuje mi tą pozycję, w której skończyłam, nie wiem, jakoś ze mną jest bardziej kompatybilny chyba. I ja raczej korzystam właśnie z tego programu, jeżeli chodzi o odczytywanie EPUB-ów. Również ma możliwości wstawiania zakładek, również ten spis treści. Możemy sobie z niego skorzystać. Zapamiętuję właśnie tą pozycję, w której skończyliśmy. Znaczy, na iPhone'ie jest taka jedna niewygodna rzecz, jeżeli czytamy książki, że no, nie możemy sobie zablokować ekranu i czytać w trybie ciągłym, a jeżeli nie mamy zablokowanego ekranu, no to wystarczy zrobić jakiś ruch ręką, gdzieś dotknąć i możemy się trochę pogubić, gdzie jesteśmy. Natomiast taka możliwość by się przydała, żeby można sobie było ten ekran zablokować po prostu i żeby nam to czytało. No niestety takich rzeczy nie ma.
1: Może w jakiejś 10. wersji iOS-a się doczekamy.
0: Tak, kto wie, no, kto wie.
2: iBooks to aplikacja no fajnie, że dostępna, w końcu to aplikacja Apple'owa w samej firmy.
0: Tak, Apple. No ja nie umiem tak dokładnie.
1: Natomiast powiem wam szczerze, fajnie Magda, że mówisz o tej aplikacji Blio, bo jakoś tak szczerze powiedziawszy,
2: ja to
1: próbowałem się kiedyś bawić i nawet no, czasem tam w podróży też z tego korzystam, właśnie konwertuję sobie jakieś książki TXT na EPUB-a jakimś tam konwerterem dostępnym w internecie, ale czytając tak skonwertowaną książkę, to muszę powiedzieć, że przynajmniej mój iPod zachowuje się dziwnie. To znaczy w momencie przewracania strony, gdy jest czytanie ciągłe, a że te strony są bardzo często przewracane, bo książka, która ma tam dajmy na to, nie wiem, 300 stron, to nagle po przekonwertowaniu, no albo tak, to po prostu na tym malutkim ekranie ma ich nagle około 1000. Więc te strony są bardzo często przewracane i po prostu ta synteza w momencie przewracania się tak troszeczkę się dławi. Nie wiem, czy ty miałaś to samo. Czy po prostu te książki, z których ty korzystasz, które one tam są raczej już przygotowywane pod tego EPUB-a, są lepsze, jeżeli chodzi o wygodę.
0: To znaczy, ja w iBooksie, szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, jak to jest. W Blio jest w ogóle, no pojawia się ten taki dźwięk po prostu, jak przy przewracaniu strony. I to może być trochę irytujące.
1: No w iBooksie jest tak samo.
0: No właśnie. No to jest tyle. No, to
1: metodą
0: jest
1: chyba
0: na
1: to, ale teraz nie pamiętam, czy to pomaga, czy dalej ta mowa jest zatrzymywana, ale jest to wtedy mniej uciążliwe. To znaczy ona tak na chwilę się zatrzymuje. Ja kiedyś pamiętam, że ja sobie radziłem w ten sposób, wyłączając dźwięki po prostu.
0: A no to być może. Tego nie próbowałam robić. Jeszcze to, co chyba, o ile się tam coś nie zmieniło, ale z tego, co pamiętam, to iBooks, jeżeli nie czyta, nie był to tryb czytania ciągłego, tylko chcieliśmy sobie przesuwać ten tekst, to iBooks chyba nie miał odczytywania po wierszu, jeżeli ja dobrze pamiętam. Nie wiem, czy ma teraz, ale ja wprawdzie jakoś za często z tego nie korzystam, niemniej jak czasami gdzieś tam musiałam przesunąć, to trochę mnie to denerwowało, że jakoś tak albo po wyrazie, albo po, nie pamiętam, jakimś tam tego odczytywania po linii też gdzieś tam brakowało. Ale w każdym razie jest to program wart no uwagi, bo myślę, że to nie są jakieś różnice chyba jakieś takie istotne, czy takie jakieś obiektywnie duże, natomiast no każdy, można sobie po prostu wybrać to, co nam bardziej pasuje i to też jest fajnie, że takie możliwości
2: to
0: są.
2: To działa, bo ja to Blio tak działa, w ogóle działa. Z tym nie interesowałem, bo mówię, skoro to Blio to jest taka księgarnia, coś takiego jak my chyba mówimy, tylko że książki jakby takie przygotowane jeszcze bardziej chyba z myślą o osobach właśnie niepełnosprawnie wzrokowo. To ta firma, która kiedyś KNFB Readera wypuściła, to
0: tak,
2: oni tam
0: tak, tego tak, to
2: Blio,
0: jest ta firma, dokładnie.
2: Blio, teraz zapomniałem nazwy chwilowo.
0: Ja też.
2: Sensotek? To są oni?
0: Nie pamiętam.
2: I oni na Androida mają aplikację, właśnie na iOS, nie wiem, na PC też, na pod Windowsa? Coś jest?
0: Jest coś pod Windowsa. Ale z tego, co ja próbowałam coś sprawdzić, to było to jakieś chyba nie za bardzo.
1: Bo to swego czasu to chyba tylko z JOS-em współpracowało i z NVDA jakoś tak na samym początku powiem, to było, albo z JOS-em tylko.
2: Dlatego, że ktoś z Ameryki znowu nie jest.
0: Ale powiem tak, że ja po prostu gdzieś sobie to kiedyś zainstalowałam, weszłam, coś tam zobaczyłam, że jakoś nie bardzo i wyinstalowałam, nie bawiłam się tym, nie sprawdzałam już tego jakoś dokładniej. No na iPhone'a są oczywiście też programy takie pochodzące od właśnie tych sklepów internetowych, od internetowych księgarni. Jest program Woblinka, który jest generalnie dostępny. Można przy jego pomocy kupić sobie książkę, przejrzeć, co tam jest. Można sobie tą książkę czytać, aczkolwiek to czytanie to już nie jest za wygodne, bo właśnie jest problem z zapamiętywaniem tej pozycji, w której się skończyło i można sobie pół książki przeczytać, przerwać i potem się ląduje na początku.
1: Więc to nie jest
0: najlepszy pomysł, dlatego ja się bardzo ucieszyłam, jak w Woblinka zniknęły te DRM-y, bo to było uciążliwe bardzo, że na iPhone'ie nie można było tego za bardzo czytać inaczej jak przez tą aplikację Woblinka. No niemniej tak ogólnie, mówię, książkę można sobie kupić, można tam sobie przejrzeć katalog książek i tak dalej, więc ona jakoś tam jest dostępna. Innych aplikacji od innych firm w tej chwili nie mam. Ja kiedyś poinstalowałam sobie wszystkie, które gdzieś tam w pewnym momencie były, czyli Virtualo i Legimi i Nexto chyba, ten reader. Nie pamiętam już szczegółowo, co było w której. Generalnie najczęściej można sobie było te książki przejrzeć, być może nawet kupić, ale czytać to już nie za bardzo.
2: Tak, ja tak sukcesywnie ciebie pamiętam, pytałem o tak ogólnie.
0: Tak, no właśnie, rozmawialiśmy o tym.
2: To zawsze konstatacja była taka, że raczej niedostępne. Coś tam niby coś, tak trochę jak ja mówiłem o tej aplikacji PC-towej, no tym Woblinku. Czyli no tak niestety, raczej kiepsko.
0: To często tak jest, że w pierwszym momencie się wydaje, że może jest nawet okej, bo czyta tam jakieś przyciski, coś tam, a później się jednak wchodzi gdzieś tam dalej.
2: Tak, podobnie chyba jest, podobno coś tak.
1: A propos audioteki.
0: Audioteka jest straszna.
1: A propos audioteki, no to tu mam informację od Rafała. Słuchajcie, pytałem o Symbiana. No i Rafał napisał, że Audioteka ma swoją aplikację na Symbiana właśnie. Tak, i jest ma, nawet tak, dostępna.
2: Tak, to też wiem, bo o audio nie mówiliśmy, ale tak, to jest prawda. Mhm.
0: Audioteka ma na Symbiana, ma również na iPhone'a, przy czym ja sobie zupełnie niedawno tą Audiotekę zainstalowałam, bo tam jakaś taka duże promocje były właśnie dla użytkowników iPhone'ów. Tak, iOS-a. I dla mnie mnie ta audioteka bardzo rozczarowała, bo pamiętam, że nie byłam w stanie chyba kupić książki. Znaczy, po pierwsze, nie byłam w stanie w ogóle sprawdzić, po ile ona jest, a po drugie, dodać jej gdzieś do koszyka. Po prostu nie czytało mi w ogóle takiego przycisku, ponieważ to jakaś tak promocja się kończyła zaraz. No to a mnie tutaj zależało, to musiałam po prostu zawołać brata. Brat musiał mi kliknąć tam gdzieś, aczkolwiek brat również widzący mówił, że ta aplikacja jest jakaś dziwna generalnie, że on też jakoś nie za bardzo próbowaliśmy na przykład ustalić, które tam tytuły są jeszcze w promocji, to pokazywało się tylko kilka, jak weszliśmy na stronę internetową, to pokazywało się ich dużo więcej, nie dało się tego przesunąć jakoś tam. No on, mój brat generalnie mówił, że to było też jakieś takie dziwne ta audioteka i jakoś poczułam się nią rozczarowana, jeśli chodzi o iPhone'a.
1: I tak naprawdę, no
2: na
1: to...
2: Na Androida podobno działa nieźle, ale też nie wiem, na ile ona była sprawdzana tak dogłębnie, ale słyszałem opinie raczej pozytywne. Ja sam kiedyś na jednym z telefonów testowałem i też wiem, że czegoś nie mogłem zrobić, ale może to kwestia, że bo to też często tak jest, że na przykład jakaś, przynajmniej w Androidzie, że na ekranie coś jeżeli byśmy widzieli, coś możemy dotknąć i to jest tam ok, nawet nam przeczyta, ale kursorem na przykład wszędzie nie wejdziemy. Tak trochę jak w JOSie, że kursorem PC wszędzie nie wejdziemy. I to jest problem niestety czasami. W że nie do wszystkiego za pomocą klawiatury możemy dojść.
1: Książki elektroniczne to miał być w ogóle, miała być taka rewolucja pozwalająca także na zarabianie autorom, którzy no, nie mogliby ze swoimi publikacjami dotrzeć do jakichś takich dużych wydawnictw albo po prostu, no, którzy bardziej się odnajdują w sieci. Czy wy to potwierdzacie? Dużo jest takich autorów, którzy publikują tylko w e-bookach i czytacie tego typu literaturę, czy raczej to, co po prostu ukaże się na papierze, ale jeszcze dodatkowo w wersji elektronicznej?
0: Ten słynny self-publishing.
1: Dokładnie.
2: Niespecjalnie śledzę coś takiego, więc nie umiem nie
0: ja wiedzieć. Tego, ja powiem tak, ja tego z zasady nie czytam.
2: Ja też nie. O, to tak samo.
0: To jest, to znaczy ja mam mimo wszystko takie przekonanie, że no to są autorzy, którzy gdzieś tam odpadli. Najprawdopodobniej są to książki, których wydawnictwa nie przyjęły. I oczywiście ja mam świadomość tego, że zdarzają się jakieś perełki, których...
2: Oczywiście, tak jak Aleksander Watt Gombrowicza olał na początku.
0: Które nie będą docenione, niemniej nie przekonuje mnie w ogóle ta idea, bo tak samo są przecież wydawnictwa, które oferują wydawanie książek, także w wersji papierowej nawet, na tej zasadzie, że trzeba sobie potem samemu ileś tam ich sprzedać, to oni wtedy nie pobierają tam kosztów, czy pobierają jakieś mniejsze, czy coś. Ale szczerze mówiąc, jak kiedyś przejrzałam sobie tytuły tych książek, to już mnie one raczej zniechęciły.
2: Oj tak, mam to samo. Mhm.
0: Jakieś takie albo romansidła, albo... No, po prostu ja się obawiam, że większość z tego to jest czysta grafomania i niespecjalnie mam ochotę przeczytać 100 książek grafomańskich, żeby trafić na 101, która być może będzie dobra. Mówię, może w ten sposób gdzieś tam ktoś jest skrzywdzony, ale...
1: Ale w ogóle dużo tego się pojawia gdzieś w Polsce? Dużo tego typu literatury?
0: Jest tego dużo. Ja nawet z racji tego, że prowadzę blog, od czasu do czasu dostaję na maila takie od autorów informacje, że opublikowali jakąś książkę, tutaj mi ją dają za darmo i żebym przeczytała i żebym zrecenzowała i tak dalej. No jakoś mnie to nie zachęca specjalnie mimo wszystko do czytania takich książek.
1: W każdym razie, tak podsumowując tę naszą dzisiejszą audycję, można powiedzieć, że obalamy mit. Książki elektroniczne są dostępne w większości. Jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać taką książkę, to nie ma większych przeciwwskazań, żeby się z nią zapoznać. Technicznych również. Więc po prostu no, tylko korzystać z dobrodziejstw tych serwisów internetowych.
2: O której jeszcze też nie mówiliśmy, bo jeszcze jest możliwość konwersji między formatami tam EPUB, MOBI, albo na przykład jeżeli kupimy książkę w formacie MOBI, no to tego MOBI niczym aż tak nie otworzymy, musimy sobie skonwertować na przykład na EPUBa. Do tego służy program, który się nazywa Calibre. On ze screen readerami nie działa zupełnie, ale z linii poleceń możemy dużo zrobić. No z tego co wiem, to wygląda to tak, że tak naprawdę bardzo zależy, wiele zależy od sposobu, od tego, w jaki sposób książka jest przygotowana, bo po takiej konwersji książki na format RTF, HTML okazało się, że no niektóre pliki są bardzo ładnie na przykład podzielone, każdy rozdział to osobny plik, a inne są plik 1.5 HTML, potem 6-10 HTML, HTM i tak dalej, także no, dzięki takiej konwersji można dużo rzeczy wyciągnąć, bo tam są osobne foldery CSS, osobne jakieś inne pliki XML, jakieś podejrzewam czcionki różnego rodzaju i tak dalej. Natomiast no to są już prace bardziej zaawansowane, które mogą się właśnie przydać bibliotekarzom, którzy chcieliby adaptować takie książki. No dzięki tej konwersji całą strukturę książki możemy wyciągnąć i na pewno książki są dostępne, natomiast jeżeli ktoś by chciał również mieć dostęp nie tylko do treści, ale do formy, do szczegółów, takich jak właśnie strony, jak jakieś obrazki, jakieś inne przypisy, to często to może być problem. Ja na przykład taki miałem problem, kupiłem, zresztą od razu jak to Publio wystartowało, kupiłem książkę Cezarego Łazarewicza i Ewy Winnickiej. Zapraszamy do Trójki, wspomnę taką autorską ich historię Trójki, programu trzeciego, czyli 1962-2012, tego 50-lecia. No i książka, wszystko fajnie, tylko ona wygląda w ten sposób, że na dole każdej strony jest, nie wiem, czy pod jakąś kreską, czy innym kolorem, czy inną czcionką, po prostu są napisane takie 3x3 i to są takie anegdotki, że tam ktoś zadzwonił do Zapraszamy do Trójki i powiedział coś tam i to różni tam dziennikarze wspominają.
1: I to nam to skutecznie jest... rozwala cały układ.
2: Tak, i to nie jest, ja myślałem najpierw, że to może, że tylko w tym EPUBie tak jest, więc mówię, dobra, zrobię konwersję. Po konwersji nic z tego, dalej to tak samo jest. Niestety będę musiał tę książkę po prostu ręcznie przeczytać i wywalić, przenieść te 3x3 do osobnego gdzieś na koniec książki i wtedy dopiero książka stanie się w miarę dostępna. Czasem też jeszcze w tych EPUBach, jak BookSense'em czytam, to on lubi się... wiadomo, że jak są duże pliki, to nie otworzy w ogóle tego EPUBa, na przykład 25 mega, bo są takie EPUBy z jakimiś grafikami duże. Największy plik to ponad 100 megabajtów taki EPUB, który mam. Natomiast czasami na tych EPUBach się BookSense niestety zawiesza. Być może dlatego, że tam właśnie trafia na jakieś dziwne znaczki, na jakieś puste linie, których jest więcej i to jest jakiś tam problem. Mi też brakuje mi prostego narzędzia do konwersji EPUBów na przykład na DAISY, albo żeby on jakby te rozdziały od razu jakoś tak rozpoznawał jakoś lepiej i coś więcej umożliwiał nam jakieś bardziej nieco zaawansowane operacje. To tyle chyba.
1: Więc w takim razie proponuję, żebyśmy na koniec jeszcze powiedzieli naszym słuchaczom, gdzie mogą szukać informacji na temat dostępnej literatury elektronicznej, dostępnych e-booków, jeżeli mają ochotę zapoznać się z czymś, nie czekając na to, aż ktoś wskanuje rzecz do komputera i udostępni gdzieś na skanowisku albo na serwisach podobnego typu, a po prostu chcieliby za własne pieniądze kupić, gdzie mogą sobie poczytać. Oczywiście poza serwisami takimi konkretnych bibliotek, to znaczy konkretnych księgarni internetowych. Są jakieś takie miejsca, gdzie gdzieś zbiorczo można sobie poczytać o czymś, na przykład co nowego wyszło?
2: Nie wiem, czy są. Nie znam takiego bloga, który na przykład by recenzował albo omawiał tak tylko z punktu widzenia takiego książkowego, tylko właśnie e-booki. Może na tym...
0: Ja też nie znam.
2: A to eksiaski.org, ale to bardziej takie techniczne jest chyba, nie? Taki portal. Bo jest taka społeczność.
0: Znaczy,
2: ale...
0: ja powiem tak, w tej chwili bardzo dużo wychodzi tych e-booków i jeżeli pojawia się jakaś nowość wersji papierowej, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że równocześnie z nią wychodzi e-book albo niedługo
2: tak.
0: wyjdzie.
2: W tych dużych wydawnictwach, jeżeli ktoś już wszedł zwłaszcza w e-booki, w to wszedł mocno. To już wszedł, raczej.
0: Także tutaj raczej chyba nie ma jakichś takich
2: świadczytników jednak.
0: I świadczytników,
2: no bo tam jest najwięcej tych promocji i w tych promocjach też zawsze są nowości, czyli że na przykład, to jest też ciekawe, że często nowości towarzyszy od razu promocja na tę nowość albo na książki podobnego pokroju na przykład.
1: Więc jeżeli ktoś chce, to może sobie za jednym zamachem i to niezbyt wielkim kosztem kupić coś, co prawdopodobnie lubi.
2: Tak, przy czym te koszty to też, no oczywiście możemy trafić, ale to też nie jest tak, że wszystkie książki będą po 5, 10, 15 zł. Ja myślę, że jednak ta cena to jest ciągle w większości jakieś 20, 30 zł, tak średnio. Przy czym, no mówię, zależy kto co lubi. Ktoś może mówić, że to jest za drogo i... i ją zeskanować, co rozumiem, ale ktoś może powiedzieć, że nawet zapłaci 50 zł po to, żeby jakieś książki nie skanować i po prostu ją od razu mieć w komputerze, albo żeby się nie męczyć z tym skanowaniem na przykład 700 stron czegoś tam. Więc to wszystko kwestia priorytetu, ale no, wybór mamy i możemy już coraz... Martwi mnie jeszcze tylko na koniec powiem, chociaż muszę to jeszcze dogłębnie sprawdzić, ale no chyba się nie mylę. dostępność literatury naukowej jest ciągle mała, bo oczywiście są jakieś repozytoria, są jakieś bazy, jest tego coraz więcej, szczególnie z poziomu gdzieś tam sieci uniwersyteckich, ale czy jakieś tam pojedyncze artykuły, ale na tyle, na ile przeglądałem nie tak dawno, no to wydawnictwa naukowe uniwersytetów, albo takie wydawnictwa wydające książki naukowe, jak wydawnictwo naukowe Solar, jak jeszcze, teraz zapomniałem tej drugiej nazwy takiego znanego wydawnictwa, które się w literaturze naukowej, które się zajmuje wydawaniem literatury naukowej. Mnie akurat gdzieś tam nauki humanistyczne, historia, ale nie tylko interesowały najbardziej. No to niestety, książki tylko drukowane ciągle. Więc to naukowcy myślę, że jednak opór...
1: Więc różnego rodzaju takie komórki na uczelniach, które będą zajmowały się przystosowaniem literatury dla studentów, podejrzewam, że jeszcze będą miały co robić. No ale taka literatura konsumencka, że się tak wyrażę, dostępna jest.
2: Proszę zwrócić uwagę, bo ja o tym kiedyś też pisałem i tak naprawdę mogłoby się wydawać, że... To nie jest oczywiście żaden zawód, bo pewnie to na pewno nie jest to wina CNIN-u, ale Centrum Komputerowe Uniwersytetu Warszawskiego, ta biblioteka, też nie miała jakoś dużo więcej książek wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. A wydawałoby się, że to jest takie proste, że już dawno wydawnictwa UW po prostu a priori powinno być wszystko dostępne dla niewidomych w wersjach elektronicznych, jak leci. Jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, a nie było tak.
1: No, okazuje się, że czyli nie wszystko jest po prostu tak, tak
2: naprawdę
1: łatwo, jak się wydaje.
2: Dużo mógł. I tak, oni dużo mogli, przecież mają największe biuro do spraw osób niepełnosprawnych, no a jednak nie udało się tego przewalczyć, podejrzewam.
1: A zatem podsumowując, książki elektroniczne są dostępne, można korzystać i oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby czytać, bo no, to jest myślę, że bardzo ważne, żeby z tym naszym językiem obcować, żeby także jakąś swoją wiedzę wzbogacać, bo po prostu czytanie najzwyczajniej w świecie kształci. I myślę, że z tą myślą możemy pozostawić naszych słuchaczy, zapraszając na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem już za tydzień po godzinie 19. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Magdalena Szyszka i Michał Kasperczak. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Znowu będziemy mówić o czymś istotnym dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu 10 stycznia roku 2022 minęła godzina 19. Przy mikrofonie Paweł Masarczyk. I dziś startujemy z pierwszym w tym tygodniu Tyflo Podcastem na żywo. Dziś powiedziałem 10 stycznia. Szkoda, że nie 9. 9 był wczoraj. Dlaczego szkoda? Bo to właśnie 9 stycznia roku 2007 Steve Jobs przedstawił pierwszego iPhone'a. No i co wynikło z tego, to już wszyscy wiemy. W globalnym rynku telefonów to namieszało i o ile telefony z ekranem dotykowym były kiedyś gadżetem i bardziej mówiło się o nich palmtopy i były gdzieś definicją osób związanych z biznesem, no to teraz trafiły one praktycznie do kieszeni każdego użytkownika. I nawet jeśli nie był to sam iPhone, to wszystko, co po nim nastąpiło, czyli telefony z systemem Android, jakieś próby Microsoftu i tak dalej.
5: No Paweł, jakby to był 9 i faktycznie zbiegłoby się z tą rocznicą, to wyszłoby na to, że Blindshare jest następcą iPhone'a, czyli jest telefonem nowszej generacji.
4: Poniekąd tak by było, Tu już mój gość się ujawnił i pewnie ci, którzy nas częściej słuchają, już poznali głos Dariusz Marciniszyn ze mną dzisiaj w studio. Witaj, Darku. A skoro Dariusz i skoro mówiłem taki długi wstęp o iPhone'ie i no co wam dużo ukrywać, Darek już nam tutaj zaspoilował cały temat, no to witajcie w audycji dotyczącej Blindshella. Blindshell Classic 2, smartfon z klawiaturą fizyczną, bez ekranu dotykowego w ani jednym calu, ekran jak najbardziej
5: fizyczny. To jest ważne, to się myli nawet osobom doświadczonym, jeżeli chodzi o telefony, zwłaszcza z Androidem, smartfon z klawiaturą fizyczną wbudowaną T9. Nie mylić z kuwerty, tak. Bo powiem tak, kilka miesięcy temu jeden bardzo, zresztą człowiek, którego bardzo wysoko cenię, jeżeli chodzi o Androida, i człowiek o dużej wiedzy, pomylił po prostu kuwerty z T9, więc to jest bardzo ważne. Telefon z klawiaturą fizyczną T9.
4: Tak, jak stara Nokia w roku 2007 zaczęła gdzieś znikać w zapomnienie i osoby niewidome dostały z czasem dostęp do iPhone'a i no, co by tu nie mówić, smartfony dotykowe zdominowały rynek i większość z nas się takimi posługuje, to niemałe jest grono osób, które nadal, i to nie jest tylko efekt nostalgiczny, tylko po prostu wygoda użytkowania, zdecydowały się na telefony, no smartfony poniekąd, bo Blindshell Classic to nie tylko telefon do dzwonienia i pisania SMS-ów, zdecydowały się na skorzystanie właśnie z takich urządzeń specjalistycznych.
5: Jak najbardziej, ja myślę, że tak. Chciałbym taki mały wstęp tutaj, jakby to powiedzieć, może nawet nie wygłosić, ale kilka takich rzeczy, które się pojawiły, ponieważ, no cóż, nie da się ukryć, że osobiście poczułem się od jakiegoś czasu ambasadorem, już nie powiem rzecznikiem, bo to już jest mocne słowo, ale ambasadorem osób, które właśnie preferują pisanie przy pomocy wbudowanej fizycznej klawiatury T9, które po prostu z różnych względów to tę metodę wybrały. I teraz tak, nasza ostatnia audycja, którą prowadził Michał, odbyła się na początku stycznia 2022 roku. Od tego czasu, po pierwsze, dużo się zmieniło w Blindshellu, a po drugie, ja też brałem udział w różnych dyskusjach, no, w różnych miejscach dedykowanych osobom niewidomym. No i wynikło...
4: Darku, może zanim jeszcze, ja ci oczywiście oddam za chwileczkę głos, ale może dajmy znać naszym słuchaczom, że jesteśmy też tu dla nich i że można się z nami skontaktować. Możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net/zoom. I to jest adres, pod który należy wejść, aby skorzystać z Zooma. Jako że to jest audycja o Blindshellu, a Blindshell Zooma póki co jeszcze nie wspiera, za to posiada klawiaturę, z której bardzo łatwo jest zadzwonić, no to myślę, że podamy teraz numer telefonu taki, jaki należy wybrać, no żeby się z nami połączyć. Chociaż te numery są na stronie, to może słuchają nas osoby, które wolałyby taki numer sobie odpisać. A więc tak, aby do nas zadzwonić telefonicznie, numer nasz to 22, czyli Warszawa, 398-7356. Po połączeniu usłyszycie komunikat w języku angielskim. Kiedy komunikat przestanie brzmieć, wprowadzacie następujący numer wewnętrzny. 5131772. Powtarzam, 5131772. I
5: 5513-177-275.
4: I zatwierdzacie go krzyżykiem. No i wtedy powinniście się znaleźć w naszej poczekalni, z której już was wpuścimy na antenę, jeżeli macie coś na temat tej audycji do powiedzenia. Również możecie do nas pisać. kontakt.tyflopodcast.net to jest nasz panel kontaktowy, no a także fanpage na Facebooku. Tyflopodcast www.facebook.com/tyflopodcast oraz kanał Tyflopodcast w serwisie YouTube. Na obydwu tych platformach jesteśmy już teraz na żywo, tak samo jak w naszym radiu. Jedna jeszcze uwaga techniczna i już przekazuję ci, Darku, mikrofon. Dzisiaj w trochę wyjątkowych warunkach. Zazwyczaj tę audycję prowadziłby Michał Dziwisz, dziś wyjątkowo w zastępstwie za niego jestem ja. Audycję realizuje Tomek Bilecki, któremu dziękujemy bardzo za techniczne wsparcie. Jest to pierwsza audycja realizowana przez Tomka, więc możecie wirtualnie pobić tutaj Tomkowi brawo, bo gdyby nie Tomek, to nie bylibyśmy dzisiaj słyszalni. No i też gdyby były jakieś problemy, bo to pierwszy raz w takiej konfiguracji występujemy, to po pierwsze prosimy o wyrozumiałość, po drugie prosimy o informację zwrotną, bo jeżeli na przykład gdzieś nas nie słychać, gdzie zazwyczaj jesteście przyzwyczajeni nas odbierać, no to chcielibyśmy o tym wiedzieć, bo może coś się uda naprawić. No, ja też mam ze swojej strony nadzieję, że będę na bieżąco w stanie panować tutaj nad komentarzami. Ja zawsze mam dużo podziwu dla Michała, który w czasie naszych audycji tyfloprzeglądowych czy też innych śmiga tu między panelem, Facebookiem, YouTube'em i jeszcze przyjmuje gości na Zoomie. Natomiast dziś po raz pierwszy w takiej konfiguracji, więc dajcie znać, gdyby coś nie działało, jak zazwyczaj macie. Darku, przekazuję głos. To może powiedz jeszcze szybko, tam, tak dla osób, które może pierwszy raz z nami są,
5: kilka, czym jest Blind Shell? Kilka takich rzeczy tak. na wstęp. Więc tak. Jako, że poczułem się ambasadorem rozwiązań klawiszowych, w poprzednich dwóch audycjach podałem kontakt do siebie, teraz też to robię. Gdyby ktoś miał jakieś pytania a propos telefonu Blind Shell, proszę pisać pod adres mailowy dariusz.marciniszyn@interia.pl. Podaję adres jeszcze raz. dariusz.marciniszyn@interia.pl. Zanim powiem, czym jest Blind Shell, chciałbym jakby to powiedzieć, nawet nie to jest prostować, ale na kilku listach pojawiły się dość zabawne, ale nazwijmy to delikatnie, spekulacje. Chciałbym poinformować w sumie całe środowisko, że na dzień dzisiejszy nie pracuję ani dla producenta telefonu Blind Shell, ani dla żadnego sklepu mającego w swojej ofercie ten telefon. Być może w przyszłości nawiążę taką współpracę, być może będzie to współpraca odpłatna, jeżeli do czegoś takiego dojdzie, na pewno poinformuję wszystkich i będę ewentualnie prowadził audycję z perspektywy osoby promującej już oficjalnie. Robię to hobbystycznie, ponieważ jestem do tego rozwiązania przekonany. Taka informacja, bo kilka osób spekulowało, czy jestem zatrudniony. Nie jestem zatrudniony, aczkolwiek...
4: Jesteś byłoby... zadowolonym użytkownikiem.
5: Aczkolwiek byłoby to dla mnie dużym zaszczytem, gdybym mógł dla Blind Shell pracować formalnie i być może do tego dojdzie. Druga rzecz bardzo istotna, którą chciałbym powiedzieć na wstępie. Jeżeli ktoś, a takich osób jest w naszym środowisku, sporo, czyli to jest znaczna większość, powiedzmy 80-90%, nie ma problemu z obsługą smartfona tradycyjnego, dotykowego. Czy to jest iPhone, czy to jest Android dotykowego i akceptuje wszystkie metody dotykowe wprowadzania tekstu. To może być taka zwykła metoda, to może być Braille. Jeżeli ktoś nie ma problemu z pisaniem, no telefon Blind Shell nie jest dla niego. Proszę nie kupować tego telefonu. Proszę korzystać z iPhone'ów, z Androidów, jeżeli to odpowiada. No ponieważ Blind Shell Classic 2 jest dedykowany osobom, które preferują metodę wprowadzania tekstu przy pomocy klawiatury fizycznej T9. Nie mylić z kuwerty, ponieważ klawiatura kuwerty to jest taka klawiatura, gdzie każda literka jest osobno, przycisk jest osobno do każdej literki na dużym ekranie. Są takie telefony.
4: Tak, jak na komputerze. Taka
5: no właśnie. Kilka miesięcy temu zresztą właśnie jeden z osób bardzo zaangażowanych pomyliła to po prostu, nieświadomie. Warto o tym powiedzieć. To jest ta dziewiątka. I powiem szczerze, na dzień dzisiejszy to jest jedyne rozwiązanie, pomijając telefon Capsys, ale to też jest tyflo telefon. Na otwartym rynku nie ma alternatywy dla tyflo sprzętów. Patryk kilka miesięcy temu prezentował kilka Noki, powiedzmy prawie udźwiękowionych, nazwę to tak roboczo, ale każdej Noki czy tam innemu telefonowi coś dolegało. Pomijam już brak spolszczenia, ale jeden telefon czegoś tam nie czytał, drugi czegoś innego. Tu był problem z tym, tu był problem z tym. I no, to jest taka ważna, ważna rzecz, tak bym powiedział. Czyli telefon Blind Shell Classic 2 jest telefonem dedykowanym wyłącznie osobom, które akceptują właśnie metodę wprowadzania tekstu, jeżeli chodzi o fizyczną klawiaturę T9 i chcą mieć telefon w jednym kawałku. Bo ja na przykład jestem osobą, która oczywiście mógłbym sobie kupić klawiaturę osobno, mieć wszystko osobno. Ja jestem taką osobą, do której telefon to jest telefon. No i ta T9 jest dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym, więc tym osobom polecam Blind Shella.
4: Darku, coś... wspomniałeś, że Blind Shell nie ma sobie konkurencji na rynku.
5: Poza Capsysem.
4: Tak. I to też jest telefon dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku. Ja myślę, że jesteśmy swego rodzaju gdzieś niszą na rynku, gdzie wszyscy używają właśnie ekranów dotykowych i te telefony z klawiaturą T9, one są na rynku, tylko one są najczęściej marketowane jako telefony dla osób starszych. jako telefon dla seniora, ewentualnie gdzieś jeszcze jako telefon prosty dla osób, które gdzieś tam pracują na przykład w ciężkich warunkach i ważne jest, żeby te telefony były stabilne, mocne i przeżyły wiele. Więc te telefony istnieją, problem jest po prostu z ich udźwiękowieniem.
5: Tak, o to mi chodziło, że udźwiękowionych, znaczy telefonów jest dużo, bo jest firma Maxcom, która produkuje z powodzeniem takie telefony, ale nie ma udźwiękowionego sprzętu. Są telefony w części udźwiękowione, ale gdybym, tak jak kiedyś powiedział, no ja oczywiście mam starą Nokię w szufladzie, ale to nie o to chodzi. Ale jakbym sobie chciał kupić powiedzmy telefon za 300-400 zł, udźwiękowiony do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów i żeby móc sobie komfortowo właśnie to robić, niestety takiej możliwości nie ma. Więc tutaj branża, tutaj tylko telefony, bo być może tutaj kolega do nas zadzwoni, którego poprosiłem, tutaj mam na myśli Nuna, który się bardzo krytycznie wypowiada o tych telefonach, że po co są te telefony, że to są telefony, no, że to jest oszustwo, zdzierstwo powiedzmy i tak dalej. I to są takie opinie. Ja tutaj cytuję opinie użytkowników, że no, dużo takich opinii jest. No powiem tak, są osoby, które mogą płacić dużo na przykład za Apple Watcha, przecież to jest też zegarek, czy na przykład za winyla, czy za jakieś mikrofony, a są osoby, które mają świadomość ograniczeń tego telefonu, tak, są w stanie zapłacić taką cenę za klawiaturę, za rozwiązanie dogodne. Teraz troszkę o samym Blind Shadow, bo to tutaj chciałbym o tym powiedzieć. Telefon Blind Shadow Classic 2 jest telefonem o systemie zamkniętym, to znaczy nie można instalować aplikacji ze sklepu Google Play, jedynie działają aplikacje dodawane od producenta. To, co producent doda, zaadaptuje, to działa. I teraz tak. W pierwszych audycjach dwóch omawiałem możliwości tego telefonu, mówiłem, co on mniej więcej posiada, ponieważ, bo to teraz tak w skrócie oczywiście powiem, on posiada przeglądarkę internetową, kilka komunikatorów, takich jak Skype, Telegram, Facebook Messenger. Jeżeli chodzi o Facebooka, o przeglądanie postów, to przez stronę internetową. Klienta poczty elektronicznej. Aplikacje takie ułatwiające, powiedzmy, życie codzienne osoby niewidomej, czyli Google Lookout. Aplikacje do rozpoznawania tekstu, do rozpoznawania na przykład banknotów. Czujnik światła ostatnio doszedł. I teraz no jest to taki telefon, powiedzmy, pół smartfon, czyli wiadomo, że iPhone i Android, taki tradycyjny, zaoferuje 10 razy więcej możliwości. Tu nie ma czego ukrywać. Ten telefon nie ma połowy aplikacji, które posiadają zwykłe takie telefony dotykowe, aczkolwiek ma rozwiązanie, czyli ma klawiaturę fizyczną, a tego z kolei mają sprzęty dotykowe. Żeby się nie powtarzać, chciałbym teraz powiedzieć, co doszło od stycznia. Co doszło od stycznia 2022 roku w Blind Shadow, bo...
4: No właśnie, tych aktualizacji było kilka takich wielkich, prawda? Ja się doliczyłem trzech. Czy coś pominąłem?
5: Tak, jeszcze tam były łatki, powiedzmy, chyba jeszcze była
4: tak,
5: czwarta.
4: Tak, ale te wielkie, kiedy wchodziły aplikacje nowe i tych funkcji na dziesiątki.
5: To znaczy, ja powiem tak, aplikacje nie zawsze są, jakby synchronizują się z aktualizacjami, bo co innego aktualizacja systemu, a co innego aplikacje, które dochodzą. A więc co nam doszło od stycznia? Jeżeli chodzi o aplikacje, to kamera wideo i odtwarzacz plików wideo, odtwarzacz filmów, krokomierz, który umożliwia takie sprawdzanie ilości kroków, aplikacje do kart na przykład takich sklepu. Ja z tego nie korzystałem, przyznam szczerze, bo ja zawsze podaję numer telefonu, ale jakbym na przykład miał kartę, powiedzmy, Biedronki, to mogę sobie kod QR zeskanować w telefonie i z tego korzystać. Nie korzystałem z tego, to powiem otwarcie. Mamy Checklister, to jest taka aplikacja, jak na przykład idziemy na zakupy, chcemy sobie kupić 20 rzeczy, możemy sobie hasłowo je po prostu wypisać i taką listę stworzyć, czy to listę zakupów, czy inną i z tego skorzystać, albo na przykład hasło, prowadzimy wykład, nawet jakąś listę haseł, żeby nie mieć komputera, no i jest to pomocne. No i ostatnia aktualizacja, która jest dla mnie najciekawsza, ponieważ ostatnio pojawiły się cztery nowe aplikacje, w tym jedna, która mnie szczególnie usatysfakcjonowała. Więc jeżeli chodzi o nowe aplikacje, które doszły w grudniu, to mamy menedżer plików, możliwość tworzenia folderów, kopiowania, przenoszenia plików z miejsca na miejsce, z pamięci telefonu na kartę, z karty do telefonu oraz program do rozpakowywania archiwów. Za chwilę powiem, do czego ten program się przyda, ponieważ teraz od niedawna już właśnie z poziomu telefonu można bez problemu pobierać książki przez stronę biblioteki TZDN. To może być bardzo ważna informacja dla czytelników i miłośników książek. Więc to jest taki menedżer plików, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest konwerter walut. Klasyczny przelicznik walut, wpisujemy co po ile i możemy sobie przeliczyć szybko przy pomocy takiego urządzenia. Trzecią aplikacją jest tłumacz. To jest taki, na razie nie wiem z jakiego silnika to korzysta, ale to jest taki translator, który umożliwia tłumaczenie tekstu. Docelowym językiem jest pobrany język angielski. Po pobraniu listy języków z internetu można z tego translatora korzystać bez internetu. Czyli jak sobie pobierzemy, tam kilka języków jest, z tego co wiem, to jest oczywiście czeski, polski, estoński, tam jeszcze kilka innych języków. I możemy sobie tłumaczyć dwukierunkowo teksty. Co ciekawe, możemy na przykład treść wiadomości e-mail przesłać do tego translatora i przetłumaczyć bezpośrednio maila, którego na przykład otrzymaliśmy w języku angielskim, jeżeli chcemy go przetłumaczyć na język polski. Oczywiście no, tłumacze mają to do siebie, że to są jednak tłumacze takie, tak jak tłumacz Google, że one robią dużo błędów, ale jeżeli chcemy zorientować się, a nie znamy języka, to jest bardzo dobra metoda.
4: I no właśnie, czy wiemy, przepraszam, że ci przerwę, ale tak póki jesteśmy przy tym tłumaczu, czy wiemy, na czym bazuje ten tłumacz? Czy to jest jakaś zaadaptowana wersja Google'a, czy jakiś DeepL może się pokusili? Chociaż tu wątpię, bo to musiało być jakieś API już wykupione.
5: Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę napisać do producenta i taką informację podać w komentarzu, nie ma z tym problemu.
4: Jeżeli otrzymasz taką informację od producenta, myślę, że fajnie byłoby się podzielić, bo jeżeli to by nam dało obraz tego, na co można liczyć w kwestii jakości takiego tłumaczenia, znając już jakby styl tłumaczenia danego silnika.
5: Znaczy ja się złapałem kiedyś na tym, że nie wiem z czego to wynika, ale Google na przykład, tłumacz Google sobie fajnie radzi, jak się tłumaczy teksty z polskiego na angielski, ale trzeba korzystać z odpowiednich zwrotów. To znaczy jeżeli się odpowiednio zdania sformułuje, to ten tłumacz jest całkiem precyzyjny, okazuje się.
4: Pewnie im bardziej formalne, tym lepiej to wygląda, albo im bardziej precyzyjne. Tak. Natomiast to jest też to, że od jakiegoś czasu tłumacz Google korzysta z sieci neuronowych przy tłumaczeniu między polskim i angielskim. Więc tutaj ta jakość się znacznie polepszyła od dłuższego już czasu. Mhm.
5: I teraz czwarta aplikacja, dla mnie bezcenna, to jest gra szachy. Powiem tak, troszkę rozwiązań szachowych dla niewidomych się pojawiło w różnych miejscach. Ja znam aplikację na Androida, której teraz tytułu nie wymienię. Na pewno na iOS-a też jest dużo aplikacji szachowych. A jeśli chodzi o aplikacje komputerowe, to mamy na przykład szachy w Quentinie. W platformie do gier mamy szachy jako wtyczkę do NVDA. Mieliśmy kiedyś też jakieś różne oprogramowanie szachowe. Ja powiem szczerze, jestem zachwycony prostotą, powiedziałbym, rozwiązania blindshellowego. Na czym ona polega? Ja za chwilę zademonstruję, bo ja będę pokazywał niektóre z tych funkcji, chyba że będą też jakieś pytania, to też postaram się odpowiedzieć. Niektóre z tych funkcji pokażę, za chwilę zademonstruję. Aplikacja szachowa jest tak skonstruowana, że grając korzystamy z klawiatury T9. Oczywiście wchodzimy w grę i tak. Może ja to pokażę, bo to jest na tyle fajne, że ja już
4: w tę
5: grę wejdę, żeby...
4: Najlepiej zademonstrować,
5: a więc...
6: Wszystkie pakiety. Ostatnio dodam wszystkich zalecam.
5: Gdzie to jest? Ostatnio.
6: Szachy.
5: Mam szachy.
6: 24 grudnia 2022 roku.
5: Otwieram grę szachy.
6: Uruchom aplikację.
4: Darku, to może jeszcze zanim, skoro szachy się uruchamiają, szybkie pytanie od właśnie, wspomniałeś tu o słuchaczu Nuno, który właśnie napisał do nas z zapytaniem, jak z responsywnością, czy jest tak, jak było w zeszłym roku? Czy coś się poprawiło w responsywności?
5: Poprawiła się jedna rzecz. Jest, można pisać bez echa klawiatury. I to bardzo usprawnia korzystanie. I był pewien błąd w Blindshellu, który został wyeliminowany. Czasami, Android ma takie bugi, że gdzieś tam przenosiło nas do końca na przykład dokumentu, już tego nie ma. Zostało to poprawione. Więc jest lepiej niż było. No wiadomo, że opcja bez echa klawiatury usprawnia korzystanie.
4: Ale takie przemieszczanie się po ikonach?
5: No dla mnie jest okej. Okay. Tym bardziej, że mogę sobie wpisać numer, na przykład jak chcę, na przykład mi to bardzo pomaga w zakładkach internetowych. Mam na przykład 20 zakładek dodanych. No i wpisuję sobie 15, jestem na 15 zakładce, więc dla mnie jest to w porządku. Na potrzeby, no nie wiem, to są osoby, które mają takie potrzeby, że uznają, że Braille jest szybszy, no, ale z perspektywy osoby, która akceptuje klawiaturę T9, jest bardzo dobrze.
4: Ja myślę, że tu pytanie Nuna też jest dość szczegółowe i techniczne. Jeżeli naciśniesz strzałkę, czy zmniejszył się czas reakcji między naciśnięciem a tym, jak otrzymujesz odpowiedź od...
5: Tak, myślę, że ciupańka się zmniejszył.
4: Właśnie taką obserwację poczyniłem, kiedy miałem Blindshella w ręku, to było gdzieś w maju, że jest takie delikatne opóźnienie i ja chyba wiem, z czego ono wynika. Ono prawdopodobnie wynika z tego, że używaną syntezą jest Google TTS. I gdybyśmy użyli Google TTS-a na przykład z talkbackiem na urządzeniu z Androidem, to prawdopodobnie też odczujemy takie delikatne opóźnienie. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do reakcji na przykład iPhone'a z voiceoverem, no jest to odczuwalne. Ja mam wrażenie, że tutaj troszkę pomogłoby to, gdyby można było sobie włączyć inną syntezę, na przykład eSpeak'a. Ja wiem, że eSpeak jest na Blindshellu dostępny, bo on się odzywa, zdaje się, tak, jeżeli aktualizujemy oprogramowanie na etapie bootloadera.
5: Można o to zapytać, myślę, producenta, bo to nie jest... Znaczy ja powiem tak. I tu to nawet nie chodzi o to, że miał zastrzeżenia do osób, które pytają, ale dużo osób pyta, można by to zrobić, a tak naprawdę bardzo niewiele osób się zwraca bezpośrednio do producenta telefonu. A to co ja mogę powiedzieć? Ja mogę ewentualnie odpowiedzieć, co podejrzewam. Osobą, która jest decyzyjna, jest producent, który odpowiada. Ja zgłosiłem w tamtym tygodniu pewien problem z szachami i on został od razu rozwiązany. To był bardzo mały problem z czarnymi pionkami, więc ja od razu powiem tak. Naprawdę, jeżeli są takie pytania, i tu namawiam każdego, i osoby, które mają ten telefon, nawet jeżeli nie znają angielskiego, to niech skorzystają z translatora. Pisać do producenta, że jest pewien problem, to utrudnia i producent niczego nie zrobi, jeżeli nie będzie wiedział o problemie.
4: Myślę, że warto też podkreślić to, że więcej sensu zawsze ma, kiedy piszą osoby, które rzeczywiście ten telefon miały w ręku, bo to jest bardzo dobra sugestia, którą tu poczyniłeś, żeby pisać jak najbardziej do producenta. Natomiast wiele z tych komentarzy, które otrzymujemy, są od osób, które telefonu na przykład nie miały. I no ciężko tutaj, żeby takie osoby poczyniły jakąś sugestię, skoro telefonu nie znają i go nie mają.
5: Natomiast
4: tu z tym eSpeak'iem, no to jest taka moja luźna sugestia, wydaje mi się, tak? Nie wiem, bo to nie sprawdziłem tego w takiej konfiguracji, ale odnoszę wrażenie, że ta responsywność, o której pisze Nuno, to może być po części kwestia Google TTS.
5: Być może tak jest, jak mówi. Przy czym mi na przykład telefon się nigdy nie wysypał, jeżeli chodzi o pisanie, że to nie było tak, że on się zawiesił, że coś takiego się mówię, a teraz jak jest bez echa klawiatury, to na potrzeby rozwiązania klawiszowego jest tak, jak powinno być. Być może są osoby, a Nuno do takich osób należy, czego mu z całego serca gratuluję, bo ja tej umiejętności nie opanowałem, który śmiga na telefonie dotykowym. Ja sobie nie wyobrażam takiej szybkiej obsługi, ponieważ to rozwiązanie mnie nie przekonało i nigdy się do niego nie przekonałem. Mówię, dla osób, które mają obcykanego smartfona, to na pewno smartfon będzie lepszym rozwiązaniem. To od razu powiem, bo to żeby nie...
4: Okej. Mówimy tu o Nuno, a on tymczasem do nas dzwoni, więc jak myślisz, Darku, odbierzemy telefon?
5: Odbieramy, a potem szachy.
4: Dobrze. No więc... tutaj Nuno już przyjmujemy, więc powinien za chwileczkę z nami być. w naszym wirtualnym studio. Pamiętajcie, tyflopodcast.net/zoom. Tam również numer telefonu 222 398 73 56 i numer wewnętrzny 513 177 275. Zatwierdzacie krzyżykiem. No lub kontakt.tyflopodcast.net albo facebook.com/tyflopodcast lub transmisja na YouTubie, jeżeli wolicie do nas pisać. Czy mamy już Nuna z nami na antenie?
7: Tak, mamy.
5: Cześć.
4: Witaj, Nuno.
7: Cześć, dzwonię też tak testowo troszkę, bo testuję pewne swoje rozwiązanie, ale dzwonię, bo chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy, które po prostu autentycznie mnie ciekawią. Z góry mówię, że nie zamierzam jakby dyskredytować tutaj ani Darka, ani kogokolwiek, kto używa tego urządzenia, bo jeżeli komuś ono pasuje, to super. Ale powiedz mi, Darku, czy ty nadal, znaczy nadal, jak uważasz, czy dalej grupą docelową odbiorców tego urządzenia są ludzie tacy, którzy na przykład nie opanowali obsługi smartfona i chcieliby nadal klawiszowe rozwiązanie. Czy uważasz, że to jest jedyna grupa jakby odbiorców, do której jest kierowany BlindShare?
5: Bo... Więc ja już ci odpowiem precyzyjnie. Więc Arku, no, my rozmawialiśmy wielokrotnie na temat telefonów i w tamtym roku, jak ja wychodziłem z tym tematem, to chociażby pod wpływem komentarzy wielu osób, w tym twoich, ja myślałem, kurczę, wszyscy korzystają z tych smartfonów i pewnie tylko ja mam problem. Tak mi się wydawało, że ta grupa osób, które korzystają z T9 jest nieduża. I co się okazało? Jak wyszedłem na forum DZDN, wyszedłem z tym na listę Typhlos, okazało się, że zaczęły się do mnie zwracać różne osoby, które mówią, panie Darku, tutaj sobie kupiłem BlindShare'a i chciałbym coś tam. I po prostu pytają mnie o różne rzeczy. I teraz już ci odpowiem na twoje pytanie, więc... Oczywiście nie da się ukryć, że pierwszą grupą osób, którym ten telefon jest dedykowany, są osoby starsze, no bo ten telefon jest prosty, ma bardzo wyraźne klawisze, no i wiadomo, jest to, ale jest też taka druga grupa, nasza wspólna znajoma, która się zgodziła się na podanie imienia, to jest Emilia, która też przez 3 lata na przykład użytkowała smartfona dotykowego, stwierdziła, nie, ja wolę mieć klawiaturę. Ja jestem osobą bardzo zaradną, ale jednak rozwiązanie klawiszowe mi odpowiada. Jest kilka takich osób, to znaczy dużo osób nie znajdziesz, ale jest pewna grupa, niech to będzie 5%, która faktycznie, której nie odpowiada ta metoda wprowadzania tekstu. Znaczy są to osoby starsze po pierwsze, bo faktycznie osobom starszym chociażby klawisz SOS będzie odpowiadał. Kilka bardzo prostych rozwiązań, takich naprawdę intuicyjnych. No i też umówmy się, osoba starsza, nawet widząca, nie będzie chciała na przykład przechodzić z telefonu klawiszowego na dotykowy. To jest nawet w przypadku osób widzących taki popularny zabieg. Ale jest też... Fakt, nieduża, ale grupa osób młodszych albo bliższa naszej generacji, która mówi nie, no jednak ta klawiatura, a są osoby, które mówią nie, smartfon jak najbardziej, ale kilka osób znam, które powiedzmy bliżej mojego wieku są, które stwierdziły, że jednak rozwiązanie dotykowe. No a że BlindShare jest jedynym rozwiązaniem, no jest też, oczywiście też Capsys, ale no, to jest też tyfle rozwiązanie. Nie mamy na otwartym rynku innego rozwiązania, więc to jest niewielka grupa osób młodych, tak ci mogę powiedzieć. Nie jest ja ponad dużo.
4: Ja może tylko wejdę szybko, przepraszam cię najmocniej, Nuno, ale krótka uwaga techniczna. Wycieka do nas troszkę twoich dźwięków. Słyszymy twojego e-speaka. I słyszymy dźwięki prawdopodobnie TeamTalka, więc dobrze, jeżeli masz jakąś możliwość to zredukować, to byłoby super. Natomiast...
7: Poproszę o moment.
4: Dobrze. Ja mogę cię na chwileczkę wyciszyć, jakbyś chciał. To tam...
7: Już jest chyba. Okay.
4: Natomiast ja jeszcze może wejdę troszkę w temat, chociaż to nie jest do końca moja działka, bo to ty, Darku, jesteś dzisiaj naszym gościem i ty najlepiej znasz ten produkt. Natomiast ja miałem dzisiaj przyjemność wysłuchać wywiadu. Dalej słyszymy syntezę?
7: Już nie będzie, właśnie ją wstrzymałem.
4: Właśnie wysłuchać wywiadu dzisiaj w ramach podcastu Blind Android Users z przedstawicielką firmy BlindShare USA, czyli amerykańskiego dystrybutora telefonu. I zwróciła ona uwagę, że firma również zauważa to, że ten telefon może być użytecznym narzędziem dla trochę bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy po prostu preferują taką metodę, czyli to, o czym ty, Darku, mówisz, że i producent też zauważa to, że to nie tylko osoby starsze, to nie osoby, które nie są do końca za pan brat z technologią, ale osoby, które tak naprawdę do końca nie pogodziły się z tym, że świat został zdominowany gdzieś przez te smartfony dotykowe, chcą używać różnych zaawansowanych funkcji, ale dalej mimo wszystko chcą tego dawnego stylu i tej klawiatury.
7: No i to jest właśnie przysłowiowy pies pogrzebany, bo tutaj ja właśnie nie umiem tego tak, nie umiałem może tego tak wyjaśnić też tutaj właśnie w moich takich bardziej prywatnych rozmowach z Darkiem, ale moim głównym problemem i zarzutem do tego telefonu jest ta narracja producenta, jakoby to urządzenie mogło być przydatne dla osób bardziej zaawansowanych, bo jeżeli oni chcieliby zrobić to urządzenie przydatne dla osób bardziej zaawansowanych, to mogliby nadal korzystać z tego swojego prostego interfejsu, który mają. Ja zaraz powiem, bo ja też znalazłem jedno zastosowanie dla Blindshella i znalazłem pewną grupę osób,

0: prostego telefonu dla osób, które nie wymagają od takiego urządzenia zbyt wiele, umówmy się, i dla osób, które chciałyby z tym telefonem zrobić coś więcej.
1: Bo ja myślę, że Capsys to wypełnił, zrobił właśnie za Blindshada. Jeszcze tego telefonu nie widziałem, nie miałem go w ręce. Myślę, że takim telefonem, który właśnie, to też warto powiedzieć, jest teraz rozwiązanie konkurencyjne, to jest telefon Capsys Smart Vision 3, który umożliwia instalowanie aplikacji. To jest taka hybryda, połączenie telefonu z klawiaturą T9 z ekranem dotykowym. Jak to działa, nie wiem. Niedługo będę to testował w firmie Altix i będę w stanie odpowiedzieć, ale zgadzam się z tym, co mówisz, ale takie rozwiązanie jest. Czyli gdybym na przykład już, no bo powiedzmy w tamtym roku, decydując się na Blindshada, wiedziałem, że Capsys 2 jest trochę starszym telefonem, a po drugie z pewnych względów nie miałem do niego zaufania. Bo mimo tego, że Blindshad jest sprzętem o ograniczonych możliwościach, ja do tej firmy mam zaufanie. Kilka rzeczy działa w sposób niezawodny. Po pierwsze, bateria, która jest wybitna. To jest na przykład coś, czego, no nie wiem, no chcę mieć małego iPhone'a, chcę sobie kupić SE2. No to bateria jest koszmarna w tym iPhone'ie SE2.
0: No w SE2 tak, była bateria koszmarna, teraz jest SE3. W tej samej cenie bateria jest swoją drogą dużo lepsza, ale to na inną historię, że tak powiem.
1: Tylko być może gdybym dzisiaj miał... Gdyby Blindshad się pojawił dzisiaj i pojawiłby się Capsys, być może najpierw bym kupił właśnie telefon Capsysa, ale muszę go też wytestować. To jest taka informacja. Znaczy, druga rzecz, ja myślę, że oni by musieli połączyć tutaj jednak ekran dotykowy, chyba żeby te niektóre aplikacje zadziałały. Stąd jest na przykład taki problem, ale ta aplikacja będzie, tylko jeszcze producent nie powiedział kiedy. Z nawigacją. Oni cały czas pracują nad jakąś aplikacją. Powiem tak, biorąc pod uwagę to, co widziałem w aplikacji szachowej, ja wiem, że jeżeli ta aplikacja wyjdzie, a wyjdzie może za 3 miesiące, może za pół roku, to ona będzie dopracowana. Bo tych aplikacji nie ma dużo, to jest prawda, ale jak już jakaś się pojawi, to ona działa w bardzo intuicyjny, bardzo przejrzysty sposób.
0: Tylko problemem jest to, właśnie też się miałem pytać, bo ja też... Kiedyś byłem bardzo zapalonym graczem w szachy, teraz mniej, bo nie mam cierpliwości, ale też jest na rynku kilka silników szachowych. Silnik szachowy to jest coś, co to jest jakby program, który stoi pod tą aplikacją, którą ty jako gracz widzisz.
1: No tak.
0: Silnik szachowy to jest coś, co decyduje o tym, jakie ruchy gracz wykonuje. Tych silników szachowych jest kilka. Takie rozwiązania były już produkowane od lat 80., więc te silniki szachowe są naprawdę na bardzo różne architektury, na bardzo różne procesory i obawiam się, jak jednak i tutaj to się dało dobrze zrobić, natomiast w przypadku nawigacji w Blindshadu bardzo się obawiam, jak jednak dość słabe podzespoły tego urządzenia, jak na standardy mainstreamowe poradzą sobie z tym i jakie będzie użyte rozwiązanie do kalkulacji tras, jak będzie rozwiązana kwestia kompasu i tak dalej. To jest coś, co mnie martwi, bo oczywiście interfejs aplikacji musi być zgodny z tą wizją, jaką założył sobie producent, ale interfejs aplikacji, funkcjonalność aplikacji również musi spełniać jakieś tam założenia, które obawiam się, że nawet gdyby producent bardzo chciał, to może się oczywiście mylę, bo też nie jestem alfą i omegą, natomiast bo obawiam się, że przy tych podzespołach, jakie mamy zastosowane w tym urządzeniu, to może być dość trudne do rozwiązania.
1: Może być. Ja tego nie neguję. I być może dlatego tak długo czekamy na aplikację. Jeżeli aplikacja będzie niefunkcjonalna, o tym też na pewno poinformuję od razu. Powiem tak. Ja bez nawigacji jestem w stanie przeżyć. Teraz mam bardzo fajny kurs orientacji po Warszawie. Znaczy, oczywiście byłoby lepiej, ale ja zawsze... Ja powiem tak, ja na pytania ludzi, którzy mówią, no Darek, ale nie masz blika w telefonie. Mówię, tak, nie mam blika, tylko słuchajcie, z blika korzystam, przyjmijmy, gdybym chciał korzystać, raz na tydzień, dwa razy na tydzień. SMS-a piszę 20 razy w ciągu dnia. I to jest ta różnica.
0: Codziennie jak chodzę do Żabki i płacę za puszkę coli, czy za chleb, to właśnie płacę blikiem, no nie? No i to jest,
1: ja rozumiem. To jest ta kwestia, no. I jest jeszcze jedna rzecz, o której ja wiem, teraz trochę w dygresję wpadliśmy, ale warto o tym powiedzieć. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy jest cokolwiek, coś,

0: co by mnie skłoniło do powrotu do smartfona. I ja ci odpowiem tak, ale to jest wizja utopijna. Bo to też nie jest tak, że co by mnie było w stanie przekonać do ponownego powrotu do telefonu z klawiaturą, z padem dotykowym. Wszystko, wszędzie, w każdym miejscu na świecie mogę zrobić wszystko telefonem. Wszystkie dokumenty mam w telefonie, orzeczenia, nieorzeczenia, dowód osobisty, paszport, legitymację osoby niepełnosprawnej, wszystko. I wszędzie mogę zapłacić, jadąc z jednej wioski do drugiej PKS-em, wszędzie mogę płacić kartą, wszystko mam w telefonie i żeby nie było prawie wszystko. Wszystko, wszystko to znaczy wszędzie jest to honorowane i wszędzie to działa tak, jak powinno działać. I wtedy, gdyby, powiedziałbym, cały świat był podłączony do takiej sieci, że po prostu telefon jest wszędzie, w każdej sytuacji honorowany, tak, wtedy rozważyłbym przejście na smartfona, ponieważ nigdy nie musiałbym nosić portfela, nigdy nie musiałbym nosić dokumentów i miałbym wszystko, autentycznie wszystko w jednym.
1: No to jeżeli... Mam nadzieję, że niedługo M-Obywatel będzie to spełniał. No nie wiem, zobaczymy.
0: No ale jeżeli dojdzie do czegoś takiego, to powiedzmy za 3 lata będzie tak, że naprawdę wszędzie będzie karta, wszędzie, w każdym miejscu. Nie mówię o 90% tylko 100. Ja powiem ci tak, jestem w stanie ten cenę zapłacić i wtedy wrócić, ale wszędzie to znaczy wszędzie. I to jest moja odpowiedź na takie pytanie, czy jest coś, co by mnie skłoniło. Druga rzecz bardziej prozaiczna, która by mnie była w stanie przekonać do powrotu do smartfona. Jakby ktoś napisał dobrą aplikację do 1000 i mógłbym grać z wirtualnym przeciwnikiem i z ludźmi online, kto wie, brakuje mi tej aplikacji, pomyślałbym, ale to nie jest warunek wiążący, żeby potem nikt nie złapał na słowo, no wtedy bym rozważył.
1: Myślałbyś, rozumiem. A teraz jak pokazywałeś bardzo krótkie zresztą demonstrację, to pytanie, które zadałem pierwsze jeszcze pisząc, odnośnie responsywności urządzenia, właśnie czas reakcji, to jest coś, co bardzo mnie martwi w tym telefonie. A propos, jeszcze wracam do tego, co najbardziej mnie denerwuje, czyli do tej narracji producenta. Jak pokazywałeś, to czas reakcji jest naprawdę wysoki. Zastanawiam się, jak z edycją dłuższych tekstów, bo jednak SMS to jest jedna, dwie, maksymalnie trzy linijki tekstu, ale co jeżeli na przykład mi zdarza się często pisać dość długie teksty na telefonie. Czy BlindShell pozwala mi pisać tekst, który ma więcej niż te 2, 3, 4 linijki w przypadku maila, czy ja jestem w stanie napisać i zredagować przede wszystkim kilkustronicowy na przykład dokument według ciebie?
0: To znaczy ja ci powiem tak, też mówię za siebie i tu się różnimy. Dla mnie nigdy telefon nie zastąpi komputera w tej sytuacji.
1: Oczywiście, dla mnie też mimo wszystko, ale...
0: Jest opcja, to znaczy jest to, byłoby to trudne. Jest opcja czytnik dokumentów, czyli możesz teraz nawet tworzyć pliki tekstowe, pliki, jest to możliwe, żebyś po prostu takie dokumenty tworzył. No nawigacja jest taka jak przy klawiaturze fizycznej, no to ci mogę powiedzieć. No, tobie byłoby trudniej, bo ty śmigasz Braille'em. Mi byłoby łatwiej, aczkolwiek nigdy telefonu nie zastosowałbym do napisania profesjonalnego tekstu, bo zrobiłbym to na komputerze, jako ja. Roboczo tak, dla siebie tak, ale nigdy bym telefonu komórkowego jakiegokolwiek, czy to iPhone'a, czy to Androida, nie wykorzystał profesjonalnie, zrobiłbym to na komputerze, bo po prostu czułbym się swobodniej. Tak
1: ja,
0: ci odpowiem.
1: Oczywiście, ja rozumiem i ja też się z tobą zgadzam. Ja mówię o takim roboczym pisaniu. Ale jak na przykład działa tutaj zaznaczanie tekstu?
0: Zaznaczenia jeszcze nie ma,
1: rozumiem. No i to jest właśnie to, o czym ja próbowałem ci powiedzieć, tylko...
0: Ale widzisz, w Androidzie też to jest problem. Przekonałeś się na przykład, są osoby, które bardzo narzekają w iPhone'ie, być może działa to rewelacyjnie, ale Android też sobie z tym nie radzi, tak?
1: Ja uważam, że ja rozumiem, o co chodzi osobom, które mają problem z zaznaczeniem w CSS-ie, ja uważam, że ono działa dobrze, ale jakby no to jest kwestia tego, że tam jest to zrobione w dość, że tak powiem, niekonwencjonalny sposób i ten sposób nie każdemu musi odpowiadać. Ale właśnie to jest to, o czym ja próbowałem ci powiedzieć, tylko no właśnie nie umiałem, teraz jakoś tak znalazłem, widzę słowa, że jednak ta wizja producenta, to co producent próbuje w cudzysłowie, bo to też nie jest najlepsze słowo, ale wmówić to, co tutaj mówił Paweł o tym, że zaawansowani użytkownicy też mogą korzystać. Chyba mamy z producentem rozbieżną...
0: Arku, jeżeli jest tak, Jeżeli jest tak, jak mówisz, ja powiem, ja się wypowiadam we własnym imieniu, ja powiedziałem na początku, że napisz do producenta, zwróć na to uwagę, przecież kontakt jest, najczęściej odpowiadają na Facebooku, jesteś osobą, która zna temat, która taką polemikę, powiedzmy, w taką polemikę weszła, masz pewne obiekcje. Uważasz, że to jest informacja, która nie do końca jest w twojej opinii zgodna z realiami, przecież możesz napisać, podyskutować, myślę, że ci odpowiedzą.
1: Po dzisiejszej audycji zamierzam to zrobić, oczywiście w grzecznym tonie, bo teraz nie chodzi o to. Natomiast uważam, że...
0: Ja powiem uczciwie, ja się nie uważam za zaawansowanego użytkownika telefonu komórkowego, w żadnym wypadku. Uważam się za amatora. Telefon jest dla mnie, powiem tak, muzyki nie słucham na telefonie, ponieważ mam Sansę. Sansa ma kilka rozwiązań, których mi telefon nigdy nie da.
1: Folderowanie, chociażby, tak.
0: Foldery i przestrajanie. Często na przykład korzystam z jakichś takich płyt nagrań z winyla i na przykład ktoś mi coś wysłał, patrzę, super, ale już bym sobie tego posłuchał, gdzieś jadę, kopiuję, patrzę. O pół tonu przestrojone. Oczywiście mogę to skorygować na komputerze, ale to też wymaga trochę czasu. Biorę w sensie equalizer, od razu to robię ze zmianą tempa i mam dostrojone nagranie. No, oczywiście jakiś odtwarzacz na pewno tę możliwość posiada, ale teraz szukać odtwarzacza, który i radzi sobie z folderami, i radzi sobie z tym. No można.
2: Może oczywiście. Blind Shell to kiedyś wprowadzi.
0: Może Blind Shell to kiedyś wprowadzi. Więc Arku, zachęcam cię. Bardzo cię gorąco zachęcam właśnie do takiej polemiki z producentem, jeżeli masz takie obiekcje. Jak najbardziej wszystkich zachęcam do właśnie pisania. A może właśnie zdziałasz coś, że możesz napisać o tym SPiKu, że dla ciebie by to było rozwiązanie jakoś tam, jak oni się na to zapatrują.
1: Ja miałem przez chwilę ten telefon w ręce i miałem taki plan, żeby go rozmontować i zobaczyć bardziej, co jest w środku, ale no niestety nie mogłem tego zrobić, bo ja mam pewne podejrzenia. Śmiem twierdzić, że SPiK rozwiązałby jakieś 20% problemu z responsywnością, ale to jest bardzo niepotwierdzona teoria, dlatego nie chcę o tym mówić, bo mogę po prostu przez przypadek powiedzieć coś, co nie jest prawdą, a chciałbym tego uniknąć. Teraz właśnie tak przed dzisiejszą audycją zastanawiałem się nad czymś, nad czym myślałem już od dłuższego czasu, bo ja wcześniej faktycznie nie widziałem zastosowania dla tego telefonu poza osobami, które po prostu inaczej nie mogą. Ale teraz widzę.
0: Albo nie chcą.
1: Prawdziwe zastosowanie naprawdę dla tego telefonu. Mam ostatnio do czynienia bardzo dużo z osobą, która dość, że jest niewidoma, to jeszcze ma problem z rękami. I uważam, że dla osób z problemami motorycznymi taki telefon jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że. Przepraszam bardzo. Obsługa smartfona jedną ręką w niektórych sytuacjach może być faktycznie uciążliwa. I to jest coś, o czym ja ostatnio pomyślałem, że jednoręczna obsługa, czy to na przykład pisanie Braille'em, czy to chociażby nawet eksploracja na telefonie dotykowym może być uciążliwa. I czy ty miałeś do czynienia z takimi sytuacjami, czy...
0: No to ja ci powiem, co ja ci mogę powiedzieć. Blind Shell dla mnie ma inne zastosowanie, które jest fajne. Ostatnio się o tym przekonałem, kiedy były mrozy. Bardzo fajnie się korzysta z Blind Shell w grubych rękawiczkach, to jest możliwe. Oczywiście są rękawiczki do smartfonów, ale to nie jest to samo. No, po prostu ja jestem w stanie w grubych rękawiczkach, idąc z kimś gdzieś na przykład, na swoje potrzeby po prostu z tego telefonu korzystać, pisać SMS-a. No, dla mnie to jest bezcenne. Dla mnie to jest bezcenne, że ten Blind Shell ma tak, bo on ma bardzo wyraźne klawisze, które umożliwiają właśnie obsługę w rękawiczkach jedną ręką. Tak, zgadzam się z tym, że dla osób z problemami motorycznymi ten telefon też może być, chociaż nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, ja się nie chciałbym wypowiadać za innych, bo nie wiem, jak dla kogo. Na pewno są grupy osób, które ten telefon naprawdę chętnie przy jego ograniczeniach, bo ja nigdy nigdy nie mówiłem, że to jest rozwiązanie jakby niezawodne, bo ten telefon ma sporo ograniczeń, oczywiście, no ale prawda, co kto woli. Ja bym sobie chciał na przykład wiadomo, że chętnie bym sobie kupił Samsunga, gdyby powstał Samsung z T9 i no, powiedzmy, że Samsungi kiedyś robiły to, niech to będzie jakiś inny Android. No oczywiście, że to byłaby sytuacja idealna i od razu bym się przesiadł na rozwiązanie otwarte, ale takiego rozwiązania otwartego po prostu one kiedyś były. I teraz kiedyś zadałeś pytanie na Tyflo podcaście, jak sobie realnie wyobrażamy w dzisiejszych czasach dołączenie klawiatury T9 do telefonu. No ja przecież myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak firma Unihertz wypuściła telefon z kuwerty, tak jak robi to BlackBerry, można by zrobić to samo, czyli połączyć klawiaturę
2: ekran
0: T9
2: dotykowy.
0: Z ekranem dotykowym. Tak. Tylko jak wtedy z zastrzeżeniem, że strzałki, które byłyby dołączone, mogłyby jakby nie wszystkie spełniać funkcje i wtedy mielibyśmy ekran dotykowy, który by po prostu ułatwiał korzystanie.
1: No tak, bo tutaj jest problem strony typowo programistycznej, które dałoby się rozwiązać, gdyby zunifikować pewne rozwiązania, tak? Tak jak na przykład w Windowsie też jest sytuacja, że nie wszystko jesteśmy w stanie, tam jest, w Windowsie jest na odwrót sytuacja, że nie wszystko można z tego ekranu dotykowego obsłużyć, tak? I ja sobie zdaję z tego sprawę, jako osoba jednak dość techniczna.
0: No bardzo techniczna akurat.
1: Ale to jest właśnie temat, który też jest bardzo interesujący. Jakby, czy istniałaby możliwość w dzisiejszych czasach zrobienia w pełni działającego? Oczywiście istniałaby możliwość, tylko czy by się to przyjęło?
2: Ja mam na ten temat swoje przemyślenia, ale myślę, że zostawię je na koniec audycji, kiedy już przejdziemy do takiej sekcji, gdzie będziemy troszkę gdybać, żeby dać tak. Zarkowi tą przestrzeń do zademonstrowania jednak.
1: Tak, oczywiście. Ja też już...
2: Tak, więc proponowałbym...
0: Darku, dziękuję ci bardzo, cieszę się.
2: Dziękujemy
0: i powiem ci
2: bardzo
0: uczciwie,
2: za telefon.
0: Śmiało, najlepiej na Messengera, bo najszybciej dostaniesz odpowiedź. A jeżeli chcesz, możesz napisać i na maila, i na Messengera. Po audycji możesz... Zachęcam do kontaktu z producentem i... Nawet ci więcej powiem, jeżeli masz pewne swoje jakieś spostrzeżenia, o których teraz nie chciałeś powiedzieć, to też możesz napisać. Może ci coś ciekawego odpowiedzą, możesz wejść w taką dyskusję. Jak najbardziej cię do tego zachęcam.
1: Dziękuję bardzo. Ja bym dalej słuchał, w razie czego będę jeszcze się
2: pisał.
1: Odzywał.
2: Dzięki, trzymaj się.
0: Cześć.
2: Na słuchu. Dobrze, że tu akurat wspomniałeś, Darku, jeszcze tylko szybko wtrącę i już ci przekazuję mikrofon o nawigacji, bo zwróciła się do nas słuchaczka Jolanta. I Jolanta pisze tak. Dzień dobry. Telefon mam już ponad rok. Jest bardzo fajny i cały czas z niego korzystam. Szkoda tylko, że w telefonie nie ma aplikacji do nawigacji. Mówisz, Darku, że ma być, tak? Że
0: jest... Producent powiedział, że pracują nad tym. Powiem tak. Producent wielokrotnie wspominał, że czegoś nie będzie. Mhm. Jeżeli oni mówią, że będzie, to podejrzewam, że to faktycznie będzie mogli napotkać na jakieś trudności. Mhm. Ale jeżeli jest powiedziane, że... Na przykład... to jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem. Na przykład pytałem o hotspota kiedyś, bo tak. W tamtym roku ten telefon hotspota nie miał. Teraz już go ma i działa to super. I mało baterii bierze. To jest niesamowite. Jak ja mogę siedzieć w pociągu przez 4 godziny, telefon nie jest rozgrzany do czerwoności, jest tylko ciepły i ten hotspot działa po prostu bez zarzutu. Ja osiągam pełnię szczęścia po prostu mając taki sprzęt, gdzie ja się nie muszę bać o baterię. Ja się po prostu autentycznie nie muszę w ciągu dnia bać, że mi bateria siądzie. Ja w maju jechałem pociągiem z miejsca A do miejsca B przez 8 godzin, gdzie nie było prądu. Telefon był naładowany rano. Przez 8 godzin czytałem książkę, tam troszkę przeglądałem Facebooka, potem jeszcze gdzieś tam dzwoniłem. Ja wieczorem miałem 51% baterii. Wieczorem o godzinie 23 po tym korzystaniu. Ja nie mówię, bo oczywiście jeżeli korzystam z internetu, to troszkę więcej bierze, no ale czytanie książek w słuchawkach, przez słuchawki, jakieś tam przeglądanie internetu i tyle baterii. No dla mnie to jest...
2: No w dzisiejszych czasach to skarb, taki telefon.
0: Tak, dla mnie to jest...
2: Z poborem.
0: No, naprawdę jestem... I jeszcze jest jedna rzecz. Ten telefon ma coś, co w systemie iOS działa w sposób... Podkreślam, przepraszam, bo chyba... Nuna jeszcze dzwoni? Czy nam się...
2: Nie, opuścił spotkanie. Możesz kontynuować.
0: Oczywiście, kontynuuję. Jest jedna rzecz, która w iPhone'ie działa w sposób, powiedziałbym... Taki se, a jeżeli chodzi o Blindshada, to działa bardzo dobrze. Mam na myśli kurtynę, ale nie mówię o tym, o zasadności kurtyny, tylko o oszczędzaniu baterii. Wyciemnienie, wygaszenie ekranu w Blind Shellu bardzo wydłuża żywotność baterii. I to działa lepiej. Cały czas podkreślam, że mam na myśli tylko i wyłącznie żywotność baterii. Nie mówię, że kurtyna nie ma sensu, tylko mówię o żywotności baterii. Działa to idealnie. I Blind Shell ma kilka takich myków, takich powiedziałbym myczków, które bardzo wydłużają żywotność baterii. Pierwszym jest właśnie prawie całkowite wygaszenie ekranu, bo tam jest chyba do poziomu 1 i to naprawdę pobiera niewielką ilość energii. Druga rzecz, oglądając filmy z YouTube'a, ja mogę słuchać tylko tych filmów. Dlaczego mówię słuchać filmów? Ponieważ jest wyłączone wideo i to pobiera też mniej baterii. Jest kilka takich rzeczy, na przykład mogę wyświetlać menu bez ikon. Ikony są, tylko sam tekst się pojawia. Oczywiście ikony mogę wstawić, że one są, ale mogę też te ikony wyłączyć. Jest kilka takich rzeczy stricte zaprojektowanych pod osoby niewidzące, które naprawdę bardzo wydłużają żywotność baterii. No, przyznam, że przy codziennym, bardzo aktywnym użytkowaniu telefonu, który także wykorzystuję jako czytnik książek. Minął rok i 3 miesiące i naprawdę tylko troszkę mi osłabł akumulator. Ja nie mówię, bo jest w troszkę gorszej kondycji, ale akumulator mogę kupić za 80 zł w najgorszym wypadku. I to w Tyflo sklepie. To jest cena porównywalna do akumulatora z iPhone'a. To nie jest jakaś kosmiczna cena, 80 zł za baterię. To oczywiście, że być może ten sprzęt to by się dało kupić taniej, gdyby było wiadomo, jaka to bateria, ale no, bateria do iPhone'a też nie jest tak tania i do smartfonów, więc no, to nie są jakieś kosmiczne pieniądze i jakbym się bardzo uparł, to zamawiam sobie taki akumulator i mam tak, jak miałem. No to jest coś...
2: To prawda.
0: Czym
2: to
0: ten prawda, telefon...
2: Akumulator wymienny to też, zwłaszcza w czasach, gdy te naprawy przy sprzętach producenckich dużo kosztują, jest na pewno nie do przecenienia. Mamy jeszcze jeden telefon. Myślę, tak, że możemy.
0: Ja powiem tak.
2: Te osoby.
0: Powiem tak. No w pierwszych dwóch audycjach dużo pokazałem. Jeżeli są osoby, które chcą podyskutować, myślę, że jest to też dobra okazja, dobrze, więc proszę, wpuszczamy.
2: Dobrze, więc witamy. Mamy słuchaczkę bądź słuchacza na linii. Witamy.
0: Halo?
2: Czy się słyszymy? Halo, halo?
3: Halo, witam serdecznie. Grzegorz z Wrocławia.
0: Cześć.
3: Z tej strony.
0: Cześć, Grzesiu. Cześć.
2: Witaj, Grzegorzu.
3: Zadowolony użytkownik Blind Shella.
0: O, zadowolony użytkownik Blind Shella.
3: No ja właśnie chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami takimi z użytkowania. Tak? No jestem zadowolonym użytkownikiem Blind Shella. Używam tego telefonu już no ponad rok. Od 1 grudnia 2021 roku dokładnie. I właśnie, też należę do osób, które nie akceptują innego rozwiązania niż klawiatura T9, tak? No bo to jednak jest najprostszy sposób na to, żeby w szybki sposób, no napisać SMS-a po prostu, czy napisać cokolwiek, tak? Tekst w telefonie, czy notatkę, czy cokolwiek, tak? No już na ekranie dotykowym byłoby to.
0: Popieram.
3: Jak najbardziej. No poza tym właśnie te aplikacje tak dostosowane. No korzystam z odtwarzacza YouTube często. Korzystam z radia internetowego, które jest bardzo dobrze zrobione. Na przykład.
2: Mhm. No to istotnie, to akurat konstrukcja tych aplikacji Blind Shellowych jest dziecinnie prosta. To trzeba przyznać, ja też się o tym przekonałem, testując to urządzenie pobieżnie. I to nawiązuje też poniekąd do tego, o czym będę mówił bliżej końca audycji.
0: Tak, a chyba ci uciekł głos, tak mi się wydaje.
2: Tak.
3: Ale tak, jestem cały
2: jesteś.
3: Czas.
2: Mhm. Tak, jesteś, słyszymy cię.
0: Ale powiedz, wiem, że masz jedną obiekcję co do biletów kolejowych. Możesz o tym powiedzieć, bo to jest też ważne, żebyś o tym powiedział. Jest coś, co ci przeszkadzało?
3: Tak, chodzi o to, że jest w Blind Shellu aplikacja czytnik dokumentów i właśnie fajnie by było, gdyby tam była taka możliwość w ustawieniach zdecydować, czy chcemy otworzyć cały plik PDF, czy chcemy otworzyć tylko tekst. No i właśnie tutaj też myślę, że warto by chyba było w tej sprawie pisać do producenta, tak? No bo w tej chwili mamy możliwość tylko otworzenia samego tekstu z tego PDF-a, tak? I w tym momencie już biletów pociągu do kontroli nie pokażę.
0: No, Grzegorzu, namawiam cię, żebyś napisał. Każdego namawiam.
3: No i zamierzam to właśnie zrobić. Zamierzam to właśnie zrobić, a biorąc pod uwagę to, że producent reaguje,
0: tak,
3: i to widać, No właśnie, no to no właśnie, to można liczyć na to, że prędzej czy później to wprowadzą, tak? Bo skoro w aplikacji YouTube na przykład możemy wybierać, tak, czy chcemy odtworzyć film w całości, czy chcemy odtworzyć tylko sam dźwięk, tak? To jest dla nas przydatne. No bo właściwie po co nam obraz?
0: No właśnie.
3: Do niczego niepotrzebny, a tylko zużywa baterię.
0: No
3: tak?
0: Ale osoby słabowidzące być może potrzebują i.
3: Osoby słabowidzące jak najbardziej, tak, dlatego mówię o tym, że jest ta możliwość wyboru. No i fajnie by było, gdyby tak samo było właśnie w czytniku dokumentu.
0: Jak najbardziej zgadzam się, popieram. Jeżeli napiszesz taką informację, ja z przyjemnością się pod tym podpiszę i też wystosuję. Podpiszę się pod tym, co napisałeś i chętnie się dołączę do takiej petycji. Z przyjemnością.
3: Tak, a poza tym właśnie też dlatego wspomniałem o tym tutaj na antenie, bo może jeszcze więcej osób napisze, tak? To im więcej osób, tym będzie większa siła. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: A więc od razu mogę powiedzieć, że nawet to w komentarzach mogę napisać, że jeżeli chcą Państwo tutaj nam pomóc, warto napisać do producenta i na to zwrócić uwagę. To jest rzecz, która nie wymaga od producenta jakiegoś większego zaangażowania. Wystarczy to poprawić i naprawdę dużo osób na tym skorzysta.
3: No to pewnie wymaga tylko jakiejś drobnej aktualizacji.
0: Tak, o której trzeba poinformować, bo...
3: Dokładnie. Ale...
2: Nawet pewnie aktualizacji samej aplikacji, a niekoniecznie tak, oprogramowania. Więc...
3: Tak, samej aplikacji.
2: Tak. Więc tak. To będzie jeszcze prostsze i nie trzeba będzie czekać na kolejny cykl wydawniczy, to tak.
0: Jasne.
3: Tak, no a potem tak jak mówię, no, jestem z tego telefonu zadowolony od ponad roku, no i przechodzę na odsłuch, nie zabieram czasu, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Do usłyszenia, trzymaj się.
0: Cześć.
2: Do usłyszenia. To Darku, to może przejdźmy do szachów.
0: Przejdziemy do szachów.
4: Znów grę.
0: Pokażę, jakie mam możliwości. Od początku.
4: Głośność 7.
0: Czy słychać? Słychać.
2: A jak najbardziej. I nawet dość głośno, więc powinno być.
0: Uruchamiam aplikację.
4: Wznów grę.
0: Więc co mogę zrobić? Mogę wznowić grę starą. To mnie nie interesuje. Druga opcja.
4: Nowa gra.
0: Mogę sobie zagrać od nowa. Może trochę ściszę.
4: Głośność 6. Poziom trudności.
0: Poziom trudności, czyli tu mam 10 poziomów. Od 1 do 10.
4: Wybierz stronę.
0: Wybierz stronę, czyli czy gram białymi, czy czarnymi.
4: Czarny gracz wybrane. Biały gracz niewybrane. Biały gracz wybrane.
0: No sobie zagramy białymi.
4: Wybierz jak grać.
0: Jak grać? Instrukcja obsługi.
4: Znów grę.
0: I teraz ciekawą rzecz powiem.
4: Nowa gra.
0: Zagramy sobie, wejdziemy sobie w grę. Czyli wciskam klawisz Enter.
4: Rozpoczęto nową grę. Biały gracz ma ruch.
0: Biały gracz ma ruch. I co teraz mogę zrobić? Przemieszczając się strzałkami w górę i w dół.
4: Biały pionek na H2. Biała wieża na A1.
0: Sprawdzam sobie co prawda figury, ale nie jest to tak funkcjonalne, jakbym chciał. Jest coś łatwiejszego. Jestem teraz na polu H1. Przypomnę, że pole H1 znajduje się w prawym dolnym rogu szachownicy. I teraz, żeby się nawigować, żeby sobie sprawdzić co gdzie mam, poruszam się klawiszami 4 w lewo, 6 w prawo, góra 2, dół 8. Wciskam sobie 6.
4: Biały skoczek na B1.
0: Aha, jestem na A1, przepraszam, na A1. Jestem na A1, a nie na H1, więc jestem w lewym dolnym rogu, więc teraz poruszam się w prawo, ponieważ sobie chcę sobie dojść do piona, który jest przed moim królem. A więc...
4: Biały skoczek na B1.
0: Ja to robię teraz wolno, żeby pokazać, co robię.
4: Biały goniec na C1. Biały hetman na D1. Biały król na E1.
0: I teraz strzałką w górę.
4: Biały pionek na E2.
0: Dojechałem na pole E2. Jeżeli chcę się tym pionkiem ruszyć, wciskam klawisz numer 5.
4: Biały pionek podniesiono z E2.
0: Chcę go przesunąć o 2 pola do przodu.
4: E3 jest, E4 jest puste.
0: Jeszcze raz piątka.
4: Biały pionek posunięto z E2 na E4. Czarny gracz ma ruch. Czarny pionek posunięto z C7 na C5. Biały gracz ma ruch.
0: No, C7 na C5, więc teraz od razu powiem, że jeżeli czarny się ruszył na pole C5, kursor znajduje się na polu C5. Czyli ja teraz jestem kursorem na polu C5. Ja pokażę fragment gry, bo ja chcę też pokazać, jak wygląda bicie, więc doprowadzę do bicia jak najszybciej.
4: Biały pionek na C2. Biały pionek na D2. D4 jest puste. Biały pionek na D2. D4 jest... Biały pionek posunięto z D2 na D4. Czarny gracz ma ruch. Czarny pionek posunięto z C5 na D4. Zdobyto biały pionek na D4.
0: No, czyli został zbity mi pionek, to w żadnym wypadku nie jest gra jakaś profesjonalna. Ja chcę teraz pokazać, jak na czym to
2: te
0: polega.
2: Te ruchy robisz klawiszami, tak? 1-3 na skosy?
0: I teraz, no teraz akurat będę, tak, ale 1-3, 7-9 też są na skosy, czyli jakbym sobie chciał, akurat biały mi zbił.
2: Ten ruch, który teraz wykonałeś na przykład z D, tam C5 na D4.
0: To mi zbił komputer, czyli telefon mi zbił pionek.
2: Ach, to był komputer. Okej, jasne.
0: Telefon. Ale mogę zrobić kilka rzeczy, bo teraz przykładowo, co mogę zrobić z poziomu tej gry? Przykładowo, nie wiem, poszedłem sobie na kawę, ktoś mnie zawołał, wróciłem sobie i nie pamiętam, co się dzieje. Co mogę zrobić? Wciskam Enter.
4: Wyjść z gry.
0: Nie? Teraz...
4: Biała wieża na A1, stan.
0: Stan. Jest coś takiego jak stan.
4: Cofnij ruch.
0: Mogę cofnąć ruch.
4: Historia.
0: Historia, czyli mogę sprawdzić od początku gry, co się działo, wszystkie ruchy.
4: Stan. Biały gracz ma ruch. Zdobyte figury, pionek 1.
0: No i to potem mogę sprawdzić, czy pionek jest zbity i tak dalej. Biały gracz ma ruch. No czyli teraz ja chcę zbić pionka.
4: Wyjść z gry.
0: Nie wychodzę z gry.
4: Biały król na A1.
0: Biały król na A1.
4: Biały hetman na D1.
0: Biały hetman.
4: Biały hetman podniesiono z D1. Czarny pionek na D4.
0: Bije.
4: Można przejąć.
0: Można przejąć, czyli można zbić.
4: Biały hetman posunięto z D1 na D4. Zdobyto czarny pionek na D4. Czarny gracz ma ruch. Czarny skoczek posunięto z B8 na C6.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie przeglądać na skosy. No tak, całej partii tutaj nie rozegramy. Tak mniej więcej wygląda ta aplikacja. Można wykonywać roszady, no każde ułożenie. No i mogę sobie sprawdzić historię ruchów, więc no naprawdę działa to fajnie.
2: No to jasne. To jest aplikacja. Jeszcze jakieś aplikacje byś chciał pokazać?
0: Tak, będę chciał pokazać. Ale zanim aplikację pokażę, to powiem jeszcze o nowościach systemowych, bo ja o tym nie powiedziałem na początku, bo troszkę
2: tak, się rozrobiłem. Tak, też miałem cię o to później pytać, ale skoro już jesteś przy tym, to pewnie, czy oprócz aplikacji coś jeszcze się zmieniło w telefonie? Mówiłeś o spocie.
0: Więc najpierw powiem, co zmieniło się w aplikacjach. A więc w styczniu 2022 roku można było obsłużyć jedno konto e-mail. Tylko i wyłącznie jedno konto e-mail. Nie można było kilku kont wsadzić do tej aplikacji. Teraz można. I wygląda to tak. Ja mam jedno konto wsadzone, więc tego nie zademonstruję, ale powiem, jak to wygląda. No są różne szkoły. Powiem tak. Mnie rozwiązanie blind shellowe przekonuje, ale są osoby, które powiedzą, że wolą inaczej. Wchodzę do aplikacji e-mail i wybieram, czy chcę wejść na przykład na folder Interia, czy na folder Gmail. Wybieram sobie konto, wchodzę na to konto i mam skrzynkę odbiorczą tego konta i hierarchię folderów. Wiem, że są nowe aplikacje, które na przykład robią coś takiego, że jest jedna skrzynka odbiorcza i ze wszystkich kont wpada do jakby jednej skrzynki. Ja osobiście tego nie preferuję, bo czasami mi się mogło na przykład pomylić odpisywanie i ja się czuję bardziej komfortowo, kiedy mam to rozwiązanie właśnie z hierarchią, czyli czy wchodzę do konta na przykład O2, i korzystam z O2. Wchodzę do konta potem Gmail i korzystam z Gmaila. I działa to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o pocztę e-mail, zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Rok temu, kiedy chciałem odtworzyć link z e-maila, mogłem skorzystać z funkcji użyj informacje z tekstu, czyli po prostu była taka funkcja docelowa w mailu i tam był link pierwszy, link drugi, mogłem sobie po prostu najechać na link i go otworzyć. Zupełnie jakby go wyodrębnić i otworzyć. Otworzyć, udostępnić i tak dalej. Teraz mogę otworzyć maila jako stronę po prostu w przeglądarce HTML, po prostu i z hierarchią. Gdzie jest link, to jest. No, po prostu tak jak strony jest to fajne, bo to się też często
2: wyczytania na przykład biuletynów, jakichś newsletterów, czy jakiejkolwiek sformatowanej treści, oczywiście.
0: Tak, więc to jest rzecz, która została poprawiona. To od razu powiem, działa to, na moje potrzeby to wystarczy. Teraz jeżeli chodzi o rzeczy systemowe, co doszło? Doszedł hotspot, który w mojej opinii działa tak jak powinien. Baterii bierze więcej, oczywiście, ale bierze i mało. Jak ta hotspota, to naprawdę działa dobrze. wprowadzono więcej poziomów głośności. Kiedyś było chyba tych poziomów 7, teraz jest 10. Z takich bardzo istotnych rzeczy to jest jeszcze funkcja bez ojejka. Funkcja bez echa klawiatury, której kiedyś nie było. Kiedyś się pisało i on mówił każdy znak, a teraz można to wyłączyć. I mamy tam jeszcze tablicę znaków, która jest trochę większa, czyli więcej jakichś takich znaków interpunkcyjnych mamy niż wcześniej. Kolejna rzecz, która została wprowadzona, ja tylko zobaczę, czy to było wtedy, teraz sobie spróbuję przypomnieć.
2: Coś chyba z profilami też się podziało nowego, prawda? Jakieś tam doszły, pamiętam tam coś.
0: Tak.
2: Przy wyciszaniu dźwięku jakieś tam usprawnienia.
0: Znaczy to jest w ogóle fajne, bo nie wiem, czy o tym mówiłem w poprzednich audycjach, jak ja przytrzymam krzyżyk, to od razu mogę sobie dźwięk wyciszyć, dać dźwięk plus wibracje i tak dalej, więc oto. I to jest bardzo fajnie rozwiązane i to chyba już rok temu było, że ja po prostu sobie wchodzę, przytrzymuję sobie krzyżyk i no zaraz pokażę. Jestem teraz na poziomie.
4: Nowa gra. 20.
0: 20. Przytrzymuję sobie krzyżyk.
4: Zmień profil dźwiękowy. Wyciszony bez wibracji wybrane. Tryb samolot niewybrane. Dźwięk i wibracje niewybrane. Tylko wibracja niewybrane. Dzwonek bez wibracji niewybrane. Wyciszony bez wibracji wybrane.
0: Pozostajemy przy wyciszonym bez wibracji. Dwie jeszcze kosmetyczne rzeczy, które doszły. Zostało usprawnione dyktowanie. Ono kiedyś działało, powiedzmy, dobrze, ale miało tam swoje pewne jakieś tam i tak dalej, więc to zostało bardzo fajnie usprawnione. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest możliwość pobierania plików ze strony internetowej. Wchodzę, ja chcę sobie wejść, pobrać książkę z BC. No to wchodzę na stronę BC, loguję się i mogę. Jest hierarchia dokładnie taka sama jak na Windowsie. Dokładnie tak samo wygląda ta strona. Identycznie wygląda, wciskam pobierz, czy pobrać, zatwierdzam enterem i po prostu mi się pobiera. Tylko warunek jest chyba taki, że nie mogę wyjść z... No tak na komputerze nie mogę wyjść z... On w tle, nie, ta aplikacja nie działa w tle. Czyli jak się pobiera,
2: no tak, to... To jest też duży problem aplikacji blindshellowych, że one nie działają w tle, to już to jest to, o czym się też przekonałem.
0: Niektóre działają. Byłoby to fajne, to prawda. Byłoby to fajne, nie ukrywam, że wiem, że na przykład w tle działa WP Pilot, czyli strona WP Pilota, telewizor. Mogę sobie wtedy maila sprawdzić i tak dalej.
2: Jasne.
0: Pokażę może, co mogę zrobić z poziomu, bo to jest istotne, tego menedżera plików, 20, bo to jest nowa funkcja. 22.
2: Okej.
4: Dodaj Skype, menedżer plików.
0: Wchodzę w menedżer plików. No i wchodzimy sobie w menedżer plików.
4: Przeglądaj pliki.
0: Mogę przeglądać pliki.
4: Ustawienia.
0: Co mogę w ustawieniach zrobić?
4: Sortuj pliki i foldery.
0: Sortuj pliki i foldery.
4: Pokaż rozszerzenie pliku.
0: Pokaż rozszerzenie plików.
4: Sortuj pliki. Ustawienie. Przeglądaj pliki.
0: No więc przeglądamy pliki.
4: Pamięć wewnętrzna.
0: Pamięć wewnętrzna.
4: Alarms. Folder.
0: Alarmy.
4: Otwórz. Budzik mp3.mp3.
0: No chcę zobaczyć, jakiś budzik jest.
4: Otwórz.
0: Mogę go otworzyć, mogę otworzyć ten plik.
4: Udostępnij.
0: Udostępnić od razu. Czym mogę udostępnić, to też pokażę.
4: Użyj w aplikacji e-mail.
0: Maile.
4: Użyj w aplikacji Telegram. Użyj w aplikacji Skype Lite. Użyj w aplikacji WhatsApp. Użyj w aplikacji e-mail. Użyj w
0: udostępnij. No czyli komunikatory po prostu różne. Kopiuj.
4: Przenieś. Zmiana nazwy. Menedżer archiwum.
0: No mogę go zlipować, jakby mi się chciało.
4: Usuń.
0: No i usunąć.
4: Informacje.
0: Jakie informacje o tym mamy?
4: Nazwa. Budzik mp3.mp3. Typ. Plik audio. mp3. Audio MPEG. Ostatnio modyfikowane. 28 września 2021 roku. Rozmiar. 225 kB.
0: Takie informacje o pliku tutaj są.
4: Otwórz.
0: No chcę go otworzyć.
4: Otwórz w odtwarzacz mediów.
0: Mogę go otworzyć w odtwarzaczu mediów.
4: Otwórz w menedżer archiwum.
0: No, jakbym go chciał... jakby mi się zachciało go spakować, to... to mogę.
4: Otwórz w odtwarzacz mediów.
0: A więc odtwarzam. Co mnie budzi codziennie? To jest budzik, który mnie generalnie budzi. Jak ktoś pamięta ten głos, to myślę... Paweł, pamiętasz?
2: To jest jakiś pewnie film stary, klasyczny, tylko nie jestem pewien, czy rozpoznaję dobrze.
0: To może ktoś rozpozna w komentarzach.
2: Nie będę strzelał.
0: W każdym razie, jasne, to jest menedżer plików i tak to mniej więcej, działa. No i mogę sobie pakować pliki, przenosić. No i oczywiście, jeżeli sobie pobiorę coś z WeTransfera, bo z WeTransfera też mogę pobrać, no to wtedy bez problemu to działa. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym menedżerze? No, ma to do siebie, że docelowo podejrzewam, będzie zintegrowany z większą ilością pewnie rozszerzeń. To jest na razie na próbę wstawiona, podejrzewam, aplikacja, która została napisana pod WinRara. Po to, żeby jednak był plik do menedżera archiwów, który rozpakowuje pliki. Więc no, dobra informacja dla osób chcących na przykład sobie...
2: A czy wiesz może, czy planowane jest wsparcie serwisów chmurowych?
0: Nie wiem, mogę o to zapytać. Powiem tak, no z WeTransfera mi się korzysta dobrze, jeżeli chodzi o pobieranie. Czy mogę wysyłać WeTransferem? Podejrzewam, że nie. Chociaż...
2: To jest ciekawe, to jest jedna rzecz. Czy przeglądarka powinna wspierać, żeby używać tego menedżera jako apletu do wyboru plików. Ale mnie interesowałaby inna rzecz. Czy jest planowana integracja bezpośrednia w tym menedżerze różnych serwisów do chmur, czyli jakiś Dropbox, jakiś dysk Google, jakiś OneDrive, jakieś WebDawy, żeby można było na przykład kopiować pliki między chmurą a BlindShellem?
0: Nie wiem, mogę o to zapytać, bo to jest ciekawe zagadnienie. Nie mam pojęcia. Nie odpowiem ci na to pytanie.
2: Aczkolwiek... No myślę, że to byłoby... w dzisiejszych czasach bardzo logiczne rozwiązanie, ale... No,
0: powiem tak, myślę, że to też nie będzie problematyczne. Ja podejrzewam, że powiedzmy od dość prostego telefonu ten telefon się rozrasta cały czas. To też nie jest tak... Tutaj faktycznie zgadzam się z Arkiem, że to nie jest telefon dla osób, które są obcykane w telefony, bo to jest prawda, to nie jest taki telefon. Ale dla osób, które powiedzmy chcą mieć sobie taki telefon i czasami gdzieś tam coś kliknąć, coś sprawdzić, w grę pograć, no to ten telefon jest bardzo, bardzo dobrze zoptymalizowany. Co jeszcze mogę pokazać takiego ciekawego? Pokażę gry, bo ich nie pokazywałem ostatnio, to wiem. Pokażę dwie gry.
4: Otwórz.
0: Zaraz z tego sobie wyjdziemy.
4: 27.
0: No to sobie.
4: E-mail. Menedżer szachy Simon. Odtwarzacz BMI, dyktafon, radio, YouTube.
0: A, tego nie dodałem. Nie dodałem tego do...
4: Odtwarzacz muzyki.
0: Więc chciałem pokazać trzy gry. Pierwsza gra to jest Mau Mau. To jest taka uproszczona wersja Macao, gdzie dostajemy po cztery karty, gramy od siódemki do asa. No i wygląda to mniej więcej tak, że po prostu gramy jak w Macao. Druga gra, która jest dość ciekawa...
2: Jak Uno poniekąd też.
0: Tak, jak Uno poniekąd, tylko jest to prostsze Macao. Powiem szczerze, że no, to takie jest prosta gra. Drugą grą jest Simon. Simon polega na tym, że trzeba zapamiętać sekwencję dźwięków, co teraz zademonstruję.
4: Nowa gra. Poziom 1.
0: Jest to się składa z jakby jest czterodźwięk i klawiszami 2, 4, 6, 8. Klawisz 2 to jest dźwięk najniższy, 4 to jest dźwięk wyższy, 6 to jest dźwięk jeszcze wyższy i 8 to jest dźwięk najwyższy. I musimy zapamiętać różną konfigurację tych czterech dźwięków. One będą się powtarzać. Teraz pojawił się dźwięk najniższy, ponieważ gra zawsze zaczyna się od dźwięku najniższego, więc wciskam dwójkę. No więc 2 i 6. 2642. To był poziom pierwszy, tych poziomów nie wiem ile jest, ponieważ na 10 poziomie, tam, czy tam na 9 już wysiadłem. Nie zapamiętałem tego wszystkiego. Tych poziomów jest dużo i żeby to przejść, żeby to faktycznie spamiętać już na pewnym etapie, no nie jest to takie łatwe. Są trzy życia. Więc to jest gra Simon. A trzecią grą jest Saper, który się nazywa tutaj Wumpus. To jest taki troszkę uproszczony, może nie uproszczony, inny rodzaj Sapera. Trzeba przejść przez taki mały labirynt i zdobyć jak najwięcej monet. I też się poruszamy klawiszami 2, 8, 4, 6. I dowiadujemy się, że obok nas jest albo potwór, który się nazywa Wumpus, jeżeli tam na to pole wejdziemy, no to potwór też zjada. No i pod ósemką jest dziura, w którą możemy wpaść i wtedy tracimy życie. No i chodzi o to, żeby przejść przez... Najpierw jest to plansza 3x3, potem 4x4, potem 5x5. Chodzi o to, żeby jak najwięcej monet zdobyć, a tak naprawdę, żeby wszystkie monety zdobyć i dojść do ostatniej planszy. Z tego co pamiętam, to ostatni poziom to już jest 10x10. To są gry, jeżeli chodzi o Blindshella. Może poruszmy teraz te kwestie, o których ty chciałeś powiedzieć, bo to myślę, że jest istotne. Na razie chyba pytań nie ma.
2: Mhm, nie. Na razie jest spokojnie, cisza.
0: No zobaczę tylko, czy ktoś do mnie napisał, bo...
2: Ty też prowadzisz swój prywatny, jak rozumiem, kanał tutaj korespondencji. Ja może tylko wspomnę o czymś, o czym też wysłyszałem dzisiaj w ramach tego wywiadu, który przeprowadzono z Blindshell USA. Ponoć mamy się spodziewać, bo tak, myślę, że warto też wspomnieć w ujęciu globalnym. Osoby anglojęzyczne bardzo ucieszyły dwie rzeczy w tym roku, jeśli chodzi o Blindshella, bo ten Blindshell się trochę tak rozwija, mam wrażenie, niezależnie w różnych krajach. To znaczy, na pewno jest to wszystko scentralizowane, natomiast on... różne aplikacje ma dostępne w różnych krajach i to do Polski jeszcze nie dotarło aż tak bardzo. Natomiast przykładowo w Niemczech jest już dostępna aplikacja biblioteki niemieckiej osób niewidomych.
0: U nas też ma podobno być, ale no, słyszałem kilkakrotnie, że ma się to pojawić. Nie ma. No ale przez stronę można bez problemu pobrać te książki. Tak powiem szczerze, że no, jeżeli faktycznie bym... O tym mogę powiedzieć, bo to nie jest tak, że jestem tylko zadowolony z tego telefonu. Jestem bardzo zadowolony, ma swoje ograniczenia. Przydałaby się porządna aplikacja do sprawdzania rozkładów jazdy. Głównie, bo o ile pociągi można sprawdzić przez stronę internetową, to autobusy to już jest sportęga.
2: No właśnie. To Czechy, Słowacja mają jakąś aplikację do rozkładów.
0: Tak.
2: Szwajcaria ma nawet aplikację kolei swoich na Blindshella.
0: No, powiem szczerze, że... jest tyle perturbacji w Polsce, jeżeli chodzi o komunikację między różnymi spółkami, że naprawdę podejrzewam małą chęć tutaj dostosowania swoich aplikacji.
2: Prawda,
0: pod kątem.
2: Tego się też obawiam. Ale też różne inne kraje mają swoje jakieś centra multimediów, gdzie są tam jakieś filmy z audiodeskrypcją, właśnie książki, różnego rodzaju inne materiały.
0: A o grach słyszałeś, czy nie słyszałeś?
2: Nie. Nie wiem, żeby ktoś zewnętrzny robił gry, to tego nie wiem.
0: U nas tylko LibriBox jest, jeżeli chodzi o taką bibliotekę i ten LibriBox jest, możemy z tej biblioteki pobierać książki.
2: Tak, i tam zdaje się, że są jakieś audiobooki, ale taka bardziej klasyka, bo to są książki, których już nie obejmuje prawo autorskie. To jest nagrywane przez wolontariuszy. Jak najbardziej jest. Oczywiście w anglojęzycznym kręgu mamy też Audible, mamy dużo amazonowych rzeczy, mamy Amazon Shopping, mamy Alexę. Natomiast jeśli chodzi o anglojęzyczny świat w tym roku, no to przede wszystkim weszła Aira, czyli system asysty wideo, który jest płatny. Notabene o tym będziemy pewnie jutro mówić w tym przeglądzie. Ceny za Aira tak podskoczyły, że obudzili się Amerykanie, Anglicy i tak dalej przerażeni, jak zobaczyli ten cennik. Natomiast druga rzecz, która bardzo ucieszyła właśnie użytkowników w Stanach, to jest wprowadzenie aplikacji NLS Bard, czyli właśnie Narodowej Biblioteki Kongresowej Stanów Zjednoczonych, a raczej specjalnego jej programu dla osób z niepełnosprawnością czytelniczą, print disabled, czyli osoby niewidome, słabowidzące, dyslektycy i tak dalej.
0: Sam bym z tego skorzystał.
2: No, myślę, że nie ty jeden. I pojawiło się pytanie w trakcie tego wywiadu, czy rozważana jest integracja rozwiązania Easy Reader firmy Dolphin, które już dałoby nam dostęp do biblioteki naszej DZDN i w wielu innych krajach do ich lokalnych bibliotek. Odpowiedź brzmiała jest to bardzo mocno rozważana możliwość.
0: Znaczy, ja powiem tak, to o czym powiedziałeś brzmi enigmatycznie, aczkolwiek nadal cieszę się, że Nuno na przykład napisze do producenta. Mhm. I cieszę się, że napisze Grzesiek, bo im więcej osób będzie pisać, bo my sobie możemy tutaj spekulować, co będzie, gdy będzie, mhm. ale mało osób się zwraca do producenta i producent ma też swoją hierarchię, swoje jakieś tam, tak. Powiedziałbym. Więc ja tutaj polecam, żeby jednak pisać do producentów i na tym myślę, że można skorzystać. Jest to naprawdę produkt... Ja bym powiedział rozwojowy. I powiem jeszcze o kilku, bo to też nie chodzi o to, żeby go tylko wychwalać. Ja sobie tutaj zebrałem, bo będziemy jeszcze zaraz rozmawiać dalej, ale ja sobie gdzieś mi te kartki uciekły, a myślę, że one by mi się teraz przydały.
2: To może ja jeszcze tylko dokończę szybko, zanim wejdziesz w temat, bo chciałeś mówić o wadach Blind Shella, jak rozumiem.
0: O zaletach i wadach takich niezwiązanych z klawiaturą.
2: Tak, więc Easy Reader, ja to zrozumiałem w ten sposób, że on jest prawie pewny. W sensie nie możemy ci powiedzieć wprost, że on będzie, bo jeszcze nas obowiązuje tajemnica, to jest w trakcie rozwoju. Natomiast zostało to moim zdaniem sformułowane w taki sposób, że możemy się spokojnie spodziewać, że on się pojawi. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że ponoć mamy się czegoś spodziewać jeszcze w kwestii nowości do końca tego miesiąca. Nie wiem, czy ty, Darku, o czymś wiesz.
0: Nie wiem. Ja tak powiedziałem, ja no nie jestem związany
2: żadnego,
0: z
2: tak, dostępu. Nie, mogło coś wynikać albo z jakiejś korespondencji z producentem, albo może jesteś na jakiejś liście mailowej użytkowników, jeżeli taka istnieje.
0: Na Facebooku jestem, znaczy ja powiem szczerze, ja będę chciał promować ten sprzęt. Jeżeli bym mógł testować, albo być testerem, albo gdzieś tam się włączyć, to na pewno jestem na tyle przekonany, że tak.
2: Natomiast no, wygląda na to, że możemy się czegoś spodziewać jeszcze, że to nie jest ostatnie słowo w najbliższej takiej najbliższej.
0: I zwróćmy uwagę na to, że tych aplikacji naprawdę trochę dochodzi. To jest telefon, ja bym powiedział, półotwarty, to znaczy oczywiście, że osoby, które chcą mieć czystego Androida, to sobie wybiorą sprzęt właśnie albo dotykowy, albo Capsys. No bo Capsys jednak... Ja Capsysa nie widziałem. Ja powiem szczerze, do dwójki miałem pewne zastrzeżenia różne. O tym może nie chciałbym teraz mówić, bo to nie jest przedmiot naszej audycji. Więc ja nigdy się nie uprzedzam do żadnych sprzętów, ale z pewnym dystansem patrzę na trójkę. Aczkolwiek jeżeli mnie przekona, na pewno o tym powiem. I myślę, że nawet... Jeżeli mnie przekona, to myślę, że nawet nagram film promujący ten telefon bezpośrednio. Okay. Jeżeli on będzie faktycznie funkcjonalny... Co jest możliwe.
2: Ale... Okej. Okay. Czyżby się znalazły twoje notatki, Darku?
0: Tak, znalazły się. Otworzyłem je, otwieram je z komputera. No ja już nie, powiedziałeś, się rozgadam pewnie, więc ja będę chciał sobie to punktowo.
2: To ja zobaczę, czy czegoś to nas przypadkiem nie piszecie i nie wygląda na to, żebyście pisali. Pamiętajcie, że możecie się z nami oczywiście w dalszym ciągu kontaktować. Jeżeli chcielibyście pisać, tak jak ja teraz sprawdzam wasze tu wiadomości, no to kontakt.tyflopodcast.net to nasz panel kontaktowy lub pod naszą transmisją na YouTubie lub Facebooku www.facebook.com/tyflopodcast. No i gdybyście chcieli do nas dzwonić, to 22 398 73 56 i wewnętrzny 513 177 275. To po usłyszeniu komunikatu i zatwierdzamy krzyżykiem.
0: I chyba potem drugi raz ten krzyżyk trzeba jeszcze raz wcisnąć, jak będzie jakiś komunikat. Chyba...
2: Tak.
0: No tak. I teraz tak. Zapomniałem powiedzieć, że można grać w Quentina. Chyba o tym mówiłem w pierwszej audycji, ale nie pamiętam przez stronę internetową w gry Quentina.
2: To działa? Bo to jest bardzo, bardzo specyficzna i rozbudowana aplikacja. Ja cały czas się zbliżamy nieuchronnie do moich przemyśleń a propos tego, jak można by w dzisiejszych czasach stworzyć optymalny
0: telefon. To za chwilę, bo ucieknie mi temat wad i zalet.
2: Ale to działa. Nie ma problemu, dlatego mówię, że to działa, bo byłem zdziwiony.
0: Działa. Niektóre gry, które ja preferuję, to działają. Czyli
2: na przykład... to się da z klawiaturą jakoś bardzo wygodnie obsłużyć. Na przykład, no nie wiem, chciałbym szybko nacisnąć Uno.
0: Bardzo to szybko nie, ale... Bardzo szybko nie, ale się da, tak powiem. Jest to, wiadomo, trochę trudniejsze. Aha. To przez stronę, jaką grał na dotykowcu, też by nie było tak łatwo. Ale...
2: Nie, ja wiem, ale myślałem, że w jakiś sposób wykorzystywana jest klawiatura. Ale okej. Okay.
0: No nie jest wykorzystywana z uwagi na hierarchię, ponieważ... Może odpowiem na to pytanie. Przeglądarka w Mindshellu wygląda tak, że możemy... Nawigujemy strzałkami i po wciśnięciu każdego z klawiszy T9 jest inna hierarchia obiektów. Jedynka to jest wszystko, dwójka to są nagłówki, czwórka to są linki i tak dalej. Przenieś mnie do początku strony, przenieś mnie do końca strony, przechodź po słowie, szukaj. No jest dużo takich możliwości, więc generalnie jest to do ogarnięcia i wcale nie jest to tak wolne, aczkolwiek oczywiście na komputerze to śmiga przy aplikacji. Ale
2: jasne.
0: Może teraz to, o czym chciałem powiedzieć najbardziej.
2: Tak.
0: Zalety i wady telefonu, przy czym pomijam teraz zalety klawiszowe, to znaczy pomijam to, że ja jako Dariusz Marciniszyn uwielbiam klawiaturę fizyczną i do tego ten telefon polecam. Ja teraz, mówiąc o zaletach, będę mówił o rzeczach, których nie zaoferuje mi Android i iOS. Mało jest takich rzeczy, których mi nie zaoferują takie rozwiązania, ale jednak kilka takich rzeczy jest. Pierwsza rzecz... to jest bateria. To już o tym mówiłem. Wybitna bateria, do tego jeszcze wymienna bateria, do tego jeszcze nie najdroższa bateria, jak na tyflo sprzęt. Nie wiem, ile teraz kosztuje akumulator na przykład do iPhone'a, jakbym sobie chciał wymienić, w jakiej cenie jest taka rzecz, ale
2: no, kilkaset złotych myślę, że spokojnie.
0: No to tu mamy chyba do 100 złotych.
2: Oryginałach.
0: No to do 100 złotych to naprawdę cena nie jest zaporowa i naprawdę ten telefon sobie bardzo dobrze radzi z baterią i to jest coś, co mi mogą zaoferować tylko wielkie telefony. Oczywiście, jeżeli sobie kupię jednego z większych iPhone'ów albo dużego Androida, naprawdę duży telefon, no to oczywiście da się, ale jeżeli chcę mieć taki telefon, który mi wejdzie do kieszeni bez problemu, no to jednak nie. To jednak tutaj Blindshell jest bezkonkurencyjny. Zaznaczam, nie wiem, jak radzi sobie Capsys. Niedługo się dowiem i na pewno o tym powiem. Po drugie, to jest też coś, o czym mówiłem, ale też się tego... Ja nie wiem, jak to działa na iPhone'ach, na Androidach dokładnie, ale podejrzewam, że nie działa to tak precyzyjnie. Możliwość obsługiwania w rękawiczkach na mrozie. Czasami chcę odebrać, odpisać, no, po prostu, żeby mi nie było zimno, bo jest mróz, albo jest wiatr, albo deszcz. Bez problemu to działa. Aplikacja szachowa, o której mówiłem, bardzo fajnie działająca, bardzo dobrze przystosowana do klawiatury. Możliwość nagrywania rozmowy z poziomu, od razu z jej poziomu. No jest to wygodne, co mogę powiedzieć. Aha, o tym też nie powiedziałem. Istnieje możliwość teraz sprawdzenia, kto do nas napisał SMS-a, jeżeli z poziomu rozmowy telefonicznej. Kiedyś tego nie było, teraz już to jest. No oczywiście nagrywanie rozmowy przy pomocy dwóch klików, no jest jednak ułatwieniem. I teraz powiem o wadach telefonu. Oczywiście nadal brak nawigacji jest wadą, o czym warto powiedzieć. Brak aplikacji do rozkładu jazdy, która by się przydała, ponieważ... powiem tak, z pociągami jestem w stanie sobie sprawdzić to przez stronę. E-podróżnik jest bardzo trudną stroną i no, ja powiem szczerze, że nawet na komputerze stronę podróżnik sprawia problem. Nie wiem, jak ty, Pawle, sobie, co sądzisz o tej stronie?
2: Dawno z niej nie korzystałem. Ona miała aplikację na Androida, która była całkiem, całkiem fajna i tam rzeczywiście
0: tak,
2: dało się sprawdzać nawet PKS-y.
0: Tu przyznaję, Android wygrywa. No, nie ma tak o czym mówić w ogóle. Android tutaj kasuje. Wszystko.
2: Natomiast potem Skycash wprowadził autobusy, te takie właśnie prywatne PKS. Potem też BlaBlaCar zaczął także wyświetlać, Omio, Infobus, więc parę tych wyszukiwarek, które zaczęło indeksować autobusy, się pojawiły, więc teraz alternatyw jest dość. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o autobusy, to z ciekawości, czy próbowałeś tej strony m.rozkładzik.pl?
0: Nie.
2: Na Blindshellu?
0: Nie znam tej strony.
2: Zobacz sobie, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, webowa wersja tego rozwiązania, które na Androidzie nazywa się Mobile MPK. Ono jako aplikacja na Androida nie jest idealnie dostępne, ale jest preferowane przez wiele osób niewidomych. Ono działa na tyle. Ja też z niego korzystałem na Androidzie, że spokojnie można się dowiedzieć tego, czego się chce dowiedzieć.
0: Dowiem się już jutro, sprawdzę to już jutro i jak tylko audycja zostanie zauploadowana na stronę Tyflo Podcastu, to napisz o tym w komentarzu od razu.
2: No, trochę tych notatek trzeba będzie zrobić, co tam w tych komentarzach będziesz chciał wpisać, bo tu się parę kwestii pojawiło.
0: Znaczy nie, no dwie rzeczy na razie mam wpisać, czyli to, a druga rzecz to jest z jakiego silnika korzysta producent, jeżeli mi udzieli takiej informacji. Tak, to jest druga. I jakiś silnik szachowy też ewentualnie mogę sprawdzić.
2: No, jeśli liczę, to mogliby zrobić online nawet.
0: Myślę, że dojdzie do tego. Myślę, że to jest...
2: Byłoby fajnie.

0: naprawdę nagrywa dobrze, jak na telefon. I to jest... No nie mam powodów do narzekania, przecież iPhony też robią jakieś pliki MP4, takie poglądowe wideo. Tu naprawdę nie ma co narzekać, ale redukcja szumów, po prostu to nagranie z butami... No,
1: jak rozumiem, zgłaszałeś to do producenta?
0: Nie, szczerze mówiąc zapomniałem o tym, bo teraz sobie o tym przypomniałem przy okazji pisania artykułu też. Jakoś mi to uciekło, ale zrobię to na dniach. Zrobię to od razu, bo to jest coś, co można wyłączyć i naprawdę będziemy szczęśliwymi posiadaczami niezłego dyktafonu, który nagrywa w OGG, ale może formaty też się da podpiąć. Ale naprawdę ten dyktafon jest niezły. Naprawdę ten dyktafon jest niezły, tylko no mówię, często jest tak, że kupujemy płytę nagrania po masteringu i ten mastering te nagrania po prostu nie pomaga, tak powiem. No i tak niestety jest w przypadku Blind Shella. To mogę powiedzieć, dla niektórych osób wadą jest brak aplikacji bankowej, to od razu powiem, że tej aplikacji nie ma. Ja na telefonie dotykowym bym raczej z banku nie korzystał. Z przelewów, bo jestem na tyle mało ogarnięty, jeżeli chodzi o metodę dotykową wprowadzenia tekstu, że bałbym się, że chyba coś pomylę. Ale oczywiście są osoby, które powiedzą, że bank to jest to, czego potrzebują i oczywiście Blind Shell nie jest... Ja mówię,
1: producent chyba zauważa to, bo ja też uczestnicząc w jednej z dyskusji na portalu Clubhouse w ramach czeskich spotkań osób niewidomych, miałem przyjemność kiedyś wysłuchać również wypowiedzi producentów Blind Shella, którzy odnotowali fakt, i to chyba chodzi pewnie o Czechy, ale może nie tylko, że użytkownicy chcą z tej bankowości jakoś korzystać i oni o tym wiedzą. Nie powiedzieli nie.
0: Nie powiedzieć nie, aczkolwiek ja powiem tak, większe są szanse na nawigację na dzień dzisiejszy,
1: tak,
0: na pewno.
1: Tak. Domyślam się, bo to jest ciężka sprawa.
0: O tym trzeba powiedzieć, większe są na pewno szanse na nawigację. Nie ma co się łudzić, nie liczmy na to, że te aplikacje bankowe się pojawią w przyszłości, bo nie ma co wprowadzać w błąd.
1: No nie, to nie było też moim celem po prostu.
0: Nie, ja wiem, że nie, tak. Że nie było, ale...
1: No. Pewnie dużo by uprościło, gdyby na przykład Blik był osobną aplikacją, a nie był zintegrowany z bankiem. Taką aplikację ograniczoną, okrojoną tylko do Blika może dałoby się jeszcze jakoś wybronić, ale no zawsze jest też przeglądarka internetowa i tą bankowość można...
0: No właśnie tu mam problem, ja ci powiem, że... Aha. Mój bank postrzega przeglądarkę Blind Shellową jako złośliwe oprogramowanie. I co ja mam zrobić? No nie, po prostu się nie da. Nie da się i tyle. No.
1: Rozumiem, jasne. No, nie jest to typowe oprogramowanie, a banki jednak będą się teraz próbowały nastawiać na oprogramowanie raczej typowe, no, o czym sami się przekonujemy.
0: Tak,
1: Wiele historii było już o tym, jak dostępność screenreaderowa została zrujnowana.
0: Dlatego, tak jak powiedziałem, no, nie ma co łudzić się.
1: No jasne.
0: Tak, i to mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Blind Shella na dzień dzisiejszy, że telefon spełnia swoją funkcję. No, po roku akumulator jest w takiej kondycji, o jakiej mógłbym pomarzyć, mając sprzęt z Androidem. Już nie wspominam o iPhone'ach, bo naprawdę Androidy tutaj lepiej stoją, jeżeli chodzi o baterię, o kondycję taką. No, ten telefon mi na przykład na zimnie nigdy jakoś źle nie zareagował. Bo nie wiem, jak telefony sobie na zimnie radzą inne teraz, ale ten telefon na zimnie mi na przykład nigdy nie zwariował, mówiąc potocznie. Czy tam
1: ja
0: nie...
1: problemów z moim nie mam, więc...
0: Ja wiem, podejrzewam, że nie ma problemów z takimi rzeczami, ale to działa dobrze. No, oczywiście nie wiem, czy powiedziałem, że można zrobić kopię zapasową telefonu, wrzucić ją na kartę i można otworzyć sobie wszystko, to jest bardzo ważna rzecz. Kontakty można do pliku rzucić. O czym ja mogę nie mówić w ogóle, tak myślę, w poprzednich audycjach.
1: Bo wyszła jednak kwestia przy prywatnych rozmowach gdzieś tam moich z kimś.
0: Tak.
1: Czy Blind Shell wspiera wizytówki VCF?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: No właśnie, no to jest szkoda, bo jednak mimo wszystko, okej, format trochę wymiera, bo teraz sobie wysyłamy wizytówki tak czy siak jakimś WhatsAppem czy innym komunikatorem. Natomiast w czasach Nokii bez takich wizytówek, to ciężko z kontaktami, żeby inaczej jakoś je sobie wysyłać. Tak to się robiło.

0: Jeżeli ktoś, czy pytała cię ta osoba, która ma ten telefon?
1: Nie, nie, nie, to wynikło w ogóle w rozmowie gdzieś tam prywatnej, dotyczącej.
0: Znaczy, ja w ogóle
1: kogoś
0: może
1: tutaj szedłem.
0: Z czymś takim się zwrócę do osób, które słuchają nas. I jeżeli są jakieś faktycznie rzeczy, które można by zgłosić, to naprawdę w komentarzach, ale nie tych facebookowych, tylko na tutaj, bo to jest zawsze takim nośnikiem forum jest jednak tutaj ta strona internetowa, bo tutaj się zawsze najwięcej dzieje, jeżeli chodzi o dyskusję. Zbierzmy taką listę pytań do producenta, żeby raz to wysłać i wysłać taką, oni na pewno odpowiedzą albo tak, albo nie wiemy, albo planujemy, ale jeszcze nie wiemy kiedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby takie rzeczy zebrać. Ja wiem, że mam zapytać o VCF, ja wiem, że mam zapytać o redukcję szumu, ja wiem, że mam zapytać o silniki, a kolega, który się do nas dodzwonił, ma zapytać o kody QR. Tak. No i oczywiście Nuno tak. O swoich obiekcjach, które wyraził tutaj, też powie. I uważam, że bardzo dobrze, bo osoba, która jest niezadowolona, uważa, że telefon nie jest... Tylko oczywiście... oddzielam po prostu wypowiedzi ideologiczne, na przykład typu na niektórych listach dyskusyjnych, że z duchem czasu trzeba podążać, znaczy, że trzeba się przyzwyczaić, że trzeba się przestawać.
1: Jakby to jest takie jasne.
0: Tak, tak. Po prostu mówimy o merytorycznych rzeczach.
1: Oczywiście.
0: Nuno tutaj jest, nie popiera tego sprzętu i jeżeli ma jakieś spostrzeżenia, być może z perspektywy właśnie antagonisty będzie w stanie pomóc użytkownikom albo rozwiać swoje wątpliwości, albo ich nie rozwiać. Tu mówiłeś jeszcze na koniec, chciałeś poruszyć jakąś taką ciekawą rzecz. A, jeszcze jedna rzecz. No, jednak wybieranie tonowe na planszetu to działa super. No jednak powiem szczerze, że panel dotykowy i wybieranie tonowe jest trochę trudniej.
1: Z tym ja też miewam problemy, to prawda.
0: Ty masz iPhone'a, tak?
1: Ja mam iPhone'a, jestem z niego zadowolony, natomiast tu rzeczywiście na takich IVR-ach, na tych wszystkich systemach, gdzie się cyframi jednak wybiera różne opcje, to się da i ja sobie poradzę, muszę przejść na głośno mówiący oczywiście i tak dalej i ja to muszę odnaleźć na ekranie. Natomiast no, bywało już tak, że gdzieś tam nie zdążyłem znaleźć tej cyfry na czas, że coś tam się nie kliknęło, mimo że ja naciskałem z całych sił,
0: no
1: dotykałem
0: właśnie.
1: Tam i ten...
0: Ale więc, przy uchu, tak. Jak masz telefon przy uchu, nie ma możliwości, żeby...
1: Nie ma możliwości.
0: No jest to zaleta czasami, to powiem, zwłaszcza jak teraz kiedyś się dzwoniło do konsultanta, wciskało się jedną cyfrę, a teraz, żeby na przykład zapamiętać, jak się dodzwoni gdzieś tam, trzeba wiedzieć, że trzeba wcisnąć 0, potem 5, bo jak wciśniesz inną cyfrę, to będzie ci człowiek mówił i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to ułatwienie i jest to coś, czego dotykowe telefony póki co nie posiadają. No dobrze, to teraz przechodzimy do tego, co chciałeś
1: to,
0: powiedzieć.
1: Co ja chciałem, więc może ja otworzę to takim pytaniem do ciebie, Darku, jeszcze. Jak byś tak miał przewidywać, spodziewać albo realistycznie ocenić, jak myślisz, jakie aplikacje z takich usług zewnętrznych, które znamy, lubimy, korzystamy, mają szansę na takim planszelu się pojawić? Nie chodzi mi teraz o to, co producent zamierza czy nie zamierza, bo tego nie wiemy, ani ty, ani ja, ale co uważasz, że realistycznie może na takim planszelu się pojawić?
0: Więc na pewno co roku będą jakieś gry, to wiem, to jest pewna rzecz, bo to jest jakby pewna taka druga rzecz. Podejrzewam, że drobne poprawki, które, ale to trzeba zgłosić, bo to producent sam się nie domyśli. Jeżeli 20 osób napisze o kodach QR, no bo umówmy się, producent wyszedł nam naprzeciw i producent stworzył taką aplikację, która otwierając PDF czyta tam tekst. Czyta nam po prostu plik tekstowy. I oczywiście najprawdopodobniej producent zapomniał o tym, żeby można było otworzyć plik wersji oryginalnej i zobaczyć ten kod QR. To jest, podejrzewam, przeoczenie producenckie i nikt na to nie zwrócił uwagi, tak podejrzewam. Więc ja myślę, że jeżeli się zgłosi, tym bardziej, że kody QR są wspierane, więc ja myślę, że jeżeli się zgłosi to do producenta, to zostanie to uwzględnione. To jest taka informacja. No, myślę, że wsparcie dla bibliotek. To jednak będzie, myślę, że już niebawem. Na mieście się o tym dużo mówi, tak powiem. Sam jesteś świadkiem tego, że gdzieś tam się mówi, schodzą słuchy i to pewnie będzie. Jedną rzecz mogę powiedzieć. Aplikacja do nawigacji albo będzie, albo jej nie będzie. To znaczy albo będzie i to będzie działać bardzo dobrze, albo po prostu będzie informacja, że tej aplikacji nie będzie. Ja, wydaje mi się, że tutaj jakiegoś rozwiązania pośredniego nie powinno być. Mhm. Ale nad czym myśli producent? Tak poza tym, to mówiąc szczerze, nie mam pojęcia. No ja bym o tego SPI-ka też jeszcze uderzył, bo to by faktycznie mogło dużo pomóc.
1: Ja jestem w ogóle też ciekaw, czy takie aplikacje można też pod Blindtrella tworzyć. Czy to jest tylko i wyłącznie moc, którą posiada producent, czy może na przykład, powiedzmy, mieliśmy tutaj 2 tygodnie temu wywiad z Wojtkiem Figlem i Arturem z Zatoichi na temat aplikacji Zuzanka. Zuzanka wyszła sobie na iPhone'a. Nie wiem, czy tam jest plan w najbliższej przyszłości, żeby ona na Androida też wyszła, czy też nie. No i powiedzmy, oni by chcieli stworzyć Zuzankę na Blindtrella. Czy to jest w ogóle realistyczne, żeby
0: wiesz,
1: oni...
0: to trzeba pytać producentów. To ja absolutnie nie mam... tym bardziej, że nie znam się zupełnie na programowaniu i
1: jasne.
0: Ja myślę, że jeżeli masz takie przemyślenia, no to będziesz na pewno osobą bardziej kompetentną ode mnie tutaj, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć. Znaczy, ja oczywiście mogę zapytać, ale myślę, że ty bardziej będziesz wiedział, o co pytać, jeżeli ci udzielę jakichś takich odpowiedzi, powiedziałbym, specjalistycznych, to ja się na programowaniu, o napisaniu aplikacji zupełnie nie znam. Ty jesteś w stanie, myślę, wejść w tę dyskusję. O, tak powiem. Ty, osoby, które się znają na temacie. Ja się na temacie nie znam.
1: No ja też jakoś specjalnie na programowaniu, ale sam jestem po prostu ciekaw, czy jakby programowanie aplikacji pod Blindtrella jest otwarte dla osób trzecich. Czy to
0: wątpię, ale no jednak...
1: Bo to mogłaby być duża przewaga wtedy tego systemu.
0: Powiem tak, jednak jakieś zagraniczne podmioty współpracują, czyli w jakiś sposób jest to otwarte, tylko na ile, co, to by trzeba sprawdzić. Mhm. Nie wiem.
1: Bo gdybym ja miał typować, co mogłoby się pojawić, ja też nie wiem, czy to się pojawi, czy nie, czy to będzie jakimkolwiek priorytetem. No myślę, że na przykład mógłby się pojawić Spotify. Bo jest możliwość jest API do tworzenia klientów zewnętrznych Spotify'a. Ono tam jest pewnie w jakimś dużym stopniu ograniczone. Natomiast można stworzyć playera. Ja widziałem playery do Spotify'a, do Tidala, do Deezera coś się też chyba da tworzyć, jakieś tam API istnieje, tak mi się wydaje. Więc serwisy streamingowe moim zdaniem byłyby bardzo logicznym krokiem, żeby się pojawiły w Blindtrellu.
0: Jest to możliwe, bo to jest rozwiązanie międzynarodowe, a nie...
1: Tak.
0: Ja myślę, że jak najbardziej taki Spotify, no kto wie, czy byś... No jeżeli podcasty dostaliśmy, radio internetowe działa dobrze, podcasty działają lepiej, bo można już je... chyba nawet można pobierać odcinki podcastów na telefon, więc działa to lepiej. No Spotify by tutaj, powiem szczerze, bardzo jeszcze usprawnił, bo dużo osób z tego korzysta.
1: Tak.
0: Można by sobie wykupić.
1: No ja nawet ostatnio tworzyłem playlistę, bo Spotify na to pozwala. Z innymi osobami mieliśmy imprezę i chcieliśmy sobie zrobić muzykę. I w 7-8 osób tworzyliśmy razem playlistę na Spotify'u, więc oprócz tego, że sobie sami możemy czegoś posłuchać, no to możemy też się w ten sposób integrować, że będziemy wspólnie jakąś muzykę tam organizować i się w DJ-ów bawić. Ja też myślę, że kierunkiem, który mogliby dalej gdzieś rozwinąć, są różnego rodzaju komunikatory, portale społecznościowe. Padły już pytania w różnych wywiadach na temat Twittera, na temat Mastodona. I znowu, pytania były akurat do Blindtrell USA, więc nie do producenta bezpowiednio, ale do kogoś, kto blisko.
0: Ja powiem tak, od razu wejdę ci w słowo, teraz tym razem ja przepraszam.
1: Proszę, proszę bardzo.
0: Zacznijmy od aplikacji na Facebooka. Bo oczywiście przez stronę można sobie radzić, ale zacznijmy od zaadaptowania aplikacji do Facebooka, co jest możliwe, a potem myślmy o reszcie.
1: To znaczy, dlaczego ja wspomniałem o Twitterze i Mastodonie? Ponieważ w przeciwieństwie do Facebooka, do obydwu serwisów, to Twitter jeszcze, i tu bym niestety za dużo się nie spodziewał, że to długo potrwa, bo tak jak mówiliśmy w tym przeglądzie, pewne ruchy Twittera i Elona Muska wskazują na to, że to nie będzie raczej polityką serwisu, żeby to API dłużej przetrwało, ale Mastodon jak najbardziej ma API, które pozwala tworzyć własny interfejs, więc to nie będzie dostosowywana aplikacja na siłę oryginalna, tylko będzie można stworzyć, tak jak jest Blindtrellowy Telegram, będzie można stworzyć Blindtrellowego tam Twittera czy Mastodona z takim uproszczonym interfejsem, jaki on jest. Facebook również, zgadzam się, powinien być Ale to jest bardzo duża, potężna aplikacja, w której interfejs zmienia się jak w kalejdoskopie. I ja się niestety obawiam, że tu może być troszeczkę problem. Nawet w przypadku Skype'a została użyta aplikacja Skype Lite. Te aplikacje Lite, one powstały z myślą o chyba rynkach, gdzie ten internet jest też troszeczkę mniej dostępny, żeby zużywać mniej danych, żeby tam może było trochę mniej funkcji, ale też z drugiej strony, żeby na trochę mniej potężnych telefonach te aplikacje uruchamiać, więc tam z zasady też trochę mniej rzeczy
0: zmienia. Ale niech to będzie Facebook Lite, jeżeli by się jakiś był.
1: Facebook Lite nigdy nie był dostępny nawet z talkbackiem i obawiam się, że tu leży największy problem producenta.
0: No tak, to
1: że
0: to
1: tutaj
0: prawda,
1: może
0: to,
1: być ten problem
0: to, z dostosowaniem. To prawda, to... Ale faktycznie, może Twitter faktycznie będzie... No.
1: Tak, Twitter, Reddit też jest takim portalem. Tak, on jest jasne, że anglojęzycznym w dużej mierze.
0: W ogóle fajna byłaby rzecz, tylko nie wiem, czy ja sobie teraz mi się to jakoś tam urodziło w głowie, że jest jakaś taka anglojęzyczna aplikacja pod Androida a la Klango, która ma tam swoje gry, tam ma swojego klienta Telegrama i ona jest...
1: Voxmate, chyba o to ci chodzi.
0: Jakby oni tego Voxmate'a wstawili, no to ja myślę, że byśmy naprawdę... To byłoby
1: tak,
0: coś.
1: Tylko problem polega na tym, że Voxmate jest poniekąd konkurencją do BlindShell'a, bo Voxmate ma umożliwić osobom nietechnicznym korzystanie z telefonu dotykowego. I tam jest cała nakładka, to nie jest screen reader, to nawet nie jest tradycyjna aplikacja, to jest samoudźwiękowiona aplikacja, w której nawigujesz ich własnymi gestami, bo tam jest gest w górę, poprzedni gest w dół, następny element, rozwijasz w prawo, zwijasz w lewo, więc to jest poniekąd taki blind shell w wydaniu na telefony dotykowe.
0: Czyli to jest taki Audio Game Hub, jest taka aplikacja Audio Game Hub, która umożliwia nawigowanie, ale jakby to blind shell, no nie wiem, no ja myślę, że blind shell by się nie obraził. Znaczy, no nie wiem, może
1: tak,
0: być.
1: Ja kiedyś prowadziłem wywiad właśnie z twórcą Voxmate'a i pytałem, jak się orientuje właśnie na to, że są rozwiązania podobne do jego na rynku typu właśnie Blind Shell. I on stwierdził, że to są różne rozwiązania, dobrze, że dla każdego jest jakaś opcja.
0: Ja mówię, no mnie osobiście takie rozwiązanie, znaczy nie mówię, że nie przekonuje, bo fajnie, że jakieś tam gry można z ludźmi porozmawiać, ale i tak mi to nie rozwiąże problemu pisania. To z tego, że ja mam nakładkę gesty, jak pisanie...
1: Tam było szukanie liter akurat.
0: No oczywiście, że to działa i ja napiszę...
1: Nawigacja litera po literze i wybieranie.
0: No chyba w Androidzie też to było, z tego co pamiętam. Ale tak jak powiedziałem, no może by to ułatwiło jakoś, no nie wiem, ale tu ja wiem, że czasami między różnymi firmami są różne, powiedziałbym, zależności, których nie znamy, więc ja w to się też nie wgłębiam. Jasne. Na pewno byłoby to bardzo pomocne, gdyby te firmy się porozumiały, bo naprawdę dostalibyśmy bardzo fajne, łatwe narzędzie, proste. Ono jest spolszczone już, nie wiesz?
1: Nie, z tego co wiem raczej nie. Ja nie. W ogóle też od chyba ponad roku nie słyszałem, żeby coś tam się działo, ale też nie obserwowałem tematu jakoś bliżej, więc życzymy powodzenia.
0: No oczywiście moim marzeniem, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o aplikację, jest 1000 karciany.
1: No tak.
0: I w ogóle powiem szczerze, że tego 1000 nigdzie nie widzę, bo ani na Androida nie znam aplikacji, która byłaby udźwiękowiona. Na iPhone'a nie wiem, chociaż podejrzewam, że też nie ma. Na PC też nie znam. A to jest gra, którą po prostu lubię.
1: Jasne.
0: To jest gra, którą po prostu, wiadomo, nie to, żebym teraz grał notorycznie, bo ja mam się czym zająć.
1: Oczywiście.
0: Ale to by mi jakoś tam, powiedzmy, no chciałbym sobie czasami jakoś tak, lubię tę grę i byłoby to
1: miejmy
0: fajne.
1: Nadzieję, że producent wprowadzi. TikTok też byłby całkiem fajnym programem. Ciekawe, jakby BlindShell wyrobił dźwiękowo. Natomiast TeamTalk jest dość prostą aplikacją w konstrukcji, to po pierwsze, a po drugie jest open source. Więc kod, znaczy klient androidowy jest open source, bo nie same SDK. Więc wyobrażam sobie, że dość łatwe byłoby dla producenta pobranie kodu źródłowego TeamTalka i przerobienie go pod BlindShell'a.
0: To by było też fajne, że dużo osób korzysta z TeamTalka.
1: No tak.
0: To To jest takie rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie, które myślę, żeby mogło, mogłoby tutaj. No co jeszcze uważam, że pobieranie z YouTube'a można by.
1: No to jest kwestia taka chyba trochę w szarej strefie, jak chodzi o legalność. I myślę, że tu producent mógłby mieć takie obiekcje, że gdyby zaoferował coś takiego, to nie byłby dla nich najlepszy PR. Nie wiem, jak ty to widzisz. Ale...
0: Tak, ja to rozumiem oczywiście, ale sam YouTube jest średnio, umówmy się, chyba...
1: Wiem, oni nie kontrolują, ale to jasne i tu można się spierać, ale...
0: Bo ja powiem tak, jeżeli już YouTube jest wprowadzony, no to...
1: Znaczy, tak, a tam jest jakieś API, umówmy się, nie? Tam jest jakieś proste API, którego Google jakoś jeszcze nie blokuje. To jest podobna sytuacja jak ze Spotify'em. Jest zaoferowane jakieś tam API, tych klientów, nakładek różnych na YouTube'a powstaje, ale chyba to nie jest jakieś nieoficjalne API. I to nie jest chyba coś, co Google jakoś tam przeklął, czy się od tego odżegnuje.
0: No, no właśnie, dlatego, no, dlatego...
1: Ale pobieranie, no...
0: No...
1: Potrafię zobaczyć powody, dla których producent się może nie zdecydować na ten krok.
0: Ja też potrafię i ja na to nie nalegam, bo jeżeli ja potrzebuję sobie wyciągnąć jakiś film, a zdarza się to są jakby... Na pewno z MP3 z tego nie zrobił, wiadomo, tak. Oczywiście. Ale no, rozumiem. Ale...
1: Zwłaszcza, że opcję oglądania offline też oferuje sam YouTube po wykupieniu subskrypcji w oficjalnej aplikacji. Tu mógłby być też problem z Google. Tak?
0: No tak, i też jeszcze chyba... A czy teraz nie można pobierać filmów, jeżeli się ma na YouTubie, jeżeli się wykupi?
1: Jak wykupisz, tak.
0: No to właśnie.
1: Czy pobierać, ale tylko do oglądania w apce YouTube, tak?
0: Aha, czyli to jest, że ja go pobieram do...
1: Do apki YouTube, tak.
0: Ja tego nie...
1: Nie masz dostępu do plików. Bo... Mhm. Natomiast powiem ci, dlaczego o to zapytałem. Zapytałem o to, bo Nuno poruszył tu bardzo ciekawy temat, ten, do którego już zmierzam. Mhm. Czyli jak można w dzisiejszych czasach stworzyć telefon dostępny dla osoby niewidomej z klawiaturą, który dawałby nam możliwości takie jak smartfon. Nuno zaproponował takie podejście, żeby zrobić z blindshellowego screenreadera taki screenreader z prawdziwego zdarzenia, który emuluje różne zdarzenia, jak rozumiem, chyba taki był zamysł, emuluje różne zdarzenia androidowe, tak, że możemy nawigować po aplikacjach androidowych tradycyjnych za pomocą klawiatury. Dlaczego ja nie sądzę, że to mogłoby się udać i że wtedy Blindshell by sporo stracił jako telefon dla osób z jednej strony mniej technicznych, z drugiej strony takich, które by chciały coś więcej osiągnąć niż tylko dzwonienie SMS-y. Ja myślę, że sama koncepcja aplikacji androidowej, czy też iPhone'owej, w ogóle smartfonowej, różni się już na tyle od tego, co znaliśmy z Symbiana, że to będzie bardzo trudne. Mamy nagłówki, mamy przyciski, mamy całą strukturę strony internetowej, która ona jest do zrobienia w kontekście aplikacji mobilnej, tak jak to proponuje Nuno. Natomiast to by sprawiło, że ta nawigacja nie byłaby już taka płynna. I to poniekąd gdzieś chyba widać po tych aplikacjach, które są adaptowane na Blindshella, czyli Messenger, WhatsApp, że tam można już wyczuć, że to nie było robione pod Blindshella.
0: WhatsApp, tab, Messenger, z Messengera jestem zadowolony. WhatsApp faktycznie jest do ogarnięcia bez problemu, ale faktycznie jest troszkę mniej... Tak. Znaczy, zgadzam się, aczkolwiek... co stałoby na przeszkodzie, gdyby zrobić na przykład właśnie coś a la LG One Smart obecnie? Jeszcze raz, gdyby Samsung wypuścił właśnie telefon z T9 i z ekranem dotykowym, to gdyby powstał taki UniHertz, tylko nie z kuwerty, tylko z T9 i z ekranem dotykowym. Nie to wrzucę.
1: Tak. To by było okej. Okay.
0: Przecież skoro są telefony z kuwerty i dotykowym, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rozwiązanie było też połączone.
1: Właśnie tylko... Pięknem Blindshella jest na przykład to, że mając odtwarzacz jakiś tam powiedzmy multimedialny, możesz wykorzystać potencjał tego, że masz 12 wolnych przycisków klawiatury, tak jak w tych szachach, do wykonywania konkretnych poleceń. I mi się to w Blindshellu spodobało, że kiedy ja wchodzę w radio, to klawisze od 1 do 9 to są presety i przełączam się między zaprogramowanymi ulubionymi stacjami radiowymi.
0: No właśnie.
1: Tego się nie da tak łatwo zrobić na systemie, który kompletnie porzucił już koncepcję sterowania nim klawiaturą. To znaczy, można sterować klawiaturą, ale jest to cały czas nawigacja po strukturze. W LG-ku było tak, jak było zazwyczaj w Androidzie. W Androidzie jest tak, że Osobną kwestią jest nawigacja klawiaturą i nawigację klawiaturą deweloper konkretnej aplikacji musi świadomie zaimplementować. Nikt tego aktualnie nie robi i nie sądzę, żeby robił, zwłaszcza wśród wielkich, czyli jakieś tam banki, Ubery i tak dalej, ponieważ no, większość ludzi jednak używa ekranu dotykowego. Więc ta nawigacja klawiaturą kompletnie nie jest już implementowana. Prawdopodobnie byłaby grupka zapaleńców, którzy by to robili dla idei i to głównie byłaby osoby pewnie ze środowiska. Natomiast nie ma co liczyć na to, że to się pojawi w mainstreamowych aplikacjach androidowych. Coś, co można było zrobić.
0: To oczywiście, to jak najbardziej, zgadzam, pełna zgoda.
1: Coś, co można było zrobić i robił to Shine Plus jako jedyny screen reader do tej pory, to jest przełączanie się między nawigacją klawiaturową klasyczną, a tryb eksploracji, w którym strzałki nawigowały tak jakby gesty lewo-prawo.
0: No i dlatego Shine Plus chyba najlepiej działał z tym Magiciem.
1: Tak. To działało. Tam jeszcze pewne rzeczy robił Corvus, czyli ta słowacka nakładka, która jest też poniekąd screen readerem. Oni tam też coś chyba w tę stronę działali. Wtedy jeszcze. Teraz się chyba już też odżegnali i robią tradycyjną nawigację dotykową. Czyli chodzisz strzałkami po aplikacjach, ale to jest wtedy nawigacja po strukturze. Czyli wchodząc na przykład w WhatsAppa, masz WhatsApp, nagłówek, zakładka czaty, zakładka połączenia, zakładka relacje, zakładka coś tam i w końcu może przycisk nowy czat, lista czatów i tu dopiero czaty. I tak wyglądałaby nawigacja po każdej aplikacji i myślę, że osoby, które kupują telefon przyciskowy, chyba nie na to też troszkę liczą. To znaczy są osoby techniczne, którym by to może nie przeszkadzało, ale osoba, która już jest w stanie się poświęcić i nawigować po takiej strukturze, miałaby też takie życzenie, żeby móc szybko przeskoczyć do konkretnego elementu.
0: Ja się zastanawiam, jak to Capsys rozwiązał. Ja to chcę zobaczyć i ja to zobaczę niedługo.
1: Właśnie, no ja też jestem ciekaw.
0: Bo jest to telefon... a widziałeś Capsysa 1-2? Nie.
1: Zdaje się, że tu jeszcze mamy w obróbce wywiady z Reha for the Blind z tego roku i Paulina widziała trójkę na stoisku. I z tego, co ustaliliśmy, chyba niestety tego nie obeszli, czyli raczej nawigacja ekranem dotykowym, a raczej pisanie klawiaturą T9.
0: Tylko pytanie, czy można się przełączyć, bo jeżeli tak jest, ma to sens, ale czyli wygląda to tak, że faktycznie mogę się łatwo przełączyć z jednego na drugie, czy to wymaga jakiegoś zachodu, tak jak na przykład...
1: Chyba nie. To znaczy, no, po prostu po wejściu w pole edycji możesz używać klawiatury T9. W momencie, kiedy wyjdziesz z klawiatury, wracasz do nawigowania po wszystkim ekranem.
0: No tak, mnie by coś takiego, mówiąc szczerze, usatysfakcjonowało, aczkolwiek wiem, że na przykład osoby starsze już by nie były zadowolone. Tak. Cały czas mówię za siebie, dla mnie problemem nie jest panel dotykowy, tylko pisanie. Ja zawsze to podkreślałem, że ja korzystam z Blindshada z uwagi na, nie na gesty, tylko właśnie na pisanie, które mnie, którego nie lubię, umiem pisać, piszę bardzo wolno, nie sprawia mi to radości i ja właśnie Blindshada wybrałem z uwagi na pisanie i mobilność. I ja zobaczę, jak to w kapsy się działa. Myślę, że już niedługo się przekonamy. Prezentacji nie zrobię, bo niestety producent... No, nie mogę wypożyczyć telefonu, szkoda, bo kiedy testowałem Blindshada i pokazywałem jego możliwości tutaj na antenie, no to tak naprawdę dostałem ze sklepu egzemplarz i mogłem go wytestować. Potem się sam zdecydowałem na zakup i sobie go kupiłem, ale dostałem sprzęt do testów. Tutaj niestety firma Altix nie chce tego zrobić.
1: Rozumiem. Więc ja widzę rozwiązania sytuacji 2. Ja w ogóle używając Blindshada po raz pierwszy przypomniałem sobie, że miałem kontakt kiedyś z takimi osobami, które bawiły się w konstrukcję własnych telefonów. W ogóle jest taki ruch wśród zwolenników wolnego oprogramowania, żeby nie poddać się temu monopolowi Apple i Google i pójść jakąś swoją drogą. Pomysły są na to różne. Jedni korzystają z telefonów opartych na Androidzie, które no, gdzieś tam są od... trute, mówiąc jakby tam językiem tamtych grup, od usług właśnie Google i wtedy instaluje się jakieś alternatywne sklepy typu F-Droid, gdzie są tylko aplikacje otwartośródłowe. Natomiast są też osoby, które sobie konstruują telefony na Linuxie. I to mnie zainspirowało, bo ja przez jakiś czas miałem okazję korzystać z terminala linuxowego i potrzebowałem tam korzystać z jednej aplikacji i uświadomiłem sobie, bo ja zawsze myślałem, że terminal, Linux to są komendy, muszę pamiętać, jaką komendę wpisać, jak w DOSie, ale okazuje się, że istnieją też aplikacje interaktywne w terminalu i nawigacja po takich aplikacjach wygląda w ten sposób, że ja po prostu sobie chodzę strzałkami góra-dół mojego komputera po menu. Taka aplikacja ma menu i ja z tego menu sobie wybieram. Chcę to, to, to, to, to. OK, Enter. Wchodzę do następnego menu. Wybieram coś tam, Enter. Chcę wrócić, bo coś tam mi się przypomniało, że jednak nie, jednak chcę inną opcję. Backspace, wracam poziom wyżej i jestem znowu w tym poprzednim menu. I teraz w ten sposób można jakiekolwiek interfejsy robić. Można robić menu, można robić playlisty, można robić listę wydarzeń w kalendarzu, listę maili. Nawet przeglądarki internetowe w ten sposób funkcjonują. I mamy do dyspozycji nadal całą klawiaturę liter i cyfr do wykonywania poleceń. I to na przykład i robi coś innego niż Shift i. To wszystko jest wypisane w instrukcji obsługi takiego programu, w tak zwanych man pages, czyli lista komend danego programu. I tak mi teraz przyszło do głowy, że taki Blindshell to mógłby być teoretycznie taki telefon, który właśnie bazuje na takim terminalu, tylko zamiast komputera używamy telefonu i chodzimy po takich menu. On poniekąd taki jest. I są ludzie, i to są zwolennicy wolnego oprogramowania, którzy rozwijają takie aplikacje właśnie pod terminal. Że mają jakiś interfejs do YouTube'a w terminalu, interfejs do czegoś tam w terminalu. I jakby pójść na GitHub'a, czyli największy w sumie portal, gdzie ludzie wymieniają się kodem źródłowym swoich jakichś projektów, to tam takich terminalowych rzeczy można by znaleźć pełno, a jakby popytać ludzi, którzy na co dzień korzystają z Linuxa, to jeszcze więcej. Więc gdybym był producentem Blindshella, to bym nawiązał kontakt z twórcami takich rozwiązań, w ogóle z organizacjami, które uginają się za wolnym oprogramowaniem i za tym, żeby namawiać właśnie tych wielkich, o ile to możliwe, czego oni oczywiście niechętnie robią i nie chcą robić, żeby udostępniali jakieś swoje API.
0: Czyli tak, myślę, że na tyle dużo się sprzedało telefonów Blindshella, bo ktoś tam jakieś statystyki są chyba takie, że ten produkt się jednak przyjął. Że ja Blindshell by na tym nie stracił. No bo co mogliby stracić na tym, jeżeli oni by jakby to kontrolowali, no to tylko by zyskali, więc nie straciliby, bo nie musieliby się tam wchodzić powiedzmy w jakieś tam zależności, tylko tak naprawdę zyskaliby na tym, o czym mówisz, a widać, że naprawdę producenci są w porządku.
1: Tak.
0: Kiedy ja rozmawiałem z naprawdę ludźmi, to zawsze miałem jakby takie dobre, na coś może nie odpowiedzieli, no ale być może czegoś też nie wiedzą. Też nie ukrywajmy, bo jest taki duży zarzut właśnie osób, które no, korzystają ze zwykłych smartfonów, że za taką cenę to coś tam. Ja powiem tak, ten telefon może nie jest piękny wizualnie, ale ten telefon mi kilka razy już spadł na podłogę. Przez przypadek, ale kilka razy im poleciał. No wątpię, żeby Android się w tak dobrym, czy tam już iPhone. Nie mówię, że nie, bo telefony czasami jak też polecą, to się też nic nie stanie, ale ja się nie boję o tego Blindshella. On to jest telefon plastikowy, ale to jest telefon, który przypomina konstrukcyjnie stare Nokia. To jest dla mnie podstawa. A to, czy on jest ładny, czy on jest brzydki, czy on jest szpetny, czy on jest designerski, mnie jako osobę niewidomą to w ogóle nie interesuje. On dla mnie jest funkcjonalny. Więc no ja... Ja mam świadomość, że mój telefon nie należy do designerskich po prostu krzyków, mody i tak dalej.
1: Ale ten design też troszeczkę przeszkadzał nawet pod ręką, że te przyciski są tak po prostu rozstrzelone między sobą. Ja wiem, że on jest dedykowany też osobom starszym, żeby te przyciski były dobrze wyczuwalne.
0: No mi to się podoba, bo w rękawiczkach mogę korzystać. To jest o tyle fajne, że w takich jakichś tam warunkach powiedzmy mniej komfortowych będę to popierał, bo oczywiście Nokia to Nokia. No. Były Nokia, na których mi się lepiej pisało. Na przykład bardzo dobrze mi się pisało na Nokii C5. Uważam, że chyba to był najlepszy sprzęt dla mnie pod względem pisania. Do E52 na przykład miałem pewne zastrzeżenia, chociaż dużo osób... Znaczy, lubiłem ten telefon, ale go nie kochałem. Są osoby. Chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć a propos Blindshella. Tak. Bo są osoby, dla których to będzie zaleta, dla niektórych to będzie wada. Dla mnie to jest zaleta, dla mojej siostry na przykład coś takiego jest wadą. Ten telefon ma taki mikrofon, powiedziałbym, kierunkowy, który on zbiera. Musimy do niego mówić. Tak jak mówimy do mikrofonu dynamicznego, tu też musimy mówić do mikrofonu Blindshadow i on nie zbiera otoczenia. Dla mnie to jest o tyle dobre, że jak sobie z kimś rozmawiam, no to jak na przykład postronna osoba, na przykład, no przykładowo jestem sobie, idę ulicą i ktoś tam krzyczy, no to nie zakłóca mi tego tak bardzo. Dla mnie to jest zaleta, bo rozmawiając przez telefon, ja się skupiam na rozmowie, a nie na tym, żeby otoczenie było słyszalne. Są osoby, które coś prezentują na przykład przez telefon. No to co kto woli, nie mówię, że to jest wada, nie mówię, że to jest zaleta. To jest rozwiązanie, które Blindshadow wprowadził. Dla mnie jest ono optymalne.
1: Okej, okay, no to myślę, że kwestia gustu i kwestia przyzwyczajenia.
0: Tak, kwestia gustu, kwestia przyzwyczajenia, kwestia tego, do czego się, z czego się korzysta przez ten telefon. Tak?
1: Ja jeszcze może wracając do tego tematu, czym mógłby być telefon dotykowy w dzisiejszych czasach, telefon klawiszowy, przepraszam, w dzisiejszych czasach. Jak gdybym był producentem Blindshadow, zrobiłbym też albo to, co zasugerowałem, a może równomiernie, drugą rzecz. Zainwestowałbym w przeglądarkę, żeby ta przeglądarka wspierała jak najwięcej różnych API, technik tworzenia stron, jakichś technik łączenia się z jakimiś sensorami w telefonie. No wszystko, co teraz wspierają nowoczesne przeglądarki, z jednego prostego powodu. Może

0: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. To jest kolejny odcinek Tyflo Radia, w którym dzisiaj będziemy wracać do urządzeń brajlowskich i omawiać trochę historię, ale przede wszystkim współczesność niemieckiej firmy Papenmeier i urządzeń Braillex. Ja tę audycję poprowadzę, a o modelach urządzeń i o ich testowaniu, wrażeniach z użytkowania będą opowiadać Patryk Waliszewski i Michał Dziwisz, który nas realizuje.
1: Dzień dobry.
0: Patryk jest też?
2: Jest.
0: Jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale też mamy gościa przy telefonie, dystrybutor, firma Lumen, Michał Kijewski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: No to może od razu zacznijmy. To znaczy, skąd w ogóle, od kiedy zajmujesz się tymi linijkami, dystrybucją tych urządzeń i dlaczego akurat, co jest takiego w firmie Papenmeier, że zdecydowałeś się te urządzenia na polskim rynku dystrybuować, wspierać, sprzedawać? I od kiedy to mniej więcej jest?
3: No tak, to... No my jesteśmy jako Lumen na rynku, firma się pokazała w 2006 roku, także już no, pełnoletni.
0: 20 lat. Jesteśmy.
3: Tak. No i jak to, dlaczego, jak żeśmy się związali z Papenmeierem? Ja kiedyś pracowałem w ogóle w takiej innej firmie, która się zajmowała tyflo sprzętem, tylko że oni już w pewnym momencie poszli w innym kierunku. To był niejaki M-tron, nie wiem, czy to
0: no tak.
3: Coś...
0: Był. Z M-tronu się potem jakby poniekąd ECE powstało, tak można też powiedzieć, w pewnym sensie.
3: No tak, no to, i Przepraszam. Nie jestem przyzwyczajony do radia i się wtrącam, przepraszam.
0: Nie szkodzi się, to tak jest. To takie trochę inne radio internetowe, to też radio, ale troszkę takie inne.
3: Tak, ten M-tron, z M-tronu rzeczywiście tam rozeszły się drogi, tam stamtąd pan Łukaszewicz zaczął swoją firmę i tam część zespołu tam poszła, no i to się działo w momencie, kiedy ja tam przychodziłem, no i tutaj z kolegą, który w sumie prowadził całą tą część odpowiedzialną za rehabilitację w momencie, kiedy ta firma zaczęła bardziej koncentrować się na innych tematach, no to my żeśmy zdecydowali, że szkoda to tak zostawiać, że warto by było to jakoś spożytkować. I to jest pierwsze Side City, na które żeśmy pojechali już jako Lumen. No mieliśmy, podeszliśmy do tego stoiska Papenmeier i tak ja dosyć tak jeszcze w ogóle nie wiedząc, co to jest biznes, także to rozmawiałem z tym panem, ale był bardzo, bardzo taki, bardzo ciepły, bardzo mile go wspominam, bo już niestety nie ma go wśród nas, ale tak bardzo zachęcał nas, że to w ogóle dużo nam pomógł, rozpoczynając tą firmę, także, ale tak, powiedział, jeżeli byście chcieli sprzęt brajlowski, to dajcie znać, to zapraszam, także ja byłem w szoku i potem jeszcze porozmawiałem z nim, no wiesz, ale tutaj chciałbym porozmawiać z tą firmą, ale kurczę, ja nie wiem, a oni, to jest jakiś Francuz, on mówi, Michael, chodź ze mną, ja tutaj, a ten był poliglota, po prostu znał każdy język, także podszedł, bla, bla, bla, a po francusku i to jest Michael i no idź chłopcze, działaj. Także no tak, to otworzył nam sporo drzwi i bardzo, bardzo miło go wspominam. Jak zwykle zdaje się, chyba schodzę na inny temat, ale natomiast tak, no stąd się wziął pomysł Papenmeiera. No i Papenmeier w ogóle, jeżeli chodzi o samą firmę, monitory u nich, no to oni oni byli takim protoplastą, oni w 71 roku wypuścili pierwsze urządzenie brajlowskie, także to w sumie od nich się zaczęło.
2: I... Tak, to był ten chyba taki legendarny Braillex z pamięcią, że to się do samej pamięci urządzenia pisało, ileś tam kilobajtów było, nawet dyskietek nie było.
3: Olbrzymie urządzenie, ja to widziałem w zeszłym roku na Side City, oni mieli taką wystawę i tak dla zabawy wystawili ileś tych urządzeń z poprzednich generacji, no to było No to nie daj Boże to na nogę upuścić, to masakra po prostu, ale tak, kolosalne urządzenie po prostu. No, prawdopodobnie w tamtych czasach to było, ojejku, ale małe, kompaktowe, także...
0: No tak, i to miało klawiaturę brajlowską, na tym się pisało, czyli taka maszyna do pisania, tylko wersja, no właśnie wersja współczesna maszyna do pisania na tamte czasy.
3: Tak, potem to się zaczęło podłączać do komputera na najróżniejsze, śmieszne sposoby. Była nawet z tego, co wiem, a mało wiem, była możliwość, to się jakoś podłączało przez kartę graficzną w ogóle do komputera. To ja to widziałem u siostry Hieronimy w Laskach, takie urządzenie, na którym ona pracowała od 20 lat i śmiała się, że no ja jej raczej urządzenia nie sprzedam, bo to urządzenie posłuży jej jeszcze długo, także no tak. Także takie ciekawe rozwiązanie, że przez port karty graficznej.
0: No tak, a wracając może jeszcze nie do współczesności, ale do trochę kontynuując temat już tych urządzeń nieco bardziej współczesnych, czyli te początki, kiedy zacząłeś je sprzedawać i w ogóle dystrybuować, to czym w ogóle się charakteryzuje ta seria Brailex? Jak to, z czego ten Pappenmayer słynie?
3: Tak, to znaczy oni zawsze stawiali na to bardzo, bardzo zależało im na jeżeli chodzi o ergonomię, także oni mają taki coś, co się nazywa Easy Access Bar, EAB w skrócie, i to jest taka listwa, która jest na, jeżeli położymy sobie dłonie na klawiaturze kuwerty i palce nam spoczywają na F i na J, to kciuki nam lądują troszeczkę dalej za spacją, tak jakby dotykały tej przedniej krawędzi klawiatury. Nie wiem, czy jesteście ze mną, gdzie moje myśli biegną. I w tym miejscu, gdzie mamy te kciuki, tam pojawia się taka listwa na długości całego monitora. I zamysł jest taki, że to jest szczególnie przydatne na większych monitorach, gdzie mamy 60 albo 80 komórek, że jeżeli jesteśmy na tej 60 komórce, tak, i czytamy coś w tamtym miejscu, to cały czas pod kciukiem mamy tą listwę nawigacyjną, którą można przesunąć w lewo, w prawo, w górę, w dół. A na początku to nawet było raz w górę albo dwa razy w górę, no i w każdym kierunku dwa razy.
2: Właśnie ja takiego Pappenmayera jeszcze widziałem z podwójną listwą pierwszy raz.
3: I to był tak jakby to wytłumaczyć w bardzo dużym uproszczeniu, to powodowało, że za pomocą tych kciuków można było to okienko brajlowskie takie okienko brajlowskie przesuwać po dokumencie tekstowym w lewo, w prawo, góra, dół. Potem to miało też kilka dodatkowych opcji, a w połączeniu z JOS-em, o czym myślę, że Patryk będzie mógł sporo opowiedzieć, to ma całkiem fajne funkcje, bo możemy, są trzy tak jakby tryby tej listwy, także ona może służyć jako taki, jest tryb czytania dokumentów, gdzie właśnie tak przesuwamy tą listwę, jeździmy sobie tam podwójne w dół, to jest chyba nawet page down, także można skakać ładnie po tym dokumencie, naprawdę płynnie się poruszać szybko. Natomiast jeżeli się przełączymy w tryb na przykład PC, to tam pojawiają się ciekawe skróty klawiszowe pod tą listwą, czyli to może być jakiś tabulator, czy escape, czy coś, i to nam pomaga w nawigowaniu po komputerze. Tych trybów tam w JOS-ie jest razem trzy, natomiast to nas później jeszcze, dojdziemy do tego, co my żeśmy zrobili pod NVDA, ale wybiegam chyba trochę naprzód.
0: Także... No i tak, i w sumie można powiedzieć, że ten Access Bar to jest taki najistotniejsza innowacja i taka rzecz, którą się te urządzenia odznaczają, bo rzeczywiście teraz Humanware opatentował wcześniej i miał te, może nie wcześniej, ale ma te klawisze kciukowe, a tutaj jest Focus, ma takie na skraju takie przyciski, nie pamiętam jak one się nazywają, do nawigacji, a tu idea jest taka, że nie odrywamy rąk od klawiatury i od przede wszystkim tych pól brajlowskich, ale mamy listwę, którą możemy właśnie nawigować nawigować zarówno w obrębie znaków tego, co się na linijce nie zmieści, no ale też całego tekstu. I właściwie tak to wygląda do dzisiaj, bo też prawda jest taka, że te urządzenia, one się jakoś nie zmieniają szczególnie. Nie? One
2: listwa tam... jest z takich wypukłych elementów też, takich...
3: Taka gumowa gąsienica jakby?
2: Tak. Co
1: ja
2: pozwala...
1: powiem szczerze, moje pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłem tę listwę w tej linijce, bo też mam Brailexa na testach, że to ktoś z jakiejś dziecięcej zabawki wyjął.
2: Mi się to nawet podoba.
1: Tak, bo to jest niezwykle, ale taki ma właśnie taki zabawkowy design.
3: O
1: jak matko, dla mnie.
3: A co to jest? O co chodzi? Tak.
1: Tak.
2: Natomiast jakby do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja na przykład absolutnie nie traktuję tej listwy zbyt lekko, bo ona wręcz prosi się o to, żeby sobie któryś z tych kciuków zahaczyć prawie, że o ten gumowy element gąsienicy i w szczególności przy przewijaniu. To jest po prostu ruch automatyczny kciuka. Ja się śmieję, że dawno sobie tak małej motoryki nie wyćwiczyłem, jak pracując przynajmniej dla kciuka, jak pracując z Papenmajerem, bo to po prostu robi się automatyczny odruch w pewnym momencie.
0: Mhm. I to jest, ale rozumiem, że polubiłeś. Potem będziemy szczegółowo to omawiać.
2: Zdecydowanie polubiłem.
0: Zdecydowanie. Mhm. No to Czyli
2: Czasami się muszę przesiąść na Brailianta, czy na jakieś mniejsze urządzenie i odruch szukania... Aha, dobra, tu jest plastik. Pamięć mięśniowa silniejsza od człowieka, tak.
3: No tak, tak, ale to chyba przy każdym urządzeniu, jak się dużo czegoś używa, to potem brakuje czegoś tam. To...
0: No tak, a co mówią, bo tu teraz pytanie do Michała Kijewskiego, co mówią ludzie, jeszcze kiedy przychodzą ludzie i na targi i tak po prostu te modele oglądać, albo ludzie, którzy też mają do czynienia z innymi linijkami brajlowskimi, to tak przez te lata ogólnie doceniają to, nie mówię, czy kupują, czy nie, ale doceniają ten access bar, czy raczej to nie robi na ludziach wrażenia? Jak to...
3: Chyba bym zaczął od tego, że w ogóle na dzień dobry na demonstrowanie urządzeń brajlowskich na targach, czy w ogóle rozwiązań brajlowskich jest dosyć trudne, bo tam, gdzie urządzenia, jakieś powiększalniki, takie rzeczy, to są rzeczy, targi są głośne zazwyczaj, tam trzeba krzyczeć. Myśmy, Michale, ty kiedyś robiłeś wywiad ze mną, jak byliśmy, to było w Bibliotece Narodowej i tam właśnie było urządzenie brajlowskie, robiłeś ze mną wywiad, to ja wrzeszczałem i to był już trzeci dzień i już tak po prostu brzmiałem, jak rozmawiałem z tobą. Także, ale zmierzam do tego, że jakiś powiększalnik, to klient podchodzi, dotknie, aha, rozumiem. Natomiast przy urządzeniu brajlowskim to wymaga pewnego skupienia, żeby to dokładnie wytłumaczyć i zazwyczaj ten czas, który można poświęcić jednemu klientowi, jest jednak dosyć krótki, ale ta listwa jednak ma coś takiego, że ona jest, że to jest w miarę proste do wytłumaczenia, intuicyjne, do ludzi jakoś przemawia ten, ja zawsze czasami używam takiego zwrotu, że to jest takie trochę, jakby to nie zabrzmiało, okno czołgisty, w tym sensie, że w czołgu zazwyczaj to jest taki, to znaczy kiedyś jak widziałem, pamiętam czterech pancernych i psa, no to tam był zawsze takie okienko, to było taki drobny pasek, przez który ten kierowca widział świat i to jest coś. W każdym razie, no, niezdarnie próbuję powiedzieć, że ludzie łapią to relatywnie szybko, rozumieją, o co chodzi, że ta listwa przesuwa i dzięki temu widzimy ekran.
0: Mhm. Ja może nie będę pytał o takie, wiadomo, o takie szczegóły do końca handlowe, ile, czego, jak, kto, w jakim roku, ale czy można powiedzieć, ile mniej więcej w Polsce w ogóle jest użytkowników tych linijek?
3: Oj, no to Papenmajer zdecydowanie jest taki niszowy spośród tego typu urządzeń. To są małe ilości. No, swego czasu sprzedaliśmy też trochę do lasek, także stąd ludzie wiedzą o tych urządzeniach, także No tak, ale trudno mi będzie to ocenić dokładnie po wizycie.
0: Czyli, raczej to jest tak, że niestety pewnie dla dystrybutora, z polskiej perspektywy to jest tak, że te linijki, jak na polskie warunki, też warunki dofinansowań, one są drogie.
3: Tak.
0: I one... chyba mi się wydaje, że Papenmayer, on ma taką ideę tego rynku, pewnie to zaraz rozszerzysz, potwierdzisz, bardziej oni są nakierowani jednak na ten rynek instytucjonalny i oni, te linijki, one się tak, im niespecjalnie chyba, one są stabilne, ale im nie bardzo zależy chyba na takim, nie muszą się ścigać z innymi, jakoś bardzo tych urządzeń rozwijać, bo ci, którzy już je mają, kupili, być może właśnie całe lata je doceniają i nie potrzebują czegoś innego, tak?
3: Powiem tak, to jest swego czasu, jak myśmy jeszcze w pierwszej dekadzie Lumenu, dofinansowanie też wyglądało inaczej. Dofinansowanie na sprzęt brajlowski było wyższe. To było właśnie te okolice tych 20 tysięcy, gdzie ten Papenmayer wtedy się, te linijki się mieściły ładnie i to wyglądało zupełnie inaczej wtedy. Natomiast w pewnym momencie to będą te czasy tego kryzysu 2008, do nas troszeczkę, do Polski troszeczkę później to przychodzi, ale jest taki moment takiego zaciskania pasa i na ten sprzęt brajlowski, tam w ogóle przerwa była przez jakiś czas, ale w każdym razie dali taką niższą kwotę na sprzęt brajlowski, jakby okazało się, to się da. To ma,
2: konkretnie
3: 15 wystarczy. No i fajnie dla Focusów, fajnie dla Himsa, który jest w stanie zejść do tej ceny. Natomiast jak ja rozmawiałem z Niemcami, co się dzieje, to oni mówili, ale to jest nasza cena, niemiecka cena, jest jak jest, natomiast oni...
0: Tak samo jest z Helptesiem niemieckim, z urządzeniami, tymi handytechami i tymi wszystkimi...
3: Natomiast u nich Papenmayer też ma troszeczkę inne podejście do tego, że to nie jest do końca taki właśnie, jak wspomniałeś, że nie do końca takie urządzenie dla słowa mi brakuje, ale... dla konsumenta, co bardziej, oni mają całą taką politykę, że oni robią gotowe stanowisko pod dokładne oprogramowanie, czyli oni są, Papenmayer jest tak jakby takim zwornikiem między potencjalnym pracodawcą, a potencjalną osobą niewidomą, która szuka pracy. I oni w pewnym momencie mają tą bazę tych różnych klientów, mówią, pani Katrin dobrze rokuje na księgową w firmie, nie wiem, Deutsche Bank, tak? I wtedy oni biorą to oprogramowanie, dane oprogramowanie, które w Deutsche Bank funkcjonuje, piszą pod to skrypt, tak jak w NVDA teraz się, to w ogóle bym rozwijał, bo tak jak Michał dziwi się, fascynuje mnie fakt, że nie będąc programistą, w końcu mogę trochę jak z klocków Lego budować oprogramowanie i robić sobie pewne rzeczy na komputerze, automatyzacja, która jest genialna później. W każdym razie, czyli oni robią coś takiego, że wiedząc, jakie tam jest oprogramowanie, mając tą osobę,

0: w Niemczech technologii, czyli do SAP-a, im się bardziej opłaca zrobić 5 kompletnych stanowisk dla superprofesjonalistów niż 50 mniejszych stanowisk dla mniejszych przedsiębiorców.
1: No tak, i potem takiego kogoś na tym stanowisku i takie stanowisko mogą utrzymywać właściwie całe życie i na tym funkcjonować. A czy Papenmeier to są... Właściwie jak się mówi? Papenmeier, tak się mówi?
2: Bo Majer, tak.
1: Papenmeier, też źle mówię.
3: To muszę Hans Wernera teraz małpować. Papenmeier.
1: Papenmeier, oni głównie właściwie w tych krajach niemieckojęzycznych, Niemcy, Austria, Europa Zachodnia, czy gdzie oni są popularni? Coś, nie wiem, Patryk, może ty coś wiesz, jak to wygląda?
0: Ja myślę, że w ogóle same Niemcy i Austria tylko.
3: Tak, to okolice,
0: nawet nie Francja, nawet nie kraje niemieckojęzyczne po prostu.
1: No tak myślałem.
3: Wiem, że też w Holandii to funkcjonuje kilka razy.
1: No tak jak myślałem, ta stara... Bogata niegdyś Europa Zachodnia.
3: Na jakimś forum tutaj, to chyba Tyflo Giełda czy coś takiego, nie wiem czy powinienem, żeby nie było, że jakoś, ale tak, tam widziałem jakieś z drugiej ręki, z tego co rozumiem właśnie z Norwegii, także to tam gdzieś też funkcjonuje, ale wydaje mi się, że takie rynki jak Stany Zjednoczone, to już to jest, nie wiem na ile ludzie nawet wiedzą o tych urządzeniach.
0: One są w ogóle niezdobyte. Z tego, co rozumiem, Freedom, żeby była DLL-ka w JOS-ie, to tam Papenmeier musiał do nich jakby się z nimi ugadywać, a nie na odwrót.
1: No tak, to jest z tymi jednak mniejszymi firmami. No dobrze, a w obecnej ofercie jakie urządzenia można, jakimi urządzeniami się można zainteresować? Jak to teraz
3: wygląda? No to mamy w tej chwili dwie wersje czegoś, co się nazywa Live, czyli to jest Live 40-znakowa linijka z taką klawiaturą Perkins i to też występuje w wersji Live 20 z uwagi na ilość komórek. No i potem jest jeszcze 40-znakowa po prostu linijka, jest też 60-znakowa linijka, no i 80-znakowa. W tych stanowiskach, które Papenmeier robi, no to zazwyczaj to jest, oni automatycznie po prostu dają 80. Natomiast no, jeżeli ktoś szuka czegoś większego niż 40 znaków, także powiem tak, z jednej strony ta cena jest zauważalna w momencie, kiedy mówimy właśnie o 40-znakowych urządzeniach. To jest takie trochę, ta troszeczkę za daleko jest. Natomiast jak chcemy coś większego, to nagle się okazuje, że jakbyśmy chcieli 60, to w ogóle nie idzie znaleźć czegoś takiego u konkurencji. A jeżeli spojrzymy na 80, to się nagle okazuje, że ten Papenmeier wcale on taki drogi nie jest, bo w porównaniu z tutaj, no tak, wystarczy chyba, żeby już nie mówić o dokładnych nazwach, ale jeżeli spojrzymy, co jest oferowane na rynku, to się nagle okazuje, że 45 tysięcy versus te 39, które kosztuje Papenmeier. No i mamy 3-letnią gwarancję, no i tak jak mówię, no to siostra Hieronima dostała urządzenie, które nie wiem ile czasu pracowało gdzieś na zachodzie u kogoś i ona dostała już mocno wysłużone urządzenie, na którym pracowała, no nie można go było po prostu wykończyć.
1: A druga seria to jest seria, bo to jedna jest ta seria Live, a druga to jest seria LC, takich nieco bardziej płaskich i współczesnych urządzeń, ale jeszcze bardziej komputerowych, bo one nawet klawiatury brajlowskiej nie mają.
3: Tak, to może źle się wyraziłem, czyli Live to jest coś, co ma klawiaturę Perkins, a potem pozostałe urządzenia to jest po prostu taka linijka w miarę kompaktowa, ale
0: identyfikująca się jako EL po prostu.
3: Tak, zrobione, obudowa jest zresztą we wszystkich urządzeniach, ta obudowa jest wycinana z jednego kawałka aluminium, dlatego No może bym tym nie rzucał, ale jest dosyć solidne urządzenie. Także...
4: Ja od razu dopytam, Michale, czy te linijki to rzeczywiście mają aluminiową obudowę, bo ja właśnie dzisiaj też będę się dzielił swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o Braillexa Live.

0: czterdziestkę, którą mam tu na testach dzięki twojej uprzejmości. I tak powiem szczerze, jak dotykam tej linijki, no to jak dla mnie ona bardziej przypomina obudowę taką plastikową niż aluminiową.
1: Góra jest z plastiku faktycznie.
0: No właśnie.
1: Spód jest metalowy.
0: Spód mi się wydaje, że też nie. To jest jakby jedna, to jest jedna bryła. To jest plastik, ale może się mylę, więc popraw mnie, jeżeli się mylę.
2: Ja pamiętam rozmowę, że to jest wycinane z bloku aluminium, ale możliwe, że rzeczywiście ja mówiąc to mam na myśli jednak te wersje bez klawiatury. Natomiast to, jeżeli to jest plastik, to on kurczę, to jest, to jest dosyć solidne. No,
0: to jest taki
2: gładki, to siedzę to właśnie i macam
0: plastik.
2: I próbuję...
0: To jest taki gładki, przynajmniej jak dla mnie. Aluminium wydaje mi się, że powinno być jednak nieco bardziej chłodne w dotyku.
2: Chłodne.
0: Tak, bo ja mam porównanie i mam klawiaturę obok siebie, która jest wykonana rzeczywiście z aluminium. I to jest,
1: jest jeszcze inna
0: wrażenie.
1: Jest jeszcze inna możliwość. Ja pamiętam w Rzeczonych Laskach wersję Papenmajera naprawdę metalową. Natomiast tu... I ja, który też się gdzieś tam wrażeniami będę dzielił, i Michał, mimo że mamy jeden ma celowo wersję z klawiaturą, a drugi ma wersję...
3: Właśnie Patryk, a zapytam od razu, ty masz co ty masz?
1: 80.
3: Ale live. Czy tą nowszą?
1: Bez niczego.
3: A czyli no tą właśnie, LC?
2: Bo ja cały
3: czyli
2: czas,
3: tą LC?
2: Ja czasami mam problem, żeby się wysłowić, także... czyli wersja 20 i wersja 40 występuje, to są live'y i tam jest klawiatura, natomiast potem jest seria już, że tak powiem, po prostu EL one się
1: jest
2: nazywają.
1: Równoległa 40 bez klawiatury, 60 i 80.
2: Tam nie ma klawiatury i to jest w wersji 40, 60, 80.
3: I tam są też te podwójne kursory...
1: Pojedyncze.
3: Pojedyncze. No to...
1: Podwójne kursory to są w ogóle... dwa rzędy kursorutingów. Tak.
3: O to mi chodzi.
1: Pojedyncza
2: tak,
1: jest
2: to,
1: listwa.
2: To jest w
3: podwójne listwy już w ogóle nie ma.
1: Tak.
3: Kiedyś była, historycznie.
2: W live'ach jest pojedynczy rządek routingów, a w tym, co Patryk ma, czyli te bez klawiatury...
1: Są dwa rządki
2: routingów.
3: I to jest coś takiego, czego nigdzie nie ma, bo kiedyś to miała Alva Satellite właśnie, taki duży monitor, który zresztą Patryk, o ile pamiętam, ty go miałeś, nie? Kiedyś Alva Satellite?
1: Niezastąpiona Alva 544, ja ją jeszcze mam, tylko już nawet czyszczenie izopropylem nie powoduje, że się punkty wyciągają. Ona już tak zapracowała na emeryturę.
3: Do muzeum, albo no nie, wymiana to się pewnie już nie da na jakieś moduły. No ciekawa sprawa skąd inąc, to tak, ale to na inny temat.
1: Rocznik produkcji 2007.
3: O, to jeszcze taki, to ostatnie jej, bo oni wtedy już ta 640 głupia wchodziła, wiesz,
1: tak,
3: która, z tą głupią nieintuicyjną klawiaturą dziwną.
1: Nawet dosyć funkcjonalna i z głośnikiem,
3: ale klawiatura miała straszną.
1: Klawiatura była dziwna. No.
3: Dziwna, to było nienormalne coś, ale to już nawiasem mówiąc. Czyli mamy, to już wiemy, że mamy te dwa rodzaje urządzeń, będziemy o różnicach jeszcze takich funkcjonalnych mówić. No a teraz to, co ta ciekawa sprawa, właśnie co nowego Papenmajer szykuje i co pojawiło się w NVDA, jeżeli chodzi o jakieś nowe możliwości współpracy z linijką, to ten dodatek, mam na myśli to, o czym będziesz chciał opowiadać, mm-hmm. Tu się zwracam do Michała Kijewskiego.
2: Tak, czyli tak, teraz wchodzi jakby następca tego live'a, czyli to się nazywa Flow i on jest troszeczkę bardziej ergonomiczny, będzie miał USB-C, także tutaj zmiany są nadal dalej takie subtelne. Oni mają coś, co uważają, że jest sprawdzone, że to jest dobre stanowisko pracy i mają coś, czego po co psuć to, coś, co działa. Natomiast chyba zanim ja tam rozwinę tam swoje jakieś... zacznę gadać o tym, co stworzyliśmy pod NVDA, to może zapytali Patryka, żeby opowiedział nam troszeczkę, jak to pod JOS-em działa, bo to, co myśmy stworzyli, to było jakieś, miało być tak troszeczkę na wzór tego, co się dzieje w JOS-ie.
1: No na razie wyszedł z tego krok w dobrą stronę, taki sus, ale jednak w dobrą stronę, faktycznie. W JOS-ie... Mamy telefon chyba.
0: Tak, ale to kontynuuj, Patryk.
1: Dobrze. DOS zasadniczo jako program dosyć zaawansowany, z dosyć sporym długiem technologicznym, ale i ze sporymi możliwościami.
3: No DOS to taki trochę Pappenmajer, to znaczy w takim sensie, że nie chcą, nie muszą, nie mogą. To, co dobre, mają dobre. Pewnie, nie idą za wszystkimi trendami, za którymi teoretycznie mogliby iść, no, na dobre i na złe. Z dwie strony można
1: bardzo
3: to...
1: Bardzo dużo z możliwości Pappenmajera przy użyciu screenreadera JAWS wynika tak naprawdę z samych zaawansowanych opcji JAWS. Tak po prostu. Więc jest też osiągalna na dużej liczbie innych monitorów. B, z tego, jak można sterować, jak można korzystać z dobrodziejstwa tej listwy nawigacyjnej i przycisków zawartych na samym monitorze Pappenmajera. Więc postaram się króciutko powiedzieć o oczywistościach, które wynikają po prostu z samego tego, że to jest JAWS i samego tego, że na przykład linijka 80-znakowa ma znaków 80, co już tutaj daje przewagę technologiczną. Zawsze mówiłem gdzieś tam w wolnej rozmowie o na przykład funkcji Split Braille, czyli naciskam sobie kombinację klawiszy, Braille jest mi dzielony pomiędzy na przykład dokument Worda a jakąś tam aplikację, choćby Chroma, mniej więcej na pół, czyli mam 36 znaków po jednej stronie, 36 znaków po drugiej stronie, spację i dwie kreseczki pionowe na przedział jakby tych dwóch okienek. No i co najważniejsze, kursor routingi, zarówno prawy przycisk myszy, czyli górny rządek, jak i dolny rządek, czyli kursor routing, czyli klikanie, działają wtedy odpowiednio dla tej strony, po której zostały wciśnięte. Więc jaki problem? Zrobić sobie na przykład sytuację, telefon, ustawić kursor routing na pierwszym znaku. Tu trzeba malutki skrypt dopisać sobie w JAWSie, przyznam, żeby to fajnie działało. Dociskam prawy kursor routing na ostatnim znaku numeru lub na spacji koło tego numeru. Puszczam te znaki, naciskam Ctrl-C. Kursor routing w dowolnym miejscu okna Split Braille, żeby się przedostać z powrotem do Worda i wklej. Mówimy o tego typu produktywności.
2: Mówisz mi, że kopiujesz z telefonu i wklejasz do Worda?
1: Nie. Mówię, że kopiuję, na przykład jestem na stronie kontakt do nas, TEL dwukropek, okay, 61, okay. Naciskam na szóstce lewy kursor routing, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nad siódemką lub nad spacją drugi kursor routing, Ctrl-C, klik kursor routingiem po prawej stronie linijki, na przykład Worda, Ctrl-V.
2: Tak, to nadal jest potężne, że można po prostu z jednego okienka przeskoczyć do drugiego i no tak, to...
1: Ja już nie wspomnę, że 80 znaków daje pole do manewru. Mianowicie możemy sobie w końcu powiedzieć, ale ja chcę tekst okna dialogowego w bardzo odsłoniętej wersji, co tam jest w tym tekście, a na przykład daną, że OK przycisk strukturalnie przenieść na zupełnie prawą stronę monitora. Czyli maksymalizuj mi wszystko to, co po lewej, bo normalnie jest tak, że monitor pokazuje fokusem jakby to, gdzie jesteśmy, tak? Pokazuje coś tam, jakiś kawałek przed, żebyśmy mieli taki kontekst okna dialogowego. Zawsze się można cofnąć w lewo, przewinąć sobie ten tekst, ale normalnie lądujemy z OK przycisk mniej więcej na środku, czy tam lekko po prawej stronie w kontekście. No ale jaki problem zmusić JAWSa do pracy, ale OK przycisk ma być na... A w zasadzie to może być OK, może być przycisk, może być OK przycisk, albo tylko przycisk, albo przycisk OK, bo te rzeczy w JAWSie są zamienialne. Mhm. Mieć tylko po prawej stronie, a cały tekst okna dialogowego mieć wymaksowany, jeżeli pracujemy bez mowy. To, że ja pracuję głównie z linijką jako trzecią ręką, czyli głównie z mową i asystuję linijką, na przykład właśnie kolejna funkcja zaraz. To jest jakby jedna rzecz, no ale kto powiedział, że zawsze będziemy pracować z mową i linijką? Czasami potrzeba pracować bez mowy. Względnie nauczyliśmy się pracować bez mowy. Z notatnikiem chcemy sobie w ten sam sposób nasz warsztat zaadaptować do komputera i środowiska domowego. A tu mi przychodzi trzecia rzecz jeszcze do głowy. Mianowicie, skoro pracujemy na przykład z mową już, to argument, który wiecznie po prostu przytaczam i na razie w NVDA jest postęp, ale to idzie w tempie bardzo wolnym. Dlaczego muszę widzieć to, co mi podpowiada mowa? Jeżeli na przykład jestem sobie w systemie radiowym, który to systemów by nie był, no to jest zdecydowanie wolę słyszeć na przykład w syntezie tytuł, wykonawcę, rok i powiedzmy jeszcze jakieś, nie wiem, dodatkowe informacje, a na linijce, szczególnie 80-znakowej, na lewej stronie jakąś notatkę, którą sobie przygotowałem, nawet hasłowo, wspomnieć o w związku z tym i tym człowiekiem, bo nie wiem, chcę powiedzieć o tym, jak burzliwy związek był jednej piosenkarki, której teraz utwór zagram, z jakimś tam jej partnerem. Mogę sobie hasłową notatkę zrobić, żeby ona nie była za długa, bo ją i tak czytam Braille'em, a równolegle prawa ręka jest na przykład ciągle na dwucyfrowej, a z czasem jednocyfrowej liczbie, czyli ile mi jeszcze zostało do wejścia.
0: No i de facto tak naprawdę to jedyne oprogramowanie, jakie na coś takiego pozwala w przypadku Jonesa, no to Station Playlist ze skryptami oczywiście, bo bez skryptów to...
1: Tak, bo też ze skryptami, już to sobie w końcu zrobiłem. Po czasie te, bo mi też było potrzebne.
0: No tak, ale ja mówię o tym, co jest publicznie dostępne, tak?
1: Tak, publicznie Station Playlist. No ale tak. To naprawdę wystarczy, to jest dobry soft do uczenia się robienia radia i nie
2: tylko. To też pokazuje, jak olbrzymim, jak potężnym narzędziem jest JAWS, co bardzo często ludzie...
1: Umyka.
2: Dla przeciętnego użytkownika, który dzwoni do nas i mówi, proszę, co pan by mi poradził, czy NVDA, czy JAWS, to jeżeli jesteśmy na tym etapie, to ja po prostu nie mam czelności powiedzieć, o tak, niech pan kupi JAWS-a, to będzie świetne, jeżeli ja mam trudność, żeby nawet wytłumaczyć tej osobie, co tym JAWS potrafi, no to...
0: JAWS tak naprawdę jest potrzebny tym osobom, które wiedzą, że go potrzebują.
2: Tak,
0: ewentualnie w środowiskach korporacyjnych, bo jeżeli nie wiesz, czy potrzebujesz JAWS-a, to znaczy, że nie potrzebujesz
1: JAWS-a. Że go nie potrzebujesz najprawdopodobniej,
2: po prostu. W pewnym sensie można by powiedzieć, że JAWS się sam sprzedaje. Mhm.
3: Ewentualnie ten JAWS może jeszcze mieć sens, jak ktoś by wiedział, że na pewno zawodowo albo szkolnie będzie bardzo dużo, chociaż nie wiem, czy jeszcze bardzo dużo korzystał z Office'a. To jeszcze ten JAWS ma przewagi, chyba.
1: Ale, myślę, tak nie,
3: ale nie korzystał na zasadzie, że tam napiszę coś tam w Wordzie, bo to w NVDA spokojnie też można, ale kiedy rzeczywiście będzie chciał ktoś dużo w tym pisać w tym Wordzie i Excelu tak produkcyjnie, to być może warto rzeczywiście tego JAWS-a...
1: To wszystko się, Michał, da nawet bez JAWS-a, ale ja na przykład widzę, ile czasu tracę pisząc jakiś prosty artykuł naukowy, prostą pracę zaliczeniową, ale która już musi spełniać pewne standardy z jakimiś przypisami, szczególnie, że o ile na jednych studiach nie miałem z tym problemu, bo tam była konwencja Harvarda, więc po prostu piszę odpowiednio w amerykańskim stylu, pamiętam o tym, linkuję to tylko jako przypis, o tyle na przykład moja obecna, nie alma mater zdecydowanie, ale mój obecny uniwersytet bardzo sobie ceni przypisy polskie, staroświeckie, na dole strony, te takie, które mnie samego doprowadzają do białej gorączki i szału i je już zdecydowanie szybciej maszynowo robi mi się z JAWS-em.
3: A tak, to się trochę nie dziwię, bo tam się łatwiej skacze i masz...
1: Skacze, zaznacza te różne miejsca, ale też łatwiej nawigować po tych opcjach. Na przykład, nie ukrywam, ja jestem doświadczonym dosyć użytkownikiem komputera, a mi po prostu dużo łatwiej jest z wirtualną wstążką. Nie, to nie jest reklama JAWS-a. Na razie nikt się nie odważył w NVDA takiego czegoś zrobić. Mhm. Więc znowu, żeby też, bo zaraz usłyszymy głosy, że NVDA wszystko może, jak się umie programować, a teraz jest AI. Tak. I
3: no to dobrze,
1: w tym kierunku troszkę zmierzam.
3: Jak zrobią, to będziemy mówić.
1: Tak, natomiast na chwilę obecną tylko...
3: Ale to też jest druga strona medalu. Ostatnie słowo, bo wiem, że nie o tym audycja. Ja na przykład między innymi dlatego nie używam JAWS-a, bo nie znalazłem dla siebie dobrej syntezy. To też jest problem taki, że na przykład JAWS ma SAPI 5, nie każdy z różnych powodów ma dobrą syntezę, dobrą w rozumieniu takim, że ktoś ją po prostu rozumie. No ale to już jest bardzo, to są
1: SAPI
3: bardzo osobiste niuanse.
1: Jest dosyć wolny.
3: No to wiem.
1: Co daje kolejną...
3: Ale to już tak nawiasem mówiąc.
2: To jest jakby... Tutaj wydaje mi się, że idziemy do sedna tego, że właśnie o co chodzi z tą, że Papenmeier staje się przydatny właśnie w momencie, kiedy potrzebujemy takiego, zaczynamy już takie rzeczy wyprawiać, że potrzebujemy właśnie...
3: Czegoś więcej i jest to tak.
2: Znaków to jest jednak, to jest te 30 znaków, czy tam 20, czy ile, to jest fajne, jak mamy jakiś notatnik, gdzie możemy sobie jakiś Daisy Player, takie rozwiązania są fajne i mają swoje plusy, natomiast ten ten 80 czy 60 znakowy wyświetlacz robi się bardzo przydatny w momencie, kiedy zaczynamy właśnie robić takie zaawansowane rzeczy, o których mówi Patryk. To jest wygodne i no, bardzo fajnie przyspiesza pracę. Jeszcze mając tą listwę nawigacyjną pod palcami, możemy naprawdę fajnie sobie...
1: Listwa, o której zasadniczej cesze nie powiedziałem jeszcze względem głównie JOS-a i troszeczkę tego, co robimy w NVDA w tym momencie. Hmm. Mianowicie ta listwa ma już predefiniowanych kilka trybów pracy. O ile domyślnie możemy tam sobie używać strzałek, w zasadzie prawo-lewo to jest przewijanie ekranu, a góra-dół to jest poprzednia następna linia, co jest nastawione na pracę stricte z tekstem i bardzo dobrze, że to jest domyślny tryb. O tyle klawiszem funkcyjnym możemy zmienić pomiędzy atrybutami i nagle widzimy NNNNNN na linijce albo NNN i NNNNN, tyle.
3: I co to znaczy? Przepraszam, to NNN?
1: N czy none, a jak masz dużo i to oznacza tyle, ile znaków ma dany wyraz, że jest italic, że jest...
2: Kursywa.
1: Kursywa.
3: Aha.
1: Tak.
3: Okej.
1: Jeżeli ktoś tego potrzebuje, jaki problem, nie wiem, kodujemy, coś tam sprawdzamy, czy podkreśliło, czy nie. Tam jest tych atrybutów ileś, możemy na przykład taki tryb sobie wybrać. I zmienia pomiędzy... Listwa działa tak samo, a klawisze funkcyjne zmieniają coś, a jeszcze tryb Braille'a się zmienił nam na pokazywanie farmazonów, czyli tylko znaczka atrybutu dla danej komórki.
2: No i to można jeszcze, one tam, no przynajmniej tak było w Window.io, jak Papenmayer zrobił ten skrypt, że ta listwa miała takie, na przykład tabulator było w lewo, czy tudzież shift tabulator to była listwa w lewo, tabulator to listwa w prawo, do góry to był escape czy backspace, a w dół to jest enter.
1: Sam z siebie JOS to ma, oczywiście, że ma, tylko trzeba mu trochę pomóc, żeby to na pewno było takie wygodne. Jak te domyślne przepisania są takie tam różne, ale jaki problem zmapować sobie w menedżerze klawiatury, czy w tym, tylko tam w menedżerze klawiatury JOS-a to możemy mapować niemal wszystko. No tak. Możemy to zdarzeniować, to jest najważniejsze, że na przykład jeżeli pole edycji, to samo się włącza tryb ten linijkowy, jeżeli każda inna kontrolka, tab, shift, tab nawiguje, a nie wiem, góra, dół robi coś.
2: Mm-hmm. I wtedy mamy palce cały czas na wyświetlaczu, czytamy w Braille'u, natomiast kciukami możemy całkiem sporo wyrazić skrótów klawiszowych, które...
1: Tak, jedyną wadą jest to, że właśnie nie wszystkie z tych skrótów są jakby nawet w JOS-ie tak z pudełka. Czasami trzeba sobie po prostu zadbać o warsztat, jak dużo rzeczy niestety w JOS-ie. Kilka rzeczy jest, atrybuty są, podstawowa nawigacja jest, na tab i na shift tab i coś tam jeszcze zamienisz, a jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli chcesz na przykład używać linijki, znaczy listwy z przytrzymanym funkcyjnym klawiszem, no to już trzeba sobie poprzypisywać. Mhm. Bo klawisze na mojej linijce są cztery.
2: Ja powiedziałbym, że to jakby troszeczkę sprowadza nas w kierunku tego NVDA ten cały panel administratora, jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, jest wybitnie, po prostu nie rozumieją ludzie, co to jest dostępność stron, także tam jest mnóstwo rzeczy, które w ogóle, to tam jest niekończące się po prostu linki, nic, to kiedyś było chyba na Onecie tak było, że jak się ładowała strona, to po prostu link, grafika link, po prostu to można było dostać padaczki, jak się słuchało tego grafika link. I on tak 200 razy powtarzał i nie wiadomo było, co to jest. No i natomiast w tym naszym panelu, no może nie jest aż tak źle, ale jednak dobrać się do czegoś, to jest, nie ma takich, mi brakuje takich punktów odniesienia, że tu jest jakiś nagłówek, tam jest przycisk, że tak jak na ścianie spinaczkowej jestem w stanie złapać jakiś tutaj punkt, żeby kliknąć dwa razy, przejść w to miejsce i będę, i mam ten przycisk zapisz, a tutaj muszę 15 razy, to jest nieintuicyjne i no mi ciągle brakowało jakoś, że no kurczę blade, przydałoby się, żeby na przykład do tego przycisku, żebym mógł zrobić sobie jakiś... I zacząłem bawić się tym, autochotki. Ja w ogóle zanim autochotki, to zacząłem używać coś, co się nazywało Golden Cursor i za pomocą osoby widzącej byłem w stanie po prostu ustawić wskaźnik myszy w jakieś miejsce, przypisać te współrzędne i od tej pory miałem tak skrót klawiszowy, dzięki czemu mogłem kliknąć ten, dajmy na to, przycisk zapisz, czy co to by nie było. Tylko że w pewnym momencie musiałem zmienić system i to wszystko wyleciało przez okno. No i potem zacząłem się bawić czymś, co się nazywa autohotkey, które już tam nawet oprócz jednego kliknięcia umożliwia mi zrobienie całą sekwencję, czyli jeżeli jakaś czynność jest do wykonania na tej stronie, która składa się z kilku elementów, to ja mogę zrobić skrót klawiszowy i to spowoduje, że kliknie tu, poczeka pół sekundy, żeby kliknąć raz literę C, żeby przejść i potem a potem T do tabelki i dwa razy w prawo i tam jest ten przycisk, który ja chcę.
1: Na autohotki, to był mój pierwszy poważniejszy, potem AutoID jeszcze parę lat później, to był pierwszy mój jakiś taki poważniejsze zetknięcie z programowaniem.
2: Tak, natomiast po skryptach do JOS-a. Robiąc to, bardzo szybko doszedłem do tego, że no, powiem ci, że między tymi wszystkimi skrótami NVDA a tym, co tam jeszcze przeglądarka sobie, to troszeczkę robi się mało miejsca na skróty klawiszowe, także tu był problem. Ja już nawet zacząłem rozważać, żeby kupić sobie jakieś pedały, żeby można było jakieś F15 zdefiniować pod biurkiem, no ale tak, już wariat jestem. Natomiast zacząłem myśleć, kurczę, to by było niegłupie, żeby niektóre z takich, żeby można to było wyrażać taką właśnie listwą i w ten sposób można by całkiem sporo zrobić. No i zacząłem iść właśnie w tym kierunku, żeby no biorąc troszeczkę też przykład z tego golden kursora, tej wtyczki do NVDA, zrobiliśmy coś takiego, co umożliwia to nasze rozwiązanie rozumie, na jakiej jesteśmy aktywnej aplikacji, czy to jest Firefox, czy to jest Outlook, czy Thunderbird, on rozpoznaje i przechodzi jakby w taki w odpowiedni tryb. I w tym odpowiednim trybie ja jestem w stanie sobie skonfigurować konfigurację dla tej listwy nawigacyjnej. No i co z tego? No i to z tego, że na przykład mam pocztę tutaj, no nie wiem, lepszego przykładu nie mam, ale powiedzmy, że mam pocztę na Outlooku, tak, i mam pocztę w Gmailu i mam Thunderbirda, tak, czy może to słaby przykład, ale powiedzmy, że niech to będzie, niech to, no tak, ale dobra, trzymam się tego przykładu. No i w każdym z tych programów komenda wyślij, to będzie coś innego, jakiś inny skrót. Ale jakie fajne to by było, jakby można było do tego jednego ruchu listwy nawigacyjnej z tych różnych wszystkich programów przypisać mu tą samą funkcję, czyli ten jeden ruch listwy taki sam w każdym programie oznacza to samo, chociaż to jest jakiś zupełnie inny skrót klawiszowy. I to może być też właśnie, no może jakieś podobne akcje w programach, które są podobnych, ale może robią inne rzeczy, ale te funkcje będą nam się kojarzyć. I to jest takie fajne rozwiązanie na to, żeby troszeczkę ułatwić sobie spamiętywanie tych wszystkich skrótów. I to jest jakby, to jest co zrobiliśmy pod NVDA, żeby, no tak, żeby wykorzystać tą listwę nawigacyjną w Pappenmayerze.
3: Czyli rozumiem, że to jest jakby polski pomysł. To nie jest jakby Pappenmayera, tylko to właśnie wy zrobiliście. Pappenmayer tego...
2: No tutaj muszę zrobić coś. Ja nie wiem, mam problem z jakoś chwaleniem się, że co to ja nie... Ale no, nawet nie tyle polski, co lumen pomysł. Mhm. Także tak. To znaczy tak, ja się zachwycam, aczkolwiek to jest w porównaniu z tym, co inni czy... tworzą, o tych dodatkach, o których mówicie w Tyflo Podcaście, to nasz dodatek to jest drobinka, ale mnie bardzo cieszy, bo to był nasz jakiś pierwszy krok w tym kierunku. I
3: no tak, jaki jest obecnie status tego dodatku? Czy on już jest w sklepie, będzie w sklepie, czy on powędruje do Pappenmayera?
2: Jeszcze jak to nie jest, ponieważ...
3: Jest w sklepie NVDA.
2: Ale to myślę, że to już jest bliżej niż dalej, to jest kwestia jakiegoś tygodnia. Chodzi o to, że na stworzenie tego my żeśmy pozyskali tam jakieś środki z Unii Europejskiej, żeby no zatrudnić jakiegoś informatyka, żeby to zaprogramował, bo to było... Cały problem polega na tym, że jak się podchodzi do informatyka i mówi się do niego o czymś, co on wie, jak zrobić, to jest okej, okay, to ja potrafię to wycenić, to ja wiem, to będzie tyle godzin, to będzie tyle godzin, a jak teraz taki wariat do nich przychodził z takim urządzeniem, że Boże kochany, co to jest w ogóle, ja nie rozumiem, o co oni do mnie rozmawiają. I ja mu mówię, że ja chcę, żeby on coś zaprogramował dla mnie, to nagle przestają odbierać telefon po prostu, bo strach się bać, a jak już coś, to daj mu cenę razy 10, to może sobie pójdzie.
3: No a jaka jest idea, ten dodatek, on będzie, on normalnie będzie z NVDA i pewnie rozumiem, że Papenmayer tak. też się cieszy i będzie, tak, tak. To jest, będzie go promować.
2: Przepraszam, ja zawsze mam problem, żeby do brzegu dążyć, także chodzi o to, że z uwagi na to, że to jest ze środków unijnych, ja tam muszę im przekazać prawa autorskie i to no, wymaga tego, że w tym momencie jeszcze nie mogę tego wrzucić do katalogu NVDA, ale tak jak mówię, to jest na finiszu, to jest kwestia jeszcze tygodnia czy dwóch moim zdaniem i to już będzie. Natomiast no, problem jest taki, że nawet jak to będzie, no to dla słuchaczy będzie mało przydatne, bo no, wymaga tego urządzenia brajlowskiego, żeby to wykorzystać w pełni. Ale generalnie chodzi o to, że tak, że w każdym programie możemy sobie stworzyć tak naprawdę dowolną ilość konfiguracji do tej listwy. Także może być konfiguracja do, nie wiem, czytania listy maili w Outlooku, a potem inna konfiguracja na przykład do chodzenia po pasku menu albo po kalendarzu. Także można sobie zrobić kilka tych konfiguracji i każda z nich będzie, i w momencie, kiedy przełączamy się z Outlooka na Firefoxa, to w tym momencie urządzenie rozpoznaje to i przełącza się na odpowiednią konfigurację właśnie dla Firefoxa, dajmy na to.
3: Mhm. Czyli już miejmy nadzieję, że niedługo, bo niedługo konferencja i wystawa Recha i tam będzie się pewnie to jest, prezentować.
2: Tak, to jest z grubsza gotowe. Tam jeszcze są pewne drobne rzeczy, które chciałbym dopracować i też... Możliwe, że nawet rozszerzyć ilość możliwych, żeby można było przypisywać więcej tych skrótów. Natomiast tak czy inaczej, będziemy to we wrześniu, to jest 15-16 września, konferencja Recha w Pałacu Kultury, będziemy to demonstrować. No i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby to obejrzeć, zobaczyć, jak to działa.
3: Czy jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć może na koniec naszej rozmowy? Coś jeszcze o prezentacji albo o tym, coś jeszcze o tych korporacyjnych rozwiązaniach? Czy to już...
2: No tak, to mam jeszcze, będziemy, mam nadzieję, że będę to też właśnie prezentować w połączeniu z takim bardziej... właśnie pod potrzeby takich instytucji wersją NVDA, która jest na ich potrzeby jest bardziej, zamyka pewne luki. Tutaj Michał Dziwisz by więcej na pewno mógł powiedzieć na ten temat, że NVDA bardzo często nie jest widziany w takim świecie korpo, bo tam można
0: chociażby ze względu na to, że ma interpreter Pythona, a jak coś ma interpreter Pythona, to pozwala na wstrzyknięcie jakiegokolwiek skryptu i na eskalację uprawnień dość znaczną. Więc tutaj zresztą NV Access sam gdzieś tam na radarze ma stworzenie takich możliwości i oni tam powoli to domykają ten temat, żeby NVDA dało się bardziej okiełznać, bo na ten moment, no to jeżeli ktoś rzeczywiście chce wdrażać czytnik ekranu w jakimś takim środowisku korporacyjnym, to jeżeli jakikolwiek administrator albo bezpiecznik, czyli tak zwany specjalista od bezpieczeństwa, zobaczy, co potrafi NVDA i że chcemy to instalować, to się złapie za głowę i powie, absolutnie nie ma na to zgody. Więc jedyną taką korporacyjną alternatywą jest tak naprawdę JAWS, bo tam można to poograniczać.
2: No będziemy chcieli to właśnie ten temat ugryźć i zaprezentować coś, co będzie pewnym tak rozwiązaniem w tym temacie. Także no i oprócz tego no my mamy też dużo różnych powiększalników, takich rzeczy, o których często na Tyflo podcaście nie jest poruszanych. Wy macie niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o pewne...
3: Nie jest poruszane z prostego powodu, że mało jest wśród nas po pierwsze osób słabowidzących, a po drugie chyba jeszcze trudniej się mówi o powiększalnikach niż o urządzeniach brajlowskich, bo te wady wzroku, o tym się bardzo trudno mówi.
2: Bo, tak, i wiesz co to jest? To jest to, że tam gdzie na takiej recha, gdzie ja mam takie urządzenie, mam powiększalnik, klient może podejść i widzi to, co jest, naciska coś, mówi, aha, rozumiem. A sprzęt brajlowski jest trudny do wytłumaczenia, bo musisz przekazać musisz to zwerbalizować, musisz przekazać pewną wiedzę. A w naszej sytuacji tutaj my nie mamy tego komfortu, że można komuś pokazać, jak to działa i powie aha, tylko trzeba to wytłumaczyć, a wytłumaczyć tak, coś graficznego...
3: Sprzęt brajlowski można stosunkowo łatwo, w miarę łatwo opisać werbalnie, łatwiej opisać werbalnie niż wytłumaczyć, jak się z nim pracuje, a tu jakby jest trochę chyba odwrotnie, że trudniej, że łatwiej można pokazać, co się widzi, jak się widzi, porównać, kto jak widzi i dlaczego tak, a nie inaczej, a trudniej jest opisać takie urządzenie jeszcze przez kogoś, kto na przykład nigdy nie widział. Stąd no by to trochę nad tym pewnie bolejemy, ale jest to problem.
2: Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało jako zarzut, to nie miało tak wybrzmieć. Natomiast próbowałem tylko powiedzieć, że będziemy mieli właśnie fajny powiększalnik podłączony do tego komputera i koniec końców to ma wyglądać tak, że będzie można powiedzieć komuś widzącemu, widzi pani tutaj pod tym powiększalnikiem, który jest taką lampką, która stoi obok mojego komputera, to jest powiększalnik. Niech pani zobaczy, tutaj na ekranie widać w jakości HD, co to urządzenie widzi i niech pani zobaczy. I to widać w brajlu. I to jest znowu takie coś, co w takich warunkach, gdzie jest głośno, to jest proste, to jest taki prosty przekaz, który powinien trafić. Tak czy inaczej będziemy mieli bardzo fajny powiększalnik, którego ja używam na co dzień w pracy. To jest coś, co jest do komputera podłączone. Ja tego głównie używam do tego, że nie wiem, jak sprzedając Blindshella muszę spisać numer seryjny, to piszę na komputerze, wprowadzam to tak do zamówienia, a w międzyczasie mogę przełączyć się i nagle na ekranie komputera mam cały numer seryjny, który mogę sobie skopiować, wkleić do tego zamówienia i to już nie jest tak, że ja się przełączam między powiększalnikiem a komputerem, tak jak w wielu powiększalnikach stacjonarnych, tylko tutaj mam okienko obok okienka, tak jak zresztą no, Patryk opisywał to w przypadku...
3: Ja myślę, że kiedyś możemy do tematu wrócić i w jakimś tyflo przeglądzie albo w innej audycji rzeczywiście umówić się na jakąś prezentację po prostu...
2: Zawsze opis, można spróbować coś nowego.
3: Także cóż...
0: Ja myślę, Michale, że zanim jeszcze podziękujemy Michałowi i przejdziemy do tej części naszych wrażeń.
3: Bardziej technicznej. Tak,
0: bardziej technicznej. To jeszcze z racji tego, że mamy Michała na linii, to posłuchajmy może wiadomości głosowej od naszego słuchacza Mateusza, bo być może to będzie jeszcze tutaj jakiś temat, do jakiego Michał będzie mógł się odnieść.
4: Witajcie, Mateusz z tej strony. Mam pytanie odnośnie tych urządzeń. Jak wygląda sprawa z awaryjnością? Rzeczywiście, czy rzeczywiście jest mało zgłoszeń do serwisu? co się najczęściej psuje i czy jest na przykład jakaś prawidłowość, że te mniejsze linijki, czyli te 20-znakowe, psują się więcej. Stąd pytam, bo mam doświadczenie z konkurencją z Niemiec. Niestety moje doświadczenie było trudne. Miałem ten sprzęt Actilino, ten 16-znakowy. I niestety tam był problem z klawiszami klawiatury Braille'owskiej. Dość intensywnie używam tego sprzętu, używałem. I tak co 6 tygodni wyskakiwały sprężyny, szczególnie przy klawiszu punktu pierwszego. Pracując z większą linijką, nigdy mi się nie zdarzył taki problem.
3: Znaczy ja tylko powiem tak, że jesteś, że nie pierwsza osoba zgłasza problemy z Actilino firmy właśnie Helptech, i o ile Helptech był taką firmą, pewnie jest też jakoś tam znaczącą na rynku, dla rynku niemieckiego i też mającą duży wkład w rozwój innowacji brajlowskich, to no, ta solidność została mocno podważona właśnie wypuszczeniem modelu Actilino, który niewiarygodnie się no psuł niestety. Ale to już tak nawiasem mówiąc. No ale tak właśnie, jak to z Braillexami, z serwisem, z gwarancją, jak to wygląda w ogóle?
2: No tak, no gwarancja jest 3-letnia. Ja szczerze mówiąc do tej pory, jeżeli chodzi o jakieś serwisowanie, to miałem tylko problem z klawiaturą, ale to urządzenie po prostu upadło i rzeczywiście jeden z punktów jakoś, no to jeżeli dobrze pamiętam, to było już po gwarancji, to chyba jakieś 100 euro kosztowało, ale będzie mi trudno powiedzieć odnośnie, od ręki nie jestem, obawiam się, że nie potrafię powiedzieć, ile to jest, żeby jakiś jeden pojedynczy moduł brajlowski wymienić, no bo z czymś takim nie... Do tej pory nie miałem styczności.
1: 80, którą mam tu pod ręką, jakoś nie zamierza się zepsuć i oby. To nie
2: one
1: wygląda
2: chyba mają
1: na
2: taką reputację awaryjne. Takiego, to jest Papen Mayer, że one mają taką reputację takiego traktora, który może oni nie są hura, że co roku wypuszczają nową wersję jakiegoś monitora, a teraz to tak zrobimy, a teraz to w ogóle do góry nogami odwrócimy. Oni mają raczej tak konserwatywnie, mają to, co im się sprawdziło i tego się trzymają. Natomiast Papenmayer w tej chwili, bo firma, która w ogóle dostarczała te moduły brajlowskie, matko, przepraszam, na nazwa mi wylatuje z głowy w tej, obawiam się,
1: też ich teraz nie pamiętam, gdzieś to czytałem kiedyś, ale...
2: Tak, natomiast Papenmayer w ogóle powiedział, okej, no dobra, no to po prostu zaczniemy produkować własne, także oni z tego, co rozumiem, teraz będą już po prostu dostawcą tych modułów brajlowskich dla innych firm, a nie kupować je tam, gdzie wszyscy inni kupują.
1: Tak, jest parę rzeczy, o których mając Papenmayera trzeba pamiętać. Papenmayery są urządzeniami, jakbym ja to określił, wymagającymi w pewien sposób. O, to na pewno, bo trzeba tym starszym modelom, tego nowego jeszcze nie mamy na tapecie, więc ciężko nam cokolwiek powiedzieć o tym najnowszym modelu. Poza tym, że ptaszki ćwierkają, że USB-C będzie.
2: Tak.
1: O tyle normalnie w Braillexach mamy, potwierdź mi Michale, czy ty też w serii z klawiaturą, bo nie pamiętam, mini USB. Stary mini USB tak, ze schodkiem. Tak, kabel z uśmieszkiem, tak, jak ja to nazywam.
2: Tak.
1: Stary, wychodził z użycia. Mini USB to był standard dosyć wiekowy. Już go w zasadzie teraz nie ma poza sklepami komputerowymi i muzeami. Prawie. Ale Papenmayer wymaga zasilania. Sensowne zasilanie z portu USB to jest w ogóle podstawa. Huby USB 3.0 są generalnie ok, jeśli chodzi o dostarczanie zasilania. Natomiast z hubami USB 3.0 jest jedna historia i anegdotka. Niestety nie każdy port USB 3.0 polubi Papenmayera. Szczególnie w NVDA, który otwiera, mówiąc językiem bardziej technicznym dla ludzi, tamten port w jakiś konkretny sposób. Z DOS-em jest to troszeczkę bardziej do pokonania, ale też cudów nie zawsze można się spodziewać. On tak ma. Po prostu poszukać portu 2.0 i zobaczyć, czy działa.
2: Ja miałem ten problem, ale po jak przysiadłem się na tam, żeśmy tutaj komputer stacjonarny trochę, w sumie to nadal jest jeszcze Windows 10, nie mogę się z tym pożegnać, ale tak, jak
1: żeśmy... Też lubię Windows 10 i się na razie nie żegnam.
2: Tak, ale przysiadłem się na zrobiliśmy, to nowa płyta główna, nowe bebechy i przeinstalowaliśmy system i ten problem z 3.0 mi zniknął, także tak, natomiast powiem szczerze, nie jestem w stanie aż tak powiedzieć, w którym momencie, co jest tym czynnikiem.
0: To znaczy ja może powiem tak, ja mam podpiętą tę linijkę do aktywnego wieloportowego, bo tu jest chyba tak, ja 13 portów, chyba. Tak, 13-portowego huba USB i to jest hub aktywny i jak ona zadziała, to ona działa do hibernacji. I kiedy z hibernacji komputer się wybudzi, to ja bym powiedział, że to jest taka loteria. Albo to wstanie, albo to nie wstanie i będę miał na linijce ostatni wyświetlony komunikat, czyli bezpieczny pulpit.
1: Tak przynajmniej jest z NVDA. Tak.
3: I rozumiem, że... Aha, bo tej linijki nie da się jakby włączyć, wyłączyć.
0: A tak, nie, no oczywiście, że możesz odłączać, możesz podłączać, co chcesz, możesz nic. Robić. Tylko ja jeszcze nie doszedłem...
3: Restart NVDA też oczywiście nic nie daje.
0: Też oczywiście. Nic. Ja nie doszedłem jeszcze do tej konkretnej złotej sekwencji, która powoduje, że mi to w końcu zaczyna znowu działać. To jest na zasadzie takiej, że to się zazwyczaj udaje, ale jeżeli byłbym osobą głuchoniewidomą, która polega na tej konfiguracji, to ja bym naprawdę bardzo się mocno zastanowił, co tu zrobić, żeby mi się ten komputer nigdy nie uśpił, bo po prostu jest ryzyko, że nie będę w stanie z niego korzystać. A po takiej hibernacji, nawet jak ten komputer i to wszystko się zrestartuje, to nie ma gwarancji, że NVDA za pierwszym startem zacznie wyświetlać Braille, jakby się nigdy nic nie stało, bo monitory Papenmayera to nie są monitory wykrywane przez NVDA automatycznie. Tam tam trzeba wybrać ten monitor jako konkretnie nowe urządzenia, czy tam nowe monitory brajlowskie, czy nowsze monitory brajlowskie Papenmayer i wtedy można sobie to zaznaczyć, wybrać tam odpowiednią konfigurację,
1: wejście, wyjście. Więc jeżeli ktoś ma zapisywanie konfiguracji przy wyjściu, to zapisuje, restartując komputer, zapisuje konfigurację z niepodłączonym monitorem, więc mowy nie dostanie.
0: Wiesz co, to nawet nie od tego zależy, bo to się nawet czasem nie zmieni. Czasem jest sytuacja taka, że po prostu ta linijka przestaje być widziana przez system, ona potem już jest znowu widziana przez system, ale tak, NVDA tak. To jakby średnio interesuje. No tam coś się zadziało i to po prostu nie chce się podnieść.
1: Ale to jest Papenmayer. To ja ich bardzo lubię. Jak bardzo lubię nadal jakby... Gdyby za to płacili, to już w ogóle mogę być twarzą marki, ale niestety ta jedna rzecz po prostu wymaga uwagi. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, złe, trudne, nie działa. Nie. Są konfiguracje, mam na przykład taką jedną płytę główną, gdzie jest port fizycznie 2.0, to nie jest XHCI emulowane, tylko to jest faktyczne 2.0. Taki port po prostu przedpotopowy i wpięty Papenmayer tam, restart, nie restart, hibernacja, on po prostu wstaje. I kabel z epoki od jakiegoś chyba aparatu cyfrowego, 15-letni, gruby, iluzjowy, żeby to zasilanie na pewno przenieść. I nagle działa.
3: Mhm. Dobrze, ale czy to oznacza, że już, bo rozumiem, że przechodzimy do tej części drugiej, do części technicznej, tak? Już
1: tak, takie tylko wrażenie. Ciekawe, czy ktoś nam napisał w ogóle, Michale, masz jak sprawdzić jeszcze?
0: To znaczy, odezwał się do nas jedynie jeszcze Sylwester, który stwierdza, no zresztą skądinąd słusznie, że Papenmayery to takie monitory brajlowskie dla szkół i firm. No nie sposób.
3: No poniekąd, tak. Albo dla bardzo użytkowników świadomych, tak. I chcących takie urządzenie mieć. Bo w dofinansowaniu to też jest możliwe, tak jak brać sensy, można kupić i łączyć dofinansowanie tam za jakąś zgodą, dofinansowanie sprzętu podstawowego brajlowskiego, no to tak samo może ktoś kupić Papan Majera, jeżeli... A jeszcze zapytam na koniec, istnieje, gdyby ktoś chciał, jakaś taka możliwość wypożyczenia sprzętu do testów? Jest coś takiego, państwo przewidują? Coś można tak, jest taka możliwość w ogóle?
2: Czasami zdarza nam się, natomiast z linijkami troszeczkę mało chętnie się rozstajemy.
3: Czyli tak, lepiej to się umówić i przyjechać do Lumenu, do Warszawy. Mhm.
2: Tak.
3: Rozumiem. Mhm. Dobrze, to cóż, dziękuję bardzo za podzielenie się i gratuluję dodatku do NVDA. Życzę dalszego rozwoju.
2: To jest z jednej strony coś naprawdę małe, a z drugiej strony to tak cieszy, że to, tak, to znaczy dla mnie to jest, ja zawsze miałem, mój ojczym był programistą i ja kiedyś, jak byłem małym chłopcem, powiedziano, a kim byś ty chciał być? Ja będę programistą. I to do mnie tak dosyć szorstko, to jest najgłupszy pomysł, jaki mogłeś w ogóle wymyślić. Straszna praca. Chcę wierzyć, że może teraz to zwalam na niego, ale chcę wierzyć, że jakby mi troszeczkę czasu poświęcił, to byłbym teraz genialnym programistą. A przez niego jestem, nie jestem.
5: Michale, to podniesiemy cię na duchu. Właśnie tu z drugim Michałem na poza anteniu dyskutuję kolejną nowość do dodatku. Mm-hmm. Będziecie implementacyjnie łatwa rzecz.
3: To będziecie potem mieli o czym co omawiać i co implementować. Mhm.
2: Tak, natomiast tak, to co się dzieje na świecie, to że jest to NVDA, to ChatGPT. Ja jak byłem mały, to zawsze uwielbiałem klocki Lego. Matko, ja po prostu całe dnie spędzałem w klockach Lego. To może trochę też jest, że moi rodzice często się przeprowadzali i nie miałem bardzo często po prostu znaleźć nowych kolegów. Było trudno, a mogłem uciec do swojego worka klocków Lego, który go przebudowywałem na wszystkie możliwe sposoby, ale tak, to mnie bardzo bawiło do brzegu. I to ChatGPT daje mi taką... To są te klocki Lego dla mnie. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie, co ja chcę. Jestem w stanie to wytłumaczyć i nie muszę mówić jakiemuś programiście, który po prostu mówi, tak się nie da. Tylko jestem w stanie sam, powoli, i to zaczyna się od drobnych, głupich rzeczy, typu, że kurczę, używam tego Outlooka, to jest fajnie, ale jak oznaczam ten jeden element flagą, to on mi nie mówi. Fajnie by było, jakby on mówił, że to, jaka to jest kategoria, którą właśnie ustawiłem. Jak to zrobiłem, to po prostu ja przez następne ileś dni chodziłem po prostu w obłokach. Byłem, że ja taki genialny jestem po prostu. Także to co czat daje, to jest niesamowite, że można właśnie, jeżeli potrafimy to dokładnie. Zresztą to programiści tak robią bardzo często, że najpierw tak naprawdę piszą po ludzku, że tak powiem, co to ma robić, potem ewentualnie może jakiś trzeba wyrazić w formie jakiegoś matematyką, ale werbalizują to i potem na podstawie tego zaczyna się kodowanie. A ta ciężka robota kodowania jest już po prostu spada na ChatGPT. Także mnie to bardzo, bardzo bawi. I może to jest coś, co będzie przydatne w połączeniu z tymi linijkami, że będziemy w stanie właśnie zaoferować coś dla kogoś, kto chce mieć właśnie takie stanowisko, gdzie chcę mieć jakoś bardziej wydajnie coś robić, to za pomocą tego urządzenia plus jakiegoś dodatku, który możemy zaoferować, że można sobie ułatwić życie.
3: To dziękujemy. Dziękujemy za poświęcony czas. Przypominamy, że w pierwszej godzinie, nawet ponad godzinie programu był z nami Michał Kijewski, firma Lumen, urządzenia Papenmayer, Braillex.
1: A teraz audycja jest interaktywna, bo telefon się zwolnił.
3: ale i tak pewnie większość będzie, jeżeli też przypominamy, że jest aplikacja Tyflo Centrum, w której się
1: głosówki,
3: można...
1: Głosówki, WhatsApp.
3: Tak, głosówki, WhatsApp i przez aplikację można pisać i się nagrywać.
0: I nasz numer telefonu 663-888-3600, tak jeszcze dopowiem.
3: Tak, to teraz przechodzimy do waszych wrażeń. To znaczy tak, macie te linijki od kiedy? Od kiedy ich używacie?
1: Ja jej używam swojej od jakiegoś prawie roku już. O, trochę więcej.
0: No to ja zdecydowanie krócej i na zdecydowanie krócej, bo ja od jakiegoś mniej więcej tygodnia, może troszeczkę dłużej.
3: I jak te linijki, to wiem, że to było mówione i w nich nie ma jakiejś wielkiej filozofii, no ale tak troszeczkę doprecyzujmy, jak one wyglądają? Czyli opis wyglądu złączy, gdzie jest ta listwa, gdzie są klawisze, jak te klawisze wyglądają, jaki mają skok, jaki ogólnie jest kształt urządzenia, czy jest ono ciężkie, jak na biurku, czy się jakoś tam ślizga po biurku, czy nie, jak to wszystko jest.
0: To kto ma zacząć?
1: Mogę ja. Tymczasem jakieś niespodziewane atmosferyczne zjawiska u mnie. Muszę
3: mówić, u mnie też. Stan. Atmosferyczne albo lotnicze. To nie było lotnicze?
1: Nie. To są pieruny.
0: To nadlatuje burza.
1: Tak. Oj. Dobrze. Zatem u mnie jest to piękny pasek. Wymiarów teraz nie pamiętam, przyznam szczerze. To jest piękny pasek zajmujący biurko. Wszystko, co przed klawiaturą, to jest linijka, bo ma to szerokość mniej więcej dwóch klawiatur. Takich standardowych, biurowych klawiatur, nie mechanicznych, tylko takich o. Grubość. Też myślę, że taka grubsza klawiatura, taka bez nóżek. Nawet nie. Pasek 80 komórek brajlowskich. Dwa rzędy 80, czyli w sumie 160 małych przycisków. O skoku takim jakby tu. Ledwo słychać. Mhm. Może przystawię mikrofon. Nawet moduły słychać. Troszeczkę.
3: A właśnie, a same moduły brajlowskie, one mają regulowaną twardość brajla? Mogą mieć?
1: Oczywiście.
3: Mogą oczywiście. Mieć. Oczywiście z poziomu czytnika ekranu.
0: Czyli w JAWSie.
1: Czyli w JAWSie. I w Dolphinie, w Supernowej.
3: Aha, bo NVDA nie pozwala w ogóle, tak? Nie ma takiej funkcji. Tak?
1: Jeszcze.
3: Czy jeszcze, okej. Okay. Ma, znaczy nie, jeszcze, że w ogóle nie ma, czy dla tej linijki nie ma?
1: NVDA w ogóle się nie kwapi do takiego czegoś i nawet nie ma za bardzo miejsca, w którym można by to wyeksponować jakby dla użytkownika do regulowania tego. Mhm. Natomiast drivery jak najbardziej mogą takie coś zakomunikować NVDA i już wiem, że jest to technicznie możliwe, z pogranicza technicznie możliwe i trywialne.
3: A czy same moduły brajlowskie, bo tam z tego, co czytałem na stronie, mogą być moduły płaskie i wklęsłe, tak? To jest coś wiemy na ten temat?
1: Tak, wiemy na ten temat. Można sobie to wybierać u producenta, albo płaskie, albo takie troszeczkę na wzór dawnego Handytecha właśnie. Taką rynienkę jakby, w której... Moje są wklęsłe. Bardzo wygodna, duża ergonomia czytania.
3: Rzeczywiście, bo ja jakoś, jak miałem do czynienia, to mi się te wklęsłe aż tak wcale nie podobały, ale to tak, wiesz, tyle, co tam na Recha widziałem. Czyli ogólnie takie jakość czytania, to zdecydowanie, już pomijam wielkość i nawigację, o której mówiliśmy.
1: Jakość czytania...
3: W porównaniu z Brailliantem?
1: Jakość czytania niemal książkowa. Brailliant ma takie grubsze punkty, takie tak. Większe kulki jakby, takie tak. Dla mnie troszkę za. Natomiast...
3: Mhm. Wiem, o co chodzi, zgadza się.
1: Natomiast Papenmayer ma bardzo takie, najśmiej książkowe punkty. Czyta.
3: A te punkty, one są stabilne? To znaczy takie, że, bo niech są takie monitory, właśnie Mantis albo Humanware'y, mają tak, że te moduły tak można delikatnie Bo one nie są takie stabilne, że można je tak podczeć delikatnie do góry, na dół, do przodu, do tyłu. Nic to oczywiście nie da, ale jakby się skupić, to można, no to te moduły nie są takie stabilne. A na przykład ten Himsowy, jak on się nazywał, Himsowy, ten z dziwną klawiaturą, QWERTY i strzałki, QBraille XL, on miał takie no, ładne te moduły, takie, no, takie lepsze, bardziej stabilne. Jak tutaj jest?
1: Ja myślę, że bardzo dobrze, że można troszeczkę ruszyć tym modułem, dlatego że one sobie wtedy też pracują pod palcem, a gdyby to nie było tak łatwo ruszalne, to mogłoby się bardziej ścierać. Taka jest
3: idea.
1: Techniczna
3: zależność.
1: Idea trochę. One są bardziej stabilne niż w Bryancie, jeżeli chodzi o taki detal, natomiast nie są też jakieś super sztywne. Mhm. Choć oczywiście sztywność punktów tu reguluje.

0: bo to jest przecież po porcie, po komie. Mhm. Przez USB, ale...
1: I one mają co? Mają ten, masz ten pasek nawigacyjny i tam są jeszcze klawisze na krańcach takie funkcyjne jakieś, tak?
0: Na lewej i na prawej stronie, ale już na przodzie, jakby na górze linijki, tam gdzie moduły nie na... nie wokół, nie przed i po linii, tylko na samej linijce, tak są cztery klawisze.
1: Cztery, K1, czyli dwa z jednej...
0: Dwa z lewej, dwa z prawej. Takie, ja się śmieję, że to są regulatory głośności. Bo one są tak intuicyjnie jakby wyżej, niżej. Dwa.
1: I one, takie. Ja wiem, że to zależy znowu od czytnika ekranu, ale one domyślnie coś robią, przewijają po prostu, tak jak listwa?
0: W NVIDIA pomoc klawiatury mówi K1, K2, K3, K4.
1: Aha, no to jest NVIDIA właśnie pod tym względem. I ty, bo ty masz tą linijkę jeszcze starszą, czyli ty nie masz tej wersji z USB-C, tak?
0: Ta wersja z USB-C w ogóle nie, jeszcze nie jest dostępna tak dla zwykłych ludzi.
1: Aha, tego, bo ja gdzieś na stronie Papenmayera czytałem, tak to rozumiem, że te wersje, te właśnie LC coś tam, że one, nie mówię o tej Flow, tylko o tych LC, że one właśnie mają te dwa kursor routingi i że mają USB-C. Ale to może ty masz starszy model jeszcze jakiś, to bez może... tego USB-C.
0: Nie, no taki... ja mam EL po prostu.
1: No EL, właśnie. Aha, dobra, EL bez C. Czyli pewnie był starszy, że teraz tego EL już w ogóle nie ma. Jest, tak. Jest ELC.
0: Tak, a Flow ma być zupełnie czymś innym.
1: Takim połączeniem pewnie tego, co najlepsze w ELC, może z jakimś mini notatnikiem i...
0: I może z klawiaturą, tak, tam jakieś będziemy wiedzieli więcej szczegółów pewnie w przyszłych tyfloprzeglądach, no ja muszę, i podobnych audycjach.
1: W sumie to mi nie wyskoczyło. Muszę poczytać, bo gdzieś było to pewnie już prezentowane, więc może...
0: Chyba
1: jakieś...
0: na Side City w tym roku.
1: Tak, ja nie wiem, czy na stronie Papenmayera nie ma już czegoś, bo ja o tym czytałem, ale jakoś tak, no muszę ten, bo to rzeczywiście może być to ciekawe, czy w podobnej cenie BrailleSense, czy w podobnej cenie właśnie taki Braillex, mimo wszystko. Tak. Jest to do dyskusji.
0: To tyle głównego o mojej. Po lewej stronie jest USB mini, to już mówiłem, i mała kontrolka. I nie wiem, czy nie wejście na zasilacz, bo tego mojego Braillexa można podtrzymywać zasilanie z ładowarki normalnej, zdaje się. Trochę nie wiem po co, ale może dla właśnie komputerów z jakimś tam starszym...
1: No nie, wiesz co, po to, żeby, jeżeli portu nie masz, tych portów, no bo tak to jak masz podłączone, przez USB po prostu?
0: Tak. Tak.
1: No a jak tych portów nie masz za dużo, no to w sumie... Aha, no ale też musisz mieć do USB podłączone, tak czy
0: bo
1: inaczej.
0: Bo przecież ona jest tylko linijką, tak.
1: No tak, czyli w sumie... Tak. No tak, to musi być hub albo... Rozumiem. Dobrze, a Michał, twoja linijka, czym się różni?
2: Już mówię.
1: Oprócz tego, że jest mniejsza.
2: Tak, to jest mniejsza, bo to jest 40-znakowa linijka, więc teraz pokrótce powiem, jak to wygląda. Z tyłu nie mamy nic, z lewej strony mamy przełącznik, taki dwupozycyjny, do nas, od nas, taka kołyska, natomiast ona de facto nie robi nic, jeżeli linijka jest podłączona do komputera. Ja ją mogę teraz przełączyć, mogę ją przełączyć w jedną stronę, przełączyć w drugą stronę, tu się nie dzieje nic. To jest, z tego co wyczytałem w instrukcji, przydatne wtedy, jeżeli linijka jest niepodłączona, no bo ta linijka ma, czyli Braillex Live ma wbudowany akumulator. Producent bardzo się w instrukcji szczyci tym, że akumulator jest wymienny, natomiast z drugiej strony jest informacja też taka, że jeżeli chcesz wymienić akumulator, skontaktuj się z nami. Także to nie jest jakaś taka prosta bateryjka, prosty akumulator, który sobie możemy wymienić sami. Nie, musimy skontaktować się z producentem i on nam to zrobi. To jest po lewej stronie, na lewej ściance linijki. Więcej nic nie ma. U góry mamy klawiaturę brajlowską, klawiaturę ośmiopunktową. Ona działa... Mi ten skok, nawet powiem szczerze, się podoba. Ja może spróbuję teraz jakoś tutaj mikrofon skierować, żebyście usłyszeli. Ona działa w ten sposób. To jest taki skok, na pewno nie jest to skok taki mięciutki, jak w tych wszystkich Focusach, jak w Brailliantach. To nie jest takie odczucie, jakby człowiek pisał na klawiaturze laptopowej. Bardziej to jest klawiatura taka, powiedziałbym, troszeczkę mechaniczna, chociaż raczej...

0: taka tempa. Powiedziałbym, ta klawiatura jest tempa. Nie mam lepszego określenia na nią. Nie jest ona zła, natomiast nie wiem, jak by mi się sprawdzała przy takim dłuższym pisaniu. O tak bym powiedział. Wydaje mi się, że tu mogłoby być po prostu jednak troszeczkę lepiej, mogłyby być zastosowane na przykład jakieś lepsze przełączniki, jeżeli o to chodzi. I to jest klawiatura ośmiopunktowa, tak jak wspomniałem. Przed tą klawiaturą, bo ona, ta klawiatura jest na takim leciutkim podwyższeniu, mamy taki cały długi pasek kursor routingów. To są malutkie klawisze, takie wypukłe, powiedziałbym, takie kopułki. To w ten sposób wygląda. No i ich jest tyle, ile modułów brajlowskich, czyli w moim przypadku tutaj jest ich 40. Teraz co do samej linijki, czyli samego wyświetlacza brajlowskiego, to ja tutaj też mam moduły wklęsłe i mi to się podoba. Jest to naprawdę fajne, bardzo, bardzo, bardzo przyjemne takie w dotyku. Ten Braille jest taki naprawdę taki fajny. To jest rzeczywiście coś, taka, powiedziałbym, że tu to jest ta jakość premium. Nie wiem, czy chciałbym za nią aż tyle dopłacać w porównaniu do innych linijek brajlowskich, bo też brajlista ze mnie raczej żaden. Używam do...
1: No właśnie, i to jest to, że pewnie może gdybyś był takim użytkownikiem, który Braille'a tak, mocnym, któremu tak, bardzo, z naciskiem na bardzo, albo by na tym zależało, albo by to przyspieszało pracę, rzeczywiście, realnie, no to wtedy można by o tym myśleć.
0: Ja powiem tak, ja teraz tak z 80-90 swojej codziennej pracy spędzam w terminalu. I ja tu naprawdę bardzo doceniam linijkę brajlowską, coraz bardziej, bo po prostu z tego, jakby linijka brajlowska do pracy terminalowej to jest po prostu stworzenie idealne. Bo ta, jeżeli na przykład chcę monitorować, czy coś tu się zadziało, co się wyświetla, jak się wyświetla, nie, to jest po prostu rozwiązanie bardzo fajne i teraz, jak zacząłem używać tej linijki, to wiem, że kiedy linijka pojedzie gdzieś tam w dalszą drogę, to ja na pewno sobie tutaj znajdę miejsce na linijkę, którą mam, żeby ją jakoś lepiej wyeksponować i na pewno będę z niej korzystał więcej, bo po prostu do pracy terminalowej jest to rozwiązanie świetne.
1: A z twojej perspektywy, bo no tamtego twojego brailianta, którego masz, to jest 20. Trochę mała. Kiedyś mówiłem, że to jest fajne, takie malutkie, no ale to może jest fajne, malutkie na chwilę, a nie ten. Natomiast ta 40 jest dla ciebie optymalna? Tak. Czy byś wolał mieć większą?
0: 80 to chyba by było już dla mnie za dużo. Nie, 80 to już by było dla mnie za dużo. Ta 40 to jest akurat taka, że jestem w stanie to ogarnąć dwiema dłońmi i jest to naprawdę okej. Okay. 80.
1: Tak, a dla ciebie, Patryk, 80, bo ty miałeś wcześniej tą Alwę, która też była 80, przepraszam?
2: Nie, 44.
1: To było takie dziwne, 44, oni mieli i 80, czy 80 ileś więcej?
2: 80.
1: 80. I czy dla ciebie ta 80 rzeczywiście, to
2: szczerze
1: nie jest
2: mówiąc,
1: to...
2: Szczerze, ja dopiero na 80, pamiętam, 40 to jest fajny rozmiar do pracy, ale na 80 czuję, że żyję, tak.
0: Ja może dokończę opis tej linijki. Tak jak wspomniałem, właśnie te moduły brajlowskie są wklęsłe. I tutaj mamy jeszcze, tak jak i zresztą Patryk też powiedział, te cztery przyciski. Natomiast jeżeli zainstalujemy sobie ten dodatek, o którym też na pewno sobie potem nieco powiemy, to te przyciski coś robią. I teraz tak, po lewej stronie przycisk górny podaje znak, na którym znajduje się punkt przeglądu, dwukrotne naciśnięcie to powoduje odczytanie fonetyczne. To jest taka funkcja NVDA przypisana.
1: Podaje w sensie mówi, synteza.
0: Tak. Cytowałem za pomocą klawiatury NVDA. Ten dolny przycisk...
1: Punkt przeglądu, czyli...
0: Czyli to, gdzie kursor. Masz nawigator tak. NVDA. Tak. Mhm. To miejsce, ten konkretny znak. Dolny ten przycisk po lewej stronie powoduje otwarcie ustawień Braille'a. Przycisk po prawej stronie u góry otwiera ustawienia tego dodatku, czyli te wszystkie profile, które możemy sobie definiować, i to będzie coś, co nam się na pewno bardzo przyda, jeżeli będziemy chcieli z niego korzystać. Przycisk dolny przełącza prezentowanie tekstu wyświetlanego na monitorze brajlowskim, właściwie powiązanie tekstu pomiędzy fokusem a punktem przeglądu. To są te cztery przyciski, które tu są już oprogramowane. Podejrzewam, że gdybym tego dodatku nie miał, to może nie byłyby one oprogramowane, chociaż być może sam sterownik do NVDA nam to załatwia.
1: Żeby to działało, to generalnie co? Musimy zainstalować ze strony producenta sterowniki?
0: Nie musimy instalować żadnych sterowników ze strony producenta. Oczywiście, być może na przykład w starszych wersjach systemu wygląda to inaczej. Z mojej perspektywy wystarczyło po prostu podpiąć linijkę do komputera, sterowniki zainstalowały się automatycznie. Ale o tym może za chwileczkę. I dodatek oczywiście też się zainstalował. Natomiast jeszcze może dokończę, co my tu mamy dalej. Bo mamy jeszcze ściankę prawą i na ściance prawej mamy... Od tyłu idąc, gniazdo zasilania, i to jest rzeczywiście to, co nam pozwala ładować po prostu tę linijkę. Albo jeżeli na przykład mielibyśmy jakąś, nie wiem, kombinację, że łączymy tę linijkę, może jeszcze da się za pomocą portu szeregowego ją jakoś tutaj podpiąć. To wtedy może by to było jakoś tam przydatne.
2: A ja zapytam cię bardzo naiwnie, bo może sam o tym nie wiesz, ale L20 ma Bluetooth, znaczy Live 20.
0: Tak,
2: więc ma. Live 40 zdaje się też.
0: Też, tak, ma, oczywiście. I to mi rzeczywiście nie przyszło do głowy, bo ja jakoś nawet nie łączyłem jej z niczym po Bluetoothie. Ta linijka wydaje mi się naprawdę na tyle stacjonarna, że jakoś nawet nie czułem potrzeby, żeby
2: tak,
0: ją
2: tak,
0: podpinać.
2: Tak, ona ma coś takiego stacjonarnego. Tak, to jest też dosyć ciężkie urządzenie, takie masywne.
1: Przepraszam, czyli z iPhone'em jej nie używałeś?
0: Nie używałem. Nie używałem kompletnie. Jakoś w ogóle Braille na iPhone'ie, w sensie monitor brajlowski, przynajmniej z tego, co ja testowałem, mnie po prostu zniechęca obsługa Braille'a w voice-overze do korzystania. To jest tak toporne, wolne.
1: Nie. Dlatego kiedyś miałem, ktoś mi próbował wmówić, że po co notatnik brajlowski, że w sumie mogę sobie z iPhone'em tam się przełączyć na Braille'a i coś tam. Chociaż tak mówimy, znaczy mówimy, no mówimy prawdę oczywiście, ale też druga część prawdy jest taka, że pogadajmy sobie z Krzyśkiem Wostalem, który pół roku był zmuszony na tym jechać.
0: Wszystko zależy od potrzeb, natomiast ja w sumie jeszcze nie próbowałem nigdy połączyć monitora brajlowskiego żadnego z iPhone'em za pomocą kabla USB, bo może to by było niegłupie rozwiązanie. Ciekawe czy i co by mi z tego wyszło. Muszę sprawdzić.
1: Nie, to są problemy, nie wiem, czy to by też może nam Piotrek by powiedział, machacz, ale to, no wiesz jak to w iOSie, że on wszystko to, co mówił, to on tam wyświetlał, to takie
0: wiesz
1: było...
0: Co? Nie, mi chodzi przede wszystkim o responsywność tego.
1: A nie, to ja bym na to, bo to no iPhone to jest iPhone i pewne rzeczy no inaczej ma po prostu, więc tutaj bym...
0: A ja lubię, jak działa szybko i tego też nie zmienię, więc...
1: No to
0: tutaj,
1: z komputera.
0: No właśnie, więc tu po prostu kwestia przyzwyczajeń. Natomiast słuchajcie, taki trochę paradoks a propos tego, bo Patryk już to powiedział, ale ja muszę o tym powiedzieć i muszę to podkreślić. Słuchajcie, tu jest kontrolka. Właśnie Patryk słusznie zauważył, jest kontrolka. Kontrolka, która...
1: Kontrolka w sensie sygnalizacyjnej. Lampka.
0: Tak? Nawet chyba ze dwie tu są. I ja naprawdę zastanawiam się, co miał w głowie ktoś, kto projektował to rozwiązanie dla osoby niewidomej. No, ja rozumiem wszystko, ale jesteśmy w XXI wieku. Technologia jakakolwiek wibracyjna na przykład, czy jakakolwiek inna istnieje, więc rozwiązanie dla osoby niewidomej sygnalizujące niski poziom naładowania baterii za pomocą kontrolki, to jest chyba jednak coś,
1: czyli tak. Nie ma możliwości, że ona tam wyświetla jakiś swój taki, wiesz co, wymusza...
0: Tego, co czytałem w instrukcji, to jest wskazane, tak? że sygnał niskiego naładowania poziomu energii będzie wyświetlany za pomocą odpowiedniego światła tej kontrolki.
1: Aha, tylko tyle. No to rzeczywiście dla...
0: Jeżeli będzie to wyświetlane w jakikolwiek inny sposób, to oczywiście ja rozumiem, że ktoś chciał to jakby dwutorowo zrobić, bo na przykład może osoba niewidoma potrzebuje jeszcze dodatkowej asysty, żeby jej powiedziała, słuchaj, linijka ci się rozładowuje. I być może to jest jeszcze w jakikolwiek inny sposób oznajmiane jakimś komunikatem. Nie doszedłem do tego.
2: Michale, a czy twoja linijka wita się dźwiękowo?
0: Tak. Tak. Jak naładuję, jak podpinam ją pod USB, to tak.
2: Dobrze, no to z tego, co pamiętam, komunikat jest jeszcze równo z tą kontrolką, jest tym samym piknięciem.
0: Okej, no to dobrze.
2: Kojarzę, że jest.
0: To dobrze, natomiast no, rozbawiła mnie ta kontrolka w urządzeniu brajlowskim. Tak, i po prostu...
2: Szczególnie, że może to ja przesadzam już, ale ona nawet w tej 80-ce, w 80-ce sygnalizuje stan, że chyba, że właśnie nie pamiętam, czy że po prostu urządzenie działa, czy że urządzenie się pomyślnie synchronizowało z USB, ale ona jest taka dosyć wyczuwalna.
0: Tak. To może...
2: Nie wiem, co miał w głowie projektant.
1: Nic nie miał. No, to nie wiedział, jak to zrobić. To jest stara obudowa, stara technologia. Nie przewidziano wtedy jeszcze silniczka wibracyjnego i tak dalej. No nie ma po prostu.
0: Ale USB-C w końcu...
2: No też prawda z drugiej strony.
0: Zamontować, więc no...
1: No to w nowej
2: ale wiesz,
1: może
2: silniczek wibracyjny.
0: No to może i będzie. No z drugiej strony ten silniczek wibracyjny to też nie jest jakaś wielka nowość, tak? Telefony mają to już od lat, ale dobrze.
1: No ale wiesz, jak to jest stacjonarne rozwiązanie, to właściwie no, to jest podłączone non-stop do USB i to się... rozładowuje.
0: Tak, no ale...
2: Z trzeciej strony może...
1: Wiesz, ile używasz i sobie podłącz do zasilacza.
2: Silniczek wibracyjny za najbardziej... uznali może silniczek wibracyjny za najbardziej awaryjny komponent.
0: No być może. Nie wiem, tu trzeba by było zapytać producenta, ale po prostu to taka dygresja. Słuchajcie, teraz tak. Jeszcze zatrzymam się trochę, bo w sumie zapomniałem o tych klawiszach, ale muszę wrócić jeszcze do tego górnego
1: co
0: panelu.
1: Co tak szumi? Przepraszam.
0: Patryka.
1: Aha.
0: Ja muszę wrócić jeszcze do tych górnych...
2: Burza narasta, tak, że się tak wyrażę.
0: Do tego górnego panelu klawiszy, bo powiedziałem o modułach brajlowskich, o kursor routingach, o tym wszystkim, ale nie powiedziałem jeszcze o czterech klawiszach, które są z przodu. Tak już centralnie z przodu, przed tą linią brajlowskiego tekstu. Otóż mamy dwie spacje po środku, a obok nich, po lewej i po prawej stronie, są jeszcze dodatkowe klawisze. I tak powiem szczerze, jeżeli chodzi o używanie...
1: Też dwa po jednej, dwa po drugiej, czy ile ich jest?
0: Po jednym. Masz w sumie cztery klawisze. Masz dwie spacje.
1: Tak.
0: I masz po lewej stronie tych dwóch spacji jeden klawisz i po drugiej stronie spacji tych dwóch prawy klawisz też. Mhm. I te klawisze służą ewidentnie do wykonywania jakichś dodatkowych funkcji. W NVDA one nie robią kompletnie nic. Kompletnie nic nie robią. W przypadku Jonesa to, Patryku, bo ty też pewnie masz taki układ, to coś może nam powiesz.
1: No nie, Patryk nie ma klawiatury.
0: A, Patryk nie ma klawiatury, w ogóle.
2: A przypomnij mi, jak one się identyfikują w NVDA-u.
0: Wiesz co, one się chyba w ogóle...
2: Jak pomoc klawiatury włączysz.
0: Czekaj.
1: Właśnie.
0: W ogóle się, bo one nie są oprogramowane, to tego nie ma sterowni.
1: To on nawet ich nie widzi.
0: Tak.
2: Aha, czyli po prostu ktoś w ogóle nie oprogramował.
0: Tak, dokładnie.
2: Bo w Josie tak na szybko nie pamiętam, co one robią. Widziałem live'a 20 chwilę z klawiaturą i nie pamiętam, co one robią.
0: No w każdym razie jest to...
2: Coś mają przypisane.
0: To zapewne.
2: Chyba tab i shift tab w ogóle.
0: A to w sumie nie byłoby głupie. Natomiast
1: nie
0: tutaj,
1: byłoby tak.
0: Tak, natomiast tutaj to nie ma w ogóle jakiejkolwiek możliwości użycia tych klawiszy w NVDA. No i teraz, słuchajcie, dochodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej i co jest rzeczywiście taką, takim znakiem rozpoznawczym tej linijki, czyli ta brajlowska listwa. Ta listwa nawigacyjna, o tak bym powiedział bardziej. Ona jest taka, tak jak już powiedziałem na samym początku, jak przyszła do mnie ta linijka i jak wziąłem ją w ręce i zobaczyłem tę listwę, to takie moje pierwsze wrażenie, z jakiej dziecięcej zabawki ktoś to wyjął. Ale to nie, że to jest tandetne. Nie, to jest takie... To po prostu ma taki zabawkowy kształt, taki design, takie... To nie... Akurat to nie ma dla mnie tu wydźwięku takiego pejoratywnego. Bo gdyby ktoś mnie zapytał, dobra, słuchaj, to jakbyś to lepiej zaprojektował, to ja bym powiedział, nie wiem. To nie jest złe. To ja się absolutnie nie czepiam, po prostu takie jest moje pierwsze wrażenie, jak dotykam tego elementu. No z jakiejś po prostu takiej dziecięcej zabawki, co może zresztą zapowiadać stabilność, wszak dzieci lubią testować wytrzymałość różnego rodzaju urządzeń, więc być może właśnie ten komponent zapewni nam długie lata pracy. I teraz tę listwę możemy sobie przechylać w górę i w dół, możemy też ją przesuwać w lewo i w prawo. Ja spróbuję, zobaczymy na ile mi się to uda. Ja was, pozwólcie, wyciszę, bo komuś tam coś jedzie na sygnale. I teraz ja spróbuję, żeby nasi słuchacze mogli chociaż usłyszeć, jak ta listwa... O, ta listwa mniej więcej wydaje z siebie takie dźwięki.
1: A czy to jest tak, że jak cały czas trzymasz tą listwę, to ona jakby to jak przytrzymujesz klawisz, tak? Czy przewija tekst? Czy musisz za każdym razem tak pstrykać?
0: Wiesz co, poczekaj, aż muszę to sprawdzić.
2: Jest powtarzanie klawisza, da się.
0: Tak. Tak, tak.
1: Leci.
0: Mhm. Leci. I możesz, tak jak mówię, przesuwać ją w
1: można,
0: cztery strony.
1: Nie wiem, jest jakaś taka czułość skoku tej listwy? Nie ma czegoś
0: takiego.
1: Tu są
0: po prostu cztery mikroswitche, które po prostu na jakichś takich sprężynkach, że jak wiesz, naciśniesz tak. Na przykład w lewo i ona odskoczy. Kliknie, odskoczy. I w ten sposób będzie to się zachowywało. Także tak to wygląda. Jeszcze w sumie zastanawiam się i trochę szkoda, że tego nie da się wcisnąć, że jakby nie ma tych pięciu kierunków, bo też to by nie było głupie, gdyby dało się to przesuwać właśnie w lewo, w prawo, w górę, w dół, a skoro już teraz nie da się tego przesuwać jakby dwustopniowo, to jeszcze mogliby chociaż dodać wciśnięcie, bo to by się dało. Skoro i tak mamy palce na tym, to możemy po prostu, moglibyśmy też to wciskać. Nie, wciskanie nie jest możliwe. Nie działa to tak jak taki joystick w starych smartfonach, że właśnie lewo, prawo, góra, dół i klik. Tylko po prostu lewo, prawo, góra, dół. Ta listwa w ten sposób się zachowuje. Także...
1: Ale ogólnie patent i pracę oceniasz bardzo dobrze.
0: Nie, ja naprawdę jestem zadowolony z tej linijki. Ona naprawdę jest w porządku. Ta kultura pracy, działanie takie, jak już działa, bo to muszę dodać, jak już działa, bo powtórzę, ja mam naprawdę z tą linijką problemy związane jakieś dziwne z wybudzaniem komputera z hibernacji. Być może to jest kwestia huba, być może to jest kwestia portów USB, może u innych nie byłoby takich problemów, u mnie te problemy występują i nie bardzo wiadomo tak naprawdę z czego one wynikają. Mam nadzieję, że jestem w mniejszości, aczkolwiek Patryk tutaj też co nieco wspomina, że...
1: A Patryk, a z kolei jak u ciebie te podwójne kursory, to się mam na myśli podwójny kursor routing, to się
2: dla mnie
1: sprawdza?
2: Podwójny kursor routing to jest standard, bez którego mi jest trochę w ogóle dziwnie na linijce, dlatego że kursor routing w DOSie to jest jeden rządek, a drugi rządek to jest prawe myszy. I to jest literalny prawe myszy, bo w NVDA-u to nawet jakby to zrobić, to by było słabe, bo on klika na obiekcie w NVDA-u prawe myszy. Natomiast znam przypadek z DVB Viewera choćby, gdzie mamy pod w okienku na przykład 3,8 MB łamane na S, tak, megabita na sekundę. I tylko 3,8 jest fokusowalne. Czyli ja muszę znaleźć tę linijkę myszką DOS-ową. Widzę, że to jest tak mniej więcej w prawej części bardziej linijki jest 3,8 spacja MB łamane na S. I jeżeli ja na 3 na przecinku lub na 8 nacisnę prawy myszy, to naprawdę nacisnąłem na tym znaku, tak jak widzący, który ma strzałeczkę pomocniczą, że to jest klikalne. I nagle sobie mogę ustawić na przykład średnią kroczącą i tam inne rzeczy, jak ma ten bitrate wyświetlać. Więc klikanie w jakieś etykietki nad kontrolkami na przykład, to już teraz wychodzi z mody, zupełnie inaczej się apki pisze, ale jeszcze czasem są Windowsowe apki, w których jest na przykład etykietka, w której coś się dzieje po drodze. No to klikanie w takie trudne elementy, szczególnie z JOS-em, no bo sam JOS to umie, a prawy przycisk myszy jest naprawdę interpretowany jako prawy przycisk myszy nad znakiem i analogicznie kursor routing do kliknięcia lewym jest, ustaw się nad tym znakiem plus minus 8 pikseli, czy tam ile ustawisz, bo to się da ustawić i tyle. No takiej precyzji w NVDA-u ja przynajmniej nie wiem jak osiągnąć, może ty Michale, bo zaraz ktoś mi oczywiście powie, że jest jakiś dodatek, a nazywa się, a potem się okazuje, że ma 20% funkcji.
0: Ja też,
1: czy jest, albo i nie jest. No ja też w tym wypadku nie jest.
0: Powiedzmy, bo z Braille'a bardzo nie korzystam. Dla mnie Braille jest takim drugim kanałem komunikacyjnym.
2: Wiesz co, ale ja akurat teraz to się troszeczkę pastwię w ogóle nad nawigacją obiektową i jej różnymi trybami w NVDA-u, tak po prostu. Bo no z doświadczenia wiem, że na przykład w niektórych instrumentach VST jest tekst. Nie wiem, jaki to jest typ artykulacji wybrany, czy tam jaki to jest typ, nie wiem, smyczka wybrany, no fajnie. Ale klikalny jest obrazeczek. To znaczy, więc ja się ustawiam na pierwszym znaku. Jedna spacja kursorem JOS to jest naprawdę spacja, a nie spacja od końca linii poprzedniego obiektu. Tylko klikam w tę spację i nagle menu kontekstowe.
0: Tak, to jest rzeczywiście, tu rzeczywiście masz rację, natomiast no, czasem w NVDA są jakieś sukcesy można mieć na przykład z OCR-em, ale no, z nawigacji obiektowej, jako takiej nawigacji obiektowej, to zazwyczaj więcej się nie wyciśnie niż pozwala standardowe, a dodatki do NVDA to mogą nam co najwyżej uprościć korzystanie z tej nawigacji, takie jak na przykład OBJPAD i
2: tak,
0: inne tego
2: typu. Tak, ale właśnie
0: nikt
2: jeszcze nie zrobił jakby pełnoprawnej mychy dla NVDA takiej.
0: Dlatego, że coraz mniejszy jest tego sens i dlatego, że po prostu
2: model przechwytywania.
0: Tak, że model przechwytywania jest inny i JOS też ma i będzie miał coraz większe z tym problemy, bo to już nie są czasy interceptów, które się podpinały pod kartę graficzną, a jak było źle, to użytkownik bardzo dotkliwie to odczuwał, bo się cały system wysypywał.
2: No to teraz jest sytuacja taka, że użytkownik prawie tego nie odczuwa, a z jakiegoś powodu nadal przez GDI czy przez którąś inną metodę jest w stanie
1: no właśnie, to jest, bo to jest to, że w tym sensie JOS to jest JOS.
0: No to prawda.
2: I ja powiem szczerze, w Windowsie 10 ze starymi aplikacjami coś odczułem, ale to nie jest tak, że mi się nagle świat zawalił. Załóżmy, wiesz, ten sam siódemkowy jakiś tam element, nie wiem, DAP player czy coś, który bardzo bazuje na UIA, bardzo bazuje na etykietkach, bardzo bazuje na dziwnych rzeczach, bo w sumie temu można przypisać właściwość. Nie odczuwam problemu z JOS-em większego.
0: Mhm. No jasne.
2: Ponoć coś tam się dzieje mocniej na Windowsie 11. Tam
0: no ja używam, realnie ja akurat właśnie, i tu myślę, że też warto o tym powiedzieć, ja tę linijkę, bo Patryk testuje na 10 swoją, ja tego Braillexa Live testuję na Windowsie 11. Windows 11 miarę aktualny, aktualizacje też pobierane, także tutaj wszystko jest na bieżąco, tak jak to być powinno. Także to tak jeszcze gwoli wyjaśnienia i doprecyzowania.
1: Mhm. A czy jak kiedy nie używacie, powróciliście do jakiejś innej linijki Braille'owskiej, to bardzo wam brakowało już tego access bara? To jakby już przyzwyczailiście się i teraz jest problemem, kiedy nie ma tego w innym urządzeniu?
2: Raczej problem w stylu pamięć mięśniowa, a nie, że mi brakuje jakiejś konkretnej funkcji. Natomiast w JOS-ie faktycznie tak, mogę sobie
1: bardziej nie tyle funkcji, co takiego no, mechanicznego sposobu pracy w taki, a nie inny sposób, nie?
2: Tak, to troszkę brakuje, natomiast jakby odczuwam, że więcej w tym jest pamięci mięśniowej niż realnego problemu.
0: Dla mnie problem nie istnieje, ale to też dlatego, że ja aż tak dużo z tego access bara nie korzystam. To znaczy on robi wrażenie, on jest rzeczywiście fajny, użyteczny, natomiast to też wynika z tego, w jaki sposób ja pracuję z linijką Braille'owską. Dla mnie linijka Braille'owska jest, tak jak mówię, urządzeniem takiego drugiego wyboru, że głównie korzystam z syntezy i dodatkowo ta linijka wyświetla mi jeszcze jakieś konkretne informacje, które na przykład synteza podawałaby wolniej. Zanim synteza by coś powiedziała, to już mi się zdąży jakaś tam wartość zmienić ileś razy. Albo na przykład nie chcę, żeby synteza cały czas mówiła mi o tym, że coś się dzieje w terminalu, bo na przykład jakiś tam proces się przetwarza i jakieś dane są w tym momencie renderowane, ale przecież no, jeżeli ja miałbym tego co chwilę słuchać, to szału bym dostał. Natomiast w takim przypadku, kiedy wyświetla mi się to na linijce, no po prostu tam sobie to stuka. Ja sobie mogę zerknąć, co tam się wyświetla. Jak przestanie stukać, to też dla mnie jest w ogóle sygnał, że dobra, to się już zrobiło. Więc to też jeszcze jest taka, myślę, że dość ważna kwestia. Więc no, u mnie Braille jest pomocą, nie jest jakimś takim głównym kanałem pracy z komputerem. Także odpowiadając, Michale, na twoje pytanie, nie, mi tego nie będzie brakować. Mhm. Fajne, ale no,
1: nie na tyle, żeby tak. No i teraz co jeszcze o tym dodatku chcemy powiedzieć?
0: No ja myślę, że można po prostu pokazać, jak ten dodatek wygląda i działa. Ja sobie otworzę Paperbacka, bo akurat do niego mam już nawet jakiś profil skonfigurowany. I teraz jeszcze tylko muszę wybrać jakąś kartę, żeby wam to przerzucić i żeby wam to pokazać, jak to w ogóle się zachowuje.
1: Może działać i co tak. Może... Mhm.
0: Dobrze, wybierzemy sobie RH Voice'a, tylko właśnie, muszę jeszcze nasz podkład tutaj wyrzucić, bo akurat wybiorę sobie tę kartę. Dobrze.
3: Sara, muzal...
0: Okej, okay, to teraz przechodzimy sobie do Paperbacka i mam tu w Paperbacku otwarty dokument, ale ten dokument jest najmniej istotny, bo najbardziej istotne jest to, co się wydarzy, jak wcisnę, teraz który? Prawy górny przycisk.
3: Wybór profilu dla Paperback Dialog. Zachowane profile lista Alt plus Z. Testowy 1 z 1.
0: No właśnie, zachowane profile, profil testowy, to jest profil, który sobie zdefiniowałem, no właśnie, do testów. Teraz tych profili dla jednej aplikacji można mieć wiele i można je sobie przełączać.
3: Ok, przycisk Alt, definiuj przycisk Alt plus D. Zmień nazwę przycisk Alt plus Z. Usuń przycisk Alt plus U. Nowy przycisk Alt plus N. Zamknij przycisk Alt plus Z. Zachowane profile.
0: I to jest wszystko, co jest w okienku tego dodatku, kiedy chodzę po nim klawiszem Tab. Więc teraz zobaczmy sobie, o co chodzi z tym definiuj. Jeżeli lista byłaby pusta, no to po prostu musimy sobie stworzyć nowy profil, nazwać go i wtedy możemy pracować. I takie profile definiujemy sobie właśnie per aplikacja.
3: Ok, przycisk Alt, definiuj przycisk Alt plus D.
0: Wybieram sobie definiuj.
3: Definiowanie profilu testowy dla Paperback Dialog. Lista skrótów, lista Alt plus L. Ab left, skrót, left arrow 1 z 8. Ab right, skrót, right arrow 2 z 8.
0: No i właśnie, i to, co tutaj mamy, to jest te Ab left, Ab right.
3: Ab up, skrót, up arrow, Ab down, skrót, down arrow 4 z 8.
0: Czyli ja sobie zrobiłem taką definicję, że w Paperbacku ta listwa, bo to chodzi właśnie o tę listwę, którą mamy z przodu, to ona po prostu zachowuje się jak kursor. Jak zwyczajnie. Zachowuje się tak. Jak strzałki. Mhm. Lewo, prawo, góra, dół i tyle.
3: Routing plus up left, skrót, NVDA plus numpad 4, 5 z 8, nowe powiat...
0: Tutaj mamy natomiast jeszcze dodatkowo skróty, które możemy sobie zdefiniować, jeżeli ta listwa zostanie wciśnięta z klawiszem routingu.
3: Nowe powiadomienie.
0: I to nie ma znaczenia z jakim skrótem, z jakim klawiszem routingu. Jakikolwiek może być wciśnięty, ona po prostu wciskamy i wybieramy sobie konkretnie jakąś tam tę listwę.
3: Routing plus ab left, routing plus ab right, routing plus ab up, routing plus ab down, ab left, skrót, left.
0: Czyli mamy tak naprawdę 8 kombinacji, które możemy sobie zdefiniować. I teraz dajmy na to, mamy te Ab left, czyli listwa w lewo.
3: Definiuj przycisk Alt plus D.
0: I mamy przycisk definiuj.
3: Wciśnięty. Enter input gesture.
0: I naciskam strzałkę w lewo, nowe bo chcę to
3: lista
0: zostawić.
3: Skrótów, lista Alt plus L. Ab left.
0: I właśnie. I jeżeli nacisnąłbym jakąkolwiek tak. inną kombinację klawiszy albo nacisnął jakiś inny klawisz, to zostałoby to po prostu nadpisane.
2: I mogę... całą chwilowo prostotą i ogólnością tego dodatku jest, chcemy czy nie chcemy, to, że on czeka na nasz klawisz z komputera.
0: Tak.
2: Czyli on na razie umie robić prostą logikę elementu listwy nawigacyjnej lub tam klawisza. No akurat teraz listwy nawigacyjnej, klawisze jeszcze za chwilę. A przypisuje do niego skrót komputerowy. Niestety nie jest w stanie jeszcze wybierać akcji, tak jak w JOSie. Bo w JOSie logika przypisania jest inna. W JOSie logika przypisania jest taka, że na przykład kursor routing 27 albo prawy klawisz myszki 27. Wiemy, że w 27 miejsce z reguły nie klikamy. Jeżeli doskonale wiemy, co robimy, możemy sobie je nadpisać skryptem o nazwie Say Next Line, czyli de facto naciskamy strzałkę. Ale nie musimy. To równie dobrze może być skrypt z restartuj JOSa ze zrzutem pamięci. Pełna dowolność.
0: Tak, a tutaj po prostu mamy na razie tyle tych skrótów klawiszowych i to jest tak naprawdę wszystko, na co na ten moment pozwala nam ten dodatek. Rzecz, jakbym powiedział tak, mała rzecz, a cieszy, bo naprawdę dzięki temu można sobie skustomizować w bardzo fajny sposób po prostu te listwę per aplikacja.
1: No tak, bo jakieś możliwości tutaj mamy, tak. że właśnie listwa plus te klawisze przyszłościowo funkcyjne mogą nam albo coś czytać, albo w jakiś sposób prze... no właśnie, ale bo ty to pokazałeś, bo rozumiem, co one mają, ale co mogą jeszcze mieć, to się wybiera gdzie?
0: Nigdzie się nie wybiera, wciskasz klawisz. Jak klawisz albo kombinację.
1: A, dobrze, klawisz komputerowy.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Czyli na przykład, i to jest myślę, że też dosyć fajna sprawa, to co mi przychodzi do głowy, chociażby w Reaperze, mamy sobie, dajmy na to, ustawiamy sobie w Reaperze, dajmy na to też jako strzałki te listwę, i dzięki temu możemy sobie mieć taki fajny kontroler, za pomocą którego w lewo i w prawo, wciskając tę listwę, przesuwamy ścieżkę audio.
2: Jogiem.
0: Tak, jogiem, czyli te takie...
2: w ten sposób, tak
0: jakby się przesuwało taśmę. No, na przykład.
2: Co więcej, Michale, routing w lewo, routing w prawo, na przykład lewa i prawa granica. Przesuwanie.
0: Tak, tak, tak. Na przykład. No i to jest po prostu
2: pomysłów
0: coś,
2: jest mnóstwo.
0: Pomysłów jest sporo i to wszystko, i to jest bardzo dobry pomysł, uważam, że to definiujemy per aplikacja i że tych profili można mieć wiele, bo w bardzo prosty sposób...
2: Definiowanie per aplikacja było naszym w ogóle wymaganiem od początku.
1: Ale automatycznie ona może przełączać ten profil?
0: To znaczy przełączać nie możesz automatycznie.
1: Wiesz, że uruchomi, że w tekście ona w AdSharpie się zachowuje inaczej, przechodzisz do Reapera i ona się od razu zachowuje inaczej.
0: Tak, oczywiście.
1: Sama z siebie.
0: Jest, no, skojarzona, okay. Jest skojarzona aplikacja po prostu z konkretnym profilem, ale jeżeli zdefiniujesz sobie kilka profili w danej aplikacji, to musisz wcisnąć sobie ten odpowiedni klawisz, ten prawy górny na linijce i wtedy wybrać inny profil, który chcesz załadować.
1: No tak.
0: W ten sposób to działa.
1: I to jest tak, że na przykład NVDA podążam, no wiem, że to trochę zależy nie tyle od tego skryptu, co od tego dodatku, co od samego NVDA, ale jakaś taka interakcja z tekstem, z kursor routingiem jest taka, że to rzeczywiście wszystko działa. Nie wiem, jakaś nawigacja po tekście, że NVDA czyta, co ma czytać, kursor routing jest tam, gdzie...
0: Tak, to działa
1: przykład,
0: w ten sposób.
1: To bardziej pytanie do Patryka i trochę pytanie poza tematem audycji, ale ja ciągle w fokusie moim, nie wiem, czy mam coś źle poustawione, czy nie, mam problem z kursor routingiem. To znaczy ten kursor routing wcale nie działa tak, jak powinien moim. Znaczy już było lepiej, teraz jest znowu gorzej. Ja nie wiem, czy...
2: Ale
1: ja
2: w też... NVDA, czy...
1: Tak, w NVDA.
2: A to tak, no to właśnie o tym mówiłem, że kursor routing w NVDA-u działa trochę jak chce.
1: Tak, i on tak działa jak chce, że ja nieraz mówię, a to sobie szybko czytam i tam, ja nie jestem wielkim brailistą, ale doceniałem kursor routing i doceniałem, że brail pewne rzeczy mi wyświetla i widzę jakieś słowo, gdzie jest błąd, chcę go szybko poprawiać, naciskam routing, on coś mi tam niby mówi, czasem dobrze, czasem źle, naciskam szybko literkę, żeby tam usunąć i dobić jakiś tam znak, coś i to się nie dzieje.
2: Bo dobijasz to w ogóle gdzieś tam w innym miejscu na końcu tekstu, bo on ci tylko atrybuty powiedział, że tam formatowanie, coś tam.
1: On czasem powie znak, ale jakby ten kursor, on go nie... No może to ja nie umiem używać, może po prostu to jest jakoś... Mamy złe wyobrażenie, jak to powinno działać. No, nie wiem, z JOS-a jeszcze z dawnych lat, albo z innej linijki.
2: To na to nie wskazuje, Michale, że tak jest.
1: No musimy się zdzwonić kiedyś i może coś dojdziemy do czegoś. To mnie nauczysz, bo coś może do czegoś, coś ten. No tak, ale jaki jest teraz, jakby do Michał Kijewski o tym mówił, czyli co, ten dodatek, bo to widzę, że on na stronie jakiś tam link, coś tu otworzyłem, stronę Centrum Pobierania Papenmayer.
0: Ale tego dodatku to jeszcze tam nie ma, bo to jest dodatek tworzony przez Michała, czyli de facto przez firmę Lumen.
1: A, i jeszcze, my brakuje razie... jeszcze brakuje ci ważnego, no bo to trochę GPT mi tak wskazał, ale jest coś. Jeszcze brakuje ci jakiegoś sterownika lub tam czegoś, skontaktuj się z nami.
0: Z tymi sterownikami to jest tak, że ja bym powiedział, że to, nie wiem, być może kiedyś był to problem, ale ja na przykład nie musiałem instalować żadnych sterowników. Mhm. Oczywiście musiałem zainstalować dodatek. Natomiast sterowniki zainstalowały się same. Jedna rzecz, która zaskoczyła mnie, bo już tak dawno nie miałem przy instalacji jakiegokolwiek urządzenia, że Windows chciał restartu.
1: O!
0: Już dawno tak nie było.
2: Tak, Windows chciał restartu, dlatego że to jest driver kernel mode i on modyfikuje dla urządzenia o konkretnych VIT, PIT i tak dalej. No dodaje te różne opcje zaawansowane, których tu nie będziemy chyba jednak omawiać, a które mogą tobie, Michale, tam pomóc w tym usypianiu właśnie.
0: Mm-hmm. No rozumiem, natomiast to jest kwestia...
2: Tam jest po prostu kernel mode driver i on chciał restartu, bo,
0: tak.
2: Bo to jest większa zabawa.
0: Tak, ale tak generalnie no po restarcie linijka się zgłosiła, byłem w stanie z nią pracować i nie było tam jakichś większych problemów, po prostu w NVDA wystarczyło ją wybrać i to po prostu działa. No wielka szkoda, że NVDA akurat tej linijki nie ma jako wykrywane urządzenie automatyczne, bo to by się naprawdę przydało i myślę, że wiele sytuacji byłoby w stanie rozwiązać. Może kiedyś, może ta nowsza wersja będzie to umożliwiała.
1: A jakie są plany? Bo rozumiem teraz co, czekamy, aż ten dodatek się pojawi w centrum dodatków?
0: Ja myślę, że o planach to powinien przede wszystkim wypowiadać się Michał, też ze względu na różnego rodzaju kwestie związane z dofinansowaniem.
2: Tak, rozumiem. Bo tak naprawdę... Więc,
0: bo tutaj po prostu to, jakie są plany, jak to powinno wyglądać i jak to będzie wyglądać, to tak naprawdę pokaże czas najbliższy. A na razie możemy mówić o tym, co jest, o tym, co działa i o tym, co jest do testowania. I na razie do testowania jest tyle. Ni mniej, ni więcej.
1: No i co? Czy to jest ni mniej, ni więcej, co mogliśmy powiedzieć? Tak mniej więcej by tak by wychodziło.
2: Przynajmniej prawie, na razie, że myślę, że...
1: Na razie tak. No ale co? Urządzenia Papenmayer... No, komu je polecamy, komu nie polecamy?
0: Z mojej perspektywy, użytkownika, który ma okazję testować to urządzenie dość krótko, to ja właśnie nie wiem, komu bym to polecał, bo to nie jest urządzenie złe. Na pewno nie mogę powiedzieć, że jest urządzeniem złym, ale czy jest urządzeniem wybitnym i wartym tego, żeby dopłacać? Powiem tak, musiałbym ten sprzęt mieć przez lat ileś i rzeczywiście sprawdzić, czy ziści się ta przepowiednia, że są to urządzenia nie do zdarcia. Bo,
1: tak, niezniszczalne.
0: Tak, bo mam takie przeczucie, że jeżeli czymś Papenmayer może wygrywać z konkurencją, to właśnie taką stabilnością i jakby trwałością. Bo no na przykład ja lat temu ileś kupiłem linijkę Focus, w której już po zakupie dość szybko przestała wybijać jedna kropka brajlowska.
1: Tak, więc, to u mnie to samo.
0: No więc właśnie, tu Muszę powiedzieć, że, te, że ta linijka to jest raczej taki egzemplarz testowy, odnoszę takie wrażenie, który jednak jeździ po różnego rodzaju konferencjach, wystawach. Tu nawet w jednym miejscu mam takie wrażenie, że jest jakiś taki delikatny ślad otarcia z lewej strony.
2: Ale jak to mechanizm po prostu
0: ale
2: działa.
0: Ale ten mechanizm działa. Ten mechanizm po prostu, tu wszystkie punkty są wybijane prawidłowo. Wybijane są, jakby ta linijka zeszła prosto z taśmy. To naprawdę jest takie wrażenie stabilne. Z drugiej strony, żeby nie było tak słodko, te dwa przyciski obok spacji, ten na lewo i prawo tej podwójnej spacji. Ja nie wiem, czy to jest taki zamysł, że one są tak lekko wklęsłe, czy one po prostu już tu jednak trochę są takie nadgryzione.
2: Kojarzę w Live 20, że to jest zamysł, żeby sobie niechcący nie palcem gdzieś daleko nie pojechać i nie wcisnąć.
0: Całkiem możliwe.
2: Przy spacji.
0: Tak, całkiem możliwe, ale to jest takie, to jest naprawdę takie wrażenie po prostu, jakby to zaraz miało wypaść. One się
1: chwieją. Live 20,
0: tak,
1: jak pamiętasz, fajny ten Live 20?
2: Mniejszy po prostu. Mhm. Dla mnie za mały.
1: Aha.
0: Natomiast i kontynuując tę moją myśl, komu ja bym ją polecił i czy bym polecił? No więc właśnie, ciężko mi z czystym sumieniem powiedzieć teraz komuś, słuchaj, dołóż z własnych pieniędzy, bo cię raczej z dofinansowania na to w pełni nie będzie stać, albo po prostu nie dasz, będziesz musiał wyłożyć pieniądze też ze sprzętu podstawowego, bo tak się chyba da.
1: Tak, i wtedy ale wtedy to jest, wiesz, no kupujesz tą linijkę, nie kupujesz nic innego i na 6 lat jesteś zablokowany.
0: Tak. I właśnie i tu mam taką naprawdę wątpliwość, czy ja komuś coś takiego bym polecił. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta linijka to jest tylko linijka. Tu nie ma funkcji notatnika. Tu nie ma funkcji żadnych dodanych jakichkolwiek. Po prostu brajlowski terminal.
1: A trochę producenci też można dyskutować, czy to dobrze, czy nie, że to jest pewnego rodzaju no taki zbytek, gadżeciarstwo, no ale producenci nas, HIMS i Humanware, przyzwyczaili do tego, że i w Brailiantach, w Mantisie trochę mniej, ale też i w urządzeniu HIMSA, jak ono się nazywa, ja ciągle zapominam, ten nowy HIMS, jak się nazywa, który Piotr ma, machacz.
0: Oj, też już nie pamiętam.
1: No ale ta nowa linijka, którą HIMS od zeszłego roku, a zanim ECS sprzedaje, no to ona przecież ma wszystkie właściwie funkcje. Notatnik, głośniki, player, mikrofon, no wszystko, tak?
0: No i teraz właśnie, i teraz jest tylko pytanie, ile lat w dobrym zdrowiu przy intensywnej eksploatacji taka linijka podziała, a ile podziała linijka Papenmeyera? Bo to jest moim zdaniem jedyne, czym to urządzenie wygrywa. Z mojej perspektywy i z moich doświadczeń to nawet nie wygrywa jakąś taką wielką stabilnością.
1: Przepraszam,
0: działania.
1: Braille Emotion. No to przecież ta linijka kosztuje 15 tam... No? Niech będzie 16 tysięcy, 15500, a 40, klawiatura brajlowska i właściwie wszystko prawie, że w wersji light, co ma BrailleSense. Oczywiście nie ma tych innowacji, które w siódemce będą, czyli dotykowe kursory, automatyczne przewijanie, bardziej pełna wersja Androida i tak dalej, no ale jest takim terminalem, jest notatnikiem ze swoim systemem, ze wszystkim, tak? Oczywiście wiem, inny typ urządzenia, no ale jednak. Więc jest tu, można dyskutować to nawet nie, ale trzeba naprawdę wiedzieć, czy warto kupić za 20 tysięcy coś, co ma Bluetootha do połączenia z jednym urządzeniem i Windowsa, i USB, albo urządzenie, które z kolei ma dwa kursory routingi, jest może bardziej premium pod kątem wykonania, ale nawet nie ma klawiatury brajlowskiej i nawet nie ma żadnego notatnika. No to naprawdę jest o czym myśleć.
0: Jest o czym myśleć, ale z drugiej strony...
1: Z drugiej strony ta ergonomia może gdybym, w miejscu pracy gdzieś coś...
0: Ja powiem w ten sposób. Gdybym ja więcej używał Braille'a, tak naprawdę używał tego Braille'a, to w takiej sytuacji myślę, że skłaniałbym się ku temu rozwiązaniu, dlatego, że mi, na przykład mi, jako mi, nie są potrzebne te dodatkowe funkcje. Po prostu. Ja chcę mieć stabilne urządzenie, które działa przy komputerze, bo linijkę 40-znakową i tak będę używał stacjonarnie. Ja sobie mogę opowiadać historię, ale ja mogę chcieć pojechać z tym na wycieczkę i sobie gdzieś tam notować. No nie. No nie, tego nie zrobię. Po prostu. Z jakąś małą linijką to jeszcze może. Może ktoś będzie miał inaczej. Ja mówię za siebie. 40-znakowej linijki nie brałbym w podróż, bo to jest po prostu za duże. To ja już wolę wziąć komputer. Naprawdę. Mhm. I będę miał więcej możliwości, więcej funkcji i będę miał to zdecydowanie wygodniej, a szerokość, na szerokość w torbie też będzie mniej więcej tyle samo, no, na długość, to wiadomo, na głębokość, o tak bym powiedział, to komputer będzie zajmował więcej miejsca, ale wolałbym już naprawdę wziąć ten komputer. Ale do pracy, tak jak tu ta linijka jest, ona też ma jedną taką zaletę, którą Papenmeier podnosi, że ona jest niska. I mam tu Brailianta obok, też zresztą, i muszę powiedzieć, że rzeczywiście w porównaniu do tego Brailianta, to ta linijka jest niższa. To znaczy, tak, nawet zrobię teraz taki mały eksperyment i sobie to porównam, bo dlaczego nie, na... jakby głębokość, tylko muszę tego Brailianta wyjąć z tego futerału, który tu mam. I teraz sobie stawiam te dwie linijki obok siebie. No i muszę powiedzieć, że Brailiant jest wyższy. Jest wyższy od tej linijki. Także tu rzeczywiście producent nie mija się z prawdą. Ten design, ja się cały czas zastanawiam, czy to jest aluminium, czy to jest gładki plastik, ale tak porównując do tego mojego Brailianta, no jednak jest taki trochę bardziej premium. Tak po prostu tu wyjmuję tego Brailianta, no to taka odpustowa zabaweczka, tak? Taki szorstki plastik, takie to jest nieszczególne. Tutaj no jest to takie gładkie, jest to takie przyjemne po prostu w dotyku. Co do Braila, ja akurat nie odczuwam tu jakiejś takiej wielkiej różnicy. Musiałbym się jeszcze też zastanowić nad klawiaturą, jaka jest fajniejsza. Pierwsze takie moje odczucie i wrażenie, że no jednak ta z tej linijki z Brailexa, bo tak jakoś bardziej przypomina mi tę klawiaturę mechaniczną, ale musiałbym na niej więcej pisać, a mam ją tak umiejscowioną, tę linijkę, że średnio mi się po prostu chce na niej pisać, bo ona jest na takiej półce nad moją główną klawiaturą. Więc tak trochę popisałem, trochę coś, ale tu nie umiem wydać takiego jakiegoś konkretnego werdyktu. Natomiast jest się na czym zastanawiać, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje linijki do pracy.
1: No i tak można powiedzieć, że trochę szkoda, że wtedy, kiedy mówimy o tych linijkach, a też wtedy, kiedy nowa linijka nadchodzi, to że ten JOS już po prostu może nie wymiera, no, ale będzie go używało coraz mniej osób. I z tej perspektywy patrząc, rzeczywiście dobrze, że Michał Kijewski chce ten dodatek do NVDA rozwijać, bo no to jest taka trochę jedyna przyszłość tej linijki, bo jeżeli nie, no to co? Stacjonarnie dobrze, listwa super, no ale czy coś więcej?
0: No to teraz, właśnie. Patryka zapytajmy.
1: No tak.
2: Jestem? Chyba jestem.
1: Właśnie. Czy coś więcej? No bo tylko, że ty z JOS-em bardziej jednak, prawda?
2: No ja z losem, więc dla mnie mapowanie dowolnego kursu routingu, mapowanie klawiszy, które chyba w NVDA jest niemożliwe nawet z dodatkiem, czyli K1 plus K2, K1 plus K3, K2 plus K4 i tak dalej. To jest cała jakby macierz kombinacji, powiedzmy, a nie... jeżeli tylko jest człowiek w stanie sięgnąć w to ręką. Działają też, choć to wymagało trochę namówienia JOS-a do współpracy, K1 plus listwa, K1 plus listwa w prawo i tak dalej, więc to są no, dosyć geometryczny przyrost liczby dostępnych kombinacji pod tę linijkę, nawet bez klawiatury, tak?
1: No No bo oczywiście, gdyby zaznaczanie tekstu, ten kursor routing dobrze działał jakoś sensownie, przytrzymywanie, że przytrzymuje albo dwa razy przytrzymuje początek, koniec albo coś tam, albo czyta coś, czyta tak, a nie inaczej, gdzieś tam przesuwa i można byłoby to konfigurować sobie z tym dodatkiem.
2: DOS właśnie tak działa w dużej części.
1: No wiem, to jeszcze pamiętam z DOS-a. Także no nic, pozostaje nam śledzić rynek. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tymi urządzeniami brajlowskimi, Pappenmayera, no to zapraszamy, jeżeli ktoś będzie na Recha, to odnaleźć stoisko firmy Lumen albo skontaktować się bezpośrednio z firmą i umówić na dłuższą prezentację i jakoś tam tym urządzeniem się z tymi urządzeniami zapoznać, bo naprawdę pieniądze są duże, możliwości potencjalne są, jest to, no, nie ma innego urządzenia, który ma coś takiego, jak ten access bar i potencjalnie taka trwałość gdzieś tam Braille'a. Natomiast no jak to jest w praktyce i czy komuś to przypadnie do gustu i ta cena będzie na tyle jakby, żeby zapłacić, no to już Państwu pozostawiamy.
0: Zgadza się.
1: Tak szukam, ale to trochę jeszcze potrwa. Coś o tym BrailleX Flow. GPT coś tłumaczy i przetwarza, ale nie wiem, czy to będziemy czekać. Jeżeli krótka chwilka, to tak. Jak nie, to... O! Coś tu jest. 40 znaków brajlowskich. Klawiatura Perkinsa. Po jednym routingu, czyli tak na razie wszystko, co w tym live'ie, który Michał, ty masz. Nakładki, a dobra, on tam bzdury mówi, nakładki modułów. No chodzi o to, że moduły brajlowskie,
0: że można sobie wybrać polskie albo tak, albo te wklęsłe.
1: Nowa, lekko wygięta ku górze listwa Access Bar, czyli coś tu zmienili troszeczkę designersko. Ruch w lewo, w prawo, w górę i dół, no tak jak było. Druga warstwa poleceń po przytrzymaniu routingu. To było? Jak rozumiem, listwy.
0: No czyli to, co robi w tym momencie ten dodatek.
1: No to może...
2: Ten dodatek, tak.
1: No to trudno powiedzieć, czy to... No pewnie tak. Sześć przycisków funkcyjnych, T1, T6 po lewej i prawej stronie. Czyli zwiększyli przyciski.
0: O jeden w rządku. Będą trzy pewnie.
1: No tak, trochę jak w Humanware'ach, jak w Brailleantach.
0: Szczególnie, że tu jest jeszcze miejsce tak naprawdę, żeby to dodać, bo te guziczki są małe, więc spokojnie jeszcze
1: dalej,
0: nawet ze dwa by można.
1: Nad listwą dwie dodatkowe funkcje nie? Jeszcze raz?
0: Czyli dwie te cztery klawisze pewnie. Dwie spacje i te...
1: I jedna, jedna centralna spacja. No to chyba lepiej, ale to kto co lubi.
0: W sumie nie wiem. Ja nie rozumiem fenomenu podwójnej spacji.
1: To jest, gdzie tak było? W kajetku? Gdzieś tak było. To ja znam to. Spotkałem się z tym
0: nie,
1: oczywiście.
0: Nie, no oczywiście. Chociażby w Braillancie jest podwójna spacja, ale ja nie rozumiem fenomenu i po co to jest.
1: USB-C i teraz uwaga, no wielka łaska. Oraz dwa niezależne połączenia Bluetooth.
0: Ważne, żeby stabilne były.
1: No to też prawda. Zasilanie z USB oraz wbudowanego akumulatora. Akumulator do około 20 godzin, no to taki standard. Przycisk zasilania i gniazdo Kensington Log z prawej strony.
0: Aha, no tu nie ma blokady Kensingtona, jest jedynie gniazdo zasilania u mnie.
1: Konstrukcja płaska, mobilna, określana jako cichsza od poprzedników. Przyciski mają być niższe i mniej hałaśliwe. Przyciski? Co? Czy on mi to źle przetłumaczył, czy ja czegoś nie rozumiem? Specjalny system czasu rzeczywistego RTOS. O co chodzi?
0: Nie wiem.
1: Czy on jakąś bzdurę mi... Łączność...
2: Podejrzewam po prostu jakieś małe Linuxiątko, które to wszystko będzie kontrolowało. bo już jest funkcji nieco więcej niż
1: no tak, łączność w standardzie H i D, no to jest ważne akurat, że nie potrzeba sterownika żadnego. A, funkcje samodzielne. Flow ma wbudowany prosty edytor. Działa całkowicie bez komputera i telefonu. No to okej, okay,
0: no to
1: dobrze.
0: Tak, to już zaczyna być ciekawie. To ma,
1: czyli taki mini Brilliant. Tworzy i zapisuje, tworzy, otwiera i zapisuje pliki TXT. No, edycja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i tak dalej. No tam, nogi oczywiste. Punktu 7 jako usuwanie, 8 jako enter. Pliki TXT można przenosić między komputerem a pamięcią monitora, no ale to zakładam, że po prostu on widzi jako USB, bo chyba nie ma takiej możliwości, żeby to wklejać jakoś sensownie i no chyba, że.
0: No to trzeba on będzie
1: nie obsługuje dock RTF i tak dalej, czyli tylko TXT. Mhm. Zapowiedziano kalkulator jako rozważaną możliwość, zapowiedziano kalendarz w późniejszym czasie i zapowiedziano w aktualizacji kalendarz. Przepraszam.

0: jakiś właśnie, a ja się obawiam, że ta możliwość dźwiękowa jednak jest, że on sygnałem dźwiękowym
1: coś
0: informuje.
1: Coś mi się kojarzy tak serio, że jest, ale po prostu ja, wiesz, wyciągam z pudełka. O, a to, aha, dobra, to
2: tylko, że tu jest ileś, słuchajcie, tych kontrolek, ja mam takie wrażenie, bo w tej mojej to są ze trzy, no i...
1: A nie, to ja u siebie tu widzę jedną stanu po prostu.
0: To popytaj, co one, jak one świecą, jak się tam rozładowuje,
2: ja widzę,
0: co one robią.
2: Ja widzę trzy, są, jedna jest po lewej stronie i dwie są po prawej. No, jak na urządzenie brajlowskie wybitnie ich dużo. No.
0: A może to jest jakieś, na pewno to jest kontrolka, a nie jakiś element taki, ja nie znam się na projektowaniu.
2: Może jakaś śrubka, no właśnie, ewentualnie, to ale to tak właśnie wygląda jako coś takiego. No te dwie tutaj to raczej będą kontrolki, ta po lewej stronie to może być coś innego. No ale to no jest to jednak trochę takie zabawne.
0: No nie. No tyle, czyli co? Jakie wrażenia z nowego Flowa? Takie chyba średnie, prawda?
2: Ja nie mam...
1: Znaczy, zobaczymy. Ciężko ja nie mam, tak, patrzeć na papier.
2: Tak, ja nie mam zdania, oczywiście, dopóki nie przetestuję. Bo...
0: Bardziej mi chodzi o to, że to nie jest jakaś wielka, w sensie jakiś wielki, znaczy nie, trochę jest, ale to nie jest jakiś ogromny skok, no chociaż na pewno rzeczywiście warto by czekać, jeżeli ktoś by myślał za rok na przykład o kupnie urządzenia.
1: Nie jest to też jakiś ewidentny powód do szydery tak naprawdę.
0: Absolutnie. I na pewno, jeżeli ktoś by chciał kupić linijkę, no to faktycznie warto poczekać za rok, zobaczyć
1: przynajmniej
0: tego
1: nowego
0: Flowa. Zobaczymy
1: też, jakie będą ceny polskie.
0: No na pewno takie same albo droższe, bo nic nie wskazuje, żeby... No to jest rynek niemiecki. Oni nie spuszczają cen. Ten rynek europejski generalnie. Esysy francuskie, te Eurobrail, no jakie mają ceny, nie?
1: Też
0: więc to takie same, wysokie. Także no, co? Dobrze, że jest coś takiego. Ta mobilność w sensie mały stosunkowo rozmiar, to, że urządzenie będzie niskie, to myślę, że też jakoś tam fajnie. Plus ta listwa, plus za rok miejmy nadzieję dodatek, który się rozwinie, plus klawiatura brajlowska, mini notatnik, którego pewnie też bym nie używał, jako że klawiatur perkinsowskich nie umiem, nie lubię. I powinno być całkiem nieźle. I to tyle chyba. Czy coś jeszcze? Nie.
2: Nie, ja myślę, że wyczerpaliśmy temat. Urządzenie na pewno jest warte uwagi, ale warte uwagi dla tych, którzy rzeczywiście mają zamiar wykorzystywać je stacjonarnie, wykorzystywać je właśnie we współpracy z komputerem, którzy będą wiedzieć, że z tego Braille'a będą korzystać, że będą korzystać intensywnie. I to naprawdę... Jeżeli wyeliminuje się te problemy właśnie chociażby związane z łącznością, które, tak jak mówię, nie muszą występować u wszystkich, to może naprawdę dać bardzo przyjemne wrażenia i odczucia z korzystania z Braille'a. Po prostu.
0: Coś... Pierwsze dostawy na wrzesień 26 i ile tu, że jakiś portal francuski podobno, zaznaczam, to sztuczna inteligencja, więc trzeba to zweryfikować, że 5600 euro. No to by było bardzo
2: cena.
0: Dużo. To przypomnę, że gośćmi, że urządzenie omawiali dla nas Michał Dziwisz, który nas też realizował, i Patryk Faliszewski, który linijkę ma dłużej jeszcze. I że w pierwszej godzinie o urządzeniach Papenmayer i trochę też o firmie Lumen i o nowo tworzonym dodatku LVDA do, dzięki któremu ta linijka będzie mogła być sensownie obsługiwana, opowiadał Michał Kijewski. Audycja niedługo pojawi się na stronie Tyflo Podcastu. I mówił Michał Kasperczak.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Możliwe, że czegoś nie wiem, możliwe, że czegoś nie doczytałem, ale zdaje się, że ci Francuzi, których opinie czytałem, mają podobne obiekcje co ja,

0: I no nie uważają tego za dobry bardzo pomysł.
1: Także... Ale ja się tak trochę w adwokata diabła pozwolę sobie pobawić i zapytam taką rzecz, bo z mojej perspektywy takie głosowanie przez pełnomocnika jest to absolutnie ostateczna rzecz, jaką chciałbym zrobić i jaką ma możliwość. Jeżeli nie mam innej możliwości, to korzystam z tego. I teraz tak, nie mam zaufanego pełnomocnika, więc tak naprawdę moja decyzja może sprowadzać się do dwóch wyborów tak naprawdę. Albo nie głosuję wcale, albo głosuję przez takiego losowego pełnomocnika, którego znajduję w internecie. I na tak postawione pytanie, to w takim razie co jest lepsze?
0: Wiesz co, ja bym poszedł w jakąś trzecią opcję pod tytułem upoważnić członka komisji wyborczej, który byłby związany odpowiednimi jakimiś oświadczeniami. I oczywiście, że nigdy potem nie dojdziesz do tego, tak? Czy ta osoba również zaznaczyła wedle twojej gdzieś tam woli. Natomiast ktoś, kto gdzieś tam się zobowiązał, żeby być w tej komisji wyborczej, to też są bardzo często osoby z przysłowiowej ulicy, to ja wiem. Ktokolwiek może w komisji siedzieć. No albo jakiś oddelegowany pracownik, który nawet by przyszedł do twojego domu. Wiem, że to jest znowu obciążenie i dla gdzieś tam tych struktur administracyjnych, żeby ci pomóc w tym głosowaniu korespondencyjnym, ale ktoś, kto w jakikolwiek sposób będzie związany prawnie tym, żeby tego wyboru dokonać wedle twojego wskazania, a nie własnego widzimisię.
1: No i to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. I zastanawiające jest, dlaczego nie chciano pójść tą drogą właśnie.
0: Właśnie ja kojarzę jeszcze z czasów chyba poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019, że to chyba w EBU Access Cast podcaście jeszcze wtedy jeden z prowadzących opowiadał, że zdaje się w Brukseli właśnie, jak ktoś chciał głosować, nie wiem czy tylko w Brukseli, czy w całej Belgii, to tam można było się powołać na pomoc członka komisji wyborczej.
1: Bo wiecie, bo tak naprawdę no to głosowanie przez pełnomocnika, to wydaje mi się, że w większości przypadków to już są naprawdę takie sytuacje, że ktoś ma naprawdę poważną jakąś niepełnosprawność i też zastanawia mnie, czy w ogóle taka osoba będzie w stanie nawet i w prosty sposób skorzystać z takiej strony, która nam tu oferuje wyszukanie jakiegoś pełnomocnika. No bo w innych przypadkach, no to my tak naprawdę, jeżeli mamy głosowanie, powiedzmy, jeżeli nie widzimy, a nawet nie mamy za bardzo jak wybrać się do lokalu wyborczego, to pytanie, czy tam na przykład da się głosować korespondencyjnie? Taka możliwość?
0: Nie, powinno się dać, bo tak mi się wydaje, że chyba, że czegoś nie wiem, w większości krajów europejskich, no w Stanach też, jest to możliwe, natomiast mogę czegoś nie wiedzieć. To jest też prawda.
1: No jest to ciekawe, ale rzeczywiście pomysł, tak zupełnie serio mówiąc, jest kontrowersyjny.
0: Jest. No ja z nakładkami mam duży problem i to nie jestem w tym sam. I
1: oczywiście.
0: To, że ja nie czuję się pewnie.
1: Nie.
0: Stawiając krzyżyk w nakładce.
1: Nie.
0: Czy to w ogóle jest ważny głos?
1: Czy głos jest ważny, bo na pewno wiadomo, że gdzieś w okolicy tego miejsca, które my chcemy zakreślić, ten głos się znajdzie. Ale to nie może być, że w okolicy.
0: Dokładnie.
1: To musi być w tej
0: przepisy
1: kratce.
0: Nie zezwalają na margines błędu w tej sytuacji.
1: Tak.
0: Ja w ogóle jestem, strasznie mnie, może nie przerażają, ale frustrują takie czynności w życiu, które my wykonujemy każdego dnia, ale nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę w 100% zweryfikować ich skuteczności. Jakieś takie mikroskopijne gdzieś tam sprzątanie czegoś i tak dalej, nie? Podpisywanie się chociażby.
1: Dokładnie. Podpisywanie jest zmorą, tak
0: my
1: naprawdę.
0: My to robimy i będziemy to robić, bo nie ma innej opcji. Natomiast prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować samodzielnie, jaki jest wynik tego, co robimy.
1: I zazwyczaj...
0: Możemy tylko polegać na feedbacku osób widzących.
1: I zazwyczaj tak naprawdę to dowiadujemy się, że jest problem, jeżeli chodzi o podpis, w przypadku, kiedy naprawdę już jest jakiś duży kłopot, kiedy tak. mamy jakąś osobę, która naprawdę czasem w dobrej wierze, a czasem po prostu chroniąc siebie, zaczyna kwestionować ten nasz podpis. Na przykład, no mój podpis wcale nie jest jakiś elegancki, bo no, nie mam jakoś go bardzo wyrobionego. I kiedyś nawet nad tym trochę posiedziałem, trochę popróbowałem, ale to niestety, to jest tak, że jak tego podpisu nie używamy jakoś bardzo regularnie, to potem i tak się zapomina, jak to powinno być. No to nie jest ten odruch ręki osoby, która od dziecka na przykład pisze. To, no to nie, to zupełnie nie jest to. Więc no, u mnie to za każdym razem to jest po prostu zastanawianie się, kiedy podpisuję jakiś dokument. Ja jestem bardzo szczęśliwy, kiedy mogę podpisać go w sposób elektroniczny, ale za każdym razem, kiedy podpisuję jakiś dokument długopisem, to jest takie zastanawianie się, czy ktoś się tym razem przyczepi.
0: Dokładnie. Dlatego miejmy nadzieję, że zostanie wyrobiony jakiś fajny kompromis między oczywiście cyberbezpieczeństwem, które jest szalenie ważne. I
1: oczywiście.
0: Przynajmniej nikt z nas tego nie chce tu kwestionować, a dostępnością, która może sprawić, że my będziemy w stanie zweryfikować efekty własnych działań, które są tak szalenie ważne w życiu społecznym. No i to chyba tyle ode mnie.
2: No dobrze, to w takim razie przechodzimy jeszcze do newsa od Michała, zanim będziemy tutaj maratony różne tutaj uskuteczniać, że tak powiem. Nie będzie ich dużo, ale coś tam się znajdzie. I teraz coś dla tych, którzy słuchają radia i no właśnie, ciekawy odtwarzacz radia internetowego.
1: Tak, to w ogóle bardzo ciekawa rzecz jest z programem Stations, bo użytkownik, który stworzył to oprogramowanie, to tak na Mastodonie właściwie napisał, a no zrobiłem coś takiego, w sumie nie wiem, czy to komuś będzie potrzebne, bo to jest taka nisza, że to chyba tylko ja z tego będę korzystał, a tu nagle się okazało, że ileś osób jest zainteresowanych i rzeczywiście, no muszę przyznać, że aplikacja Stations, która jest bohaterką tej mojej wypowiedzi, no to zagościła u mnie jako taki codzienny odtwarzacz radia internetowego, bo to jest bardzo wygodne narzędzie i ma kilka bardzo interesujących funkcji. Ja teraz może nawet zrobię taką króciutką demonstrację. Postaram się tu zaraz włączyć syntezę i pokazać wam troszeczkę, jak wygląda interfejs tego programu. Mamy syntezę. No więc tak, jest aplikacja Stations, aplikacja, która tak naprawdę w całości bazuje na skrótach klawiszowych, bo pod altem nie mamy nic. Kiedy naciśniemy tab, mamy coś, co nazywa się Zero Tyflo Radio. No i o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że w tej aplikacji możemy tak naprawdę słuchać wielu stacji naraz. Jak to działa, to ja pokażę za momencik. Na razie pokażę, jak bardzo fajne jest przełączanie się pomiędzy tymi stacjami. W tym momencie nie słychać w ogóle niczego, ale ja przełączę w tej aplikacji kartę na jakąś tutaj poboczną, żeby pokazać, jak to w ogóle wszystko brzmi. Zaraz się trochę zdublujemy, ale trudno się mówi. Naciskam literkę S. I tu bardzo fajnie możemy sobie wybrać kartę, którą chcemy. Wybieramy trochę nietypowo, bo tabem. Dobra, wybieram sobie to. Dostaję pytanie, czy chcę, żeby tylko teraz ta karta została zmieniona? Tak, chcę, bo nie chcę, żeby została zapamiętana na stałe. Słucham zwykle radia na domyślnej karcie. Więc wybieram sobie jest. O, skrót nie działa, jak widać. No dobrze, i teraz przełączamy się. Teraz tak podgłośniłem ten dźwięk, bo nie chcę, żeby zaraz będzie zdublowany, więc szybciutko z tego wychodzę i przełączam się strzałkami. Jest. I coś tu nam gra. Hey. This is Radio 2. I teraz przechodzę sobie po prostu strzałką lewo, prawo po liście. Po liście stacji radiowych, które dodawać można na dwa sposoby. Można wcisnąć spację i wtedy jesteśmy proszeni o adres URL stacji radiowej. Następnie jesteśmy proszeni ponownie o wprowadzenie nazwy tej stacji. Kiedy już wprowadzimy adres URL, wciskamy Enter, później po prostu podajemy nazwę. Natomiast możemy również w pliku stations.txt powpisywać sobie adresy z tych strumieni do stacji internetowych w formie po prostu adres, spacja, nazwa stacji i to jest w zasadzie tyle. I teraz tak, możemy sobie listę tych stacji, oprócz tego, że możemy się pomiędzy nimi przełączać, to możemy sobie je przeszukiwać i to też w bardzo fajny sposób, bo na przykład mam, powiedzmy, program Trzeci Polskiego Radia. Tak sobie wpisałem tę nazwę tej stacji. Teraz naciskam Enter, bo właśnie w ten sposób wyszukujemy. I teraz mam program Trzeci Polskiego Radia, wpisuję po prostu 3 i Enter.
3: Notowaliśmy 476 zgłoszeń.
1: I mam już trójkę. Tak, Polskie Radio, program trzeci. Chcę poszukać sobie programu Pierwszego Polskiego Radia. 1, Enter. Dokładnie. I w ten sposób mogę sobie przełączać się pomiędzy tymi stacjami. Regulacja głośności to jest strzałka w lewo i... Nie, strzałka w górę, strzałka w dół. To jest regulacja głośności mastera, tak zwanego. Natomiast mamy tu jeszcze coś takiego jak page up i page down. I tym regulujemy sobie głośność poszczególnych stacji. Bo teraz możemy zrobić na przykład coś takiego. Mam sobie program Pierwszy Polskiego Radia, odtwarzam go sobie i teraz shiftem i strzałką w prawo przesuwam go sobie o, na przykład na tyle i teraz słyszymy go bardziej w prawym kanale, a teraz dodajemy do tej naszej listy kolejną stację. Naciskam A shiftem i dodało mi się Tyfloradio, dlatego że Tyfloradio jest pierwsze na liście. Teraz naciskam, na przykład będę chciał sobie dodać, powiedzmy, trójkę, bo teraz też tam są wiadomości, więc naciskam Enter, wyszukuję trójkę. I teraz na przykład mogę ją sobie też przerzucić bardziej na lewo. O. I w ten sposób możemy sobie słuchać dwóch stacji jednocześnie. A jeżeli na przykład chciałbym, żeby te dwie stacje brzmiały tak bardziej przestrzennie, mogę włączyć tak zwane HRTF. Mamy w trójce. I teraz w jedynce też włączam sobie HRTF. I mamy tak... No powiedzmy bardziej w przestrzeni. Pytanie, jak to nasz procesor sobie z tym poradzi. Możemy tak dodawać, ile tylko stacji chcemy, regulować ich głośność, a jeżeli chcemy pozostać tylko przy jednej stacji radiowej, no to po prostu wycofujemy się z tego, usuwamy ten player drugi, czyli player de facto pierwszy, bo tu się liczy od zera, naciskam, przełączam się pomiędzy nimi za pomocą klawisza Tab i teraz usuwam ten player naciskając literkę D.
4: Program pierwszy.
1: I zostaję tylko z jedynką, wyłączam sobie HRTF. Mogę przełączać się pomiędzy różnymi losowymi stacjami, naciskając literkę R. O, tu Wigor FM akurat się wyłączyło. Mamy tak. O, znowu jedynka. I tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj trochę tych różnych skrótów klawiszowych. Działa to całkiem fajnie, więc naprawdę ja używam tego obecnie na co dzień. Wada, jak dla mnie, tej aplikacji jedna jest i podstawowa, mianowicie, no niestety nie wspiera chociażby HLS-ów, więc BBC na przykład, którego tak normalnie byście tu nie odtworzyli. Ja odtwarzam przez taki specjalny mostek, którego też używam do Winampa, ale z racji tego, że mam to już skonfigurowane, więc sobie dodałem ten adres BBC do tej aplikacji, do aplikacji Stations. Więc jeżeli was to zainteresowało, to ja polecam, bo może to być coś ciekawego, szczególnie dla tych, którzy po pierwsze chcą szybko przełączać się pomiędzy różnymi stacjami internetowymi. To jest raz. A dwa, może ktoś ma na tyle podzielną uwagę, że jest w stanie słuchać kilku strumieni jednocześnie. Mnie na dłuższą metę to męczy, ale jeżeli na przykład mam jakąś stację mówioną, typu, nie wiem, na przykład Tok FM i chcę sobie pod tym Tok FM-em słuchać jakiejś jeszcze dodatkowo muzyki, to takie kombinacje już testowałem i bez problemu jestem w stanie w ten sposób nawet dość długo wytrzymać.
0: Ja też pomyślałem, że to jest fajne rozwiązanie na właśnie Euro, które teraz trwa.
1: No.
0: Bo można sobie włączyć na dwóch kanałach na przykład dwie transmisje meczu, jak będą mecze równoległe.
1: Oczywiście.
0: Gdzieś tam lecieć. I sobie można podsłuchiwać raz jednego, raz drugiego, tu na jedną słuchaweczkę to, na drugą słuchaweczkę tamto.
1: Albo w przestrzeni sobie to jeszcze rozlokować.
5: Takie multiview.
1: No.
5: Tak.
1: Tak.
0: I w ten sposób sobie, że tak powiem, to porównywać. Nie wiem, czy w Polsce znajdzie się gdzieś więcej, bo na pewno jedynka transmituje mecze.
1: No i tylko jedynka. I tylko no jedynka, właśnie, tylko. Tak naprawdę.
5: Można ewentualnie posilić się zagranicznymi strumieniami.
0: Zagranicznymi, tak.
1: Dokładnie.
0: Ale, no więc co
2: wiecie, kto ale lubi? Euro to euro, ale ja sobie na przykład wyobrażam jakąś stację, która na przykład nadaje dużo mowy. Nie wiem, no są takie stacje, tak, bardzo publicystyczne, a w tle jakąś stację z jakimiś odgłosami przyrody, bo przecież są takie różne radia, które streamują dźwięki z zewnątrz, dźwięki lasu i w ten sposób jakby robić sobie takie no, także dźwiękowe instalacje, nawet dwie, trzy na raz, bo w sumie czemu nie, i też robić sobie właśnie takie wielostacyjne, ambientowe też instalacje i na wierzchu właśnie dać sobie jakieś radio, w którym o czymś mówią i w ten sposób też sobie no zrobić, żeby ten tekst leciał w jakimś fajnym otoczeniu.
1: Tak, na pewno obsługuje ta aplikacja formaty AC, AC+, i MP3. Nie testowałem z OGG, więc jestem ciekaw, czy...
0: Działa.
1: Aha, okej. Okay. No to też super. Tak jak mówię, jedyny problem to możecie mieć z tymi nowoczesnymi streamami HLS albo na przykład Dash. No, pytałem w ogóle autora, czy planuje to wdrożyć. Odpowiedział, że nie, więc widocznie nie jest mu to potrzebne, bo to jest ewidentnie jakaś taka robótka na czyjeś potrzeby, ale bardzo fajnie. I...
0: Tak, dlatego ja trochę nie wiem w tym projekcie, jak mam sugerować jakiekolwiek nowe opcje, bo nie wiem, jakby tutaj najmądrzejszym pytaniem byłoby, jaki jest w ogóle roadmap, ale pewnie i tak byśmy się dowiedzieli, że żaden.
1: Żaden, tak. To podejrzewam, że to tak.
0: Bo nie wiem, co on uzna za potrzebną funkcję, co za mnie, no, na czyjąś prośbę dodał wyciszczanie na przykład stacji M, literą M. Jest wersja 1.3.2, nie wiem, czy już ale masz.
5: To, ja nie wiem, to, czy... No nie wiem, czy też kwestia tutaj obsługi HLS-a nie jest związana z tym, że po prostu to narzędzie powstało w NVGT, o którym już mówiliśmy, to przykłady, jak można to wykorzystać, może on po prostu też nie ma wsparcia dla tego, może nie ma jak to zaimplementować po prostu.
1: Całkiem możliwe. Ale tak czy inaczej, to jest właśnie taki przykład, że czasem ktoś stworzy coś i nawet się nie spodziewa, że to się komuś może przydać, a tu jednak.
0: No tak.
2: Mówiło się o maratonach, no i maratonach. Maratony dzisiaj mamy dwa. To może zacznijmy od nowości z Side City, bo tu jeszcze kilka tych nowości Paweł przygotował.
0: Zgadza się. No bo jak zwykle jakieś podcasty nadal raportują i tak widzę, że tego trochę jeszcze będzie, bo na przykład ten jeden podcast, z którego tutaj korzystam. Tutaj jeden z tych portali, z których korzystam, czyli podcast SciViews z Bawarskiego Związku Niewidomych. Tu już prowadzący Christian Stahlberg zapowiedział, że no on to jeszcze ma, oprócz tego, co dzisiaj wam przekażę, jeszcze z 17 chyba czy ileś odcinków zaplanowanych, więc tak przewiduje skończyć w połowie lipca. No więc jeszcze się z Side City spotkamy. My, zdaje się, również planujemy audycję o Side City. Znaczy, no my jako my, to nie, że ja osobiście, ale jest planowane chyba w Tyflo Podcaście, tak, Michale, że będzie audycja?
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem. To Tomek coś mówił ostatnio, aha, więc...
0: Okej, okay, dobra.
1: więc pytanie, czy przypadkiem nie była to jakaś taka pomyłkowa informacja?
2: Mi się chyba tak, coś pomyliło. Aha, tak, okay. Chyba pomyliłem dwa wydarzenia.
0: Dobra. No, także... no w każdym razie to ja będę wam przekazywał te informacje dalej. I mam nadzieję, że poczujecie się chociażby trochę tak, jakbyście tam byli. No ja jestem chyba w tym roku najlepiej doinformowany z tych wszystkich lat, kiedy mnie tam osobiście nie było. Także... no, nie mogę narzekać na źródła. No i pierwsza informacja trochę już nawiązuje do tego, co dzisiaj się wydarzyło, bo Łukasz był tutaj z nami i powiedział dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że używa Smart Vision 3, a po drugie, że z powodzeniem założył konto i poczatował sobie z czatem GPT przez Blind Shilla Classic. No więc pierwsza nowość tyczy się dokładnie tego, że Smart Vision planuje wprowadzenie asystenta na bazie GPT do swojego telefonu, który ma rzekomo odpowiadać na różne pytania. No ja bym tego jako model wiedzy jednak nie wykorzystywał. Nie wiem, czy ma też wykonywać jakieś funkcje w samym telefonie, natomiast no, na pewno będzie można sobie konwersację z tym czatem poprowadzić. Tą informację mamy znowuż od czeskiej ekipy Teczko Plus. Ktoś z prowadzących podcast był na konferencji Side City i taką informację ze stoiska firmy Capsys uzyskał. Także to jest taka pierwsza drobna informacja. Natomiast no, co mamy dzięki Side Views tutaj dalej? Był wywiad z Fieldspace'em, czyli firma, w której poniekąd się udzielałem na pewnym etapie. Może pamiętacie nasze wystąpienie z pasem nawigacyjnym na Reha for the Blind w roku 2022? To było? No tak, 2022, czyli dwa lata minęły. Mijają niedługo od tego pamiętnego wydarzenia, bo bardzo wtedy było fajnie. I tutaj aplikacja się rozwija. Na iPhone'ie na przykład doszła opcja wyboru źródła danych mapowych. Czy mają być to mapy Apple, czy ma być to OpenStreetMap. Jeżeli wybierzemy OSM-a, to jest coś, czego jeszcze nie testowałem, szczerze mówiąc. Bardzo mnie to tu gdzieś zadziwiło. Mianowicie, no, OSM ma zaznaczone przejścia dla pieszych. No więc jeżeli wytyczymy sobie trasę i ta trasa będzie wymagała przejścia przez przejście dla pieszych, to pas pokieruje nas, jak mamy pod jakim kątem przez to przejście przejść. Mówię, nie testowałem. Musiałbym jeszcze kiedyś się wybrać z pasem, przełączyć te źródła i zobaczyć, jak aplikacja się zachowa. Natomiast no, taka możliwość jest. Dużo też takich usprawnień właśnie gdzieś w tych różnych mechanizmach aplikacji. No i jest przewidywane, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy, czy za rok, czy za dwa, nowa seria pasów, która będzie miała USB-C, no bo na ten moment dalej pasy są ładowane przez micro USB, także dość przestarzały port. Sam mam problem, muszę pamiętać, żeby mieć zawsze ładowarkę tą od pasa, bo aktualnie już do wszystkiego praktycznie mam USB-C. Także no, tutaj fajnie, że też się o to postarają. Mamy informacje na temat X-Benda, czyli ta szwedzka, ten szwedzki wynalazek, opaska na rękę, która wibruje nam różne informacje z naszego smartfona. No i jest to opaska rzeczywiście zakładana na rękę, ma dwa przyciski. Jeden jest do wibrowania godziny, drugi jest do parowania telefonu przez Bluetooth. Godzina jest wibrowana podobnie jak na Apple Watchu, czyli piątka to jest długa wibracja i dalej jednostki to są pojedyncze wibracje, więc godzina, nie wiem, ósma to przykładowo jedna długa wibracja, no bo pięć i do ósemki zostaje nam trzy, więc i tak samo minuty. I chyba zaczyna od minut, tego trochę nie zrozumiałem, jakoś tak dziwnie. No i oprócz godziny może ona nam również wibrować powiadomienia z telefonu. I tu dwie ciekawe rzeczy, bo po pierwsze możemy sobie ustawić na konkretne powiadomienia różne style wibracji i jakieś własne chyba nawet wzorce. No więc możemy, tutaj podawany był przykład, inna wibracja jest na SMS-a od mamy, a inna wibracja jest na informację, że ktoś coś tam na Facebooku nam polajkował. No więc możemy taką personalizację wprowadzić, ale możemy także ustawić wibrowanie powiadomień alfabetem Morsa. No tego jeszcze, znaczy mieliśmy to poniekąd na Androidzie w formie aplikacji na Androida.
5: Na Apple Watch też jest.
0: Jest?
5: Mhm.
0: Wow. To widzisz, to znowu czegoś nie wiedziałem. Dzięki za informację. Używa tego ktoś z ciekawości? Nauczył się ktoś Morsa przez to?
5: Znam osobę, która zna, ale nie używa, bo to po prostu trwa zdecydowanie za długo.
0: No, jestem sobie to w stanie jakoś wyobrazić. Ja kiedyś próbowałem na Androidzie klawiaturą morsowską pisać. Było takie coś. Dwa przyciski do kropki i do kreski i, że tak powiem, tam to ti i ta, bo to się chyba tak profesjonalnie nazywa. I ciężko było. Znaczy dało się, ale było to ciężkie. No więc takie rzeczy można robić. Można też regulować prędkość tej wibracji, siłę i tak dalej za pomocą aplikacji mobilnej. No urządzenie ma kosztować jakieś 250 euro, Więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy już nie bardziej opłaca się kupić, może trochę dopłacić i całego Watcha, tak naprawdę. No, ale może firma ma jeszcze jakieś sekretne plany, co z tym urządzeniem będzie chciała zrobić. Voxy Vision, czyli taki telefon francuski, troszkę uproszczony, dotykowy, który trochę stylem Blind Shella pozwala na uproszczony dostęp do różnych usług, więc w sumie żadna taka rewolucja wielka. MVAI, czyli belgijska aplikacja do opisywania obrazów z dodatkiem takim emocjonalnym, czyli możemy aplikacją rozpoznawać zdjęcia i otrzymywać różne opisy. I ta aplikacja korzysta co prawda z GPT jako silnika, ale ponoć tam jakieś własne programowanie firmy nastąpiło, żeby troszeczkę spersonalizować te opisy. I będzie można wybrać sobie różne rodzaje opisów. Przykładowo opis skrócony, jeżeli na przykład fotografujemy, nie wiem, nadjeżdżający autobus, chociaż fotografowanie tego to jest słaby pomysł, i chcemy tylko dostać informację właśnie, jaka linia przyjechała, no to pokusimy się o taką krótszą informację. Ale też był podany przykład jakiegoś abstrakcyjnego malunku, obrazu. No i to też zostało jakoś tam opisane. Ja nawet słyszałem taki opis i to tam było takie, no, że obraz jest abstrakcyjny, składa się z jakichś tam figur geometrycznych i ma przypominać tam, nie wiem, plaże, morze i domki i coś tam jeszcze. No ciekawe, na ile można by go zrobić w bambuko jakimś takim obrazem, który nawet człowiek nie jest, którego człowiek nie jest w stanie zinterpretować tak w pełni. Obawiam się, że jest to dość proste. Natomiast też mają być opisywane emocje ludzi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tutaj niestety dema nie mieliśmy. Obawiam się, że to może pójść i skręcić w tą samą stronę, w którą skręcają opisy Pixibota w tym trybie właśnie domyślnym, kiedy on jest taki trochę emocjonalny. Nie wiem, mnie osobiście te opisy Pixibota irytują. Trochę spotkałem się już z opinią, że one są takie fajne, że są takie przyjemne, że ktoś to lubi. No dobrze, okej, okay, to fajnie, dlatego tam są też różne style. Ale mnie to osobiście drażni, jakieś, aż chciałoby się z tym pieskiem poleżeć i go pogładzić i coś. Nie, nie, proszę, nie. Także, no nie wiem, jak będzie wyglądało to w wykonaniu MV. Aplikacja rzekomo w niemieckim App Store jest dostępna od początku czerwca. Ja szukałem w polskim i nie mam. No i też jest tak, że aplikacja przez pierwszy miesiąc jest dostępna za darmo, a następnie jest abonament 50 euro za miesiąc bądź 500 euro za rok. No, więc niestety tutaj są to dość duże pieniądze. Czy to jest tego warte? Ja się nie przekonałem. Może nie wszystko jeszcze wiem.
1: Zobaczmy. To już naprawdę te opisy musiałyby być.
5: Tak, super. To żywotni Pixibot chyba kosztuje tylko 20 chyba, tak?
0: Czy w ogóle Pixibot ma przecież opcję dożywotnią, więc...
5: No to właśnie o tym mówię, tak? Ona chyba 20 tak, albo 30
0: tylko
5: kosztuje.
0: A tam jest tylko abonament. No więc nie wiem, nie wiem, jak bardzo oni wytrenowali te swoje, tego swojego GPT i ile to jest warte. No, pożyjemy, zobaczymy. Tu mamy jakiś wywiad z firmą produkującą linie prowadzące, jakieś takie na, do instalacji na wydarzeniach takie tymczasowe. To nie było aż tak ciekawe. Ale znowu firma z Korei, której nazwa mi aktualnie uciekła, stworzyła inteligentną farbę i buty. No ich motywacja jest taka, że no tradycyjne linie prowadzące spoko, ale one mogą przeszkadzać osobom na wózkach i nie wiem, powiedzmy rodzicom z małymi dziećmi w wózeczkach, że trudniej jest przez takie linie się poruszać, tym wózkiem wjechać, no nie wiem. I żeby wszystkim dogodzić, to stworzono farbę, która jest sama z siebie niewidoczna, można ją pokryć dowolnym kolorem, można zrobić ją przezroczystą, można z nią zrobić wszystko, ale ta farba, niczym taki kod QR, ma w sobie zaprogramowane informacje i my musimy do tej farby nosić specjalne buty, które mają jakiś czujnik optyczny i te buty potrafią rozpoznać i podać nam, teraz nie wiem, czy to było przez smartfona, czy same z siebie jakoś, chyba przez smartfona, informacje o tym, jaka, co się znajduje na konkretnym rozwidleniu. I mamy takie informacje już preinstalowane typu drzwi, winda, toalety, schody, coś tam jeszcze, przejście, jakieś tam przeszkoda. I nie wiem teraz, czy my możemy sami programować te komunikaty w kontekście, nie wiem, obiektu, którym gdzieś tam zarządzamy, czy jest jakoś inaczej. Natomiast no, to ma robić ta farba i te buty. Buty same mają kosztować między 150 a 200 dolarów, ale na razie będzie jedynie prowadzony pilotaż w Korei Południowej. Więc zobaczymy, co wyjdzie z pilotażu, potem będą szukani partnerzy w Europie.
2: Ciekawe, ile będzie rodzajów tych butów, bo przecież mamy lato, zimę, mamy porę, znaczy no, takie okresy deszczowe, więc tych par butów to by warto kupić no, kilka co najmniej.
0: No tak, no, że tak. To prawda. Już wam powiem, jak się firma nazywa nawet. Tag Free, tak się nazywa ta firma. Okej, w porządku. Tu jest ciekawa firma i tu myślę warto wspomnieć o pewnym fenomenie, który na Zachodzie istnieje, a w Polsce go jakoś nie ma, chyba że o czymś nie wiem. A warto, żeby był, bo my możemy sobie dużo mówić o włączeniu osób z niepełnosprawnością wzroku czy jakąkolwiek na rynku pracy. Natomiast realia są takie, że bardzo często trafiamy chociażby w jakichś takich środowiskach korporacyjnych na niedostępne oprogramowanie. No i co można by wtedy zrobić? No można się oczywiście poddać i nie zrobić nic, ale można też zaangażować firmę i w Niemczech istnieje taka firma jak Drenner und Linert, która zajmuje się takim zawodowo skryptowaniem oprogramowania, które jest niedostępne. I oni robią to na dwa sposoby, bo z jednej strony zdaje się, że piszą skrypty do JAWS i to w ogóle więcej firm takich, nawet tych firm, które sprzedają właśnie na przykład JAWS-a, pisze skrypty na zamówienie do różnych właśnie takich programów czy stron internetowych, narzędzi webowych, z których trzeba w jakichś, zwłaszcza w takich środowiskach administracyjnych, w jakichś urzędach, osobom z dysfunkcją wzroku korzystać, żeby, nie wiem, umawiać terminy, uzyskiwać dostęp do jakichś danych, wyciągać z tych danych jakieś kluczowe informacje, a to szybko i tak dalej. A z drugiej strony to, co Drenger Linert robi, to tworzy własne programy do różnych rzeczy. Do jakiegoś dostępu do konkretnych baz danych, do jakiegoś dostępu do książek telefonicznych i do jakichś tam baz kontaktów, bo z takimi się nadal gdzieś, zwłaszcza w centralach telefonicznych, a wiele osób z dysfunkcją wzroku gdzieś tu w Austrii czy w Niemczech pracuje na centralach telefonicznych jako telefoniści, więc muszą bardzo szybko do różnych informacji docierać. Czy to jakieś tam uzupełnianie nazwisk, jakichś danych z jakichś innych jeszcze baz danych, czy na przykład teraz firma stworzyła własne rozszerzenie do obsługi kalendarza Outlookowego, no bo stwierdzili, że kalendarz Outlookowy, zwłaszcza jak się dodaje wiele kalendarzy, jest bardzo toporny, no więc żeby szybko sprawdzać na przykład, kiedy jest jakiś najbliższy wolny termin, albo czy w danym terminie następują konflikty z jakimś innym terminem, że nie wiem, jedna osoba może, ale druga nie może i tak dalej, no to jest za wolne i tak sobie osoba niewidoma za szybko nie poradzi, więc oni stworzyli własne rozszerzenie, które poniekąd chyba się pokrywa z Outlookiem, ale na własną rękę też się chyba łączy typowo z Microsoft Exchange i dość szybko potrafi, też ma jakieś dźwięki swoje, gdzieś tam nam nawigować do tych takich kluczowych dla nas informacji właśnie, czy wolne, czy zajęte, kto ma wtedy, gdzie, co poumawiane, coś dodać, coś usunąć i tak dalej. Kurczę, jak mi by to ułatwiło pracę w wielu środowiskach, włącznie z moim obecnym, gdybym miał taki właśnie poręczny kalendarz skupiony na tych najważniejszych rzeczach, czyli właśnie kiedy jest wolne, kiedy jest zajęte, jak to można poprzesuwać i tak dalej. No, zdaje się, że firma też pracuje indywidualnie z klientami i robi różne rzeczy na zamówienie, no więc można taką ofertę gdzieś tam potem dopasować. No fajnie by było, gdyby w Polsce też tego typu firmy działały, bo może wtedy by się otwarło wiele miejsc pracy, jakby była taka autoryzowana firma, która zajmuje się właśnie takimi dostosowaniami. Oczywiście takie dostosowania też nie są bez wad, bo potem wystarczy, że wejdzie jakaś aktualizacja tego oprogramowania, z którego my korzystamy, a które samo z siebie jakoś dostępne nie jest.
1: I skrypty trzeba aktualizować.
0: Dokładnie. Zdaje się, że jakieś działania którejś tam firmy też są podjęte, żeby pracować gdzieś z tymi twórcami i na bieżąco z nimi jakoś tam ewaluować te ich zmiany, żeby to wszystko było dostępne, więc to idzie wielotorowo, no ale coś się dzieje. I myślę, że tutaj jest ważny punkt do podjęcia, jeżeli miałyby być dyskutowane jakiekolwiek dla nas pozytywne zmiany. Tutaj jakieś powiększalniki i kamery od Reineka Vision. Dalej. No Groove, Solar Groove, to również mówiliśmy już, napędzane energią słoneczną odtwarzacze Daisy. Braille Motion też był przedstawiany. To już dość dużo tutaj wiemy. I no i te bambuk, czyli te tandemy. No i to na ten moment chyba jest wszystko i pewnie takich nowości będzie coraz mniej, bo to źródełko powoli już też wysycha. Natomiast jak coś jeszcze ciekawego się ukaże, to z pewnością was o tym poinformuję.
1: Natomiast na WhatsAppie ukazały się z kolei wiadomości od Maćka w ilości kilku, więc posłuchajmy.
6: No słuchajcie, takie stricte skrótowce nie działają. W sensie sam wpiszesz, to nie zadziała, zero aplikacji. T4 też nie. Chyba, że to w wersji angielskiej systemu, nie mam pojęcia. Natomiast no, w ten sposób nie zadziała. Mało tego, wiecie, ja sobie nawet spisałem samą czwórkę, bo żeby było time for bus, ten, nie? A nie, gdzie tam Play 24 też, bo nieszczęsne Play 24, biedne, niedowartościowane dostępnością ostatnimi czasy. No ale w każdym razie, no to i tak samo jeszcze jedną tam aplikację miałem, którą gdzieś tam sobie wpisałem i rzeczywiście to... No, problem jest. Ewentualnie jakbym próbował Flight wpisać, Fyle i powiedzmy, ale też by mi coś wynalazło pewnie. To jest, kurczę, no wiecie, no jak człowiek był przyzwyczajony, no to teraz się trzeba odzwyczaić i przezwyczaić i przestawić, nie? Więc to taka, ten, jeszcze mnie to irytuje, to tak jest, ale no jak już się tego człowiek naużywa, no to będzie inaczej, no to wiadomo. A właśnie, audio mówi jeszcze przy okazji znalazło, nie? Także no jest śmiesznie. Jest zabawa, jest wesoło, przynajmniej człowiek przez takie ten odkopie swoje gdzieś tam stare aplikacje, nie? Spoko.
1: I to tyle wiadomości głosowych, ale mamy jeszcze wiadomość tekstową na Facebooku. Tu napisała do nas Weronika. I Weronika ma następujące pytanie. Witajcie, czy ktoś z was słuchających lub prowadzących wie, jak zaktualizować Braille Sens Polaris i Braille Sens 6? Od razu zaznaczam, że mam ustawioną sieć Wi-Fi i nie działa żadna opcja aktualizacji ani bezpośrednia, ani po skopiowaniu pliku na kartę SD. No cóż, ja nie wiem, być może ktoś z was coś wie?
0: Polecałbym kontakt CCE, bo być może jest jakiś problem z serwerem. Ja bym też się zapoznał z ich instrukcją, pewnie to już robiłaś, ale na stronie i upewnił się, czy na pewno jest to wykonywane krok po kroku, bo jeżeli żadna z metod nie działa, nawet ta z kartą SD, no to przypuszczam, że no, może być jakiś krok drobny, jakaś tam drobnostka.
1: Może na przykład ten plik oprogramowania musi mieć właśnie albo konkretną nazwę, albo znajdować się w konkretnym miejscu tej karty.
0: Tak.
1: To też może być, zazwyczaj w głównym folderze.
0: Ale może być też tak, że jakiś błąd się wydarzył i chwilowo, nie wiem, plik jest uszkodzony, serwery nie odpowiadają, więc w razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z ECE i zapytać, czy coś tam nie jest chwilowo na rzeczy.
1: Albo na przykład może być tak, że aktualizacja, że tak powiem, międzynarodowa jest już dostępna, ale aktualizacja polska z jakiegoś powodu no jeszcze potrzebuje czegoś dodatkowego, co właśnie w tym momencie ECE jako polski dystrybutor no musi wprowadzić, może jeszcze muszą zaktualizować tłumaczenia, być może ma to miejsce. Także ja tu podzielam zdanie Pawła, nie od rzeczy, czy będzie kontakt z dystrybutorem polskim.
2: No i został ostatni już u nas maraton, czyli nowości w grach od Piotrka.
5: Tak jest. I dzisiaj będzie głównie o aktualizacjach, nie tyle o nowych grach, natomiast tych aktualizacji kilka się pojawiło. Rozpoczynając od zeszłego tygodnia, kiedy to wspominałem o silniku NVGT, który pomału zaczyna gdzieś się u nas rozgaszczać, mimo to, że jest jeszcze wersja pre-alfa, więc no nawet właśnie jeszcze nie alfa, ale już to ludzie zaczynają testować, wykorzystywać do tworzenia różnych aplikacji, jak na przykład pokazywany wcześniej Stations, więc wcale nie muszą być gry. Ale mówiłem wtedy, że kilku deweloperów już się zadeklarowało, że będą swoje gry używając tego nowego silnika aktualizować. I pomału zaczynamy widzieć tego efekty. Między innymi za sprawą Masona Armstronga, który to zaktualizował kilka swoich klasycznych gier, które kiedyś właśnie powstały w silniku BGT, no i teraz zostały zaktualizowane do NVGT, dzięki czemu działają lepiej na nowszych systemach. Antywirusy już nie powinny też ich wykrywać na ten moment przynajmniej. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. No ale też dzięki temu dostają nowe funkcje. Głównie mamy tutaj właśnie ten dźwięk HRTF, dźwięk binauralny i też różne pogłosy, no bo system dźwięków NVGT jest bardziej zaawansowany. Pewnie za jakiś czas też pojawią się wersje na Macu, kiedy ten silnik na Macu się ustabilizuje. Natomiast na ten moment, co my tu mamy? Mamy na przykład grę Endless Runner, której po prostu jest taka typowo gra zręcznościowa. Nasza postać biegnie do przodu na takiej platformie, więc możemy zrobić tylko kilka kroków na bok. Możemy właśnie zrobić krok w lewo lub w prawo. Idziemy do przodu cały czas. Przyspieszamy z czasem, no bo nasza postać nabiera pewności siebie, no i biegnie coraz szybciej. No a na drodze będziemy spotykać różne przeszkody, przepaści, zarówno takie, które musimy przeskoczyć, jak i takie, gdzie jest jakiś ogień. Będą na nas lecieć kule ognia. Będziemy czasami musieli odpowiednio wskoczyć na liny i przeskoczyć jakieś jeszcze głębsze przepaści. Jakieś przewody wysokiego napięcia. No bo tych przeszkód jest dużo, ale też będziemy mogli zdobywać różne przedmioty, zbierać z trasy, które będą nam w stanie pomóc w tej naszej podróży przez ten świat. Gra jest typowo zręcznościowa, więc naszym zadaniem jest po prostu przetrwać tak długo, jak to tylko możliwe, po czym będziemy otrzymywać nasz wynik i statystyki. Można też swój wynik wysłać do sieci i wtedy przeglądać sobie tabelę najnowszych wyników. No i co nam dodaje ta najnowsza aktualizacja? No właśnie dźwięk binauralny, więc jak będziemy biec do przodu, to będziemy słyszeć, jak te przeszkody na początku gdzieś będą przed nami, a po ich przeskoczeniu będziemy je słyszeć za sobą. Kiedy będziemy skakać, to będzie słychać, że one też są poniżej, powyżej nas. No i będzie też wszystko miało taki delikatny efekt pogłosu jeszcze. Gra kosztuje $5, więc nie jakoś dużo, niecałe $6. Można ją sobie zakupić z portalu itch.io. Będzie oczywiście link w komentarzu. I to nie jedyna gra od Masona, która się zaktualizowała, bo została zaktualizowana jeszcze jedna gra. Tym razem to będzie gra darmowa, a mianowicie Scrolling Battles Rewrite, czyli bardzo prosta strzelanka w stylu side-scrollera tak zwanego, więc po prostu możemy iść w lewo, w prawo i możemy skakać. I naszym zadaniem po prostu jest znów tutaj tak trochę zręcznościowo przetrwać jak najdłużej, bo będziemy napotykać przeciwników, których po prostu musimy zabić, zanim oni zabiją nas. Mamy do dyspozycji kilkanaście różnych broni. Będą też oczywiście pojawiać się różne przedmioty, które możemy zbierać, żeby zdobywać więcej amunicji i inne rzeczy, które nam mogą pomóc. Ponadto po zabiciu jakiegoś przeciwnika dostajemy pieniądze, które możemy wykorzystać w sklepie i kupować różne ulepszenia dla naszej postaci, więcej amunicji, więcej życia, szybsza prędkość biegania. No tych ulepszeń jest kilka, no i po prostu tutaj, tak jak wspominałem też, no musimy przetrwać jak najdłużej. Ponadto możemy do gry tworzyć własne paczki dźwięków, więc możemy zmieniać dźwięki otoczenia, dźwięki tych wrogów. Tam domyślnie mamy taką paczkę, w której głównie naszymi przeciwnikami są różne syntezatory mowy, ale jest w grze kilka też innych schematów dźwiękowych i można też sobie stworzyć jeszcze własne. I podobnie jak poprzednio, aktualizacja po prostu nam dodaje dźwięk HRTF binauralny, więc też po prostu to wszystko brzmi bardziej realistycznie, no i powinna działać lepiej na nowszych wersjach systemów operacyjnych. Ta gra jest, jeszcze raz przypomnę, darmowa, również do pobrania ze strony itch.io autora, też będzie link do niej w komentarzu. I trzecia gra, też przeportowana do NVGT, tym razem od innej osoby, to kolejna strzelanka, natomiast też w stylu właśnie takim side-scroller, więc tutaj głównie chodzimy w lewo, w prawo. Tym razem jest to strzelanka sieciowa, a mianowicie jest to gra Bloodstorm. I tutaj historia jest bardzo podobna. Gra została zaktualizowana do silnika NVGT, dzięki czemu mamy też HRT, w którym możemy sobie w opcjach włączyć, jeśli chcemy mieć dźwięk binauralny. Ale też tym razem gra pojawiła się na innych systemach operacyjnych, nie tylko na Windowsie. Wcześniej to była gra dostępna tylko w systemie Windows, ale teraz możemy ją też sobie pobrać na Maca i na Linuxa. Więc jeśli ktoś szuka takiej prostej strzelanki, tutaj sam autor przyznaje, że jakiejś głębokiej fabuły tutaj nie znajdziemy, ale jeśli chcemy ze znajomymi po prostu wejść sobie do takiej gry online i sobie postrzelać, no to można sobie tą grę ściągnąć. I jak wspominałem, to pewnie dopiero początek tych aktualizacji, będzie jeszcze więcej, tak na przykład L-Works, czyli firma Liama Ervena, czyli no, postaci bardzo kultowej, jeśli chodzi o świat gier audio. Ostatnio się ich profil na Mastodonie aktywował i napisali taki bardzo ciekawy post, w którym informują, że Liam akurat się przeprowadza do innego stanu w Stanach Zjednoczonych, natomiast kiedy już się przeprowadzi i wszystko się unormuje, to kto wie, jak sami napisali, kto wie, czy nie zobaczymy jakiejś aktualizacji gier. A wiemy, że Liam był jednym z beta testerów NVGT, jest w dokumentacji wspomniany, więc jest bardzo prawdopodobne, że może niebawem zobaczymy kolejne gry, które doczekały się współczesnych aktualizacji. To jest NVGT, ale to jeszcze nie koniec nowości, bo mam jeszcze dwie. Mianowicie gra rytmiczna, o której wspominałem na początku miesiąca chyba, przy okazji zestawienia miesięcznego, nawet nie wiem, czy tego z tego miesiąca, czy zeszłego. Mianowicie to jest gra Beats and Bobs, gra bardzo inspirowana japońską serią Rhythm Heaven, o której były podcasty, to nawet kilka. Gra, w której wykonujemy różne czynności do rytmu bardzo takich bardzo fajnych, wciągających piosenek. Czy to przybijamy gwoździe odpowiednio, czy robimy zdjęcia w foczce, która podrzuca piłeczką takie różne, takie mamy minigry. No, gra w pełnej wersji jeszcze się nie ukazała, na razie mamy tylko demo, w którym są 3 z planowanych ponad 20 gier. Natomiast nawet to demo jest cały czas aktualizowane i ostatnio, kiedy o tej grze wspominaliśmy, mówiłem, że doczekało się dostępności. Mamy teraz w grze czytnik ekranu, który możemy sobie włączyć i on nam będzie wszystkie menu czytał. Natomiast autorzy dostali trochę feedbacku od społeczności i różnych sugestii i teraz pojawiła się w zeszłym tygodniu kolejna aktualizacja, która oprócz tego czytnika ekranu dodaje nam audiodeskrypcję. W czasie samouczków ta audiodeskrypcja będzie nam czytana automatycznie, więc no, kiedy otwieramy jakiś tam grę po raz pierwszy i nam wyświetla się na początku samouczek, no to będziemy mieli opisy statycznych scen, w których no, po prostu rozgrywka się nie odbywa, więc nam ta deskrypcja może być podana. Natomiast możemy, jeśli tego chcemy, w ustawieniach włączyć sobie audiodeskrypcję podczas gry. Jeśli to zrobimy, no to w czasie gry, kiedy w grze odbywają się jakieś animacje, no to gra będzie po prostu nam mówiła, co się dzieje. I to jest bardzo fajne, bo oprócz tego, że gra ma bardzo specyficzny klimat muzyczny, no to okazuje się, że też graficznie dużo się na ekranie dzieje. I tak na przykład, kiedy robimy zdjęcia tej foczce, która podbija sobie piłeczkę, taką maskotką gry jest kotek Bob i on widać, mamy to opisane, on sobie płynie na łódce, właśnie obserwuje tą fokę, w pewnym momencie znika z tej łódki, nie wiadomo co się dzieje, nagle wraca na takim materacu dmuchanym i nie wiadomo skąd znalazł sobie hot doga i on sobie tego hot doga próbuje zjeść, a foczka go mu zabiera, no i takie rzeczy o tych rzeczach wcześniej nie wiedzieliśmy, a teraz jeśli sobie włączymy tą audiodeskrypcję, no to w czasie gry, jeśli coś takiego się dzieje na ekranie, no to po prostu będziemy o tym informowanie, a jeśli to komuś przeszkadza w czasie gry, nie może się przez to skupić na samej rozgrywce, no to można sobie to po prostu wyłączyć w ustawieniach. Zresztą domyślnie ta opcja jest wyłączona, więc jeśli chcemy takich szczegółowych opisów, no to musimy je sobie włączyć ręcznie w ustawieniach. I na koniec Hearthstone, który cały czas się rozwija. Pojawiła się aktualizacja 29.6 i co mamy w tej aktualizacji? No, mamy zmiany w ustawkach. Do ustawek powrócili towarzysze. No tutaj Blizzard co jakiś czas zmienia różne takie dodatkowe elementy rozgrywki, które w tym trybie ustawek mamy, i wrócili do czegoś, co już mieliśmy wcześniej, natomiast to zostało oczywiście zaktualizowane. Towarzysze to są stronnicy unikalni. Każdy bohater ma takiego swojego towarzysza. Od ostatniego ich pojawienia się, no, było trochę zmian. Kilkanaście towarzyszy miało jakieś mniejsze lub większe zmiany. Pojawiło się też kilku nowych bohaterów i oni też dostali swoich unikalnych towarzyszy. Odsyłam na stronę, jeśli ktoś chce dokładnie poczytać, co tam się pozmieniało. Natomiast sama idea jest taka, że towarzysz to jest po prostu stronnik, którego każdy bohater ma i możemy go sobie wykupić z karczmy. On ma osobny przycisk dla siebie i jego koszt będzie zależny od jego poziomu i w miarę tego, jak my gramy, jeśli pokonujemy swojego przeciwnika w danej turze, no to jego koszt będzie się zmniejszał i po prostu musimy sami zdecydować, w którym momencie chcemy go sobie wykupić. Możemy to zrobić dwukrotnie. Za pierwszym razem dostajemy jedną kartę tego towarzysza, a za drugim razem dostajemy dwie i możemy go sobie wtedy potroić. Także tutaj też musimy odpowiednio zdecydować, kiedy chcemy to zrobić. Mi się osobiście towarzysze bardzo podobają, więc fajnie, że oni się znów pojawili. Będą dostępni zarówno w tradycyjnych ustawkach jednoosobowych, jak i w duetach, więc i tu będziemy mogli towarzyszami grać. Oczywiście cały czas mamy inne elementy, takie jak zaklęcia. Zmieniła się trochę pula dostępnych stronników. Tutaj też odsyłam do strony, jeśli chcecie zobaczyć, którzy stronnicy zostali usunięci, jacy powrócili, jacy nowi stronnicy zostali dodani, bo też kilku nowych stronników oprócz towarzyszy doszło. Ponadto już mamy zapowiedź nowego rozszerzenia, które pojawi się pod koniec lipca. Mianowicie rozszerzenie nazywa się Tarapaty w Tropikach i tutaj mamy właśnie taki klimat takiego hotelu wakacyjnego, gdzie różne osoby żądni przygody, albo właśnie po prostu relaksu gdzieś przyjeżdżają, żeby odpocząć, ale no, nie wszyscy przyjeżdżają w takim celu, mają niektórzy bardziej niecne cele i mamy tutaj zapowiedziane, że w tym rozszerzeniu będzie ponad 140 nowych kart, zarówno nowi stronnicy, nowe jakieś skarby, nowe nawet jakieś jedzenie, które pewnie będziemy mogli wykorzystać na naszych stronnikach, żeby stali się jeszcze bardziej potężni. Na ten moment nie wiemy nic z tymi rozszerzeniami. Jest tak, że nowi stronnicy są stopniowo pokazywani przez Blizzarda. Tutaj znów odsyłam do strony, tam jest cały kalendarz, jak te nowe karty będą odsłaniane, więc jeśli chcecie śledzić na bieżąco, jak to wszystko będzie pokazywane, no to można to zrobić. Można oczywiście też już sobie paczki z tym rozszerzeniem kupić przez sprzedaży, takich bardzo opłacanych zestawach, które dostępne później nie będą. One będą dostępne do 22 lipca, czyli dzień przed wydaniem tego rozszerzenia, więc to będzie dostępne za jakiś czas. Aktualizacja z towarzyszami do ustawek już została dodana, także jeśli chcecie sobie pograć z towarzyszami, można już to robić. No i tradycyjnie mod Hearthstone Access też już się zaktualizował, także nie mamy z tym największego problemu. Natomiast cały czas mamy dwie osobne wersje. Ta główna wersja cały czas nie wspiera ustawek w duetach. Jeśli chcemy grać w duetach, no to musimy cały czas Hearthstone Accessa pobierać z tej osobnej strony, gdzie cały czas trwa beta test wsparcia dla duetów. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: A teraz zaglądamy po raz kolejny do waszych wypowiedzi. Mamy na przykład wiadomości na WhatsAppie od Rafała.
7: Dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Ja mam tylko pytanko. Proszę powiedzcie mi, jak tak testujecie te bety, no, bety iOS 18. Czy da się wywalić te aparat i latarkę z ekranu blokady? Ja wiem, że tam mówiliście chyba o aparacie opowiadaliście o aparacie, ale w tym momencie no mi się po prostu laptop się rozładował i nie słyszałem, co mówiliście przez jakiś moment. To tyle.
8: Wyślij przycisk.
7: A jestem mistrzem. No, jeżeli się da, to bym był happy, przyszczęśliwy.
8: Wyślij przycisk. Nagrywanie bez przytrzymywania. Wyślij przycisk.
7: A, i jeszcze jedno. W tym aplikacja regionalna oszczegator, mam taki problem, że wszystkie województwa się pokazują, a chciałbym, żeby się pojawiało moje dane województwo i pomimo, że tam zmieniam przestawiam tam, gdzie trzeba, no to i tak to przestawia się na chwilę, ale kiedy aplikację zamykam, to się resetuje to. Czy też tak macie? Cześć, mam tylko jeden problem.
8: Wyślij przycisk.
1: No to jak z tymi możliwościami usunięcia przycisków z

0: blokadę będziemy mieli.
1: Natomiast co do aplikacji Regionalny System Ostrzegania, to ja mam wrażenie, że dzieje się tak dlatego, że ta opcja dotyczy tylko wyświetlania tych powiadomień i ustawia nam ten widok. Też wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby dało się to ustawić na stałe, natomiast no, prawdopodobnie tak nie jest. Ja z tej aplikacji jakoś bardzo często nie korzystam, natomiast jedna istotna rzecz no, dla mnie jest taka, że kiedy ją odpaliłem i ustawiłem co trzeba, ustawiłem swoją lokalizację czy swoje województwo, to w tym momencie od czasu do czasu otrzymuję powiadomienia, ale one dotyczą tylko mojego województwa, województwa warmińsko-mazurskiego i rzeczywiście nie wyrzuca, nie spamuje mi ekranu jakimiś powiadomieniami push z zakresu innych województw, które by mnie kompletnie nie interesowały. Natomiast w samej aplikacji to niestety to właśnie chyba tak to działa, że ten widok da się przestawić tymczasowo. Mamy jeszcze jedną wiadomość głosową. Tym razem jest to wiadomość od Mateusza.
2: Witajcie. Ja do was przychodzę z takim wiadomością, że po prostu już bardziej opanowałem tego Vortexa. Pewnie nagram odcinek na mój kanał na YouTubie, który prowadzę. A tak jeszcze z taką ciekawostką, że nie wiem dlaczego, ale strona do modów Nexus Mods powoduje na Firefoxie, że nie ma przycisku pobierz. Tam, gdzie jest w tym miejscu na stronie ten przycisk pobierz moda, to go nie ma. A na Google Chrome ten przycisk pobierz istnieje, a nawet istnieją opcje, że od razu pobierz jakby przez Vortexa, albo po prostu pobierz plik zip. Oczywiście to też zależy od moda, bo na przykład jest jakiś mod, który ma tylko pobieranie pliku, na przykład takim modem jest spolszczenie do Starter Value, a reszta, na przykład inne mody, po prostu się klika, że Vortex i pod pobieraniem i normalnie się otwiera takie standardowe okienko pobierania moda na górze nagłówek, na górze strony i tam jest, jakie są wymagane rzeczy do tego działania tego moda i jak to tam dalej przejdziemy, to jest, że się zgadzamy i że pobieramy i możemy wtedy dopiero przejść, że wolne pobieranie i wtedy się normalnie pobiera. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że Firefox ma z tym problem, ale jakoś sobie to poradzi, obszedłem z tym.
1: Ciekawe swoją drogą, jak to wygląda w przypadku osób nieposługujących się czytnikiem ekranu, bo może rozwiązanie tej zagadki jest takie, że no, ta strona nie jest zwyczajnie kompatybilna z Firefoxem i została tworzona tak typowo pod Chroma. No czasem tak niestety bywa, że coś na jednej przeglądarce działa, na innej nie. Wiadomo, że życzylibyśmy sobie, żeby to jednak wszystko było kompatybilne ze wszystkim. Takie były zresztą też przecież pierwotne założenia tworzenia stron internetowych, no ale teoria to teoria, praktyka jak widać pokazywać może coś zupełnie innego.
3: To co, przechodzimy chyba do technikaliów i zaczynamy od rozmów głosowych w Messengerze i na WhatsAppie, które mają brzmieć lepiej, nawet na słabym internecie.
4: Dokładnie. I co ciekawe, to jest coś, co jeśli przynajmniej korzystacie z rozmów głosowych na Messengerze lub na Instagramie, to już mogliście mieć okazję to przetestować nawet o tym nie wiedząc. Na WhatsAppie jeszcze nie, natomiast na WhatsAppie to za jakiś czas ma się też pojawić. O co chodzi? Chodzi o to, że firma Meta cały czas szuka sposobów, żeby poprawić wydajność rozmów głosowych. No przez to, że mają już trzy aplikacje, które na to pozwalają, no to mają ogromne ilości danych, na których mogą pracować i widzą, co jest największym problemem, jeśli chodzi o takie połączenia. No, niestabilny internet, tak? Internet, którego wydolność nagle spada, prędkość i utrata danych, co też się zdarza, zwłaszcza jeśli ktoś rozmawia przez telefon w jakimś miejscu, gdzie na przykład jest słaby zasięg

0: sieć jest obciążona, no to możemy często mieć do czynienia z takimi sytuacjami. Tradycyjnie od ostatnich kilku lat był używany kodek Opus, który myślę wszyscy znacie, nawet jeśli nie wiecie, no to prawdopodobnie wszelkie komunikatory, z których korzystacie, no to z tego Opusa korzystają. On może brzmieć naprawdę bardzo różnie, to jest kodek, który może się dostosować od brzmienia, tak jakby to było jakieś nagranie studyjne prawie. Na przykład my teraz też rozmawiamy tutaj przez Opusa na takiej dosyć wysokiej jakości.
1: 96 kbps dokładnie.
0: No, czyli nawet nie jakiś najwyższy ten bitrate, ale myślę, że to brzmi całkiem przyjemnie. No, ale jeśli na przykład nagrywaliście wiadomości głosowe, no na przykład właśnie na WhatsAppie, albo rozmawialiście przez Discorda, przez FaceTime, czy nawet właśnie przez WhatsAppa, to jest też Opus, tylko że używający innych parametrów. Sam Opus też pracuje nad tym, żeby być bardziej wydajny na niskich tak zwanych bitrate'ach. O tym też już jakiś czas temu wspominaliśmy, o nowej wersji Opusa, która ma się pojawić. Natomiast przez to, że tam jest wykorzystywane uczenie maszynowe, to nie zawsze będzie fajnie działało na telefonach starszych, a tutaj na wielu z tych aplikacji Meta, zwłaszcza na przykład na WhatsAppie, okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z starych telefonów. Ponad 20% rozmów głosowych na WhatsAppie na przykład jest wykonywane na urządzenia, które mają architekturę ARM7, najnowsze to jest chyba 8, a co 10 połączenie jest wykonane na telefonie, który ma 10 lat lub więcej. Więc takie urządzenia nie mają jakichś mocnych procesorów i Meta tutaj szukała rozwiązania takiego, żeby te dane jak najlepiej skompresować, stworzyć kodek taki, który zachowywałby tą jakość dźwięku, ale jednocześnie działał na właśnie nawet bardzo starych urządzeniach, które mają słabe procesory. I dzięki temu właśnie w tym celu powstał kodek MLOW, który już, jak wspominałem na początku, jest wykorzystywany na Messengerze i na Instagramie. Za jakiś czas trafi też do WhatsAppa. Ciekawe, czy wiadomości głosowe też będą tym kodekiem kodowane.
1: No właśnie, bo te wiadomości głosowe na Messengerze to naprawdę brzmią fajnie, a na WhatsAppie cały czas w tych aplikacjach mobilnych, no niestety zdecydowanie gorzej.
2: No ja czytałem jakiś artykuł, pewnie korzystamy z podobnych źródeł, że ma się jakościowo, i niby to się dzieje już powoli, WhatsApp w rozmowach wideo zbliżyć do FaceTime'a.
0: A no tak, o rozmowach wideo czytałem, niestety nic nie czytałem na temat wiadomości i rozmów głosowych. No, o rozmowach głosowych czytaliśmy teraz, więc no, zobaczymy. Natomiast wracając do tego kodeka MLOW, ma dwa główne zadania i to oba związane z tym, żeby te połączenia przebywały jak najlepiej, nawet na słabym internecie, nawet w sytuacji, kiedy to jest rozmowa wideo, co, jak napisali sami autorzy tego kodeku, często powoduje, że gdzieś ta jakość głosu jest spychana na boczny tor, no bo gdzieś jeszcze trzeba to wideo zmieścić i to też tworzy problemy. Pierwszą kwestią jest to, żeby ta mowa była jak najbardziej zrozumiała nawet na najniższych parametrach. Jeśli mamy najniższe parametry, na jakich pracuje Opus, to jest 6 kilobitów na sekundę, gdzie mamy przepustowość do... ile tutaj było kiloherców?
3: Znaczy chyba kiloherców.
0: Tak. Do 4 kHz, więc jeśli Opus działa na tym najniższych parametrach, tutaj próbowałem znaleźć na stronie tą informację, no to tak to brzmi. I teraz mamy tutaj taką próbkę i możemy sobie porównać i myślę, że to właśnie sobie zrobimy. Na najniższych parametrach tak brzmi plik skonwertowany na najniższych parametrach Opusa, chyba tutaj bez tych funkcji AI, które niedawno zostały dodane. Striking against the snow-covered summit is condensed into clouds and moisture. In consequence, the top of Ararat is usually, during the summer months at least, obscured by clouds. No tak to brzmi, a w porównaniu, używając tych samych parametrów, więc zużycie danych będzie takie samo, tak brzmi kodek MLOW.
4: striking against the snow-covered summit, is condensed into clouds and moisture. In consequence, the top of Ararat is usually, during the summer months at least, obscured by clouds.
0: No, trzeba przyznać, że to brzmi naprawdę przyzwoicie.
1: No, jak na 4 kilobity, to naprawdę.
0: Tak, oryginalny plik brzmiał tak.
4: Striking against the snow-covered summit is condensed into clouds and moisture. In consequence, the top of Ararat is usually, during the summer months at least, obscured by clouds.
0: No i tutaj mamy jeszcze kilka innych próbek.
5: And craving for air and coolness. A scent of fresh leaves and moistened earth.
0: Tak brzmi opus.
5: And a craving for air and coolness. A scent of fresh leaves and moistened earth floated up from the shrubbery beneath the window.
0: A tak brzmi.
5: The branch.
0: Tak brzmi M-Low, także no naprawdę brzmi to imponująco ciekawe.
3: Robi jak wrażenie i jak rozumiem, no bo generalnie były, zdaje się, próby nawet chyba przez metę z roztworzenia takiego kodeka, tylko to wymagało nielichych mocy obliczeniowych.
0: No właśnie, i oni też tutaj o tych kodekach wspominają, co, o których ty mówisz, no i to był problem z tym z mocą obliczeniową, a tutaj chodziło o to, żeby to jak najbardziej zmniejszyć. Ja jestem też ciekawy, jakby sobie to radziło w sytuacji, kiedy jest gdzieś dużo hałasu na przykład. No wiadomo, tam zanim to zostanie skodowane, to pewnie przejdzie przez redukcję szumu jakąś. Ale ciekawe, jakby to zaburzyło sytuację, no bo te nagrania, które mamy tutaj, są dosyć czyste, tak? To są jakieś nagrania studyjne, ewidentnie, więc no tutaj hałasu w ogóle nie ma, co nie zmienia faktu, że naprawdę to brzmi imponująco.
3: To robi wrażenie.
0: Tak.
3: Ale rzeczywiście hałas, no bardzo jestem naprawdę ciekaw, bo może się okazać, że okej, to jest kodek, który dobrze działa na mowie, ale na czymkolwiek innym, na muzyce, czyli gdybyśmy chcieli coś pokazać komuś przez WhatsAppa, jakieś dźwięki, to może się okazać, że będzie z tym spory problem.
0: No nie dzwoniłem ostatnio przez Messengera, więc nawet nie wiedziałem, że tam się kodek zmienił, więc trudno mi powiedzieć, tam ewentualnie by to było można jakoś sprawdzić, natomiast tam na pewno już jakieś otrzymanie jest, więc no, nie wiem, jakby to wpłynęło. Natomiast to jest, nie jest jedyne zastosowanie tego kodeku, no bo drugą kwestią jest, co się dzieje, kiedy gubimy dane, a to się też czasami zdarzy. W takich sytuacjach możemy użyć troszeczkę większej przepustowości. Tutaj zamiast 6 kilobitów było zastosowane 14 i przy 30% utracie danych ten kodek też jest w stanie więcej informacji odzyskać. Tutaj znów mamy porównanie z opusem, chyba znów też bez tych nowych funkcji korekcyjnych, które do opusa doszły.
5: With your eldest daughter and why your favorite son is turned out of doors and they take a morbid interest in every dismal secret of your life. You don't allow followers.
0: No tutaj gubimy słowa, ewidentnie słychać, że dużo słów nam gdzieś uciekło. To był opus, a tak sobie z tym samym w tych samych parametrach radzi M-Low.
5: Terms with your eldest daughter and why your favorite son was turned out of doors. And they take a morbid interest in every dismal secret of your life. You don't allow followers.
0: No słychać, że coś tam się zgubiło, natomiast no, na pewno to brzmi zdecydowanie lepiej i bardziej zrozumiale.
1: No i 30% to też nie jest mało.
0: Nie. Nie jest mało, więc... No właśnie, to były główne cele tego. Sam kodek chyba otwartoźródłowy niestety nie jest, przynajmniej na stronie tutaj nic takich informacji nie znalazłem, więc nie możemy sobie sami jakoś plików skonwertować. Natomiast no myślę, że jest na co czekać. Jeśli już korzystacie z Messengera do rozmów, bo jakoś z Instagrama to raczej wątpię. Myślę, że już szybciej z Messengera jak coś, to możecie to już testować. Na stronie pisze, że to już gdzieś zostało wypuszczone dla wszystkich użytkowników. Natomiast możemy się też spodziewać, że za jakiś czas ten nowy kodek powinien też trafić do WhatsAppa. Może przy okazji właśnie tych zmian związanych z jakością rozmów wideo, no bo trzeba przyznać, że FaceTime też brzmi lepiej niż połączenie głosowe na WhatsAppie, więc no myślę, że jak najbardziej jest na co czekać.
2: Ja myślę, że skoro już to o WhatsAppie mówimy, to warto wspomnieć, że ostatnio WhatsApp dodał funkcję, z której ja nie potrafię korzystać i nie wiem, czy wam się to udało. My z Michałem już testowaliśmy i no jakoś to nie chciało nam działać, czyli udostępnianie dźwięku podczas udostępniania ekranu w rozmowach wideo. Czyli teoretycznie na WhatsAppie no, da się udostępnić ekran w czasie rozmowy wideo i wtedy powinien też grać dźwięk tego, co odtwarzamy. Co ciekawe, to nie dźwięk voiceovera, bo pytałem już Drew Moczaka, który jest osobą odpowiedzialną za dostępność WhatsAppa w Meta. I mówi, że właśnie voiceover nie przechodzi, natomiast dźwięk, nie wiem, podcastu odtwarzanego w Safari, czy cokolwiek, powinien przejść. Także teoretycznie na swój sposób jest to taki uniwersalny SharePlay i powinniśmy móc ze znajomymi rzeczy razem oglądać na WhatsAppie, ale jakoś to nie chce działać, więc nie wiem, czy komuś się udało, czy ktoś miał z tym jakiś sukces. Byłoby to bardzo ciekawe. Ponoć też się zwiększyła liczba uczestników, którzy mogą brać udział w jednej rozmowie wideo. No więc bardzo w te rozmowy wideo ostatnio inwestują. Też pozmieniali trochę ten układ nawigacyjny. Teraz możemy filtrować między rozmowami wszystkim, grupami nieprzeczytanymi i tak dalej. To też doszło chyba jako nowe. Więc zmienia się nam ten WhatsApp i na szczęście nie na gorsze.
1: A propos WhatsAppa, to właśnie kolejna wiadomość na WhatsAppie, kolejna wiadomość od Maćka. Posłuchajmy.
6: Słuchajcie, a propos technikaliów, to już troszeczkę bardziej trafnie będzie. Jeden z użytkowników Reddita, tak mnie gdzieś tam słuchy doszły, czytałem na jakimś portalu, właściciel Apple Watcha zarazem odkrył, że w WatchOSie 11 istnieje automatyczne wykrywanie drzemek. Więc w sumie ciekawie, niby teoretycznie można gdzieś tam sobie tym zarządzać z poziomu chyba ustawień zegarka czy coś, ale ja tego nigdzie znaleźć nie mogłem z kolei, czy gdzieś tam w zdrowiu, w śnie, ale ja tego znaleźć nie mogłem. Ale podobno właśnie użytkownikowi zarejestrował Watch automatycznie dane drzemki w ciągu dnia, więc tego nie było wcześniej. Jeżeli i to rzeczywiście się pojawiło, no to moim zdaniem przydatna sprawa.
1: No, rzeczywiście. Ciekawe. I jak bardzo skuteczne to jest, to też pytanie.
3: To teraz kolejna ciekawostka technologiczna. Albo i nie ciekawostka, bo nadchodzi odczytywanie stron na głos w Chrome na Androida.
2: Tak, nowa opcja, która powoli zaczyna się gdzieś pojawiać, aczkolwiek na razie chyba głównie znaleziono ją przez dokument w sekcji pomocy na stronie Google. Serwis 9to5 Google się do niej dokopał. No powoli będzie się pojawiać na Androidzie, w tym takim menu więcej opcji przy otwartej stronie w Chromie. Opcja wysłuchaj tej strony, listen to this page. I na ten moment języki wspierane, no będzie po prostu to odtwarzanie strony i chyba to będzie troszkę podobne do tej usługi dostępności, która ostatnio się pojawiła, która pozwala na czytanie tekstu, no ale zobaczymy. Na razie wspierane języki to angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, hindi i arabski, więc jeszcze nie polski. No i można wybrać głos. Można odtwarzać, przewijać o 10 sekund do tyłu, do przodu, czyli to jest bardzo traktowane jako taki odtwarzacz multimedialny, trochę taki voice dream. Można też podświetlać słowa, które się pojawiają. No i można też jakby przy nawigowaniu po innych stronach dalej ten pasek odtwarzacza będzie gdzieś tam u dołu widoczny, ale nawet będzie to działało przy zablokowanym ekranie. Ponoć nie działa to jeszcze na wszystkich stronach, działa to na jakichś wybranych. No ale z czasem ma się to rozkręcić, więc no takie też ciekawe podejście, bo zdaje się, iPhone też ma tą funkcję, ale ona chyba tylko działa w tych językach, w których działa Siri. Nie wiem w sumie czemu akurat tak się zdecydowali, może dlatego, że głosy są lepsze, ich zdaniem. Ja to bym się z takiej Zosi ucieszył. I tyle, więc miejmy nadzieję, że to się za czas jakiś pojawi również w języku polskim. Wszak głosów Google teraz, zwłaszcza tych nowych polskich, no nie ma się co wstydzić.
3: I ostatnia rzecz, którą mamy w notatkach, dotyczy Apple'a, bo można będzie płacić przez Apple Pay w zasadzie w każdej przeglądarce.
0: Tak, czyli właściwie kontynuujemy temat, co się pojawiło w wersjach beta systemów Apple, natomiast to też coś, co będzie musiało być zintegrowane przez autorów stron internetowych, więc pewnie jakiś czas minie, zanim to będziemy na różnych stronach widzieć. Natomiast to jest informacja, do której dotarł portal MacRumors przez sesję WWDC, no bo była sama konferencja, był keynote. No a później na stronie pojawiały się różne sesje związane z różnymi aspektami tworzenia aplikacji nawet na platformę Apple. Jedną z tych sesji była sesja związana z nowościami w płatnościach i tam było powiedziane o zmianach, jeśli chodzi o oprogramowanie obsługi Apple Pay na stronach internetowych. I taką najważniejszą nowością, to jest nowość w tak zwanym SDK Apple Pay po stronie stron internetowych, ale też iOS 18, no jest właśnie to, że Apple Pay od teraz będzie dostępny w każdej przeglądarce, bo wcześniej to było tak, że Apple Pay był dostępny tylko Safari, czyli jeśli na jakiejś stronie przechodzimy do kasy, czy to na Macu właśnie konkretnie w Safari, nie w innych przeglądarkach, czy na iPhone'ie też Safari, no to strona mogła nam zaoferować płatność przez Apple Pay, no to wtedy działało analogicznie jak w innych sytuacjach. Naciskamy przycisk, wyświetla nam się powiadomienie Apple Pay, klikamy dwukrotnie przycisk boczny, czy przykładamy palec do Touch ID na Macu, no i po prostu płatność jest dokonywana, ewentualnie tam możemy sobie zmienić kartę, jeśli chcemy. No, działa to po prostu tak, jak w przypadku płatności w innym miejscu. No, ale jeśli korzystamy z innej przeglądarki lub z innego systemu operacyjnego nawet, no to po prostu tego Apple Paya nie było. To się zmienia. I w najnowszej wersji tego SDK Apple Pay dla stron internetowych będziemy teraz mogli ten przycisk wyświetlać w każdej przeglądarce, w każdym miejscu. To będzie działało w taki sposób, że jeśli użytkownik naciśnie ten przycisk Apple Pay, wyświetli się na ekranie kod QR, który musimy zeskanować z poziomu iPhone'a, czyli albo w aplikacji kamera, albo dodając ten przycisk skanera kodu QR do centrum sterowania. Ja osobiście tą opcję polecam, bo ona dla nas jest łatwiejsza, tylko że jeśli ten kod zostanie zeskanowany, to on zostanie otwarty automatycznie, a jeśli to robimy z poziomu kamery, to musimy jeszcze w odpowiednim momencie stuknąć dwukrotnie w przycisk. Więc po prostu łatwiej nam jest to zrobić w ten sposób. No to pewnie nie będzie coś, co ucieszy wszystkich, wiadomo, z tymi kodami jest różnie, natomiast da się to zrobić i jeśli to zrobimy, no to będzie wszystko działało analogicznie, wtedy na telefonie wyświetli nam się ekran Apple Pay i znów możemy sobie ewentualnie wybrać kartę, jeśli chcemy. Klikamy dwukrotnie przycisk boczny czy przycisk home, jeśli mamy starszy telefon, skanujemy twarz czy odcisk palca i płatność jest dokonywana, nie musimy na stronie wprowadzać danych naszej karty, wszystko jest podawane przez Apple'a, ta karta właściwie jest podawana wirtualna, więc strona nawet nie widzi naszego faktycznego numeru karty, no i na stronie automatycznie jesteśmy przekierowani do następnego kroku w składaniu zamówienia. To wszystko generalnie powinno działać automatycznie, przynajmniej jeśli deweloperzy zaktualizują wersję SDK, korzystając z przycisku Apple Pay opartego o JavaScript, czyli jeśli nie zaimplementowali czegoś po swojemu, tylko wykorzystali to, co oferuje samo Apple. I jeśli sami też nie wprowadzili jakichś własnych mechanizmów do wykrywania tego Apple Paya, na przykład, nie wiem, patrząc, czy ktoś wchodzi na stronę z Safari, czy z jakiejś innej przeglądarki. Jeśli nic z tych rzeczy nie zrobili, to po prostu to powinno zacząć działać automatycznie, no a jeśli tak, no to muszą swój kod źródłowy odpowiednio dostosować. Jeśli to zrobią i jakaś dana osoba ma nowszą wersję systemu od iOS 18 wzwyż, no to ta opcja po prostu będzie dostępna. Byłoby fajnie i w sumie może Apple kiedyś coś takiego doda, gdyby została dodana jakaś alternatywa do skanowania tego kodu. Nie wiem, może do aplikacji Portfel dodać jakiś przycisk, który by nam pozwolił wpisać jakiś kod numeryczny. No to wszystko teoretycznie dałoby się dodać po stronie serwera, więc kto wie. Ale nawet jeśli taka opcja się nie pojawi, no to mnie to osobiście bardzo cieszy, dlatego że Apple Pay jest jednak dosyć szybki, jeśli uda nam się gdzieś ten kod w miarę szybko zeskanować, to można sobie, nie wiem, stronę zmaksymalizować. No wiadomo, trzeba mieć ekran, nie wszyscy mają ekran przy swoim komputerze, ale jeśli mamy do tego warunki, zeskanujemy sobie ten kod, no to możemy spokojnie sobie przeczytać kwotę tego zamówienia. Nie martwimy się o to, że nam jakiś czas wygaśnie, jak to jest w przypadku bliku. Gdzieś mamy często 30 sekund, żeby na przykład nasz kod PIN wprowadzić, co nie wszyscy lubią. Także wydaje mi się, że jak najbardziej to jest ciekawa alternatywa, na którą myślę warto czekać.
3: I to wszystko, co mamy w notatkach. Ale czy coś jest takiego, co w notatkach nie mamy, a warto by o tym powiedzieć? Chyba nie, zatem no, pozostało się pożegnać, co niniejszym czynię, przypominając jednocześnie, że w audycji dzisiaj udział brali Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz,
1: dobrej nocy.
3: No i ja, czyli Tomek Bilewski, no i dobrej nocy.
7: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam Państwa w kolejnej audycji Tyflo Radia. Piotr Witek przy mikrofonie. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa audycję. Dlaczego przyjemność? Są dwa powody tej przyjemności, oba prywatne. Pierwszy to taki, że mija praktycznie 15 lat, odkąd ostatni raz miałem okazję zasiąść przed mikrofonem jako osoba prowadząca audycję, więc to taki mniejszy powód. Drugi jest o wiele bardziej radosny i wiąże się bezpośrednio z osobą, którą dzisiaj zastępuję, czyli Michałem Dziwiszem, naszym ojcem, redaktorem naszego Tyflo Radia, naszego Tyflo Podcastu. Otóż w dniu wczorajszym Michał Dziwisz stał się prawdziwym ojcem z krwi i kości, tak więc Michale, gratulujemy. Wszystkiego najlepszego, o, także dla mamy i małej córeczki. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Tyflo Radia. A proszę Państwa, dzisiejszą audycję poświęcimy tematowi krótkofalarstwa i dzisiaj ze mną goście, dwóch gości dzisiaj mam dla Państwa. Pierwszy to Sugar Papa Nine Quebec Lima Oscar, czyli Damian Przybyło.
9: Dzień dobry.
8: I drugi Sugar Papa Nine Hotel Hotel Tango, czyli Paweł Pluszczyk.
10: Kłaniam się, dobry wieczór, już drobna korekta, Szyga Quebec. Ja na wstępie bardzo serdecznie przeproszę wszystkich słuchaczy za mój głos, ale ponieważ mamy alergię, która wielu tropi, więc myślę, że ci, którzy trapią, są trapieni przez tą przypadłość, rozumieją to, dlatego przepraszam za jakieś takie sytuacje, które są niezależne ode mnie, ale że pogoda nam wróciła, na co chyba wszyscy bardzo się cieszymy, no to ja niestety, ciesząc się tym ciepłem, również cierpię, gdyż nos, oczy i wszystko, co możliwe, cierpi razem ze mną. Mam jednak nadzieję, że uda mi się dzielnie odpowiadać na pytania Piotra.
8: Zatem zanim przejdziemy do wyjaśniania, na czym polega różnica między SP, Sugar Papa, a SQ, Sugar Quebec,
9: yes,
8: i w ogóle cool, zanim porozmawiamy o kodach Q i tym podobnych tajemniczych rzeczach, wyjaśnijcie mi może panowie, czym tak naprawdę jest krótkofalarstwo, skąd się wzięło, może jakiś mały rys historyczny, nie wiem, ponieważ Paweł już tak energicznie tutaj zabrał się do przemowy, to może zacznijmy od Damiana.
9: A zatem krótkofalarstwo to rodzaj działalności hobbystycznej. Tak to ujmijmy, aczkolwiek nie tylko. Zaczęło się wszystko od tego, że kiedy, jak to jedni mówią, Marconi, a inni powiadają Popow, wymyślił urządzenia radiowe, ludzie postanowili, że może można by te urządzenia jakoś wykorzystywać. No i wtedy powstał termin ham radio, angielskojęzyczny. Skąd on się wziął? Otóż nie wziął się on ani od szynki, ani od chamstwa, tylko od, jak to niektórzy koledzy ze Stanów mówią, młotka, czyli hamera. A dlaczego? No to już dlatego, że pierwsza generacja urządzeń radiowych to były urządzenia, które nadawały tak zwaną emisję iskrową. To znaczy, proszę wyobrazić sobie takie zwarcie na drutach, które iskrzą, prawda? I z grubsza urządzenie radiowe wyglądało jak taki solidny, celowo zbudowany do tego właśnie, a nie innego celu, iskrownik. No i ten iskrownik po prostu sobie iskrzył w takt alfabetu Morsa. Na początku nawet nie było wzmacniaczy, nie było, szczerze powiedziawszy, nic. Były to urządzenia bardzo prymitywne, także nie było mowy o tym, że ktoś tam nadaje na częstotliwości tyle to, a tyle kiloherców, ponieważ było go słychać tam 100 kiloherców w dół, 150 kiloherców do góry i odbiorniki, prawda, czyli radia kryształkowe powodowały, że to się jakoś tam dało usłyszeć. Zasięg tych urządzeń był niewielki, ludzie chcieli ten zasięg zwiększyć, więc pierwsze, co im przyszło do głowy, to, że jak się podłączy taką prawie że elektrownię do tego iskrownika, no to, prawda, będzie to lepiej działało. No i jak pewien radioamator w Stanach Zjednoczonych podłączył taką prawie elektrownię, to w promieniu około 50-60 km, jak zaczął nadawać, to był tak potworny łomot, że wszyscy stwierdzili, że to brzmi, jakby ktoś ciężko walił młotem pneumatycznym. No i stąd powstał termin ham radio.
8: Okej, czyli Damianie, reasumując, generalnie zaczęło się od tego, że radio pojawiło się jako transmisja i alfabet Morsa jako kanał komunikacji, tak?
9: Tak, tak. A jakie były później
8: zastosowania? Kto z tego korzystał na początku? Czy to od razu pojawiły się jakieś zastosowania amatorskie, czy od razu trafiło to do wojska, do jakichś służb państwowych?
9: Na początku była w ogóle tak zwana wolna amerykanka. To znaczy, nie było ani specjalnie licencji, ludzie sobie sami wymyślali znaki radiowe. Nie było nic, było mniej więcej tak jak w początkach internetu. Kompletna wolna amerykanka. Kto chciał, nadawał, ile, jaką mocą chciał, jaką emisją wymyślił, jakim urządzeniem wymyślił, tak to na początku było. Amatorami byli wszyscy. Do tego stopnia, że nie istniało rozróżnienie. Amatorzy nadawali muzykę, wiadomości, przesyłali listy od prawda, wujka z życzeniami urodzinowymi, żeby komuś było miło i to wszystko jakby było w jednym worku. Tak trwało do mniej więcej I wojny światowej, bo oczywiście jednocześnie wtedy pojawiły się te urządzenia radiowe na statkach, jako taka nowinka, jako coś traktowanego z przymrużeniem oka. Między innymi na Titaniku było takie urządzenie. Dlaczego to jest ważne? No bo katastrofa Titanika jest, można powiedzieć, przełomem w stosowaniu tych technik radiowych, ponieważ właściwie to wtedy pierwszy raz wezwano pomocy przez radio i ta pomoc lepiej czy gorzej nadeszła, choć szczerze powiedziawszy, ludzie, którzy odebrali, no Titanic miałby większe szczęścia, ściśle mówiąc, pasażerowie jego, gdyby ten sygnał był potraktowany bardziej serio przez jeden ze statków, nazwy w tej chwili nie pamiętam, ponieważ no radio traktowano, jak mówię, z przymrużeniem oka.
8: Tak, ja akurat swego czasu miałem okazję przesłuchać większości transmisji radiowych nadawanych z Titanica i na Titanic i większości statków, które brały udział w akcji ratunkowej i tam rzeczywiście to radio było wykorzystywane na ogromną skalę. Wydawało mi się, że w tym czasie była to już powszechna praktyka, że stosowane radio było we wszystkich, na wszystkich statkach, przynajmniej tych dalekomorskich. No ale jak widać, byłem w błędzie. Pawle, chciałbyś dodać do tego, co mówił Damian.
10: To znaczy tak, generalnie oczywiście tutaj jeszcze należy też powiedzieć o tym, że to wszystko było, tak jak powiedział Damian, na zasadzie wolnej amerykanki, co też niestety, gdy takie rzeczy mają miejsce, taka praktyka, także wszyscy mogą wszystko, no to też nie wszystko się poważnie traktuje. Co właśnie zaczęło się od tego Titanica, że też nie do końca zostało poważnie potraktowane przez załogę statku ostrzeżenia o górach lodowych, ale nie będziemy tutaj na tym się skupiać, więc...
9: Tak, natomiast potem była pierwsza wojna światowa.
10: Więc właśnie, i tutaj jakby ta katastrofa tego Titanica, no wtedy wiadomo, zginęło zginęło bardzo dużo osób. No, po dzisiejszych tam katastrofach, jakie mamy, no to siłą rzeczy nie jest to tak dużo, ale na owe czasy 1100 rannych, znaczy to zabitych, to jest liczba znaczna. Więc siłą rzeczy później nie dążono jeszcze do ujednolicenia tego wszystkiego. Niemniej jednak fakt, iż coś takiego miało miejsce, sprawił, że zaczęto to poważniej traktować. A oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, sporo technologii, które trafiają, jak to się mówi, pod strzechy, najpierw jest wykorzystywana profesjonalnie właśnie na przykład przez wojsko. I tutaj zarówno w trakcie I wojny światowej, jak i ogólnie wszelkiego rodzaju mniejszych starć militarnych, radio zaczęło odgrywać bardzo ważną rolę, nie tylko jeśli chodzi o przekazywanie wiadomości, czyli tam powiedzmy sobie kontrolę, nie wiem, lokalizacji oddziałów i tak dalej, natomiast również było ważnym elementem jakby dowiedzenie się tego, co dzieje się u wroga. No więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o takie zastosowanie w aspekcie coraz bardziej profesjonalnym. Fakt, iż było to tak powszechne, gdyż konstrukcje były bardzo proste, stanowi też o tym, że była tego bardzo duża dostępność. No więc siłą rzeczy nie można powiedzieć jakoś tak kolokwialnie, że zrobił się bajzel w eterze, no bo jednak...
9: No ale się zrobił.
10: Ale się zrobił.
9: Tak, no, nie używało tego znowu aż tak bardzo dużo. Trwało to tak naprawdę do lat 20. W ogóle w czasie I wojny światowej wprowadzono, pierwsze co rządy zrobiły, to wprowadziły zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń radiowych do zastosowań cywilnych, nawet w marynarce i gdziekolwiek, i po prostu ponieważ uznano właśnie, że to jest ważne.
8: Okay, po panowie, pierwszej wojnie. Wiemy, jak to się zaczęło, to teraz ja mam takie pytanie do was, trochę może osobiste, ale jestem ciekaw, ponieważ dla większości osób tak to trochę z boku wygląda. Radio, przynajmniej te rozmowy krótkofalarskie, dyskusje na fonie czy przy wykorzystaniu alfabetu Morsa, ma to taki troszkę swój nimb tajemniczości, że to trzeba jakichś tam dziwnych umiejętności posiadać znaczną ilość, ale mam takie pytanie do was, jak do tego dotarliście, jak zainteresowaliście się radiem, skąd pomysł na to, żeby się zainteresować? Ja tutaj przyznam się też, że posiadam sam licencję nasłuchową. Nie jest to żadne osiągnięcie. Nijak się to ma do licencji, jakie tutaj koledzy posiadają, ale o tym też, co to jest licencja, będziemy jeszcze rozmawiać. Na razie chciałbym się dowiedzieć, co was popchnęło w stronę radia, krótkofalarstwa. Może Paweł, od ciebie zaczniemy.
10: Zacznę od tego, że radio fascynowało mnie od zawsze. Myślę, że jest tak w przypadku wielu osób niewidomych. Ja oczywiście nie chcę dorabiać do tego jakiejś super ideologii, że w pewnym sensie jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy pozbawieni telewizji, etc. No bo uważam, że jest w tym pewna racja, aczkolwiek byłoby to wyolbrzymianie problemu. Niemniej jednak radio fascynowało mnie od zawsze. Oczywiście pierwszy kontakt to był z takim radiem standardowym, jakiego wszyscy słuchamy na co dzień. Czyli powiedzmy te 20 kilka lat temu to jeszcze były fale długie, fale średnie, fale krótkie, no oczywiście UKF również. Więc wzięło się to stąd, że zawsze gdzieś tam jakiś wyjazd wakacyjny, etc. Zawsze to radio towarzyszyło i fascynowało mnie, gdy pojawiałem się w jakimś nowym miejscu, że łapałem stacje radiowe, których na co dzień w domu nie słyszę. Później rodzice moi, zainspirowani jakby tym, że tak ciągle mnie to kręci, w roku 1994 pod choinką znalazłem CB Radio.
8: I muszę powiedzieć, jaki model, pochwalę
10: się. Muszę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Było to urządzenie bardzo proste, w zasadzie podstawowe, aczkolwiek miało parę fajnych funkcji. Był to model bardzo mało znany. Urządzenie nazywało się Nevada 2002. Myślę, że większość naszych słuchaczy otarła się chociażby bardzo ogólnie o CB Radio, więc mogę tylko powiedzieć z takich danych podstawowych technicznych, że urządzenie to posiadało tylko podstawowe 40 kanałów. I właśnie od tego wszystko się zaczęło. Pamiętam, że pierwsze moje nasłuchy to było po prostu wetknięcie kawałka jakiegoś kabla antenowego używanego do anteny telewizyjnej. i były to pierwsze nasłuchy, no a później oczywiście tak mnie to wkręciło, że zacząłem marudzić rodzicom o jakąś lepszą antenę i tam po kilku miesiącach na dachu stanęła antena już taka trochę lepsza. I trzeba przyznać, że w owych czasach, czyli powiedzmy sobie początek lat 90. czy połowa lat 90. jeszcze w erze przedinternetowej i w czasie raczkującej telefonii komórkowej, CB Radio to był prawdziwy boom. To nie było tak, że gdzieś tam z kimś tam można było pogadać. To były czasy, gdzie na każdym kanale tej, jak to się mówi, podstawy, czyli podstawowej 40, co wieczór ktoś rozmawiał. Nawet późną nocą można było znaleźć okupowanych kilkanaście kanałów, więc to rzeczywiście była sprawa niesamowita. Dla mnie, jako dla osoby raczej takiej, powiedzmy, usposobienia domatora i tak dalej, to była super sprawa, no bo bez wychodzenia z domu można było pogadać z ludźmi i tak dalej. Przy czym, powiedzmy sobie, że w takich warunkach podstawowych, typowo miejskich, bez jakichś super sprzętów, to łączności nie były zbyt dalekie. W dużym uogólnieniu, do około tych 30 km, ale oczywiście dało się dla cierpliwych coś upolować więcej, więc z mojej lokalizacji takiej domowej, czyli bezpośrednia okolica Katowic, łączność z Zakopanem, gdzieś tam o 3 czy 4 nad ranem, było czymś, co już po skończonej łączności jeszcze przez parę godzin nie pozwoliło mi zasnąć. Oczywiście dla 14-15-latka, no to była w ogóle super sprawa.
8: To ja tylko wtrącę na szybko, że ja z mojej lokalizacji, kilkanaście kilometrów od Pawła lokalizacji, w mniej więcej ten sam okres z Kopą Biskupią, czyli jakieś 100 kilometrów może łączność, więc jak na on czas, to rzeczywiście też pełna ekscytacja.
10: Przy czym tutaj zanim oddam głos Damianowi, jakby zaczniemy się zagłębiać w kwestię, czy to CB Radia, czy krótkofalarstwa, ja chcę powiedzieć jedno, że z krótkofalarstwem, szczególnie ze sprawami radiowymi, jest, no nie wiem, tak jak z filatelistyką czy z numizmatyką. Tak? Dla osoby postronnej to się może wydawać nudne, nieprzydatne i w ogóle głupie. Natomiast chyba najbardziej adekwatnym określeniem to jest pewien stan umysłu, bo to po prostu trzeba tego bakcyla połknąć i wtedy nas to pochłania. Nie powiem, że bez reszty, ale wtedy dla nas ma to sens, jest to...
9: No tak, zdecydowanie stan umysłu.
10: Czymś podstawowym. Teraz, żeby już zbytnio się nie rozgadywać, to w ośrodku na Tynieckiej w Krakowie, do którego uczęszczałem w owych czasach, przełom właśnie lat 94-95, to były czasy, kiedy poszedłem do liceum, i zaczęła się rodzić idea powołania do życia klubu krótkofalarskiego. I takim dużym bodźcem... Tak, właśnie. Takim dużym bodźcem do jego powstania było pojawienie się w ośrodku kolegi Tomasza Zatorskiego, znak Stanisław Kłebek 4, Franciszek Adam, gdyż on już wtedy właśnie posiadał znak i jego znajomości w Krakowie z kolegami ze środowiska pozwoliły to, aby tą sprawę popchnąć do przodu. Oczywiście trzeba było załatwić wszystkie sprawy, tak i formalne, jak i powiedzmy powołać klub do życia, załatwić znak dla klubu krótkofalarskiego, pomyśleć o sprzęcie i tak dalej, a że nie są to powiedzmy jakoś bardzo tanie rzeczy, oczywiście no stosunkowo niskim nakładem finansowym można się w coś tam zaopatrzyć, no niemniej jednak chcieliśmy, aby to na start było coś, co... No,
9: teraz już są dostępne,
10: no właśnie, pozwoli nam,
9: to było
10: pozwoli
9: po prostu szokujące pieniądze.
10: Zadziałać. Oczywiście ktoś tam się znalazł, zasponsorował i to wszystko ruszyło. I muszę powiedzieć, że to właśnie, iż powstał ten klub, dla mnie było sprawą fantastyczną, gdyż możliwość słuchania, gdy ja pamiętam pierwszy czy drugi raz przyszedłem do klubu, miałem jakieś tam z CB Radio doświadczenie, wiedziałem już wtedy, że na CB Radio można robić dalekie łączności, ale gdy tak wchodząc do klubu usłyszałem, jak Tomek rozmawia, nie wiem, z Brytyjczykiem, Rosjaninem, Czechem, czy dajmy na to Finem, no to rzeczywiście było to dla mnie coś niesamowitego i od razu mnie to bardzo mocno wciągnęło. Co więcej, było to również motywacją do nauki języka angielskiego, jako że takim lingua franca, powiedzmy w krótkofalarstwie, tak jak nie wiem, w biznesie i w innych dzisiaj kwestiach, jest język angielski. I co jeszcze istotniejsze, zanim ja zrobiłem licencję, niestety dzisiaj się już tego nie praktykuję, ja bardzo nad tym ubolewam. 3 lata siedziałem przy radiostacji, najpierw słuchałem, później jakieś tam łączności tylko w obrębie naszego kraju, czy też ze stacjami polskojęzycznymi, dopiero później gdzieś tam zostałem wypuszczony na nieco szersze wody. Co mi to dało? Dało mi to obycie W takim sensie, że gdy później samodzielnie już zostałem, nie wiem, sam w pomieszczeniu klubowym, czy z czasem, gdy już posiadałem własną radiostację, własny znak, nie czułem jakichś obaw, presji przed tym ujęciem mikrofonu w dłoń. Tak to właśnie u mnie wyglądało, no ponieważ Damian jest nieco starszy ode mnie, myślę, że u niego było nieco inaczej, aczkolwiek pewnie dość podobnie.
8: Słuchamy, Damianie, jak to u ciebie wyglądało?
9: U mnie to było, tak, u mnie było troszkę rzeczywiście inaczej. To znaczy, wszystko zaczęło się od tego, że w szkole dla niewidomych w Laskach ktoś sobie wymyślił, żeby harcerzy uczyć może czegoś o radiu. No, zbliżał się stan wojenny, ale jednostka wojskowa była chętna, stwierdzili, że no czemu nie? Oni bardzo chętnie, zwłaszcza, że to była jednostka łączności, oni bardzo chętnie nauczą alfabetu Morsa. Więc chodziliśmy na regularny kurs raz w tygodniu na alfabet Morsa, chodziliśmy przez, ojej, ile to trwało, no, ładnych parę miesięcy, myślę, że z pół roku, już nie potrafię dokładnie powiedzieć, to było gdzieś około mojej klasy 8, zaraz, kiedy był stan wojenny, w 81, tak, no nie, to byłem troszeczkę starszy. To byłem troszeczkę starszy, gdy się te zajęcia skończyły. Natomiast pierwsze moje zetknięcie z radiem takim amatorskim, w sensie słuchania po prostu łączności radiowych, mojej możliwości robienia tych łączności, to było na obozie takim robionym przez chorągiew warszawską drużyn specjalistycznych. Tam było dwóch takich amatorów naprawdę, co to tam zapalonych i bardzo mocno technicznie zaangażowanych. Był kolega Ryszard SP5RH i był kolega, jak mu, Wacław, już chyba nie żyjący, nie wiem, bo go nie słyszałem od wieków, a może jeszcze żyje, to jeżeli uśmierciłem, to przepraszam, SP5 Wanda Ludwik. I ci ludzie, można powiedzieć, wprowadzali mnie w te arkana. To znaczy, po pierwsze zobaczyłem, jak wygląda łączność alfabetem Morsa, po drugie zobaczyłem, jak wygląda łączność foniczna, zarówno rosyjskojęzyczna, jak angielskojęzyczna. A poza tym zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, w którą można się bawić także będąc osobą niewidomą, chociaż jest to trochę trudne. Czyli tak zwane radioamatorskie łowy na lisa, czyli mówiąc bardzo tak naukowo prawie, że radiopelengację. Polega to z grubsza na tym, że chowa się radionadajnik gdzieś w lesie, dostaje się małe urządzenie, no i trzeba to radio wysłuchać, gdzie ono jest, znaleźć, dopaść i tam jest, prawda, w praktyce to wygląda tak, że to są tak jakby zawody sportowe, prawda, dopadamy urządzenia, tam nas spisują, że aha, trafiliśmy.
8: Okej, okay. Dziękuję za wprowadzenie, wiemy, jak zaczęliście swoją przygodę. Tutaj Paweł trochę nawiązał do kwestii, którą chciałem poruszyć, ale zanim ją poruszymy, przypomnę może, że jeśli macie jakieś pytania do moich gości, zapraszam do telefonowania do nas, do łączenia się przez Skype. Na Skype'ie jest to nick tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Ewentualnie można do nas także wybrać sobie numer z telefonu, dzwoniąc pod numer 123 834 835. Zapraszamy, jeśli macie pytania jakieś do moich gości, na pewno chętnie odpowiedzą. A wracając do mojego pytania, na które już Paweł poniekąd po części odpowiedział, ale pamiętam taką sytuację z mojego dzieciństwa, gdy rok w rok jeździłem na wakacje nad pewne jezioro. Mieszkałem w kempingu, gdzie za płotem ludzie mieli dom. Mieli dom i taką wysokie podpiwniczenie i znajdowało się tam takie pomieszczenie, w którym właściciel tego domu znikał wcześnie rano. Przez cały czas dochodziło stamtąd tylko serię długich i krótkich dźwięków. Wyłaniał się stamtąd tylko na posiłek południowy, po czym zaraz po nim wracał i spędzał tam czas do wieczora. Skąd ta pasja? Skąd ta siła, która trzyma ludzi przy radioodbiorniku? Co sprawia, że krótkofalarstwo jest tak fascynującym zajęciem? Bo ja przyznaję, dla mnie wtedy To było mega fascynujące, obserwując to za płotu. Co was trzyma w dalszym ciągu? Jeszcze dlaczego to pytanie w ogóle się pojawiło? Pamiętam, gdy pierwszy raz, już ponad 10 lat temu, nie pamiętam, czy to już był Skype, czy jeszcze to była inna technologia, ale nawiązałem pierwszą łączność przez internet foniczną z zresztą kapitanem żeglugi wielkiej, który akurat był w domu w Trójmieście, i wtedy pomyślałem, kurczę, to już chyba jest koniec radia. W tym momencie jak gdyby moje chęci na zajmowanie się inwestowaniem w radio, w CB Radio, tak, jakiś tam zainteresowań związane z krótkofalarstwem umarły. Więc powiedzcie mi, panowie, co was przy tym trzyma? Czy internet nie jest lepszym rozwiązaniem?
9: Jest innym rozwiązaniem. Ja sobie pozwolę tak bez, że tak powiem, bezpośredniego poproszenia o głos tutaj wejść i powiedzieć tak. Internet jest rozwiązaniem zupełnie innym. Radio to jest taka niewiadoma. Prawda? Ja wołam na paśmie, tak zwane wywołanie ogólne, albo przeglądam pasmo i słyszę kogoś. Nie wiem, kogokolwiek. Pamiętam, kiedyś usłyszałem, jakaś dziewczyna, uruchomione urządzenie radiowe, coś tam rozmawia o literaturze, o książkach, muzyce. I to było ciekawe, co ona mówiła do jakiegoś tam człowieka, swojego rozmówcy. Ja się włączyłem. Przegadaliśmy ponad 3 godziny.
8: A na koniec no ona mówi, Szymborska over.
9: Nawet nie. Nie, to była Rosjanka w ogóle. To była Rosjanka gdzieś z Saratowa nad Wołgą. I to było niesamowite. To było niesamowite, jakie ona miała przemyślenia właśnie na tematy literackie. Ja zawsze mówię, jak mnie pytają, co to jest z tym radiem? Ja mówię, moje takie zawołanie radiowe to jest, aby ludziom było bliżej do siebie. Bo internet, no to jest łączność przez Skype'a, to jest taki zwykły telefon, prawda? Lubię cię albo nie lubię, dodaję cię do kontaktów albo nie. Natomiast tutaj jakby trzeba mieć otwartą postawę, że oto spotkamy jakiegoś drugiego człowieka. Jakieś. I to jest tak, że bardzo często usłyszymy łączność, która wygląda w ten sposób. Odbieram cię na słuchawki, prawda? Używam anteny, mam tyle mocy, tak nazywa się moje radio, 5-9, do widzenia, spadaj. No i to, tak to sobie często wygląda. Wręcz takich kontaktów jest większość. Ale od czasu do czasu przytrafiają się perełki. Bo nagle trafiamy na przykład, tak jak mnie się to jeszcze udało, na kolegę SP7 Ludwik Anna. To była chodząca historia Polski. Facet, który skonstruował stację powstańczą Błyskawica. I ja mogłem sobie z nim przez chwilę porozmawiać. To był niesamowity człowiek, pan inżynier, który będąc człowiekiem po 80, uczył się programowania komputerów, no bo przecież technologia się rozwija i trzeba być na bieżąco. I programował mikroprocesory, uczył się jako nowej technologii. Jemu nie przeszkadzało, że jest po 80. Miał świeży, nieprawdopodobny umysł. Ja od razu powiem, ja jestem humanistą. Jestem humanistą. Mniej w tym wszystkim interesuje, czy radio ma wzmacniacz zbudowany w ten czy inny sposób, bo szczerze powiedziawszy nie bardzo to ogarniam. Zwłaszcza, że obecne technologie rozwijają się tak szybko, że naprawdę trzeba być niezwykle wykształconym w tej dziedzinie człowiekiem, aby sobie z tym wszystkim dawać radę. Są radioamatorzy, konstruktorzy urządzeń. Są amatorzy, którzy konstruują anteny. Są wreszcie tacy, którzy, tak jak ja, szukają ciekawych ludzi.
8: Okej, okay, Paweł, a jak to wygląda u ciebie? Co ty sądzisz, czemu to radio cię tak kręci, tak cię ciągnie, wabi i kusi?
10: Trzeba się trochę cofnąć znowu w czasie i powiedzieć o tym, że w czasach, kiedy Damian zaczynał, a mnie jeszcze na świecie nie było. Ewentualnie sobie dopiero gdzieś tam raczkowałem i tak dalej, to dostępność sprzętu była niestety bardzo mała. Ideą krótkofalarstwa, o czym również należy powiedzieć, ideą to może troszeczkę za duże słowo, ale powiedzmy jedną z takich gałęzi jest to, o czym Damian wspomniał, czyli również konstruowanie, tak? Tak jak w historii tej początkowej, gdzie ludzie w zasadzie z byle czego te radia robili. Później było w dużej mierze podobnie, dlatego że również na kursach krótkofalarskich czy w klubach w dawniejszych czasach również bardzo dużo się dyskutowało o tym, wymieniało się doświadczeniami, jak takie radio zbudować i tak dalej. No oczywiście dla nas, jako dla osób niewidomych, no w zasadzie jest niemożliwe samemu powołać jakiś taki sprzęt do życia.
9: A i mówi to tym, nie jest do końca prawda.
10: No oczywiście,
9: że tak. Są w Stanach ludzie, którym się to udawało przy technologii lampowej, jeszcze starożytnej. Ja osobiście miałem okazję rozmawiać z niewidomym, który sam zbudował urządzenie radiowe, z tym, że to było w czasach, kiedy nie było płytek drukowanych, nie było, no, no
10: więc
9: można
10: właśnie,
9: powiedzieć...
10: Więc właśnie. No. Natomiast no, jednak tutaj staram się pewne sprawy nieco upraszczać. Dlatego też konstrukcje w latach, powiedzmy, przed rokiem 89 i tak dalej, konstrukcji fabrycznych na rynku było bardzo niewiele. Jeśli były, no to były to, powiedzmy, jakieś konstrukcje rosyjskie, a sprzętu z zachodu było bardzo mało. Później...
9: Był przecież wszystko horrendalnie drogi.
10: No właśnie. Później to wszystko... Był rzeczywiście boom na to, jak już powiedziałem. Sprzęt stał się nagle dostępny, więc też dla bardzo dużej ilości osób był on możliwy do kupienia. I teraz ja, posiadając swoje CB radio jakieś tam, jak już wspomniałem, z czasem, gdy je poznałem, chciałem oczywiście czegoś więcej. Tak się też stało, miałem już później lepsze urządzenia i tak dalej. Ale skąd ta magia radia? To jest właśnie ta możliwość spotkania drugiego człowieka, o czym Damian tutaj wspominał. Ja również jestem humanistą. Czasami umiejętności językowe, albo raczej ich brak, sprawiają to, że łączność wygląda tak, jak Damian powiedział. Niemniej jednak ta w pewnym sensie niepewność, kogo spotkamy po drugiej stronie. Bo naprawdę krótkofalowcami zostają ludzie bardzo, bardzo różni. Ze wszystkich warstw społecznych, z przeróżnych środowisk, z różnych krajów. Oczywiście...
9: No z ciekawych, Pawle, przepraszam, że ci przerwę, bo to potem może umknąć. Z ciekawych Polaków krótkofalowcami byli ojciec Maksymilian Maria Kolbe, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Tak, żeby wymienić dwóch takich, powiedzmy, których raczej wszyscy znają. Co?
10: Nie, może coś z innego kręgu powiesz, bo to...
9: No wiesz, no to są wielcy intelektualiści.
10: Krótkofalowcem był również słynny pan od czarnej teczki, czyli nasz niedoszły prezydent pan Stanisław Tymiński.
9: No tak, też.
10: Krótkofalowcem był któryś z byłych premierów Hiszpanii. Krótkofalowcem był nieżyjący król Jordanii Hussein.
9: Tak.
10: Więc oczywiście, no umówmy się, często to wyglądało tak, że za nich te łączności robił kto inny. No to jest, powiedzmy, tajemnicą Poliszynela.
8: Coś jak dzisiaj Twitter dla papieża, tak?
10: Tak, tak, właśnie tak.
9: To znaczy w wypadku króla Husajna to jednakowoż było tak, że on sam robił te łączności.
10: No zgadza się, zgadza się. Więc oczywiście no ja tutaj troszeczkę jakby bardzo wysoko podbiłem poprzeczkę, ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że możemy spotkać kogoś z bardzo różnych kręgów kulturowych, porozmawiać z kimś, jeśli te zasoby językowe na to pozwalają, z Japończykiem, z kimś, kto żyje pozornie niedaleko, czyli na przykład gdzieś tam w północnej Finlandii, gdzie jednak obyczaje są nieco inne i styl życia jest nieco inny i dowiedzieć się czegoś ciekawego i tak dalej. Ten wspólny temat prawie zawsze się znajdzie i to mnie najbardziej fascynuje. A poza tym właśnie to, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas samych. Bo dzisiaj łącze o jakiejś tam dużej przepustowości w zasadzie jest standardem i pewność tej łączności komfortowej na dobrą sprawę mamy zapewnioną. Okej, nie działa nam na Skype'ie, przechodzimy sobie na inny komunikator, tam zadziała. W razie potrzeby, no jak już coś tam nie działa fonicznie, można sobie popisać. Natomiast tutaj to jest wszystko takie bardzo naturalne i to jest chyba to, co mnie urzeka. I muszę powiedzieć, że obserwowałem taką sytuację, gdzie właśnie w czasach, kiedy zaczynałem się bawić krótkofalarstwem, bawić to oczywiście takie kolokwialne określenie, tych stacji było bardzo dużo. Pojawiało się bardzo dużo ludzi młodych w moim wieku, nie wiem, 18-latków, 15-latków, 20-latków. Później, gdy w Polsce internet zaczął się bardzo rozpowszechniać, czyli mam na myśli przełom dekad, czy też początek roku, w wieku XXI, to wszystko jakby, nie powiem, że zaczęło umierać, ale obumierać. Zrobiła się taka cisza i jakoś gdzieś to troszeczkę przyschnęło.
9: No ale teraz wraca.
10: No właśnie, to jest to, że ludzie ten internet już okrzepł, to wszystko jest takie, no komórkę, okej, okay, biorę, dzwonię. Internet, klikam, okej, okay, jest Face, czy tam coś, zawsze sobie pogadamy. Natomiast ta radia, ta magia radia ciągle do ludzi w jakiś sposób trafia i to jest niesamowitą sprawą. Co jeszcze mnie urzeka? Ja może jakoś przedstawiam to jako wymierne korzyści, aczkolwiek tak tego wcale nie postrzegam. Możliwość poznania kogoś przez radio i później spotkania tego kogoś.
8: Cały szereg... Paweł, bo

0: sumie trzy pytania. Pierwsza kwestia, mówiliście o tych znakach wywoławczych i takie pytanie pierwsze, jakby skąd one się biorą, kto je nadaje i, że tak powiem, według jakiego klucza
1: okay,
0: i
1: co one są przypisane,
0: czy one są przypisane do osoby, czy raczej do tam stacji nadawczej, a co w sytuacji, jeżeli do stacji, to co w sytuacji osób, które nadają tak no, mobilnie, że tak powiem, nie są przywiązane do danej lokalizacji. To jest pierwsza rzecz.
1: Dobra, może ja pozwólcie, że odpowiem na to pierwsze pytanie. Otóż znaki radiowe są troszeczkę tak jak system rejestracji samochodów. To znaczy według mapy jest pewien system, jest pewna konwencja tych znaków radiowych. Znaki mogą być przyporządkowane zarówno do osoby, to znaczy ja mam swój osobisty znak, prawda, który jest do mnie, do mojego imienia i nazwiska przyporządkowany, jak i do stacji. I przy czym stacje mogą być stacjami klubowymi lub stacjami innego rodzaju, na przykład stacjami, które otrzymują znaki z okazji jakiegoś szczególnego wydarzenia. Szczególnego wydarzenia to może być, nie wiem, kolejna rocznica wybuchu lub zakończenia II wojny światowej, albo na przykład dni lukrowanych pączków w Pcimiu Dolnym, nie obrażając pączków i Pcimia Dolnego, wszystko jedno. Może być dowolne wydarzenie, może sobie, jeżeli komuś zależy, mieć prawda, taką stację radiową, która je jakoś tam promuje. Ja swego czasu na przykład uczestniczyłem w takim wydarzeniu jak tutaj pielgrzymka relikwii świętej Teresy z Lisieux w Polsce. Zrobiliśmy, gdy na Śląsku była właśnie były te relikwie, zrobiliśmy wtedy właśnie z tego powodu stację okolicznościową, no i to tak się toczyło. Co do jeszcze mobilności. Mobilność nie przeszkadza, bo stacje, znaczy inaczej, znak nie jest przyporządkowany koniecznie do lokalizacji tak ściśle, ponieważ jeśli na przykład ja wezmę do ręki urządzenie radiowe i pójdę sobie na spacer, to wtedy, prawda, jeżeli ktoś mnie, jeżeli ja kogoś usłyszę, mogę go zawołać, łamiąc swój znak przez portable jak przenośny. Jeżeli będę jechał samochodem, wykonam łamanie znaku przez mobile. Prawda? I w ten sposób to funkcjonuje. Aha. Jakkolwiek jest coś takiego jak pierwsza i podstawowa lokalizacja stacji, tutaj mobilność nie stanowi problemu i to mobilność po całym świecie. Chyba że jakiś kraj sobie tego nie życzy, ale w tej chwili w obrębie Unii Europejskiej mogę w dowolne miejsce pojechać i wystarczy, że tam, nie wiem, powiem Eco Alpha / Sugar Papa 9 Queen Lima Ontario, nie? No właśnie, czyli prawda, i wtedy miejscu, jestem w Hiszpanii.
2: To powiedz, Damian, tak bardzo szybko i powiedzmy tak skrótowo, z czego się składa znak?
0: O właśnie, to może być ciekawe.
1: Dobra, znak radiowy składa się z tak zwanego przedrostka, czyli prefiksu identyfikującego kraj. Przy czym kraj w pojęciu krótkofalarskim nie jest tym samym, co kraj w pojęciu politycznym, choć często się to pokrywa. Bo są na przykład pewne terytoria, które mają w świecie krótkofalarskim status kraju, dlatego krajów jest około 230. No a państw, jak wiadomo, bytów politycznych na ziemi jest, myślę, mniej jednak. Stąd ta historia. Teraz dalej. Po prefiksie następuje najczęściej jakiś numerek. Numerek może oznaczać różne rzeczy. Po pierwsze, rodzaj licencji, tak jak to ma na przykład miejsce w wypadku Malty, która jest maleńkim państwem i tam na przykład stacje zagraniczne mają swój numerek. Nie powiem wam jaki, bo nie chcę wprowadzić w błąd, ale mają swój. Goście przyjeżdżający na Maltę na wakacje otrzymują swoją licencję z własnym numerem jakimś tam, którego nie pamiętam. W Czechach na przykład jest to OK8, gdzie ta ósemka jest przyznawana wszystkim stacjom zagranicznym, które w Czechach chcą mieć znak. I tak dalej. W różnych krajach jest to różnie. Niekiedy

0: pewnych państwach, na przykład stacje zagraniczne, otrzymują prefiks, inny niż normalnie stacje z danego kraju. I teraz ten numerek, o którym wspomniałem, najczęściej oznacza rejon kraju. Polska jest podzielona na 9 rejonów. Od północy mamy rejon północno-zachodni, pierwszy z grubsza ze stolicą w Szczecinie. Drugi w Gdańsku, trzeci w Poznaniu ma swoją tak jakby stolicę. Czwarty to ma stolicę, powiedzmy, tutaj Olsztyn, Białystok, zależy jak to tam na to patrzy. Piąty centralny, czyli Warszawa. Szósty Wrocław, siódmy Łódź. Ósmy to jest Lublin i dziewiąty to jest, i tu znowu, jak kto woli, Kraków lub Katowice, okręg jest bardzo duży. Tak to wygląda.
1: A czy taki znak to jest przyznawany jakby na całe życie, czy już na jakiś czas? Czy można, czy może się zdarzyć, że kiedyś może zabrać tak. ten znak komuś?
0: Aha, i teraz pozostałe litery w znaku już służą do identyfikacji konkretnej stacji.
2: To jest jej sufiks.
0: Tak, to jest sufiks, czyli to, co identyfikuje konkretnego amatora. I teraz, kiedyś było tak, że otrzymywało się znak raz na zawsze, na wieki wieków, amen, koniec. Obecnie jest tak, że najczęściej amatorzy otrzymują znaki na pewien określony czas i jak sobie nie opłacą dalej licencji, no to znaku nie będą mieli.
2: To jest raz na 10 lat mniej więcej.
0: To jest raz na 10 lat, tak.
2: Dlatego tak, mówimy mniej więcej, bo te przepisy się niestety za jakiś czas zmieniają.
0: To się tam też zmienia co jakiś czas. Ja szczerze, ja wiem, że do 2015 mogę spać spokojnie, no a potem się zobaczy.
1: Aha, dobrze. To jeszcze tylko takie dwa pytania i się za chwilkę rozłączę. CB Radio, a krótkofalarstwo, to drugie pytanie. I trzecie pytanie, z iloma osobami właśnie niewidomymi albo słabowidzącymi mieliście okazję się łączyć? I to już niezależnie od tego, czy w kraju, czy za granicą.
0: Ja mam wśród niewidomych, to mam, no myślę, około 200, może 300 łączności na świecie z niewidomymi różnymi, bo jest takich niewidomych sporo. Trudno mi powiedzieć, ale to będzie, ja myślę, że kilkaset.
3: A ty, Paweł?
2: Znaczy, ja powiem tak.
3: Bo rozumiem, że nie każdy się przedstawia zaraz.
2: No oczywiście, to jest też pewnego rodzaju... Właśnie. I to jest to, o czym też tutaj jakby warto powiedzieć, taki aspekt społeczny. Mikołaj, myślę, że o tej kwestii, powiedzmy tam CB Radio, a krótkofalarstwo będzie można odrobinkę szerzej powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy aspekt. Natomiast dotyczy tylko osób niewidomych. To jest też właśnie ciekawy aspekt społeczny, dlatego że dla wielu z nas, no umówmy się, powiedzenie komuś tam, że się nie widzi, gdy rozmawiamy przez telefon, nie wiem, z urzędnikiem czy coś takiego, no dla wielu osób jest to problem. To jest oczywiście no, dla każdego, kto tam odrobinę empatii posiada, dosyć zrozumiałe. A między innymi właśnie krótkofalarstwo, czy też takie łączności radiowe uczą jednak tego, bo gdy się już wymieniamy jakimiś tam informacjami, to mówimy o tym, więc później jest jakby no, nieco łatwiej już tym drugim czy trzecim razem. Jasne, że nie każdy się do tego przyznaje, ale dużo osób, czy to na przykład na swojej karcie QSL, o czym też jeszcze powiemy, to jest
0: mają
2: taka
0: braille,
2: wizytówka krótkofalowca, albo mają braillem, albo powiedzmy widać, nie wiem, tam po ciemnych okularach, czy tam po białej lasce, jak trzyma w ręku, jest na zdjęciu, albo ma po prostu napisane, że jest blind. Ja szczerze powiem, że w ostatnim czasie łączności zagranicznych robię bardzo mało, ponieważ nie posiadam sprzętu, natomiast w czasach klubowych, czyli radiostacji w Krakowie, tych łączności również było, myślę, że spokojnie 100-kilkadziesiąt z osobami niewidomymi. No przy czym oczywiście można powiedzieć, że o ile w tych krajach typu, dajmy na to, takich mniejszych, dajmy na to, nie wiem, skandynawskie kraje, czy jakieś tam kraje Ameryki Łacińskiej, tego jest troszeczkę mniej, o tyle załóżmy Wielka Brytania, Stany, Japonia, czy Rosja. Tych niewidomych krótkofalowców jest naprawdę dużo. Myślę, że w skali świata jest to spokojnie, możemy powiedzieć, kilkanaście tysięcy osób, a nie zdziwiłbym się, gdyby tego było więcej. Także tych osób jest sporo, wiadomo, że jakoś się z tym nie afiszujemy, aczkolwiek powiedzenie o tym jest...
0: Znaczy, Pawle, nie afiszujemy, ja się afiszuję programowo.
2: Znaczy,
0: ja
2: no,
0: się
2: ja
0: programowo
2: tak,
0: afiszuję,
2: tak, ja się nie wstydzę o ponieważ... tym mówić, tak?
0: Ale nie, a ja się afiszuję. A ja się afiszuję, dlaczego? Dlatego, że uważam, że mówienie przez radio, że jestem niewidomy, jest rodzajem promocji osób niewidomych jako osób, które mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja uważam, że na przykład jeżeli ktoś usłyszy, że niewidomy rozmawia przez radio, że niewidomy ma coś do powiedzenia, że dzięki temu jakiemuś niewidomemu będzie a to łatwiej pracę dostać, a to łatwiej znaleźć się wśród ludzi, a to coś tam jeszcze innego, że promocja niewidomych jako pełnoprawnych i pełnowartościowych członków społeczeństwa jest moim jako, że tak to górnie i szumnie powiem, niewidomego inteligenta zadaniem. I skoro już mam takie narzędzie, to traktuję to jako swego rodzaju misję społeczną, że należy o tym mówić właśnie po to, żeby innym niewidomym na świecie żyło się lepiej.
3: Okej, rozumiem już teraz. Myślę, że Mikołaj uzyskał odpowiedzi przynajmniej na większość swoich pytań do tego połączenia czy porównania CB Radia do krótkofalarstwa. Zaraz przejdziemy. Ja chciałem jeszcze zakończyć wcześniejszy wątek. To, o czym rozmawialiśmy, co trzyma ludzi przy krótkofalarstwie. Wydaje mi się, że Paweł tutaj poruszył tą kwestię w taki sposób, przynajmniej ja też to odbieram. To znaczy, że krótkofalarstwo wymaga jednak zaangażowania od nas pewnego poświęcenia, wymaga nabycia pewnych umiejętności, wymaga pewnego samozaparcia, wymaga poświęcenia czasu, środków finansowych i efektem tego jest swoiste sito, które przesiewa takie osoby, które naprawdę chcą porozmawiać z drugim człowiekiem, a nie tylko klikając sobie gdzieś na Skype'ie czy na innym komunikatorze, wpisując jakieś tam losowe tożsamości. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że biorąc mikrofon do ręki, możemy liczyć na to, że na falach eteru spotkamy drugą osobę, która też będzie chciała z nami porozmawiać. Ale panowie, chciałbym przejść jeszcze do jednej kwestii, jeszcze przed przerwą, to znaczy tutaj już też poniekąd Paweł do tego nawiązywał i myślę, że zaczniemy od Paweł, żeby mógł skończyć to, o czym zaczął mówić, to, w czym mu przerwałem. Przede wszystkim, jaki wpływ krótkofalarstwo miało na wasze życie? Co wam dało? Co wam, was rozwinęło? Ja muszę przyznać osobiście, że po moich doświadczeniach z CB Radiem i znając osoby, które zajmowały się radioamatorstwem w taki czy w inny sposób, muszę przyznać, że przede wszystkim można się nauczyć mówić. Człowiek się staje bardziej wygadany, stara się jakoś sensownie składać myśli, zdania, stara się wyrazić to, co myśli, kierując te słowa do drugiego człowieka i ma na to jakiś tam interwał czasowy, w którym musi się zmieścić. Musi, nie musi, przynajmniej tak by nakazywały zasady dobrego wychowania. I myślę, że to działa. To jest coś takiego, co najbardziej rzuca się w oczy wśród radioamatorów, ale panowie, co jeszcze? Co wynieśliście z tego? Paweł wspomniał o dwóch rzeczach, przynajmniej z tego, co pamiętam, to przede wszystkim jakaś chęć do nauki języków obcych i druga sprawa, jakieś kontakty także międzynarodowe, ale Paweł, może rozwiń i dodajcie coś w tym temacie.
2: Tak, pozwolę sobie jeszcze w jakimś sensie spuentować poprzedni wątek. Niestety krótkofalarstwo jest taką dziedziną życia jak de facto każda inna, czyli no w pewnym sensie się komercjalizuje i na dobrą sprawę każdy z nas, kto na przykład, nie wiem, widzi dzisiaj młodzież w autobusie, to zdaje sobie sprawę z tego, że my, gdy mieliśmy 15 lat, zachowywaliśmy się inaczej. Tak samo każdy starszy człowiek mówi, o, za moich czasów to było inaczej. Więc krótkofalarstwo niestety jest tak samo, więc tutaj ja nie chcę, żeby to był osobny wątek, ale tak jak Damian napomknął mimochodem, no niestety dzisiaj to sito krótkofalarstwa nie odsiewa tego wszystkiego, co powinno, no ale takie mamy po prostu czasy.
0: Każdy no, na przykład może nie trzeba się alfabetu Morsa uczyć.
2: No więc właśnie, no ale to jest jakby osobny wątek. Co krótkofalarstwo daje i co pozwala jakby osiągnąć, czy też czym jest nadal, jakby ten wątek nieco kontynuując. Otóż ta kwestia językowa jest tutaj naprawdę sprawą bardzo istotną, przy czym nie do końca zgadzam się z tym, co powiedział Piotr, iż daje nam jakby możliwość nauczenia się poprawnego wysławiania, czy też jakby no, możliwości wygadania się. No w naszym ojczystym języku jak najbardziej. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, że mimo tego, iż po drugiej stronie możemy trafić rzeczywiście na, nie wiem, króla obcego państwa czy premiera, to jednak w ogromnej większości przypadków są to zwykli ludzie, którzy tak samo jak my chodzą do roboty, nie wiem, mają sprawę rozwodową albo coś tam innego, są to zwyczajni ludzie ze swoimi zwykłymi sprawami, więc dla nich znacznie bardziej istotne jest to, że mogą sobie pogadać, a też nie do końca tak to, jak mogą pogadać, w sensie czystej poprawności językowej, tak? Jeśli ktoś po angielsku powie kali jeść, kali pić, to nie będzie to jakimś przestępstwem. O to mi tylko chodzi. Oczywiście to nam pozwala rozwijać czy też poprawiać swoje umiejętności językowe, natomiast wydaje mi się, że sednem sprawy jest to, co chcemy powiedzieć, a nie to, co, a nie to jak chcemy coś tam powiedzieć. Przynajmniej ja tak uważam i takie są moje doświadczenia. Natomiast to, co mi daje... To umiejętności językowe to raz. Cieszę się, że rozmawiając na przykład z Hiszpanem, Finem, czy dajmy na to, nie wiem, Arabem, jestem w stanie w jego języku się pożegnać i przywitać. To jest bardzo miłe. Tak samo ma to miejsce w języku polskim, aczkolwiek niestety najczęstszy przypadek, gdy żegna się Anglik czy Amerykanin z Polakiem, chce zabłysnąć, to na ogół mówi do swidania. No, ale to już jest takie po prostu skojarzenie, tak?
0: No, czasami jeszcze mówi co innego, ale nie będę na antenie mówił, co bym no, się kiedyś
2: zdarzył. No więc właśnie, natomiast te kontakty. To nie jest tak, że my z kimś rozmawiamy, okej, fajnie, dzięki, miło było pogadać i do widzenia. Często to są bardzo długoletnie znajomości, które nie powiem, że przeradzają się w przyjaźnie, no bo to też, ale nie chciałbym tutaj jakoś tak górnolotnie o tym wszystkim mówić. Niemniej jednak to jest tak, że z czasem taka łączność co kilka dni, czasem co kilka tygodni, czasem co parę miesięcy.
0: Tak, a czasem co parę lat wątek. I się okazuje, no że człowiek cię pamięta.
2: Czasem jest taki wątek, jest taka ciągłość, że o, pamiętam jak tam, nie wiem, twoja córka, która tam lat temu, czy tam parę miesięcy temu zdawała maturę, udało jej się, czy coś takiego, a później owocuje to jakimś nawet spotkaniem. I tutaj właśnie chciałem o tym powiedzieć, że moim kolejnym hobby, które bezpośrednio łączy się z krótkofalarstwem, są podróże. Dzięki znajomościom z różnymi ludźmi miałem szansę odwiedzić naprawdę wiele krajów, w zasadzie ponad połowę krajów w Europie. Przy czym to nie jest tak, że jak nam się wydaje, że wszyscy ludzie z zachodu, z północy czy skądś tam są bardzo bogaci, oni nas zaproszą, będą gościć za darmo, może u nich siedzieć dwa miesiące. Nic bardziej mylnego. Wspomniana tutaj Malta, przepiękny kraj, pełen wielu życzliwych ludzi, ale właśnie niezamożnych. Więc to nie jest tak, że jadę po to, żeby u kogoś sobie spędzić wakacje, tylko jadę po to, żeby się z kimś spotkać, nie wiem, jeśli jest szansa, wypić sobie piwo, pogadać, żeby z tym z kimś, jeśli znajdzie czas, zwiedzić parę miejsc, których w przewodniku na przykład nie znajdę. Fakt, że nie wiem, zakwaterowanie jest moją własną domeną, no to niczego nie odbiera mi z tej przyjemności obcowania z tą osobą. Jest szansa na rewizytę i tak dalej. I to jest fajna sprawa, że właśnie jest się gdzie zaczepić, tak? Czasami jak potrzebuję jakiejś pomocy, jeśli jest to kraj, gdzie na przykład, jak dajmy na to Hiszpania, język angielski wcale nie funkcjonuje tak dobrze, no to ktoś tam pomoże, czy to w załatwieniu hotelu, czy tam jakiś problem drobny wystąpi, dajmy na to z wynajęciem samochodu, czy coś takiego się dogadać. I to jest fajna sprawa. Wzajemna życzliwość, możliwość pomocy i tak dalej. Aczkolwiek chcę zaznaczyć, że krótkofalowcy w żadnym razie nie jest to jakieś środowisko wzajemnej adoracji, są animozje, to są zwykli ludzie, jak już powiedziałem i dla mnie właśnie jest ta możliwość kontaktu, który się podtrzymuje, jest ta możliwość poznania obcych miejsc, obcych no, krajów, że tak to poetycko powiem, obcej kultury, spróbowania tego lokalnego kolorytu i to jest to, co dla mnie na co dzień jest najważniejsze. Jest też oczywiście szereg pomniejszych aspektów, o których można by powiedzieć, ale myślę, że tutaj jakby to, co powie Damian, w pewnym sensie uzupełni moją wypowiedź.
3: Zatem Damianie, dziękuję Pawle, a co ty wynosisz?
0: Ja powiem tak, to znaczy tak jak powiedziałem, dla mnie jest to możliwość spotkania ciekawych ludzi, to jest raz. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju pasjonatów i mnie sprawia ogromną radość, jak na przykład ktoś zaczyna opowiadać o czymś, co jest dla niego fascynujące i niezwykłe. Ja czerpię choćby z tego zwykłą ludzką przyjemność. Mam takiego kolegę z P9 AMH, Mariusza, Jeżeli się uda Mariusza wprowadzić w dryf i zacznie opowiadać o UKF-ie, o łącznościach radiowych, o konstrukcjach, o problemach technicznych, o propagacji, o tym wszystkim, jak to kiedyś było, jak to jest teraz, i jeszcze zacznie opowiadać o swoim uczestnictwie w zawodach sportowych i o osiągnięciach, jakie się z tym wiążą. On to robi z takim ogniem, że no uwierzcie mi, można by tego człowieka słuchać godzinami z otwartą buzią. I po prostu i ciągle nie mieć dość, bo facet okay,
3: a
0: po prostu...
3: języki też w twoim przypadku, bo z tego co wiem,
0: języki, to znaczy powiem
3: czy
0: tak,
3: to też cię zainspirowało? Czy...
0: Tak, języki na pewno, ja się tu nie zgodzę z Pawłem, to znaczy powiem tak, jako człowiek interesujący się językiem zawodowo jakoś tam, mogę powiedzieć jedno, bardzo się można dużo z radia nauczyć, spotykając różnych ludzi, którzy w różny sposób mówią. I to tak mniej więcej od admirała.
3: Witamy po przerwie. Piotr Witek przy mikrofonie. Przypominam, dzisiejszą audycję poświęcamy krótkofalarstwu. Czym dla krótkofalarzy jest samo krótkofalarstwo? Co przynosi, co im daje? Jak to jest, że krótkofalarstwo jest takie fascynujące i co ludzi ciągnie do krótkofalarstwa. Chciałbym przypomnieć jeszcze, że możecie się Państwo z nami kontaktować zarówno za pośrednictwem Skype'a. Nasz nick na Skype'ie to tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, a także możecie do nas dzwonić korzystając z tradycyjnego telefonu pod numer 123 834 835. A teraz, ponieważ już przewinęły się u nas parę razy w dzisiejszej audycji różnego rodzaju tajemnicze skróty, już było wyjaśniane, czym są wszystkie SQ, SP i tym podobne. Dla tych, którzy nas nie słuchali wcześniej, tylko informuję, że nikogo nie obrażam w ten sposób. W każdym razie teraz, panowie, powiedzcie nam, czym są QSL-ki, potocznie nazywane, czyli karty QSL, i w ogóle co to jest ten kod Q? Kto z panów chętnie?
0: Ja mogę spróbować akurat na to pytanie. QSL-ki, czyli karty QSL, to inaczej takie tak zwane karty potwierdzenia łączności. O co tutaj chodzi? Otóż z grubsza chodzi o to, że jak ktoś ma łączności z różnymi ludźmi na świecie, to chciałbym mieć materialny dowód, że to rzeczywiście się odbyło i że sobie tego nie wymyślił. Wobec tego człowiek, z którym mieliśmy łączność, przysyła nam różnymi systemami. Nie będę się w to na tym poziomie wgłębiał, bo tych systemów dostarczania kart QSL jest co najmniej kilka, to znaczy trzy takie najpowszechniejsze, albo przez tak zwane biuro QSL, albo zwykłą pocztą, albo zostawia nam takie potwierdzenie na serwerze, czyli w wersji elektronicznej. Najpopularniejszy tego rodzaju serwer nazywa się eqsl.org. No i tam po prostu można po przeprowadzeniu łączności z kimś wpisać dane tej łączności, że tego dnia z takim, ze stacją, która się legitymuje takim czy innym znakiem, przeprowadziliśmy łączność w takim oto takim paśmie o tej godzinie. Na tej podstawie człowiek, który z nami rozmawiał, może porównać to, powiedzmy, ze swoimi zapiskami, stwierdzi, że rzeczywiście taka łączność była. To jest jedna rzecz. Do tych suchych informacji bardzo często dołącza się ciekawe rzeczy. To znaczy ludzie robią niesamowite te karty QSL, jak się dostaje papierowe. Dla nas niewidomych to, powiedzmy, jest mało rajcujące, no bo nie widzimy kolorowych, pięknych plenerów, świetnie zakomponowanej grafiki, ciekawych zdjęć, które tam są. Zdjęcia mogą zarówno dotyczyć jakiejś niesamowitej anteny, jak i jakiegoś wyglądającego jak laboratorium NASA, pomieszczenia z radiostacjami, jak też bardzo ciekawego pleneru, gdzie mieszka dany człowiek. Czy taka karta może zawierać jeszcze inne jakieś związane z tym wszystkim informacje, pozdrowienia, zwykłe, ciepłe, serdeczne, jakieś krótkie uwagi na temat tej naszej łączności. To wszystko na tej karcie się może znaleźć. Okay. I
3: bardzo dziękujemy.
0: Kiedy się te karty dostaje,
3: to wtedy... To powiedz nam, Pawle, teraz czym jest kod Q? Bo rozumiem, że QSL to też pochodzi z tego kodu używanego w krótkofalarstwie, tak? Czy nie? Czy jestem w błędzie?
0: Nie, nie jesteś.
2: Tak, QSL, czyli po prostu to jest jakby potwierdzam. Kod Q został opracowany na potrzeby alfabetu Morsa w dużej mierze. Wynikało to z tego, że no siłą rzeczy powiedzieć jest znacznie szybciej niż napisać, czy szczególnie wystukać kluczem takim tradycyjnym. No bo klucze również ewoluowały na przestrzeni ostatnich tam dziesięcioleci. Natomiast jeszcze o tej QSL-ce tak stricte tylko obrazowo, to ma wygląda mniej więcej jak pocztówka. Dlatego mówię mniej więcej, no pocztówki dzisiaj też wyglądają dosyć przeróżnie, są jakieś tam rozkładane i tak dalej, no ale powiedzmy w dużym uproszczeniu ma to właśnie format pocztówki, Słysza, jest avers, revers. No właśnie, no to jest trochę większe, ale avers, revers. Wiadomo, tam na jednej stronie się wpisuje te wszystkie dane łączności plus coś tam, a na drugiej stronie jest właśnie no, jakiś obrazek. I teraz ten kod Q ma naprawdę bardzo duży szereg jakby tych kodów jest i założę się, że nie ma nikogo, kto zna cały na pamięć, co to wszystko oznacza.
0: I zakład przegrasz, bo są ludzie, którzy znają.
2: Natomiast tego rzeczywiście jest bardzo dużo od informacji związanych z zakłóceniami, jakie mamy, albo na przykład, że sygnał spada, czy że... Prosimy,
3: ale czy wszystkie te zbitki, te akronimy, bo to pewnie po części bierze się teraz akronimy.
0: Po części, tak.
3: Czy to wszystko się zawsze zaczyna od literki Q? Czy jak ktoś mi napisze WTF, to wtedy mogę podejrzewać,
0: że... Nie wszystkie zaczynają się od litery Q. Od tego trzeba zacząć. Skróty tego takiego slangu do alfabetu Morsa, nie wszystkie, bynajmniej... Tych od litery Q to jest mniejszy.
3: Proszę wyjaśnić jeszcze coś takiego, bo wszystkie przykłady, jakie słyszę w kodzie Q, oparte są o trzy znaki. A z tego, co mi wiadomo, w łączności przy pomocy kodu Morsa korzystamy z pakietów pięcioznakowych. Może w ogóle opowiedzcie
0: naszym słuchaczom. Nie, to też jest nieprawda.
3: Posłuchajcie, jak należy korzystać z kodu z alfabetu Morsa, jak korzystamy z klucza, bo powiedzmy, że na razie mówimy o tradycyjnych rozwiązaniach. Paweł już wspomniał, że tych kluczy jest kilka, więc jak się nadaje, jak się odbiera Morsem? No i wyjaśnijcie mi, czy te QSL to są tylko kody Q trzyznakowe, czy także w innych kombinacjach?
0: Kody mogą być w różnych, ja jestem słabym telegrafistą, uczciwie sobie powiedzmy, owszem, robię łączności telegraficzne, ale moje tempo to jest tam 60, no do 80 znaków, czyli nie ma się czym chwalić, ponieważ tak naprawdę dobrzy telegrafiści robią 160 znaków i też to działa i w tym momencie jest to co najmniej tak szybko jak pisanie na klawiaturze, można tak powiedzieć. Inna sprawa, kto to jest w stanie odebrać. No ale są tacy, którzy potrafią w takim tempie, powiedzmy. Natomiast jak to jest z tym alfabetem Morsa? Z alfabetem Morsa jest tak, że tak naprawdę to trzeba się nauczyć alfabetu, a potem słuchać, jak inni koledzy to robią. I z tego słuchania się nauczyć. Bo nie ma innego sposobu. To jest tak jak z językiem obcym jakimkolwiek.
3: Znaczy ja bym to chyba przyrównał do rzeczy, która myślę naszym słuchaczom będzie o wiele bliższa i sam przerabiałem to swego czasu. To znaczy w momencie, gdy straciłem wzrok, nagle musiałem się nauczyć Braille'a. I sama nauka Braille'a zajęła mi, nie wiem, 2 dni może, góra, ale tak naprawdę...
0: A korzystanie z Braille'a?
3: Korzystanie, opanowanie, wyczuwanie tego Braille'a, to musiało jednak potrwać, zanim się tego alfabetu nauczyłem. Tutaj dla porównania, na przykład sytuacja taka, mój brat, który trafił do wojska, do łączności. Do łączności trafił, że tak powiem, z marszu, gdzie po prostu rano został zerwany z łóżka i został poinformowany, że a 12 godzin na to, żeby zostać łącznościowcem i w tym czasie musiał opanować Morsa. Oczywiście, tak jak Damian mówi, miało to tylko za zadanie, mieli się nauczyć samego alfabetu, później nabierali wprawy i praktyki w nadawaniu i odsłuchiwaniu. Ale skoro mówimy już o tym, czego trzeba się nauczyć, to może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy chcieliby zostać radioamatorami, co muszą zrobić, czego muszą się nauczyć, jakie muszą zdawać egzaminy, żeby uzyskać licencję, jakie mamy rodzaje licencji i czy to się wiąże z jakimiś kosztami. Mówimy oczywiście o samej licencji, bo o sprzęcie porozmawiamy za chwilę. Czy trzeba mieć wiedzę, z jakiego zakresu fizyki, trzeba matematyki i tak dalej. To może Paweł, dajmy ci szansę.
2: Znaczy tutaj naprawdę w możliwym uproszczeniu jest, jak w każdej w zasadzie dziedzinie, kilka jakby kroków do tego, aby zostać krótkofalowcem. Sprawa pierwsza to jest jakby nasłuch, czyli w ogóle przyjście do klubu krótkofalarskiego czy do znajomego krótkofalowca, usiąść obok niego, to zawsze może być jakoś tak bardziej kameralnie, prawda? I słuchać. Słuchać. To jest podstawowa sprawa, o czym niestety dzisiaj nawet niektórzy, którzy prowadzą kursy, zapominają, no ale to już jest zupełnie inna historia. Sprawa druga. Nauka. I to tutaj oczywiście no, uczymy się również przez słuchanie. Niemniej jednak nie wszystkiego się nauczymy z luźnych pogawędek i tak dalej, więc cała masa materiałów związanych właśnie z nauczeniem się kodu Q, ze wszystkimi przepisami związanymi nie tylko z samym sposobem prowadzenia łączności, ale również zahaczamy nieco o kwestie takie techniczne.
3: A Pawle, czy tego typu materiały możemy znaleźć właśnie w internecie, czy one
2: no właśnie o tym, chcę powiedzieć. Dzisiaj naprawdę co drugi szanujący się klub na swoich stronach publikuje cały szereg informacji potrzebnych do egzaminu, są pytania.
0: Właśnie Polski Związek Krótkofalowców, no tam jest taka duża strona i tam jest źródeł masy, wszystko co
2: de facto dzisiaj jest tak, że bez problemu znajduje się te pytania, które będą na egzaminie, gdyż dzisiaj egzamin to jest po prostu forma testu, co również jest pewnego rodzaju komercjalizacją, o czym już mówiłem. Więc drugi etap, o którym wspomniałem, drugi jakby kroczek, to jest uczenie się. Kwestia
3: Ale Paweł,
2: kolejna.
3: Ile tego jest? Ile jest tych materiałów? Czy my musimy spędzić dwa lata, żeby się nauczyć?
0: Czytać. Nie. To jest książka rzędu maksimum 300 stron, którą trzeba przeczytać. Ta książka zakłada podstawę, znaczy wiedzę z fizyki na poziomie licealnym. No.
2: Uh-huh. I to tak, w zupełności no i tak musimy wystarczy. Wiedzieć o, prawda, fali elektromagnetycznej.
0: No ale no mówię, no fizyka na poziomie szkoły średniej. No to naprawdę właśnie. Na to, żeby zdać ten egzamin, nie wykracza się poza prawo Ohma, prawo Kirchhoffa i parę innych podstawowych naprawdę rzeczy, prawda, coś o obwodach rezonansowych, coś tam o jakichś innych rzeczach takich, no żeby zdać, jak mówię, egzamin. Ten pierwszy egzamin radioamatorski.
2: Nie ulega wątpliwości, że no trochę trzeba tego czasu na to poświęcić i się odrobinę przyłożyć. Dzisiaj mamy takie czasy, że no nie powiem, bo nie chciałbym tutaj jakby spłycać zagadnienia, że to jest zakłóć, zdać, zapomnieć, ale spora rzecz informacji, ponieważ sami nie budujemy czy to anten, czy to transceiverów, jeśli nie czujemy się na tyle w tym silni lub jeśli po prostu ta gałąź nas nie pociąga, no więc siłą rzeczy idziemy do sklepu, kupujemy radio, idziemy do sklepu, kupujemy antenę i tak dalej. To nie zmienia faktu, że jak to wszystko podłączyć i jakie warunki należy spełnić, aby to wszystko funkcjonowało, no to wiedzieć musimy, więc siłą rzeczy ta wiedza, jakby nie patrzeć, jest nam później potrzebna, aczkolwiek na pewno w dużo mniejszym zakresie, niż miało to miejsce jeszcze 20 czy tam 30 lat
0: tu
2: temu.
0: Tu pozwól, Pawle, na malutką dygresję. A propos anten. O ile radia niewidomy nie zbuduje, a tyle antenę, przy odrobinie szczęścia czy minimalnej pomocy osób widzących niewidomy jest w stanie zrobić.
3: Okej, ale o sprzęcie porozmawiamy za chwilę, bo na razie odchodzimy od tematu. Paweł, tak. Zacząłeś mówić o materiałach czy coś jeszcze?
2: W sensie takim stricte do jakby wyedukowania się, no to nie, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj internet jest tą skarbnicą, gdzie znajdziemy wszystko, nawet
3: no okej, jeśli... czyli mamy materiały, wiemy, dostajemy, że mamy jakiś zakres wiedzy, który musimy posiąść. Opisaliście to, że mniej więcej książka 300 stron, wiedza z fizyki, zakres szkoły średniej.
2: Kolejny etap... to wybór sesji egzaminacyjnej. Oczywiście no, to nie jest tak jak z...
3: Ale Pawle, na co zdajemy ten egzamin?
2: No więc zdajemy egzamin na tak zwaną licencję, czyli aby uzyskać świadectwo radiooperatora, co daje nam prawo do prowadzenia łączności bądź do określonych, na określonych pasmach, częstotliwościach, w zależności od kategorii, bądź na wszystkich dostępnych dla krótkofalowców. Dzisiaj sprawa znowu się uprościła, gdyż na dobrą sprawę są tylko dwie kategorie, na które się zdaje. Kategoria A, czyli kategoria 1, no bo to jest tak. Jest kategoria i...
0: Dobrze, Pawle, ale uprość to maksymalnie.
2: No właśnie, no właśnie, czyli tak, mamy kategorię 1, kategoria 1 i kategoria 3. Kategoria 3, czyli niższa, dająca nam prawo do pracy na określonych częstotliwościach, natomiast kategoria numer 1 na wszystkich. Dzisiaj, jak już Damian powiedział wcześniej, sprawa jest jeszcze prostsza, gdyż nie jest wymagane od nas znajomość alfabetu Morsa. Jakiś czas temu zostało to zniesione.
3: Czyli na egzaminie nie musimy zdawać alfabetu Morsa.
2: Absolutnie nie, tak. Aby uzyskać, niestety, aby uzyskać pierwszą kategorię, nie ma już czegoś takiego.
0: Ale tu paradoks. Zwiększyło się zainteresowanie korzystaniem z alfabetu Morsa w tej chwili, przynajmniej tak jest trend światowy, ponieważ no, radioamatorstwo, jak mówię, no jest i telefonia komórkowa, i Skype, i co tylko chcecie. Wobec tego ci, którzy już trafiają do radioamatorstwa, właśnie oni, oni odgrzewają te rzeczy, a poza tym pojawiły się rzeczy, których dawniej nie było, czyli tak zwane emisje cyfrowe, które łączą, łączą powiedzmy przekaz taki z grubsza, jak z jakim mamy do czynienia powiedzmy w internecie, z przekazem przez radio. I wobec tego mamy i telewizję amatorską, prawda, i mamy różnego rodzaju łączności pisane różnymi emisjami, co na przykład daje nam nieprawdopodobne możliwości, bo można mieć taki zestaw złożony z komputera stacji radiowej o naprawdę niewielkiej mocy, co w mieście nie jest bez znaczenia. Powiedzmy, mając stację o mocy 20 W, czyli praktycznie no, taką trochę mocniejszą żarówkę, jesteśmy w stanie przy odpowiednio dobrej antenie i odrobinie umiejętności i cierpliwości w pewnych trybach cyfrowych urobić łączności no, praktycznie po prawie całym świecie. Od Japonii po Stany Zjednoczone. Na takich malutkich zupełnie mocach. No.
3: Okej, okay, ale to jeszcze ten. To mamy tylko te dwie licencje i to wszystko?
0: Tak.
2: Tak, tak to dzisiaj wygląda, tak. Więc jak zacząłem mówić, kolejnym krokiem jest jakby wybór sesji egzaminacyjnej, ponieważ no umówmy się, krótkofalarstwo nie jest jednak tak powszechne, powiedzmy, jak jazda samochodem, więc to nie jest tak, że te egzaminy odbywają się co chwila. Odbywają się one kilka czy kilkanaście razy w roku w różnych miejscach kraju. No jeśli ktoś
0: tu pytanie
2: mieszka...
0: do ciebie, Paweł.
2: No właśnie.
0: Czy ty się orientujesz, jak to w Polsce w tej chwili jest z tak zwanymi sesjami egzaminacyjnymi dostępnymi dla niewidomych? Na całym świecie jest tak, że takie sesje są organizowane, że można dostać specjalnie spreparowany kwestionariusz pytań tak, aby niewidomy był w stanie z tego skorzystać, odpowiadać i tak dalej. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Może ty wiesz.
2: Tak, powiem o tym za chwilę. Natomiast tak jak powiedziałem, no tą sesję sobie wybieramy dla najbliższej naszej lokalizacji, w najbliższej naszej lokalizacji miejscowości. Kolejnym właśnie etapem jest przystąpienie do egzaminu, czyli jedziemy sobie gdzieś tam w wybrane miejsce na konkretną godzinę. Przeważnie spotykamy tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, z którymi później mamy szansę porozmawiać na falach eteru. No i wypełniamy test. Kolejnym etapem jest odbiór świadectwa. Takie świadectwo jest wystawiane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdyż kto jest jakby władza zwierzchnia wszystkiego, co się dzieje tutaj w kwestiach około krótkofalarskich sprawach radiowych w naszym kraju. No gdyż te częstotliwości, na których pracują krótkofalowcy, to są po prostu wycinki całego pasma, które jest w pewnej swojej części poświęcone sprawom komercyjnym, innym, nie wiem, wojsku i tak dalej, więc ktoś musi to regulować. U nas reguluje to Urząd Komunikacji Elektronicznej, który swego czasu nazywał się, nie wiem, tam PAR, URTIP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Etapem kolejnym jest zgłoszenie się do oddziału UKE, gdy to świadectwo już do nas przyjdzie, czy je sobie odbierzemy. Możemy to zrobić jakby tego samego dnia, tak? Czy w tym samym miejscu, czyli w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I tam uzyskujemy znak indywidualny. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jest pula znaków na dany okręg,
0: z której,
2: jeśli pani jest miła, czy pan w okienku, to daje nam tą listę i możemy sobie jakiś tam znak wybrać. Oczywiście tych znaków jest kilkanaście czy kilkadziesiąt i tak to wygląda. Jeśli nie, to przychodzi. Czasem jest tak, że przychodzi nam to nawet do domu. I tak było w moim przypadku. Już ten znak otrzymałem, ponieważ jako, że inne UKE mnie obowiązywało niż jakby w Krakowie do szkoły, do której chodziłem, więc siłą rzeczy nie miałem czasu, żeby to załatwiać. To jest etap w zasadzie ostatni. Kolejnym, siódmym krokiem jest samodzielna praca w eterze. Gdy mamy już te wszystkie potrzebne papiery, mamy już to świadectwo operatora, mamy ten znak, co nam pozostaje? Pozostaje nam zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, popełnić instalację antenową, no i zacząć pracować. Teraz powiem
0: ewentualnie skorzystać z aplikacji internetowej.
2: No właśnie. Tak. Teraz o to, o co pytał Damian. Na obecną chwilę nie wiem, jak jest, ale powiem, że nie jest to przypadłość tylko naszego kraju. W czasach, kiedy ja zdawałem egzamin, powie jak Damian, jak było u niego, ja zdawałem egzamin w roku 1998. Wyglądało to w ten sposób, iż gdy zjawiłem się na egzaminie, jeden z bardzo sympatycznych panów, którzy tam wtedy egzaminowali, najmocniej przepraszam, wziął mnie na bok, usiadliśmy sobie przy osobnym stoliku i pan zadał mi kilkanaście pytań dotyczących różnych dziedzin. Tak pracy radiowej, tak jakichś tam spraw BHP, kilka jeszcze innych kwestii. Z tego co wiem, dzisiaj odbywa się to tak samo. Gdy 2 lata temu byłem na Malcie, w jednym z klubów krótkofalarskich, zostałem zapytany, jak udało mi się zdać egzamin. I bo oni mają niewidomego chętnego do zdania właśnie egzaminu na licencję krótkofalarską i nie wiedzą, jak ten problem rozwiązać. Więc no ja niestety, mając stosunkowo małe doświadczenie, czy też jakby orientację, jak to wygląda, powiedziałem na podstawie tego, jak wyglądało to u mnie, i gdy byłem rok później na Malcie, dowiedziałem się, że ta osoba ten egzamin zdała właśnie w oparciu o jakby podobny sposób. Jak to wygląda u nas, podejrzewam, że niestety żadnej unifikacji nie ma. Wielka szkoda, dlatego że no, czasami trafi się na różne pytania, zależy na kogo się trafi, kto nas egzaminuje, więc czasami możemy po prostu polec.
3: No to teraz, panowie, mamy już licencję, możemy nadawać i idziemy do sklepu. Czego mamy szukać w sklepie? Na co się mamy nastawić? Przede wszystkim widełki cenowe. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, słyszałem już, co mówił Damian, czyli radio, antena, na pewno do tego jakiś zasilacz. To rozumiem, że to jest cały jeden segment, ale zupełnie inny segment tego stanowią na przykład radiostacje mobilne. Takie, które nie muszą posiadać anteny zewnętrznej, przy pomocy których możemy nawiązywać łączności z małych radiostacji. Proszę, rozwińcie temat. Jak to wygląda, jeśli chcemy zaczynać? Czy od razu musimy inwestować w koszta, czy od razu musimy stawiać maszt, musimy stawiać antenę? Jak się do tego zabrać?
0: To ja powiem, bo jestem świeżo po takich inwestycjach. Powiem tak. Wystarczy na początek kwota zawrotna rzędu 400 zł.
2: I tu się muszę wtrącić.
0: Naprawdę?
2: Pamiętajcie, że to jest tak ze wszystkim. Możemy zainwestować 400 zł, ale możemy też zainwestować 40 tysięcy i więcej.
0: Ale oczywiście, to jest prawda. Ale ja, znaczy pytanie dotyczyło tego, jak to zrobić, żeby po prostu w ogóle ruszyć, a nie patrzeć na te urządzenia z zazdrością i mieć się ochotę zastrzelić. Więc na początek czego szukamy? Jeżeli
3: to może poradźcie, panowie, czy na początek właśnie to ja radio stacjonarne, czy ręczniak?
0: Przede wszystkim radio, które jest dostępne dla niewidomego w naszym wypadku. W tej chwili
3: rozumiem,
0: nie ma powodu.
3: I dostępne stacjonarne,
0: tak, są i takie, i takie. I dostępne są
3: najpierw,
0: ręczne, i dostępne są stacjonarne.
3: Lepsze na początek, czy radio ręczne?
0: To nie można tak powiedzieć. To nie można tak powiedzieć, zwłaszcza że radio stacjonarne, znaczy radio ręczne można wykorzystywać w sposób stacjonarny, podłączając je do anteny, która się znajduje na dachu i to też będzie działało. Ta granica jest rozmyta. Więc nie jest to tak w tej chwili. W tej chwili są urządzenia stricte ręcznie, tak zwane przewoźne, bazowo przewoźne, bazowe i jakby w tych czterech kategoriach musimy sobie coś znaleźć. Prawda jest taka, że niestety, ale elementem, który nas mocno ogranicza, są ceny. Jeżeli chodzi o UKF i o to, żeby w ogóle wejść w środowisko, poznać kolegów, to tak jak powiedziałem, urządzenie zaopatrzone w mowę syntetyczną, która nam ułatwi tutaj czy to ustawienia, czy no w ogóle korzystanie z tego urządzenia. Takie urządzenia kosztują bez anteny od powiedzmy gdzieś 250 zł do tam 400 zł. Są oczywiście już i droższe, są, ale ja tu niestety polecam urządzenia produkcji chińskiej. Dlaczego? Dlatego, że urządzenia bardziej profesjonalne niestety nie posiadają modułów dostępności. Niestety nie posiadają urządzenia na przykład firmy Yaesu, Kenwood, no nie, Kenwoody są, ale one są bardzo drogie. Potem tam jest skok cenowy, nagle z tych 400-500 zł przeskakujemy na widełki rzędu 2-3 tysięcy zł i to się zaczyna robić problem. Bo jeżeli lądujemy w okolicy 2-3 tysięcy złotych, no to już nie UKF, tylko na przykład urządzenie na fale krótkie, które można kupić sobie na raty, można sobie kupić, ponieważ no wiadomo, przestrzeń jest ograniczona.
3: To wyjaśnię słuchaczom różnicę między UKF-em a falami krótkimi.
0: No kwestia długości fali tak naprawdę i rodzaju emisji używanego do...
3: Czyli jest to różnica w komunikowaniu się?
0: Tak. Jest różnica istotna, ponieważ... To znaczy, ojej, to by długo mówić. Najpowszechniejsze użycie fal ultrakrótkich to jest tak zwana emisja FM. To jest to, co najpopularniejsze w tej chwili, czyli praca przez tak zwane repeatery. No to są takie stacje, które działają troszeczkę tak jak stacje przekaźnikowe w sieci komórkowej. Tak najprościej już to mówiąc, bez wchodzenia w detale techniczne. To jest jedna rzecz. Fale krótkie to z kolei najpowszechniejsze typy pracy to praca alfabetem Morsa, SSB, a potem już się zaczynają właśnie schody i zaczynają się trudniejsze rzeczy.
2: Dla kogoś, kto oddał się od CB radio, tak zwane wstęgi. Oto SSB.
0: Tak. Tak jak mówię, na początek trzeba sobie powiedzieć, najlepiej było mieć radio, które zalety krótkich i UKF-u mieści w sobie i nie zabije nas ceną. A jednocześnie będzie dla osoby niewidomej obsługiwalne. Bo no, na przykład
3: wiemy,
0: są drogie modele
3: radio,
0: z dotykowym ekranem.
3: Cenowe, to teraz powiedzcie, może teraz Paweł, co z anteną? Bo ja jeszcze pamiętam z CB Radia, tam były jakieś rzeczy typu półfali, czy czwarte fali i tak dalej. Tutaj rozumiem, że wygląda to inaczej, bo inne częstotliwości, ale jak to wygląda raz z uwagi na antenę, tak, bo ich jest wiele rodzajów, dipole, nie dipole, to jest jak gdyby jedna sprawa, a druga sprawa kwestia właśnie samej instalacji anteny. Czy jesteśmy w stanie to zrobić sobie sami, czy nie? Czy musimy o to kogoś prosić, jakieś osoby wyspecjalizowane z jakimiś uprawnieniami i czy nie będziemy potem gonieni przez naszych sąsiadów z siekierą, którzy będą chcieli nam połamać tą antenę, bo będziemy im wchodzić na sygnał telewizora i odzywać się w mikrofalówce. Jak to wygląda?
2: Powiem tak, dzisiaj niestety bardzo czarne jakby PR krótkofalarstwu chcąc nie chcąc robią media. poprzez bardzo upraszczanie pewnych zagadnień, dlatego że co jakiś czas pojawia nam się sprawa, że jacyś tam mieszkańcy jakiegoś tam miejsca nie godzą się na masz telefonii komórkowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeciętny zjadacz chleba nie odróżnia oczywiście masztu telefonii komórkowej od anten krótkofalowca i dla niego to jest jedno i to samo zło. Niestety poszło to już tak daleko, że też fakt tego, jak bardzo dążymy do integracji z Unią Europejską sprawia, że Ministerstwo Środowiska wprowadziło pewne przepisy, które bardzo utrudniają życie krótkofalowcom, gdyż wymagają od nas wręcz profesjonalnych pomiarów anten, wypełniania dziwnych wykresów i wysyłania tego gdzieś, abstrahując już od możliwości wypełniania tego przez osobę niewidomą. Mam na myśli problem czysto administracyjny, który bardzo mocno nas ogranicza.
0: Na myśli problem czysto techniczny. Nikt normalny nie jest w stanie wykonać profesjonalnie tych pomiarów.
2: Tak, oczywiście, to są kwoty bardzo duże. Natomiast ja przez coś takiego przechodziłem, miałem bardzo duże problemy z sąsiadami, z administracją mojego osiedla, z nadzorem budowlanym. Zostałem po prostu stłamszony i zmuszony do zdjęcia anten. Bo sprawa naprawdę tam ocierała się już o sądy i tak dalej. Oczywiście taka sprawa jest do wygrania, z tym, że umówmy się, że przeciętny Kowalski, który musi, nie wiem, zająć się domem, pracą, etc., no też nie zawsze ma możliwość, sposobność ściągania się po sądach, szczególnie jeśli jesteśmy osobą niewidomą, co też wpływa na naszą mobilność. Jednak ja nie chcę powiedzieć, że to jest droga przez piekło, bo dla jednych może być...
3: Na razie ci się udało.
2: No, powiedzmy, jakąś tam antena sobie na dachu stoi, ale to jest antena, która no, jest niczym w porównaniu z tym, co stało. Natomiast zmierzam do tego, że...
3: Ale poczekaj, bo wystraszyłeś teraz wszystkich.
2: No więc właśnie,
3: ci,
2: no więc właśnie.
3: Którzy zrobili sobie ochotę na przygodę z krótkimi falami, teraz zostali wystraszeni, że takie tam perypetie będą mieli. Czy to zawsze tak wygląda, czy można sobie coś skromniejszego przygotować?
2: To nawet nie o to chodzi. Często wygląda to w ten sposób, że jeśli odpowiednio umotywujemy naszą potrzebę postawienia anteny, spółdzielnia nam da zgodę, no to okej, antenę stawiamy i nie ma problemu, jest na to papier i tak dalej.
3: A jak nie da?
2: No to jak nie da, to oczywiście jest tradycyjny polski sposób, czyli postawić mimo to, a nuż ktoś nie zauważy i ja mówię o tym nie bez kozery, bo to jest bardzo częsty sposób wśród krótkofalowców czy CB radiowców, no bo takie po prostu mamy realia, natomiast oczywiście tutaj skupiamy się na drogach legalnych, więc możliwości jest kilka. Komercjalizacja tego, powiedzmy, sportu sprawiła, że wybór sprzętu, tak radiowego, jak i antenowego, jest gigantyczny. Jest mnóstwo anten, jest mnóstwo możliwości. Oczywiście siłą rzeczy nie będzie to tak spektakularne, jak duża instalacja antenowa. Niemniej jednak należy powiedzieć, że...
0: Dalsza poza tym będzie to drogie, taka
2: no
0: jest
2: właśnie.
0: Prawda, bo
2: dalsza
0: anteny,
2: łączność...
0: które takie kompaktowe...
2: No tak, no bo to wtedy decydujemy się na taką antenę, powiedzmy, all in one, prawda? Czyli wszystko w jednym, antena obsługująca kilka pasm, żeby zminimalizować jakby ilość anten na terenie naszej posesji, czy tam naszego dachu. No i żeby to tak się nie rzucało w oczy. Oczywiście mamy możliwość postawienia anteny na balkonie, jeśli taki posiadamy, no bo balkon to jest nasza prywatna własność i tak na dobrą sprawę nikt nie ma nam prawa zakwestionować tego, co tam sobie stoi, wisi, czy tak dalej. Natomiast oczywiście samodzielny montaż anteny jest możliwy i to jest znacznie prostsza sprawa niż wykonanie takiej anteny, aczkolwiek jakieś tam podstawy techniczne, czy wiedzę, jak to wszystko działa, musi mieć, dlatego gdyż, no jak ze wszystkim, no potrzeba zamocować wtyczkę do kabla, który łączy radio z anteną, to jest pierwsza sprawa. Druga, antenę trzeba zestroić tak, aby na wybranych pasmach działała no, najbliżej doskonałości, tak, jak to jest możliwe.
0: No, w wypadku kupowanych anten to nie musisz praktycznie, znaczy zależy jaka jest antena,
2: no więc
0: nie? Ale są anteny, które po prostu... No, że tak powiem, składamy z kawałków jak z klocków i już
2: działa.
0: Albo
2: już
0: rozwijamy, działa. Wieszamy i działa, nie?
2: No więc właśnie, także nie jest to wbrew pozorom takie straszne. No wskazana jest oczywiście pomoc osoby widzącej, a najlepiej krótkofalowca, który już parę tych anten postawił, bo po pierwsze pójdzie to szybciej, po drugie jest mniejsze prawdopodobieństwo jakiegoś tam błędu, no i późniejszego rozczarowania, bo wszyscy wiemy jak to jest, tak? Zdajemy licencję, kupujemy sobie radio, kupujemy antenę i już byśmy chcieli, żeby to działało, bo czy to kolega blok obok, czy tam ktoś w Ameryce, w cudzysłowie, czeka, żeby sobie z nami pogadać, więc tak się to przedstawia.
3: Okej, okay, to zanim przejdziemy do aplikacji, jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, bo już pomału będziemy zbliżać się do końca naszej audycji. Jeśli macie jakieś pytania do moich gości, zapraszamy do kontaktu poprzez Skype'a. Login, znaczy nick na Skype'ie to tyflopodcast.net i numer telefonu 123 384 385. I teraz to, o czym już panowie wspominaliście, aplikacje, tak? Są aplikacje, które nawet jeśli już nam sąsiedzi, administracja nie pozwolą stawiać anten, będą krzyczeć, że słyszą nas w swoim radiu ustawionym na jedynie słuszną częstotliwość, będą krzyczeć po nas głośno, a my nie chcemy, żeby nasza nauka, nasza licencja poszła do kosza.
0: Tak, są na
3: możemy skorzystać z aplikacji, tak? Z aplikacji, powiedzcie mi, to są
0: nie
3: aplikacje
0: tylko,
3: komputerowe aplikacje, aplikacje mobilne i tu Damian mówi, że jeszcze inne rozwiązania.
0: Więc cóż powiedzmy, to znaczy, ja może powiem tak, bo po pierwsze jest sieć internetowa dla krótkofalowców, taki komunikator, który się nazywa Echolink. Jest on darmowy, wystarczy zrobić licencję radioamatorską, skonfigurować sobie na komputerze. Do Echolinka podłączone są stacje ultrakrótkofalowe na całym świecie i można wyjść w eter w różnych dziwnych miejscach. Ja na przykład kiedyś na Hawajach sobie pozwoliłem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są tak zwane symulowane środowiska krótkofalowe. To ja bym to tak nazwał. To są takie aplikacje, które mają stworzyć użytkownikowi iluzję korzystania z normalnych fal eteru.
3: Na czym to polega?
0: To jest... Słucham? Na czym to polega? Więc polega to na tym, że dostajemy na przykład program, który się nazywa CQ100. CQ100 jest programem, w którym, proszę sobie wyobrazić, dostajemy coś w rodzaju radioodbiornika na ekranie. On jest bardzo dobrze udźwiękowiony, ma wszystkie kontrolki mówiące, bez, nawet jeżeli nie posiadamy żadnego czytnika ekranu, to nie szkodzi. Po zainstalowaniu tego programu i odpaleniu on nam będzie mówił, jeśli mu to włączymy, tę opcję. Także jest w 100% dostępny dla niewidomego użytkownika, to jest raz. No, Echolink tak, Echolink też, ale nie wiem, czy Echolink ma self-voicing w środku, bo szczerze powiedziawszy, nie, chyba nie. Natomiast co innego miałem na myśli. Jak to wygląda? Otóż w tym wirtualnym środowisku, takim jak w CQ100, czy takim jak w Hamsphere, mamy taką sytuację, że mamy, powiedzmy, za pomocą klawiatury komputera poruszamy się tak jakby po pasmach radioamatorskich, czyli w radiu zmieniamy pasma, tam długości fali zmieniamy, częstotliwość zmieniamy, możemy zmieniać emisję pracy, co więcej, możemy do komputera podłączyć klucz do alfabetu Morsa i pracować kluczem, co więcej, w tych wirtualnych środowiskach można sobie lecieć po skali, taką jakby wirtualną gałką, i słyszeć, jak inni tam nadają te swoje sygnały. W odróżnieniu od Echolinka, gdzie taka operacja, o ile przynajmniej mnie wiadomo, nie jest możliwa tak do końca. To znaczy trzeba się z jakąś na przykład konferencją echolinkową połączyć, żeby móc posłuchać, co mówią inni. A tutaj właśnie mamy tak jakby pasmo. Całe pasmo, które leci, także mamy złudzenie pracy z urządzeniem radiowym. Przy czym o ile w CQ100 jest, to złudzenie jest takie no, gorszej jakości, to znaczy wszystko jest czyściutko, klarownie, nie ma żadnego zanikania sygnału, nie ma żadnych brudów na paśmie, zakłóceń. To w programie Hamsphere jest jeszcze uatrakcyjnione w ten sposób, że włączamy i słyszymy z zakłóceniami, fale zanikają, stacja gada jedna przez drugą, no i tak dalej i tym podobne. To są te aplikacje, które nam pozwalają na rozmawianie z krótkofalowcami. Oprócz tego jest jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie zdarza się czasem, że mamy działeczkę. Na tej działeczce gdzieś za miastem, umieszczamy sobie nasze urządzenie radiowe. Tam za miastem, ponieważ to jest nasza działka, nikt nam nie będzie na tym domku letniskowym marudził, czy postawiliśmy antenę, czy nie, czy powiesiliśmy, bo to tam na tych działkach to często jest tak, że tam ludzie nie są tacy czujni, a poza tym nie słuchają tego jedynie słusznego radia tak często. Co nam to daje? Mianowicie to, że doprowadzamy sobie tam w jakiś sposób internet. Oczywiście jest to kosztowna rzecz, bo trzeba sobie za ten internet tam płacić. Podłączamy sobie zasilanie do radiostacji.

0: oprogramować, ale te programy, na przykład w wypadku urządzeń od Kenwooda, oprogramowanie jest dostępne dla osoby niewidomej, ponieważ autor tego programu jest człowiekiem, któremu w sposób szczególny zależy, aby niewidomi korzystali z tych, z tego programu. Jest ono jakby no specjalnie certyfikowane na intencje kompatybilności z JOS-em dla Windows i bodajże z czymś tam jeszcze, NVDA czy Windows Ice'em, nie pamiętam, ale z JOS-em na pewno.
1: Ale to, Damianie, muszę przyznać, te rozwiązania, o których wspominasz, to chyba są bliżej tych 40 tysięcy
0: niż 400
1: zł. To są, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, żeby kupić sobie samą działkę.
0: To znaczy nie, no ale...
1: Oczywiście żartuję.
0: Wiadomo, ale te rozwiązania są w rzędu 4000.
1: Tak, cały można sobie zbudować ekosystem tutaj, żeby jakby tak było ominąć pewne kwestie problematyczne.
0: Ale można też zrobić to taniej.
1: Miejscu zamieszkania. Okej, okay, a ty, Pawle, możesz coś dodać? Jeszcze jakieś inne aplikacje? Coś korzystasz z czegoś? Coś cię zainteresowało?
2: Znaczy, ja jakby tańsze rozwiązanie od tego, które zaproponował Damian z działeczką. Trzeba sobie po prostu znaleźć dziewczynę, tudzież kobietę, która ma dom. Tak jak ja zrobiłem. I wtedy problemu nie ma.
0: No tak, oczywiście.
2: Natomiast tak całkiem poważnie, no nie, odnośnie tych aplikacji, o których wspomniał Damian, to ja nic tutaj dodać nie mogę, no bo w zasadzie ujął sedno sprawę. Przy czym jakby, no bo znaczy może nie tak, więcej jakby po prostu rozwiązań de facto nie ma, takich najbardziej dostępnych i takich powiedzmy najpowszechniejszych.
1: Wiadomo, znaczy, że chciałem zwrócić chyba uwagę na jedną rzecz, bo tutaj tylko to ja wspomniałem, a to wy mieliście wspomnieć, panowie. Ja wspomniałem dlatego, bo miałem okazję kiedyś Pawła widzieć w akcji, to znaczy z urządzeniem mobilnym w garści, to jeszcze był iPod Touch, będąc za granicą, właśnie nie mając, mając radio, ale akurat podłączając się do sieci Wi-Fi, próbował właśnie przy pomocy programu Echolink przeprowadzać łączności i to działa, tak?
2: Znaczy tak, bo to jest jakby Echolink ma dwie strony. Czyli jest jakby użytkownik komputerowy, tak, który sobie siedzi w domu i tak dalej, ale również jest możliwość tego, że Echolink jest podłączony, jest tak zwana taka bramka, do tak zwanego repeatera. Repeatery to, o co Damian już tutaj napomknął, to są takie analogowe przekaźniki. Działa to podobnie jednak na zasadzie telefonii komórkowej, czyli jakby nie to, że powiela, ale rozprasza nasz sygnał na dalszą odległość, tak? My sobie do takiego przekaźnika nadajemy drogą radiową, a on ten sygnał rozgłasza z tego miejsca na dalszy obszar, w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz tak, taki przekaźnik, taki repeater może być podłączony do Echolinka. Czyli po prostu zwykła stacja radiowa, prosty interfejs, łączy to z internetem i ktoś na ten przekaźnik może wejść drogą internetową, ale również daje nam to możliwość wywołania tak na takiej samej zasadzie, jak wybieramy numer telefonu, czyli po klawiszach DTMF, numeru bądź konkretnego krótkofalowca, bądź innego jeszcze przekaźnika. I właśnie posiadając urządzenie mobilne, czyli właśnie jakieś tam radio ręczne, z klawiaturą DTMF, wbijamy taki numerek, łączymy się i sobie gdzieś gadamy. I tutaj fantastyczną sprawą są jakby smartfony, tak? Dlaczego o tym mówię? Ano, jest to coraz bardziej powszechne ustrojstwo, które coraz więcej osób niewidomych posiada. I teraz tak, no pytanie, okej, okay, ląduję sobie gdzieś tam, dajmy na to, w Nowym Jorku, i co dalej? Nie mam, kurczę, czasu, żeby gdzieś szukać po internecie jakiejś bazy danych z przemiennikami, z przekaźnikami echolinkowymi i tak dalej. Wyjmuję sobie na przykład iPhone'a z kieszeni, uruchamiam odpowiednią aplikację, potrząsam telefonem. No właśnie, potrząsam telefonem, aby odświeżyć pozycję GPS i widzę, że w promieniu powiedzmy 10 km, no bo przyjmijmy sobie, że w gęstej zabudowie miejskiej zasięg większy nie ma sensu, taki z urządzenia ręcznego. Widzę, jakie mam przemienniki. Mam podaną dokładnie częstotliwość i inne parametry, z jakimi na ten przekaźnik należy wejść. Odpinam radio od paska, wpisuję odpowiednie dane, tam częstotliwość i tak dalej. Wklepuję kod stacji, na przykład jakiejś tam w Polsce, i mogę sobie już z nią rozmawiać.

0: Więc takich aplikacji służącym nie tylko jakby nam osobom niewidomym, przy czym oczywiście nie należy zapominać o tym, że aplikacja jest w pełni dostępna z screen readerem na telefon. Więc takich aplikacji, nawet jeśli mamy radio, prawda, nie mamy tam żadnych trudności z radiami i tak dalej, nawet jeśli mamy radio, to takich wspomagaczy naszej pracy w terenie jest całkiem sporo. Więc ten smartfon, te nowoczesne technologie również do takiej łączności codziennej też nam się przydają, bo jak lądujemy w obcym miejscu, nie potrzebujemy nawet tego linka, ale echolinka, ale chcemy się zorientować w jakby lokalnej liczbie przemienników, jakie one są i co możemy, na jakich częstotliwościach pracują, no to również to nam pomaga. Kiedyś było znacznie trudniej, ja pamiętam jeszcze 7 lat temu, jak wpłynąłem na rejs żeglarski do Skandynawii, to gdzieś w domu szukałem w internecie tych baz i tak dalej, wiedzieć, czy to działa, czy to nie działa, no to wszystko było loterią, a dzisiaj na dobrą sprawę nawet status przemiennika, czy jest podłączony, czy w danej chwili pracuje, również możemy sprawdzić, także sprawa jest doskonała.
1: Okej, okay, panowie, myślę, że pomału będziemy dobijać do brzegu, do końca naszej audycji. Chciałbym was poprosić o takie podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Co byście, czy chcecie zachęcić słuchaczy Tyflo podcastów, Tyflo radia do tego, żeby zajęli się, zainteresowali się krótkofalarstwem? W kilku słowach. Dlaczego, czy warto? Proszę, może Damian.
2: A więc ja jak najbardziej chcę zachęcić wszystkich do zajęcia się krótkofalarstwem. Dlaczego? Pomijając wszystkie jakieś tam humanistyczne, wzniosłe, mniej wzniosłe rzeczy, o których była mowa, krótkofalarstwo jest bodaj chyba jednym, czy też nie jedynym sportem, w którym osoba niewidoma może bez żadnych forów, bez żadnych poprawek na to, że nie widzi, współzawodniczyć z osobą widzącą. Po prostu ono, przynajmniej w tej dziedzinie sportowej, pozwala całkowicie przełamać bariery. Ponieważ no, dobrym operatorem może być zarówno widzący, jak i niewidomy. I na przykład mamy takiego kolegę w tej chwili w Krakowie, niewidomego, SQ9BZ, który swego czasu wystąpił w zawodach telegraficznych, czyli w zawodach w posługiwaniu się alfabetem Morsa, no i zajął jedno z tam wyższych miejsc, już dokładnie nie pamiętam, trzecie czy piąte w skali kraju. W każdym razie jakoś bardzo wysokie i to konkurując no nie w kategorii paraolimpijskiej, sprawnych inaczej, czy jakichś tam innych przedziwnych, tylko po prostu konkurując po ludzku na zasadach, że oto jest krótkofalowcem i ma ochotę.
1: Zgadza się, mamy zasady ludzkie i krasnoludzkie. A Paweł, no, ty co byś powiedział naszym słuchaczom?
0: Tak, no ja tu rozwinę tą tajemnicę, o której powiedział Damian, bo to nie każdy może jakby skojarzyć. Otóż kolega SQ9BZ to jest kolega Łukasz Żelechowski, który w ostatnim czasie mniej jakby na polach krótkofalarskich się udziela, co zdobywa różne szczyty, na przykład Kilimandżaro czy też Elbrus. I z tego powiedzmy w ostatnim czasie jest znany i z tego możecie go kojarzyć. Ja tutaj uciekł nam jeden wątek i ja szybciutko o nim powiem. W pełni rekomenduję również oczywiście wszystkim krótkofalarstwo i podzielam to, co tutaj Damian powiedział, bo można jeszcze kilka innych przykładów, które tutaj ponad te, które Damian powiedział, wymienić. Natomiast wiadomo, że wśród tam naszych słuchaczy jest kilku leniuszków, którym się za bardzo już nie chce uczyć i tak dalej, więc jest również CB Radio. I teraz ten znak równości, który niestety wielu starym krótkofalowcom, tak starzem jak i wiekiem, się nie podoba, istnieje. Dlatego,
2: mnie
0: że...
2: się nie podoba ten znak równości, ponieważ...
0: Dlatego, że...
2: Znaczy dlatego, nie podoba mi się ten znak równości.
0: CB Radio to jest nic innego jak fale krótkie, czyli... To są te same częstotliwości, mniej więcej, na których pracują krótkofalowcy. Oczywiście jedno z pasm. Tak, tak, oczywiście,
2: ale
0: że tak.
2: Ale to upraszczasz wszystko w sposób straszliwy. CB radio to przede wszystkim całkowity brak kultury osobistej. Jeżeli ktoś ma ochotę nauczyć się słownika wyrazów używanych, jak uznawanych za obsceniczne, to polecam CB radio, jeśli jest obcokrajowcem. Na pewno się tam nauczy bardzo dobrze używać wszystkich tego rodzaju wyrazów. Gdyż,
0: no, natomiast jeśli ktoś wykaże nieco więcej zainteresowania tym pasmem, to ja znam osoby i mogę takie tutaj przykłady przytoczyć, które mają potwierdzone znacznie więcej krajów niż na pasmach krótkofalarskich. Nie trzeba się uczyć, można prowadzić dalekie łączności z całym światem.
2: Są tak ale jest zwane... to nielegalne, od razu powiedzmy sobie uczciwie, jest to nielegalne.
0: Natomiast nikt nas za to, że tak powiem, nie skarci, ani nie będzie nas za to ścigał. Także
2: no spokojnie... będzie nas za właśnie, o to chodzi, że będzie, że w tej no jestem, chwili będzie.
0: Jestem innego także zdania to, i praktyka uczy ta... inaczej. O.
1: Chwileczkę, panie, żebyśmy tutaj dyskusja nie rozgorzała. Ja chciałem może tak, z ciekawości wyjaśnić tą kwestię, ponieważ sam pamiętam swego czasu nad jednym z pilskich jezior. Siedziałem w samochodzie, w którym było poważne radio CB, Dragon, o dużej mocy, antena mobilna na dachu i to był mój pierwszy DX prosto z województwa wielkopolskiego do Włoch i rozmawiałem na fonie pierwsze takie niesamowite przeżycie przez CB radio. Dlaczego to jest nielegalne? Bo pierwsze o tym usłyszę.
2: Dlatego to jest nielegalne, że to znaczy, po pierwsze, CB radio pozwala na korzystanie z mocy 4 watów. Po drugie, legalny w całej Unii Europejskiej jest tylko FM. Dlaczego? Dlatego, że zastosowanie CB radia jest zupełnie inne. W momencie, kiedy na przykład ludzie używają urządzeń dużej mocy z różnie dopasowanymi antenami, różnie wygląda, te urządzenia no po prostu zaśmiecają fale eteru.
1: Bo tutaj troszkę demonizujesz. Ja myślę, że nie, analogicznie zaśmieca się fale, jeśli się ma źle skonfigurowane radio i antenę.
2: Ja wiem, krótkofalarską, tylko że o ile w wypadku krótkofalowców każdy musi zdać stosowne egzaminy i co więcej, jeśli krótkofalowiec nadaje nie na tych pasmach, co powinien, nie takimi emisjami, jakimi powinien i tak dalej, to zaraz będzie ścigany. Trudno mi powiedzieć, jak to jest w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo restrykcyjnie przestrzegane i do tego stopnia restrykcyjnie, że przy odrobinie pecha można wręcz, że tak powiem, mieć kilkuletnie sanatorium w więzieniu, jeżeli łamie się pewne przepisy. Znaczy,
1: nie wiem, jakie macie doświadczenie, jeśli chodzi o środowiska krótkofalarskie, bo słyszę, do czego zmierzasz. Ja, no już tak jak mówię, dość dawno się nie interesowałem CB radiem, ale w czasach, kiedy jeszcze PAR u nas rządził, przypadki niekulturalnego zachowania się może i właśnie używania zbyt dużej mocy, właśnie 20 watów, spowodowały...
2: Nie 20, 500 watów.
1: Spowodowały, że mojego sąsiada, mieszkającego blok obok, namierzono i skonfiskowano mu sprzęt i odebrano mu oczywiście to Klara, nie Klara, już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, pozwolenie na korzystanie z CB radia. Zostało mu ono odebrane i tak jak mówię, przypadek sprzętu, więc w taki czy w inny sposób myślę, że nad tym się panuje. Wiadomo, myślę, że wszędzie są jednostki, które będą łamać prawo czy jakieś normy dobrych obyczajów, czy to tu, czy tam, czy to, że tak powiem, w realu, w internecie, czy na falach eteru.
2: Myślę, znaczy, Piotrze, że w tej chwili legalnie nie kupisz CB radia z tak zwanymi wstęgami.
1: No tak, nie w tej chwili, bo to zawsze było zabronione. I
2: nie, no, ale dawniej to te radia były
1: w homologacji ludzie w sklepach sobie mogli odblokować.
2: No tak, właśnie.
1: Tak to wyglądało, więc pewnie teraz wygląda to podobnie. Okej, ale mieliśmy rozmawiać o porównaniu, a nie o zachowaniu ludzi.
2: O porównaniu krótkofalarstwo daje bezwzględnie większe możliwości. O ile w wypadku pasma CB, konkretnie charakterystyka propagacji na tym paśmie jest tego rodzaju, że DX-y to są zjawiska, które tam czasem występują. O tyle w wypadku krótkofalarstwa ja mogę w tej chwili włączyć urządzenie, które stoi u mnie na biurku i powiedzmy, jeżeli będę miał trochę czasu, to znajdę pasmo, gdzie gdzieś tam z całej Europy będą ludzie dostępni, a myślę, że i spoza Europy spokojnie też, mimo iż moja antena jest bardzo taka sobie, ani nie wisi jakoś wysoko, ani w ogóle nie mam jakichś super warunków. W wypadku CB to jest tak, że możliwość pracy, jak mówię, jeżeli kogoś interesują łączności dalekie, to CB to owszem umożliwia raz na 11 lat, czy tam, no może troszeczkę częściej, ale to są rzeczy, które powiedzmy są dużo, dużo trudniejsze. Da się tam robić takie dalekie łączności, ale wymaga to dużej wiedzy, wymaga to dużego zaangażowania, jeśli ktoś chce rzeczywiście, ewentualnie szczęścia. Podczas gdy w wypadku zwykłego krótkofalarstwa łączności no, dalekie, bez no, robi się z palca tak po prostu.
1: Paweł, czy chciałbyś jeszcze tutaj coś dodać w tej kwestii?
0: Nie no, jak słusznie powiedziałeś, nie ma tam co, żeby tam dyskusja rozgorzała. Damian może jak będzie miał chwilę czasu, kiedyś zajrzy sobie na 27555, posłucha, no to wiadomo, może troszeczkę
1: ja
0: zmieni zdanie.
1: W tym temacie powiem z nieco innej strony, ponieważ tutaj Damian poruszył istotną kwestię, to znaczy dalekich łączności, a ja bym trochę w przypadku CB Radia, z którym miałem o wiele większy kontakt niż z krótkofalarstwem, odwrócę trochę kota ogonem. Bo ja stwierdzę, że w przypadku CB Radia mamy możliwość poznać ludzi, którzy nas otaczają, którzy mieszkają blisko, w promieniu paru kilometrów. Ja w ten sposób poznałem ekipę świetnych ludzi. Dochodziło do takich sytuacji, gdzie ja nawet momentami uczyłem się gry na gitarze różnych utworów z różnymi ludźmi, korzystając właśnie z CB Radia. Dochodziło do tego, że poznałem przedziwnych ludzi, takich, z którymi nic by mnie nie połączyło poza domem, poza falami CB Radia. I dzięki temu, jak gdyby udało mi się poznać część lokalnej społeczności, taką, której bym nigdy nie poznał. A myślę, że to będzie ostatnia kwestia, jaką poruszymy w dzisiejszej audycji. Panowie, bardzo wam dziękuję, że zgodzili się przyjść do mojej audycji, przypominam, prowadzonej w zastępstwie świeżo upieczonego tatusia Michała Dziwisza. Jeszcze raz dzięki, że podzieliliście się swoją ogromną wiedzą z naszymi słuchaczami. Pozwolę sobie was pożegnać. Mam nadzieję, że tym razem nie pomylę waszych znaków. Tak więc zaczynając tak jak na początku audycji, mój pierwszy gość, czyli Sugar Papa Nine, Quebec Lima Oscar. Czyli Damian przybyła, nic nie pomyliłem, Damianie?
2: Nie, niczego
1: okay. I drugi, Sugar Quebec Nine, Hotel Tango, czyli Paweł Pluszczyk. Zgadza się?
0: QSL, potwierdzam.
1: Okej, okay. Tak więc bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że audycja wydała wam się interesująca i tym samym zapraszam was do kolejnych audycji w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. Kiedyś w internecie wyczytałem taką zabawną informację, że ludzi dzielimy tak naprawdę na dwie grupy. Na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy je robić będą. No rzeczywiście, mówi się, że Polak mądry po szkodzie i to prawda, nie wszyscy wykonują kopie zapasowe swoich istotnych danych, a właśnie dziś o wykonywaniu kopii zapasowych będę mówił. Nie będę mówił o wykonywaniu kopii zapasowych całego systemu, do tego są odpowiednie narzędzia i także już na łamach Tyflo Podcastu o nich wspominaliśmy. Dziś będzie o narzędziu, które posłuży nam do wykonania kopii zapasowych profili przeglądarki Mozilla Firefox, a także klienta poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird. Coraz częściej niewidomi użytkownicy odchodzą już od standardowego zestawu, jaki popularny był jeszcze kilka lat temu, mianowicie przeglądarka internetowa Internet Explorer, klient poczty elektronicznej Outlook Express. Ten duet ostatnio zmienia się na rzecz produktów Fundacji Mozilla, czyli klient pocztowy Mozilla Thunderbird, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox. Nie od rzeczy jest tu wspomnieć, że swoje triumfy Firefox święci dzięki wtyczce WebVisum, którą praktycznie każdy zna i każdy używa do zwalczania uciążliwych dla nas kodów obrazkowych. Dziś powiem o narzędziu, które nazywa się Moz Backup i dzięki któremu będziemy mogli wykonać kopię zapasową ustawień zarówno Firefoxa, jak i Thunderbirda. Po co nam to? No, przydać się czasem może. Ja jestem na przykład taką osobą, która bardzo lubi gromadzić na dysku twardym pocztę. Moja skrzynka poczty elektronicznej ma rozmiar ponad 2 GB. Szkoda by było stracić te wszystkie maile. A znowu kopiowanie, wklejanie i cała ta zabawa z konfiguracją to oczywiście jest proces czasochłonny. Można sobie zadanie ułatwić i skorzystać z narzędzia, które nam te wszystkie operacje uprości do w zasadzie kilku kroków za pomocą wygodnego kreatora. Program standardowo jest w wersji angielskiej i właśnie dlatego tę wersję zademonstruję w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jednak jeżeli ktoś mimo wszystko miałby problem ze skorzystaniem z Moz Backupa w angielskiej wersji, oczywiście są dostępne na stronie internetowej tłumaczenia. Wszystko znajduje się w dziale Translations strony internetowej Moz Backupa. Należy pobrać odpowiedni plik z językiem, na przykład w przypadku języka polskiego będzie to plik polish.zip i wypakować jego zawartość, czyli plik default.lng do folderu z programem. Zostaniemy zapytani wtedy przez system, czy jesteśmy pewni, że chcemy zamienić plik, bowiem plik default.lng już w Moz Backupie będzie się znajdował i jeżeli wyrazimy na to zgodę, to operacja zostanie ukończona i będziemy mogli cieszyć się polskim językiem w programie Moz Backup. Tyle tytułem wstępu. Zawsze przygodę z takimi narzędziami rozpoczynamy od pobrania ich z internetu. Będzie także i w tym przypadku. Właśnie teraz uruchamiam przeglądarkę internetową Mozilla Firefox. Słyszymy, że odzywa się także dźwięk do wtyczki WebVisum. No właśnie zainstalowałem tu także wtyczkę WebVisum, żeby pokazać, że można również i różnego rodzaju wtyczki sobie w takim profilu zabezpieczyć i kiedy naszego Firefoxa zaopatrzymy już w jakiś nasz ulubiony zestaw dodatków, możemy łatwo również i je przywrócić, na przykład po reinstalacji systemu. Właśnie teraz naciskam Ctrl L w Firefoxie, żeby dostać się do paska adresu.
6: Szukaj zakładka i historii HTTP.
5: I wpisuję teraz adres, za pomocą którego będziemy mogli pobrać narzędzie Moz Backup. http://mozbackup.i tu bardzo ciekawa domena, jasnapaka.com. Jeżeli ktoś spróbowałby wpisać zamiast http://http://www, no to niestety serwer jest źle skonfigurowany i dostaniemy komunikat o błędzie. Dlatego trzeba wpisać adres tej strony bez www. Wpisałem do paska adresu odpowiedni adres, naciskam Enter.
6: Ładowania strony. Załadowano linków 51 nagłówków 10. Poprzednia pozycja znaleziona. Link postbox and link wyzo. Mozda kampa subdate tant not work storecly vis firefox.
5: I tu mamy stronę internetową, która jest również w języku angielskim, dlatego teraz poszukajmy jakiegoś miejsca, skąd można by pobrać moz backupa. Ja posłużę się funkcją wyszukiwania programu Windows Ctrl Shift F i wpiszę download.
6: Znaleziono odwiedzony link download.
5: Ja już tu byłem wcześniej, dlatego Windows powiedział, że jest to link odwiedzony. Naciskam na nim Enter.
6: Ładowania strony. Załadowano linków 31, nagłówków 4.
5: I teraz najlepiej przenieśmy się na początek strony.
6: Początek.
5: I przejdźmy sobie po nagłówkach do działu download.
6: Nagłówek 1, odwiedzony.
5: Literką H w przypadku Windows, a zresztą w przypadku JOSa będzie to ta sama litera.
6: Nagłówek 2, download.
5: Mamy link download.
6: Download. This software is ready beta is resulting express.
5: No i tu informacja o tym, że oprogramowanie to jest dostarczane w takiej, a nie innej wersji. Nie ma żadnej gwarancji działalności, dlatego autor nie odpowiada za to, co nam się z komputerem stanie, jeżeli będziemy używać tego oprogramowania. No oczywiście nie powinno stać się nic, ale większość autorów darmowego oprogramowania zastrzega sobie taką klauzulę, żebyśmy później nie mieli do nich pretensji w razie czego, bo wiadomo, że z komputerami różnie bywa. Teraz ja już nie będę przechodził po całej zawartości strony, przechodzę sobie po odnośnikach za pomocą klawisza Tab.
6: Link Angelok. Link Pedefile. Link MP5 Texksums. Odwiedzony link Install Program.
5: I właśnie, mamy tutaj taki link, który nazywa się Install Program. Ja już go kliknąłem wcześniej, bowiem mam już pobraną instalkę Moz Backupa na twardy dysk, dlatego nie będę pobierał jej ponownie. Jeżeli będziecie chcieli pobrać program na swój dysk twardy, właśnie trzeba tu będzie kliknąć w tym miejscu, a właściwie wcisnąć Enter na tym łączu. Następnie będziemy musieli wybrać lokalizację, z jakiej chcemy pobrać Moz Backupa. Ja osobiście skorzystałem z serwera SourceForge. Teraz, skoro już program mamy pobrany, to ja zamykam okno Firefoxa.
6: Pobieranie. Pobieranie.
5: Jeszcze mamy tu okno do pobierania. Również je zamknę. Jeszcze ważna informacja, jeżeli będziemy wykonywać kopię profilu, czy Firefoxa, czy Thunderbirda, te programy muszą być zamknięte w momencie wykonywania kopii zapasowej takiego profilu. Jeżeli program będzie otwarty, dostaniemy komunikat o błędzie, będziemy musieli zamknąć przeglądarkę czy klienta poczty elektronicznej i operację powtórzyć. Teraz przechodzimy do standardowego katalogu z pobieraniem Moz Backupa. To będzie w przypadku Firefoxa, którego osobiście używam, moje dokumenty i katalog pobieranie.
6: Moje dokumenty 1 z 22 zamiera listy. Moje dokumenty.
5: I naciskam
6: OP, pobieranie.
5: Pobieranie.
6: 5,
5: tu mamy pobieranie.
6: .netflix.exe.
5: Tu mam kilka plików, które już gdzieś tam sobie pobrałem. Szukam Moz Backupa.
6: Moz Backup 1 4 10 2.exe 2 4.
5: Mamy Moz Backupa. Naciskam na nim Enter, aby go uruchomić.
6: Anuluj przycisk dialog, otwórz plik ostrzeżenia o zabezpieczeniach, nie można zweryfikować wydawcy.
5: No tu komunikat standardowy.
6: Zawsze pytaj, link.
5: Przełączam się klawiszem Tab po kolejnych opcjach tego okna dialogowego.
6: Uruchom przycisk.
5: I wybieram przycisk uruchom.
6: Podstęp pobierania, next end, przycisk dialog, Moz Backup 1410 setup, welco metodę Moz Backup 1410 setup wizard, this wizard will be the outroad the installation of Moz Backup 1410, it is recommended that you close all other applications before starting setup, this will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer, click next to continue domyślny, next end, przycisk cancel, przycisk.
5: Standardowe pierwsze okno większości instalatorów. Witamy w programie instalacyjnym programu Moz Backup. Ten kreator zainstaluje Moz Backup na twoim komputerze. Zalecane jest zamknięcie wszystkich aktualnie uruchomionych aplikacji, co pozwoli na skopiowanie wszystkich niezbędnych plików bez konieczności restartowania twojego komputera. Tak można by przetłumaczyć ten komunikat. Ja teraz klikam przycisk Next. On jest domyślnie podświetlony.
6: tylko do czytania. Pole edycji z formatem Press Page Down to see the rest of the agreement. This software is provided as is. Without an express or implied warranty. In no event shall the user be held liable for any damages arising from the use of this software.
5: Już czytaliśmy to na stronie internetowej programu, teraz widzimy to jeszcze raz. To jest miejsce, w którym zawarta jest umowa licencyjna między autorem a użytkownikami Moz Backupa. Autor tu znowu zarzeka się, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek jakichś problemów z Moz Backupem, na wypadek uszkodzenia naszego komputera albo utraty danych. Jeżeli akceptujemy tę umowę, musimy przejść teraz klawiszem Tab i mamy tu przycisk I agree. Gdybyśmy nie zdecydowali się na zaakceptowanie tej umowy, no niestety nie moglibyśmy skorzystać z programu. Nacisnąłem spację na przycisku I agree i teraz mamy kolejne standardowe okienko, które nazywa się Destination Folder, czyli folder docelowy. Za pomocą tego okna i tego pola edycji określamy miejsce, gdzie Moz Backup będzie zainstalowany na naszym komputerze. Nacisnę strzałkę w górę, żebyśmy jeszcze raz mogli usłyszeć, gdzie instalator umieści pliki programu. C, program Files, Moz Backup. Standardowo program Files to jest w systemach Windows miejsce, gdzie większość aplikacji umiejscawia swoje pliki, zatem my nie będziemy tego zmieniać. Naciskam Enter.
6: Show the files. D, przycisk, run Moz Backup 1.4.10R, pole wyboru oznaczone.
5: Jako że Moz Backup w wersji instalacyjnej jest doprawdy programem niewielkich rozmiarów, dlatego też i instalacja zajęła nam dosłownie chwilkę. Już jesteśmy po procesie instalacji. Pole wyboru zaznaczone Run Moz Backup jest i oznacza to nie więcej, że kiedy teraz nacisnę Enter, od razu po instalacji uruchomi nam się program Moz Backup i będziemy mogli przystąpić do demonstrowania jego funkcjonalności.
6: Pobieranie. Moz Backup 1.4.10.2.exe/2.4, widok listy.
5: Program nie podświetlił się nam domyślnie, dlatego trzeba będzie przejść Alt-Tabem.
6: Moz Backup 1.4.10 melcome. Moz Backup 1.4.10 melcome. Next. Przycisk.
5: Mamy tu pierwsze okienko. Windowise nie przeczytał domyślnie jego zawartości, więc ja pozwolę sobie przejść siódemką do lewego górnego rogu okna.
6: Lewo góra.
5: I odczytać, co my tu mamy zawartego, interesującego w pierwszym oknie.
6: Welcome to Moz Backup. This wizard will help you to backup or restore your Mozilla user. Profiles. It is strongly recommended that you exit all Windows programs that can manipulate any of your Mozilla user profiles before continuing. Click cancel to quit the program or click next to continue.
5: No właśnie, mamy informację o tym, że program służy do wykonywania kopii zapasowych naszych profili Mozilli, bowiem możemy tu, jak już wspominałem niejednokrotnie, wykonać kopię zapasową czy Firefoxa, czy Thunderbirda i również innych aplikacji, które wytworzone są przez Fundację Mozilla, ale my skupimy się na tych konkretnych dwóch rozwiązaniach, na tych konkretnych dwóch narzędziach. Teraz przemieszczam się tabulatorem po okienku dialogowym, po przyciskach.
6: Cancel, przycisk. Next, przycisk.
5: Mamy tu dwa przyciski, next i cancel, next to dalej, cancel, anuluj. Naciskam spację na przycisku next.
6: Odstęp, it is possible to backup or restore Mozilla user profile for the following application as Mozilla Firefox 353.pl.1.3, pole listy.
5: Jeżeli chodzi o te operacje i tę czynność, którą wykonujemy w tym okienku, możemy mieć jedynie niejasność właśnie tylko i wyłącznie w tym kroku. Bo teraz mamy do dyspozycji kilka profili i domyślną akcją dla Moz Backupa zawsze jest wykonywanie kopii zapasowych tych profili. A jeżeli będziemy chcieli przywrócić profile, to będziemy musieli nacisnąć Shift-Tab.
6: Operation Backup a profile, przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
5: I przeniesiemy się do grupy dwóch przycisków opcji. Pierwszy z nich domyślnie zaznaczony to Backup a profile, czyli wykonaj kopię zapasową profilu. Strzałka w dół.
6: Operation Restore a profile, przycisk opcji oznaczone 2 z 2.
5: Restore a profile, czyli przywróć kopię zapasową danego profilu. Ja wybieram przycisk domyślny, przycisk opcji, czyli ten pierwszy. Naciskam strzałkę w górę.
6: Operation backup a profile, przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
5: Teraz naciskam Tab.
6: It is possible to back up or restore Mozilla user profile as for the following application as Mozilla Firefox 353.pl.1.3 pole listy.
5: I mamy tu pole listy z wyświetlonymi profilami. Tu są trzy profile. Pierwszy z nich to jest profil przeglądarki Firefox.
6: Mozilla Thunderbird 2.0.0.24.pl.2.3.
5: To jest profil klienta poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird.
6: Portable Applications 3.3.
5: I mamy tu jeszcze coś takiego jak Portable Applications, czyli aplikacje przenośne. Jeżeli ktoś korzysta z rozwiązań przenośnych, bowiem też takie są w wydaniu zarówno Firefoxa i Thunderbirda, na przykład na pendrive'ie czy dysku przenośnym USB, może sobie w tym miejscu również wykonać kopię zapasową takich profili. Ja teraz naciskam klawisz Home, żeby przenieść się do informacji o Firefoxie.
6: Mozilla Firefox 353.pl.1.3.
5: Naciskam teraz klawisz Tab.
6: Next przycisk.
5: I przenoszę się do przycisku Next. Naciskam go spacją.
6: Podstęp. Select the profile you want to back up. Default 1.1. Pole listy.
5: Oczywiście Mozilla Firefox, jak i Mozilla Thunderbird może mieć kilka profili użytkowników. Zazwyczaj korzystamy z jednego, domyślnie zresztą Firefox instaluje się w ten sposób, jak i Thunderbird, że nawet użytkownicy nie zawsze wiedzą, że możliwość tworzenia profili jest im dana. Ale o tym opowiem także za chwileczkę, jak sobie taki profil stworzyć, przywracając wykonaną wcześniej kopię zapasową profilu. Teraz dla pewności naciskam spację na profilu default.
6: Odstęp default 1.1.
5: I naciskam klawisz Tab, abyśmy mogli się przyjrzeć opcjom, jakie mamy tu do dyspozycji.
6: Profil.dialog przycisk.
5: Za pomocą tego przycisku, czyli przycisku Browse, tłumacząc na polski to przeglądaj, będziemy mogli wybrać miejsce, gdzie zapisany zostanie plik z kopią zapasową naszego profilu. Domyślnie zapisywany jest w moich dokumentach i również mam domyślną, konkretną nazwę, która zawiera dzień, miesiąc, rok oraz nazwę przeglądarki, z której dany profil pochodzi.
6: Refresh, przycisk.
5: Kolejny przycisk to przycisk Refresh, przycisk do odświeżania zawartości, gdyby coś się zmieniło.
6: Portable, przycisk.
5: Przycisk Portable to jest również przycisk służący do wyszukiwania profili aplikacji przenośnych.
6: Next, przycisk.
5: I wybieramy kolejny przycisk, przycisk Next.
6: Odstęp, tak te, przycisk, dialog, question, do you want to password, protect, the backup, file, domyślny, tak te, przycisk, nie, przycisk.
5: Jako, że w kopii zapasowej naszego profilu, czy w Thunderbirdzie, czy w Firefoxie, możemy zapisać również i hasła, dlatego jest ważne to okienko, które pyta nas, czy aby nie chcemy zabezpieczyć naszej kopii zapasowej hasłem. Jeżeli odpowiemy tak, zostaniemy poproszeni o podanie hasła, jeżeli odpowiemy nie, taka prośba nie zostanie wyświetlona. To oczywiście zależy od tego, co kto woli, jakie są jego kryteria i względy bezpieczeństwa. Ja w tym momencie nie będę chciał zapisywać hasła do tego profilu. Nacisnąłem nie. W tym momencie teraz mamy do wyboru tak zwane okno Component Selection, czyli wybór składników, jakie mają zostać umieszczone w kopii zapasowej naszego profilu. Po tym okienku również poruszam się za pomocą klawisza Tab.
6: Cancel, przycisk. Back, przycisk.
5: Przyciski standardowe jak na razie, Cancel i Back.
6: Details, General Settings, pole wyboru oznaczone.
5: General Settings, czyli ustawienia główne.
6: Details, Bookmarks, pole wyboru oznaczone.
5: I tu wchodzimy do szczegółów. Bookmarks to są ulubione.
6: Details, History, pole wyboru oznaczone.
5: Historia przeglądanych i odwiedzanych stron.
6: Details, Cookies, pole wyboru oznaczone.
5: Cookies, czyli ciasteczka.
6: Details, Saved Form Details, pole wyboru oznaczone.
5: Saved Form Details to są rzeczy, które zapisujemy w różnego rodzaju formularzach. Mogą tam znajdować się różnego rodzaju informacje, które już kiedyś wprowadziliśmy i które zdecydowaliśmy się zachować.
6: Details, downloaded file list, pole wyboru oznaczone.
5: Downloaded file list to jest lista pobranych plików.
6: Details, saved passwords, pole wyboru oznaczone.
5: Saved passwords, zapisane hasła.
6: Details certificates, pole wyboru oznaczone.
5: Certificates, czyli różnego rodzaju certyfikaty, z których korzystamy w przypadku połączeń szyfrowanych, na przykład z bankami.
6: Details extensions, pole wyboru oznaczone.
5: Extensions to są rozszerzenia, czyli różnego rodzaju wtyczki.
6: Unknown files, przycisk.
5: I mamy tu jeszcze coś takiego, co nazywa się unknown files i możemy za pomocą tego przycisku przejrzeć pliki, których MOS Backup nie rozpoznaje, a które również znajdują się w naszym profilu.
6: Next, przycisk.
5: Kolejne naciśnięcie tabulatora doprowadziło nas do przycisku Next, który teraz uaktywniam.
6: Odstęp. Finish, przycisk.
5: No i właśnie, mamy finish. Jeszcze nacisnę siódemkę, przechodząc na górę okna myszką Window Eye'a, żeby odczytać zawartość tego okienka.
6: Lewo góra. The backup was created. You can read the report below. Backup contains. General settings. Bookmarks. History. Summit passwords. Sockets. Summit form details. Downloaded file list. Certificates. Extensions. New backup or restore. Pole wyboru nieoznaczone.
5: Krótko tłumacząc, zawartość tego okna dialogowego jest to raport z wykonanej kopii zapasowej. Zostaliśmy poinformowani, cóż zawiera ta kopia. Mamy tu także pole wyboru, które umożliwiłoby nam skorzystanie ponownie z tego kreatora. Będziemy mogli, jeżeli je zaznaczymy, bo ono jest domyślnie odznaczone, wykonać kolejną kopię zapasową albo przywrócić jakieś ustawienia. Ja nie decyduję się na wykonanie ponownej kopii, naciskam
6: finish, przycisk.
5: Spację na przycisku finish.
6: Podstęp pobierania MOS Backup 1.4.10.2.4.
5: Zamykam okno pobieranie, które jeszcze miałem otwarte, a teraz zajmiemy się przywróceniem tej kopii zapasowej do nowego profilu. Jak już wspomniałem, za pomocą zarówno Firefoxa, jak i Thunderbirda możemy skorzystać z wielu profili użytkowników. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Jeżeli chcemy ją uaktywnić, musimy wywołać albo Thunderbirda, albo Firefoxa z odpowiednim przełącznikiem. Ja teraz naciskam klawisz Windows i literkę R, aby przejść bezpośrednio do okna dialogowego systemu Windows o nazwie Uruchom. Mamy tu miejsce do wpisania jakiegoś konkretnego polecenia. Ja teraz wpisuję Firefox,
6: F-I-R-R-F-O-X,
5: spacja,
6: odstęp,
5: minus,
6: minus, P-R-O-F-I-L-R-M-A-N-A-G-R-R.
5: Firefox, spacja, myślnik, albo minus jak kto woli, Profile Manager, czyli Firefox, spacja, minus, Profile Manager. Naciskam Enter.
6: Pulpit Firefox, wybierz profil użytkownika default 1 z 1, pole listy.
5: I mamy tu miejsce do wyboru profilu użytkownika. Ja teraz chcę stworzyć nowy profil.
6: Pracuj w trybie offline, pole wyboru nieoznaczone.
5: Więc poruszam się tabulatorem po tym okienku.
6: Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu, pole wyboru oznaczone. Uruchom program Firefox, przycisk, zakończ, przycisk, utwórz nowy profil, end, przycisk.
5: I w końcu docieram do przycisku nazwanego utwórz nowy profil. Naciskam na nim spację.
6: Odstęp, kreator nowego profilu, dalej, end, przycisk.
5: I teraz mamy okienko, dzięki któremu możemy stworzyć nowy profil. Zobaczmy myszką, cóż tu mamy w tym pierwszym oknie.
6: Lewo góra, kreator nowego profilu, zapraszamy. Firefox przechowuje informacje o ustawieniach i preferencjach użytkownika w prywatnym profilu. Jeżeli dzielisz te kopie programu Firefox z innymi użytkownikami, możesz używać profili, aby rozdzielić dane użytkowników. Aby tego dokonać, każdy użytkownik powinien posiadać własny profil. Jeżeli jesteś jedyną osobą korzystającą z tej kopii programu Firefox, musisz posiadać przynajmniej jeden profil. Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili na własny użytek z różnymi ustawieniami, preferencjami. Na przykład, możesz mieć osobne profile służbowy i prywatny. Aby rozpocząć tworzenie profilu, naciśnij przycisk dalej. Dalej, dalej.
5: I mamy przycisk dalej. Naciskam na nim Enter.
6: Wprowadź nazwę nowego profilu, domyślny użytkownik, pole edycji.
5: Mamy tu pole edycji, dzięki któremu możemy nazwać jakoś ten profil. Ja nazwę go Tyflo Podcast. Naciskam Tab.
6: Wybierz folder, przycisk.
5: Możemy również wybrać w tym miejscu folder, w jakim zostaną zapisane ustawienia naszego profilu. Ja pozostawię to Firefoxowi.
6: Wstecz, przycisk, zakończ, przycisk.
5: I mamy przycisk zakończ.
6: Firefox, wybierz profil użytkownika, utwórz nowy profil, end, przycisk.
5: Teraz znowu wracamy do okienka poprzedniego. Muszę teraz tabulatorem.
6: Utwórz
5: poszukać listy z profilami. Ja się poruszałem akurat Shift Tabem po tym okienku. Mamy Tyflo Podcast. Teraz mamy również i default, czyli ten profil domyślny utworzony automatycznie przez program. Naciskam Enter na Tyflo Podcaście, bowiem będę chciał zobaczyć, jak to wygląda.
6: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy. 404, page not found, Mozilla Firefox, ładowania strony, szuka widocznej linii, widoczna linia znaleziona, załadowano linków 11 nagłówków 4, link,
5: no właśnie.
6: Mozilla, link, odmieć, Mozilla.
5: Mamy tu jakąś stronę, która zresztą jest chyba nieaktualna, bo Firefox ma problem z wyświetleniem tej strony, no ale jest to nieistotne, bo przecież my zaraz i tak na ten profil naniesiemy kopię zapasową z profilu domyślnego. Zatem teraz zamykam przeglądarkę.
6: Zakończenie programu Firefox. Zapisz i zakończ z przycisk. Podstęp Windows aktywny Windows.
5: I teraz być może większość z was zadaje sobie pytanie. No dobrze, ale skąd będziemy wiedzieli, że udało nam się do tego drugiego profilu przenieść profil pierwszy za pomocą narzędzia MOS Backup? Z jednej prostej przyczyny. W pierwszym profilu, w profilu domyślnym, który nazwany jest tu default, zapisałem również i zainstalowałem wtyczkę Web Vision, co zresztą było słychać. Jeżeli będzie słychać dźwięk Web Visiona, no to będziemy wiedzieli, że operacja się udała.
6: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy.
5: Teraz, żeby skorzystać z MOS Backupa, muszę go poszukać. On będzie w menu programy.
6: Menu
5: naciskam klawisz Windows, aby wywołać menu Start, teraz literkę P.
6: Te programy, te rozwijane.
5: I naciskam strzałkę w górę.
6: MOS Backup, rozwijane.
5: MOS Backup. Rozwijam to strzałką w prawo. I szukam do wywołania programu odpowiedniej ikonki.
6: MOS Backup, lokalizacja.
5: Mamy ją tu. Naciskam Enter.
6: MOS Backup 1/4/10, melcome. Menu zamknięte. Next, przycisk.
5: Mamy znowu pierwsze okienko, które już demonstrowałem, dlatego nie będę robił tego ponownie. Nacisnę Enter na przycisku Next. I właśnie, teraz przechodzę sobie Shift Tabem do grupy przycisków, które nazywają się Backup i Restore. Restore a Profile, bo teraz będę tego chciał dokonać. Naciskam znowu Tab. Mamy trzy profile, tak jak i wcześniej to wyglądało, a właściwie profile trzech aplikacji, bo w każdej z tych aplikacji może tych profili być znacznie więcej. Naciskam teraz Tab, aby przejść do przycisku Next. I mamy tu, jak zauważycie, dwa profile. Default i Tyflo Podcast. Będę chciał przenieść zawartość profilu default do Tyflo Podcastu. Zatem podświetlam go strzałkami. Teraz naciskam Tab i mam przycisk Browse. Wcześniej za pomocą tego przycisku mogłem wybrać, gdzie ma być zapisany plik z kopią zapasową profilu, a także pod jaką nazwą ma być zapisany. Teraz za pomocą tego przycisku mogę wczytać plik z kopią zapasową, dlatego naciskam na nim spację.
6: Podstęp, dialog, otwieranie, combo, pole edycji, nazwa pliku N, Firefox 3.5.
5: I szukamy w moich dokumentach pliku, który będzie się nazywał Firefox
6: 3.5.3.2011.0107.pcv7.
5: Właśnie, tego pliku. Plik ma rozszerzenie PCV, to jest rozszerzenie tego właśnie programu MOS Backup. Naciskam Enter.
6: MOS Backup 1/4/10, profile selection, select the profile you want to restore, Tyflo Podcast 2/2, pole listy.
5: I jesteśmy znowu na Tyflo Podcaście, ja znowu przejdę tabulatorem.
6: New profile, przycisk, refresh, przycisk, portable, przycisk, next, przycisk.
5: Tam jeszcze mieliśmy przycisk, który nazywał się New Profile. Jeżeli bym sobie życzył, mógłbym oczywiście zamiast korzystać z Firefoxowego menedżera profili, bezpośrednio w samym programie MOS Backup stworzyć profil. Teraz naciskam przycisk Next.
6: Cancel, przycisk, mask, przycisk.
5: I zobaczmy, co my tu mamy.
6: General settings, pole wyboru oznaczone.
5: Mamy znowu pola wyboru, takie same jak mieliśmy przy tworzeniu kopii zapasowej, natomiast teraz wybieramy, co chcemy przywrócić.
6: Details bookmarks, pole wyboru oznaczone. Details history, pole wyboru oznaczone.
5: Ja chcę przywrócić wszystko, a wszystko jest domyślnie zaznaczone, dlatego naciskam Enter.
6: Tak, te przycisk dialog question restoration can overwrite exist files in selected profile. Do you want to continue domyślny? Tak, te przycisk, nie ten przycisk.
5: Tu mamy pytanie, czy chcemy kontynuować, bowiem operacja przywracania kopii zapasowej może nadpisać niektóre pliki, które są zawarte w tym profilu. No oczywiście, że chcemy kontynuować, naciskam literkę T.
6: T, most backup 1.4.10 processing operation, finish, przycisk.
5: I mamy przycisk finish, jeszcze zobaczmy myszką, co tu mamy ciekawego w tym okienku, czy wszystko się powiodło.
6: Lewo góra, the backup was restored, you can read the report below. General settings restore kropka kropka, ok, bookmarks restore kropka kropka, ok, history restore kropka kropka, ok, summit passwords restore kropka kropka, ok.
5: Wygląda na to, że wszystko jest w porządku, dlatego naciskam Enter.
6: Pulpit, moje dokumenty, 1 z 23, widok listy.
5: Chciałbym teraz sprawdzić, czy udało mi się przywrócić prawidłowo ten profil. Dlatego teraz nacisnę klawisz Windows i literkę R.
6: Combo, pole edycji, off, Firefox, profil,
5: naciskam
6: manager,
5: strzałkę
6: 1,
5: w górę, żeby już nie wpisywać ponownie Firefox spacja myślnik Profile Manager, bo to już jest zrobione z automatu, system to pamięta. Naciskam Enter.
6: Pulpit Firefox, wybierz profil użytkownika Tyflo Podcast 2 z 2, pole listy.
5: I mam teraz do wyboru profil użytkownika
6: default,
5: default
6: 1,
5: czyli ten, z którego kopię wykonałem,
6: Tyflo Podcast,
5: i Tyflo Podcast
6: 2,
5: czyli profil, na który skopiowałem tą właśnie kopię wykonaną przed momentem. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Naciskam Enter na profilu Tyflo Podcast.
6: Pulpit, moje dokumenty 1 z 23, widok listy. Most backup, backup, toll for Firefox and Thunderbird, Mozilla Firefox, zamknij tę wiadomość, przycisk, dodatki, Java Bitsk, starter 1, 0, 1,
5: no i tu nam się
6: 2,
5: pojawiły jakieś informacje
6: 1,
5: 0, 1. O dodatkach, ale najważniejsze, że słychać dźwięk wtyczki Web Vision. To most oznacza dodatki. Ni mniej, ni więcej, że udało się wykonać kopię zapasową profilu i skutecznie ją przywrócić. Zresztą nawet w tym momencie, proszę spojrzeć na tytuł okna, nawet do tego stopnia udało nam się to przywrócić, że mamy w tym momencie wyświetloną stronę, jaką ostatnio odwiedzałem za pomocą profilu domyślnego. Zamykam przeglądarkę.
6: Windows aktywny, winice.000, skojarzony brak.
5: Kolejnym krokiem będzie wykonanie kopii zapasowej profilu Thunderbirda. Tu jedna uwaga, kiedy będziemy przywracać profil Thunderbirda, najlepiej jest uruchomić przynajmniej raz tę aplikację. Jakiś czas temu miałem podobne zadanie do wykonania, mianowicie sporządzić kopię zapasową profilu Thunderbirda i przywrócić ją na innym komputerze. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po odpaleniu Moz Backupa okazało się, że w Thunderbirdzie, mimo tego, że został zainstalowany, nie widnieje żaden profil. Jednak wystarczyło tylko uruchomić jednokrotnie program, wystarczyło wtedy zamknąć kreatora tworzenia nowego konta, zamknąć również Thunderbirda i później już bezproblemowo można było profil przywrócić. Teraz na chwilę odpalę Thunderbirda, żeby zobaczyć, czy ja tam w ogóle coś mam.
6: Odebrane 550 000 562 26 MB 1 z 4, głębokość 2, widok 0.
5: No i coś tu mamy, mamy jakieś wiadomości, to jest moje konto Gmail.
6: Oto, co musisz o nim wiedzieć.
5: Sprawdźmy jeszcze w książce adresowej, chyba mam jakiś adres jeszcze. Mam również tu jakiś adres, więc będzie co sprawdzać, będzie można sprawdzić, czy kopia ustawień i poczty wykonała się prawidłowo. Teraz zamykam książkę adresową, zamykam Thunderbirda i ponownie uruchamiam program Moz Backup. Znowu menu Start, znowu programy.
6: Moz Backup. Moz Backup 1, 4, 10, melcome, menu zamknięte, next, przycisk.
5: Ponownie naciskam przycisk next.
6: It is possible to backup or restore Mozilla user profile as for the following application as Mozilla Firefox 353PL13.
5: Teraz wybieram zamiast Firefoxa Mozilla strzałką w dół Mozilla Thunderbird.
6: Next, przycisk.
5: I wybieram ponownie przycisk next.
6: Select the profile you want to backup, default 1 z 1, pole listy.
5: Mam tu znowu tylko i wyłącznie jeden profil, przynajmniej jak na razie.
6: Profse, kropka, kropka, dialog, przycisk, refresh, przycisk, portable, przycisk, next, przycisk.
5: I naciskam Enter. To wszystko wygląda podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowej profilu Firefoxa.
6: Dialog, question, do you want to password, prevent the backup file, domyślny, tak, te, przycisk.
5: Znowu pytanie o to, czy chcemy zabezpieczyć hasłem naszą kopię zapasową.
6: And most backup 1, 4, 10, component selection, next,
5: i wybieramy tu ponownie cancel, to, co back, chcemy przycisk zapisać.
6: Details,
5: troszeczkę to się różni.
6: Oznaczone. Details, emails, pole wyboru oznaczone.
5: General settings, czyli ustawienia główne. Emails to są wiadomości.
6: Details, address books, pole wyboru oznaczone.
5: Address books, książki adresowe.
6: Details, cookies, pole wyboru oznaczone.
5: Cookies, no czasem też się zdarzy, że gdzieś nam coś zapisze, jakieś ciasteczko.
6: Details, downloaded file list, pole wyboru oznaczone.
5: Downloaded file list, tak. Czasem pojawia się taka lista plików w Thunderbirdzie również, jeżeli na przykład ściągamy załączniki z kont IMAP-owych.
6: Details, saved passwords, pole wyboru oznaczone.
5: Saved passwords, również ważna rzecz, warto sobie to zapisać, jeżeli ktoś skorzysta z tak zwanego menedżera haseł.
6: Details, account settings only, pole wyboru nieoznaczone.
5: Account settings only, i to jest, jeżeli to zaznaczymy, to będą tylko i wyłącznie ustawienia kont, dlatego nie zaznaczamy tego, bo mamy już i tamte rzeczy pozaznaczane.
6: Details, certificates, pole wyboru oznaczone.
5: Certificates to są certyfikaty, istotna rzecz, zwłaszcza że już teraz większość dostawców poczty elektronicznej zabezpiecza transmisję między sobą a użytkownikiem za pomocą takich protokołów jak SSL czy TLS.
6: Details, extensions, pole wyboru oznaczone.
5: Extensions to są rozszerzenia, Thunderbird również posiada szereg wtyczek, jeżeli ktoś z jakichś korzysta, no to może sobie zapisać również i te rzeczy.
6: Next, przycisk.
5: I mamy przycisk Next.
6: Finish, przycisk.
5: Za pomocą tego przycisku dokonaliśmy tak naprawdę kopii zapasowej. Teraz mamy Finish już podświetlony. Sprawdźmy, jak wygląda raport z wykonanych operacji.
6: The backup was created. Your backup contains general settings, emails, address box, saved passwords, cookies, downloaded file list, certificates, extensions.
5: I mamy tu informację, że kopia zapasowa została wykonana, dlatego naciskam Enter.
6: Pulpit, Mozilla Fed.
5: I teraz ponownie będę musiał stworzyć sobie nowy profil.
6: Combo,
5: przycisk R i klawisz Windows, R. Wpisuję Thunderbird.
6: T-H-U-N-T-E-R-B-I-R-B.
5: Spacja.
6: Minus P-E-O-F-I-L-E-M-A-N-A-P-E-R.
5: Sytuacja analogiczna jak w przypadku Firefoxa, z tym, że wpisuję tu Thunderbird spacja myślnik profile manager.
6: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23 widok listy default 1 z 1.
5: I znowu mamy tu okienko dialogowe. Ono jest identyczne jak w przypadku Firefoxa.
6: Nie wyświetlaj tego. Uruchom program. Zacząć. Utwórz nowy profil.
5: Nowy profil.
6: Dalej. Dalej.
5: Dalej.
6: Wprowadź nazwę.
5: I wpisuję tu także Tyflopodcast.
6: Wybierz folder, kropka, wstecz, wy, zacząć.
5: Zakończ.
6: Utwórz nowy profil, kropka, kropka, zacząć.
5: I teraz
6: uruchom,
5: szukamy
6: zmienia, usuń prof,
5: tyflo podcastu na liście profili, naciskam Enter.
6: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23, widok listy. Pole listy, dialog, kreator kont, konto pocztowe, 1 of...
5: Kreator kont nam się uruchomił, bo w końcu to nowy profil, więc program zakłada, że będziemy chcieli stworzyć sobie jakieś konto. Nic bardziej mylnego.
6: Dialog, kreator,
5: anuluję to.
6: Zacząć. Mozilla Thunderbird, pole listy.
5: Zamykam okno z Thunderbirdem.
6: Pulpit Mozilla.
5: I teraz uruchamiam program Mozbacka.
6: Menu startup, P, program, Mozbackup, Chomepage, HHT, Mozbackup, M-Log, menu zamknięte, Mozbackup, 1, 4, 10, Melcome, Next, przycisk.
5: Ponownie widzimy to okienko, naciskam przycisk Next.
6: It is possible to backup or restore.
5: I teraz znowu Shift Tab.
6: Operation backup a profile, przycisk opcji oznaczone.
5: Mamy backup a profile, a my nie będziemy chcieli wykonywać backupu, tylko będziemy chcieli ten backup przywrócić.
6: Operation restore a profile,
5: restore a profile.
6: It is possible to backup or...
5: Naciskam Tab, przenoszę się na listę programów.
6: Mozilla Thunderbird.
5: Mozilla Thunderbird.
6: Next.
5: Next. I teraz mamy znowu profile, które będziemy chcieli przywrócić. Ja chcę przywrócić w profil Tyflo Podcast. Chcę po prostu przenieść na niego zawartość profilu default, profilu domyślnego, w którym mam już jakieś tam informacje zawarte. Naciskam tab. Mam przycisk Browse. I szukam tym razem Thunderbird i tak dalej, wersja programu oraz data wykonania kopii zapasowej. Naciskam Enter. I znowu jeszcze upewniam się, że mamy Tyflo Podcast podświetlony. Naciskam Enter. I tu mam znowu rzeczy do przywrócenia, bo oczywiście mogłem sobie wykonać kopię zapasową większej ilości rzeczy, ale na przykład nie będę chciał przywracać wszystkiego z tej kopii, mogę to sobie wybrać. Ja chcę wybrać wszystko tak, jak jest domyślnie stworzone. Next. Kolejny raz program zadaje nam to pytanie, czy chcemy na pewno dokonać operacji przywrócenia, bo mogą tu być jakieś pliki i może nam je nadpisać. Ja się zgadzam, naciskam T. Finish.

0: i mamy dwa profile, default i Tyflo Podcast. Wybieram profil Tyflo Podcast, żeby sprawdzić, czy mam kopię zapasową przywróconą.
1: Pulpit Mozilla Thunderbird 11/23, widok listy odebrane 550 000 562 26 MB 1/4, widok drzewa odebrane dla ibis.michalmail.com Thunderbird.
0: I wygląda na to, że wszystko się zgadza. Mamy maile, sprawdźmy jeszcze.
1: Mail jest inny, oto, co musisz o nim wiedzieć.
0: Mamy tu wiadomość powitalną od Gmaila, sprawdzę pod Ctrl 2, czy mam w książce adresowej wszystkie dane, czyli ten jeden kontakt. A sprawdzę jeszcze dla pewności w ustawieniach konta, czy także się to zachowało, bo tam było to pole wyboru tylko i wyłącznie ustawienia konta, ale te ustawienia zapisywane są także w innym miejscu, dlatego powinny nam się zachować. Jeżeli zaznaczylibyśmy tamto pole, to automatycznie wszystko inne zostałoby odznaczone. A ja teraz jeszcze chciałbym to sprawdzić, dla pewności trzymam to skonfigurowane, a zatem wchodzę na narzędzia i strzałką w górę konfiguracja kont.
1: Menu zamknięte, dialog, konfiguracja, kont, mail, rozwinięte 7 elementów.
0: Mam konto Gmail, zatem wygląda na to, że wszystko zostało przywrócone prawidłowo. Wszystkie ustawienia, wszystkie wiadomości, wszystkie dane do mojego konta, do mojego profilu w Thunderbirdzie zostały zapisane tak, jak sobie tego życzyłem. Oczywiście można to wszystko wykonać ręcznie, można sobie pokopiować wszystkie dane, można sobie skopiować folder z pocztą, bo w przypadku Thunderbirda do wszystkiego można dotrzeć, ale można skorzystać właśnie z takiego niewielkiego programiku, który te operacje wykona za nas. Przypominam, to program, który nazywa się Moz Backup, pisze się to Moz Backup, a ściągnąć go można z adresu internetowego http://mozbackup.jasnapaka.com. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Tyflo Podcastu, to już tyle. Dziękuję za uwagę i jak zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania, uwagi, sugestie, proszę o wysyłanie maili na adres michal.dziwisz@tyflopodcast.net. michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj kulinarnie i dziś będzie danie dla smakuszy, bo będzie to danie dość wykwintne. Penne z sosem śmietanowo-serowym i z kurkami. Natomiast będzie to też danie dla cierpliwych z uwagi na to, jak przygotowujemy kurki, ponieważ one są dosyć wymagające w tej pierwszej fazie przygotowywania. Na początek powiem Państwu, jakich składników będziemy potrzebowali. Więc około 30 dekagramów makaronu penne. Poza tym 20 deko sera jakiegoś kruchego typu rokwor albo no też w sklepie na przykład internetowym, jeśli będą Państwo poszukiwali sera takiego kruchego, z opisów można będzie przeczytać, który się będzie nadawał do sosów. 200 ml śmietany, przy czym ja tutaj skorzystam z 80 ml takiej śmietany 12% w kubku i dopełnię jeszcze śmietaną tą do sosów i zup. Będziemy potrzebować też oliwy z oliwek, cebuli, soli i pieprzu. I gdzieś około 5 dekagramów masła i oczywiście kurki. I z kurkami kwestia jest tego typu, że będziemy potrzebowali tych kurek też gdzieś około 30 deko, ale trzeba będzie kupić więcej ich. Gdzieś około niespełna 40 deko. Dlaczego? Dlatego, że kurki mają w sobie, kiedy będziemy je płukać i oczyszczać, trochę różnych śmieci.

są jakieś kawałeczki kory opadłe gdzieś tam na nie, to są jakieś pojedyncze liście lub igiełki i oczywiście piach. I część samych kurek też nam odpadnie, bo oczywiście no nie wszystkie są jednakowej świeżości, jednakowej jakości, w sensie takim, kiedy już zostaną zebrane. A do tego sosu należy wybrać tylko te, które mają twarde nóżki i troszeczkę większe kapelusze. Takich, że tak powiem, szmacianych tych kurek, gdzie one są zupełnie miękkie i nóżki i kapelusze nie dodajemy, dlatego że po prostu one już są takie jakby mniej świeże i mogą niezbyt dobrze smakować. Bez problemu poradzą sobie Państwo z odróżnieniem tych właściwych i tych, no, które gdzieś tam musimy wyrzucić, no bo po prostu tamte będą takie, jakby nie będą miały tego kształtu kielicha zachowanego w tym kapeluszu i nie będą też miały takiej właśnie sztywności, sprężystości, tylko będą takie, no jakby kawałek takiej szmatki. Teraz jeszcze, jeśli będą Państwo gdzieś sami sobie wybierać te kurki, należy zwrócić uwagę na to, żeby one były suche, bo kurka nie jest takim grzybem, który ma taką, powiedzmy, nie wiem, konsystencję galaretkowatą, czy z wierzchu wydaje się taki jakby oślizłe lekko, tylko po prostu kurki są suche, mają być, no, nie są twarde, bo nie można tego w ten sposób określić, ale właśnie mają być takie sprężyste i po prostu suche. Gdzieś jeżeli one mają zbyt dużo tej wilgoci w sobie, albo w dotyku się wydają Państwu właśnie takie wiotkie, galaretkowate i tak dalej, to takich nie należy kupować, bo one są po prostu nieświeże. Problem jeszcze z przygotowaniem tych kurek polega na tym, że przy większej ich ilości musimy sobie podzielić na części. Nie będziemy płukać i przebierać ich, jakby wsypując wszystkie gdzieś tam do truszlaka, mieszając i później już przesypując gdzieś tam do garnka czy na patelnię. Tylko musimy to, na przykład przy takiej ilości gdzieś tam 40 deko, najlepiej sobie podzielić to na 4 tury. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w takiej masie, jeśli wsypiemy to na raz, nie będzie się nam dobrze wypłukiwał piasek. Dlaczego? Bo po prostu w takiej ilości gdzieś tam one pomiędzy sobą, te ziarenka piasku, pomiędzy tymi grzybkami będą zostawały, bo nie jesteśmy w stanie delikatnie palcami przebrać takiej ilości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak zaczniemy gdzieś tam w durszlaku taką ilością, która na te lekkie, takie delikatne grzyby, no jest dosyć ciężka, tak? Zaczniemy szamotać, okręcać i tak dalej, to po prostu z tych takich kruchych kapeluszy zrobią się nam same śmieci, więc po prostu to trzeba, no dlatego mówiłam, że dla cierpliwych, bo właśnie podzielić sobie na 4 tury, każdą turę osobno przepłukać, przebrać, wybrać ładne sztuki, resztę wyrzucić, oczywiście oczyścić wszystkich igiełek, liści, deseczek, jakiegoś tam piasku. Tak, żeby nie było tak, że będziemy później jeść, czy to jakiś sos kurkowy, czy kurki jakieś smażone na masełku z pieczywem, czy tak jak w tym przypadku penne, właśnie z sosem tutaj i z kurkami i będzie nam piach chrzęścił w zębach. Wszystkie grzyby trzeba myć dokładnie, natomiast w przypadku tych większych grzybów, tych, które mają taką jakby mniej taką zakamarkową tą powierzchnię, no łatwiej jest ten piasek wypłukać nawet przy większej ilości, kurki są małe, mają w nóżkach takie rowki, gdzie ten piach zostaje, po prostu trzeba to zrobić porządnie i to właśnie wymaga cierpliwości. Natomiast jeśli chodzi już o samo przygotowanie, no to tutaj większego problemu nie ma, bo na początku dajemy je sobie do patelni z wysokimi brzegami albo do takiego rondelka, i przez pierwsze 5 minut pieczemy, to znaczy tylko dodajemy do nich soli i sobie pod przykryciem dusimy, żeby one puściły swój sok, a później dopiero dodamy masło. Więc ja na razie wsypię do nich sól, łyżeczkę soli
i no, gdzieś tam przez pierwsze 4-5 minut. Delikatnie będę je sobie tak dusić. Przemieszam oczywiście to masło, zanim przykryję przykrywką. Mieszać też mogę bardzo delikatnie, właśnie żeby nie zrobić z nich takiej po prostu ciapki. Oczywiście trzeba uważać, żeby ten płomień nie był zbyt duży, bo no, żeby ich też nie spalić, tak? Więc tam po tych 4 minutkach to masełko już będzie musiało być dorzucone. Teraz nastawię sobie wodę na makaron, ponieważ tej wody będzie całkiem sporo i ona będzie musiała mi się zagotować. Tutaj mam sobie gdzieś mniej więcej na te 30 deko około 1,5 litra wody, bo muszę pamiętać o tym, że potrzeba tej wody sporo. Producenci makaronów zalecają nawet litr na 10 deko, ale ja sobie tutaj dam radę spokojnie, jeśli będzie pół litra na 10 deko tego makaronu. I też oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć odpowiednio wysoki garnek, bo makaron nam zwiększy swoją objętość w momencie gotowania. Dobrze, co do makaronu i jeszcze wsypię tylko 2 łyżeczki soli, zamieszam tak, aby później gotować w osolonej wodzie. Ona nie musi być bardzo słona, ale musi być po prostu osolona. Dobrze. I już tutaj sobie gotuję wodę na makaron, żeby zagotowałam się i dam oczywiście przykrywkę. Teraz zajmę się kolejną sprawą, czyli samym sosem. Na początek gdzieś tam powiedzmy na tych 3 łyżkach oliwy przesmażę sobie cebulkę. Rozgrzeję oczywiście oliwę. Nalewam ją na łyżkę nad patelnią. Jeśli troszeczkę więcej się naleje, nic się nie stanie. I 3. O, 1. Brzeg łyżki. Opieram sobie palec i sprawdzam, kiedy oliwa do tego brzegu dochodzi. Na razie będzie się nagrzewała, więc w międzyczasie tak zwanym mogę sobie posiekać cebulkę. Tej cebulki gdzieś tam pół takiej większej w zupełności wystarczy i nie siekamy jej bardzo drobno. Siekamy na takie małe kawałki, ale nie jakoś super drobno. Kroję sobie najpierw wzdłuż na takie jakby paski, a później odwracam o 90 stopni i kroję wszerz. Włączę sobie. To był czas na kurki, żeby na chwilkę dodać do nich masła. One sobie troszeczkę odparują w międzyczasie. Tak jak mówiłam, gdzieś tam 1/4 kostki masła dodajemy. I zaraz doprawię wieprzem i można będzie spokojnie sobie smażyć dalej. Na pewno usłyszymy to, że wpuściły wodę, bo one najzwyczajniej w świecie zaczną tak bulgotać, jak gdyby się gotowały. Mogę sobie delikatnie zamknąć.

rozpuszczać. Mieszam bardzo delikatnie, żeby właśnie nie zrobić z tych kurek takiej ciapy. Już nie przykrywam na razie. Czekam, aż masło się rozpuści. Wtedy przykryję do duszenia. Natomiast na razie w międzyczasie podgrzeję sobie oliwę i pokroję resztę cebulki, bo tutaj nie włączyłam palnika pod tą oliwą, więc tej cebulki powinno być dość sporo. Na bazie właśnie oliwy zeszklonej na, przepraszam, cebulki zeszklonej na oliwie będę później robiła resztę sosu. Teraz po prostu cebulę przesypię. Kurki póki co przemieszam delikatnie. Można je przemieszać gdzieś mniej więcej co jakieś 3-4 minuty. Teraz przykryję je pokrywką. Nastawię sobie zegar na jakieś 8 minut. W międzyczasie zajmę się z powrotem moim sosem. Cebulkę zostawię na razie na patelni. Natomiast w międzyczasie do miseczki pokruszę albo pokroję sobie ser. Nie musi być pokrojony czy tam pokruszony na jakieś różne kawałki. Chodzi tylko o to, żeby go po prostu rozdrobnić. Muszę też potrzeć. To już tutaj w zupełności pozostawiam Państwa inwencji. Chodzi o to, że musi być rozdrobniony, żeby później łatwiej było go rozprowadzić w sosie razem ze śmietaną i cebulą na jakąś taką po prostu w miarę jednolitą konsystencję. Teraz przemieszam sobie cebulę, bo ona już będzie chwileczkę gotowa. Można oczywiście wszystkie rzeczy robić osobno, jeśli trudno byłoby Państwu wszystkiego naraz przypilnować. Można sobie najpierw spokojnie poddusić kurki, można sobie później spokojnie przygotować sos. No oczywiście już takie rzeczy jak gotowanie wody na makaron, no to wiadomo, że można robić jednocześnie z innymi czynnościami. Ser mam pokrojony. Cebula jest gotowa. Na chwilę zdejmę ją z palnika, żeby było mi łatwiej dodawać na początek pozostałe składniki. Teraz zajrzę sobie jeszcze do kurek i przemieszam. Dodam do nich teraz troszeczkę wody, mniej więcej pół szklanki, żeby mogło się jeszcze chwilę dusić. O. Delikatnie zamieszam. One oczywiście jeszcze później po tym, jak zostaną przełożone do sosu, będą się gotowały, więc w samym jakby garnku samodzielnie powinny się gotować, czy też smażyć i dusić nie dłużej niż 15 minut. Dobrze, wracam tutaj do mojego sosu. Cebulkę mam zeszkloną. Teraz dodam do niej na początek śmietanę do sosów i zup, ale dosłownie odrobinkę, tylko tyle, żeby przykryte było dno w szklance. Wlewam to do cebuli i przekładam powrotem na palnik. Teraz będę dodawała pozostałe produkty. Zmniejszę sobie troszeczkę pod kurkami płomień, żeby one na takim średnim mogły się dusić. Gotuje się woda mi już na makaron, więc rozmieszam tylko pierwszą śmietanę z cebulą i tutaj już będę mogła teraz dodać sobie makaron do gotującej się wody. Nastawić czas na 10 minut i pozwolić mu się spokojnie gotować.
po około 8 minutach sprawdzę, czy nie jest makaron już rozgotowany, dlatego że w przepisach podaje się, że makaron penne, tak żeby był al dente, czyli taki sprężysty, powinno się gotować od 8 do 12 minut, więc po tych 8 najlepiej sprawdzić i najwyżej jeszcze dogotować. Ponieważ mam 40-dekową paczkę, wsypuję około 3/4 garnka. Czas te 8 minut będę liczyła od momentu powtórnego zagotowania się. Teraz do cebuli dodam śmietanę już tą 12% w całości, a na koniec ser i przyprawy. Przepraszam. Na razie śmietanę. Nie będę jej wlewała całej, tylko będę dodawała po części, tak jakby lekko hartując. Tutaj z tą śmietaną nic nie powinno się stać. Całość trafia do patelni. Delikatnie wymieszam.

odkładam z powrotem na palnik. Jeśli komuś to odkładanie i przestawianie garnka co i już z powrotem dla kogoś stanowiłoby jakiś problem i łatwiej byłoby Państwu zrobić to w ten sposób, że na palniku dodawać kolejne produkty. Oczywiście można tak zrobić, mi jest wygodniej w ten sposób, bo nie paruje mi przez cały czas to wszystko w ręce, ale to już tutaj kwestia pewnej dowolności. Makaron zaczął się gotować, więc nastawiam zegar na 8 minut. Teraz przemieszam kurki i dodam ostatni składnik do sosu, jakim jest ser. Do tego sosu, zanim dodam ser, dodam jeszcze przyprawy. I jakie przyprawy tutaj można dodać? Pieprz czarny, pieprz biały i gałkę muszkatałową. Oczywiście nie muszą być wszystkie trzy, jeśli smak którejś z nich Państwu nie odpowiada, to spokojnie można sobie ją darować, ponieważ sos ma być delikatny, tych przypraw ogólnie nie więcej niż po dwie szczypty z każdego rodzaju przyprawy i dodam też sobie pół łyżeczki soli. Zamieszam. Na kurki nie nakładam już pokrywki, żeby woda, którą wlałam wcześniej, z którą się dusiły, spokojnie sobie odparowała. A do sosu dodaję drobno pokrojony ser. I teraz będę go mieszała aż do uzyskania jednolitej konsystencji całego sosu. Najpierw go delikatnie rozprowadzam w patelni, tak żeby mniej więcej było go wszędzie jednakowo dużo. Czekam teraz, aż zacznie się topić i będę go mieszać. Jak pewnie Państwo zauważyli, przygotowanie już samo dania, kiedy mamy już obrane i pokrojone kurki, nie powinno nastręczać nikomu większych trudności. Powiem jeszcze, że ja kurki kroję w ten sposób, że jakby odcinam kapelusz. Jeśli jest duży, to kroję go na dwie, jeśli bardzo duży, to na cztery części, ten kielich. Natomiast samą nóżkę, jeśli jest długa, przekrawam na pół wszerz i na pół wzdłuż. A jeśli jest krótka, to tylko wzdłuż na pół. Mieszam w tej chwili ser z sosem cebulowo-śmietanowym, aż do uzyskania takiej kremowej, jednolitej konsystencji, dotykając tego sosu tak jakby z wierzchu, w momencie kiedy nie będą Państwo już czuli tych kawałków sera w środku, będzie to oczywiście informacja, że całość została przygotowana należycie. Uważamy na to, żeby ten ser nie gotował się tak długo, żeby zaczął nam bulgotać. Należy go po prostu rozprowadzić sosem. Po odparowaniu już kurek z wody będzie można sobie je do tego właśnie sosu przełożyć, wymieszać wszystko i na koniec oczywiście podlać tym makaron. Sobie teraz przełożę kurki.

0: tego jakieś pomidorki koktajlowe, żeby im troszeczkę urozmaicić smak. Na koniec oczywiście przypomnę Państwu składniki, więc potrzebujemy 30 deka makaronu penne, 30 deka kurek, 20 deka sera kruchego, takiego, który będzie się nadawał do sosu typu Roquefort. Zaraz będę kontynuowała przypominanie składników, tylko sprawdzę w międzyczasie, czy makaron jest już wystarczająco miękki. Łowię sobie tutaj jedną rurkę i przerzucę na sitko. Myślę, że jeszcze za 2-3 minuty powinien się gotować. W międzyczasie skończę wyliczanie składników. Tak jak mówiłam, ser 20 deka i około 5 dekagramów masła, połówkę dużej cebuli, 3 łyżki oliwy do jej zeszklenia, 200 ml śmietany. Może to być zwykła śmietana, taka 12%, albo trochę do sosów i zup, a resztę tej 12%. Grunt, żeby całość składała się właśnie na te 200 ml. Oczywiście do smaku sól, pieprz i to właściwie wszystko. Tak jak mówiłam, trudność w tym przygotowaniu tego akurat dania głównie leży w przygotowaniu wcześniej kurek. No bo jakby ani w rozprowadzaniu sosu, ani w gotowaniu makaronu niczego trudnego nie ma, tak samo jak i w smażeniu kurek i ich duszeniu pod przykryciem przez jakiś czas. Więc tutaj mam nadzieję, że uda się Państwu przygotować tą potrawę bez większych problemów. Jeśli chodzi o przyprawy, to tak jak mówiłam, można sobie dowolnie dobierać pieprz czarny, pieprz biały lub gałkę muszkatołową. I to właściwie wszystko. Oczywiście po odlaniu makaronu należy go przelać chłodną wodą, żeby spłukać tą skrobię, która w trakcie gotowania się z niego wytrąca. Myślę, że to propozycja na dobre danie obiadowe, zwłaszcza, że akurat jest w tej chwili sezon na kurki, chyba że ktoś się zdecyduje przygotować to danie wtedy, kiedy akurat kurek nie ma, to można spróbować wariantu z innymi grzybkami. Pozostaje życzyć Państwu smacznego. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście proszę o zadawanie ich w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną przez Skype. Mój nick to Luftilka. Ja sobie tutaj jeszcze odcedzę i zahartuję makaron. Proszę pamiętać o tym, że cokolwiek Państwo odcedzają, odwracamy garnek zawsze od siebie, a nie do siebie, żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji oparzenia parą. Są bardzo dotkliwe. I teraz przeleję sobie makaron, tak jak mówiłam, chłodną wodą. Wystarczy, jeśli jest odfiltrowana, może być przegotowana. I to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. Tutaj w tym jeszcze tylko oczywiście makaron po odsączeniu z wody podam razem z przygotowanym uprzednio sosem śmietanowo-serowym z kurkami. Cóż, życzę w takim razie powodzenia przy przygotowywaniu tej potrawy i zapraszam do kolejnych podcastów kulinarnych w moim wykonaniu. Kłaniam się. I do usłyszenia, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. Serdecznie witam w kolejnym Babim Lecie. Ala Witek z tej strony. Cieszę się, że zechcieliście Państwo spędzić z nami kolejny jesienny wieczór. Dziś temat, myślę, bardzo wdzięczny i bardzo ciepły. Będziemy bowiem rozmawiać o naszych pomocnikach, naszych przyjaciołach, naszych przewodnikach czworonożnych. Porozmawiamy o nich z perspektywy zwykłego użytkownika. Nie będziemy skupiać się tak bardzo na tym, jak się te pieski szkoli, na samej pracy z psem przewodnikiem. Natomiast chciałabym poświęcić ten czas na opowiedzenie o wszystkim tym, z czym powinna się liczyć osoba decydująca się na przyjęcie do swojego domu, na zaopiekowanie się psem przewodnikiem. Bo to nie jest tak, że psa przewodnika się posiada. Pies przewodnik na tyle, na ile jest wyszkolony, na tyle, na ile pozwalają mu jego predyspozycje, opiekuje się nami. A z naszej strony należna jest mu najlepsza z możliwych opieka. I o tym, jak ta opieka powinna wyglądać, czym powinna się przejawiać, będą opowiadali dzisiejsi moi i Państwa goście, których serdecznie witam. Witam Justynę Kucińską. Dziękuję, witam. Justyno, że witam. Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. A także swoimi refleksjami na temat radości z posiadania psa przewodnika, ale także wiążących się z tym obowiązków, będzie opowiadał Jacek Piotrowski. Witam Ciebie również, Jacku.
3: Witam Cię i wszystkich słuchaczy.
2: Zatem ja jeszcze na wstępie przypomnę, że wszelkie Państwa refleksje na temat Państwa pracy i opieki nad psami przewodnikami są w naszej audycji jak najbardziej mile widziane. Zachęcam do kontaktu, a kontaktować mogą się Państwo z nami przez komunikator Skype, przez tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Zatem przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Chciałabym, aby na sam początek, żebyście opowiedzieli mi i naszym słuchaczom o tym, skąd w ogóle dowiedzieliście się, że można otrzymać pomocnika w postaci psa przewodnika i gdzie zdobywaliście informacje o tym, do kogo należałoby się zgłosić, jakich formalności dopełnić. Jak to było w waszym przypadku? Ladies first, więc zaczniemy od Justyny. Może opowiedz o sobie i w paru słowach o tym może przedstaw, przybliż nam sylwetkę swojego psa.
4: No właśnie, zacznijmy od tego, że jestem ja i Pepper, który ma 3 lata, 3,5 roku właściwie już. Natomiast wracając do Twojego pytania, Alu, mieszkam od 12 lat w Warszawie i właściwie też od 3 lat nie widzę. Jest to miasto, w którym funkcjonuje dużo osób niewidomych, stąd też kontakty z tymi osobami pozwoliły mi na zdobywanie pierwszych jakichś tam informacji w ogóle o funkcjonowaniu osób niewidomych. Też w którymś momencie poznałam osoby, które pracują z psami przewodnikami. Właściwie mam tu na myśli jedną osobę, ale tak przez kilka lat